0: No i na wypadek, gdyby coś się nie zgadzało, to jest OK. W sensie mamy dostęp do tych informacji, możemy się na nie powołać. Ja oczywiście ani razu jeszcze nie musiałem składać reklamacji, bo z niczym nie miałem problemów. I teraz kwestia oczywiście tego, jak te nasze książeczki zdobyć, w sensie dotrzeć do nich. Tutaj mamy znowu zakładkę Moja biblioteka, tak się to nazywa w Publio. I teraz tak.
1: I również w mailu potwierdzającym dokonanie zakupu otrzymujemy link, który możemy kliknąć od razu, żeby pobrać tą pozycję, tak?
0: Tak jest. I teraz tak. Tutaj oczywiście, jak już powiedziałem, jak w każdej księgarni, ale to jeszcze raz to powtórzę, aby uspokoić naszych słuchaczy, książki dostępne są na zawsze. Klikamy na kartę pobierania, to się tak nazywa, karta pobierania, i następnie wybieramy format, w jakim chcemy pobrać. Czyli właśnie tam EPUB, PDF i MOBI. I właśnie tutaj w przypadku Publio istnieje możliwość wysłania książki na folder Dropbox. Działa to różnie. Mówię o tym dlatego, że po prostu u osób, które nieco wcześniej zakładały sobie konto na Dropboxie, no to nie ma z tym większego problemu. Natomiast ja miałem z tym trochę kłopotów. Szczerze powiedziawszy, nie umiem sobie odpowiedzieć dlaczego. Po prostu jakby czegoś tam brakowało. Jakaś była taka niekompatybilność. Niemniej jednak oczywiście się udało po kilku czy kilkunastu próbach. Więc jak komuś nie wyjdzie za pierwszym razem, proszę się nie zniechęcać, tylko po prostu sobie popróbować.
1: Jak w tym wypadku wygląda ta procedura? My podajemy jakiś adres tego naszego konta na Dropboxie? Czy...
0: Tak. To jest dokładnie tak samo, jak na przykład gdy korzystamy z zewnętrznej aplikacji, która nam pobiera dane z Dropboxa na urządzeniu mobilnym, czyli podajemy swoje dane dostępowe do konta Dropbox. Gdy wybierzemy tam opcję wyślij na konto Dropbox, no to w pierwszym jakby naszym wejściu będziemy mieli tam właśnie podane te pola, które trzeba wypełnić naszymi danymi. Później to już, że tak powiem, jest automatycznie widoczne. Co tutaj jeszcze odnośnie...
1: I rozumiem, że też tutaj prowadzi nas, wszystkie pola są oznaczone, w które mamy wpisywać...
0: Tak, wszystko, żadna z tych księgarń jest... nie jest nieczytelna. Wszystko jest dostępne. Oczywiście no, dla nikogo tam chyba nie jest tajemnicą, że jeśli na przykład mamy jakąś tam swoją firmę czy coś takiego, no, to możemy sobie otrzymać fakturkę na te książki. No niestety dzisiaj u nas jest tak kiepsko, jeszcze do niedawna chyba VAT na e-booki był zerowy, czy tam jakiś 7%, dzisiaj niestety już jest pełny VAT, no co niestety troszeczkę te książki nam podraża.
1: Co takiego charakterystycznego jeszcze na koniec o Publio możemy powiedzieć?
0: Tak, właśnie. Tutaj, jeśli chodzi o kwestię tego Publio, jak już powiedziałem, bardzo ważna jest kwestia dostępności. Liczba banków też, może warto o tym powiedzieć, bo czasami się spotykam z kimś, że ktoś ma po prostu dla mnie jakiś bank egzotyczny. Banków jest ponad 20, przynajmniej około 20, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie, przy czym niestety nie wszystkie banki umożliwiają transakcje w formie online. Czyli na przykład jeśli mamy teraz powiedzmy wieczór, godzinę 20, no to może się okazać na przykład, że nasz bank już tych transakcji nie realizuje. No więc niestety płatność przejdzie dopiero jutro rano i tym samym dostęp do publikacji. Czyli jeśli potwierdzi się jakby w systemie księgowania, że te pieniążki dotarły, no wtedy ta nasza książka będzie dla nas dostępna.
1: Czyli jeśli mamy kilka kont w różnych bankach, to dokonujemy płatności w e-księgarni która jest realizowana, że tak powiem, na bieżąco, tak?
0: Tak, wybieramy ten bank. W zasadzie przy każdym banku, gdzie mamy na przykład pole do zaznaczenia albo przycisk taki graficzny opisany właśnie jako tam dany bank, jest informacja, czy to jest online, offline, w danym momencie, tak? Jeśli jest offline, no to jest oczywiste, że transakcję dokonamy następnego dnia.
1: Czy jeszcze coś nasuwa ci się odnośnie Publio takiego, co w znaczący sposób może poza tą kepczą utrudnić, czy to już właściwie tyle w jakichś ewentualnych barierach przy zakupie?
0: Tak, w Publio działa opcja kup na prezent, czyli to, o czym pytałaś. I tutaj właśnie działa to tak, jak mówiłem wcześniej, czyli mamy tą listę znajomych, bądź wpisujemy adres e-mail i możemy tutaj również określić, co jest właśnie fajne w kontekście tego, o czym wspomniałaś, czyli tego święta zbliżającego nam się, możemy również określić datę, kiedy ma dostać ten prezent nasz obdarowany, tak?
1: Tak.
0: Więc można tutaj również napisać życzenia, tak sobie właśnie przeglądam te swoje notatki. Procedura zapłaty oczywiście jest taka sama jak w innym przypadku, tylko oczywiście właśnie musimy skupić się na tej opcji kup na prezent.
1: Jasne.
0: No tutaj o tym szybkim zakupie już mówiłem. Ja szczerze powiedziawszy jeszcze tego nie testowałem. Tutaj jeszcze sobie o Dropboxie, o tym to już też mówiłem.
1: To
0: chyba tyle, jeśli chodzi w sumie o...
1: Powolutku przejdziemy do następnej księgarni. Teraz może Virtualo. Na początek tradycyjnie poproszę cię o adres serwisu.
0: Tak, adres serwisu to jest www.virtualo, pisane przez V, virtualo.pl. Mnie ta strona, być może dlatego, że była to chyba jedna z pierwszych księgarni, albo nawet pierwsza, w której założyłem swoje konto, no mam do niej jakiś tam sentyment, może najwięcej czasu po co na niej spędziłem i tak dalej. I tutaj znowu bardzo subiektywne określenie, ta strona jest nieco mniej dostępna niż
1: Publio.
0: Niemniej jednak, jak to się mówi kolokwialnie, daje radę. Tutaj...
1: Co analogicznie, o tym, że jest mniej dostępna?
0: Kwestie nagłówków.
1: Jasne.
0: Jakby wydaje mi się, że przynajmniej takie z moich rozmów z ludźmi i tak dalej, wydaje mi się, że także najwięcej osób posługuje się tymi nagłówkami i właśnie na przykład jeśli chodzi o wyniki wyszukiwania, no to tych nagłówków niestety nie ma. Nie jest to otagowane nagłówkiem. Oczywiście nagłówki działają, przenosząc na przykład po kategoriach, jakie mamy na stronie, czyli e-booki, audiobooki, e-czytniki, punkty wirtualne, tu możemy zbierać, kody rabatowe i tak dalej. Oczywiście mamy również link do swojej biblioteki, również jest to onagłówkowane, więc tą dostępnością w zasadzie w każdej księgarni jest w miarę ok. Niemniej jednak, gdyby chcieć sprawdzić, czy dana księgarnia spełnia standardy dostępności, no to okazałoby się pewnie, że nie do końca według oczywiście przepisów, tak? Co nie zmienia faktu, że jeśli chodzi o nawigację po nim, no to nie jest to jakoś utrudnione. Tutaj sytuacja jest analogiczna w wypadku rejestracji, tak jak mówiliśmy w poprzednich przypadkach, czyli adres e-mail, hasło i tak dalej. I tak dalej. To jest dokładnie to samo.
1: Czy tutaj mamy capture w trakcie logowania, czy nie?
0: Nie. Tutaj kodów nie ma. Weryfikacja oczywiście jest poprzez e-mail, jak w poprzednich przypadkach. No jest po prostu takie bezpieczeństwo. Logowanie to jest adres e-mail i hasło.
1: I tutaj z tą personalizacją konta jest pewnie tak jak w poprzednich też, że możemy od razu, a możemy później przy dokonywaniu pierwszego zakupu, tak?
0: Dokładnie tak. Wykorzystujemy swoje dane w trakcie realizacji transakcji. Tutaj kwestia wyszukiwania jest o tyle fajna, że tu jest bardzo spersonalizowany już na początku format. Czyli my sobie wybieramy pole, w jakim nas interesuje, czyli no jednak, jak już
1: na
0: powiedziałem...
1: Na przykład jakie?
0: Nie, mam na myśli format książki, czyli w kontekście, czyli EPUB, PDF i tak dalej. Fajne jest to dlatego, że no jednak, jak powiedziałem na początku, nas, wydaje mi się, no w największej ilości przypadków, myślę, mogę powiedzieć, w 90% najbardziej interesuje EPUB. Więc zaznaczamy sobie EPUBa. Mamy również możliwość MP3, czyli na przykład jeśli interesują nas audiobooki. No i tutaj znowu wpisujemy sobie, powiedzmy, nieszczęsnego pana Mankela. Dajemy sobie szukaj. Wszystko oczywiście jest odpowiednio opisane, czyli przycisk szukaj jest jasno opisany. Tutaj do wyniku wyszukiwania jak dotrzeć. Ja tutaj posługuję się nawigacją po akapitach. I teraz tak, pewien mankament Virtualo, który niestety troszeczkę rzutuje na jego dostępność, ponieważ mamy możliwość

0: Czy mamy niby wybór i screener czyta nam, że na przykład wybraliśmy sobie, że na stronie ma być widoczne 60 produktów, przepraszam, a nie 15, no to niestety po przeładowaniu się strony to jest niewidoczne, to znaczy nie działa ten filtr. Ciągle mamy 15 e-booków, rekordów dostępnych, widocznych. Nie wiem, dlaczego tak jest. Akurat nie prosiłem osoby widzącej o sprawdzenie tego, znaczy to działa. Oczywiście, jeśli zrobi to osoba widząca myszką. Natomiast myślę, że to jest znowu jakiś skrypcik, jest po prostu złośliwy, który jakoś ze screen readerem troszeczkę się gryzie, więc no to jest pewnego rodzaju niedogodnienie, dlatego że...
1: Zasady musimy czytać 15, później dopiero następne.
0: Właśnie dajemy nas... Dokładnie tak, dokładnie tak. Mhm. Także jest to no trochę takie niefajne.
1: Czy trudno jest znaleźć te wyniki wyszukiwania?
0: Właśnie nie. Kilkukrotnie klikniemy sobie, załóżmy, po akapicie, czy też powiedzmy przeglądając książkę, przepraszam, stronę po kolei, takie step by step, no to dotrzemy w końcu do tych wyników. Nie jest to jakoś zakamuflowane, nie ma tych informacji po drodze jakoś bardzo dużo. Tutaj akurat, gdyby ktoś słuchających nas na bieżąco chciał sobie kupić jakieś książki Henninga Mankera, to widzę, że dzisiaj jest promocja 52% na niektóre z nich. Także zachęcam. I teraz tak. Właśnie bardzo często jest tak, że przy przeglądaniu, no to się czyta wszystkich księgarni, mamy informację cen, mamy dwie ceny, tak? Cena rzeczywista, czyli na przykład tutaj w wypadku jednej z książek 34,90 zł, co jest ceną, no, moim zdaniem dość sporą, a w promocji ta książka dzisiaj kosztuje 16,90, czyli cena już fajna, można kupować. I mamy tutaj link kup teraz. Tutaj oczywiście...
1: Ten kup teraz, on odpowiada tym wcześniejszym kup jednym kliknięciem?
0: Nie. To jest po prostu właśnie przeniesienie do koszyka.
1: Aha.
0: Tylko... Czy wszystko jest ok, tylko tutaj znowu się troszkę zakręciłem z tymi moimi nieszczęsnymi notatkami. Natomiast oczywiście...
1: Czyli w wypadku Virtualo kup teraz znaczy to samo, co w poprzednich, dodaję do koszyka, tak?
0: Tak jest. To ta opcja właśnie kup teraz przenosi nas do koszyka. Teraz tak. Płatność jest oczywiście tak samo bezproblemowa jak w poprzednich wypadkach.
1: Czyli tutaj najpierw sprawdzamy zawartość naszego koszyka, czy zgadza się produkt, czy zgadza się cena i później wyszukujemy kiedy już, jak jest z tym płaceniem. Wybieramy jakąś opcję płatności, czy też klikamy na cenę, jak w Publio.
0: Przepraszam. Teraz tak. W wypadku Virtualo mamy także po wrzuceniu sobie książki do koszyka mamy opcję po prostu to się chyba nazywa tutaj finalizuj zakupy czy realizuj zakupy. Generalnie rzecz biorąc zwracajmy właśnie uwagę przede wszystkim na to, jak to w sensie bo to jest czasami tak, że mnie kilka razy, szczególnie w początkowej fazie, zdarzyło się coś takiego, że nie widziałem jakby dokładnie zawartości tego koszyka, w sensie jakby ilości produktów, czy też to, że w tym koszyku zostało to już dodane. I kilka razy zdarzyło mi się tak, że po prostu kliknąłem daną książkę parokrotnie, a minus jest niestety taki, że ona nam się dodaje tyle razy, ile klikniemy. Właśnie, dokładnie. Także no jest to trochę bez sensu, natomiast zwracamy na to uwagę, bo to jest, później jak się gdzieś zapędzimy, może nam się okazać, że coś strasznie dużo tych pieniążków nam wychodzi do zapłacenia, więc po prostu kontrolujmy.
1: A jeszcze takie pytanie mam. Kontrolując w koszyku, jeśli mamy tytuł, jest przy nim jakaś cyfra oznaczająca ilość tych egzemplarzy, czy nie? Czy musimy prześledzić cały koszyk i ten tytuł tam widzimy na przykład kliknięty 3 razy, jak to jest?
0: Tutaj Virtualo, no powiem szczerze, troszkę już nie pamiętam, jak to wygląda w sensie takiego detalu, natomiast na pewno zauważymy to przy płatności, w sensie nie przy płatności z takiej stricte rozumianej, tylko po prostu przy cenie ogólnej, sumarycznej, dodanej ilości produktów. Oczywiście jestem jestem niemal pewien, postaram się

0: się teraz to sprawdzić nawet. No, kup teraz i czy w naszym koszyku jest jeden produkt, czy jest ich więcej. Twój koszyk zawiera jedną sztukę. Także jest to rzeczywiście podane. Przepraszam, że tak trochę tutaj...
1: Nie no, nie ma sprawy. Po prostu chciałam dociec, dlatego że ktoś, kto robiłby po raz pierwszy,
0: tak, mógłby
1: przeoczyć. I później przechodzimy już przez to finalizuj zakupy, tak, do strony, która pozwala nam wybrać konkretny nasz bank, tak?
0: Dokładnie tak. Tutaj oczywiście analogicznie jak w poprzednich przypadkach wypełniamy sobie te dane i one już tam są dostępne.
1: Jak tutaj jest z dostępnością banków? Sporo tych banków jest do wyboru, czy jest to w jakiś sposób ograniczone?
0: Jak powiedziałem wcześniej, na dobrą sprawę są dwa systemy, które obsługują płatności online, czyli e-card i system przelewy 24. I w każdym z tych systemów jest w zasadzie taka sama ilość banków, bodajże przy przelewie 24 czy przy ewentualnie tym e-cardzie. Wiem, że gdzieś tam nawet jest chyba opłata przekazem pocztowym, no ale umówmy się, że to raczej chyba...
1: Komu chciałoby się tyle czekać, tak?
0: No, ba. To nie ulega wątpliwości. Więc rzeczywiście tak to wygląda w kontekście właśnie tych płatności. Banków jest kilkanaście, no przy czym właśnie zwracamy uwagę na tą dostępność, niedostępność w danym momencie. Ktoś może mi oczywiście zarzucić, że no tam sorry, ja to wybrałem, zalogowałem się, ale musiałem jakieś tam pole wypełniać albo coś tam jeszcze potwierdzać. Jak mówię, niestety nie znam wszystkich banków, więc ciężko jest powiedzieć, jak to tam w każdym jest robione. Być może w jakichś bankach takich nieco mniej popularnych wśród klientów niekomercyjnych, czyli klientów indywidualnych, może się okazać, że no jest tam troszeczkę to inaczej. Niemniej jednak wydaje mi się, że w ogromnej większości przypadków właśnie tak to wygląda. No właśnie wybieramy sobie nasz bank, zlogujemy się na jego stronę i mamy podane wszystkie pola wypełnione. Gdyby tak nie było, to najważniejsze dwie kwestie, które nas interesują, gdybyśmy musieli na przykład przeklejać, tak, dane z formularza, które byśmy widzieli na stronie, w pola edycji naszego banku, aby dokonać przelewu. Dwie najważniejsze kwestie to jest tytuł przelewu i kwota.
1: Adres i numer konta.
0: No oczywiście, no trzy właśnie, no, widzisz, dobrze, że jesteś czujna. Numer konta, tytuł przelewu i kwota. Tam powiedzmy sobie takie dane jak, nie wiem, tam dane odbiorcy, czy ewentualnie jeśli coś tam jeszcze będzie do wypełnienia, to aż takie bardzo istotne nie jest, no bo to nie rzutuje jakoś na księgowanie. Wiadomo, że księgowane jest po tytule przelewu, no i oczywiście, aby pieniążki trafiły do właściwej instytucji, a nie komuś tam w prezencie. No i to de facto tyle, jeśli chodzi o zapłacenie. Kwestia pobierania. Jeśli chodzi o...
1: Wirtualo.
0: Tak, jeśli chodzi o wirtualo. Momencik. Tak. Tutaj również mamy opcję Moja biblioteka. I akurat... W wypadku Virtualo jest bardzo fajnie, bo wybieramy po prostu format na zasadzie pobieram, EPUB PDF i w to klikamy i już nam się otwiera okienko pobierania i już mamy tę książeczkę na swoim dysku. Oczywiście
1: czyli
0: podobnie...
1: przy obu formatach jest do kliknięcia pobieram,
0: dokładnie
1: tak?
0: Dokładnie tak. Książki oczywiście jak w podobnym przypadku nasze te zakupione publikacje pozostają na zawsze. Coś bym chciał tu jeszcze powiedzieć o...
1: Ja jeszcze mam pytanie jedno w kwestii Dropboxa. Tutaj mamy możliwość zrzucania...
0: Nie. Tutaj nie ma. Teraz tak. Odnośnie punkcików. Tak jak w przypadkach, gdy te punkty są dostępne w innych księgarniach, znaczy gdy jakiś taki program lojalnościowy jeszcze możemy tymi punktami płacić, koszt tego e-booka czy audiobooka liczony w punktach jest oczywiście podany przy cenie tego produktu. I teraz tak, jak tu te punkty zdobyć? Aby kupić ten produkt za pomocą punktów, wystarczy dodać do koszyka i w momencie wybierania płatności należy wybrać punkty Virtualo. No i oczywiście stosowna ilość punktów jest nam odliczana. I teraz tak, za pomocą punktów, gdy kupujemy te nasze publikacje, które chcemy sobie kupić, no to oczywiście zakupy zawsze są błyskawiczne, no bo tu de facto pomijamy ten proces płatności, tak? Nie musisz czekać, aż coś tam zaksięguje i tak dalej, i tak dalej. Kolejna korzyść to jest taka, że można zaoszczędzić po prostu, no bo często te punkty są, znaczy książki są tańsze. Kolejną korzyścią trzecią jest to, że co jakiś czas osobom zapisanym do newslettera te punkty są przesyłane, jakiś na przykład kod rabatowy, czy właśnie informacja, że na naszym koncie jest tyle punktów. Ja jestem na Virtualo chyba od roku czasu, czy coś takiego, jak do tej pory szczęścia nie miałem, więc nie wiem, czym się kierują, być może tym, jak często ktoś coś kupuje. Ja aż takich super zakupów nie robię, więc tak to wygląda.
1: Jasne. Czy tutaj jakieś uwagi odnośnie dostępności, na co klienci, zwłaszcza ci początkujący, korzystający ze screen readerów, powinni być szczególnie wyczuleni? Czy tutaj ogólnie screen readery radzą sobie dobrze i nie ma większych...
0: Nie, screen readery radzą sobie dobrze. Może nie ma na przykład odnośnie wyników wyszukiwania tych nagłówków, aby dotrzeć do poszczególnych elementów już w trakcie finalizowania transakcji, czy po prostu przechodzenia przez cały ten proces, no przesadziłbym, gdybym powiedział, że trzeba się troszeczkę tam nagłówkować, żeby gdzieś tam dotrzeć, no po prostu jest to...
1: Trzeba troszkę poczytać.
0: No dokładnie, nawet nie to, że bardziej żmudne, po prostu, no wiadomo, jakie to tam ma skróty klawiszowe opanowane, co już mówiłem kilkukrotnie. Na pewno nie ma takiej opcji, żeby sobie ktoś nie poradził. Może tak, jak sobie ktoś nie poradzi, to po prostu... No, będę się bił w piersi publicznie.
1: Dobrze, to w takim razie myślę, że tutaj możemy już to Virtualo zostawić w spokoju. Kolejną księgarnią, którą chciałabym się wraz z tobą zająć, to Woblink. Tradycyjnie poproszę adresik serwisu.
0: I oczywiście znowu mamy tutaj www.woblink, pisane przez W, jak Wanda i K na końcu, czyli woblink.pl. Zaraz się okaże, że popełniłem faux pas i to nie jest...
1: Woblink.com chyba jest.
0: Właśnie. No, mówiłem, że popełniłem faux pas, także tutaj znowu zwracam uwagę na czujność Ali, bo rzeczywiście jest to woblink, pisane przez W, woblink K na końcu .com, czyli .com.
1: Co możesz powiedzieć o tym serwisie, o jego dostępności? Może najpierw...
0: W mojej ocenie ten serwis jest jednym z najmniej dostępnych, albo raczej najmniej przyjaznych. O, może to będzie bardziej adekwatne słowo, ponieważ on jest dostępny w 100%, nie ma z niczym jakiegoś tam większego problemu.
1: Tagowanie nagłówkami jest przy wyszukiwaniu?
0: Tak, właśnie przy wyszukiwaniu. Tagowania nagłówkami nie ma, natomiast fajne jest to, że na przykład po wejściu na stronę główną, nim się jeszcze zalogujemy i tak dalej, mamy na przykład taki nagłówek jak najpopularniejsze e-booki i mamy tutaj listę najpopularniejszych 10 e-publikacji.
1: Czyli tych, które były najczęściej kupowane w ostatnim czasie, tak?
0: Tak, tylko że szczerze mówiąc, pierwszy raz to widzę, natomiast problem jest tego rodzaju, że każda z tych aplikacji, z tych książek jest opisana jako woblink.com, także żeby, podobnie jak jest w newsletterach, niestety, żeby w nią dowiedzieć się, co to jest, musimy tam wejść. No ale powiedzmy sobie, że na ogół w większości przypadków do księgarni udajemy się albo powiedzmy sobie zachęceni tym, co wyczytaliśmy w newsletterze, bądź też po prostu po coś konkretnego. Więc co do zakładania konta, no to oczywiście, aby
1: jeszcze chwilkę. Oba wyszukiwania mamy dostępne, czyli wpisujemy tytuł w wyszukiwarce albo przez słowa klucze, tak? Tutaj zarówno jeśli o gatunki literackie chodzi, możemy wybierać, a także Dobrze. To w takim razie faktycznie możemy przejść do zakładania konta. Czy tutaj są jakieś potyczki typu Capture, czy wszystko działa w ten taki najbardziej uproszczony sposób, czyli login stanowi mail, hasło wybieramy sami i później na naszą skrzynkę e-mailową przychodzi link wymagający potwierdzenia przy założeniu konta?
0: Tak, dokładnie jest tak, jak mówisz, przy czym chciałem zwrócić uwagę tutaj na taką rzecz, że tutaj mamy również kod Capture, ale jest on dostępny w formie audio. I tutaj sobie w notatkach napisałem nawet zrozumiały. No niestety w ostatnich czasach te kody wszystkie, szczególnie przy zakładaniu na przykład konta mailowego na różnych tam portalach i tak dalej, to jest jeden wielki bełkot, więc nawet osoba niewidoma z słuchawkami na uszach ma z tym kłopot. Tutaj ten kod jest zrozumiały, nie ma z niczym problemu. Konto bez problemu możemy sobie założyć, korzystając z tej podpowiedzi właśnie audio. Oczywiście również weryfikacja e-mailowa. I teraz tak, odnośnie wyszukiwania, jak tutaj wspomniałaś, znów tutaj się posłuszmy jakimś słowem kluczowym. Jest tutaj w odniesieniu do tego, co mówiłem, czyli że...
1: Nie jest tak bardzo przyjazny.
0: Właśnie. No, akurat autor, którego tutaj wyszukiwałem, mi nie zadziałał. Problem polega na tym, że po wejściu, znaczy w sensie jakby po zatwierdzeniu książki, którą chcemy kupić, nie widać koszyka. Tutaj w wypadku Woblinka niestety jest najbardziej widoczna ta cecha, o której ja mówiłem, czyli ten JavaScript. Jest to takie bardzo interaktywne, czyli w momencie najechania myszką, też jakby zatrzymania się na elemencie, jakby kliknięciu w niego i jak się wszystko odświeży, dopiero wtedy widać, co tam się w tym koszyku ewentualnie pojawiło, w sensie ilość produktów i później ewentualnie przy pobieraniu jest tak samo, więc wydaje mi się, że dla osób stosunkowo mało zaawansowanych jest ta księgarnia najmniej dostępna i ją bym najmniej jednak na początek polecał. Ja oczywiście tutaj nie chcę nic sugerować, no bo to też zależy od tego, co tam kto sobie czyta. Natomiast dla mnie na Woblinku jest chyba najmniej dostępnych...
1: interesujących pozycji.
0: Właśnie, tak jest, interesujących produktów.
1: A co zrobić, żeby ten koszyk zobaczyć? To znaczy w momencie, kiedy tam te kolejne pozycje dorzucamy, tak. Albo mamy jakąś jedną, jest możliwość jakiegoś podglądu, czy w momencie, kiedy przechodzimy w jakieś konkretne miejsce strony, powiedzmy po akapitach, on się nam dopiero pokazuje, czy dopiero w momencie, kiedy już kończymy nasze zakupy? Jak ta procedura wygląda, znaczy, żebyśmy...
0: Wygląda to w taki sposób, że koszyk jest... Znaczy jakby to jest tak, nie jest otagowany jako koszyk, może w ten sposób, tylko po prostu liczba produktów, więc jeśli na przykład my sobie klikniemy, dodając do koszyka jakąś książkę, to po prostu to jest widoczne jako jeden, tak? Czy tam dwa, pięć i tak dalej, więc to może być trochę mylące w sensie, że nie widzimy tego otagowanego jako koszyk. Również tutaj...
1: Jeszcze tutaj chciałam, bo przy tym 1-2, czy tutaj jest podobny problem jak w Wirtualu, że jeśli klikniemy w ten sam tytuł drugi raz, to zostanie po raz drugi dodana do koszyka, czy nie?
0: Szczerze powiedziawszy, tutaj znowu powiem, że nie wiem. Natomiast w wypadku sprawdzimy. O, tutaj tak właśnie jest, że jest widoczna ilość produktów. Nawet jeśli po prostu klikniemy, tyle razy ile klikniemy, tyle razy nam się to jakby powieli, więc...
1: Podobnie jest tam. Możemy kupić tą samą książkę w trzech
0: 20 ekranach. 20 razy, tak? Dokładnie tak. I ja tak się akurat na Woblinku kiedyś, mówiąc kolokwialnie, naciąłem. Da się to później oczywiście odkręcić poprzez usuwanie z koszyka, ale właśnie dostępność stosunkowo słaba tego serwisu sprawia, że no, jest to troszeczkę skomplikowane. Trzeba się tam naklikać i tak dalej, więc jak powiedziałem nieco wcześniej. odradzam, przynajmniej w takiej pierwszej fazie, jeśli ktoś jest troszkę mało
1: zorientowany,
0: troszkę sobie słabo radzi, to nieco odradzam. Teraz to
1: powiedzmy, że udało się nam przebrnąć jakoś przez dodawanie i weryfikację tego koszyka. Przechodzimy do finalizowania zakupów i jak to tutaj wygląda. Też na, po wybraniu jakiejś opcji zapłać mamy, czy klikamy na sumę, czy jak to wygląda, na sumę cen produktów znajdujących się w naszym koszyku?
0: Wygląda to w taki sposób, że po tym jak już rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, uda nam się przebrnąć przez ten koszyk, mamy opcję zapłać i w tej opcji zapłać po zatwierdzeniu tego jeszcze raz przechodzimy jakby przez pełną weryfikację, że wszystko jest ok i tak dalej i dochodzimy do...
1: I wtedy mamy możliwość sprawdzenia tego koszyka raz jeszcze, tak?
0: Znaczy dokładnie co tam wszystko jest, jaka cena, ile tego tam jest.
1: A powiedz mi, Pawle, jeszcze formaty oczywiście mamy dostępne, wszystkie te, o których mówiliśmy wcześniej. Na jakim etapie wybieramy?
0: Tak, ja tutaj sobie przerwać, żeby to było jasne, że to nie jest tak, że zawsze wszystkie książki są w tych trzech formatach.
1: One a nie, są... oczywiście, ja pytam tylko o te, które księgarnia oferuje.
0: Nawet jeśli księgarnia oferuje trzy formaty, bo to są główne formaty, MOBI, PDF i EPUB, to nie, jest, nie zawsze dana książka jest dostępna w tych wszystkich trzech formatach. Może być na przykład tylko w EPUBie i w MOBI. Teraz proszę, żebyś jeszcze raz powtórzyła ostatnie pytanie.
1: Na jakim etapie zakupu dokonujemy wyboru formatu? Czy tak jak było to w przypadku Next, to w momencie, kiedy pobieramy, czy
0: zawsze,
1: tak jak...
0: Zawsze w każdej księgarni, w tych, o których dzisiaj mówimy, zawsze pobieramy, zawsze dokonujemy formatu, wyboru formatu w momencie, kiedy pobieramy.
1: Tak, ale czy mamy tutaj możliwość wcześniejszego zaznaczenia sobie, tak jak było tam w przypadku wcześniejszej Publio, znaczy, że było format pobierz, czy nie?
0: Tutaj już mówię, jak to wygląda. Znaczy nie, bo to, żebyśmy się dobrze rozumieli. Jeśli wybieramy format w jakiejś fazie w trakcie zakupów, to ma nam tylko w pewnym sensie zawęzić wyniki wyszukiwania. Niczemu innemu to nie służy. Format wybieramy tylko i wyłącznie przy pobieraniu książek i ewentualnie struktura strony, czy też jej wygląd determinuje to, jaki jest jakby rodzaj tego wyboru. Czy na przykład wybieramy sobie, zaznaczając pole dane, czy też po prostu właśnie klikając na niki, te formaty nam się rozwijają i tak dalej, i tak dalej. Teraz tak, kwestia płatności. Wygląda dokładnie tak samo jak w poprzednich...
1: Czyli z iluś tam 20 banków wybieramy ten nasz właściwy, tak?
0: Tak. Tutaj zwracam uwagę na rzecz, że w wypadku płatności mamy rzeczywiście kilka czy kilkanaście banków, ale zwracam uwagę na pewną rzecz. W wypadku Jonesa przed listą banków są dwie rzeczy do wyboru. I teraz, ponieważ Jones ich nie czyta, ani żaden inny screener, ja nie wiem, co to jest, ale oczywiście na podstawie doświadczenia, czy tam kilkukrotnych zakupów w księgarni Woblink, sugeruję Państwu wybór tej pierwszej opcji. Ona jest, tak jak powiedziałem, screener jej nie czyta, natomiast ta opcja jest domyślna, ona jest zaznaczona. Ta druga opcja być może wiąże się na przykład z płatnością kartą albo jakiejś płatności zagranicznej, jak mówię, nie umiem tego odpowiedzieć, natomiast ta pierwsza opcja domyślna jest zaznaczona. Mówię to tylko w sytuacji takiej, gdyby ktoś miał dylemat, że tu mam coś zaznaczone czytami, a coś mam pod spodem, które jest nieznaczone, więc nie wiem, co wybrać. Zostawiamy to, co jest
1: zaznaczone. Czyli zostawiamy tak, jak jest,
0: dokładnie.
1: Niczego nie zmieniamy. Dokładnie. Tak?
0: Wybieramy sobie bank, który nas interesuje, klikamy sobie tam dalej, no i reszta, tak jak oczywiście w innych przypadkach, finalizuje nam się transakcja. Kwestia pobierania. Tutaj mamy, szczerze powiem, nie pamiętam, jak to jest w mailu, natomiast w wypadku strony mamy opcję Moja Półka i tu zaczynają się po prostu schody. Dlatego, że jak powiedziałem wcześniej, wymagana tutaj jest dobrze działająca Java. Niestety ten JavaScript jest zmorą. Wydaje mi się, że coraz więcej osób korzysta z screenera NVDA, NVDA i tym screenerem jest najłatwiej, moim zdaniem. I teraz tak, bardzo ważne, na liście książek, które mamy to nie, że to są linki, czyli tytuły naszych publikacji, tylko grafiki, więc należy się na niej ustawić, kliknąć na nią i poczekać, aż tam się przeładuje, jak nam odświeży i dopiero wtedy mamy opcję możliwości pobrania danej publikacji. Także no...
1: A czy te grafiki są jakoś oznaczone, że wiemy, w co klikamy?
0: Tak,
1: czy...
0: tak, tak. To są tytuły książek. Ja. Tylko po prostu zwracam uwagę, że to nie są, nie jest anonsowane to jako link.
1: Aha, rozumiem.
0: Kwestia, która wiąże się z innymi księgarniami również, czyli kwestia tak zwanej wysyłki na czytnik Kindle. Każdy, kto sobie kupuje czytnik Kindle, ustala sobie adres e-mail. Mówię o tym dlatego, że są osoby, które na iPhone'ach, powiedzmy, korzystają również z aplikacji Kindle do czytania tych książek w formacie Mobi. Z tego, co się orientuję, nie trzeba mieć czytnika Kindle, tylko właśnie ma się, powiedzmy sobie, przy zakładaniu, korzystając z tej aplikacji, nie wiem, bo ja z tego nie korzystam, ale wnioskuję na podstawie lektury listy dyskusyjnej, że po prostu korzystając z tej aplikacji Kindle do czytania właśnie tych formatów Mobi, zakładamy sobie konto i mamy właśnie tam jakiś tam coś tam, pewnie Amazon.com czy tam Kindle.com i mamy możliwość automatycznego wysyłki danej książki na ten adres e-mail Kindle, czyli otwieramy sobie aplikację i już te książki nasze mamy dostępne. Ale jak powiedziałem, nie korzystam z tej aplikacji, więc po jakieś techniczne szczegóły, no oczywiście jeśli ktoś tam będzie zależało mu, żebym to ja odpowiedział, to postaram się czegoś dowiedzieć, natomiast ewentualnie myślę, że nie będzie problemu, aby uzyskać takie informacje po prostu w internecie, bądź też na liście dyskusyjnej poświęconej, powiedzmy sobie, iPhone'owi. No ale to tak niejako mimochodem, bo myślę, że jednak liczba osób, które z tego korzysta, jest stosunkowo mała. Jeszcze jedna kwestia odnośnie Woblinka. Kody. Za każde 10 zł wydane, przepraszam, otrzymujemy kod na 10 zł. I teraz tak. Niestety
1: za każde 10 zł wydane otrzymujemy kod na 10?
0: 10 zł. Tak. Przy czym dwie kwestie. Jedna kwestia to jest taka, że nie możemy kupić książki za darmo. Czyli jeżeli na przykład jakaś książka kosztuje powiedzmy 30 zł, a my mamy dwa kody, no to, czy nawet cztery powiedzmy kody, bo tak, żeby to miało sens i logikę, to maksymalnie obniżymy kwotę, przepraszam, książki do 10 zł, czy tam 9,99, czy no powiedzmy ten złotówka jakoś tak jest z różnicy. Nie da się poniżej tej kwoty. Ale niestety te kody są dla nas całkowicie niedostępne. Kody otrzymujemy e-mailem po zakupie. Natomiast w sytuacji, gdy kupujemy książkę, a chcemy zapłacić kodem, tam przy finalizacji transakcji jest taka opcja, że wpisz kod, to niestety, mimo tego, że to pole wpisz kod jest dla nas dostępne, to po wkleju tego kodu i tam daniu opcji przelicz, czy tam zatwierdź, a to chyba się nazywa przelicz, no pokazuje nam, że kod jest nieprawidłowy. Niestety w żaden sposób, że żadnym screenreaderem nie udało mi się tego obejść, więc to jakby kolejny argument mówiący o tym, że niestety księgarnia Woblink jest dla nas najmniej dostępna.
1: Ale tam tego wpisu faktycznie nie ma? Ktoś próbował ci okiem...
0: To znaczy, dla mnie on jest widoczny, czyli tak, wklejam sobie ten kod, przeklejam z maila, tak, żeby nie było wątpliwości, że tam wpisuję dobrze, wklejam go, jest on widoczny, natomiast po przeładowaniu się strony, czyli po kliknięciu zatwierdź, coś jest z tym kodem nie tak. Być może jest tam kwestia, no nie wiem czego, coś tam się może wkrada, co do mnie jest niewidoczne z okiem, mówiąc kolokwialnie, nie próbowałem tego zgłębić, natomiast jest tak jak mówię. Mam nadzieję, że...
1: Jeśli ktoś z Państwa w jakikolwiek sposób ogarnął temat tego nieszczęsnego kodu, to bardzo prosimy ewentualnie o sugestie, jak można sobie poradzić.
0: Pozostaje mieć nadzieję, że ponieważ do niedawna pobieranie z po niewidomemu było niemożliwe książek z właśnie Woblinka, dopiero w ostatnim czasie, znaczy nie wiem dokładnie kiedy, bo właśnie to mnie bardzo zniechęciło, więc dosyć długo nie kupowałem. Ja co prawda nie mam aktualnie kłopoty, bo mam na co dzień obok siebie osobę widzącą. No niemniej jednak, wszyscy chcemy po prostu sami sobie to robić. Więc nie wiem, od kiedy została wprowadzona ta możliwość pobierania, no niemniej jednak, jak powiedziałem przed chwileczką, jest taka opcja, więc można z tego korzystać.
1: Może i kody będą ewoluować z czasem, że będą dostępne.
0: Zmierzam, żeby to jednak być może coś się zmieniło. Nie pisałem do Woblinka, ponieważ nigdy nie miałem sytuacji, w której po prostu złość by mnie zjadała, że nie mogę mieć tej książki już natychmiast. Aczkolwiek, jak uczy doświadczenie, to niestety na ogół pisanie do takich większych instytucji, no troszeczkę, no mija się z celem. No ale może akurat w tym wypadku coś by zadziałało. Niemniej jednak tutaj powtarzam apel Ali, jeśli ktoś coś wie, no to fajnie, no bo akurat ta promocja z tymi kodami wydaje mi się najbardziej taką rozsądną, najbardziej opłacalną.
1: Zwłaszcza, że obniżenie ceny na książce 10 zł to jest bardzo taka, dużo. Tak, spora, no nie promocja, ale obniżka, więc w tym momencie rzeczywiście warto byłoby z tego korzystać. Czyli widzę, że z tego, co mówisz, z Woblinkiem trudna sprawa, bo i koszyk jest trudny do ogarnięcia.
0: Tak, to jest naprawdę, muszę przyznać, że no ja wiem, że trochę sobie kadzę, mówiąc, że uważam się za osobę zaawansowaną, powiedzmy tam na jakiejś obsłudze komputera, korzystaniu z internetu i tak dalej. Niemniej jednak no, pozwalam sobie twierdzić, że tak jest w istocie.
1: A poza tym możesz to stwierdzić przez samo porównanie z
0: no, oczywiście. Innych. Nie. Na przykład w porównaniu, jeśli chodzi o Publio, dajmy na to, co jak mówiłem wcześniej, wydaje mi się najdostępniejszą księgarnią, no to tutaj Woblink jest naprawdę na drugim końcu skali i jest to naprawdę trudne.
1: Jasne. Myślę, że tutaj już, że tak powiem, kwestie uwag jakichś krytycznych wyczerpaliśmy na bieżąco, więc możemy przejść do następnej księgarni oferującej również e-publikacje, czyli do Empiku. Tutaj adresik to www.empik.com i tutaj akurat mnie Empik, mimo że ludzie twierdzą często, że już dawno przestał być księgarnią, jak generalnie uważam, że nigdy taką stricte księgarnią typową nie był, bo zawsze wiele, wiele innych rzeczy można było znaleźć, i muzykę, i prasę, i wszelkiego rodzaju jakieś artykuły papiernicze, więc no, czy był, czy jest. Ja uważam, oceniam asortyment oferowanych przez Empik książek nadal jako taki bardzo spory. Nierzadko zdarza się tak, że jakąś pozycję, której szukam, znajduję tylko tam.
0: No tak, ale mówimy o książce tradycyjnej, prawda?
1: Nie, właśnie o takich e-książkach przynajmniej. Aha. Oczywiście to jest moje subiektywne odczucie, tak, bo mogę szukać innych książek ja, a zupełnie innych ktoś drugi, kto nie znajdzie żadnej z wybieranych przez siebie pozycji. Z Empikiem jest jeszcze o tyle dobra kwestia, że też sporo jest książek w wersjach obcojęzycznych, tak, więc tutaj...
0: Tak, natomiast moje subiektywne również, że odczucie jest takie, że w porównaniu z innymi księgarniami, e-księgarniami, na przykład właśnie Publio, Virtualo, gdzieś Nexto, no Empik wydaje się być dosyć drogi. Ale to oczywiście być może wynika z tego, że po prostu czego tam innego szukałem, czy coś takiego, czy na zasadzie jakiegoś tam porównania, albo
1: drogi,
0: po prostu...
1: Drogi mówisz, tak?
0: Tak, tak. W danym momencie być może w innej księgarni była jakaś promocja, na czym się aż tak szczególnie nie skupiałem. Również z tego względu, że po prostu na ogół kupuję książki, które po prostu chcę mieć bardzo, czy tam na jakichś szczególnie mi zależy, więc cena oczywiście jest tutaj czynnikiem ważnym, ale powiedzmy sobie no, na drugim miejscu w tej hierarchii ważności i pomijając kwestię dostępności, nie dostępności w rozumieniu dostępności strony, tylko dostępności danej publikacji w danym miejscu, żeby ją mieć szybko. Pewnie.
1: Tak, ja jakoś ogólnie mam sentyment do Empiku, chociażby przez to, że na przykład mogę sobie na zasadzie pre-order zamówić jakąś książkę wcześniej i pójść do salonu odebrać.
0: No właśnie, to jest darmowe i to jest fajne właśnie. To jest darmowe, nawet jeśli danej książki gdzieś tam w jakimś salonie nie ma, ona jest dostępna.
1: To nie ją sprowadzam po prostu.
0: Ona będzie za darmo. No oczywiście Wiadomo,
1: znaczy, że za darmo ktoś... będzie wprowadzenie tej książki, nie, no, tak, nie tak, podnosi tak, się tak. żadnej opłaty w związku z tym.
0: No właśnie.
1: No, ale oczywiście mamy rozmawiać o e-publikacjach, zatem jak, Pawle, oceniasz serwis Empiku? Jest dostępny, to wyszukiwanie jest łatwe, nie nastręczają trudności jakieś kody obrazkowe i tak dalej.
0: Z pominięciem Boblinka, o którym mówiliśmy przed chwilą, z drobnymi wahnięciami, tak naprawdę niewielkimi, wszystkie te pozostałe księgarnie stoją na takim samym poziomie, no, na zbliżonym poziomie bardzo, tak? Czyli to, te kwestie to są po prostu niuanse, które sprawiają, że nawigacja wydaje się mniej lub bardziej intuicyjna, niemniej jednak nie ma z niczym tak naprawdę jakiegoś prawdziwego kłopotu.
1: Jeśli to chodzi... jak jest tutaj w Empiku, mamy, to znaczy najpierw może zacznijmy tradycyjnie od tego logowania, czyli tradycyjnie e-mail jest loginem, hasło ustalamy sami, również na e-mail przychodzi potwierdzenie i później konfiguracja konta też przebiega albo na bieżąco, albo w trakcie pierwszego zakupu.
0: Dokładnie tak. I tutaj akurat... kliknięcie oczywiście jest potwierdzenie, jeszcze dodam, że jest tutaj znowu kliknięcie linku w e-mailu, który do nas dochodzi po jakby zatwierdzeniu rejestracji na stronie. Natomiast kwestia wyszukiwania w Empiku.
1: Czekaj, jest... jeszcze chwilę, bo chcę zapytać o kod obrazkowy. Jest w trakcie
0: nie,
1: zakładania
0: konta? Nie ma kodu. O wyszukiwaniu. Wyszukiwanie jest na tyle fajne, że możemy również oczywiście, tak jak w większości poprzednich przypadków, wyszukiwać po tagach, po w sensie typu załóżmy kryminał, etc. Natomiast po przeładowaniu się strony klikamy sobie tylko raz nagłówek i już mamy. I teraz tak, ja na przykład wpisałem sobie hasło kryminał i już nagłówek mam, nagłówku w linijce mam napisane wyniki dla kryminału, tam e-book i mp3, znaleźliśmy 794 tam produkty i to jest bardzo fajne, bo już dokładnie wiemy czego, co mamy, ile tych pozycji jest i tak dalej. Oczywiście
1: możemy możliwość... sobie to dalej zawężać później, tak?
0: Właśnie, mamy możliwość sortowania według trafności pozycji na stronie ileś tam, no i oczywiście tutaj nie ma, a w sortowaniu tym, który ja tutaj widzę, w sensie takiej listy rozwijanej, rodzaju, czyli audiobooki, e-booki i tak dalej. Natomiast są pola do zaznaczenia typu nowości, bestsellery, EPUB, MOBI, MP3, PDF, więc to jest, ale jakby w innej części strony. Cena również do 50 zł i tak dalej. Także tych parametrów sortowania jest naprawdę całkiem sporo i jest to wszystko naprawdę bardzo, bardzo dostępne.
1: Jest oczywiście podzielone wszystko na wydawnictwa muzyczne, na wydawnictwa książkowe,
0: tak jest.
1: Więc
0: obcojęzyczne.
1: Nie będzie problemu z przesortowaniem tego, co konkretnie nas interesuje. Mi jeszcze z takich kwestii poza, że tak powiem, e-publikacji podoba się to, że ponieważ Empik posiada sieć salonów fizycznych, również można w ramach prezentu obdarować kogoś niekonkretną książką, jeśli nie mamy pewności co do gustu potencjalnego obdarowanego. Natomiast można zakupić bon upominkowy, przy czym trzeba pamiętać o jednej rzeczy. Te bony mogą być realizowane tylko i wyłącznie w salonie fizycznie. Wymieniamy bon na książkę lub bon na książkę za dopłatą. I tutaj one działają troszeczkę na zasadzie takiej karty fizycznej, jakby plastikowej, którą możemy sobie doładowywać później. I jeszcze na tej zasadzie, że nie musi to być zrealizowane w ten sposób, że na przykład otrzymaliśmy w prezencie bon na 50 zł, a książka kosztuje tam powiedzmy, nie wiem, 40 czy 45 i to 5 przepada. Ona zostaje i możemy, to jest bon tak jakby do wielokrotnej realizacji. Przy czym właśnie tak jak mówiłam, należy pamiętać o tym, że są tylko do wykorzystania fizycznie, nie można ich użyć w trakcie zakupów internetowych.
0: Tak, no i oczywiście muszę jeszcze dodać dla tych, którzy jednak lubią skanować, powiedzmy, albo nawet osoby, powiedzmy, no, które no, są tacy ludzie, którzy jednak...
1: Albo nie ma książki w formacie
0: elektronicznym, albo po prostu lubią rzeczywiście ten zapach książki, trzymać tą książkę fizycznie w ręku, że wybór w Empiku jest naprawdę, tutaj posłużę się jednym z moich ulubionych słów, gargantuiczny, bo jest tego tam naprawdę mnóstwo i często takich autorów, które wydane są, powiedzmy, w niej jakiejś tam oszamiającej ilości egzemplarzy, można w Empiku znaleźć, także no, tutaj akurat w kontekście takiego szukania czegoś to polecam. No przy czym właśnie tutaj jednak mówię raczej o książkach drukowanych niż o publikacjach elektronicznych. Tutaj akurat mówiąc o wyszukiwaniu wpisałem frazę kryminał, natomiast jeśli na przykład po prostu przeglądamy sobie witrynę i ogólnie klikniemy sobie w e-booki, no to mamy możliwość oczywiście później wyboru gatunku, czyli różne tam możliwości, różne gatunki. I teraz tak.
1: Czyli z menu, tak? Mamy jakieś...
0: Ja akurat mamy linki. To są po prostu linki. Czyli tam kryminał, fantastyka, etc., etc. Na wszystkich stronach w zasadzie jest tak samo. Teraz tak. Po wyświetleniu wyników tego, co nas interesuje, klikamy w konkretny tytuł, aby przeczytać jakiś taki opis tej książki, tak? Przy czym niestety... tutaj wyniki są tylko jako linki, czyli nie są to nagłówki. No niemniej jednak nie jest to w żaden sposób utrudnione, fajnie się to przegląda, muszę przyznać.
1: Po kliknięciu w link pojawia się nam opis,
0: to znaczy,
1: w jakiej książce.
0: Strona się przeładowuje, dokładnie. Co to jest za książka? Bardziej mam na myśli opis w aspekcie no, fabuły.
1: Treść. Jakiejś,
0: tak? Coś takiego, dokładnie, treści. I teraz tak. Zakładamy, że książka nas interesuje. Klikamy sobie przycisk na do koszyka i do niego sobie przechodzimy. Możemy sobie oczywiście dalej kontynuować nasze zakupy, bądź po prostu przejść do realizacji płatności. I tutaj oczywiście
1: analogicznie jak poprzednio,
0: dokładnie,
1: tak?
0: Jest, wpisujemy swoje dane. Natomiast jest kłopot. Jest problematyczne przechodzenie do kolejnych kroków. Muszę przyznać, że siedziałem nad tym dosyć długo. Problem polega na tym, że każdorazowo do kolejnego kroku przechodzimy, może nie każdorazowo, ale powiedzmy w większości przypadków, w sensie kolejnych etapów, przechodzimy do dalszej części klikając przycisk dalej.
1: Poczekaj chwilę, bo zanikasz. Powtórz jeszcze raz, że przechodzimy każdorazowo.
0: Tak, chcąc każdorazowo przejść do kolejnego etapu klikamy przycisk dalej. I kłopot polega na tym, że w moim odczuciu dosyć wolno trwa jakby załadowanie się całej strony, całej witryny po przejściu do kolejnego etapu, nim ten przycisk dalej się pojawi. Dla mnie niby jest wszystko widoczne, tak? Czyli pola, które wypełnialiśmy, nasze dane i tak dalej, i tak dalej. Natomiast trzeba jakąś dłuższą chwilę poczekać albo jakoś troszeczkę się po tej stronie pogimnastykować, aby ten przycisk dalej, mówiąc kolokwialnie, wyczaić. To znaczy, nie do końca umiem to wyjaśnić w sposób taki właściwy, dlatego że gdy ten link już się pojawi, to nie jest wcale jakoś zakamuflowany, czy też jakoś dziwnie opisany. To jest po prostu link dalej. Być może to wynika tutaj znowu z jakiegoś JavaScriptu, czy coś takiego. Niemniej jednak proszę się po prostu nie zniechęcać, tylko ewentualnie chwilę tam poczekać, czy też po prostu troszeczkę po tej stronie sobie pochodzić, aż to tam się nam przeładuje, tak? Zadziała. Tutaj kwestia...
1: Oczywiście też po wybraniu tej opcji realizacji już zakupów mamy możliwość sprawdzenia jeszcze raz, co w naszym koszyku się
0: oczywiście
1: znajduje, czy zgadza się
0: widoczne,
1: cena i tak dalej.
0: Dwa czy trzy kroki w zasadzie sprowadzają się do tego, że jakby zatwierdzamy kolejno to, co robiliśmy i to wszystko jest widoczne. Jak powiedziałem, trzeba cierpliwości. Wybór płatności. Teraz tak. Sposoby płatności mamy trzy. Mamy payback. W zasadzie w większości księgarni można płacić punktami payback, ale ja myślę, że to jest mimo wszystko ciągle dosyć mało popularne. karty prezentowe, aczkolwiek szczerze powiedziawszy, nie wiem, jak to się ma do tego, co mówiła przed chwileczką Ala o takiej.
1: Ja też nie wiem, jak to się ma, dlatego że właśnie byłam przekonana, wnioskując ze strony, że można realizować. Natomiast w momencie, kiedy się poinformowałam, znaczy starałam się, zapytałam zwyczajnie w salonie MPQ, poinformowano mnie, że tylko można realizować fizycznie w ich salonach, więc no, trudno jest mi powiedzieć, na jakiej zasadzie to się odbywa.
0: De facto mamy dwie opcje. Być może na przykład można płacić jakąś kartą, którą kupujemy sobie gdzieś tam na stronie, czy tam komuś, na stronie Empiku. Bądź też po prostu jakaś informacja w salonie była nie do końca zbieżna ze stanem faktycznym. Aczkolwiek no tutaj oczywiście w żadnym razie nie sugeruje jakiejś indolencji pracowników salonu, tylko po prostu no, mógł ktoś o czymś po prostu nie wiedzieć. No bo jednak portal jest duży, możliwości mnóstwo, więc ten. No i oczywiście trzecim, najbardziej tutaj nas interesującym sposobem płatności jest kwestia bankowa. Wybór banku, tak jak w poprzednich przypadkach, i klikamy sobie dalej. Pola wypełnione oczywiście automatycznie, tylko klik i gotowe. I na dobrą sprawę mamy możliwość, no już transakcja jest sfinalizowana. Podobnie jak w wypadku poprzednich sytuacji, mamy cały czas na maila informację o tym, że transakcja, że tak powiem, się realizuje, czyli że przyjęto do realizacji i że zrealizowano.
1: I oczywiście, kiedy otrzymujemy maila o tym, że została zrealizowana, jest tam też odnośnik do tego,
0: do naszej biblioteki.
1: Jak tutaj wygląda pobieranie? Mamy możliwość zrzucania na Dropbox, czy nie?
0: Już mówię. Niestety ja ostatnio bardzo, bardzo, że tak powiem, się wciąłem z tego względu, że kupiłem sobie książkę w PDF i dopiero później okazało się, że właśnie jest to tak skomplikowane, jak mówiłem wcześniej, czyli właśnie, że trzeba jakieś założyć konto, bo jest ten system Adobe DRM i tak dalej. Natomiast tutaj wybieramy sobie format, jeśli mamy tam PDF czy MOBI, no i to jest już nam się, że tak powiem, pobiera. Tylko niestety z tym PDF-em jest taki duży problem, no bo wymaga to jakoś po prostu zasubskrybowania tego przez ten nasz program do czytania tych zabezpieczonych PDF-ów. Szczerze powiedziawszy, wiem, że są osoby, które jakoś tam to ogarnęły po niewidomemu. Mnie się niestety nie udało, przerosło mnie to w jakimś sensie.
1: Pytałam cię, Pawle, o Dropbox, jak jest
0: z... Właśnie już sprawdzam.
1: Aha, sprawdzasz, tak?
0: Tak, względem... Dropboxa to powiem za chwileczkę, natomiast jak powiedziałem, jest możliwość zbierania tutaj również punktów, no właśnie to są te punkty payback, czyli właśnie za zarobione zakupy te punkty payback sobie zbieramy. Coś tutaj jeszcze... Nie, tutaj...
1: Masz jakieś informacje co do tego, jak one są przeliczane na jakieś kody rabatowe, tak jak w poprzednim...
0: Staram się za chwileczkę na to pytanie odpowiedzieć. Jak już mówiłem wcześniej odnośnie salonów, mamy tą możliwość darmową, a teraz odnośnie kodów rabatowych. Kody rabatowe umożliwiają obniżenie wartości tego naszego zamówienia. Co do uzyskania tych kodów rabatowych, to są one tylko klientowi jakby wrzucane przy okazji różnych akcji promocyjnych przez Empik czy jakichś tam partnerów Empika, tak? I teraz tak, kod może zostać przekazany za pomocą na przykład ulotki, maila, czy właśnie na przykład w wypadku tego newslettera, o czym mówiłem wcześniej, w wypadku bodajże Virtualo, gdzie żadnego jeszcze nie dostałem kodu rabatowego, na przykład SMS-a. I tutaj jeszcze informacja, że te promocje oraz kody rabatowe się nie sumują, czyli na przykład jeśli jednego dnia dostaniemy ulotkę i coś nam przyjdzie w newsletterze, no to niestety jest to jakby osobno. Co tu jeszcze względem odnośnie skorzystania z tego kodu rabatowego, to należy wybrać produkty, które mogą być objęte kodem, czyli w wypadku przeglądania wyników mamy informację o zniżce. Jeśli na przykład jest przypisany do niej jakiś tam kod rabatowy, czy powiedzmy dany produkt jest objęty tym kodem rabatowym i należy, trzeba te produkty umieścić w koszyku, no i później należy wprowadzić takie ID kodu otrzymanego, czyli właśnie coś jak w wypadku tego Woblinka. Tutaj, ponieważ kodu nie miałem, no to nie byłem w stanie tego sprawdzić. No i oczywiście tutaj ten kod wprowadzamy na stronie koszyka, czyli jakby po zatwierdzeniu tej realizacji zakupów.
1: Tak jakbyśmy płacili.
0: Tak, jakbyśmy chcieli płacić, dokładnie tak. No i co więcej, wprowadzamy ten kod, dajemy wyślij kod, mamy potwierdzenie. No i oczywiście tyle. Kwestia, tak? Jeszcze tutaj jakaś istotna w Empiku, tutaj sobie właśnie jeszcze przeglądam moje bazgroły, ale myślę, że względem chyba kwestii Empiku to, no to tyle.
1: Dobrze, w takim razie, jeśli tutaj Państwo macie do naszego gościa odnośnie księgarni jakieś pytania, to ja powtórzę formę możliwości kontaktu z nami. Można to robić przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także przez numer stacjonarny 123 834 835, a my wracamy do rozmowy o księgarniach. Za chwilę porozmawiamy o tym, jak można kupować publikacje elektroniczne przez serwis Allegro. Wracamy do rozmowy z moim dzisiejszym gościem Pawłem Pluszczykiem po krótkiej przerwie.
2: To jest Tyflo Podcast.
1: Witam z powrotem po przerwie. Dziś wraz z moim gościem Pawłem Pluszczykiem trawionym nadzwyczajnie w bojach z e-księgarniami. Rozmawiamy o formach i możliwościach zakupu e-publikacji. Jako że w poprzednich audycjach o radiu nasi słuchacze narzekali na to, że w radiach tych tradycyjnych brakuje im konkursów telefonicznych, postanowiliśmy wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom. Dzisiaj do wygrania jest bon do realizacji w Empiku na kwotę 50 zł. Można sobie książeczkę albo płytkę jakąś sprezentować na jeszcze ciągle długie zimowe wieczory. A nasze pytanie do osoby, która będzie miała szansę za chwileczkę wygrać ten bon. Chciałabym zapytać, czy zamawiając książkę w salonie Empik, płacimy za koszt dostawy, jeśli na obecną chwilę nie jest dostępna w salonie. Przypomnę, nasz stacjonarny numer telefonu to 123 834 835 lub przez komunikator Skype na tyflopodcast.net. Cały czas czekam na odpowiedź, czy klient pokrywa koszt dostawy danej pozycji do salonu Empik, jeśli zamawia pozycję, która w tym salonie w momencie składania zamówienia nie jest dostępna. To tutaj czekając na odpowiedź słuchacza, Pawle, powoli możemy sobie przejść. Z tego co wiem, próbowałeś kupować również e-booki na Allegro. Jak tutaj wygląda ta kwestia? Jaki jest w ogóle adres tej księgarni Allegro?
0: Tak, tutaj nadmienię, że trzeba mieć konto na Allegro, więc domyślam się, że kilku osobom tutaj skrzydła to podetnie. Niemniej jednak dla posiadaczy konta w tym serwisie to jak najbardziej. I adres jest tutaj troszeczkę taki bardziej skomplikowany, bo przez www, nie wiem dlaczego mi to nie działa. Natomiast więc mamy adres http://. Tu sobie będę wpisał w międzyczasie. Już podaję http://, jak mówiłem, eboki.allegro.pl. Taki jest adres. I teraz tak. Jak mówiłem wcześniej, tutaj kwestia jakby rejestracji, to znaczy jest możliwość zarejestrowania się, zaraz ewentualnie powiem, jak to wygląda, natomiast w dużej mierze nam to odpada z uwagi na to, że każdy, kto posiada konto na Allegro, od razu jest w tym takim podserwisie i może się zalogować, korzystając ze swoich danych dostępowych do konta Allegro. Może troszeczkę się pospieszyłem z mówiąc, że można się zarejestrować, bo tutaj nie widzę linku rejestracyjnego. Natomiast tak.
1: Czyli ona, ta księgarnia korzysta jakby z tych danych, które mamy...
0: Które są Allegrowe. No ma to tą zaletę, że po prostu jeśli mamy na Allegro poustawione wszystkie swoje dane związane z płatnościami i tak dalej, no to jest to...
1: I adresem to już mamy w pełni konto, jak jest konfigurowane.
0: Dokładnie tak, dokładnie tak. Także to jest sprawa bardzo fajna. Jeśli chodzi o tutaj kwestię wyszukiwania, nie jest to jakoś szczególnie skomplikowane, podobnie jak w poprzednich przypadkach, aczkolwiek nie jest też tak super dostępne, jak na przykład było to w wypadku, gdy mówiłem o Publio. To znaczy nie jest tych nagłówków po prostu, gdzie tego się najfajniej korzysta.
1: Tutaj rozumiem, również są oferowane w różnych formatach i w PDF-ach.
0: Tak, różne gatunki, bo generalnie rzecz ujmując, jak powiedziałem na samym początku, no nie skupiamy się raczej na księgarniach takich branżowych, nie chcę sobie użyć słowa niszowych, na księgarniach branżowych, więc lista gatunków beletrystyki i tak dalej w zasadzie jest zbliżona we wszystkich tych księgarniach. I teraz tak. Również możemy wyszukiwać po tak zwanych tagach, tak? Czyli na przykład wpisujemy sobie hasło kryminał, albo tam thriller, czy coś tam innego i w wynikach jest to dostępne. Tutaj
1: wyniki są łatwe do odnalezienia przez nagłówki?
0: Tak, korzystając z opcji po akapicie, bo niestety z nagłówkami to tak nie bardzo, to nie... Po nagłówkach, jeśli jesteśmy na stronie głównej, czy tam powiedzmy w wynikach wyszukiwania, to jeśli się przemieszczamy po nagłówkach, to mamy listę kategorii typu biografie, jakieś tam kryminały i tak dalej, czy jakby gatunki książek, no nie? Jeśli chodzi o zakupy i sprawdzanie, w sensie jakby kontynuację tych naszych zakupów, po tym jak już znajdziemy to, co chcemy sobie zanabyć, to tak. Przy kategoriach, jeszcze tutaj nadmienię, w niektórych przypadkach, ja tego nie mówiłem, dlatego że no to jest bardzo, bardzo zmienne. W niektórych przypadkach, przy kategoriach, tak jak na przykład w Empiku czy gdzieś, była dostępna liczba publikacji. Tutaj niestety tego nie ma, więc w żaden sposób nie możemy się zorientować przed wejściem w dany gatunek, ile publikacji z danego gatunku jest. Teraz tak. Względem, jeśli chodzi o formaty, tak jak mówiłem wcześniej, czyli na przykład sortowaniu sobie, czy to e-booki, czy audiobooki, czy to na przykład EPUB, czy ePDF, tutaj tego nie ma. Tu jest po prostu zwykła wyszukiwarka, więc dopiero po wyświetlaniu wyników i wejściu w daną publikację, możemy się zapoznać
1: z informacją, w jakich formatach jest dostępna.
0: W jakich formatach jest dostępna, czy to jest w ogóle e-book, no audiobooków na Allegro nie ma tutaj, więc w tej opcji, więc przepraszam, bo troszkę się zamotałem. Więc tutaj akurat skupiam się tylko na e-bookach. Jeśli chodzi o kontynuację tych naszych zakupów, czyli wrzucenie książki do koszyka i dalsze opcje.
1: To znajdujemy ją w wynikach wyszukiwania.
0: Znajdujemy ją właśnie po tych akapitach, w wynikach wyszukiwania. Przeglądamy sobie
1: dostępny format dodajemy do koszyka.
0: Dodajemy do koszyka. Mamy link, po prostu dodaj do koszyka link. Mhm.
1: Czy jest tutaj również dostępna jakaś opcja na zasadzie kup jednym kliknięciem albo...
0: Nie, tutaj czegoś takiego nie ma. Mamy możliwość oczywiście płatności kartą kredytową, ale to przy wyborze płatności.
1: Tak.
0: I teraz tak.
1: Jak wygląda sam zapełniony koszyk? Mamy informacje co do liczby.
0: Mamy informacje, dodano książkę do koszyka i mamy link, co fajnie jest, szybko do tego dotrzeć, twoje zamówienie. I mamy na przykład tam kwestię, jaki to jest gatunek, czyli na przykład kryminał, tytuł, cena i razem. Tutaj są również kody zniżkowe, aczkolwiek są one dosyć tajemnicze, ponieważ szczerze powiedziawszy nie wiem, jak je zdobyć. Nie udało mi się tej informacji znaleźć. Natomiast jeśli mamy kody zniżkowe, to mamy pole edycji do wpisania i możemy zastosować. Mamy opcję kontynuuj zakupy i mamy opcję przejdź do płatności. Wybieramy sobie przejdź do płatności, jakąś tam książkę sobie wybraliśmy i tutaj kwestia jest wyboru. Znowu mamy analogicznie jak w poprzednim przypadku, czyli to w przypadku poprzednich księgarn. Wybieramy sobie

0: dostajemy taką, takie potwierdzenie. Jeśli chodzi o kwestie związane z tym, jak dostać się do tych naszych zakupionych książeczek, to Allegro, podobnie jak w wypadku poprzednich księgarni, jest opcja Moja Półka. Po wejściu w tą opcję mamy tutaj możliwość pobrania książki, dostosowania, to jest pewnego rodzaju wyjątek, dostosowania do konkretnego urządzenia. Komputer, tablet, czytnik, czyli na przykład mamy wyszczególnioną opcję iPad, mamy opcję czytnik, mamy opcję komputer PC. No i niby tak sformatowana książka, żeby najlepiej na danym formacie, na danym urządzeniu, przepraszam, tak? Się działała, to taki, w takim formacie nam się pobiera. Nie wiem, czy jest jakaś różnica, załóżmy, między EPUB-em pobieranym na telefon, a na komputer. Wydaje mi się, że nie, no ale mogę się mylić. Oczywiście...
1: Myślę, że jeszcze mniejsza będzie między pobieranym na telefon, a na tablet na przykład.
0: No właśnie, właśnie. A jeszcze, podobnie jak w poprzednich przypadkach, również mamy możliwość bezpośredniego wysłania naszej e-książki na Kindle. Tylko należy podać w odpowiednim miejscu adres e-mail, no i zatwierdzić tą opcję. No i na dobrą sprawę można powiedzieć, że jest to cała filozofia. Wszystko jest dosyć do siebie podobne, poza tym nieszczęsnym woblinkiem, więc jak ktoś raz ogarnie, no to da sobie radę. Muszę przyznać, że nigdy bym nie zwrócił uwagi na te e-booki Allegro, gdyby nie jakieś takie publikacje, które w danym momencie mnie mocno zainteresowały, a w innych księgarniach były albo drogie, albo w zasadzie niedostępne. Natomiast bawiłem się troszeczkę aplikacją...
1: Czyli pozytywnie oceniasz zakres asortymentu, tak, tak, jaki jest tutaj.
0: Aczkolwiek no, to była taka książka akurat napisana przez piłkarza, którą dosyć tam mocno chciałem zdobyć. Jak to wiadomo, dzisiaj tam wszyscy sportowcy piszą swoje biografie, nawet jeśli mają 20 lat, oni już piszą swoje biografie. Tak czy owak zmierzam do tego, że pobawiłem się troszeczkę aplikacją, nieco więcej niż innymi, tej się jakoś bardziej przyjrzałem, ale no niestety nie spełniła moich oczekiwań, z dostępnością było bardzo kiepsko. Głównie sprowadza się to do tego, że jeżeli na przykład dostępna jest wyszukiwarka, to niedostępna jest opcja zakupu, albo na przykład jeśli dostępne jest bez problemu logowanie się, pola są fajnie opisane i tak dalej, to już kategorie typu na przykład właśnie kryminał, sensacja, biografia i tak dalej jest niedostępna, więc no niestety tak to z tymi aplikacjami jest, więc tych aplikacji nie polecam, polecam sobie po prostu przerzucać w sposób bardziej tradycyjny na jakieś urządzenie zewnętrzne, właśnie przez Dropboxa, czy jeszcze jakoś inaczej, tak by to się najbardziej sprawdza, przynajmniej mnie.
1: Czyli jest w czym wybierać. Są księgarnie, które można przynajmniej na początku, zanim dojdziemy do jakiejś większej wprawy, podzielić na łatwiejsze w obsłudze i trudniejsze dla potencjalnego początkującego użytkownika.
0: Tak, sugeruję zacząć od Publio. Właśnie jeśli
1: asortyment też jest spory, nie tylko książkowy, bo tak jak mówiłeś, i prasa jest dostępna, i wśród książek mamy możliwość wybierania i w wersji audio, i w wersji elektronicznej, i tutaj jeszcze dzielenie na formaty, więc do wyboru, do koloru. Rzeczywiście zgadzam się z tobą, że w porównaniu ze skanowaniem, z tym pożyczaniem i skanowaniem, i z tym, że później te książki po skanowaniu nie wyglądały najlepiej, bo zaczynały się rozchodzić na grzbietach i tak dalej, więc też no, najzwyczajniej w świecie się po prostu od tego niszczyły. Tutaj taka forma dostępności i nabywania tych książek jest niezwykle komfortowa i taka wręcz błyskawiczna. Bardzo ci, Pawle, dziękuję, że poświęciłeś tyle czasu na przygotowanie się w ogóle, bo jest to bardzo drobiazgowa wiedza. Dziękuję ci, że przyjąłeś moje zaproszenie do Babiego Lata.
0: Tak, było mi bardzo miło gościć u ciebie, Alu. Oczywiście moje notatki są znacznie bardziej obszerne, więc nie powiem, że będę się nimi jakoś dzielił, w sensie w takiej formie, w jakiej one są. Natomiast myślę, że gdyby ktoś miał jakieś bardziej wnikliwe pytania, to będę potrafił na nie odpowiedzieć, może nie na wszystkie. Niemniej jednak podejrzewam, że tutaj jeszcze, no jak to zwykle przy naszych audycjach, no nie wszystko dało się poruszyć, bo nawet nie to, że ogranicza nasz czas, ale po prostu tematy są tak szerokie, że chcąc, nie chcąc, pewne rzeczy musimy nawet nie to, że pominąć, ale po prostu
1: nie o wszystkim da się powiedzieć,
0: da się powiedzieć dokładnie,
1: a też
0: tak?
1: Każdy ze słuchaczy ma zapotrzebowanie na innego rodzaju

0: Wiedzę, więc...
1: Natomiast zwracam jeszcze uwagę na to, że nie ogranicza nas nic, jeśli chodzi o kupowanie tych, przepraszam, e-książek.
0: Poza zasobnością portfela może.
1: O, rzecz jasna. Bo możemy to robić nawet będąc daleko od domu, za granicą i tak dalej. Natomiast skupiliśmy się dzisiaj na e-bookach i na e-księgarniach. Ja tylko na koniec jednym zdaniem, ewentualnie dwoma, wspomnę o serwisie audioteka.pl. To jest serwis, gdzie można kupować e-booki. Natomiast można kupować również audiobooki. Natomiast można kupować również audioprasę. I to jest ciekawe, bo na przykład tygodnik Newsweek jest czytany przez pana Rocha Siemianowskiego, jest on czytany od deski do deski, więc ten serwis również polecam mu się przyjrzeć, jest dostępny, nie ma z niczym kłopotu. No tutaj oczywiście w pewnym sensie może nie gorsze, ale nieco odmienne jest to, że ponieważ są to książki wydawane przez jakieś tam studia nagrań i tak dalej, więc są to często droższe kwestie, no i znacznie większe objętościowo, więc jak mamy mało pamięci w naszym jakimś przenośnym urządzeniu, no to jest tym kłopot, co nie zmienia faktu, że również temu serwisowi polecam się przyjrzeć. Z tego, co się orientuję, jedna z najbardziej popularnych mimo wszystko księgarni, czyli Merlin, również oferuje e-książki, aczkolwiek mnie się Merlin zawsze wydawał naprawdę bardzo drogi, więc już kilka lat temu porzuciłem to źródło zaopatrywania się w książeczki. Ja niestety muszę dodać, o czym ale tu wspomniał, o tej zasobności portfela, że niestety zawsze jak zaglądam do jakiejś e-księgarni, już robię jakieś zakupy, to zwykle w takich razach jest tak, że coś tam mi jeszcze wpadnie w ucho, a jeszcze to kupię i z jednej książki za powiedzmy 12 czy 15 zł robi się kilka za kilkadziesiąt, a czasami więcej, więc tutaj jednak również ta magia zakupów działa.
0: Oczywiście, że działa, zwłaszcza, że tak naprawdę książki w tych wersjach elektronicznych, ponieważ nie musimy nad nimi ślęczyć, nad ich przygotowaniem i tak dalej, tylko po prostu człowiek wrzuca na jakiś nośnik i czyta, tak? I przez tą łatwość dostępu są też jakby łatwiej pochłaniane, to znaczy szybciej to idzie, tak jakby. Więc i kupowanie książek jest... zdarza, to znaczy robimy to częściej niż w przypadku książek tych takich papierowych, bo do takich częstych zakupów może zniechęcała nas perspektywa tego, że trzeba będzie ileś tam godzin przy tym skanerze przesiedzieć, tak? Myślę, że udało się nam jakoś w miarę praktycznie opowiedzieć o tym, jak dokonać zakupów w poszczególnych księgarniach, zwrócić uwagę na jakieś charakterystyczne ich cechy. Jeśli będą mieli Państwo jakieś pytania dodatkowe, to zachęcam do zadawania ich w komentarzach. Tutaj przepraszam za wszelkiego rodzaju powtórzenia, które były, natomiast musieliśmy przyjąć jakiś schemat opisywania tych księgarni po kolei, zwyczajnie po to, żeby niczego istotnego nie pominąć. Bardzo dziękuję Ci, Pawle, raz jeszcze za udział w naszej audycji. Państwu również dziękuję za spędzenie kolejnego czwartkowego wieczoru z Babim Lat. W imieniu swoim, naszego gościa i realizującego program Michała Dziwisza życzę Państwu dobrej nocy i do usłyszenia. Ala Witek.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Rozpoczynamy kolejne spotkanie z Tyflo Podcastem na żywo na antenie Tyflo Radia. Witam bardzo serdecznie, przy mikrofonie Michał Dziwisz. To jest kolejna audycja, której nie prowadzę sam. Dziś w jabłkowych klimatach nasz program, bo mówić będziemy o tym, co nowego w iOS 8 i w ogóle na temat nowych urządzeń firmy Apple sobie również troszeczkę porozmawiamy, a współprowadzącymi tę dzisiejszą audycję są Mikołaj Rotnicki i Piotr Witek. Witam Was serdecznie.
4: Witam Państwa. Witam serdecznie wszystkich.
3: Już myślałem, Mikołaju, że gdzieś nam uciekłeś, ale jesteś, całe szczęście jesteście, jesteśmy w komplecie i będziemy dziś rozmawiać na temat tego wszystkiego, co tam ostatnio nowego się w świecie Apple pojawiło. Niektórzy złośliwi mówią, że w rezerwacie co tam się nowego pojawiło, ale my porozmawiamy całkiem na poważnie a propos nowości i a propos tego, co się w ogóle ostatnimi czasy dzieje. Jeżeli chodzi o mobilne urządzenia Apple przede wszystkim, bo o tym będziemy rozmawiać, o urządzeniach bardziej stacjonarnych czy nieco większych, takich jak chociażby komputery, to może sobie kiedy indziej pomówimy, a dziś przede wszystkim na tapetę bierzemy nowego iOS-a, ale zanim o nowym iOS-ie i zanim o jego wadach, zaletach i nowych funkcjach, to sobie może chwileczkę porozmawiamy. Myślę, Mikołaju, że ty przede wszystkim będziesz w stanie nam powiedzieć co nieco. Chociaż może Piotr też się dołączy, bo na pewno czytał niejednokrotnie, niejedną informację o nowych urządzeniach Apple'a, które zostały ostatnio pokazane. Mam tu na myśli dwa nowe modele telefonów. I cóż one takiego w ogóle ciekawego wnoszą?
4: No więc tak, 9 września na konferencji Keynote Apple zaprezentował dwa nowe iPhony. Oznaczone numerkiem 6, natomiast do jednego z nich dopisano jeszcze słowo plus. No i tak, oba urządzenia w porównaniu z swoimi poprzednikami są po prostu większe, a iPhone 6 Plus jest jeszcze większy. Wielkości te są związane troszeczkę z tym, czego z jednej strony trochę oczekiwał rynek, ponieważ telefony różnych marek, różnych producentów mają coraz większe ekrany. Z drugiej strony, tak na marginesie, zastanawiam się, gdzie jest ta górna granica używalności takiego telefonu. Natomiast w porównaniu ze swoim poprzednikiem, czyli iPhone'em 5S, który miał ekran o przekątnej 4 cali, iPhone 6 ma ten ekran o wielkości 4,7 cala, natomiast iPhone 6 Plus to aż 5,5 cala, więc można powiedzieć sporej wielkości zmiany, jeżeli chodzi o wielkość w ogóle samych urządzeń, jak i ich ekranów. Na pewno co osoby słabowidzące docenią, również rozdzielczość tych ekranów się zwiększyła oprócz wielkości, czyli wszystko, co jest wyświetlane, będzie jeszcze bardziej wyraźne i większe.
5: Tutaj, natomiast Mikołaju, jeśli pozwolisz, wtrącę, że już czytaliśmy też różnego rodzaju badania, które stwierdzają, że aktualnie właśnie iPhone'y, szczególnie ten iPhone 6 Plus, posiadają najlepsze ekrany na rynku, tak? Czyli nie tylko rozdzielczość, ale także odpowiednie nasycenie barw. Tutaj myślę, że osoby słabowidzące będą rzeczywiście bardzo mocno zadowolone, szczególnie jeśli weźmiemy też pod uwagę, skompilujemy to z tymi wszystkimi nowymi opcjami dostępności. Myślę, że to będzie wreszcie dawało odpowiednie wrażenie, odpowiedni efekt i dzięki temu będzie się osobom słabowidzącym lepiej patrzyło na te ekrany, bo też bardzo fajna funkcja tych ekranów, to znaczy, że bardzo dobrze widziany jest obraz nawet w bardzo jasnym świetle. Nie wiem, czy te ekrany też zostały pokryte taką antyrefleksyjną powłoką, jak mają być pokryte nowe iPady mini, czy w ogóle iPady nowej generacji, bo do tej informacji nie dotarłem, ale właśnie samo patrzenie, kąt patrzenia na te ekrany jest największy z dostępnych na rynku. Także myślę, że warto sobie obejrzeć te telefony chociażby w sklepie i zastanowić się, czy nie warto zamienić sobie na taką patelnię większą.
4: Tak, prawda. To jest też potwierdzone już w kilku testach, które można zaobserwować gdzieś na właśnie internecie. Tak jak powiedziałeś, lepsza jakość. Na tą chwilę też wielu ekspertów się wypowiadało również, że w wielu przypadkach te ekrany biją na głowę inne smartfony podobnej klasy. Co jeszcze? Wnętrzności tych telefonów się polepszyły. Nowe procesory, procesor A8 i towarzyszący mu koprocesor ruchu M8. zupełnie, że tak powiem, bardziej, jak to się mówi, mocne, z większą mocą to wszystko chodzi szybciej i bardziej energooszczędnie, przynajmniej w założeniach. Natomiast co do tego koprocesora ruchu, wyposażono go w jeszcze szereg dodatkowych kilku czujników, ulepszono trochę akcelerometr, ale wprowadzono również czujnik wysokości, czyli barometr, który podobno ma mierzyć nawet takie nieznaczne zmiany naszego położenia, jak powiedzmy wejście na schodach, wejście po schodach na jakieś kolejne piętro budynku, ma nawet wykrywać w tych takich aspektach wykrywania jako takiego ruchu. Co jeszcze? Na pewno lepsza kamera. Tu być może z pewnej perspektywy no, osoby niewidome mogą powiedzieć, a po co lepsza kamera? O ile samych tych megapikseli w tych kamerach nie ma więcej, bo jest cały czas tych 8 megapikseli, natomiast zwiększono jasność tych obiektywów, jak również w iPhone 6 Plus wprowadzono coś takiego, co się nazywa optyczna stabilizacja obrazu. To jest po prostu specjalny mechanizm, również wykorzystujący żyroskop i wspomniany również koprocesor ruchu, po to, aby zdjęcia były bardziej ostre i eliminowane były ruchy naszej ręki. To może z perspektywy osób niewidomych i słabowidzących być dosyć istotne w sytuacji, kiedy telefonu używamy jako takiego podręcznego skanera. Czyli można powiedzieć urządzenia do szybkiego zrobienia ewentualnie zdjęcia jakąś aplikacją, którą możemy ewentualnie potem rozpoznać, na przykład tekst. Także w tym aspekcie może być to dla osób niewidomych przydatne.
3: No i też taką cechą charakterystyczną nowych iPhone'ów, czy tych dwóch, czy tego większego z plusem na końcu, jest wypukły obiektyw w odróżnieniu od całej reszty.
4: Tak, właściwie obydwa telefony to posiadają. Może bardziej wypukły z tego, co widziałem na zdjęciach, jest obiektyw w iPhone 6 Plus. Natomiast w obu przypadkach one wystają poza obudowę. Tutaj może taka uwaga z różnych testów, które można by, że tak powiem, pierwszych testów różnych użytkowników, no głównie jeszcze na zagranicznych blogach, ponieważ w Polsce jeszcze iPhone oficjalnie nie jest dostępny, co najwyżej chyba dla tych, co pojechali ewentualnie do Niemiec i go sobie tam kupili, ponieważ premiera w krajach zachodnich już była. Wynika, że ten wystający aparat z jednej strony to jest, owszem, pewne, że tak powiem, udoskonalenie, ponieważ nie wpływają na to jakieś ewentualne cienie gdzieś tam rzucane poprzez ewentualnie obudowę. Natomiast trzeba uważać, powiedzmy, na ten aparat w taki sposób, że kiedy kładziemy po prostu telefon na stole, jednak tym aparatem on cały czas, obiektywem tego aparatu, dotyka mimo wszystko powierzchni, czy to stołu,
3: więc
4: czy to...
3: Więc łatwiej o jakieś zarysowania.
4: Łatwiej o pewne zarysowania, natomiast podobno sprawę do pewnego stopnia rozwiązuje zakup dodatkowego akcesorium oryginalnej obudowy, czy to skórzanej, czy to z tworzywa sztucznego, takich zwanych plecków, nazwijmy to.
5: Ja tutaj muszę się wypowiedzieć. Ja jestem oczywiście zwolennikiem sprzętu Apple, ale wydaje mi się, że to jest kolejna taka sytuacja zmuszania użytkownika do wykonywania jakichś dodatkowych ruchów w celu zapewnienia bezpieczeństwa urządzeniu. To jest jakieś takie dla mnie niepoważne. Pamiętacie może sytuację, jaka miała miejsce z iPhone'em 4, gdzie tam była niedopracowana antena, tak? I jakaś grupa nawet fanatyków organizowała szkolenia ze sposobu trzymania iPhone'a, żeby tam nie zasłaniać anteny.
3: Tak, i Steve Jobs powiedział wtedy, że do kogoś, że źle trzyma telefon.
5: Dokładnie. To jest niepoważne. Tak? Dla takiej firmy takie działania to jest troszkę niepoważne. I tłumaczenie. Kupcie sobie najlepiej jeszcze nasz oryginalny etui i będzie super. To jest śmieszne, bo to powinno być tak zrobione,
4: że... Apple nie tłumaczy.
5: No, to już tym gorzej, tak? Bo to jest wczoraj przykładowo. Przedwczoraj. Wczoraj? Przedwczoraj. Wczoraj. Bawiliśmy się Nexusem, akurat z Mikołajem mieliśmy taką sytuację, najnowszym Nexusem się bawiliśmy i tam obiektyw aparatu wystawał nieznacznie. I to już mi przeszkadzało, to już mi nie pasowało, bo gdzieś tam smarając ręką ciągle ten obiektyw zahaczałem. Bałem się, kładąc to urządzenie na blacie stołu, że porysuję obiektyw. Mało sympatyczne. Ale ja bym chciał dodać jeszcze, jak jesteśmy przy obudowie, jedną rzecz. To, co mi się bardzo podoba, mam nadzieję, że ten trend zostanie zachowany, to znaczy powrót jak gdyby do korzeni. Najpierw, czy może do takiego designu iPhone'a 3, 3GS, to znaczy do obłych krawędzi. Już iPhone nie jest taki kanciasty, to jest fajne, to mi się podoba. Przez pewien czas bardzo mi się podobał taki surowy wystrój, czy wygląd tego iPhone'a 4, 5 tych modeli, ale jednak ta jego kanciastość już jest taka mniej przyjemna, mniej przyjemnie, mile leży ten telefon w dłoni, także ten trend mi się podoba, że wracają w designie do takich obłości. I jeszcze jedna rzecz, na którą myślę, że warto zwrócić uwagę, wielu użytkowników na to czekało, to znaczy większe baterie. Oczywiście też będą większe ekrany, więc to zużycie energii pewnie jakoś tam drastycznie nie spadnie odczuwalnie dla użytkownika, ale mam nadzieję, że mimo wszystko te iPhony troszkę dłużej popracują na baterii i tu chociażby mamy odniesienie do iPadów, czy to Mini, czy R. Tam te baterie są oczywiście analogicznie większe, ale te urządzenia też dłużej pracują na baterii, więc mam nadzieję, że z tymi iPhone'ami większymi będzie podobnie.
3: Mikołaj powiedział o korzyściach, jakie mogą płynąć z większego ekranu dla osób słabowidzących. To ciebie, Piotrze, zapytam, czy twoim zdaniem dla niewidomych taki większy ekran, jeszcze większy, na przykład w iPhone'ie 6 Plus, może być plusem, czy raczej jednak minusem?
5: No ja przede wszystkim myślę, że może mieć to swoje plusy, ale jak na razie widzę większość minusów, głównie związanych właśnie z transportem tego urządzenia. iPhone 6 już jest bardzo duży, 6 Plus dla mnie to już jest w ogóle potworek mały. Znam oczywiście osoby, które twierdzą, że są w stanie iPada mini nosić wewnętrznej kieszeni kurtki. Nie ogarniam tego, nie wyobrażam sobie, szczególnie jak tutaj rozmawialiśmy przed audycją, już pojawiają się doniesienia, że nowe iPhone mają tendencję do wyginania się, no i wyskakuje ekran z obudowy. Jest to błąd fabryczny, jest to kolejna taka porażka wizerunkowa w moim odczuciu, ale pytasz o plusy, żeby nie było, że same minusy widzę, to tak, owszem. Ja raczej na pewno nie kupię sobie iPhone'a 6 Plus, takiego dużego, ale iPhone 6, gdybym musiał już zmieniać mój wielkości piątki na szóstkę, to wolałbym właśnie pozostać przy samej szóstce. I widzę plus przy wykorzystaniu jednej funkcji, o której zapewne będziemy się jeszcze rozmawiać, to znaczy o nowej funkcji systemowej, czyli możliwości pisania w alfabecie Braille'a. Większy ekran pisze się na pewno o wiele lepiej, potwierdzam doświadczenia z iPada mini, pisze się o wiele wygodniej na większym ekranie niż na ekranie nawet iPhone'a 5S, gdzie osoba o troszkę większych dłoniach, takie jak moje, musi bardzo blisko trzymać palce i pisanie przez dłuższy czas jest mało wygodne. Myślę, że na większym ekranie pisanie Braille'em zdominuje sposób użytkowania użytkowników, oczywiście tych, którzy Braille'a znają i się nim posługują.
3: To się wszystko zgadza. Ja jeszcze tak jedynie dodam, że trochę mnie zdziwiło, ale to już jest kolejna rzecz, która w świecie Apple'a może zaskakiwać, bo tam się jednak poglądy co jakiś czas zmieniają. Kiedyś takim wyznacznikiem trendu to było to, że te telefony są wykonane w całości z aluminium, tak? A nowe iPhony, z tego co wyczytałem, to mają jakieś plastikowe elementy tej obudowy. Ponoć to jest wszystko ładnie spasowane, jest to nie jakoś tak specjalnie razi, ale jednak ten plastik w iPhone'ie zaczyna się pojawiać.
4: Michale, ja o tym akurat nie dotarły do mnie akurat takie informacje dotyczące tego plastiku, natomiast też warto wspomnieć o tym, że oryginalny iPhone, ten pierwszy, tak, i do którejś wersji podejrzę, do trzeciej, chyba 3GS, on też miał plastikowe pecki. w oryginale.
3: No to taka akurat moja refleksja a propos tego.
4: Tak? Natomiast mówię, tak jak żeśmy tutaj i Piotr na co wschodził te obłości, to jest też oczywiście, mówię, z jednej strony właśnie powrót do tych pierwszych iPhone'ów, z drugiej strony nawiązanie do obecnych iPadów Air, w tym przypadku iPada Air, czy iPadów Mini, tak? Gdzie,
3: zgadza się. Gdzie, czy do iPodów tak powiem, jest kiedyś.
4: Czy nawet do iPodów, tak, to się zgadza.
3: Tak, bo kiedy ja wziąłem w swoje ręce iPada, to szczerze mówiąc moje pierwsze skojarzenie było takie, o taki większy iPod, to tak jeszcze nawiasem. Ja dodam tylko tyle, że nasze łącza są już aktywne i pewnie za momencik będziemy odbierać od was telefony, tylko najpierw przejdźmy do naszego tematu głównego, ale już namiary podam, gdyby ktoś chciał sobie zanotować albo nas dodać na przykład do Skype'a. 123 834 835 to telefon tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net. To jest nasz radiowy Skype. Tu możecie zarówno dzwonić, jak i pisać. A teraz proponuję, żebyśmy przeszli do nowego systemu mobilnych urządzeń firmy Apple, czyli coś, na co z pewnością wszyscy czekają, bo iPhone'ów no jeszcze tak w Polsce nie ma i trzeba będzie na nie poczekać, ale...
4: Ale mieliśmy o iWatchu jeszcze powiedzieć.
3: O właśnie. O iWatchu. Jeszcze zapomniałbym zupełnie o tym urządzeniu, to Mikołaju jeszcze króciutko powiedz o tym może.
4: Bo to w sumie zupełnie nowy produkt.
3: Tak, zupełnie nowy.
4: Wejście iPhone'a do nowej działki produktów, tak? Już bardzo długo, od wielu, nawet by powiedzieć, można powiedzieć, lat się były pogłoski o niejakim iWatchu, natomiast ostatecznie nazwano to Apple Watch. Na razie tylko wiemy po prostu, jak ogólnie wygląda, jak mniej więcej będzie działał i wiemy, że będzie dostępny od początku 2015 roku. Natomiast ogólnie zegarek, ale to jest coś więcej niż zegarek, tak? Bo z drugiej strony jest to swego rodzaju, można powiedzieć, też monitor naszych funkcji życiowych, od naszego tętna, poprzez być może ruch naszej ręki, ruch w ogóle naszego całego ciała, także wykorzystywany jest, ma być wykorzystywany nie tylko do sprawdzania po prostu zwykłego godziny, tak, ale również do wszelkiego rodzaju monitorowania naszych funkcji życiowych jako takich, przynajmniej w takim bardzo podstawowym zakresie. Współpraca do jego, że tak powiem, dobrego używania właściwie będzie potrzebny i tak iPhone, ponieważ z nim się będzie to urządzenie komunikować. Też będą aplikacje na niego przygotowywane i przez firmy zewnętrzne. Sam Apple też oprogramował to odpowiednio. Co do dostępności, jeżeli mówimy o ewentualnych funkcjach dostępności w tym urządzeniu, to na razie są to tylko pogłoski o tym, że najprawdopodobniej voice over tam się znajdzie, mimo niedużych rozmiarów tego urządzenia. Co ciekawe...
5: Ale trzeba dodać, że najprawdopodobniej funkcje tego voice overa, myślę, że będą, nie wiem, czy się zgodzisz ze mną, Mikołaju, myślę, że zbliżone w sensie swoich ograniczeń funkcjonalnie do voice overa takiego, jakiego mamy w Apple TV. Czy że niby voiceover będzie, ale tak jak wspomniałem, myślę, że jego funkcjonalność będzie mocno ograniczona i tylko w niewielkim stopniu będzie przypominał voiceovera takiego, jakiego znamy z dotychczasowych urządzeń.
4: Tak, zgadza się, ponieważ iWatcha będzie można obsługiwać, owszem, z jednej strony dotykiem, poprzez dotykanie jego, nazwijmy, ekranu czy szkiełka, natomiast nie będziemy na niej mieli możliwości wykonywania gestów żadnych multitouch, co najwyżej pojedyncze jakieś tam maźnięcia jednym akurat palcem. Natomiast,
5: Czekaj, już Apple zapowiedziało i demonstrowali zresztą, że będzie sposób dostępny na nim pisania analogiczne do tego, jakie w tym momencie wykorzystujemy z voiceoverem, czyli pisania ręcznego. Tam też będzie można jednym palcem pisać.
4: Tak, jednym palcem,
5: ludzie,
4: tak, tylko mówię.
5: Widzący kpią z tego rozwiązania, że co to jest, niech spróbują zamknąć oczy i napisać na ekranie dotykowym cokolwiek. Więc ten ekran, o czym jeszcze powiesz pewnie, tak, ma inny jeszcze sposób obsługi, będzie rozróżniał dotyk i tapnięcie, więc myślę, że jakiś nowy sposób nawigacji zostanie nam także zaprezentowany.
4: Tak, to na pewno. Natomiast jednym z podstawowych, oprócz dotyku samego szkiełka, sposobów nawigacji jest wykorzystanie, tak jak Apple nawet to podczas prezentacji powiedział, wykorzystają coś, co w zegarkach naręcznych jest praktycznie od zarania ich dziejów, że tak powiem, czyli pokrętło, takie, które wcześniej w klasycznych zegarkach służyło do nakręcania czy nastawiania godziny, to tutaj tak zwana cyfrowa korona, jak ją to po prostu nazwali, Digital Crown, będzie umożliwiać nam po prostu nawigację po kolejnych pozycjach, że tak powiem, menu i ewentualne jej klikanie czy wciskanie powodować będzie wybór. To jest jakby jeden
5: z tych. Coś jak na iPodzie Classic.
4: Można powiedzieć, że coś podobnego jak na iPodzie Classic w przypadku tego kółka nawigacyjnego. Natomiast tutaj tamto kółko nawigacyjne na iPodach to jest kółko dotykowe, natomiast tutaj jest to fizyczne pokrętełko umieszczone z jednej ze stron. I tutaj moja zagwozdka, że tak powiem, ponieważ z tego, co udało mi się zaobserwować, no to pokrętełko jest umieszczone z prawej strony, czyli przeznaczone dla osób praworęcznych. Natomiast zastanowiło mnie kwestia obsługi tego pokrętła przez osoby leworęczne. I zastanawiałem się, ale z tego, nad tym, czy nie będziemy wykluczeni.
5: Też jest wersja, ma być dla osób leworęcznych, praworęcznych, niezależnie od tego damska i męska, tak? Różniąca się grubością koperty.
4: Tak, grubością i nawet chyba nieco wielkością samego ekranu, z tego co udało mi się podpatrzeć. Do samego iWatcha, no tak jak można by powiedzieć klasycznie w zegarkach wyższej klasy, będzie można go nabywać i montować różnego rodzaju paski, od bransolet metalowych poprzez paski skórzane, a kończąc na takich bardziej paskach plastikowych czy stworzyła sztucznego przeznaczonych dla sportowców.
5: Paskami, ale przede wszystkim Apple Watch będzie w trzech wersjach kopert sprzedawany. Pierwsza wersja, że tak powiem, podstawowa, będzie to koperta stalowa. Druga wersja będzie to wersja sport, gdzie ma być, jeśli dobrze pamiętam, ma mieć kopertę tytanową. I trzecia wersja, na życzenie sprowadzone na specjalne zamówienia, nawet ze złotą kopertą. No i oczywiście do tych zegarków, tak jak Mikołaj wspomniał, różnego rodzaju paski. Myślę, że największy wybór pewnie będzie do tych sportowych, łącznie z różnego rodzaju opaskami pewnie.
4: Tak, zgadza się. I teraz mówię, już tak kończąc o tym Apple Watchu, można tylko gdybać na temat ewentualnych sposobów zastosowania takich urządzeń. Natomiast to, o czym było mówione, to właśnie porozumiewanie się poprzez ewentualnie tapnięcia w ekran, które druga osoba posiadająca to urządzenie na swojej ręce, te tapnięcia będzie mogła odczuwać w postaci wibracji.
5: Tak, alfabet Lorma będziemy korzystać dla niesłyszących.
4: Na przykład. Albo będzie ta druga osoba mogła, co też nawet pokazano demonstracyjnie, będzie mogła odczuwać bicie serca tej drugiej osoby, tak?
3: Na swoim nadgarstku. To też jest dosyć ciekawa sprawa. Nie bardzo wiem, do czego mogłoby się to przydać tak w codziennym zastosowaniu, no chyba, że w ramach jakichś konsultacji lekarskich, ale tak to chyba bardziej jako gadżet niż jako coś...
4: Albo na randce na przykład.
3: A, no to chyba, że tak. To
5: my... no, dziś czytałem też o gadżecie, który łączy się z iPhone'em. Generalnie jego głównym zadaniem jest wibrowanie, więc myślę, że taki podwójny zestaw mógłby też dostarczyć mnóstwo informacji.
4: Tak, natomiast wspomniano również o takiej potencjalnej ewentualnie funkcjonalności, kiedy zegarek mógłby nas informować wibracjami o pewnych wskazówkach nawigacyjnych, czyli na przykład trzy wibracje skręć w prawo, dwie wibracje skręć w lewo, czyli dodatkowa informacja taka no niewerbalna w sytuacjach, kiedy korzystamy z jakichś aplikacji nawigacyjnych.
3: To się wszystko zgadza. No dobrze, to porozmawialiśmy a propos Apple Watcha. To może teraz już przejdźmy do tego, na co myślę, że większość z naszych słuchaczy czeka, a szczególnie tych, którzy się jeszcze nie odważyli aktualizować iOS-a do najnowszej wersji, bo wiem, że część osób czeka i tak nawet spotkałem się z takimi opiniami, mówiąc szczerze, że nie będę aktualizował, poczekam do waszej audycji, aż coś powiecie, czy warto, czy nie warto, więc tu taką odpowiedzialność na sobie trochę nawet mamy poniekąd. Ale dobrze, przejdźmy może na dobry początek do takich nowych, najistotniejszych i najciekawszych funkcji, które się w nowej edycji systemu Apple'a pojawiły. Nie wiem jak dla was, ale dla mnie największą zaletą i najciekawszą funkcją, jaka jest w ogóle w nowym iOS-ie, to jest dyktowanie głosowe.
4: Po polsku.
3: Ja muszę się z tobą zgodzić.
5: Rzeczywiście jest to coś, co wcześniej było w jakimś tam ograniczonym zakresie, już poza tym, że w językach Siri było to dostępne, tak, już od paru lat, ale za pomocą jakichś tam protez, aplikacji typu Dragon Dictation mogliśmy korzystać z takiego dyktowania, ale teraz nie tylko mamy do dyspozycji przycisk dyktuj na każdej klawiaturze, w dowolnym miejscu, w dowolnej aplikacji, mamy też do tego osobny gest, stuknięcie dwoma palcami, które uruchamia dyktowanie i zatrzymuje dyktowanie. No i wreszcie możemy bardzo, naprawdę bardzo szybko wymieniać informacje. Tu już nie mówię o jakichś tam SMS-ach czy pisaniu maili, ale w tym momencie tak naprawdę pierwszy raz zaczynam dynamicznie korzystać z różnego rodzaju czatów, czy to na Facebooku, czy gdziekolwiek indziej. Po prostu przychodzi mi to z łatwością i jest to błyskawiczne. Wystarczy tapnąć dwukrotnie, powiedzieć coś, tapnąć i gotowe.
3: To się wszystko zgadza i to jest naprawdę bardzo wygodne, szczególnie to dwukrotne tapnięcie w ekran dwoma palcami. Wtedy pojawia się dźwięk taki króciutki, wystarczy, że podyktujemy notatkę i dwa razy stukamy ponownie, no i ten tekst po chwili się pojawia. Co ciekawe, i to też warto na to zwrócić uwagę, to jest kontynuacją tego, co w Dragonie mieliśmy, bo chyba nawet to ten sam silnik jest wykorzystywany zarówno przez Siri, jak i przez aplikację Dragon Dictation, co mi się bardzo podoba. Są rozpoznawalne znaki interpunkcyjne, więc jeżeli naprawdę zależy nam na tym, żeby ten tekst jakoś wyglądał, nie tylko żeby go szybko wprowadzić, ale jeżeli chcemy napisać jakieś zdanie, przecinek, w którym będziemy używać znaków interpunkcyjnych, przecinek, to możemy to zrobić właśnie w ten sposób, kropka. I te wszystkie znaki nie będą wpisywane na zasadzie kry, opy, ky, a albo przecinek, tylko po prostu jako konkretne znaki. Na pewno działa przecinek, kropka, znak zapytania i wykrzyknik. Te znaki sprawdzałem i one rzeczywiście działają, a podejrzewam, że jest ich znacznie więcej.
5: Michale, może po prostu zademonstrujmy to, jak
3: właśnie
5: to działa. Bo może nie wszystko. Tam jest jeszcze opcja oczywiście przejścia do nowej linii, czyli nowy akapit, parę funkcji jest, ale nie wiem, słychać dobrze?
3: Tak, słychać. Możesz go troszeczkę zgłośnić, tak? Najwyżej.
6: Muzyka. YouTube.
5: Dobra. I sprawdźmy, powiedzmy, spotlighta. Mamy pole edycyjne, wystarczy, jak teraz tapnę dwoma palcami i powiem na przykład Michał Dziwisz.
6: Myślę. Wstawiamy. Michał Dziwisz.
5: Mam Michał Dziwisz i teraz z samej pozycji Spotlight mogę sobie na przykład od razu wejść w kontakty i mam tutaj Michała Dziwisza. To, żeby nie było, że tylko jeden Michał, to Ala ma kota, przecinek, a kot ma ale, kropka. W tym momencie zrobiłem pauzę, więc przecinek został przeczytany. Został wstawiony jako słowo, ale jeśli powiem to odpowiednio szybko. Ala ma kota, przecinek, a kot ma Alę, kropka.
6: Wstawiony, ale ma kota, przecinek, a kot ma Alę.
5: Sprawdźmy.
6: Edycja, tryb wyrazów, ale ma kota, przecinek, a kot ma Alę.
5: No, teraz mi czyta przecinek. Nie wiem dlaczego, nie powinien.
3: A może w tym polu wyszukiwania on po prostu tak się zachowuje?
5: No, może, ale normalnie oczywiście tego nie czytam. Ale to jest jeden z przykładów zastosowania o wiele szybszego skorzystania z urządzeń z iOS-em, bo właśnie na przykład wystarczy wpisać sobie, czy skorzystać z opcji Spotlight, podyktować, czego byśmy chcieli na przykład wyszukać w internecie i następnie przejść tylko gestami do internet W tym momencie uruchamia nam się wyszukiwarka Safari i możemy sobie szukać różnych rzeczy od razu, na przykład z poziomu Google.
3: Natomiast warto wspomnieć o tym, że nie jest to wszystko rozwiązane tak bardzo idealnie, czego ja szczerze mówiąc żałuję, bo niestety decydując się na aktywację wpisywania głosowego, musimy zrezygnować z innej bardzo fajnej funkcji, której ja osobiście używałem bardzo często, bo jest po prostu wygodna. Mianowicie mowa tu o wybieraniu, o sterowaniu głosowym, o wybieraniu głosowym kontaktów, o wybieraniu głosowym także numerów. Po prostu aktywując Siri pozbawiamy się tej funkcji, więc no niestety tu jest albo. Oczywiście możemy dyktować Siri różnego rodzaju polecenia po angielsku wtedy, tylko no działać to będzie różnie i będzie to brzmieć śmiesznie, jak na przykład powiemy Siri, na przykład call Peter Wittek.
5: Możesz próbować. Ja jeszcze...
3: Wiesz, że działa?
5: Waszą uwagę.
3: Akurat nie wiem, czy na twoim przykładzie by zadziałało, ale zadziała.
5: Tak, ale to oczywiście masz rację. Działa, tylko wystarczy, jeśli byśmy się uparli, tak, sprawdzić, jak Siri po angielsku odczytuje poszczególne nazwy kontaktów i wtedy jesteśmy w stanie też tak wybrać. No ale oczywiście bez sensu. Teraz w momencie, gdy mamy więcej kontaktów, wyszukiwanie ich też oczywiście z funkcją dyktowania też jest łatwiejsze, bo wystarczy tapnąć w pole edycyjne, czy chociażby tutaj, jak zademonstrowałem, w Spotlight, nawet nie musimy wchodzić w kontakty, tylko przeciągnąć trzema palcami w dół, wymówić nazwę kontaktu, parę gestów w lewo, prawo, aż dojdziemy do numeru telefonu, tapnąć i połączenie jest nawiązywane. Ale ja chciałbym zwrócić uwagę waszą i słuchaczy na jeszcze jedną rzecz, o której no nie widziałem, żeby ktoś wspominał, a myślę, że warto wspomnieć, że aby korzystać z dyktowania, musimy mieć dostęp do internetu. Więc jeśli mamy wyłączoną transmisję danych, nie posiadamy jakiegoś pakietu internetowego i jesteśmy poza domem, no to już z dyktowania nie skorzystamy.
3: No cóż, to się wszystko oczywiście zgadza, także no niestety jeszcze to dyktowanie lokalne nie działa i szczerze mówiąc nie wiem, czy kiedyś będzie działać w jakimś takim rozsądnym czasie. Google chyba jakieś takie zapędy ma ku temu, ale Google to nie Apple oczywiście, więc...
5: No generalnie próbują, ale myślę, że o wiele mocniejsza moc przerobowa zawsze będzie gdzieś tam
3: tak,
5: na
3: jest
5: zewnątrz
3: konieczna.
5: Niż w urządzeniu. I myślę, że no mimo wszystko działa to fajnie, aczkolwiek już ktoś mi zwrócił uwagę, że w momencie, gdy ja dyktuję jakieś wiadomości, to jakoś zdumiewająco często ę zamieniane jest na on i już doszedłem do wniosku, że muszę mieć taką wadę wymowy i tak to będzie już zawsze. I jeszcze jedna rzecz, o której wspominałem, realizując podcast o aplikacji Dragon Dictation, tutaj jest dokładnie tak samo. Im swobodniej mówimy do naszego urządzenia, im mniejsze pauzy robimy, im mniej sztuczny jest ten nasz język, ta nasza wypowiedź, tym lepsza jest jakość rozpoznanego tekstu. No oczywiście myślę, że tutaj też jak ze wszystkim każdy sobie poćwiczy i dojdzie do wprawy.
3: Tak, natomiast jeżeli ktoś miałby jakąś dużą wadę wymowy, to niestety będzie problem. No ale to myślę, że można się tego było spodziewać. Ale na przykład na R to spokojnie jest brana poprawka i podobne rzeczy, bo tak się trochę bawiłem z różnymi takimi dziwnymi wadami wymowy i symulacjami, także całkiem nawet sobie dobrze to działa. Mamy wypowiedź od Tomasza w ogóle a propos nowego iOS-a. Tomasz napisał krótko, zaktualizowałem i żałuję. No to do tego to przejdziemy sobie może nieco później. Dlaczego można by było żałować? Na razie skupmy się na plusach i na jakichś ciekawych rozwiązaniach. Kolejna rzecz z naszej perspektywy myślę, że bardzo, bardzo istotna, szczególnie z perspektywy użytkowników niewidomych, to jest możliwość wprowadzania tekstu za pomocą Braille'a.
5: No to ja tu koniecznie muszę się wypowiedzieć, bo
3: to wypowiedz się,
5: dla mnie to jest jedna z najlepszych naprawdę funkcji. Nawet nie wiem, czy nie lepsza od dyktowania. Dlaczego? Ponieważ nie zawsze możemy dyktować, a ten Braille to jest coś, co nie tylko umożliwia nam szybkie pisanie, naprawdę szybkie. Ja od już kilkunastu lat praktycznie nie korzystałem z Braille'a takiego pisanego na maszynie brajlowskiej, bo tu taki sposób i analogiczny jest do tego, jak pisanie na maszynie. I mimo to piszę o wiele, wiele szybciej, korzystając z tego sposobu, niż właśnie nawet pisząc dwoma dłońmi, nawet na klawiaturze iPada. Tak więc dla mnie to jest genialne wręcz rozwiązanie. Oprócz tego, że możemy sobie pisać, jak wspomniałem, wygodniej jest mimo wszystko na większym ekranie, to należy powiedzieć też troszkę o funkcjonalności samego tego rozwiązania, bo tych funkcjonalności jest kilka. Czy może inaczej, sama funkcjonalność jest super, a funkcji jest kilka. Tak więc przede wszystkim możemy sobie pisać na naszym urządzeniu właśnie w taki sposób, jak typowy, klasyczny na maszynie brajlowskiej. Jest to tak zwany układ pulpitu. I mamy też inny, odwrócony układ. Jeśli korzystacie z iPhone'a, obracamy urządzenie jak gdyby tylnią ścianką w naszą stronę, trzymamy urządzenie między dwoma dłońmi i od dołu w tym momencie dotykamy sześcioma palcami ekranu urządzenia. I przyznam się, że ostatnio właśnie jeżdżąc pociągiem, mając ludzi w przedziale, nie chcąc, żeby gdzieś tam mi słuchali, co dyktuję, a z drugiej strony narażony ciągle na jakieś tam wstrząsy tego pociągu, zacząłem pisać Braille'em właśnie w tym układzie, bo też wygodniej mi było trzymać w ten sposób iPhone'a, a nie gdzieś tam go opierać o kolano. I okazało się, że tam pierwszy wpis na Facebooku, drugi wpis na Facebooku i zacząłem dochodzić do dużej wprawy. Przeszkadzają trochę dwie rzeczy. Jak się pisze na słuchawkach, to niestety sama wtyczka słuchawek przeszkadza w takim sposobie wpisywania. I o czym też już swego czasu rozmawiałem z Michałem, no niestety zasłaniamy sobie w ten sposób głośnik urządzenia i też nie zawsze mamy pewność, czy dobrze piszemy, czy źle. Sposób umożliwia nam pisania w taki sposób, że słyszymy każdy znak. Możemy sobie zmienić sposób odczytu, czyli jesteśmy informowani po napisaniu całego wyrazu. Gdy dajemy spację, to voiceover odczytuje nam, co napisaliśmy. Możemy korzystać także z sześciopunktowego Braille'a, jak i z ośmiopunktowego. Jeśli są miłośnicy takiego systemu, to i owszem.
3: A jak, Piotrze, wprowadza się ośmiopunktowego Braille'a? Bo szczerze mówiąc, ja tego nie znalazłem. Znalazłem tylko możliwość wprowadzenia sześciopunktowego i pisania za pomocą kontrakcji, za pomocą skrótów.
5: Tak, ale ty korzystasz z iPhone'a, a tą funkcję zaobserwowałem na iPadzie.
3: A, okej. Okay.
5: Wywołuje się ją w taki sam sposób, jak przełącza się właśnie między sześcioma punktami, a kontrakcją po prostu bierzesz i gest trzema palcami w lewo lub w prawo, bo spację wywołuje się gestem przeciągnięcia palcem w prawo, nową linię dwa palce w prawo, kasujemy jeden palec w lewo. Działa to naprawdę fajnie.
3: To myślę, że tu też, nie wiem, czy będziesz to, Piotrze, demonstrował, ale na pewno myślę, że też warto powiedzieć w ogóle, jak się zabrać za to wpisywanie, bo to dla mnie nie było, szczerze mówiąc, wcale takie intuicyjne.
5: No okej, okay. To zacznijmy od tego, że może spróbuję też coś zademonstrować. Nie wiem, czy mi się uda, bo w tym momencie mam akurat iPada w ręku, więc mam nadzieję, że jakoś nie zachroboczę tu nic, nie przełączę nic. Przełączam sobie na pokrętle, wywołuję tą funkcję. Może nie będziemy opowiadać, jak się ją włącza. Może to jeszcze tak, spotlight włączymy, jakieś pole edycyjne. Dobra. No i piszemy sobie najpierw duży znak.
6: Kropki 4, 6. Duża A. La. M. A. Na. K. O. T. A. Przecinek. Odstęp. A. A. K, O, T, kot, M, A, na, kropki, duża, L, E, kropka, odstęp, nagłówki, wymasz tekst, pole wyszukiwania, edycja, ale ma kota, a kot ma L.
5: Czy mnie słychać?
4: Słychać?
3: Tak, tak, słychać cię, Piotrze, słychać.
5: Słyszycie, bo tak mi przycichliście. Nie wiem, czy z wrażenia, jak szybko piszę brailem. W każdym razie, widzicie, można pisać szybko, nic nie trzeba szukać. Ja oczywiście w tym momencie znam swoje możliwości, wiem, jak wcześniej pisałem. I to, że piszę na tyle wolno, to nie wynika z tego, że nie można szybciej, tylko dlatego, że ja ciągle muszę sobie przypominać, jak znaki wstawiać. A pisze się naprawdę bardzo szybko, bardzo dynamicznie. Ekran reaguje na dotyk. Myślę, że Mikołaj tu może opowiedzieć, jak to wygląda w ogóle na ekranie, same te kółeczka, które się dostosowują do naszych palców w trakcie pisania, ale jest to naprawdę mega wygodne i w momencie, gdy mamy otwarty jakiś edytor tekstu na przykład, no to pisanie w ten sposób jest mega szybkie i naprawdę mega wygodne.
3: Z ciekawości, czy sprawdzałeś wpisywanie tekstu w edytorze Pages, bo dziś z Twittera się dowiedziałem, natomiast się nie sprawdzałem tego w praktyce, bo dziś miałem trochę utrudniony dostęp do iPhone'a mojego, o czym później, że w Pages nie da się wprowadzać tekstu za pomocą Braille'a. Taką informację znalazłem dziś.
5: Jeszcze nie sprawdzałem w Pages, nie miałem okazji po prostu, ale sprawdzałem w notatniku i w jakimś tam innym jeszcze edytorze. No i w ogóle w różnych miejscach, tak? Ale akurat w Pages nie, jako tako w edytorze. No ale myślę, że nie ma problemu, żebym potem sprawdził, czy nawet w trakcie audycji zerknął, czy pisze, czy nie.
4: To a propos tej wizualności może, to na ekranie wygląda to po prostu tak, że wyświetlane są w momencie, kiedy przełączymy się na tą funkcję wpisywania Braille'em, po prostu ekran jest leciusieńko przyciemniany, że tak powiem, dostaje taką nową warstwę i wyświetlane są te trzy punkty, po trzy punkty po lewej i odpowiednio prawej stronie, ponumerowane odpowiednio. I co ciekawe, to też warto o tym powiedzieć, że nie musimy się zbytnio przejmować tym, w którym miejscu dokładnie ekranu stawiamy te palce, ponieważ w trakcie pisania to jest jedna rzecz, sam, że tak powiem, system kalibruje nam te miejsca, w których dotykamy, czyli
5: tak,
4: cały czas te punkty
5: wędrują. Tak, ale trzeba powiedzieć to,
4: wędrują.
5: O czym Michał wspomniał na początku, czyli ta kalibracja, że on się jak gdyby dokalibrowuje, to okej, okay. Tylko tak naprawdę, żeby dobrze rozpocząć pisanie, na początku warto jest sobie skalibrować na starcie tą funkcję. Kalibracja jest bardzo prosta, po prostu przykłada się trzy palce prawej dłoni do ekranu i czekamy, aż voiceover nam powie punkty 4, 5, 6. Następnie przykładamy lewą rękę, nie odrywając prawej i wtedy voiceover nam mówi punkty 1, 2, 3. I wtedy już wiemy z grubsza, gdzie mamy kłaść palce. No i możemy pisać. Jeśli w trakcie pisania gdzieś nam się dłonie przesuną, urządzenie się przesunie, to tak jak mówi Mikołaj, ono nam się dokalibruje.
4: Dokalibrowuje się i jeszcze dopowiem do tej kalibracji jeszcze, jeżeli tapniemy dwukrotnie wszystkimi palcami naraz, albo na początku lewą dłonią, a potem drugą, to też będzie komunikat, kalibracja zakończona. Taki komunikat, jeżeli, nie wiem, czy testowałeś, Piotrze.
5: Tak, tak, oczywiście.
3: Mamy wypowiedź od Andrzeja. Swoją drogą, słuchajcie, wiadomość z ostatniej chwili, to się podzielę z naszymi słuchaczami i przy okazji z wami również, jest dostępny nowy iOS 8.0.1.
5: No, to jestem ciekaw, ile z tych rzeczy,
3: właśnie
5: które,
3: właśnie przed momentem wyskoczyła mi taka informacja, bo jestem w trakcie reanimacji swojego iPhone'a i wyskoczyła mi informacja, że jest dostępny iOS 8.0.1. Także za chwilę nawet pewnie gdzieś tam poza anteną pokuszę się o jego aktualizację, ale póki co przeczytajmy informację od Andrzeja. Andrzej napisał do nas tak. Witajcie panowie, ja mam kłopot z iOS 8. Nie mogę wyłączyć voiceovera. Przy wcześniejszym systemie robiłem to wciskając trzykrotnie przycisk home. Być może po
5: ja
3: prostu...
5: Ja wiem.
3: Aha. No, to słuchamy.
5: Jeśli... Nie, jak w jednym widzisz 10, wiesz, szybko naciskam mikrofon i się odzywam. Znam powód przynajmniej przypuszczalny. Chyba, że pytanie będzie inne, ale moja żona właśnie miała identyczną sytuację, to znaczy zaktualizowałem jej iPada. No i po aktualizacji nie mogliśmy włączyć voiceovera. Oczywiście tam zirytowało mnie to mocno, ale dość szybko doszedłem do tego, że po prostu iOS sam przestawił domyślną funkcję która jest przypisana do klawisza Home. Przestawił ją na brak, więc należy sobie wejść w opcje ogólne, dostępność i tam na końcu jest, są ustawienia dotyczące klawisza Home i należy tam wybrać VoiceOver, aby była to funkcja uruchamiana domyślnie poprzez trzykrotne wciśnięcie klawisza Home. Jeśli takie było pytanie, bo oczywiście bezczelnie Ci przerwałem i mam nadzieję, że takie było właśnie.
3: No to znaczy Andrzej po prostu powiedział, że nie może wykonać tej czynności właśnie przez trzykrotne wciśnięcie klawisza Home, więc zobaczymy, czy twoja odpowiedź, Piotrze, była satysfakcjonująca dla naszego słuchacza.
5: Ja myślę, że to problem tracenia ustawień przez iOS 8 to jest jeden właśnie z bugów, jeden z problemów tego systemu. Bo w tym wypadku ja akurat nie straciłem tego ustawienia, moja żona tak na iPadzie, za to oboje straciliśmy na przykład wszelkiego rodzaju skróty, które mieliśmy zapisane w opcjach klawiaturowych. Ja z tych skrótów bardzo często korzystam, skrót, który polega na tym, że tam wbijam jakiś ciąg znaków, i na zasadzie autokorekty ten krótki ciąg znaków zastępowany jest jakąś frazą, tak? Przykładowo, zamiast, jak szybko piszę maila, zamiast pisać witam, piszę WTM i w tym momencie mam wstawiony cały wyraz witam, przecinek, nowa linia. I to niestety wszystkie tego typu skróty zniknęły i musiałem je ustawiać na nowo.
3: To teraz może przejdźmy do następnej rzeczy, to ja mogę co nieco powiedzieć na ten temat. Tu jeszcze Andrzej napisał, że tak, dokładnie o to chodziło i dziękuję Ci, Piotrze, za informację w tym temacie.
5: Cała przyjemność po mojej stronie.
3: To teraz ja powiem o czymś, czego jak rozmawialiśmy, to nie bardzo zrozumiałeś sens i logikę. Ja szczerze mówiąc też nie wiem, po co to zrobili, bo...
5: Sens rozumiem, tylko mi to nie działa po prostu.
3: Aha, a to mi działa. I ja już powiem, o co chodzi w tym momencie, mianowicie dwa tryby wprowadzania bezwzrokowego. Wprowadzanie takie standardowe bezwzrokowe i wpisywanie tak zwane bezpośrednie. I teraz na czym rzecz cała polega? Wpisywanie standardowe, no to bezwzrokowe standardowe takie, to wiadomo, o co chodzi. Przesuwamy palcem po literkach, ta literka, która ma być wprowadzona, to po prostu na niej puszczamy palec. I literka jest wprowadzona. Natomiast wpisywanie bezpośrednie bezwzrokowe, to z moich odkryć i z mojego doświadczenia w tym temacie polega na tym, że szukamy danej litery, którą chcemy wprowadzić, unosimy palec i stukamy w tę literę. Docelowo miałoby to polegać na tym, że po prostu stukamy po prostu w konkretne elementy ekranu, gdzie znajdują się litery. Ja nie wiem, jak ktoś na przykład na iPhone'ie może z tego korzystać, to naprawdę ktoś chyba z bardzo drobnymi dłońmi, ale na iPadzie jestem w stanie dostrzec sens tego, bo wprowadzając litery za pomocą takiego standardowego wpisywania bezwzrokowego, kiedy dotkniemy tylko ekranu, to już litera jest wprowadzana. Tu musimy po prostu stuknąć w dany obszar ekranu, żeby wpisać daną literę.
5: No i teraz ktoś musi po prostu widzieć sens takiego rozwiązania. Wydaje mi się, że tak naprawdę to najbardziej by się mogło przydać osobom, które próbują pisać dwoma dłońmi, dokładnie w takim układzie maszynowym, na iPadach. No bo na iPhone'ie to, tak jak mówisz, przydatność tego jest względny.
3: Spróbowałem przed momentem wprowadzić swoje 18-znakowe czy tam 17-znakowe hasło do sieci bezprzewodowej. Za pomocą tej metody nie udało mi się. Tyle mogę powiedzieć a propos tego i a propos skuteczności. Przestawiłem się na wpisywanie takie standardowe, bezwzrokowe. Skoro mówimy już o wpisywaniu, to może jeszcze pozostańmy w tym temacie przez momencik i Mikołaju, ciebie może teraz bym poprosił, bo szczerze mówiąc mi nie udało się z tego skorzystać, a może tobie się udało, albo może chociaż coś nakreślisz w tej kwestii. Zewnętrzne, dodatkowe klawiatury od firm trzecich na iPhone'ach, iPadach, bo też tak, to jest możliwe.
4: To jest nowość w iOSie. Możemy korzystać nie tylko z wbudowanych Apple'owych klawiatur, ale również właśnie z klawiatur od dostawców zewnętrznych i można powiedzieć, że pierwszą taką klawiaturą, dla niektórych być może nie jest to zaskoczenie, ale jest to klawiatura Flexy, która wcześniej była znana tym użytkownikom, którzy w ogóle z aplikacji Flexy jako takiej korzystali. Troszeczkę podobnie na zasadzie wcześniej, tak jak w przypadku dyktowania korzystało się z Dragon Dictation, dyktowało się tekst i potem się coś z nim robiło, tak? Czy wysyłało SMS-em, czy kepowało i tak dalej. A tutaj mamy po prostu możliwość uruchomienia sobie, czy dodania do listy klawiatur, które już są standardowymi klawiaturami, czy to dla poszczególnych języków, również klawiatury, między innymi klawiatury Flexy, ponieważ wysyp tych klawiatur w tej chwili

0: stadium beta, z tego co wiem. Natomiast tą klawiaturę udało mi się podpiąć i takie moje doświadczenie jeszcze pierwsze, w ogóle z podpinaniem jako takim klawiatur, wchodzimy po prostu w ustawienia systemowe i w sekcję klawiatury i tam możemy po prostu sobie, tak jakbyśmy dodawali kolejną klawiaturę językową, mamy do wyboru w tym przypadku akurat klawiaturę Flexy, jeżeli oczywiście mamy zainstalowaną aplikację Flexy wcześniej, bo to funkcjonalność, że tak powiem, możliwość dodawania danej klawiatury zależy od tego, czy daną aplikację akurat związaną z, w tym przypadku z klawiaturą, mamy oczywiście zainstalowaną. I teraz, co jest ważne, co zaobserwowałem. W momencie dodania tej klawiatury, ta klawiatura, owszem, pojawiła mi się w, że tak powiem, w menu wyboru klawiatur w momencie, kiedy coś tam wpisujemy sobie i możemy przełączać się na tą klawiaturę. Natomiast coś, co w pierwszym momencie mnie zaskoczyło, to to, że ta klawiatura po prostu się pojawiała na kilka sekund i potem nagle znikała. Okazuje się, że w momencie, kiedy my dodajemy daną klawiaturę, my musimy jeszcze dodatkowo wyrazić zgodę, ponieważ no, Apple jest, czy iOS jest takim systemem, który w przypadku pierwszego skorzystania z danej funkcjonalności my musimy rozmaite zgody tutaj udzielać, czy nawet jeżeli korzystamy powiedzmy z lokalizacji, musimy zgodzić się, żeby dana aplikacja korzystała z funkcji lokalizacji. W przypadku klawiatur jest to takie ostrzeżenie i informacja, czy zgadzasz się, że klawiatura od firmy zewnętrznej, z której będziesz za chwilę korzystał, będzie gromadziła, można powiedzieć, będzie służyła do wprowadzania znaków, również haseł, tak, które my gdzieś tam wprowadzamy, czy jesteś tego świadomy. I trzeba po prostu w ustawieniach dodawania danej klawiatury, jak już sobie ją dodamy i tapniemy sobie w ustawienia danej klawiatury, jeszcze w opcjach systemowych, musimy przełączyć taki przełączniczek pełny dostęp. W tym momencie klawiatura uzyskuje po prostu pełny dostęp do systemu i można w pełni z niej korzystać dopiero po przełączeniu na tą opcję i wyrażeniu zgody, ja mogłem zacząć korzystać z tej klawiatury.
1: No to trochę taka filozofia jak w Google Play, że tam też musisz się wyrazić zgodę na tam możliwość właśnie tam jakichś tam danych, karty kredytowej i tak dalej, dostęp na tych, dla tych danych, czy do tych danych, no to tutaj troszkę podobnie. No chyba niestety taka polityka prywatności w momencie, gdy udziela się zezwolenia zewnętrznym podmiotom, będzie niezbędna.
2: No tak, ale tak to jest tak naprawdę kliknięcie po prostu w kilka opcji i na szczęście nie pyta nas już o to z uporem godnym lepszej sprawy za każdym razem. Aczkolwiek tak a propos tych powiadomień i zezwoleń, to spotkałem się też z taką rzeczą, na moment zbaczając z tematu, ale trzymając się cały czas oczywiście iOS 8. Nie wiem, czy też to mieliście, że co chwilę w pewnym momencie, co chwilę, pytał mnie na nowo iOS o to, czy chcę wyrazić zgodę na korzystanie z mojej lokalizacji iluś tam aplikacją.
1: Nie co chwilę, ale po prostu po kolei, jak uruchamiałem poszczególne aplikacje po aktualizacji, na przykład aplikacja Pogoda, aplikacja Facebook, różne tego typu aplikacje, musiałem po prostu wyrażać im zgodę.
2: A ja właśnie bez uruchamiania.
1: I jeszcze rozumiem aplikacje zewnętrzne, tak? Ale nie rozumiem aplikacji natywnych. To wyskakują takie
0: tak,
1: powiadomienia.
0: Ale to jest związane z tym, że zmienił się również regulamin. Pewnie w jakichś drobnych szczegółach, ale czytałem o tym, że zmienił się również regulamin w ogóle korzystania, używania systemu iOS i przypuszczam, że to jest znowu jakby konsekwencja po prostu tego prawnego zdarzenia.
2: Okej, więc może przejdźmy do kolejnej rzeczy, także pozostając w sferze komunikacji, ale tym razem komunikacji głosowej może, zahaczmy o to. iMessage i rzecz, na którą ja naprawdę robiłem sobie spore nadzieje. Miałem nadzieję, że to naprawdę będzie coś niesamowitego, rewelacyjnego, a szczerze mówiąc, srodze się zawiodłem. Wiadomości głosowe w iMessage. Jak wam się to podoba?
1: No niestety, podobać mi się podoba, bo działać w sensie funkcjonowania. Działa to bardzo fajnie, płynnie, szybko i wygodne to jest. I ma tylko jeden drobny minus, tak?
2: Mianowicie jakość.
1: Tych nagrań jest tak, po prostu dramatycznie zła, kiepska i w ogóle makabryczna.
2: O ile naprawdę fajnie się rozmawia przez FaceTime'a, czy to przez FaceTime'a takiego standardowego, czy przez FaceTime Audio, o ile

0: Tam zastosowane zostały naprawdę fajne kodeki i ta jakość jest bardzo fajna, bardzo, bardzo dobra. O tyle tutaj, to nie wiem, co tam jest użyte, jaki tam jest kodek, ale jest on naprawdę podły i po prostu jakość jest rzeczywiście taka typowo, typowo telefoniczna. I także jedna rzecz, o której warto również powiedzieć i na którą
1: no,
0: warto zwrócić...
1: sorry, to jest taka jakość, wiesz, dla tam pana Bela, a nie kurde dzisiejszych telefonów.
0: No, tak.
1: W ogóle... jest dramatycznie, jest w ogóle jak nie urządzenie firmy Apple.
0: Dokładnie. Ciekawe, czy to się kiedyś zmieni. Zastanawiam się. Natomiast... Słucham, Mikołaju.
2: Z tego, co czytałem, to tamten kodek AMR jest stosowany, ale właśnie w tej chyba najuboższej wersji.
0: Na to by wyglądało. Natomiast ja chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, jak w ogóle wysyłać te wiadomości, bo to też nie jest wcale takie oczywiste, przynajmniej z perspektywy używania voiceovera. Bo mówiło się o tym, że trzeba przyłożyć do ucha telefon, żeby nagrać wiadomość, albo żeby ją odsłuchać. Okej, z odsłuchiwaniem rzeczywiście tak jest, natomiast żeby wiadomość nagrać i żeby tę wiadomość wysłać, zanim przyłożymy telefon do ucha, to trzeba wejść w pole edycji, tak jakbyśmy chcieli wpisywać jakąś wiadomość, tekstowo. Wtedy jak wejdziemy w to pole edycji do wstawienia wiadomości, przykładamy telefon do ucha i możemy zacząć mówić. Usłyszymy taki cichutki brzdęk i możemy zacząć mówić, możemy zacząć nagrywać. I wtedy ta wiadomość jest dopiero rejestrowana. No, chwilę mi to, szczerze mówiąc, zajęło, żeby załapać tę logikę, tym bardziej, że nigdzie o tym nie mogłem się doczytać, że tak trzeba zrobić.
1: Znaczy, ja ci powiem, jak to wygląda troszkę, bo generalnie wysyłać wiadomości można na kilka sposobów, te wiadomości audio. Taki najprostszy, to może przykład z iPada, że wystarczy tapnąć dwukrotnie i przytrzymać, tak jak przy przenoszeniu ikon na ekranie, i wtedy po prostu dyktujemy naszą wiadomość. Jak oderwiemy palec, mamy do dyspozycji kilka opcji. Odtwórz, wyślij, tego typu. Tylko, że i tutaj kolejny błąd voiceovera, nie można do nich dojść gestem. Przynajmniej tak to u mnie wygląda. Więc trzeba to sobie wymazać, tą funkcję. W przypadku iPada, jeśli mam go w orientacji horyzontalnej, także mam przycisk Home po prawej stronie, to jest dokładnie obok przycisku Home. Mam ekranowy przycisk Wyślij, ale można to też obejść w taki sposób, że po prostu kończąc nagrywanie, nie odrywam palca, tylko przeciągam go w górę. Tak jakbym chciał wypchnąć do góry tą wiadomość, którą nagrałem po ekranie, i ten taki posuwisty gest sprawia, że wtedy bez wyświetlania dodatkowych opcji od razu ta wiadomość audio jest wysyłana.
0: Słuchajcie, mam wiadomość od Mateusza tym razem. A propos nowego systemu iOS 8.0.1, Mateusz napisał do nas tak. Mam informację dla ludzi posiadających iPhone'a 6 i 6 Plus. I teraz clue tej informacji. Po update'cie do 8.0.1 nie działa sieć komórkowa i Touch ID. Informacja zaczerpnięta z portalu myapple.pl. No.
1: Słodko. No w każdym razie to w ogóle jest bardzo małe uaktualnienie. Ja tu sobie też zerknąłem, co ono oferuje, i tak naprawdę żadnych poprawek w zakresie dostępności. To jest tylko 64 MB, więc naprawdę malutkie. I poprawia tam kilka funkcji, między innymi właśnie korzystanie z zewnętrznych klawiatur, ale z naszego punktu widzenia pewnie ono nic nie zmieni.
0: Zdążyć, ale za to zdążyli co nieco popsuć. No, ale może ktoś już zaktualizował i się wypowie, tak, ze swoich doświadczeń empirycznych, chociaż nie wiem, kto by miał już tu iPhone'a wśród naszych słuchaczy 6 i 6 Plus, ale może się ktoś zdarzy.
1: Mnie się uruchamia.
0: Aha, uruchamia ci się? No okej, okay. Mi się już uruchomił, natomiast tak trochę z niepokojem to obserwowałem, bo to trochę długo trwało. Ale dobrze, przejdźmy dalej. Co my tu mamy ciekawego? Użytkownicy Plusa to byli użytkownicy poszkodowani przez brak LTE, bo się tam Apple z Plusem nie bardzo mogli dogadać. Z tego, co mi wiadomo, to już LTE w Plusie jest, na pewno w iPhone'ach od 5S w górę, no i oczywiście musimy mieć odpowiednią kartę, czyli kartę USIM, żeby to LTE funkcjonowało.
1: Zgadza się, i opcję tę normalnie włącza się w ustawieniach sieci komórkowej. Oczywiście tutaj też jest bug, bo w momencie, gdy włączamy tą funkcję, to na chwilę urządzenie nam się przywiesza.
0: Oj tak.
1: Ale to jest 5-6 sekund i potem wszystko wraca do normy i już tą sieć mamy włączoną i możemy korzystać z LTE, jeśli, tak jak powiedziałeś, mamy odpowiednią kartę SIM. No i oczywiście mamy dostęp do internetu i możemy z tego korzystać i jesteśmy w zasięgu sieci LTE.
0: Zgadza się. Kolejna rzecz to już tym razem taka z nowości samego systemu, nie interfejsu, nie dostępnościowych, bo do dostępnościowych kwestii przejdziemy jeszcze za chwileczkę. Opcja kontaktu z ostatnio używanymi kontaktami, że się tak wyrażę. Z moich doświadczeń jest to miks tych kontaktów, które nam się pojawiają na ekranie przełączania programów, czyli na tym ekranie, który uzyskujemy po wciśnięciu dwa razy klawisza Home. To jest miks rzeczywiście ostatnio wybieranych numerów, ostatnio tych ludzi, z którymi się ostatnio kontaktowaliśmy, ale także i tych kontaktów, które mamy w ulubionych. To zauważyłem.
2: Tak, też to zauważyłem i dodam też, że ten miks mi się czasami, że tak powiem, tak jak fajnie to powiedziałeś, no miksuje się po prostu. Dla niektórych można by powiedzieć, że bez jakiejś tam czasami większej logiki, ale zauważyłem również, że na to ma wpływ również komunikacja z innych urządzeń naszych. Jeżeli ja coś na przykład na iPadzie, czy się komunikowałem za pomocą wiadomości iMessage, czy może FaceTime Audio, to też ma wpływ na to, co mi się na przykład wyświetli na ostatnio używanych na przykład na iPhone'ie. Czyli to jakby jest też również, ten miks jest synchronizowany również przez iClouda. Więc to też gdzieś do tego stopnia się pojawia. Natomiast
1: no, ale jest coś takiego, co mnie przeszkadza tam, ale nawet dwie rzeczy, ale to skończ, Mikołaj.
2: Z perspektywy użytkownika widzącego, no wygląda wszystko w miarę ok, natomiast z voiceoverem jest już gorzej, co na pewno Piotrze też powiesz. Z tego, co zauważyłem, z voiceoverem jest po prostu bug polegający na tym, że jeżeli klikniemy czy tapniemy dwukrotnie w daną osobę, to opcje, które no, dla widzących, one się po prostu pojawiają po prawej stronie od danej ikonki, czyli możliwość albo kontaktowania się poprzez wiadomości, albo przez telefon, albo przez FaceTime czy FaceTime Audio. Na voiceoverze ta kolejność jest gdzieś tam gubiona i może się zdarzyć tak, że z fokusem się po prostu voiceovera zgubimy.
0: I ja mam takie wrażenie, że te opcje dostępne są tylko przez jakąś tam chwilę, a później pojawia nam się jakby tylko ostatnia z tych opcji. Jak się szybko nie zastanowimy, za pomocą jakiego kontaktu chcemy się połączyć, jeżeli kontakt ma kilka środków komunikacji, czy tam jakiś FaceTime, czy no telefon,
1: tak,
0: czy wiadomość.
1: Nie masz to też zaznaczone, jaki numer na przykład. Jak masz dwa numery telefoniczne, no to nie wiesz, który. Nie? I to jest największy problem tego rozwiązania, przynajmniej voiceover tego nie uznania, może jakoś tam ikonkami, nie wiem, Mikołaj, czy zwróciłeś uwagę, czy to jakoś się różnicuje, ale voiceover tego nie uznania, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, nawet jeśli tą opcję wyłączymy, to w momencie na iPadzie mam taki bug, przynajmniej miałem jeszcze przed chwilą, zaraz sprawdzę po aktualizacji, że voiceover po dwukrotnym naciśnięciu klawisza home domyślnie wskakiwał mi tak czy siak na tą pozycję ludzie i musiałem dopiero dotykać ekranu u dołu, w dolnej jego części, żeby przełączyć się na...
0: Jeszcze mam tu taką informację od Magdy. Magda napisała, że iPhone 5S działa szybciej po aktualizacji na iOS-a 8.0.1. Komunikacja ze sprzętową klawiaturą też jakby się poprawiła, ale nie zapeszajmy, no to nie zapeszajmy.
1: Też mam wrażenie, że iPad działa szybciej. Do tego stopnia, że nawet w trakcie wpisywania, w tym co demonstrowałem przed chwilą, w Spotlightie, że w trakcie wpisywania Braille'em wcześniej mogłem wpisać cały ciąg i nic voiceover nie przerywał, a teraz w momencie pisania on ciągle już mi dodaje programy, czyli to, co tam pokazuje niżej, tak, to, co wyszukał, czyli jak gdyby działa dynamicznie.
0: No to dobrze, to miejmy nadzieję, że jeszcze trochę takich ukrytych, niewymienionych przez Apple'a poprawek dostępności znajdziemy. Może w takim razie teraz kolejna rzecz, o której warto by było powiedzieć, to jest aplikacja Zdrowie, czyli coś, z czego tak naprawdę jeszcze nie do końca jesteśmy w stanie korzystać, no ale być może będziemy
1: Myślę, że o samej aplikacji można powiedzieć, że no jest bardzo prosta. Ma kilka funkcji na zasadzie, że możemy sobie założyć kartę zdrowia. Pewnie to jest funkcja, która też będzie na razie dostępna, pewnie tylko w Stanach, na zasadzie, że będziemy mogli jakieś dane wysyłać do naszego lekarza. Też w momencie, gdy sprzężymy to z Apple Watchem, będziemy mogli wykorzystywać, obserwować jakieś procesy, nie wiem, spalania kalorii, bo też podajemy wymiary, możemy podać się, czy to się jakoś nazywa, parametry ciała, jeśli dobrze pamiętam, i kilka innych rzeczy, no ale tak naprawdę ta aplikacja będzie miała sens dopiero w momencie, gdy połączymy ją właśnie z jakąś taką opaską, która będzie wykorzystywała te nasze dane biologiczne.
0: To się wszystko zgadza. Kolejna rzecz, o której to może powiecie coś więcej jako użytkownicy...
1: Przepraszam. Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej poprawce, jaką zauważyłem. Okay. Właśnie wyświetla mi się hotspot, który mi się nie wyświetla.
0: O, no właśnie, bo z hotspotem to też było jakoś tak, że ja go nie mogłem znaleźć, szczerze mówiąc. Dopiero też zwróciłem na to uwagę, jak ktoś mnie zapytał, a gdzie właściwie jest hotspot? Bo się schował.
1: Ale udało ci się w końcu?
0: Nie udało mi się go odnaleźć w żaden, możliwy sposób.
1: Mnie też się odnaleźć nie udało, ale w momencie, gdy wszedłem w ustawienia właśnie sieci komórkowej, czy danych komórkowych, czy jak to się tam nazywa, tam masz ustawienia hotspotu.
0: Tak.
1: Więc jak gdyby to mnie upewniło, że ta funkcja być tam musi.
0: No tylko,
1: że było śmiesznie,
0: a wprowadziłeś tam jakiekolwiek dane do tych ustawień hotspotu?
1: Wprowadzałem, żaden hotspot mi się nie pokazywał.
0: No właśnie.
1: Za to hotspot mi się pojawił w momencie, gdy włączyłem LTE i jak wszedłem w hotspot, który mi się pojawił dokładnie wtedy tam pod tymi szczegółowymi ustawieniami sieci komórkowej, jak tapnąłem w tą funkcję, ona mi się otworzyła, wyświetliła mi hasło, to, które ustawiałem dla hotspota we wcześniejszym systemie. Wszystkie dane były. Mówię, super, to teraz sprawdzę, jak to działa. Kliknąłem włącz i w tym momencie okienko mi się zamknęło ustawień w ogóle i gdy wszedłem z powrotem do niego, to już hotspota nie było.
0: No cóż. Mamy, zdaje się, jakiś telefon. Spróbujemy ten telefon odebrać. Może nam się uda. Halo? Nie. Zdaje się, że jednak tego telefonu nie uda nam się odebrać. Ale możecie dzwonić, możecie pisać. Jesteśmy jak najbardziej otwarci na wasze głosy. 123 834 835 oraz tyflopodcast.net. To są nasze namiary. To pierwsze to telefon, to drugie to Skype. To może teraz powiedzmy co nieco na temat tej wymiany informacji pomiędzy urządzeniami różnego rodzaju, czyli tych rozwiązaniach Continuity i Handoff, które zostały wprowadzone. To może Mikołaju, ty tym razem co nieco.
2: Jeszcze myśmy o widgetach powiedzieć.
0: Tak, to powiemy, powiemy.
2: Aha, to powiemy, dobra. Więc tak, continuity i ten handoff. Ogólne zamierzenie jest tej funkcjonalności jest takie, aby pomiędzy urządzeniami, czy to iPadem, czy iPhone'em i docelowo również Macami, ale wyposażonymi w najnowszy system Yosemite, który będzie OS X Yosemite, który będzie gdzieś koło połowy października najprawdopodobniej dostępny już. Możliwość po pierwsze taka, która już można powiedzieć jest dostępna i z której i Piotr i ja na pewno korzystamy i sobie ją chwalimy, to możliwość dla przykładu odbioru połączenia telefonicznego, które przychodzi na iPhone'a z poziomu iPada. Ja już krótko po aktualizacji obu urządzeń byłem zaskoczony sytuacją, w której ktoś do mnie dzwonił na mój numer telefonu, normalnym połączeniem telefonicznym, a dzwoniły mi dwa urządzenia, i iPhone, i mój iPad. I ja z tego iPada po prostu odebrałem to połączenie. Potem się właśnie domyśliłem, że chodzi właśnie o tą funkcjonalność, która umożliwia właśnie z jednej strony odbiór połączeń telefonicznych na iPadzie. Oczywiście warunek jest taki, że oba urządzenia, i nasz iPhone, i iPad, muszą być w tej samej sieci Wi-Fi w danym momencie, ponieważ ta transmisja jest przekazywana przez sieć Wi-Fi. z iPhone'a do iPada. I druga kwestia, oba urządzenia muszą być zalogowane do tego samego Apple ID. I w drugą stronę podobna funkcjonalność jest, jeżeli mamy iPhone'a i iPada w tej samej sieci Wi-Fi w danym czasie, możemy z poziomu iPada, na przykład z poziomu kontaktów, wykonać połączenie telefoniczne iPadem, ale który do tego wykorzysta naszego iPhone'a. W praktyce bardzo wszystko wygodne. Docelowo będzie też, nie miałem okazji akurat tego sprawdzić, ponieważ mam iPhone'a 4S jeszcze, który tego nie obsługuje, ale docelowo można będzie też tą funkcjonalność również rozszerzyć o wysyłanie wiadomości SMS i MMS.
1: Tak, i to kolejna rzecz, na którą należy zwrócić uwagę, że znowu mamy takie rozgraniczenie, że wszystkie funkcje nowego systemu wspierają dwie wcześniejsze generacje, a trzecia już posiada jakieś tam ograniczenia. To jest takie dość charakterystyczne i to zawsze z tymi nowymi systemami tak było, że trzy urządzenia wstecz i już pojawiały się pewne ograniczenia, które na pewno nie są technologiczne, tak? Bo tutaj myślę, że spokojnie iPhone 4S...
0: Raczej to taka mobilizacja dla użytkowników, żeby kupili nowy sprzęt. Mamy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali, bo już ktoś, kto jest na linii, się troszeczkę naczekał. Halo, kogo witamy?
3: Halo, witam, Marcin.
0: Witaj, Marcinie, słuchamy.
3: Mam pytanie. Aktualizacja iPhone'a 4S 8.0, zaktualizowałem na iClops. Błędy takie typu VoiceOvera wyrzuca, na przykład na Safari, w innych programach, przecina się momentalnie. Czy to jest, nie wiem, kwestia niewydolności telefonu już, czy to może faktycznie jakiś błąd?
2: No ja mogę to potwierdzić po części. Też obserwuję, aczkolwiek mówię, jestem użytkownikiem jeszcze cokolwiek tam słabowidzącym, więc VoiceOver nie jest na tyle moim podstawowym, że tak powiem, narzędziem. Natomiast wspomagam się czasami VoiceOverem i też mogę potwierdzić w niektórych miejscach przycinanie się VoiceOvera. Miałem sytuację taką kilka razy również, gdzie wprowadzałem hasło zwykłe do, żeby wykonać jakieś tam zakupy w iTunes i w momencie wpisywania poszczególnych znaków hasła kilka sekund ciszy i za chwilę VoiceOver włączony, tak, czyli ewidentny komunikat o tym, że on się po prostu wcześniej wyłączył.
3: Tak,
2: samoistnie. No i kwestia to jest taka, no trzeba na pewno zwrócić uwagę na to, że no iPhone 4S w tej chwili jest ostatnim w dół patrząc modelem wspierającym najnowszego iOS-a 8. Sam jestem ciekaw, co będzie właśnie, bo tak jak mówię, w trakcie naszej audycji, tutaj jak Michał wcześniej powiedział, dotarła informacja, że pojawiła się aktualizacja do 8.0.1. Sam jestem ciekaw, czy cokolwiek, chociaż w minimalnym stopniu, pomoże to w przypadku iPhone'a 4S. Natomiast tym te problemy, no, mogę tylko potwierdzić, tak?
0: Ja mogę, Marcinie, powiedzieć, że na iPhone'ie o wersję wyższym, czyli na piątce, też są takie problemy. No, zacina się to niestety. Nie jest to już takie płynne,
1: myślę,
0: jak kiedyś.
1: Też rozmawiałem ze znajomą, która właśnie mówiła, że zaktualizowała sobie iPhone'a 4S. Ona nie korzysta w ogóle z opcji dostępnościowych i stwierdziła, że nie daje rady. Że za wolno to chodzi wszystko i wraca do iPhone'a, do iOS'a 7, więc...
0: Tym bardziej, że jeszcze na razie można.
3: A można
1: tak
3: w taki sposób.
1: Myślę, że warto teraz sprawdzić, czy ta wersja 8.0.1 coś zmieni. Jak nic nie zmieni, to ja przynajmniej właścicielom iPhone'ów 4S bym polecał jednak powrót do starszego systemu, póki można.
3: A w jaki sposób to zrobić? Tak zapytam?
0: Trzeba pobrać plik systemu i w iTunesie nacisnąć ten przycisk odtwarzania iPhone'a z przytrzymanym klawiszem Shift i wtedy nas poprosi o wskazanie pliku z obrazem systemu.
3: plik systemu, plik systemu, plik systemu. Trochę zielony jestem.
0: Plik z systemem z poprzednią wersją iOS-a. To, Marcinie, tego niestety trzeba poszukać w internecie. Jest mnóstwo stron, na których to można znaleźć. Apple tak oficjalnie to chyba tego nie udostępnia. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę, ale jest to możliwe. To jest takie...
2: To jest tak, że Apple oficjalnie tych linków nie udostępnia, natomiast to są i tak oryginalne linki Apple'owskie. Tak. Na różnych forach tego, jak się popatrzy po adresie, to będzie http, coś tam developer.apple.com i tak dalej, i będzie to po prostu plik, bodajże z rozszerzeniem, teraz już nie pamiętam, IPSW, właśnie. Także z reguły to jest dosyć duży plik.
1: Poczekajcie, otwórz sobie po prostu wyszukiwarkę Google, wpisz plik systemu iOS 7 i to rozszerzenie IPSW i dostaniesz na pewno co najmniej 10 pierwszych wyników, będzie kierowało cię do strony, gdzie znajdziesz takie pliki do pobrania. Ja osobiście polecam ci, żebyś zerknął sobie na polskie strony typu myapple.pl. Zdaje się, że właśnie w tym serwisie widziałem zestawienie wszystkich systemów dla różnych urządzeń. Trzeba też zwracać uwagę, dla jakich urządzeń się pobiera pliki. Nie tylko konkretny na zasadzie iPad Air, ale też patrzeć, czy jest to w przypadku iPada iPad z modemem, czy bez. W przypadku iPhone'a tylko musisz zwrócić uwagę, żeby to był twój konkretny model.
0: No nie, Piotrze, tam w przypadku iPhone'a 5 na przykład, w przypadku iPhone'a 5 to też mamy tam chyba ze 3 modele i też trzeba zwracać na to uwagę. Tam są te numerki, to trzeba sprawdzać.
1: Mamy GSM, model Global.
0: Słuchamy, Marcinie, bo...
3: Trochę wyższa szkoła jazdy, no ale spróbuję.
0: No spróbuj, jeżeli nie będzie ci rzeczywiście z tym nowym iOS-em po drodze, to myślę, że nie ma co się męczyć, a jeżeli po prostu jest jeszcze taka możliwość, no to... A chcesz korzystać z tego telefonu jeszcze przez jakiś czas, to myślę, że taki downgrade do poprzedniej wersji iOS-a będzie jak najbardziej zasadny.
3: Jasne, że tak. Spróbuję jeszcze go zaktualizować tą poprawką, co
0: dzisiaj wyszło.
3: Ale nie podejrzewam, okay, żeby to coś dało konkretnego. Dobra. Miłego dnia, znaczy nie przeszkadzam, cześć.
0: Dziękujemy ci za telefon, trzymaj się, pozdrawiamy. Jeszcze mamy informację od Mirosława. Mirosław do nas napisał, niech no się tylko tutaj rozejrzę, bo jeszcze w międzyczasie telefon mamy, słuchajcie. Telefony się rozdzwoniły.
1: Może odbierz i poczytasz.
0: Tak. Już odebrałem, ale jeszcze przeczytam informację od Mirosława. Witam, chciałbym przekazać, iż nowy iOS na iPadzie R strasznie zamula i wraca do pulpitu z aplikacji i ustawień. Tylko czy iOS 8, czy ten 8.0.1? Tej informacji Mirosław nam nie podał. A teraz odbieramy telefon. Halo? No... Niestety, ktoś nie chciał czekać i się z nami rozłączył. To teraz przejdźmy może dalej do kolejnych rzeczy właśnie a propos tych widgetów, bo to jest też ciekawa sprawa. Mikołaju, możesz coś na ten temat powiedzieć więcej?
2: Tak, to też jakby kolejna jakby możliwość dostosowania albo pewnych treści od zewnętrznych, że tak powiem, dostawców, że tak powiem, jeżeli można by to powiedzieć, obok wcześniej wspomnianych klawiatur. Mianowicie na ekranie w centrum powiadomień, na tej pierwszej karcie, bo teraz je okrojono, tak jak było wspomniane, do dwóch. Karta dzisiaj i mamy kartę powiadomienia. Mówimy teraz o karcie dzisiaj. Na samej jego końcu, że tak powiem, jest przycisk edytuj, edycja. I mamy tam możliwość dodawania i ustawiania sobie kolejności, że tak powiem, własnych widgetów, które pojawiają się właśnie w tej sekcji. I teraz jest to na pewno uzależnione od tego, jakie mamy aplikacje zainstalowane i czy takie aplikacje oferują takie widgety. Ja po kliknięciu tego przycisku edycja, mimo że na swoim iPadzie mam obecnie zainstalowanych około 900 aplikacji, to bardziej hobbystycznie, że tak powiem, tylko na tą chwilę 5 z nich oferuje oferuje własne widgety. Jest to między innymi aplikacja Pogoda z wykrzyknikiem, jest to aplikacja od Yahoo. Oprócz tego, no to mamy systemowe aplikacje, kalendarz, przypomnienia, to te, które do tej pory były. Natomiast od zewnętrznych jeszcze dostawców mamy w tej chwili od Dropboxa, od Evernote akurat i od Kindla. Ja na tą chwilę testowałem sobie dwa widgety, mianowicie widget od aplikacji Pogoda z tym wykrzyknikiem, czyli od Yahoo. I on po prostu pokazuje, że tak powiem, uproszczoną prognozę pogody graficznie. Natomiast patrzyłem sobie to, jak to z voiceoverem wygląda. Wygląda to dosyć słabo, ponieważ kolejność fokusa, który tam wędruje po tych informacjach pogodowych, jest no, zupełnie zaburzona i bardzo nielogiczna. Nie mówiąc już o tym, że jakie dane, jakiej pogody, jaki rodzaj, że tak powiem, aktualnych warunków panuje, nie jest odczytywany, więc od strony voiceoverowej ten widget jest po prostu zrobiony słabo.
1: Natomiast nie jest tylko informacja forecast low i tyle.
2: O, na przykład. Natomiast drugi widget od Dropboxa, który sobie aktywowałem, pokazuje ostatnio dodane lub zmodyfikowane w Dropboxie pliki, chyba ostatnich 5. I z poziomu widgeta, kiedy klikniemy czy tapniemy dwukrotnie w dany plik, przenosi akurat nas bezpośrednio w Dropboxie do danego pliku. Natomiast przyznam się, że jeszcze widgetów od Evernote ani od Kindle nie testowałem, a widzę, że są dostępne.
0: To ja już wiem, dlaczego nie mogłem tego znaleźć. Po prostu bardzo rzadko wybieram sekcję dziś w powiadomieniach, w centrum powiadomień, tylko cały czas praktycznie mam włączoną tą drugą opcję, czyli powiadomienia. Swoją drogą...
2: Już pewnie bardzo rzadko na sam dół zjeżdżasz, prawda?
0: A to jest też inna kwestia. Mamy telefon. Kogo witamy tym razem? Halo?
4: Dobry wieczór, Iwona z tej strony.
0: Witamy.
4: Nie słucham od początku audycji, bo się spóźniłam trochę, ale chciałam zapytać o tego nowego iPhone'a 6, ponieważ no, jak uzyskam dotację, to chciałabym nabyć takiego iPhone'a. I chciałam się zapytać, jak jest, czy one już będą właśnie z tym, z tą ósemką zaktualizowaną do 1, tak? I o funkcję VoiceOver, czy to jest, tak dobrze działają te funkcje jak we wcześniejszych iPhone'ach?
2: To znaczy tak, odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, na pewno na iPhone'ach 6 i 6 Plus już będzie ósemka. Najprawdopodobniej będzie to raczej 8.0.0 po prostu w obecnej.
1: Nie, myślę,
2: raczej,
1: że już jeden, zanim na nasz rynek wejdą, myślę, że już będzie
2: sprawdzał. Znaczy to bywa różnie. No mówię, natomiast no niezależnie od tego, na pewno od ósemki się zacznie. Tak? Wcześniejszej wersji na pewno na nich nie zainstalujemy. Natomiast co do ogólnie, nazwijmy to, błędów, my jeszcze o tych błędach pewnie sobie dzisiaj powiemy, które gdzieś tam tą wersję systemu jeszcze, jak to się mówi, w takim wieku dziecięcym, można powiedzieć, dotykają. Także polecam ci jeszcze, mówię, posłuchanie sobie audycji w tej chwili dalej, bo będziemy o tych ewentualnych tak zwanych błędach dostępnościowych, czy w voiceoverze, czy w powiększeniu jeszcze trochę mówić. Natomiast, no mówię, one pewnie też będą po prostu pokutować, no tak jak pokutują w aktualnej wersji systemu po prostu i tyle. I
1: tutaj znaczy ja, jeśli jest... mógłbym odpowiedzieć jeszcze na twoje pytanie, bo pytasz też bardziej o telefon. Wiesz, telefon
4: tak,
1: sam
4: tak,
1: sobie się
4: no,
1: nie zmieni, a systemy...
4: Bo chciałbym wiedzieć, czy to warto.
1: Myślę, że system zostanie poprawiony prędzej czy później. Wydawało się, ludzie mówili, że następna aktualizacja będzie trzeba poczekać parę miesięcy, a tu proszę, już dzisiaj mamy jakąś poprawkę. Myślę, że tych poprawek będzie coraz więcej i myślę, że w przeciągu miesiąca, dwóch ten system rzeczywiście zostanie postawiony na nogi, bo tak naprawdę jak rozmawiam też z ludźmi, to osoby, które nie korzystają z opcji dostępnościowych, są zadowolone z tego systemu i to widać po przyroście urządzeń, które w tym momencie już działają pod kontrolą tego systemu. Myślę, że w tym momencie to już będzie około 50%, bo jeszcze dwa dni temu to było 46% wszystkich urządzeń firmy Apple, więc myślę, że ludzie korzystają z tego i są zadowoleni. I to jest pewnego rodzaju, tak mi się wydaje, jak będziemy się rozmawiać o tych błędach dostępnościowych, że wszystko właśnie powiązane jest poniekąd właśnie z opcjami dostępności. Jeśli strona się nie wczytuje, czy my mamy problem z odczytem strony w przeglądarce internetowej, to nie oznacza, że osoby, które nie korzystają z tych opcji dostępnościowych, mają problem. Ja tak chciałem mojej żonie pokazać jakieś zdjęcie na stronie internetowej. Nie byłem w stanie tego jej pokazać z voice-overem. Dopiero jak wyłączyłem tą funkcję, przyniosła mi tableta, ona sobie przeciągnęła palcem i wszystko miała na ekranie. Myślę więc, że to jest kwestia naprawienia tego, co zostało zepsute przy implementacji tych wszystkich opcji dostępnościowych. I myślę, że po pierwsze, zanim dostaniesz jakieś dofinansowanie, to raz, a dwa, zanim iPhony dotrą do Polski, i trzy, zanim dotrą do sprzedaży bezpośredniej, bo tu jeszcze trzeba zwrócić uwagę na fakt, że jak one do nas dotrą do sklepu, to też nie będą tak hop-siup, od razu idziemy do sklepu, dajemy pieniążki na blat i zabieramy urządzenie. Na pewno będzie trzeba czekać na taki telefon, w najlepszym wypadku pewnie ze 2 tygodnie. Więc nawet gdybyś dzisiaj ci ktoś obiecał, że okej, dostaniesz tam pieniążki z jakiegoś źródła, to na sam telefon będziesz musiała poczekać do któregoś tam października, w najlepszym wypadku, a potem pewnie jeszcze ze 2 tygodnie, także suma summarum gdzieś pewnie w połowie listopada mogłabyś się cieszyć dopiero tym urządzeniem.
4: Ale jakby było, myślę, warto, że... to bym poczekała.
1: Spokojnie. Myślę, że warto poczekać.
4: No to fajnie, no to dziękuję bardzo i chciałam podziękować Wam za te audycje, które prowadzicie i bardzo dobrze, że takie radio w ogóle powstało.
0: No to miło nam to słyszeć i dziękujemy za miłe słowa i pozdrawiamy. Do usłyszenia.
4: Dziękuję. Dobranoc.
0: Dobranoc.
1: Dobranoc.
0: Czekamy na kolejne telefony i wcale nie będziemy musieli długo czekać. Jeszcze odbierzmy może jeden telefon. O! Już nie zdążyliśmy odebrać. Mirosław do nas dzwonił. Dobrze, słuchajcie, to może przejdziemy dalej do kolejnych jakichś ciekawych rzeczy, które my tu jeszcze mamy.
1: To może przejdźmy już do jakichś takich zmian w systemie, które zauważaliśmy. Skoro ten system budzi takie duże zainteresowanie, bo chcieliśmy poruszyć jeszcze kilka innych zewnętrznych kwestii, jak tam Apple TV, ale myślę, że żebyśmy zdążyli przed brzaskiem, to warto jest przejść do tych, może tak powiem, podstawowych rzeczy.
0: To może powiedzmy o czymś, co dla niektórych może być przyczynkiem do niemałych oszczędności, mianowicie do tego, co zmieniło się, jeżeli chodzi o iCloud, coś, co nazywa się Family Sharing.
2: Tak, w ogóle iCloud i iCloud Drive i Family Sharing, to warto o tym powiedzieć. Z pewnością te osoby, które już aktualizowały swój system do 8, tuż po aktualizacji na jeszcze ekranie takiej wstępnej, ostatecznej konfiguracji 8 miały informację o tym, czy przeprowadzić konwersję do tak zwanego iCloud Drive. Otóż troszeczkę wzorem innych dostawców, że tak powiem, usług internetowych, między innymi Google'a czy Microsoftu, usługa iCloud, czyli chmury danych, w której przechowujemy sporą ilość, czy to w naszym przypadku urządzeń Apple'owych, czy to kopii zapasowych, czy to zdjęć, czy to kontaktów, tak? Ona nie była wyposażona za bardzo w funkcjonalność taką możliwości przechowywania konkretnych plików w jakichś konkretnych folderach i katalogach. Natomiast w momencie, kiedy system iOS 8 został udostępniony, została również udostępniona możliwość przejścia na iCloud Drive. Czyli jest to dodatkowa taka funkcjonalność, w której my możemy naszą przestrzeń dyskową w iCloudzie wykorzystać w jeszcze dodatkowy sposób możliwość przechowywania tam po prostu konkretnych plików, podziału tej przestrzeni na tworzenie ewentualnych folderów. Tak?
1: Czy ilość dostępnej pamięci uległa zmianie?
2: Natomiast obecnie tak. Z dostępnej, darmowej jest cały czas tyle samo. Jest to cały czas 5 GB. Natomiast, żeby nadgonić konkurencję, Apple postanowiło obniżyć ceny za wykupienie większej ilości miejsca. I tak 20 GB przestrzeni w iCloud i iCloud Drive, można powiedzieć, już teraz synonimy to są, będzie kosztowało, właściwie kosztuje już na teraz, bo ta aktualizacja cen też już miała miejsce bodajże 1,5 tygodnia temu, kosztuje miesięcznie około dolara z tego co pamiętam, czyli 20 GB za dolara, potem chyba drugi pakiet jest 200 GB za około 4 dolary miesięcznie. I tak aż do 1 terabajta, który kosztuje chyba 19 dolarów miesięcznie. Mówię w tej chwili w dolarach, pewnie przeliczenie na euro to jest tam niewiele porównywalne w każdym razie na pewno cena.
0: Natomiast ja chciałbym a propos tego iCloud Drive'a coś powiedzieć, bo ja sobie z tego skorzystałem. Ja nie mam komputerów Apple, więc mogłem sobie na to pozwolić bez jakiejkolwiek utraty danych czy utraty synchronizacji, bo tam jeszcze jak ktoś ma Maca, no to dobrze by było, żeby się wstrzymał. Ja mam Windows same. No i sobie zainstalowałem, wyobraźcie sobie, tą aplikację iCloud Drive, która, a właściwie to jest iCloud po prostu, aplikacja iCloud, nową wersję iClouda. Nie wiem, czy to już było wcześniej, to tak na marginesie dodam, ale w końcu jest, Apple daje jakąś wtyczkę, którą sobie też zainstalowałem, umożliwiającą synchronizację zakładek w Firefoxie. Nie wiem, czy było to wcześniej, ja to zauważyłem dopiero teraz. Natomiast wracając do iCloud Drive'a, ja jestem po prostu bardzo, ale to bardzo rozczarowany tym, co dostajemy. Bo dostajemy rzeczywiście folder, gdzieś tam umieszczony w profilu naszego konta, do którego tak nawet prosto nie możemy się dostać, bo trzeba po prostu wiedzieć, gdzie szukać. W użytkownikach i tam mamy iCloud Drive, taki folder. Nie ma na pulpicie żadnej ikony, nie jest to tak wszystko fajnie zrobione, ale do rzeczy. Co tam mamy w środku? W środku ja mam tylko katalog Pages, a w środku katalogu Pages mam dokumenty stworzone w Pages. Chciałbym je sobie otworzyć. OK, naciskam Enter. Otwiera mi się przeglądarka, domyślnie korzystam z Firefoxa, pojawia mi się komunikat, twoja przeglądarka nie jest w pełni wspierana, OK. I tak naprawdę kończy się na tym moja przygoda z korzystaniem w jakikolwiek sposób z tego iCloud Drive'a. Bo nawet za bardzo nie mogę edytować tych dokumentów za pomocą przeglądarki. Mogę oczywiście stworzyć nowy folder na przykład sobie gdzieś tam, w tym folderze iCloud Drive. Pewnie. Tylko co z tego, kiedy ja nie mam do niego za bardzo nawet dostępu w iPhone'ie. Pojawia mi się jakaś taka informacja w ustawieniach, że ten, kiedy tam wejdę w zarządzanie dyskiem w iCloudzie, w ustawieniach iClouda, że mam jakieś... plik zaszyfrowany, czy coś podobnego, i nie mogę w to ani w żaden sposób wejść, ani pobrać pliku, tak jak na przykład chciałbym to zrobić z Dropboxem. Nie, takich możliwości przynajmniej na razie nie ma, być może dopiero z czasem pojawią się takie możliwości dzięki twórcom aplikacji zewnętrznych. Jednak na razie to, no dla mnie to jest, no, duże rozczarowanie.
1: A powiedz mi jeszcze, Michale, sprawdzałeś może plik RTF zapisywany w Pages?
0: Nie sprawdzałem pliku RTF. Sprawdzałem te natywne dokumenty.
1: To jest
0: dokumenty.
1: Bardziej kwestia nie tyle iClouda, co tego, że twoja przeglądarka nie obsługuje formatu Pages, tak?
0: Nie, Piotrze. Sprawa jest taka, że otwiera mi się ta webowa wersja aplikacji Pages. I dostaję taki komunikat po stronie jakby Apple'a.
1: No.
0: O to chodzi. Ale rzeczywiście można by było to sprawdzić. No nie sprawdziłem akurat tego. Miałem tam ZDW, jakieś dokumenty, z którymi próbowałem coś zrobić, no i efekty były marne. Ale szkoda, że nie można wciągać tych treści zewnętrznych do iPhone'a w żaden sposób.
1: Ja myślę, że to kwestia czasu będzie. Myślę, że to w końcu ktoś właśnie zewnętrznie rozwiąże.
0: Tak. To jeszcze powiedzmy może o family sharingu. Ktoś z was testował?
2: Family sharing. Nie
1: testowałem, ale powiem, jak to było wcześniej rozwiązywane, tak? Bo ja tak robiłem właśnie między moimi urządzeniami a urządzeniami mojej żony, gdzie każdy z nas posiadał swój Apple ID, ale jednego Apple ID używaliśmy do zakupów. Dzięki temu te same aplikacje, które były kupowane na jednym urządzeniu, mogły być instalowane na urządzeniu innym. No ale zawsze była kwestia korzystania z tej jednej i tej samej karty kredytowej i jednego i tego samego konta. A w tym momencie, z tego co rozumiem, tak, Mikołaju, można po prostu komuś udostępnić członków naszej rodziny, nasze zakupy, czy to muzykę, czy aplikacje.
2: Tak, można po prostu z kilku wybranych Apple ID stworzyć, można powiedzieć, taką rodzinę, tak, pomiędzy sobą raz wymieniać się z jednej strony zakupami, tak, zakupionymi rzeczami, czyli raz kupiona rzecz może być wśród członków rodziny również udostępniona nieodpłatnie. Jeżeli dobrze pamiętam, to ograniczenie chyba jest 5 użytkowników w takiej rodzinie. Dodatkowo tam są jeszcze opcje udostępniania specyficznego zdjęć, też dzielenia się swoją tam pozycją w usłudze Moi Znajomi i jeszcze chyba kilka innych rzeczy, natomiast głównie chodzi o kwestię współdzielenia i korzystania z tych samych raz zakupionych aplikacji.
0: No i można także współdzielić kartę kredytową, ale tak, bardziej świadomie, bo w tym momencie, kiedy głowa rodziny, że tak powiem, czyli osoba, która inicjuje tę rodzinę, podpina pod swoje Apple ID kartę kredytową, to pozostali członkowie mogą korzystać z tej karty, ale pojawi nam się takie zapytanie, czy chcemy zezwolić na to, żeby dany zakup był zrealizowany, więc jest to robione bardziej świadomie.
1: Permanentna inwigilacja, po prostu cały czas kontrola.
0: No oczywiście. No,
2: mama, tata mogą sprawdzić, tak, co tam dziecko
0: kupuje.
2: I zezwolić ewentualnie na to, czy dziecko kupi, czy nie kupi.
0: Natomiast jeszcze jedna rzecz a propos family sharingu, bo ja miałem okazję sprawdzić to w praktyce i niestety, chociaż tego można było się spodziewać, wszelkie in-app purchases, czyli te zamówienia wewnątrz aplikacyjne nie są przenoszone, to znaczy jeżeli na przykład, taka prosta rzecz, Voice Dream Reader na iPadzie mojego...
1: I głosy.
0: Na iPadzie mojego ojca mogłem oczywiście zainstalować Voice Dream Readera bez problemu, natomiast głosy trzeba było już dokupić osobno dla tego urządzenia. Nie było możliwe przeniesienie tych głosów. Przynajmniej mi się to nie udało.
1: Czyli chyba sposób z kartą kredytową i...
0: lepszy.
1: Póki co pozostaje lepszy, bardziej opłacalny.
2: A czy ten zakup in-app purchase musiałby się odbyć przez tą też twoją kartę, tak? Ponowny?
0: Wiesz co, szczerze mówiąc nie wiem, nie sprawdzaliśmy tego, bo...
1: Ale Michale, myślę, że tak być może, właśnie jak Mikołaj sugeruje, ponieważ ja pamiętam jak pierwszy raz zrobiłem coś takiego właśnie z Voice Dream Readerem, że on twierdził, że ja muszę kupić. Więc kupiłem, podając ten sam Apple ID i hasło do karty kredytowej i jak gdyby on pobrał pieniądze, a potem je zwrócono. Raz miałem taką sytuację.
0: Aha, no to trzeba będzie jeszcze sprawdzić, bo szczerze mówiąc nie kupowaliśmy tego i może rzeczywiście te zakupione głosy będzie można, a jeżeli tak by się miało to okazać, no to będzie to naprawdę fajne. Natomiast z tego co ja czytałem, to deweloperzy będą mogli sami określać, jak dana aplikacja ma się zachowywać, czy może być udostępniana wewnątrz family sharingu, czy też nie. I tam jeszcze jakaś jedna trzecia opcja była.
2: Nie pamiętam. To mogę nawet potwierdzić, bo wędrując po sklepie pojawiła się tam taka opcja family sharing yes albo no w przypadku różnych aplikacji, które są do pobrania. Także taki parametr, w ogóle informacja dla kupującego jest w ogóle.
1: Jasne, czy będzie się mógł podzielić, czy nie, taką aplikacją z rodziną.
0: Tak. Jeszcze a propos zmian, jakie zauważyliście, to myślę, że może coś Piotrze, bo to ty zauważyłeś, ja szczerze mówiąc nie zwróciłem jakoś specjalnie na to uwagi, ale może coś nieco więcej powiesz na ten temat. Zmiany w wyglądzie Safari.
1: Tak, znaczy to są takie zmiany głównie, które wynikają z zakładek, tak? One związane są z zakładkami i tam mamy w tym momencie kilka. Przede wszystkim jest coś takiego, że zakładki, jeśli otworzymy zakładki i tapniemy sobie w którąś, to zakładki nam się nie zwijają, one dalej pozostają otwarte, więc powinniśmy je sobie zwinąć, chyba że chcemy po prostu je tam przeglądać i tam tapać sobie inne zakładki. Szczerze mówiąc, gdzieś mi zniknęła opcja iCloud w Safari nie mogłem jej znaleźć. Wcześniej miałem pod nią zakładki te, które tworzyłem na przykład na komputerze. Miałem tam jakby osobną listę zakładek z Safari, z MacBooka. Było to wygodne, bo to były jakby dwa różne zestawy moich odwiedzanych najczęściej strony i to było bardzo wygodne. Teraz mi to gdzieś zniknęło, no i działa to odrobinkę inaczej. Takich drobnych zmian w systemie jest bardzo wiele i tak naprawdę ja codziennie coś tam znajduję, jakieś drobne elementy. To są jakieś rzeczy typu na przykład to, że w aplikacji pogoda, prognoza pogody już nie jest na 12 godzin, tylko na godzin 24.
0: Albo że na ikonie zegara wyświetlana jest godzina aktualna.
1: Dokładnie, to są takie właśnie drobiazgi, takich drobnych elementów jest naprawdę sporo. I gdybyśmy je tu wszystkie mieli wymieniać, to...
0: To myślę, że jeszcze trochę czasu by nam to tak zajęło. Tak. Jeszcze zauważyłem taką jedną fajną rzecz, że w momencie, kiedy na stronie jest jakiś materiał multimedialny, to tam kiedyś był na przykład link do jego odtwarzania, szczególnie do filmów, a w tym momencie mamy przycisk odtwarzania. Tylko niestety jest problem, przynajmniej w iOSie 8.0 ten przycisk nie chciał mi działać. tak a propos. Aha. Odbierzmy telefon, bo mamy kolejny. Kogo witamy tym razem? Halo?
5: Halo, dzień dobry, Michał Brajer z tej strony.
0: Witamy, Michale.
5: Ja mam taką sprawę, ponieważ po aktualizacji swojego iPhone'a 4S do iOS'a 8 stała się taka sytuacja, że uruchamiam jakąś aplikację i po jakimś czasie wyskakuje mi opcja... Nagle voiceover się ucisza, a potem nagle słyszę, funkcja voiceover jest włączona, czyli jak gdyby wyłączenie voiceovera i załączenie go ponownie.
0: No, niestety tak się czasem może dziać.
1: To jest problem, który jest bardzo typowy i występuje w bardzo różnych miejscach. Mnie najczęściej występuje chyba w aplikacji Safari, że po prostu voice over w momencie, gdy szczególnie gdy na stronie znajduje się jakaś treść zmieniająca się dynamicznie, to wtedy voice over nie wie co robić. Broń Boże, że jak dotknę i użyję wirtualnego pokrętła, wtedy już zupełnie milknie i po chwili właśnie słyszę, jak uruchamia się na nowo, mówi mi kurtyna włączona. To jest po prostu błąd systemu i nic na to nie poradzisz.
0: Dlatego dobrze jest włączać wysyłanie informacji o błędach do twórców aplikacji, no i też tym samym do Apple'a. Być może kiedy pozbierają takie paczki danych od użytkowników, to dojdą w końcu, o co tam chodzi, co jest nie tak i no i po prostu coś z tym zrobią. Może już nawet ten iOS nowy 8.0.1 coś tam poprawi. Ciężko na razie wyrokować, bo oczywiście teraz prowadzimy audycję, a nie testujemy go. Michale, czy coś jeszcze chciałbyś dodać?
5: Tak, ogółem podoba mi się bardzo funkcja dyktuj, która, że dzięki temu nie trzeba już pisać po ekranie, tylko można normalnie powiedzieć to, na przykład treść SMS-a i telefon normalnie to przepisze.
0: No tak, to już o tym mówiliśmy. To jest rzeczywiście, no, też naszym zdaniem jedna z naprawdę
1: najlepsza
0: znakomitych
1: funkcji. Najlepsza.
0: Tak, podpisuję
1: się tak.
0: Dobrze, dziękujemy ci bardzo, Michale, za głos w dyskusji. Pozdrawiamy i do usłyszenia. O takich...
1: To może jak jesteśmy przy głosie jeszcze i dyktowaniu, to nawiążmy do Siri, bo tutaj też przede wszystkim jest znowu problem z voiceoverem. Ponieważ w momencie, gdy korzystamy z Siri, z włączonym voiceoverem, niestety voiceover przytłumia nam, blokuje nam komunikaty. I ja zauważyłem z jakichś tam moich doświadczeń, bo ja stosunkowo często korzystam z Siri, że w momencie, gdy mamy zablokowany ekran i skorzystamy z Siri, to jeszcze uda nam się, że tak powiem, wymusić pierwszą, dostaniemy od niej odpowiedź jeszcze, tak? Nie przycina się Siri. Ale już każdy kolejny komunikat jest ucinany i tak naprawdę nie wiemy, czy Siri nam na przykład, nie wiem, zaakceptowała coś, czy też nie. Także to jest takie, no, bardzo niefajne. Liczę na to, że to zostanie poprawione. I jeszcze jedna rzecz, która została jakby dodana w tym iOS 8, która jest bardziej taka, taka mało jakoś specjalnie tam przydatna, myślę, ale akurat ja korzystam, więc powiem o tym. To znaczy, w momencie, gdy nasze urządzenie jest w prądzie, się ładuje, nie musimy dotykać naszego urządzenia, żeby aktywować Siri. Wystarczy powiedzieć hej i po chwili wymienić jej imię, aby Siri, żeby zareagowała, żebyśmy mogli tam wydać jej jakąś komendę. Ja w ten sposób co wieczór mówię jej, o której mam mnie obudzić. I działa to bardzo fajnie.
0: Nie, ale to jest dopiero, Piotrze, permanentna inwigilacja, bo ona cały czas cię podsłuchuje.
1: Absolutnie tak. I musisz uważać na to, co mówisz, tak?
0: Dokładnie.
1: Ja dlatego teraz też powiedziałem najpierw hej, potem parę słów i dopiero wymówiłem imię Siri, żeby właśnie mi się nie aktywowała, ponieważ właśnie obok na stacji dokującej ładuje się mój telefon, więc nie chciałem, żeby od razu reagował. Też jest taka sytuacja, że bardzo często ten pierwszy komunikat jest taki, że przynajmniej jak ładujemy na stacji dokującej, akurat ja mam taką z głośnikami, że nie słyszę tego odgłosu Siri, kiedy ona nasłuchuje. Więc to akurat w moim przypadku, tylko pewnie gdybym w tym momencie miał podpięty do normalnego jakiegoś tam urządzenia, to inaczej by Siri zareagowała, ale gdybym teraz powiedział jej po prostu hej, Siri.
0: I już. Już możesz mówić.
1: Ona teraz powinna, tak? Nie, ona właśnie powinna się przywitać w tym momencie, a się nie przywitała. I bo nie byłem pewny, czy ona się odblokuje, wiesz, czy będzie słuchać ten sygnał, czy też nie. Ale ona teraz, że tak powiem, jest czujna i słucha, i nie wiem. Hej, Siri, what will be the weather tomorrow? To i będzie pochmurno.
0: No, to czego się
1: na tej zasadzie można sobie oczywiście Siri pogadać. Jest to bardziej oczywiście na zasadzie gadżetu i myślę, że bardziej wykorzystywane jest to, jak Apple prezentuje to w swoich spotach na zasadzie, jak to się, Mikołaju, nazywa? Te funkcje domowe?
2: HomeKit.
1: Dokładnie, HomeKit. Czyli, że rozmawiając z Siri można, nie wiem, wyłączyć światła w całym domu i tym podobne rzeczy, czyli za pomocą Siri po prostu, nie ruszając się z łóżka, sterować różnymi urządzeniami.
0: Odbierzmy kolejny telefon, jest z nami tym razem Zbigniew, witamy.
6: No dzień dobry, ja mam takie pytanie, bo na iPadzie 4 po aktualizacji, nie wiem czy w ogóle coś takiego tam powinno być, tej aplikacji Pogoda nie znalazłem.
2: A to tak na marginesie, aplikacje, jeżeli mówimy o aplikacji Pogoda nie ma i nie było na iPadzie jako takiej i nawet po aktualizacji jej tam nie ma. Natomiast ja, jeżeli mogło cię zmylić to, jak opowiadałem o widżecie Pogoda, to też ho podkreślałem. Bo nie wiem, czy chodzi tobie odnosisz się do tego, o czym ja powiedziałem, o tym widżecie?
6: To nawet nie, tylko mi wychodziły te powiadomienia, że po prostu zezwalaj na aplikację Pogoda. No dawałem dalej, no nie, ale tej aplikacji tam nie było.
2: To znaczy, powiem ci tak, ponieważ Apple jako, znaczy iPad jako, iPady jako takie aplikacji Pogody nie posiadają, ale informacje o pogodzie wyświetlane są na tym ekranie powiadomień ściąganym z góry. Aha. Albo jednym palcem bez voiceovera, albo trzema palcami z voiceoverem będąc na pasku statusu i tam są informacje o pogodzie. No i te informacje jako takie wykorzystują naszą lokalizację, ponieważ no, ta aplikacja, w cudzysłowie aplikacja Pogoda, czy te funkcjonalności pogodowe dostępne na tym ekranie powiadomień, no wykorzystują naszą lokalizację po to, żeby się dowiedzieć, gdzie aktualnie jesteśmy i dla jakiej miejscowości aktualnie tą pogodę na tym ekranie powiadomień wyświetlić. Także stąd najprawdopodobniej ten komunikat o zezwoleniu aplikacji Pogoda, nazwijmy to, na korzystanie z twojej lokalizacji.
6: No i co jeszcze mogę dodać? No, na początku się właśnie ten voice-over wieszał tam przy niektórych aplikacjach, a potem mu przeszło.
2: Samo.
0: No mi niestety, mi się tak nie zdarzyło niestety, żeby mu przeszło. Mam nadzieję, że teraz z aktualizacją systemu coś się zmieni, ale tak a propos właśnie problemów z voiceoverem, to jeszcze dodam, że no ma tendencję na przykład do wychodzenia z różnych aplikacji. No w mailu to wychodził już kiedyś, wychodzi nadal, ale na przykład teraz zaczął wychodzić z aplikacji samoistnie z Google Hangouts, czy chociażby z aplikacji WhatsApp, no i to nie są ponoć jedyne. Ty Piotrze, zdaje się, mówiłeś o jakiej? O Legimi aplikacji? Dobrze kojarzę, czy jakiejś innej?
1: Tak, Legimi sam nawet przysłał komunikat do swoich zarejestrowanych użytkowników, po prostu z informacją, że no bardzo im przykro, ale z uwagi na właśnie wdrożenie nowego systemu, na nowym systemie ich aplikacja nie będzie działała prawidłowo i za co tam przepraszają użytkowników tejże aplikacji.
0: Dobrze, Zbigniewie, także dziękujemy bardzo za głos w dyskusji, pozdrawiamy i do usłyszenia i czekamy oczywiście na

0: w momencie, gdy pisaliśmy on, nie było on, tylko było a z kreseczką. Nie było e, tylko było e z kreseczką. Teraz to zostało poprawione i wreszcie to brzmi normalnie. I jeszcze jedna literka, litera zwykła N, była odczytywana jako e i ja nigdy nie miałem pewności, co tam jest napisane, czy to jest e, czy to jest N. Nareszcie wiem, co ten syntezator do mnie mówi.
1: To się zgadza. Cóż jeszcze...
0: parę takich rzeczy, na przykład, na które zwróciłem uwagę, na przykład przy korzystaniu z iPada. Wcześniej miałem tak, że przy odblokowywaniu ekranu słyszałem voiceover do mnie mówił centrum powiadomień. Teraz nie, teraz mi mówi godzinę. Więc dzięki temu od razu poznaję godziny, a nie muszę jej gdzieś tam szukać po ekranie. Nie wiem, czy to było tylko na iPadzie, czy też nie, ale tu akurat jako pozytywny objaw zmian jakichś odczytu kolejności fokusa w voice-overze, to było, to jest zmiana in plus.
1: No i taka fajna rzecz voice-overa, która też jest, myślę, przydatna, to szczególnie tym, którzy zajmują się obróbką dźwięku na iPhone'ach czy iPadach, albo po prostu korzystają z takich aplikacji, które, no, które, w których ten dźwięk nie jest jakiś bardzo mocno głośny, a to wyciszanie voice-overa przeszkadzało. Można sobie na pokrętle dodać nową opcję, ona się nazywa, jak dobrze pamiętam, złagodzenie dźwięku, tak?
2: Tak, zgadza się.
1: Dzięki temu, jeżeli ta opcja jest włączona, to voiceover zachowuje się tak, jak zachowywał się wcześniej, czyli jeżeli odtwarzamy na przykład jakąś muzykę albo słuchamy książki, to za pomocą Voice Dream Readera chociażby, to w tym momencie ten dźwięk tej muzyki, kiedy voiceover się odzywa, jest wyciszany, a właściwie ściszany nieco, a jeżeli ta opcja jest wyłączona, to nic się nie dzieje i po prostu ten dźwięk nie jest wyciszany, jest na takim poziomie, na jakim był wcześniej. Więc to sobie można od czasu do czasu włączyć, bo rzeczywiście może to w niektórych przypadkach być najzwyczajniej w świecie przydatne.
0: No myślę, że jeszcze jak już mowa o pokrętle, też warto powiedzieć o tym, że pokrętło, te tak zwane czynności, pojawiają się w coraz to nowych miejscach w systemie i tak na przykład w kalendarzu pojawiają się pozycje usuń na danej pozycji kalendarza. Niestety u mnie aktywowanie tej pozycji nie powoduje usunięcia akurat danej pozycji kalendarza, więc to jest dodatkowa funkcja, która nie działa, tak?
1: Piotrze, mieliśmy przez chwilę nie narzekać. To ja może powiem a propos
0: pozycji. No ale nie, to ja chciałem pochwalić, że jest tych rzeczy więcej. To,
1: wczoraj, no właśnie.
0: Kalendarz to jeden z przykładów, ale więcej, w większej liczbie miejsc te nowe funkcje się pojawiają.
1: Na przykład nie jest to może jakoś bardzo przyspieszające, ale mimo wszystko troszeczkę tak, to powiadomienie, to reagowanie na powiadomienia na zablokowanym ekranie, co ostatnio wprowadził na przykład Skype. I w ich przypadku jest akurat to bardzo fajne, bo jak ktoś do nas dzwoni na Skype'ie, to możemy sobie wybrać odbierz, stuknąć w tą opcję po prostu i w tym momencie od razu rozmowa jest odbierana. Nie musimy stukać w to powiadomienie i szukać przycisku odbierz gdzieś tam w oknie rozmowy Skype'a.
0: To było strasznie irytujące kiedyś tam.
1: Tak samo odpowiadanie na wiadomości SMS. Teraz to naprawdę bardzo szybko się robi, bo wybieramy odpowiedź, od razu jesteśmy przenoszeni do pola edycji z wprowadzaniem tekstu i wystarczy teraz dwa razy dwoma palcami stuknąć, żeby uaktywnić sobie chociażby dyktowanie głosowe, podyktować.
0: Dokładnie. Z tą łatwością to tak samo w mailu teraz, tak? Szczególnie gdy mamy wątki. Wcześniej trzeba było gdzieś tam szukać przycisku następny, poprzedni, a teraz gest trzema palcami przewijania w lewo, w prawo powoduje, że otwiera nam się następna lub poprzednia wiadomość i w ten sposób bardzo szybko możemy sobie przeglądać całe wątki, czytając maile. No, jeśli chcemy na któryś odpowiedzieć, oczywiście dajemy odpowiedź i ponownie stukamy dwoma palcami i dyktujemy.
1: A propos maili.
0: Z tego
1: a propos
0: punktu
1: maili.
0: Widzę, genialna sprawa.
1: A propos maili. Czy działa wam powiadamianie o odpowiedziach w nowych wątkach?
2: Ja przyznaję się, jeszcze nie testowałem.
0: Ja nie sprawdzałem tego.
1: Ja to oznaczyłem.
0: Ale
1: ja to
0: jest jeszcze dodatkowa funkcja, to Mikołaju, przy okazji to minimalizowanie w mailu.

0: Korzystałeś z tego? Górna część aplikacji, górna część okna?
1: Górna część okna, minimalizowanie.
2: Tak, jest taki przycisk, który trzeba wyszukać i w niego stuknąć, bo w innym przypadku jakoś tak nie bardzo gestami byłem w stanie do tego przycisku przejść, ale jest przycisk minimalizacji. Ale co on dokładnie robi, szczerze mówiąc,
0: nie. No ja też tego nie sprawdzałem, więc miałem nadzieję, że Mikołaj się zainteresował, ale to najwyżej na zadanie domowe.
2: Tak, albo dla naszych słuchaczy po prostu na zadanie domowe, żeby sobie przetestować, bo być może będzie to coś fajnego.
0: No ale jak widać, Apple też chce popularyzować VoiceOvera, tak? Bo wprowadza nowe funkcje, które umożliwiają odczyt skorzystanie z VoiceOvera także osobom, które na co dzień z niego nie korzystają. Myślę, że tutaj Mikołaj może nam powiedzieć parę słów na temat nowych opcji dostępnościowych.
1: Można by to nazwać taką funkcją voiceoverem bez voiceovera, tak? Bo jest to, można powiedzieć, uproszczona funkcja, która się nazywa przeczytaj ekran w polskiej wersji, w angielskiej nazywa się speak screen. I to polega po prostu na tym, że przy wyłączonym voiceoverze, kiedy przeciągniemy po prostu dwoma palcami
3: do powiedzenia.
1: O, w tej chwili akurat próbuję to robić na ekranie głównym.
3: Na ekranie nie ma niczego do powiedzenia.
1: Na głównym ekranie akurat to nie działa, bo musimy mieć jakąś konkretną treść, ale spróbuję zrobić to na stronie internetowej.
3: Tyflo Podcast, idź do menu, jesteś tutaj, Tyflo Podcast, posłuchaj Tyflo Radia, jesteś w podróży i masz dostęp tylko do mobilnego internetu. A może nie chce ci się przedzierać przez nasze już całkiem obszerne archiwum audycji? Posłuchaj Tyflo Radia, na naszej antenie prezentujemy wszystkie, zgromadzone na stronach Tyflo Podcast, Tyflo Podcastu audycje, a to dopiero początek.
0: No to jesteś, wygląda posłuchaj na Tyflo Radia, funkcję, posłuchaj którą Tyflo Radia, znamy jest, też z systemu macOS, tak? Gdzie tam w Safari jest taka funkcja zaimplementowana już od kilku wersji tego systemu i która nam umożliwia też właśnie nawet, czy nam, osobom, które nie korzystają z technologii asystujących, odczytanie właśnie zawartości okna przeglądarki, akurat w tym wypadku.
1: Tak, tak. I to jest po prostu funkcja, która jakby dla osób, być może z jednej strony i słabowidzących, albo dla czy starszych, czy może trochę leniwych, które mają coś więcej do przeczytania, po prostu prostym gestem przeciągnięcie dwoma palcami w dół, oczywiście przy wyłączonym voiceover, że podkreślam, umożliwia właśnie odczytanie całej zawartości niejako od deski do deski, natomiast na ekranie pojawia się takie okno swego rodzaju odtwarzacza, można powiedzieć, bo jest guzik play, stop, w przód, w tył i dwie ikonki zająca i żółwia, które symbolizują odpowiednio przyspieszanie, tudzież spowalnianie naszej wypowiedzi, jak również w ogóle wyjście z samej funkcji, ponieważ kiedy ta funkcja też dojdzie do końca czytania danego dokumentu, strony i tak dalej, ona sama automatycznie się wyłącza, z ekranu nam gaśnie też ten odtwarzacz.
2: Mam informację od Mirosława a propos iOS-a 8.01, że został póki co wycofany ze względu na te problemy z iPhone'em 6. No cóż, ciekawe, czy ktokolwiek będzie się mógł do mnie dodzwonić, bo może to nie tylko na szóstce działa w ten sposób. Ale mamy kolejne pytania. Pytania od Andrzeja tym razem. Andrzej napisał tak. Mam pytanie. W nowej wersji systemu Siri rozumie po polsku. Czy język komunikacji z nią jest jako polski ustawiony domyślnie w tej nowej wersji? Czy trzeba to sobie przestawiać? I czy jest gdzieś dostępny wykaz polskich komend dla Siri? No i niestety Siri nie rozumie po polsku niczego więcej poza dyktowaniem tekstu.
1: Tak.
2: To trzeba powiedzieć i po polsku Siri też nie potrafi z nami porozmawiać, więc Siri służy tylko do dyktowania. To jest to, o czym wspominaliśmy wcześniej, że niestety, ale no po prostu jeżeli mielibyśmy ochotę porozmawiać sobie z Siri, to się najzwyczajniej w świecie nie da tego zrobić. Co my tu jeszcze mamy? Bo tak przeglądam, bo rozpisaliście się.
0: Jestem ciekaw, te odcienie szarości, jak to działa? Nie jestem w stanie tego stwierdzić, Mikołaju.
1: To wygląda po prostu tak, że wprowadzono oprócz do tej pory dostępnego możliwości odwrócenia kolorów dla tych osób, dla których ewentualne, że tak powiem, kolory czy jakieś jasne barwy powodują, powiedzmy, dodatkowy dyskomfort. Ta funkcja w pewnym sensie została zaimplementowana po części z macOS-a czy z OS X-a, bo już tam istnieje chyba od dwóch wersji. Mianowicie po prostu jest to nic dodając, jak po prostu wypranie całego ekranu z kolorów, tak? Czyli wyświetlenie go po prostu w trybie szarości po prostu, tak?
0: To mnie trochę uspokoiłeś, bo już myślałem, że to jest specjalna funkcja dla miłośników 50 twarzy Greya, gdzie tytuł oryginału brzmi 50 Shades of Grey.
1: No nie, na razie jest tylko jeden filtr. Tylko jest jeden filtr, czyli grayscale, tak? Może będą jeszcze wprowadzane jakieś kolejne.
2: To tak na początek.
0: A z tym wideo, bo tego też nie jestem w stanie zweryfikować. O co chodzi z tymi napisami wideo?
1: To jest tylko i wyłącznie możliwość, tak, włączenia. Po polsku można by powiedzieć, że bo po angielsku jest to jako video description, po polsku tutaj mamy opisy wideo, natomiast chodzi nic innego jak po prostu o audiodeskrypcję, możliwość korzystania z audiodeskrypcji. Natomiast nie jest to bynajmniej, że tak powiem, nagła funkcjonalność iOS-a, że on sam nam tą audiodeskrypcję zacznie tutaj przygotowywać, generować na żywo i tak dalej. To jest po prostu taka opcja, którą możemy sobie odfajkować, że jeżeli dany materiał wideo będzie zawierał ścieżkę z audiodeskrypcją, przypuszczam, że to w danych plikach wideo będzie to jakoś w jakiś sposób oznaczone, tak, że jest to ścieżka z audiodeskrypcją, to w tym momencie takowa ścieżka będzie po prostu odtwarzana i wybierana domyślnie, jeżeli ta opcja jest odhaczona.
0: No to fajne. A ja mam jedno pytanie jeszcze do ciebie. We wcześniejszej wersji systemu problematyczna była sprawa z klawiaturami. To znaczy, jak ktoś sobie ustawił kolorystykę klawiatury do wybierania numerów, to często osoby słabowidzące skarżyły się na widoczność przycisków. A w momencie, gdy znowu się włączało inwersję, to tam było wszystko fajnie, ale inne klawiatury, na przykład, nie wiem, na Facebooku już były trudne do odczytania. Czy tutaj widok tych klawiatur został jakoś ujednolicony, czy coś się zmieniło pod tym względem?
1: Jeżeli masz na myśli tutaj, czy masz na myśli tutaj kwestię w ogóle wyboru klawiatur?
0: Nie, widoczności tych klawiatur systemowych, bo one zostały jakby zróżnicowane, tak? Pamiętasz, że inna była klawiatura przy wyborze PIN-u na przykład, kolorystycznie, tak? A inna do, nie wiem, logowania się do App Store.
1: To tu zostało tak samo jak było. Tu zostało tak samo jak było w logowaniu do App Store, jak również w Spotlight jest to klawiatura czarna czy ciemna z jasnymi literkami na niej. Natomiast wszędzie indziej systemowa klawiatura jest po prostu jasna. Natomiast problem ewentualnie dla osób, dla których ta podstawowa klawiatura jest zbyt jasna, tak? Tutaj bardzo mocno upatruję w klawiaturach dostępnych od dostawców zewnętrznych, nawet, że tak powiem, w reklamówkach, jeżeli tak można nazwać tych dostawców zewnętrznych, jest na przykład klawiatura Swipe, jeszcze jej nie instalowałem, ona oferuje ileś wystrojów tematycznych, wśród nich jest co najmniej chyba trzy są odwrócone kolory po prostu samej klawiatury, czyli można by powiedzieć, że wśród dostawców zewnętrznych klawiatury można by upatrywać pewnych potencjalnych możliwości ułatwień dla osób też słabowidzących.
0: Ja na to też liczę, że może być tak jak na Androidzie, że na przykład będziemy mogli mieć włączone nasze polecenia głosowe po polsku, czyli wyłączoną Siri, a któraś z klawiatur będzie miała opcję dyktowania.
2: No właśnie, ja też mam taką nadzieję, szczerze mówiąc, i chciałbym, żeby tak się stało, ale to po prostu jeszcze jest jedna kwestia, że te klawiatury muszą być dostępne, bo ja sobie zainstalowałem, teraz już nie pamiętam nawet, którą tą klawiaturę próbowałem uaktywnić, ale po prostu najzwyczajniej w świecie ona z voiceoverem mi nie działała. Więc to z tymi klawiaturami to tak jest, że oczywiście Apple daje takie możliwości, ale one w tym momencie no po prostu muszą jeszcze być wspierane, gdzieś tam przez tych twórców zewnętrznych i ci twórcy też muszą pamiętać o tej dostępności, bo jeżeli nie będą o tym pamiętać, no to będzie problem.
0: Trzymamy kciuki w takim razie za nowe klawiatury. A Mikołaj, jak cię tak podpytujemy o te opcje jeszcze dostępne dla osób słabowidzących, to powiedz nam coś na temat opcji nowej lupki, nowego trybu obsługi jedną ręką, bo to pewnie już też pod
1: tak, warto
0: nowe duże iPhony.
1: Tak, warto.
2: Mikołaju,
1: warto...
2: jakbyś się mógł przerestartować, bo znowu niestety nam zacząłeś strzelać. Tak.
1: Próbuję.
2: Okej, okay. I zaraz Mikołaj się pojawi.
0: To co, może my ponarzekamy w tym czasie?
2: To nie czy wiem, czy zdążymy. Nie zdążyliśmy ponarzekać. Dobrze, to Mikołaj,
1: czy to jest lepiej?
2: Jest okay. Tak, jest okej. Okay.
1: Okej, okay, więc na pewno tutaj jest sporo zrobiono w kontekście osób słabowidzących, ponieważ opcje powiększenia no, praktycznie nie były aktualizowane zasadniczo od samego początku, kiedy te ułatwienia dostępności w 2009 roku, już teraz nie pamiętam, czy to było iOS 4 czy 3, się pojawiły. Było to po prostu pełnoekranowe powiększenie sterowane, obsługiwane, można powiedzieć, no dwoma dłońmi, bo jedna musiała trzymać urządzenie, a druga musiała wykonywać gest trzema palcami podwójnego tapnięcia, aby je włączyć, ewentualnie podwójnego tapnięcia z przytrzymaniem, aby je regulować. Natomiast pojawiły się tutaj zasadniczo kilka rzeczy. Pierwsza rzecz, nowy tryb powiększenia się pojawił, mianowicie tryb lupy, który jakby umożliwia powiększenie tylko części danego ekranu i tą lupą, czyli tym powiększonym, nazwijmy prostokątem, który również możemy zmieniać sobie jego wielkość.
0: Znane z komputerów, prawda? Rozwiązanie.
1: Tak, znane z komputerów, znane z programów powiększających typu tam Zoom Text czy na przykład Magic. I możliwość właśnie poruszania też tą lupą, możliwość zmiany jej wielkości, tak? I dodatkowo kolejna rzecz, pojawiło się takie zaawansowane menu powiększenia. Jeżeli mamy włączone powiększenie i tapniemy trzema palcami trzy razy, pojawia nam się menu powiększenia. I w tym menu powiększenia mamy możliwość po pierwsze w ogóle zmiany tych trybów, tak, z lupy na pełnoekranowy i odwrotnie. Oprócz tego pojawił się tak zwany kontroler powiększenia. Jest to, jakby to tak w skrócie opisać, takie miejsce, taki swego rodzaju kółeczko, które pojawia się na ekranie. Możemy jego lokalizację za pomocą przytrzymania palcem i przesuwania, jego lokalizację możemy sobie zmienić. Możemy je ustawić, czy to przy jakiejś krawędzi ekranu, czy to na środku ekranu, w dowolnym miejscu. No, domyślnie to polecam ustawić sobie gdzieś przy krawędzi ekranu, ponieważ zadaniem tego kółeczka jest możliwość obsługi powiększenia jedną ręką. Czyli jeżeli trzymamy telefon, załóżmy prawej dłoni, załóżmy, tak, i używamy naszego kciuka.
0: Lewą to... trzymamy kierownicę.
1: Na przykład, to mamy możliwość przez pojedyncze tapnięcie na tym kółku w ogóle uruchomienia powiększenia. Natomiast jeżeli tapniemy i przytrzymamy na tym kółku palec i będziemy poruszać góra, dół, lewo, prawo, używa się go w tym momencie jak swego rodzaju takiego joysticka, który nam to powiększenie nasze przesuwa po ekranie. Jeżeli jest to lupa, no to ta lupa po prostu jeździ w różnych kierunkach po ekranie, w zależności od tego, w którym kierunku przesuwamy palec. Jeżeli jest to powiększenie pełnoekranowe, to po prostu to powiększenie pełnoekranowe też nam się po prostu przesuwa w odpowiednie miejsce po całym ekranie, tylko i wyłącznie za pomocą przesuwania kciuka. Podobnie, jeżeli tapniemy dwukrotnie bodajże w ten tak zwany joystick, otwiera nam się również zaawansowane menu powiększenia, gdzie dostępny jest również suwak powiększenia, którym możemy zmieniać wielkość powiększenia, też wykonując te gesty jedną ręką. Także naprawdę sporo ułatwień. I jeszcze jedna ważna rzecz, z którą ja też bardzo często walczyłem i wcześniej ona mi się nie za bardzo podobała. Mianowicie sytuacja, w której przy powiększeniu my wprowadzamy tekst, na przykład w pola edycyjne jakiegoś formularza, no to zawsze borykaliśmy się z sytuacją, w której mieliśmy dylemat, czy powiększać dane pole i potem, że tak powiem, wyłączać powiększenie na chwilę, żeby powpisywać jakiś tekst, tak? Bo w momencie powiększenia pełnoekranowego była powiększona tylko część klawiatury. Natomiast teraz istnieje możliwość odhaczenia takiej opcji, która pozwala nie powiększać nam klawiatury, a za to w górnej części nad klawiaturą mieć powiększone pole edycyjne, na przykład w które aktualnie wpisujemy tekst. No i jest to znacznie wygodniejsza forma, ponieważ nie musimy w momencie wpisywania tekstu, nie musimy, że tak powiem, żonglować między ciągłym włączaniem i wyłączaniem powiększenia. Także tyle jest naprawdę dużych ułatwień i sporych, można powiedzieć, rewolucji w zakresie funkcji Zoom, czyli powiększenia.
2: Jeszcze w międzyczasie Andrzej zapytał nas o aplikację porady, czyli o taki kolejny nowy, o taką kolejną nową rzecz, która pojawiła się w iOS 8. Andrzej pyta, czy jakichś porad można się spodziewać więcej, bo tam na razie jest ich tylko kilka i informacja, że zapraszamy wkrótce.
0: 7 bodajże.
1: 8.
2: O!
0: Wow! Bo iOS 8 w końcu.
2: No tak! To być może z nową wersją iOS-a dojdzie nam jakaś 9 porada. Nie, ale tak poważnie mówiąc, pewnie tak. No, ciężko mówić za Apple'a, tak? Ale prawdopodobnie będzie. Wiecie co? Zauważyłem jeszcze jedną rzecz. VoiceOver mówi mi w końcu, tak jak mówił mi na iPadzie, że dotykam ikon w doku. Wcześniej tego nie mówił. To tak, taka ciekawostka.
1: A w tej chwili już masz tą wycofaną 8.0.1.
2: Ale na 8.0 też. Na 8.0 też. Aha. Mówił. A na 7 nie mówił.
0: Ale mówisz, że o doku, tak? Że tak. Jak wchodzisz do doka, że cię mówi...
2: Tak, że mówi, że dok. A nie mówił wcześniej.
0: Też mówię, no.
2: No. Czy coś jeszcze z takich ważnych rzeczy, które wam utkwiły a propos nowych funkcji iOS-a, czy jeszcze przejdziemy do tych bugów nieszczęsnych, o których trochę już powiedzieliśmy, ale chyba jeszcze warto trochę o nich więcej powiedzieć,
0: myślę,
2: żeby
0: że
2: ludzie wiedzieli.
0: Sporo ich jeszcze zostało i myślę, że szybciutko powinniśmy wspomnieć o kilku z nich.
2: Dobrze, to taka rzecz, o którą już pytała Magda, czy o tym wspominaliśmy? Nie wspominaliśmy jeszcze, ale rzeczywiście jest to dosyć irytujące, mianowicie odbieranie połączeń telefonicznych dwoma palcami. Czasem to nie działa, albo działa w sposób niepożądany. Ja ostatnio miałem bardzo fajny miks. Ja myślałem, że po prostu, bo rozmawiałem akurat ze znajomym, który ma takie tendencje do podłączania na przykład telefonu pod mikser i emitowania mi różnych dźwięków. Ale ostatnio miałem rozmowę ze znajomym na podkładzie płyty Songs of Innocence zespołu U2. Wyobraźcie sobie, że zrobiło mi się coś takiego. Odbieram telefon, przykładam go do ucha. Za pierwszym razem, kiedy stuknąłem dwoma palcami, żeby odebrać rozmowę, to się nie udało. Stuknąłem drugi raz dwoma palcami i rozmowę odebrałem, ale przy okazji uaktywniłem odtwarzanie muzyki. Także to nie wiem, czy to traktować w kategorii it's not a bug, it's a feature, żeby się przyjemniej rozmawiało, czy to jednak błąd.
0: No ja myślę, że zdecydowanie błąd i tu nie ma dwóch zdań w ogóle. Szczerze mówiąc, ja na moim iPhone 5 z tego nie zaobserwowałem podobnych problemów. Ani z muzyką, ani jeśli gdzieś tam miałem Voice Dream Readera włączonego. Bez problemu odbieram połączenia. Tak samo nie obserwuję takiego błędu, który wiele osób zgłasza, że zniknęła im informacja powiadamiania o tym, kto dzwoni. Nie, u mnie te akurat dwa problemy nie występują, ale może się zdarzyć tak, jak miałem już z kilkoma innymi błędami, że na początku ich nie było, a potem się pojawiły.
2: To powiedz może, Piotrze, o czymś, co u ciebie występuje, a ja tam w późniejszym czasie opowiem swoją dzisiejszą historię.
0: Okej, okay, no to na przykład u mnie występuje problem, który już też parę osób sygnalizowało, czyli na przykład na iPhone 5S. Nie jestem w stanie przesuwać ikon w najniższym rzędzie ekranu. W piątym rzędzie one po prostu się nie przesuwają. Na iPadzie tego problemu nie mam, nie występuje. Także jest to charakterystyczne dla mojego iPhone'a. No z tym jest problem. No i muszę przyznać, no mega irytujący, no bo żebyśmy nie mogli własnych ikon przesuwać i tylko w wybranym miejscu ekranu, no jakaś chora rzecz. Inne takie problemy mniejsze, na przykład zniknął mi gest przeciągnięcia czterema palcami w górę, który wywoływał mi pasek aplikacji, czyli on jak gdyby odpowiadał funkcji podwójnego naciśnięcia klawisza Home. Mówię w tym momencie o iPadzie mini. Ta funkcja zniknęła i jest to też dla mnie bardzo irytujące, bo ja z niej notorycznie korzystałem. Bardzo rzadko w ogóle na iPadzie naciskam klawisz Home, bo wywoływałem ten pasek aplikacji właśnie gestem. Między aplikacjami przełączałem się gestem, bo taka możliwość jest na iPadzie. No a teraz brakuje mi bardzo tego jednego gestu.
2: Mikołaju, a u ciebie jakieś błędy takie charakterystyczne się pojawiły?
1: Tak, zdarzyło się właśnie przy tych, na samym początku zauważyłem to, no głównie na iPadzie, w sytuacji, kiedy korzystam z tych różnych udogodnień związanych z tą lupą i w sytuacji takiej, kiedy zmieniam orientację ekranu, zaczęły się, że tak powiem, pojawiać takie kwiatki pod tytułem, kiedy korzystam z iPada w pozycji pionowej, tak, czyli przycisk Home jest skierowany w dół i go obracam, tak. Na początku działo się to, że tak powiem, głównie w tych, kiedy miałem tryb lupy włączony, tak, to kiedy obróciłem iPada do pozycji, że tak powiem, horyzontalnej, czyli przycisk Home jest albo po lewej, albo po prawej stronie, to kiedy rozwijałem Spotlight, to klawiatura mi wyjeżdżała z prawej albo z lewej strony, czyli ona sama się nie obracała, tak? I zostawała już tak, że tak powiem. Oczywiście tylko w Spotlightie, na szczęście, w innych aplikacjach nie, no ale ze względu na to, że ja ze Spotlighta bardzo dużo korzystam, jest to bardzo irytujące. Kiedyś nawet mi się udało w pewnym momencie zrobić tak, że klawiatura mi się wysunęła z góry i była do góry nogami po prostu, tak? No jedynym sposobem na usunięcie tego błędu jest po prostu ponowne uruchomienie całego urządzenia, więc trochę słaby pomysł, tak? Jeżeli ktoś miał takowy w zamyśle. No jeszcze nie aktualizowałem do 8.01 tutaj.
2: Już chyba teraz nie dasz rady.
1: Nie wiem, podobno jeszcze dzisiaj ma być 8.02 właśnie czytam.
2: Aha. No to świetnie. Dobrze, w każdym razie to ja teraz może powiem.
0: Ja tutaj może powiem jeszcze tylko o tym, co mówiłem, że pewne problemy nie występowały, a potem się pojawiają. I taki problem mam to, o czym też Michał kiedyś wspominałeś w naszej rozmowie, to znaczy tonowe wybieranie. Ja generalnie nie miałem problemu takiego, jakim ty wspominałeś, że gdzieś tam blokował mi się w cudzysłowie wcisnąłem i zostawił mi się tam przycisk emitując dźwięk jakiegoś tam tonu przy wybieraniu tonowym, na przykład, nie wiem, na jakimś call center. Nie miałem tego typu problemów, także przy wybieraniu numeru też tego problemu nie miałem, ale wyobraź sobie, nagle mi się pojawił w momencie, gdy z kimś rozmawiałem przez telefon. Mhm. Odsunąłem na chwilę telefon od ucha.
2: I przypadkowo dotknąłeś.
0: I przypadkowo dotknąłem i w tym momencie zaczęło mi piszczeć. No i co w tym momencie? Ty mówiłeś, że jedyny ratunek to reset telefonu. Z taką opinią się spotkałem, ale że
2: aplikacji
0: tak powiem, potrzeba matką wynalazku? Nie. Wystarczy wyłączyć voice overa, dotknąć jakiegoś klawisza numerycznego, żeby tam inny dźwięk wywołać. On tam piśnie krótko i włączyć voiceover.
2: To wiesz co, to ja jeszcze znalazłem inną opcję, bo jak przy włączonym voiceoverze dobijesz jakąś kolejną cyfrę, to będziesz miał taką ładną harmonię z tych tonów, ale jak
0: ale to
2: wciśniesz...
0: tylko przy włączonym
2: tak, ale poczekaj. Mi się udało pozbyć tego dźwięku, wciskając jeszcze raz tę samą cyfrę.
0: Ale to ja nawet nie zarejestrowałem, jaką cyfrę nacisnąłem.
2: Aha, okej, okay, dobrze. Natomiast kolejny taki błąd, i to moim zdaniem najpoważniejszy błąd dostępnościowy, jak dla nas w iPhonie. Oczywiście no, trzeba ten błąd samoistnie wywołać, ale ja dziś postanowiłem, że wywołam, bo czytałem o tym błędzie, że można tak sobie skutecznie zawiesić telefon, no to stwierdziłem, że sprawdzę. I od godziny 16 do godziny 19 praktycznie rzecz biorąc byłem pozbawiony telefonu, a już mówię, co należy zrobić, jeżeli ktoś ma ochotę spróbować. Czy na przykład na iOSie 8.01 to dalej występuje, bo mi się już nie chce, szczerze mówiąc, ale może sprawdzicie.
0: Ty to źle życzysz naszym słuchaczom, naprawdę.
2: Nie, ja po prostu jestem ciekaw. No ale ja już sprawdziłem, że na 8 działa ten błąd, a może ktoś sprawdzi na 8.01. Mianowicie, wybieramy położenie w ustawieniach Braille'a, w ustawieniach VoiceOvera, w ustawieniach Braille'a, wybieramy położenie komórki statusu. Ja sobie zaznaczyłem po prawej stronie. W tym momencie co nam się dzieje? Tracimy głos VoiceOvera, tracimy syntezę. VoiceOver jest aktywny, ale nie słychać ani dźwięków voiceovera, ani syntezy voiceovera. Możemy włączać tego voiceovera, wyłączać, możemy naciskać tam ten home czy wyłącznik nawet, tak na dobrą sprawę, po kilka razy. Możemy kazać Siri, turn on voiceover, turn off voiceover. Nic to nie da. Ja nie mogłem dziś nawet przywrócić iPhone'a za pomocą iTunesa, bo miałem opcję aktywną znajdź mój iPhone. No i musiałem skorzystać ze strony internetowej, która jest naprawdę dostępna w bardzo niefajny sposób, jeżeli chodzi o iClouda i tą usługę Find My iPhone, ale jakoś mi się to w końcu udało. Później się okazało, że jeszcze niechcący uaktywniłem sobie tryb utracony tego iPhone'a, nie mogłem go zaktywować, później całe szczęście jakoś udało mi się go wyłączyć, no i teraz już działa mi iPhone, ale no 3 godziny wyjęte z życiorysu, a gdyby to stało się w podróży, to po prostu zostałbym pozbawiony telefonu, a z racji tego, że część z nas wykorzystuje iPhone'a nie tylko jako sprzęt do rozmów, ale też i do znacznie większej ilości rzeczy, chociażby do nawigacji, to bardzo niebezpieczna sytuacja.
0: No zgadza się, no ale to widzisz, tych błędów no ciągle jest sporo. Uruchamiasz aplikację i voiceover potrafi zgubić fokus i to nawet w aplikacji kontakty i nie jesteś w stanie nic zrobić, musisz po prostu znowu wyłączyć i włączyć voiceovera, żeby cokolwiek wykonać. Tak, to jest bardzo irytujące, czy prosty błąd, o którym wspominałem już w momencie, gdy mówiłem o aplikacji iMessage i wysyłaniu wiadomości audio, przechodzeniu powiedzmy z pola edycyjnego do przycisku wyślij. I u mnie ten problem pojawił się na przykład na Facebooku. Nie byłem w stanie z pola edycyjnego przejść gestem do przycisku opublikuj czy do przycisku wyślij. Musiałem go wymacywać na ekranie. Paradoksalnie, tak jak wcześniej mówiłem o błędach, których nie miałem, a potem się pojawiły, ten błąd zniknął. Od wczoraj nie mam tego problemu.
2: Przeglądam jeszcze informacje i pytania od Was. Marcin się zapytał, czy downgrade do wersji 7.1.2 spowoduje wymazanie danych z telefonu?
0: Ja powiem tak, to nawet nie chodzi o wymazanie danych, bo to nie ma problemu, nie byłoby problemu, gdybyś sobie zarchiwizował dane. Czyli na przykład nawet jak wymarzysz telefon do zera zupełnie, i tak będziesz miał dostęp gdzieś tam do aplikacji, które już zakupiłeś. Jeśli masz porobione jakieś listy utworów na komputerze w iTunesie, będziesz mógł je potem sobie łatwo wrzucić. Inny tutaj występuje problem. Ja przez to przechodziłem w momencie, gdy moja małżonka poddała się, nie chciała już korzystać z nowego systemu i zażyczyła sobie, żebym wrócił jej iPada, przywrócił mu stary system iOS 7.1.2. Ja tego dokonałem. Święcie przekonany, że to będzie bułka z masłem, ponieważ co istotne, zanim się zabierzecie do tego procesu, to podkreślam, nie Michale, czy zdążyłeś o tym wspomnieć, należy wyłączyć funkcję znajdź mój iPhone.
2: Tak, bo w przeciwnym wypadku po prostu tego nie zrobimy.
0: Tak jest, to jest podstawowa rzecz. Zanim się zabierzecie do przywracania systemu, wyłączacie z poziomu urządzenia funkcję znajdź mój iPhone. I co dalej? Dalej, tak jak tutaj wcześniej mówiliśmy, pobieramy sobie odpowiedni plik oprogramowania. W iTunesie na drzewku urządzeń wybieramy to nasze urządzenie, zakładkę podsumowanie, tam przycisk, jak to było Michale, przywróć? Czy jak to się nazywało?
2: Zdaje się, że tak.
0: Nie pamiętam tej nazwy.
2: Też nie pamiętam, w każdym razie chyba właśnie przywróć.
0: Nazwa w każdym razie jednoznaczna, naciskając czy przytrzymując shift dajemy spację, otwiera się okienko wyboru pliku, który wskazujemy i rozpoczyna się jak gdyby instalacja starego systemu na nasz nowo zainstalowany iOS 8 i po pewnym czasie, to nie jest szybki proces, on tam chwilkę trwa, uruchamia się nam urządzenie i chce się konfigurować, więc my je konfigurujemy tak jakbyśmy instalowali czy uruchamiali nowe urządzenie i dochodzimy do momentu, w którym urządzenie nas pyta, czy przywrócić kopię, czy instalujemy je, czy już...
2: Konfigurujemy jako nowy, czy tak. Odtwarzamy?
0: Czy odtwarzamy. I pomyślałem, a super, odtworzę sobie kopię z archiwum, więc wybieram sobie kopię z archiwum, no i jakież było moje zdumienie, gdy okazało się, że nie ma nie mam dostępu do wcześniejszych archiwów. Podejrzewam, że ma to związek z tym, że wcześniej wyraziłem zgodę na korzystanie z nowej super funkcji iCloud Drive, czy jak ją tam zwał, i to spowodowało, że po prostu moje archiwum, które było gdzieś tam wcześniej stworzone w chmurze, zostało usunięte albo w inny sposób zostałem pozbawiony do niego dostępu i musiałem konfigurować wszystko. Czyli nie miałem tak, jakbym wczytał sobie archiwum i miałbym wszystkie ustawienia, wszystkie katalogi, wszystkie aplikacje, pobierałyby mi się automatycznie, byłyby ikonki w tym samym miejscu, gdzie były w trakcie archiwizowania tego systemu, tylko musiałem wszystkie aplikacje pobierać sam, ustalać je, przenosić między poszczególnymi ekranami, tworzyć katalogi na nowo, konfigurować wszystkie konta, aplikacje itd., itd. Cały dzień z głowy. Tak więc jeśli planujecie coś takiego, to uzbrójcie się w cierpliwość i to jest chyba niezbędny warunek i koszt, jaki będziecie musieli ponieść, ofiarę z waszego wolnego czasu na rzecz nowego czy nowego
2: starego systemu. To ja zapytam, Piotro, jeszcze jedną rzecz. A miałeś możliwość zrobienia, przywrócenia kopii z iTunesa, czy nie robiłeś kopii w iTunesie?
0: Nie robiłem kopii w iTunesie.
2: Ja powiem tak.
0: Dość mały dysk w komputerze, dlatego ja unikam tego i tylko robię archiwizację w iCloudzie.
2: Wiesz co, ja powiem tak. Ja też ufałem iCloudowi, ale ostatnimi czasy właśnie, kiedy też...
0: Ja też już używam
2: Instalowałem akurat edycję Golden Master, bo chciałem się nieco wcześniej zapoznać z iOS-em i też mi zrobił taką niespodziankę. Akurat mi się udało odtworzyć iPhone'a tam z kopii bodajże z maja, bo wtedy robiłem mu kopię za pomocą iTunesa, więc tam bardzo dużo nie straciłem, ale jednak mimo wszystko warto robić ten backup za pomocą iTunesa, bo to może być czasem przydatne. Panowie, my tu naprawdę moglibyśmy jeszcze długo opowiadać, bo jest o czym opowiadać, ale tak zmierzając już powoli do końca naszej dzisiejszej audycji i dobijając do brzegu, odpowiedzmy może na pytanie, które zadał nam Mateusz. Mateusz zapytał się o konkretny sprzęt, mianowicie o iPada Air, ale my powiedzmy może tak ogólnie na podstawie tego, co wy testowaliście, no i ja też coś pewnie powiem a propos. Co?
0: Michał, jeszcze tylko jedna rzecz, bo nie chciałbym tej jednej kwestii pozostawić jak gdyby bez komentarza. Dobrze. Taki jeden bug, na który narzeka bardzo wielu użytkowników z bardzo prostego powodu. Wielu użytkowników bardzo polubiło korzystanie z zewnętrznych klawiatur podłączanych przez Bluetootha i niestety tutaj w nowym systemie one bardzo źle współpracują z naszymi urządzeniami. Chyba najprościej powiedzieć, że zachowują się nieprzewidywalnie. Czasami wszystko może być ok, a za 5 minut znowu może wszystko nie działać. Mogą nie działać skróty voiceovera, mogą nam się nie wbijać litery. To jest problem naprawdę poważny. Nie, żeby inne były mniej poważne, tak? Myślę, że to, o czym dzisiaj mówimy i tak jak Michał zauważył, tych problemów moglibyśmy jeszcze wylistować tutaj dość sporo, ale to takie, myślę, najważniejsze, o których wspomnieliśmy.
2: Podobne problemy są, myślę, z tego, co słyszałem, z linijkami brajlowskimi. Chciałem to dziś sprawdzić, ale nie zdążyłem.
0: No tak, no i wiesz, też na wstępie to, że są pewne funkcje, które się pojawiają, które znikają, możliwości, które niby są, a które nie działają, które po pewnym czasie się aktywują, chociażby jak aktywacja głosu wyższej jakości. Mnie 2 dni zajęło, czy 3 nawet, zmuszenie urządzenia i tak naprawdę nie wiem do dziś, jak to mi się udało, że ono w końcu zareagowało i uruchomiło mi ten głos wyższej jakości. Problemów jest sporo, no i to, o czym mówimy dziś, myślę, że przekłada się na te nasze opinie, tak? Bo o to pewnie chciałeś się nas teraz zapytać.
2: Chciałem się zapytać was tak ogólnie, czy waszym zdaniem iOS 8 w ogóle warto instalować? Czy to jest gra warta świeczki? Jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił i by nas tu zapytał, słuchajcie, warto, nie warto, no to warto czy nie? To może Mikołaju, ty
1: ja
2: tym razem
1: powiem, tak,
2: powiedz.
1: Ja powiem tak, oczywiście mam tutaj na uwadze tą kwestię z perspektywy osoby słabowidzącej. Ja zaktualizowałem i iPada, potem też iPhone'a swojego jeszcze leciwego 4S. I powiem tak, z perspektywy osoby słabowidzącej nie żałuję, głównie za sprawą tych rewolucji w powiększeniu, tak? Te błędy, o których ja przede wszystkim doświadczam, głównie ta obracona klawiatura w niektórych miejscach, tak? To da się to przeżyć, tak? Natomiast powiem tak, mówię, z perspektywy osoby słabowidzącej te dodatkowe właśnie funkcje i rozwinięcie możliwości powiększenia, jak również to, że, o tym jeszcze nie mówiłem, ale warto też powiedzieć, że aplikacje nie tylko Apple'owe mogą również w tej chwili dziedziczyć ustawienia rozmiaru tekstu. Tak? Jeżeli ustawimy powiększony tekst, to te aplikacje, które mają to zaimplementowane, na przykład aplikacja Facebook Messenger, czy w ogóle Facebook w niektórych miejscach, tak? Ma też czcionkę powiększoną za sprawą tego, że zmieniliśmy ją po prostu w ustawieniach systemowych. Te kwestie na pewno są dla mnie dużym plusem. Na iPhone'ie to samo. Wcześniej miałem problemy z dojrzeniem, powiedzmy, w szczegółach danego kontaktu numeru telefonu. On był cały czas standardową czcionką pisany. W tej chwili ta czcionka też uległa powiększeniu. No jest sporo takich plusów. Dodatkowe kwestie takie pozadostępnościowe, no chociażby te nowe funkcje, o których myśmy też wspominali. To na pewno skłania do zainstalowania tego, natomiast no, trzeba mieć na uwadze te kwestie, głównie w przypadku też starszych urządzeń. Tak jak tutaj były też sygnały od słuchaczy, którzy dzwonili w przypadku iPhone'a właśnie 4S, problemy z voiceoverem, no, które trzeba niestety tutaj potwierdzić. To jest w tej chwili najsłabszy telefon obsługujący jeszcze tą ósemkę. No i przynajmniej osoby, które skorzystały z możliwości upgrade'u do ósemki i póki ewentualnie jest jeszcze możliwość downgrade'u, czyli cofnięcia się do siódemki, jeżeli naprawdę im to utrudnia życie i jest po prostu sprawiło to, że jest po prostu telefon nieużywalny, no to póki jeszcze można, to ewentualnie polecam downgrade, tak? Jeżeli komuś naprawdę to mocno, mocno przeszkadza, głównie w przypadku osób z voiceoverem. Natomiast z perspektywy osoby słabowidzącej jest naprawdę dużo lepiej, dużo lepiej. To jest akurat moja perspektywa. Nie wiem, jak ty, Piotrze, z twojej perspektywy to oceniasz.
0: No ja powiem tak. Przede wszystkim to, co zaznaczyłeś. Ja się z tym absolutnie zgadzam. Użytkownicy modelu 4S, w ogóle nie idźcie tą drogą. To nie jest na razie rozwiązanie, ten system nie jest dopracowany. To będzie tak pewnie jak było wcześniej z systemem iOS 7, że on na początku bardzo mocno spowolnił telefony, później one już były rześkie i raźno pracowały. Myślę, że z tym systemem będzie podobnie, więc póki co jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to tego nie róbcie, bo po prostu szkoda waszych nerwów. Jeśli chodzi o użytkowników nowych urządzeń, ja powiem w ten sposób. Jeśli jesteście zwykłymi użytkownikami, którzy chcą posiadać urządzenie, które działa w sposób przewidywalny, dla mnie to była największa zaleta systemu iOS, że ten system był przewidywalny, on mnie nie zaskakiwał. W tym momencie nie instalujcie nowego oprogramowania, ponieważ system jest nieprzewidywalny. Zachowuje się w sposób nie do oszacowania. Nie wiemy jak, jeśli sekundę wcześniej coś nam się udało wykonać, nie wiemy czy z voiceoverem, mówię z perspektywy osoby niewidzącej, że za minutę, sekundę, czy tych minut 10, czy uda nam się powtórzyć tą samą operację. Oczywiście też, jak tutaj mówiliśmy, jest kilka genialnych funkcji, genialnych rozwiązań. Właśnie to pisanie Braille'em, czy chociażby dyktowanie. Są to funkcje, które działają naprawdę super, ale słuchajcie, jeśli będziecie wybierać numer do kogoś i telefon zacznie wam piszczeć i nagle trzeba go restartować, a wy jesteście gdzieś na ulicy, naprawdę to jest mało komfortowe, mało sympatyczne i ja osobiście wam odradzam, jeśli nie macie drugiego urządzenia, którym moglibyście się posiłkować w tym momencie. Niekoniecznie iPhone'em, tak? Ja akurat mam taki komfort, że mogę korzystać z dwóch telefonów, więc spokojnie mogłem zaryzykować i nawet jak mi iPhone wywinie taki numer jak dzisiaj Michałowi, no to nie ma paniki, bo spokojnie mogę jeszcze skorzystać z drugiego numeru i jakoś tam gdzieś zadzwonić. Ja generalnie, póki nie będzie poprawek, odradzam i zachęcam do powrotu, póki można, póki jest czas, bo przypomnę osobom, które nie mają takiej świadomości, ostatnim razem, jeśli dobrze pamiętam, to chyba dokładnie 3 dni można było tylko wracać do starego systemu. W tym momencie mamy już ponad tydzień, jak ten, czy dokładnie tydzień, tak? Dokładnie tydzień mamy, jak nowy system jest na rynku. I póki co jest możliwość powrotu do starego systemu. Nie męczcie się. Wróćcie sobie do starego systemu, a jeśli dotrą do Was głosy, na przykład z Tyflo Podcastu, że nowy system, nowe poprawki wnoszą dużo i że system odzyskał swoją po prostu sprawność, to wtedy będziecie mieli zawsze możliwość przejścia na ten nowy system. A na razie ja, przynajmniej tak jak znam wiele osób, sposób ich użytkowania telefonu odradzam, bo uważam, że nie warto.
2: To teraz ja dorzucę swoje 3 grosze do kwestii. Jeszcze do dziś, do godziny 16 powiedziałbym, że spokojnie myślę, że ta ilość plusów, którą wnosi nowy iOS, jest zdecydowanie przeważająca nad tymi jakimiś tam niedogodnościami, że nam się coś zamknie, że coś nam po prostu przestanie działać. No, okej, zresetuje się gdzieś tam i można pracować z tym dalej. Ja jestem użytkownikiem, który pracuje z różnymi komputerami i może dlatego mam taką cierpliwość do tego. Nie jest to dla mnie jakieś tam bardzo irytujące. Natomiast powiem tak. To, co stało się dziś, sprawiło, że ja po prostu do nowego iOS-a najzwyczajniej w świecie straciłem zaufanie. Bo tak jak Piotr, mam też drugi telefon, z którego mogłem skorzystać, ale po prostu postawił mnie ten system w kropce, gdybym nie miał tego telefonu, gdybym był w podróży i gdyby ten błąd nie był wywołany przeze mnie celowo, a gdyby stało się to zupełnie przypadkowo, no to mogłoby to być naprawdę bardzo, bardzo niekomfortowe i w zależności od tego, gdzie byśmy się w tym momencie znajdowali, załóżmy, że iPhone służyłby mi jako pomoc w nawigacji, a znalazłbym się w zupełnie nieznanym mi miejscu, no to nawet mogłoby być to dosyć niebezpieczne. Więc no niestety muszę powiedzieć, że po tym, co się stało dziś, nie polecam nikomu aktualizacji na iOS-a nowego, jeżeli no, nie jest do końca świadom tego, co robi, albo po prostu no, nie ma takiej natury eksperymentatorskiej, bo to jest jak dla mnie na razie taki jeden wielki beta-eksperyment na chwilę obecną całkiem sporej liczbie użytkowników.
0: Myślę, że dość wyczerpująco odpowiedzieliśmy na ewentualne wątpliwości. A oczywiście, jak zwykle, trzeba podkreślić, że to jest kwestia indywidualna. Myślę, że jeśli ktoś myśli o sobie, ja to jestem super użytkownikiem i mnie coś takiego się nie przytrafi, myślę, że Michał dzisiaj do 16 myślał w ten sam sposób.
2: Wiesz co, ja to akurat zrobiłem celowo, żeby sprawdzić po prostu, czy to rzeczywiście o mnie występuje i byłem świadom, że może mi się coś takiego
0: absolutnie zgadzam,
2: ale nie powinno mieć to miejsca.
0: Ja jestem także pewny, że byłeś święcie przekonany, że dasz sobie radę podnieść go sam i to w krótkim czasie i że nie będzie cię...
2: I to zrobiłem,
0: tak, ale wiesz,
2: ale
0: nie,
2: 3 godziny
0: nie będzie cię to kosztowało,
2: wycięte z życiorysu.
0: Dokładnie. Tyle czasu, nerwów i tak dalej. Myślę ciągle, tak jak mówisz, że jest to z punktu widzenia użytkowników korzystających z voice-overa, co podkreślam, bo jak wspominałem wcześniej, voice-over ewidentnie ewidentnie sprawia, że część funkcji, nawet tych podstawowych, systemowych, działa w sposób nieprawidłowy. Jest to kwestia właśnie włączenia technologii dostępnościowych, sprawiają, że ten system się wywala. Dopóki ta współzależność nie zostanie naprawiona, ta, żeby one żyły po prostu w jakiejś koegzystencji, ten i system, i technologie asystujące, póki to nie zostanie naprawione, ja odradzam. Ja myślę, że i ja, i Michał, Mikołaj na pewno też, my instalujemy to oprogramowanie głównie z ciekawości, ponieważ poniekąd zajmujemy się też kwestiami dostępności informacji. My po prostu musimy wiedzieć pewne rzeczy, więc w to wchodzimy, ale gdybym jedynym moim urządzeniem był iPhone, to bym nie instalował na nim najnowszego systemu.
1: Ale też być może dzięki temu mamy okazję również ostrzec innych, prawda? Być może mamy... Jeszcze się chwilkę zresetuję.
2: Okej. To może jeszcze w międzyczasie odbierzmy chyba już ostatni telefon, bo jeszcze mamy telefon, ktoś do nas dzwoni. Halo, kogo witamy? Halo?
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
4: Ja w związku dzwonię z oczywiście SM8 i mam takie pytanie, czy wy coś wiecie o tych nowych rzeczach w Spotlightie, bo coś tam miało być, że aplikacje w App Store, książki w iBooks, muzyka w iTunes, ja tego nie mam, tych nowych rzeczy.
1: A o jakich nowych rzeczach mówisz?
4: No o Spotlightie, o tym wszystkim, co tam Apple mówiło, że te interesujące punkty POI, te aplikacje z App Store można było w Spotlightie wysłuchiwać, tę muzykę z iTunes i z iBooks, jakieś ważne wiadomości, szereg takich funkcji nowych w Spotlightie miało być.
2: Że między innymi w Wikipedii można było szukać chyba, tak?
4: Tak, tak, to.
1: Czy czasami nie mylisz Spotlighta w tym momencie iOS-owego z tym, który jest w najnowszej, albo ma być właściwie docelowo w najnowszej wersji Mac OS-a, czyli w Mac OS i Yosemite?
4: Nie, bo na stronie Apple było, że w iOS-ie.
2: Ja szczerze mówiąc też coś o tym słyszałem, ale jakoś niespecjalnie przywiązywałem do tego wagę, szczerze mówiąc, żeby to sprawdzić.
1: No ja bardziej kojarzę to z macOS-a, więc...
2: Mi też się kojarzy ta Wikipedia ze Spotlightem, że miała być możliwość wyszukiwania w Wikipedii, ale ja szczerze mówiąc nie sprawdzałem.
4: No i jeszcze jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie, bo tam wyczytałem gdzieś na stronie jakiegoś dewelopera, że podobnież miało być tłumaczenie stron internetowych w Safari za pomocą translatora Microsoft, i ja też tego nie widzę.
1: To dopiero pewnie się ewentualnie może pojawić, bo może odnosisz się też do kwestii takich, o których myśmy też nie powiedzieli, no wiadomo, że tutaj audycja by musiała długo trwać. Natomiast to też jest funkcjonalność iOS-a 8, która przypuszczam dopiero będzie się pojawiać stopniowo w kolejnych aplikacjach, mianowicie aplikacje między sobą będą mogły wymieniać się informacjami, tak? Czyli Safari będzie mogła korzystać z aplikacji innych, tak? Tam akurat była taka kwestia poruszana jeszcze w czerwcu, mianowicie gdzie było demo, w której właśnie Safari korzystało z funkcjonalności aplikacji bodajże translatora Bing, aby móc przetłumaczyć daną stronę. I to po prostu było wykorzystanie dwóch aplikacji jednocześnie zainstalowanych na systemie i one między sobą mogły korzystać z tych opcji. Na tą chwilę nie zaobserwowałem jeszcze takich aplikacji, które by w tej chwili korzystały wzajemnie z jakichś tam swoich funkcjonalności. Natomiast to jest pewna możliwość, która w iOS-ie 8 będzie.
2: Aplikacja OnePass, tak? Ma taką,
1: One Password.
2: Tak, ma taką funkcję. Można ją było nawet za darmo dostać, ale zainstalowałem, nie bawiłem się jeszcze, szczerze mówiąc.
0: Ale panowie, to jest jeszcze kwestia, może tu nie wiem, czy też się nie pomieszały dwa wątki, ale po kolei. Spotlight, Apple, znaczy iPad Mini, ala Makota, szukaj w internecie, szukaj w Wikipedii. Ta funkcja jest. Aha, przynajmniej no to, jeśli mowa o Wikipedii.
2: No to wygląda tak? na to, że rzeczywiście...
0: Pozostałe rzeczy, myślę, że coś może być na zasadzie
2: tam
0: też
2: można, pamiętaj...
0: iBooksa, ponieważ iBooks też został bardzo mocno zaktualizowany, tak?
2: Tak.
0: Ale jeszcze do czego zmierzam. Tutaj wracając do tłumaczenia stron, nie wiem, czy to nie jest kwestia związana z wyborem po prostu wyszukiwarki. Dzisiaj, czy wczoraj czytałem gdzieś właśnie o możliwości wyboru zamiast Google jakiejś innej wyszukiwarki, która jak gdyby też bazowo ma opcję tłumaczenia stron. Czyli zadajemy jakieś tam kryterium wyszukiwania i w odpowiedzi dostajemy od razu przetłumaczone automatycznie strony z wynikami. Może o to chodziło.
2: Całkiem być może. No, na pewno jeszcze takich rzeczy, które udostępnia nowy iOS, no jest jeszcze sporo, ale poza tym to też dużo zależy od deweloperów, od autorów aplikacji zewnętrznych, bo to miało być siłą nowego iOS-a, a czy rzeczywiście będzie jego siłą, to czas pokaże po prostu najbliższy, w zależności od tego, jak autorzy się sprężą i jak będą potrafili z tego skorzystać. Myślę, że sporo powiedzieliśmy, jeszcze na pewno dużo więcej powiedzieć by można, ale po prostu noc nas by chyba zastała, albo nawet jakiś blady świt na temat, gdybyśmy tak szczegółowo mówili o wszystkim, co związane z iOS-em, VoiceOver-em czy Zoomem i różnego rodzaju innymi kwestiami, które dotyczą tego właśnie systemu. A zatem myślę, że będziemy powoli dziękować wam za uwagę, za wspólnie spędzony czas. No chyba, że jeszcze na koniec chcielibyście coś dodać.
1: To ja tylko życzymy sobie mniej błędów.
2: Oczywiście, zdecydowanie mniej błędów.
0: I mam nadzieję, że poprawki będą wprowadzane równie szybko, tak jak teraz się pojawił ten system 01, czy jak już Mikołaj mówi, Apple reaguje wprowadzając system 02, pomimo że przypomina to nieco chaotyczne ruchy Apple, jest to dobry znak, że myślę w miarę szybko ten system zostanie naprawiony i wtedy z czystym sumieniem będziemy mogli wam powiedzieć: ok, instalujcie teraz, działa to fajnie i mam nadzieję, że to będzie prędzej niż później. I jeszcze zanim pojawi się Yosemite, zanim będziemy mogli się bawić różnymi nowymi funkcjami wynikającymi jak gdyby z połączenia tych dwóch systemów.
2: I tego sobie i wam, albo wam i sobie życzymy. Dziękujemy bardzo za uwagę. Piotr Witek i Mikołaj Rotnicki o nowym iOS-ie dziś opowiadali. Dzięki raz jeszcze.
0: Bardzo dziękuję. Dobranoc Państwu.
2: Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Minęła godzina 19, słuchacie Tyflo Radia na www.tyflopodcast.net. Audycja na żywo, kolejna na naszej antenie się pojawi, a właściwie ona już w tym momencie trwa. Tej audycji oczywiście później w postaci pliku MP3 będziecie także mogli wysłuchać w serwisie tyflopodcast.net. Zapraszam bardzo serdecznie. Jeżeli ktoś nie może słuchać na żywo, no to oczywiście frontem do klienta, jak to się mawia, i po prostu udostępniamy te wszystkie nagrania do pobrania całkowicie za darmo. Możecie je także dystrybuować, kopiować, rozdawać znajomym, komu tylko chcecie, bowiem przypominam, że wszystkie Tyflo Podcasty są umieszczane na licencji Creative Commons. Zatem jeżeli chcecie się tym plikiem z kimś podzielić albo nawet udostępnić go na swojej stronie internetowej, to też możecie oczywiście. Zachęcamy. Dziś będziemy mówić o dostępnych elektronicznych gadżetach, konkretnie co nieco na temat zegaru. Przede wszystkim powiemy. Ja witam bardzo serdecznie mojego dzisiejszego gościa, Roberta Łabęckiego. Dobry wieczór, Robercie.
6: Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór, Michale, Tobie też.
2: Dobry wieczór. Dziś o udźwiękowionych gadżetach, szczególnie o zegarach, ale to jest chyba w ogóle taki trochę trend, że generalnie takie różne elektroniczne gadżety zaczynają do nas mówić. Kiedyś to była domena dziecięcych zabawek i oczywiście różnego rodzaju takich naprawdę wyspecjalizowanych urządzeń, dedykowanych niewidomym przede wszystkim, ale teraz coraz częściej można spotkać, nawet w różnego rodzaju marketach, jakieś mówiące ciśnieniomierze, mówiące wagi i podobne urządzenia. Oczywiście nie jest to regułą, ale jest tego więcej niż było kiedyś, prawda?
6: Jest tego więcej niż było kiedyś. Mało tego, jak stukamy na popularnym aukcyjnym portalu polskim, na przykład słowo mówiący, dostaniemy dość dużo ofert. Dużo jest właśnie zabawek dla dzieci, troszkę jest tłumaczy, ale troszkę jest właśnie takich fajnych różnych gadżetów elektronicznych.

0: Firmy tyfloinformatyczne także już zaczynają sprzedawać swoje produkty, przynajmniej w części na portalach aukcyjnych i są tak dostępne
1: tak
0: nieco szerzej w internecie. Więc
1: tak,
0: już nie tylko z poziomu strony internetowej, czy z poziomu fizycznego sklepu takiej firmy, ale także i właśnie chociażby z Allegro na przykład, czy z jakichś innych portali aukcyjnych. No u nas w Polsce to przede wszystkim Allegro, bo nie wiem...
1: Tak, ja właśnie o tym portalu mówię, nie chciałem reklamować za bardzo. Ale skoro
0: Ty, Robercie, masz jakieś porównanie chociażby, bo przecież w Polsce mamy też eBaya, na przykład...
1: Mamy też Świstaka.
0: Tak, mamy Świstaka. Widziałeś tam, żeby jakieś nasze polskie takie firmy parające się sprzedażą sprzętu dla niewidomych tam również się ogłaszały, czy to na razie...
1: Na eBayu tak, natomiast na Świstaku nie, ponieważ Świstak, przynajmniej jak do tej pory, ja się nie zarzekam, że w tej chwili, bo ja nie jestem Świstakowy, dlatego że Świstak poza aukcją niczego nam nie gwarantuje, to znaczy na Świstaku, znaczy inaczej, nie gwarantował, nie wiem jak jest teraz, bo znowu mi ktoś potem w komentarzu powie, że no się nie znam i być może się nie znam, ale Świstak
0: ale
1: nie gwarantował
0: masz na myśli...
1: nam żadnej ochrony kupującego, żadnego standardu, więc jak uczestniczyliśmy w aukcji na Świstaku, z dużym prawdopodobieństwem robiliśmy to, co kiedyś, dawno, dawno robiło z nami Allegro.
0: A niestety... Niestety oszuści są w dalszym ciągu.
1: Tak, niestety
0: oszuści są w dalszym ciągu. Dziś właśnie widziałem taki wpis mojego znajomego na Twitterze, który poinformował, że no, na Allegro konto ma od 2001 roku, a właśnie ostatnio dostał jakąś przesyłkę i został po prostu oszukany przez sprzedawcę. Także to się nadal zdarza, więc dobrze, jeżeli portal aukcyjny, z którego usług korzystamy, nas chroni. To jest, myślę, że dosyć istotne.
1: Robiąc właśnie płatności Allegro, kupując przez Allegro. Ja wiem, że może sprzedawcy drożej płacą, ale my jesteśmy bardziej chronieni klienci.
0: No, ale my tym samym później też drożej płacimy.
1: No, też, coś w tym jest.
0: Sprzedawca
1: ale ja
0: sobie na nas odbije.
1: Czasami drożej zapłacić i mieć towar, niż mieć cegłę, tudzież, nie wiem, kota innego w worku, albo, nie wiem, na przykład nie wiem, garść ryżu, albo coś za kwotę 1000 złotych na przykład.
0: No rzeczywiście, to byłby bardzo drogi ryż. Ja jeszcze tylko dodam, że jeżeli ktoś w trakcie tej dzisiejszej prezentacji miałby jakieś pytania, to ja bardzo serdecznie namawiam do dzwonienia, do kontaktowania się z nami, bądź też do pisania. Tyflopodcast.net, pisane tyflopodcast.net, to jest nasz radiowy Skype. Właśnie przed momentem go uruchomiłem. Uruchomiłem także przed momentem nasz radiowy telefon o numerze 123 834 835, telefon stacjonarny z krakowskiej strefy numeracyjnej. Zachęcam, można dzwonić, jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania, a teraz przejdźmy już do rzeczy. Robercie, cóż dziś do nas przyniosłeś?
1: Ja chciałem jeszcze powiedzieć tylko tyle, że tych rzeczy, tych gadżetów elektronicznych jest troszkę więcej, ale niestety z racji braku posiadanych środków nie udało mi się i chyba się nie uda wszystkiego wam pokazać, dlatego że no to wszystko po prostu trzeba kupić, nie mamy tego na testy. Więc, że tak powiem, tak krawiec kraje jak materii staje. Ale co dzisiaj przyniosłem? Dzisiaj przyniosłem dwa bliźniaczo podobne do siebie urządzenia. No prawie powiedziałem bliźniaczo, bo nie do końca. Są drobne różnice. Jedno urządzenie, które kosztuje 35 zł, drugie urządzenie, które kosztuje 45 zł. Jedno urządzenie mówi do nas po polsku, drugie po niemiecku. Pierwsze urządzenie nazywa się zegar z minutnikiem, drugie nazywa się minutnik 24H59M60S. Pierwsze urządzenie jest firmy Lumen, znanej z rynku Tyflo, ale właśnie firma Lumen właśnie też się sprzedaje na portalach aukcyjnych. A drugie urządzenie to urządzenie z firmy Konrad. Może jeśli już mówię, powiem adresy obu firm, to znaczy strony internetowe, lumenwaf.pl to pierwszy adres internetowy, a drugi conrad.pl to adres drugiej firmy.
0: I teraz tak, powiedziałeś, że jedno urządzenie kosztuje 35, drugie 45 zł. Które kosztuje ile? Które jest droższe, które jest tańsze?
1: Urządzenie firmy Conrad, tak powiem, Konrad Conrad kosztuje 35 zł, urządzenie firmy Lumen kosztuje 4.

0: 35.
1: Dobrze, to od czego zaczynamy?
0: No, od czego byś zechciał, Michale? To już twój wybór. Są przede mną dwa urządzenia.
1: No to na zasadzie NC-Pence, w której ręce, zacznijmy od prawej strony.
0: Od prawej strony, czy akurat trafiłeś na urządzenie naszego producenta, importowane przez producenta, firmę Lumen, firmę z Warszawy, pana Michała Kijewskiego.
1: Z którym to zresztą ostatnio nasz redakcyjny kolega Michał Kasperczak miał okazję rozmawiać i rozmowa ta została opublikowana w Tyflo Podcaście, także miała swoją premierę w Tyflo Radiu. Dwóch Michałów rozmawiało w trakcie rechy zeszłorocznej, tak jeszcze dodam.
0: Tak, i firma ta ma w swojej ofercie tak zwany zegarek z minutnikiem, mówiący głosem Iwony. Ja może pokrótce opowiem, jak to urządzenie wygląda. Mamy kwadrat, mniej więcej, oczywiście nie powiem do końca wymiarów, ale to są mniej więcej wymiary 7x7, mniej więcej, tak? No taki kwadrat, ale nieduży, naprawdę nieduży.
1: A z jakichś takich przedmiotów codziennego użytku wielkością do czego byś to przyrównał?
0: Wiesz co? Ciężko cokolwiek znaleźć, bo tutaj od telefonu z Androidem jest to zdecydowanie mniejsze. Od telefonu z Symbianem także, od dyktafonu także, od...
1: Czyli taki po prostu mały kwadracik. Mały kwadracik.
0: Jest to jeszcze mniejsze niż dyskietka komputerowa.
1: Okej, okay. To już nam myślę, że daje obraz.
0: To jest po prostu mało, ja to myślę, że to jest bok 5x5 mniej więcej, albo 7x7. No nie do końca się uprę, prawda, bo ten. I teraz tak, mamy wyświetlacz, który jest, bo trzymamy to wyświetlaczem do siebie, wyświetlacz, który jest u góry. Pod spodem mamy przełącznik trzypozycyjny suwakowy. I później mamy 5 przycisków. I teraz tak, te 5 przycisków jest ustawione tak, że mamy górne przyciski, pod nim mamy przycisk dłuższy i dwa rogowe przyciski po lewej i po prawej stronie. Tak zwane przyciski w lewym i w prawym rogu urządzenia. Z tyłu urządzenia mamy magnes, którym można to urządzenie przyczepić do czegoś, do lodówki, do czego tam chcemy, co magnesuje, tak? Potem mamy z lewej i z prawej strony dwie kropki. Nad tymi kropkami jest pokrywka od baterii, którą można wysunąć i tam są baterie od urządzenia, jest zasilane dwoma bateriami AG13. Tak jest na tych bateriach napisane, jak dla mnie to jakoś takie duże, ale no może ja jestem jakiś...
1: Ale to są takie, to są jakieś takie standardowe, czy niestandardowe?
0: To są baterie pastylkowe.
1: Aha.
0: To są baterie pastylkowe i myślę, że dostępne u każdego lepszego zegarmistrza albo u każdego przeciętnego. Albo to są baterie alkaliczne, albo to są baterie srebrowe, to w zależności, ale do dostania, że tak powiem, u zegarmistrza. Tak myślę przynajmniej, tak? Nie wymieniałem tych baterii, mam to od niedawna, ponoć to długo ma działać. Pod spodem tego jakby urządzenia jest podstawka, którą się odsuwa, odciąga. Ona wydaje taki dźwięk. Podnosi się tą podstawkę i pod tą podstawką są trzy przyciski. Dwa przyciski są bardzo wyraźne, a trzeci jest taki wklęsły.
1: Ale on jest do tego stopnia wklęsły, że żeby go uaktywnić, trzeba użyć jakiegoś spinacza, szpilki albo czegoś podobnego?
0: Nie, ale żeby go uaktywnić, trzeba... To nie jest tak prosto, że tak zwyczajnie się da, tylko trzeba trochę się wysilić, żeby go nacisnąć.
1: Okay.
0: Ale można go nacisnąć palcem, natomiast no trzeba troszeczkę się wysilić. Natomiast nie jest potrzebny długopis, nie. On tak leciutko wystaje ponad obudowę, ale jest taki, jest na tyle mały, że no to jest przycisk reset, więc on, że tak powiem, służy do tego, żeby zresetować urządzenie, jak coś nie tak będzie. Natomiast no, tak go zrobiono, żeby łatwo nie zresetować urządzenia. No i teraz, jak już będę te przyciski objaśniał, bo to już praktycznie jest całość jakby, można sobie postawić to urządzenie no właśnie na tej podstawce, która właśnie tak się zamyka, tak się otwiera. Ta podstawka jest właśnie od dołu urządzenia. Jeśli mamy do siebie urządzenie trzymamy i wyświetlaczem do góry, żeby to pamiętać, to od dołu mamy tą podstawkę. Od dołu ją wyciągamy. To jest taka plastikowa po prostu podstawka, tak jakby tak, ona jest pod, na górze jest ta pokrywa baterii wysuwana, a pod tym jest ta podstawka i pod nią właśnie są te trzy przyciski. No i teraz, do czego nam służy przełącznik suwakowy? Może, bo teraz mamy tak, mamy, czy teraz objaśnić przyciski, czy objaśnić przełącznik suwakowy, czy objaśnić te przyciski z tyłu. Bo powiem szczerze, jak dostajemy urządzenie, to robi się pewnego rodzaju kociokwik, co do czego i z czym.
1: To może zacznijmy to w ten sposób, jakby zaczynał początkujący użytkownik. Do czego, co właściwie użytkownik powinien zrobić, kiedy to urządzenie dostanie?
0: Użytkownik urządzenie dostanie w pudełeczku, już ustawione, tak przynajmniej według deklaracji pana Michała z firmy Lumen. Już ustawione i urządzenie jest w trybie zegarka. Co to oznacza? Oznacza to to, że obojętnie jaki przycisk naciśniemy, czy ten z tyłu, czy ten z przodu, urządzenie powie nam godzinę. Wygląda to tak. 19:15. Obojętnie co naciskam, cały czas mam ten sam komunikat. 19:16. Jak słyszycie, urządzenie mówi głosem Iwony. Mówi, jak mówi, tak słychać. I to jest tak zwany tryb zegarka. Tryb zegarka jest... Może zacznę tak, że jest właśnie ten tajemniczy przełącznik, trzypozycyjny. Przełącznik maksymalnie przełączony w prawo, to jest właśnie tryb zegarka. Czyli naciskając jakikolwiek z przycisków. A są to przyciski, jak mówiłem, jest te 5 przycisków, w tym 2 narożne, jeden środkowy i 2 nad nim. I teraz może powiem, że te 2 narożne, to jest po lewej stronie mamy przycisk clear, a po prawej stronie przycisk start, łamany stop. Pod nimi mamy przycisk do sekund, a na górze mamy z lewej strony przycisk do godzin, z prawej strony przycisk do minut. I teraz tak, żeby nie było, wróćmy do tego przełącznika. Przełącznik maksymalnie w prawo to tryb zegarka, czyli nic nie przestawimy. Przełącznik na środku, przełącznik się tak przestawia, przełącznik na środku to minutnik. Możemy tutaj ustawić, ile chcemy, żeby nam ten... ile chcemy odmierzyć czasu, jakby. Ja to bym nazwał timer w pewnym sensie, bo to mierzy w dół i ponad. Za chwilę zademonstruję. Przełącznik maksymalnie w lewo to jest tryb ustawiania zegarka. Przy czym chciałem powiedzieć, że przy przełączniku ustawionym maksymalnie w lewo działają nam tylko 3 przyciski, czyli lewy, prawy i dolny. Godziny, minuty, sekundy. Nie działają nam przyciski start i stop i clear. To tak można to po prostu rozróżnić. Po prostu nie mamy, możemy je naciskać i nic się nie dzieje.
1: Bo jak rozumiem, te przyciski działają wtedy, kiedy mamy do czynienia z trybem minutnika.
0: Dokładnie. Teraz zaprezentuję tryb minutnika. Jeszcze mamy te tajemnicze przyciski tylnie. Tajemnicze przyciski tylnie to jest jeden z przycisków, ten najmniejszy taki, ten najtrudniej wyczuwalny, to jest reset, czyli jak się coś nam w urządzeniu zepsuje, no to możemy to zresetować, przyciskamy przycisk, przytrzymujemy przez chwilę i urządzenie wraca nam do pozycji wyjściowej, czyli wszystko kompletnie nam się rozregulowuje. Później mamy przycisk sound, którym wybieramy dźwięk alarmu spośród dostępnych i teraz mamy na przykład dźwięk taki, czyli dzwonek telefonu. Cały czas naciskam tak? Cały czas naciskam ten sam przycisk sound, przycisk z tyłu w podstawce. To jakiś taki jump, czy nie wiem, jak to tam określić.
1: Klakson.
0: Mamy klaksonik. Mamy pisk popularny. Mamy szum... jest to nazwane, że jest to szum gotującego się czajnika, ale ja bym powiedział, że to jest szum po prostu jakiejś wody.
1: Wody, tak. Dokładnie, bardziej jakaś woda w rzece jakby po prostu płynęła.
0: Tak,
1: sobie. To mi się bardziej z tym kojarzy, szczerze mówiąc.
0: Właśnie. No, fantazja producentów różną jest. I piękna kukułeczka, którą ja sobie akurat mam, bo ja ją lubię.
1: Aha, to bym nie pomyślał, że to kukułka. Taka bardzo syntetyczna.
0: No cóż. I przycisk maksymalnie po prawej stronie, jak trzymamy cały czas ten zegar wyświetlaczem do przodu, to jest przycisk voice on i voice off. Teraz jest głos wyłączony, czyli generalnie praktycznie do nas nie zagada nasz minutnik, ale będziemy mogli wszystko zmieniać, jakby korzystając tylko z wyświetlacza. No tam czasami on zagada, ja już nie pamiętam w jakich sytuacjach, ale generalnie on jest do tego. Natomiast to podwójne piknięcie, to znaczy, że jest głos włączony i wtedy wszystko, co robimy, nam jeszcze mówi do tego. Oczywiście alarm jest przy minutniku, alarm się odezwie, tak? Ale na przykład nie będzie nam mówiło, ile pozostało do końca i tak dalej przy wyłączonym głosie. I tak samo nie zmienimy alarmu. Jak włączymy głos, to ten przycisk jest martwy, ten drugi. I nie wiadomo dlaczego. No czasami się można się zdziwić, dlaczego on nic nie zmienia. No nic nie zmienia, bo jest wyłączony głos. Żeby zmienić dźwięk alarmu, trzeba włączyć i wtedy możemy wybierać. Ja zademonstruję, czyli żeby uporządkować, mamy z tyłu właśnie pod podstawką, jak odciągniemy podstawkę, mamy trzy przyciski. Po prawej stronie przycisk voice on, voice off. Na środku sound, czyli ten, który wybiera, maksymalnie po lewej stronie taki wklęsły reset, przycisk reset mało wyczuwalny. Praktycznie, który się go praktycznie nie używa. Ja teraz pozwolę sobie, ustawię minutnik na, załóżmy, jedną minutę na przykład i 10 sekund.
2: Jedna minuta. Jedna sekund, dwie, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 sekund.
0: Jedna minuta, 10 sekund. I teraz ja to muszę pamiętać, że tak ustawiłem. Bo w momencie, gdy chcę sprawdzić, to nie mam czym. Ja będę mówił o paru wadach tego urządzenia, ale tak naprawdę jest.
1: I tak samo, gdybyś na przykład się rozmyślił i chciał, powiedzmy, przesunąć z sekund 10 na 9, to chyba nie ma tu żadnego plusa, minusa, tylko musiałbyś po prostu przejść przez te całe 59 sekund i...
0: Nie, spokojnie, akurat tutaj naciskam przycisk. Clear? W momencie, gdy nacisnę przycisk clear, bo przycisk clear cały czas tam wydaje taki dźwięk, to przycisk start stop, czyli ten maksymalnie po prawej stronie w rogu, jest milczący. Bo można naciskać i on nic nie robi. Także spokojnie można sobie znowu ustawić na jedną minutę. 10 sekund. I włączymy teraz przycisk start. Oczywiście teoretycznie, ja powiem tak. Ja wiem, że ja włączyłem to, a tak na dobrą sprawę to ja nie wiem tak do końca, czy to włączyłem.
2: Pozostała jedna minuta.
0: Ale mówi, pozostało jedna minuta, prawda? I nam teraz odliczy. Natomiast de facto kolejną wadą urządzenia...
2: Pozostało 50 sekund.
0: Bo urządzenie można ustawić maksymalnie na 24 godziny. Na 23. 59 i tam...
2: Pozostało 40 sekund.
0: On teraz tak mówi. Ale wyobraź sobie, Michali, że ustawimy sobie go na przykład na 3 albo 4 godziny i chcemy sprawdzić, ile mamy do końca.
2: 30 sekund.
0: Nie mamy jak to zrobić.
1: Ale czy ja rozumiem dobrze, że jeżeli my ustawimy go na 4 godziny, to on co 10 sekund będzie mówił?
0: Nie. I to też chciałem powiedzieć. Wtedy mówi co godzinę, potem mówi co 10 minut.
2: 10, 9,
0: I potem jak już jest mniej niż jedna minuta, to właśnie robi to, co robi. Ja tylko po to to zrobiłem, żeby zademonstrować dla ludzi, prawda? Bo
1: aha, no jasne.
0: Tabela po prostu tych, tabela tego jest taka, że mówi właśnie co godzinę, potem mówi co 10 minut, potem mówi co minutę w przypadku 10 minut, i potem mówi właśnie, jak jest ostatnia minuta, to mówi właśnie co te 10 sekund. Ja jeszcze pokażę teraz, jak on robi, że tak powiem, jak on się zachowuje, bo on też potrafi mówić, ile zostało po czasie, sam z siebie. Ja ustawię go na 5 sekund.
2: 1, 2, 3 sekundy.
0: 3 sekundy załóżmy. Wystartuję.
2: 1.
0: No i teraz mam tą syntetyczną kukułkę. Równie dobrze mogę mieć ten klakson albo tam jeszcze co innego. No ale ja tam lubię tą kukułkę, więc tam naciskam pierwszy lepszy przycisk godzin, minut lub sekund. Nie naciskamy przycisku clear, ani nie naciskamy przycisku start stop, bo wtedy zatrzymamy. I za chwilę on nam powie, ile minęło po czasie. I on tak może mówić, ile po czasie mu minęło. Nie testowałem, ile maksymalnie wytrzyma. Ale może. Za chwilę to nam się odezwie. Ile mamy jakby po czasie tych minut.
1: A w jakim odstępie czasu on informuje? Pamiętasz może, czy to jest co minutę, czy to jest co 30 sekund?
0: Do 10. Tak jak ci powiedziałem. Co minutę. Potem po 10 minutach masz już co 10 minut do godziny. Mhm. Potem masz już co godzinę.
1: Co godzinę, czyli teraz powinien...
2: O, po czasie.
0: Widzisz,
1: powinien
0: jedna minuta po czasie.
1: Minutę i się odezwał, tak. Zgadza się.
0: Tak, i się odezwał, z tym, że mówię, wadą urządzenia jest to, że ja nie jestem w stanie sprawdzić tego na bieżąco. I ja to zgłaszałem dla producenta, no producent się pobił w pierś, że tak powiem, no ale no niestety, no, bo ja mogę w tej chwili sobie przełączyć na zegarek, na tryb zegarka, czyli maksymalnie przełącznik przełączam w prawą stronę i mam 19, godzinę.
2: 26.
0: Ale jak będzie 19:27, to on mi powie 2 minuty po czasie. Bo ja nie zresetowałem tego minutnika. Resetuję minutnik przyciskiem clear, który jest maksymalnie po lewej stronie urządzenia. O właśnie. Jeszcze sprawdzam, czy jest zresetowane. Po prostu naciskając przycisk start-stop w trybie minutnika, on nie robi nic. I wtedy jestem pewien, że urządzenie jest zresetowane do końca. Że on jest po prostu, mogę ustawiać na nim nowy czas. To jeszcze panel przedni, powiem tak najprościej. Z lewej strony godziny, przycisk godzin, z prawej strony minuty, pod nim przycisk sekundowy, z lewej strony przycisk clear, z prawej strony przycisk start stop. Tak wygląda panel przedni tego urządzenia. Maksymalnie w lewą stronę ustawiamy zegarek. Zegarek się ustawia tak jak i minutnik, ale zegarek ustawia się, ja bym powiedział tak, że to ustawianie zegara polega po prostu na tym, że ustawia się ten zegar, bo on cały czas chodzi. Cały czas ten zegar pracuje i go się ustawia po prostu, no to tak na tyle, na ile się da, tak? Żeby się zmieścić w tej minucie na sygnał czasu. Natomiast maksymalnie przesuwa się w prawą stronę po to przełącznik, żeby zablokować, żeby się nic tam nie przestawiło w zegarze.
1: No tak, bo to jest wtedy ten tryb zegara i on po prostu nam odczytuje godzinę.
0: Przy naciśnięciu dowolnego przycisku, ale po prostu też nie przestawi się nam wszystko tak najprościej, tak? Nie ustawi nam się minutnik. Teraz tak, ten minutnik można użyć jako budzik też, tak? Jak ktoś chce. Bo na przykład można sobie powiedzieć, ta mowa, ja uważam, że ta mowa jest całkiem tutaj fajnie zrobiona. Fajnie to brzmi. I na przykład ktoś może lubi coś takiego. Więc jeżeli ktoś sobie chce na przykład obudzić się o 6 rano, a wie, że teraz jest 19:20, 28, to liczy sobie, za ile godzin będzie ta 6 rano i za ile minut. I na tym, na tej podstawie ustawia sobie minutnik po prostu, na tyle godzin, tyle minut i tyle sekund, ile sobie chce. I wtedy, jak już będzie ten jak już będzie oznaczony czas, czyli skończy się ten czas, że tak powiem, będzie ta szósta, ale ta szósta będzie po jego wyliczeniu, tak jakby, bo ten czas się skończy, tych 6 godzin, czy tam iluś tam, to wtedy nam zadzwoni ten budzik tym alarmem, czy tym klaksonem, czy tym innym tam, tak?
1: Tak. No tak.
0: Tak można to użyć. Trochę to wszystko, skomplikowane.
1: To się wszystko zgadza i trzeba też pamiętać, żeby tam wyłączyć mowę wtedy, tak? Kiedy on będzie się odliczał. Ten czas.
0: To znaczy, no jeżeli rzeczywiście komuś przeszkadza, to można to wyłączyć,
1: no,
0: tak?
1: No, bo wydaje mi się, że to będzie takie trochę mało komfortowe, wiesz, kiedy sobie śpisz, a co jakiś czas słyszysz, że zostało ileś godzin. To wszystko zależy, jaki ma sen ktoś, bo oczywiście, jeżeli ktoś ma mocny sen, no to mu to w ogóle
0: tak,
1: nie będzie przeszkadzać.
0: Okay, dobra, okej. Okay. Ja po prostu u mnie tam i tak te budziki się odzywają różne, jak wiesz, co godzinę mi to nie przeszkadza, ale rzeczywiście masz rację, jak ktoś ma taki sen, przełącza pod podstawką, naciska sobie przycisk voice off i wtedy nie ma tych komunikatów.
1: I wtedy o godzinie szóstej, czy o którejś tam sobie ustawi, po prostu odezwie się ten dźwięk, który sobie wybrał.
0: Znaczy wtedy, kiedy... Po prostu wtedy, kiedy czas zejdzie do zera, bo no tak. To trzeba po prostu wyliczyć, bo
1: Dokładnie. To
0: jest zwykły timer po prostu. Ten zegarek niestety nie ma stopera, nie ma takiego budzika jako takiego. To użycie budzika to jest takie jakby... To, co powiedziałem, to jest takie jakby troszeczkę na siłę, troszeczkę kombinowane, ale można.
1: Jeżeli ktoś chce i nie chce inwestować w dodatkowe urządzenie, a budzik na przykład w telefonie mu się nie sprawdza, to można, oczywiście.
0: Tak, to można, nie wiem, ma jakieś bóle głowy albo coś. Czy jeszcze czegoś uważasz, że nie dopowiedziałem o tym urządzeniu?
1: Nie, no ja myślę, że wystarczająco dużo i wyczerpująco omówiłeś działanie tego urządzenia. Ja także nie widzę, żeby nasi słuchacze pisali do nas coś. Nie widzę także żadnych telefonów, a przypominam, że można. Jeżeli ktoś miałby ochotę zapytać o coś Roberta, który dziś prezentuje, przypomnijmy, dwa mówiące zegary, to może tyflopodcast.net.
0: Znaczy w pewnym sensie zegary, tak?
1: No ja to tak trochę upraszczam, bo,
0: tak,
1: bo, dokładnie. Bo wchodząc w szczegóły, to się zaplączemy tu zaraz. Tak. Więc tak.
0: Ja jeszcze powiem, że ten magnes z tyłu jest okrągły, żeby nie było, bo
1: okay.
0: Może ktoś się pytać.
1: A on ma jakiś, on jest, ma jakieś, powiedzmy, taką, no nie wiem, coś tam miękkiego jest pod tym magnesem, bo czasem się spotkałem z takimi, że one są zasłaniane.
0: On ma taką nalepkę
1: czymś.
0: Tylko z... Mhm. Nie, on ma taką nalepkę tylko z...
1: Aha, rozumiem.
0: Takiego plastiku, taką malutką. I pod nią jest właśnie podstawka, którą się wyszukuje jakby, a nad nią jest pokrywana baterię, którą się wysuwa i wtedy tam do baterii można dojść. Że mówię, że on jest okrągły, natomiast jeszcze powiem tylko te przyciski, ten przesuwnik, maksymalnie w prawo to jest tryb zegara, ten tryb blokady, na środku minutnik, na lewo ustawiamy sobie zegar po prostu. Jeszcze przyciski maksymalnie w lewo, maksymalnie przycisk maksymalny na lewo. Cały czas mówię trzymając wyświetlaczem do siebie i wyświetlaczem do góry. Ten zegar. Ja tak go trzymam. Maksymalnie w lewo to jest reset, potem jest sound i na końcu maksymalnie po prawo voice on i voice off.
1: Dobrze, to ja teraz jeszcze tylko przypomnę nasze namiary kontaktowe 123 834 835 to telefon, tyflopodcast.net to jest Skype, więc co Robercie, jeżeli chodzi o ten zegar, to
0: więc
1: by było już na tyle.
0: To by było już na tyle i myślę, że wrócimy za...
1: Dokładnie, po przerwie muzycznej powrócimy już za chwileczkę, wtedy będziesz prezentował kolejne urządzenie, jakie przeznaczyłeś na dzisiejszą audycję, to będzie tym razem zegar firmy Konrad, tak?
0: Konrad, tak. Konrad Electronics, www.konrad.pl będzie, powiemy o nim sobie, jest troszkę tańszy. No.
1: 10 zł tańszy.
0: Dobrze.
1: Zatem wracamy do Was już za moment. Zostańcie z nami, to jest cały czas Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyflo Radia.
3: Tyflo. To jest Tyflo Podcast.
1: Wracamy do Was z kolejnym urządzeniem mówiącym, dostępnym, bez większych problemów dla użytkowników niewidomych. Tym razem urządzenie firmy Konrad. To będzie zegar firmy Konrad, który przedstawiać dla Was już za moment będzie Robert Łabęcki. Ja przypominam oczywiście, że jeżeli coś w prezentacji Roberta byłoby niejasne, mielibyście jakieś pytania dotyczące tego urządzenia, to oczywiście zapraszamy serdecznie. Można dzwonić 123 834 835, to telefon tyflopodcast, pisane tyflopodcast.net, to nasz Skype. A teraz, Robercie, już oddaję Ci głos. Co tam przed sobą masz za urządzenie ciekawe?
0: Przed sobą mam kolejny zegar o minutnik albo minutniko zegar i powiem szczerze, że jest prawie dostępny. Jest to małe prawie. Dotyczy stopera, ponieważ niestety stoper w tym urządzeniu nie jest dostępny, a szkoda. Poza tym wszystko jest dostępne. Jest to urządzenie firmy Konrad, które kosztuje 10 zł taniej, bo 35 zł. Nazywa się minutnik 24 godziny, 59 minut i 59 sekund. Jakoś tak. No ja to tak upraszam, do 24H i tak dalej, tak to nazwali. www.conrad.pl, tam można to urządzenie nabyć na tej stronie. I teraz, urządzenie jest wielkości dyskietki, ja bym powiedział, że dyskietki od komputera. Takiej, no coś takiego. Czyli ono jest takie, większe, czyli, ono czyli jest większe niż lumenowe.
1: Ale i tak niewielkie, bo być może nie wszyscy tak pamiętają, jak wyglądała dyskietka komputerowa. Taki niewielki, ja wiem, to był kwadrat czy to był prostokąt? Kwadrat chyba nawet.
0: Tak,
1: albo albo bezpiecznie powiem, że prostokąt, bo każdy kwadrat jest prostokątem. więc będę się trzymał, że prostokąt. No ale rzeczywiście niewielkich rozmiarów to był. Bo mówimy o tych dyskietkach 3,5 cala.
0: To jest też niewielkich rozmiarów prostokąt. Tak, o 3,5 cala. Ja bym powiedział, że to nawet jest mniejszy od dyskietki, ten minutnik. Troszeczkę mniejszy, ale większy od urządzenia firmy Lumen zdecydowanie. Na górze mamy wyświetlacz, pod spodem 6 przycisków, to jest przedni panel i pod tym jeszcze taka obudowa jakby, którą można zdjąć. Na krawędziach obudowy są specjalne wyżłobienia, które wkładamy paznokcie i możemy ściągnąć obudowę po to, żeby dostać się do następnych przycisków i przełączników, których jest, ja to ściągnąłem. Mamy w tej chwili, to jest jeden przełącznik i dwa przyciski. Jeden przełącznik i dwa przyciski. I teraz powiem tak, ta obudowa jak się ściągnie, to ona jest na takim zawiasie, więc ona nam nie wypada. Ona się tak majta po prostu. Mhm. Z tyłu urządzenia mamy klips, dzięki któremu możemy to urządzenie przyczepić sobie do czegoś tam, nie wiem, bluzki, nie wiem czego tam chcemy. Mamy taką jakby podstawkę złożoną z dwóch drucików, znaczy z jednego drucika, który jest tak zrobiony w taką pętelkę i po prostu ten drucik się tak odgina i powoduje to, że ten klips po prostu się opiera na tym druciku i dzięki temu możemy postawić to urządzenie. To jest jakby taka podstawka, tylko inaczej zrobiona. Bardzo zresztą sympatycznie i pomysłowo, to muszę powiedzieć. Po prostu ten drucik taki zagięty, odciągamy, on nam wpada między klips a powierzchnię i dzięki temu ten klips się nie zamyka i to stoi sobie. Na spodzie, pod klipsem mamy odsuwaną pokrywkę do baterii. Notabene urządzenie jest zasilane tymi samymi bateriami, co urządzenie firmy Lumen, czyli AG13.
1: Czyli też takie baterie pastylkowe.
0: Pastylki, tak. Baterie pastylkowe. Mamy tak samo magnes z wierzchu tego klipsu, tylko że magnes, o ile w urządzeniu firmy Lumen był magnes okrągły, tutaj mamy taki magnes zrobiony przy pomocy jakiejś takiej folii albo czegoś. Ja nie wiem, czy pamiętacie, u nas na przykład rozdawali swego czasu jak za wodę trzeba płacić, taką nalepkę, którą można było sobie na magnes do lodówki przylepić. I tam było napisane, jaka jest twardość wody i tak dalej, takie tam. I to jest właśnie z tego tworzywo. To jest takie naklejone, ale to nie jest magnes jako taki, tylko to jest taka magnesowa jakby folia. Coś takiego. Ja bym nie powiedział, że to jest taki magnes typowy. Ale może się mylę.
1: Ale trzyma
0: może
1: się ten mylę, magnes. Mogę się...
0: Tak, trzyma ten magnes. To zarówno w jednym, jak i w drugim urządzeniu magnesy trzymają. Także ja bym powiedział, że nawet tym jest trochę chyba lepiej.
1: Aczkolwiek to jeszcze a propos magnesów, to tak ze względów bezpieczeństwa mimo wszystko warto dodać, że lepiej nie stawiać takiego urządzenia na przykład na naszym komputerze. Bo pamiętajmy, że rzeczywiście tak. Pole magnetyczne może być niebezpieczne dla naszych dysków twardych, jeżeli to są dyski talerzowe. Dokładnie. Jeżeli mamy dysk SSD, nie powinno się nic stać, bo to jest inna technologia i magnesy jej nie straszne. Natomiast w przypadku dysków talerzowych lepiej mieć się na baczności i nie narażać naszych danych na takie niebezpieczeństwo. Także jednostka centralna naszego komputera albo pokrywa laptopa to nie jest dobre miejsce dla tych zegarów.
0: Dla tych zegarów. Ani dla jednego, ani dla drugiego. To już mówię od razu, żeby nie było. Lepiej nie. Tudzież jakieś kasety albo takie rzeczy, bo mogą ulec skasowaniu nawet niechcący, bo ktoś sobie postawi, tak? To zarówno jedno, jak i drugie urządzenie ma po prostu magnes w sobie i może być wesoło. No ale tutaj mamy jeszcze klips, w którym można sobie przypiąć to urządzenie. No i z tyłu mamy właśnie te baterie. Powiem szczerze, dobrze, że te baterie się wymienia rzadko, bo o ile w przypadku lumenu to jest wygodne, wymiana baterii, o tyle w przypadku tego urządzenia to nie jest wygodne. Dlatego, że cały czas nam przeszkadza ten klips, którego ja nie umiem zdemontować. I zresztą powiem tak, instrukcja do jednego, jak i do drugiego urządzenia jest w języku polskim i instrukcja do urządzenia firmy Konrad jest bardzo czytelną instrukcją. No muszę im przyznać, naprawdę zrobili kawał dobrej roboty i to jest tak wszystko wyjaśnione po prostu dla przeciętnego użytkownika, żeby nie powiedzieć bardziej grubosłownie, ale nie będę. No i że tak powiem, ta wymiana baterii jest mniej komfortowa w Konradzie, bo ten klips nam tutaj przeszkadza, który nam cały czas chce się zapinać. Ale dobrze, za to z tyłu nie mamy panela. Urządzenie mówi nam po niemiecku, tak? To może być też bariera, bo nie każdy umie. Ja nie umiem też, ale akurat tyle, żeby się nauczyć godziny, minuty, to wystarczyło mi, nie wiem, parę lekcji. Nie, jedna lekcja mi wystarczyła. U użytkowników niewidomych nawet na Skype'ie, prawda? Albo na innym tego typu komunikatorze. No i to urządzenie mówi Konrad do nas tak. Tak, powiedziało, że chyba jest bodajże 37 minut po 19.
1: 47.
0: Tak.
2: Chyba. 40.
0: Fircyk.
1: Fircyk to jest 40, tak, bo FIA to aha. Jest...
0: FIA to jest no 4. A widzisz, ja jednak ten niemiecki tutaj kuleje, że tak powiem. No niestety, posłużyliśmy się tutaj pomocnikiem, ale jak widzicie, niemiecki u mnie troszkę kuleje. Ja nie wiedziałem, prawdę mówiąc, kupując ten minutnik, że on jest w języku niemieckim. To żeby nie było.
1: Bo nie było to nigdzie napisane.
0: Tak, nie było to nigdzie napisane i to jest... Natomiast pomyślałem sobie, 35 zł nie majątek, a zobaczymy, co to jest. Ale może dla kogoś nie jest to żadna bariera, tak? Bo może ktoś bardziej lubi niemiecki, jak angielski.
1: Kiedyś pamiętam, że u nas były do kupienia tylko zegarki, które mówiły po angielsku i się trzeba było tego nauczyć. Później dopiero weszły te zegarki mówiące po polsku, więc myślę,
0: tak,
1: że...
0: Tak, tutaj... były też po rosyjsku i po niemiecku też były. Pozdrawiam fankę języka niemieckiego, taką zagorzałą, taką znamy jedną, tak? Tak, fankę Niemców niemieckiego. I dla niej może to być bardzo dobre urządzenie. Ale wracając do rzeczy. Po prawej stronie trzyma, bo tak samo urządzenie ma wyświetlacz i 6 przycisków. Wyświetlacz u góry, 6 przycisków. Przyciski w trybie zegara cały czas nam mówią godzinę. Mogę sobie naciskać, ile sobie chcę. to tak samo tutaj jest jak w Lumenie, że tak samo naciskamy. Natomiast jest tych przycisków więcej, bo jest jeden przycisk więcej. Ale już mówię. Do czego one są? Przyciski na górze to są godziny, minuty, sekundy. Natomiast przyciski na dole to jest tak samo lewy, to jest przycisk clear, lewy maksymalnie po lewej stronie. Przycisk na środku to jest przycisk memory, o którym powiem, czyli tuż jest inaczej. No i start, nasz start stop, tak? Pod tą klapką, którą się zdejmuje, którą się odciąga, tak na dobrą sprawę, korzystając z wyżłobień w obudowie, które są do tego specjalnie przeznaczone, mamy przesuwnik, repeat yes, no, ja powiem, o co chodzi później, i mamy dwa przyciski, voice on, voice off, no i przycisk sound, który jest znany jakby z naszego poprzedniego urządzenia lumenowego. Ale, o czym mówię? Po prawej stronie urządzenia na krawędzi mamy czteropoziomowy przełącznik, proszę Państwa. Czteropoziomowy przełącznik. Nie trzy, tak jak w Lumenie, tylko cztero. Zresztą w Lumenie on był pod wyświetlaczem, a tutaj jest na krawędzi. I do czego zdążam? Do czego zmierzam? Urządzenie jest zrobione tak intuicyjnie, że jak przesuniemy na maksa w górę ten przesuwnik, to mamy tak zwany count up, stopper. Czyli coś, co nam liczy od 0 do 23, 59 i 60 sekund. Po prostu stopper. Stopper niestety nie jest dostępny. Co jest przykre. Urządzenie na stopper reaguje tylko tak. I koniec.
1: Po prostu sobie piszczy, co byś nie naciskał, tak?
0: Co bym nie naciskał? Zresztą tylko są dwa przyciski aktywne, czyli przycisk start-stop, którym zatrzymujesz, i przycisk clear.
1: No i prawdopodobnie ten start-stop działa i to odlicza, tylko niestety nie dostajemy informacji o wyniku.
0: Widać na wyświetlaczu, tak, natomiast nie dostajemy informacji o wyniku i to jest mankament tego urządzenia. Jedyny mankament tego urządzenia. Poza tym, że jest mowa w języku niemieckim. Ale potem mamy, słuchajcie, w dół, bo jak powiedziałem, ten przełącznik na wyświetlaczu, znaczy nie przełącznik na wyświetlaczu, bo tu już mieszam. Przełącznik po prawej stronie na ściance bocznej jest czteropozycyjny. Maksymalnie w górę mamy stoper, czyli idą nam sekundy do przodu. Lekko w dół, tryb minutnika, idą sekundy do tyłu. Znaczy, czyli podobnie jak w Lumenie, za chwilę to zademonstruję. Lekko w dół mamy tryb zegara, czyli tak zwany tryb blokady. Ja to nazywam tryb blokady, tryb zegara. Czyli cokolwiek byśmy nie nacisnęli, mamy godzinę, którą cały czas nam mówi. I na samym końcu, no maksymalnie na dole, mamy ustawianie zegara. Działające tak samo przy pomocy trzech przycisków i koniec. Wszystkie przyciski nam działają w trybie minutnika, do którego to będzie countdown, tak zwany. I zademonstruję, o co tu mniej więcej chodzi i jak to mniej więcej działa. Działa to bardzo podobnie. Najpierw sprawdzimy, czy urządzenie jest zresetowane. Jak widzę, urządzenie jest zresetowane.
1: A w jaki sposób to sprawdziłeś?
0: Już mówię. Naciskając clear, czyli maksymalnie przycisk na dole po lewej stronie, otrzymujemy taki dźwięk. Ale jak chcemy nacisnąć start, czyli przycisk po prawej stronie w tym samym rzędzie, nie mamy nic. I wtedy mamy urządzenie zresetowane. Wiem, że on jest w pozycji 0,0. Bo i teraz zobacz. I teraz jak ustawię sobie na kilka sekund. Chyba 5 sekund, tak?
1: Tak,
0: dobrze.
1: Tak.
0: I teraz ustawiam to. I teraz naciskam ten sam przycisk start, czyli po prawej stronie. Pierwszy na dole po prawej stronie. Bo są dwa rzędy. Ja przypomnę. Godziny, minuty, sekundy. clear, memory i start. I teraz nacisk start, łamane stop. I teraz jak już nastawiłem na te 5 sekund, naciskam sobie ten start na dole, czyli pierwszy po prawej stronie.
2: 4, 3, 2, 1.
0: Tak samo mamy kukułeczkę. Tak samo ją sobie zatrzymam dowolnym przyciskiem. I za chwilę zobaczymy, jak nam, jak nas minutnik powiadomi o tak zwanym czasie po czasie, bo też to potrafi. Potrafi powiedzieć, ile jakby minęło po. Jeśli chodzi o tabelę mowy, tak samo mamy tutaj ten sam schemat, co w Lumenie. Czyli do 10 minut mówi nam co minutę, do minuty mówi nam co 10 sekund, 10 sekund mówi co sekundę, od godzin mówi co godzinę. I teraz, no czekamy jeszcze, zanim on tutaj nam
1: no bo minuta powie, musi upłynąć, to jeszcze przy okazji, Robercie, zapytam, co z dźwiękami, bo kukułka...
0: Eine Minute vorbei. I tak samo powiedział. Mówię, zwei Minute tak. vorbei i tak dalej, drei Minute vorbei. Ja zresetuję, clearem, o, zresetowałem i w tym, bo to tak można poznać, że po prostu, jeżeli resetujemy clearem, po prostu, czyli przyciskiem po lewej stronie, maksymalnie po lewej stronie w drugim rzędzie, to naciskając start nie słyszymy nic. Chciałem się zapytać o dźwięki.
1: Tak, chciałem się zapytać o dźwięki, czy te dźwięki, bo kukułkę to słyszeliśmy, że jest taka sama, a czy te zegarki, czyli zegarek dystrybuowany przez Lumen i ten produkowany przez firmę Konrad, to są zegarki z takim samym całkowitym zestawem dźwięków, czy one się
0: tak,
1: różnią?
0: Tak myślę, bo już właśnie ci to demonstruję, Michale. Okay. Mamy tak samo przycisk voice off, voice on. Tak samo, pod tą klapką z wyżłobieniami i mamy taki sam dzwonek, taki sam, jak widzisz, jump, mamy taki sam klaksonik, mamy taki sam piszczek.
1: Jest woda.
0: Mamy tą rzekę i mamy tą kukułeczkę. I mamy kukułeczkę, ale... O czym bym chciał jeszcze powiedzieć, bo jakie są różnice między tymi dwoma urządzeniami? Różnice dwie. Pierwsza funkcja, funkcja repeat. Jeżeli mamy czynność, którą musimy powtarzać maksymalnie jakąś ilość razy, a nie chcemy cały czas ustawiać tego samego minutnika, to ustawiamy sobie taką funkcję repeat na włączoną. W tym celu przesuwamy przycisk po lewej stronie, właśnie pod tą klapką taką ściąganą, taki przełącznik. I co się, słuchajcie, dzieje? Ja wam zaraz pokażę. Specjalnie ustawię na 5 sekund, po to tylko, żebyście zobaczyli, jak to działa. Ale można ustawić sobie na 24 godziny, na dowolną ilość czasu. Ja tu dam 5 sekund po to, żeby po prostu słuchaczom było prościej.
1: I żeby za długo nie czekać.
0: 5 sekund. I teraz włączam odmierzanie czasu.
2: 4, 3, 2,
0: idzie w dół.
2: 5, 4, 3, 2, 1.
1: I tak pewnie może w nieskończoność.
0: I tak może w nieskończoność. O co w tym chodzi?
1: Chyba musisz wyłączyć ten tryb.
0: Mam. Nie, muszę po prostu jeszcze raz nacisnąć przycisk stop po prostu i tyle. I potem zresetować i już mi się nie, już się po prostu się troszeczkę ten. O co tu chodzi? Załóżmy, że mamy przyjmować lekarstwa. Mamy przyjmować lekarstwa co 3 godziny. Ustawiamy wtedy sobie ten zegar na 3 godziny i w przypadku 5 sekund, tak jak ja to zrobiłem, alarm po prostu nie zdąży się włączyć, bo już jest następne odliczanie. Ale w przypadku 3 godzin ten alarm nam się włączy. Po prostu. I zaalarmuje, że już minęły 3 godziny i po prostu my już wiemy, no a coś on tutaj nam kuka, czy klaksoni czy trąbi, a to musimy zrobić to i to i to. W trakcie tego alarmu jakby już nam ten minutnik odlicza ten czas jakby na nowo. Także to jest funkcja na przykład właśnie w przypadku jakichś leków, brania jakichś leków albo jakichś powtarzających się czynności dość przydatna. Drugą funkcją w tym minutniku, czy tam w tym zegarze, jakby tam, bo to też w tym zegarze z minutnikiem, jest funkcja memory. Funkcja pamięci. Za chwilę nam minie 20.
1: I to nie był ten zegar.
0: Nie. I to nie był ten zegar, nie.
1: To ty, Robercie, tam jesteś otoczony zegarami. Po prostu.
0: Tak, to akurat był radiobudzik, który niestety się trochę zepsuł. O nim był. O, teraz dokładnie minęła 20, ale to był radiobudzik, o którym pisałem na Tyflopodcaście.
1: W Tyfloświecie.
0: I szkoda, że już tylko zegar się ostał, a radio już nie działa. No cóż, nie ma rzeczy wiecznych, ale notabene nie wiem, gdzie teraz kupić mówiący radiobudzik, bo tego nigdzie chyba nie dostanę. Raz dostałem gdzieś właśnie, też na Allegro, taki gadżet. Ale o czym mówię? Klawisz memory. Klawiszem memory możemy sobie zapisać jakąś bardzo często ustawianą przez nas ilość czasu. Na przykład ja powiem, że załóżmy, ustawię jeszcze raz te 5 sekund. 5 sekund i włączę sobie teraz klawisz memory. On mi tu piknął. No i teraz włączam stat, żeby on mi z powrotem odliczył.
1: Aha.
0: Mamy głupią kukułeczkę. Albo nie głupią. Mi się tam podoba. Mogę dać na jakiś klakson. Wyłączyłem. Naciskam clear. I teraz naciskam przycisk start. Nic nie ma. No nie ma. No nie ma. A chcę sobie wybrać na przykład klakson. Mamy klakson. No i chcę, żeby mi te 5 sekund z powrotem weszło. I nie chce mi się tego ustawiać. Załóżmy, no 5 sekund akurat nie jest problemem ustawić, ale na przykład jak były 3 godziny, 20 minut i 53 sekundy.
1: No to już trochę klikania jest.
0: Trochę jest zabawy. A tak to wciskam sobie memory i wciskam sobie start.
2: 4, 3, 2, 1.
0: Specjalnie klakson zrobiłem, żeby był trochę inaczej.
1: Czyli jeszcze raz, jak to działa? To zapamiętuje ostatnie ustawienie, czy ty możesz jakieś tam ustawienie zaprogramować?
0: Nie, to zapamiętuje to ustawienie, które ja chcę, żeby on to zapamiętał.
1: Rozumiem. Czyli tam musisz po prostu...
0: Czyli wtedy, kiedy nastawiam sekundy, minuty, sekundy, cokolwiek, po ustawieniu przyciskam klawisz memory.
1: Memory. Okej.
0: Okay. Tak. I wtedy już to jest zapamiętane i potem jak chcę do tego wrócić, to po resecie urządzenia, po sklirowaniu, nie muszę już tego ustawiać, tylko naciskam przycisk memory, naciskam przycisk start i już mi...
1: I wszystko się odzyskuje z pamięci.
0: Tak, dokładnie. Dokładnie. Teraz tak, urządzenie tak samo ma przycisk voice off i voice on i tak samo nim można sterować bez mowy. Analogicznie podobnie do lumenowego, tylko tutaj jeżeli naciśniemy voice off, urządzenie nam nie będzie mówić nic. Zasuniemy jakby tą szufladkę pod tymi 6 głównymi przyciskami i urządzenie nam nie powie nic, totalnie. Nawet w trybie zegara, gdy mamy włączone, że brakuje głosu. Natomiast ja wolę głos, żeby był włączony, no bo już taki jestem dziwny. No i przechodzę w tryb zegarka i jeszcze powiem gwoli podsumowania, że mamy przełącznik czteropozycyjny na bocznej ściance po prawej stronie, czyli stoper na samej górze, potem minutnik, czyli to coś w dół, niżej tryb zegara, czyli coś, co nam mówi cały czas godzinę, obojętnie co byśmy nie nacisnęli. i na samym dole przestawianie zegarka. Teraz z klawiszy, tych na samej górze, znaczy tych, które są pod wyświetlaczem. Godziny, minuty, sekundy, clear, memory, start, stop. To jest jeden klawisz, start, łamane, stop. Pod klapeczką mamy przesuwak, którym włączamy funkcję powtarzania. Potem mamy dwa przyciski, voice on i voice off. To jest jeden przycisk i ostatni przycisk to jest ten przycisk, którym wybieramy dźwięki. I tak samo jak oczywiście wyłączymy głos, to już ten przycisk od dźwięków jest nieaktywny, żeby nie było. Nie możemy zmienić, możemy zmienić alarm tylko przy włączonym jakby głosie. To też jest tak. No to taki właśnie jest nasz konradowy zegar minutnikowy.
1: To ja, Robercie, jeszcze zapytam o jedną rzecz.
0: Funkcję powtarzania i funkcję memory jakby dodano.
1: To ja jeszcze zapytam o jedną rzecz, jeżeli chodzi o w ogóle o te dwa zegary. Czy ty miałeś okazję może z kimś to skonsultować? Bo pamiętajmy, że także mogą nas słuchać osoby słabowidzące. Jak jest z wyraźnością wyświetlania informacji na tych ekranikach, które tam są? Czy to jest wyraźne? Czy to są w miarę duże te cyferki, które tam się pojawiają? Czy nie pytałeś o to?
0: Już się mówię. Jeśli chodzi o zegar Lumenu, to jest to duży wyświetlacz, czy duży wyświetlacz. Wyświetlacz czytelny, no bo wydaje mi się, że firma, która robi tyflosprzęt, no robi coś dla słabowidzących. Z tego co wiem, to jest to dobry wyświetlacz. Jeśli chodzi o firmę Konrad, wyświetlacz jest nieco mniejszy, jest nieco węższy. Ale wydaje mi się, znaczy, powiem tak, zarówno u mnie osoby nie miały problemu z tym, ani z jednym, ani z drugim. Wiem, że z zegarem Lumenu też nie ma problemu, bo inaczej by się nie sprzedawał, raczej. A z Konradem tutaj nie bardzo wiem, ale ponoć jest dość duży, tylko że na pewno jest troszkę mniejszy niż ten lumenowski, ale chyba też jest czytelny. Nie wiem, do końca, jeśli chodzi o Konrada, nie do końca wiem.
1: Rozumiem.
0: U mnie nie było żadnych problemów z żadnych z tych zegarów, tak?
1: Okej.
0: Jeśli chodzi o odczyt.
1: No, czyli
0: teraz tak, zegar Lumen jest zapakowany w pudełko twarde, takie, ale tekturowe. W środku jest instrukcja w czarnym druku. Szkoda, że nie ma jakiejś instrukcji do pobrania na stronie internetowej, przydałaby się. Właściwie dlatego ten zegar Lumenu omówiłem tak szczegółowo, dlatego że myślę, że ta audycja się przyda dla tych, którzy kupią ten zegar z minutnikiem. Wszak cały czas w ofercie firmy Lumen ten zegar jest. Zegar Konrada ma bardzo dobrze zrobioną instrukcję obsługi. Tu muszę pochwalić tych ludzi, którzy to tłumaczyli. Jest zapakowany w tak zwany blister wielorazowy. Tak to można nazwać. Dostaje się do tego normalnie taką wydrukowaną instrukcję obsługi. Ale że tak powiem, nawet jak ją ktoś czyta, jest to tak proste, że po prostu, no, że tak powiem, jak było kiedyś w tej firmie Media, to dla tych ludzi też może być bardzo prosto zrobiona instrukcja.
1: Każdy sobie poradzi.
0: Niuans, nawet jeżeli... Każdy niuans jest wytłumaczony.
1: Nawet jeżeli będą to jakieś osoby starsze, które nie mają zbytnio do czynienia z takimi elektronicznymi urządzeniami, a nie da się ukryć, że z różnych udźwiękowionych pomocy korzystają już teraz nie tylko młodzi, ale także i starsi, bo jednak z wiekiem ten wzrok się zdecydowanie pogarsza, więc i takie osoby z Konrada będą zadowolone. No, barierą może być język niemiecki, aczkolwiek podejrzewam, że starsze osoby to niemiecki akurat znają ze względu na naszą zaszłość historyczną gdzieś tam. To mogą znać.
0: Różnie być może. Już tak właśnie porównuję magnesy. Magnes lumenowy jest troszeczkę silniejszy. Tak, Michale, wyświetlacz lumenu jest trochę szerszy. Są te same wielkości, te wyświetlacze, tej samej jakby... Oj, ciężko to powiedzieć, bo te wyświetlacze są i w poziomie, i w pionie, tak? No to one w pionie, ten lumena jest szerszy, natomiast jeśli chodzi o poziom, czyli od lewej do prawej, to są takiej samej
1: wielkości. Takie same, rozumiem. Czyli po prostu reasumując, lumen...

0: Może trochę niemieckiego poduczyć.
1: No to swoją drogą, tak? Ale naprawdę urządzenie jest sympatyczne, nawet mówię, czy przy podawaniu lekarstw, czy... Na przykład brakuje mi tej funkcji powtarzania w urządzeniu Lumenu. Mogłoby być. No dlaczego nie? Bardzo przydatna funkcja. Brakuje tej pamięci. Też całkiem fajna, przydatna funkcja. Natomiast no, w obu urządzeniach nie jesteśmy w stanie w trakcie... Znaczy... Może inaczej. Szkoda, że w urządzeniu od Lumenu nie mogę tego zrobić. Nie mogę winić o Konrada o to, dlatego że no, oni wychodzą z założenia macie wyświetlacz, tak? Macie wyświetlacz. A tutaj jednak jest tyflo sprzęt. Jakby nie patrzeć, tak?
0: Zgadza się.
1: O to mi się jakby rozchodzi.
0: Zatem jaki zegarek, to oczywiście decyzja należy do naszych słuchaczy.
1: Podoba mi się mowa Iwony w Lumenie, to mogę powiedzieć, tak. Jak to komuś się też podoba, to ładnie to mówi. Ale zarówno jeden, jak i drugi, komuś się może podobać ta niemiecka też, żeby nie było, żeby już tam nie tego, to zróbmy na zakończenie małą prezentację.
0: 20:11. No właśnie. 20:11 na obu zegarkach, na ile moja znajomość języka niemieckiego pozwala mi to potwierdzić. Jeden kosztuje, przypomnijmy, zegarek z Lumenu 45 zł.
1: Adres firmy to www.lumenwaw.pl. Jak ktoś chce, ktoś się zachwycił tą prezentacją. Drugi to 35 zł zegarek z minutnikiem. To jest, to znaczy, to się nazywa minutnik Konrad 24H 59S, znaczy M 59S, jakoś tak podobnie to się tam nazywa. I to jest www.conrad.pl.
0: Zatem
1: adres stron.
0: Zatem takie właśnie dziś urządzenia prezentował.
1: Oba te urządzenia można na portalu aukcyjnym zakupić. O, jeszcze powiem. O,
0: no dokładnie. Chociażby właśnie.
1: Znanym portalu aukcyjnym jak Allegro.
0: Dokładnie.
1: Z tego w portalu mam te urządzenia, że tak powiem.
0: I tam one są, tam są do dostania. Jeszcze zapytam, Robercie, tak już zupełnie na koniec, ceny, które podajesz, to są ceny z przesyłką. Czy bez?
1: Nie. Ceny, które podaję, to są ceny bez przesyłki. Z tym, że akurat w przypadku chyba Konrada, o ile się nie mylę, to była przesyłka gratis. Lumen coś też dolicza do przesyłki, o ile się nie mylę, ale nie powiem, w grudniu to
0: nabywałem. A tym bardziej, że przesyłki, więc... tym bardziej, że ceny przesyłek mogą się zmieniać. Teraz ostatnio Poczta Polska podrożyła ceny za przesyłki, więc jeszcze trochę i to już naprawdę będzie pod znakiem zapytania, czy w ogóle opłaca się pocztą cokolwiek wysyłać, bo...
1: Ale firmy kurierskie też swoje.
0: Tak, tylko że dla firm kurierskich są jeszcze te alternatywy w postaci różnych takich stron, gdzie można to taniej wszystko wysłać. Ale to jest... temat na zupełnie inną audycję, więc już nie kontynuujmy go. Dziękuję Ci bardzo, Robercie, za zaprezentowanie tych dwóch urządzeń na antenie Tyfloradia w Tyflopodcaście.
1: Kłaniam się bardzo i ja mam nadzieję, że uda mi się jeszcze jakieś gadżety dla Was zdobyć, jakieś zegary albo jeszcze coś innego. Jest tego troszkę na portalach aukcyjnych, ale niestety środki finansowe są ograniczone. A niestety trzeba to nabyć, żeby to Wam zaprezentować, więc...
0: Zatem miejmy nadzieję, że już za jakiś czas znowu na żywo się spotkamy i znowu nam coś ciekawego zaprezentujesz. Dziękuję Ci bardzo, ja również dziękuję za uwagę. Te słowa mówił do wszystkich słuchaczy Michał Dziwisz. Kłaniam się, do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Dzień dobry, Alicja Witek. Witam w kolejnym moim Tyflo Podcaście. Dziś chciałabym zaprosić do wysłuchania mojego przepisu na pastę bolognese. Jest to bardzo łatwe do przygotowania danie. A czego potrzebujemy, aby tą potrawę przyrządzić? Po pierwsze 20 deko makaronu

muszelki, po drugie 40 deko mięsa chudego, które będziemy gotować i puszki pomidorów, przypraw takich jak pieprz, bazylia, oregano i oczywiście sól. I to właściwie wszystko. Możemy też dodać jakieś warzywa, na przykład paprykę lub pieczarki. To już kwestia pełnej dowolności. Ja może zacznę od nastawienia mięsa do gotowania, a później przejdę do przygotowania następnych składników. Umyję sobie najpierw ręce.

Wyjmuję mięso. Teraz muszę je starannie opłukać. Odcisnę z nadmiaru wody. I pokroję je na 4 około 10 dekowe porcje, tak aby szybciej się gotowało.

a następnie gotuję przez czas. Około 45 minut. Sprawdzam, jeśli jest miękkie, wyjmuję do ostudzenia, a jeśli nie, to jeszcze pozwalam się mu przez jakiś kwadrans gotować i znowu sprawdzam. Myślę, że wtedy będzie już na pewno miękkie. Używam do tego mięsa, akurat w tym wypadku wieprzowego od szynki. Może też być chuda łopatka lub jakieś inne wieprzowe chude mięso. Odradzałabym schab, bo jest bardzo suchy po ugotowaniu. I to na razie tyle. Czekam, aż mięso się ugotuje. Później zajmę się przygotowaniem sosu i ugotowaniem makaronu. W porządku, mięso mamy już ugotowane, miękkie. Teraz, żeby przygotować je, będę musiała wyjąć je z wody, w której się gotowało, ale tego rosołu nie wylewam, ponieważ posłuży mi za bazę do przygotowania sosu z pomidorów i z ich własnego soku. Na razie wyjmę ugotowanie.

I za chwilę przystąpię do jego zmielenia. Ale zanim mięso zostanie przeze mnie zmielone, nastawię sobie jeszcze wodę na makaron.

wlewam gdzieś około połowy średniej wielkości garnka, bo makaron musi mieć tyle wody do gotowania, aby po prostu nie przybierał do dna. Wodę osolę teraz jedną łyżeczką. I rozpocznę gotowanie.

Odleję jeszcze trochę rosołu z wygotowanego mięsa, żeby ten późniejszy nie był zbyt rzadki. Przeleję do naszego rosołu sos z pomidorów z puszki.

A pomidory na razie zostawię na sitku. Dodam je pod sam koniec gotowania sosu, aby w trakcie zbyt długiego gotowania nadmiernie nie rozmiękły. Sączę jeszcze sok z pomidorów. Porządnie, szkoda byłoby zmarnować. Dobrze, myślę, że ten lęk wystarczy. I tak, sam sos, aby nie był zbyt słony i zachował delikatny pomidorowy aromat, posolę tylko pół łyżeczki soli, połową łyżeczki. O. Ale za to przyprawię dodatkowo bazylią, oregano i pieprzem czarnym.

dwie porządne szczypty oregana i dwie porządne szczypty bazylii. Powinny wystarczyć, aby nadać sosowi ciekawy smak. Włączam i gotuję. Teraz przystąpię do mielenia mięsa, a gdy przyjdzie pora, wsypię do wody makaron. Wymieszam jeszcze przyprawy z sosem. Całość sosu nie powinna poziomem wychodzić ponad 1/3 średniej wielkości garnka. Ja ten sos oczywiście na koniec

za smażką, ale nie jest to konieczne, jeśli ktoś lubi rzadszy, bardziej taki wodnisty sos, można spokojnie zostawić go tylko z samym mielonym mięsem, można dodać paprykę, pieczarki i oczywiście pomidory, które były w puszce. Teraz mielę mięso na drobniusieńkie kuleczki. Mielimy ostrożnie, jeśli chcemy dopchnąć mięso, to zawsze na ten czas przestajemy kręcić drugą ręką korbą, żeby sobie nie zmielić paluszka. Przerwę na chwileczkę mielenie, ponieważ słyszę, że

makaronu, tak jak mówiłam, potrzebujemy 20 deko. To jest około połowy standardowej takiej torebki muszelek z Lubelli na przykład, jaką ja mam w tej chwili.

Ja przygotowuję w tej chwili ilość pasty bolognese na dwie duże lub trzy małe porcje. Makaron.

Przemieszam. A do gotującego się sosu dodam sobie teraz dwie duże łyżki jasnej zasmażki Knorr.

tych gotowych zasmażek Knorr korzystam bardzo chętnie. Dlatego, że po pierwsze nie muszę się obawiać, że przypalę samą zasmażkę w trakcie jej przygotowywania. A po drugie, te zasmażki, zarówno jasna, jak i ciemna, bardzo dobrze się rozprowadzają. Właściwie po porządnym rozmieszaniu nigdy nie zdarzyło mi się, żeby w sosie, w zupie, czy w jakiejkolwiek innej potrawie, do której ją dodawałam, trafiły mi się źle rozprowadzone grudki. Sos zostawiamy teraz do gotowania się ze smażką jeszcze przez 5 minut, a ja wracam do mielenia mięsa.

Jeśli ugotujemy wcześniej mięso, przygotowanie samej potrawy nie powinno zabrać więcej niż 30 do 35 minut, bo kilka rzeczy robi się jednocześnie. Gotuje się makaron, gotuje sos, mielimy, aż przez sito maszynki nie będzie wypadała już ani jedna kuleczka. Można jeszcze sprawdzić palcem, podopychać, czy żadne kawałki mięsa nie zostały w maszynce do mielenia. Wygląda na to, że całość została zmielona. Zatem odkręcamy. Wytrzepuję jeszcze nad talerzem, aby nic mi po drodze nie spadało na podłogę. I przenoszę.

mięso wsypię do sosu, tak aby miało. Okazję się podgrzać i

Kroję pomidorki na około centymetrową kostkę. Tej części, która oczywiście da się tak pokroić, bo wiadomo, jak to pomidory z puszki. I wrzucam na chwilę jeszcze do przygotowania się razem z sosem. Mieszam delikatnie. Zmniejszam płomień, tak aby sos mógł sobie wolniuteńko dochodzić. Gotuje się makaron. Za chwilę sprawdzę na sitku, na ile jest już miękki, czy można go odcedzać. Do pasty bolognese nie powinien być ani zbyt miękki, ani zbyt twardy. Na pewno nie powinien być al dente. Ale oczywiście nie można go też rozgotować. Makaron jest już w sam raz.

Zdejmuję go więc z pieca i odcedzam. Przypominam, że bezpiecznie jest odcedzać zawsze czy to ziemniaki, czy makaron, odchylając garnek od siebie, a nie w swoją stronę. Gdyż na wypadek jakiegoś obsunięcia po prostu najwyżej wyleją się nam gorące ziemniaki do zlewu, a nie na nas. Tak samo trudniej też wtedy poparzyć się parą, jeśli robimy to w sposób, o którym mówię. I teraz tak, można naszą potrawę podać w ten sposób, że makaron osobno i sos osobno, jeśli robimy to na więcej porcji. No a ja akurat teraz, ponieważ porcja jest taka średnia, zmieszam sobie makaron z sosem.

0: już wymieszany. Więc zanim makaron mi ostygnie do podania, na koniec mojego podcastu tradycyjnie przypomnę składniki, które były potrzebne. Więc na dwie duże lub trzy mniejsze porcje potrzebujemy około 40 dekagramów dość chudego wieprzowego mięsa, puszki pomidorów, 20 dekagramów makaronu muszelki i do smaku, aby doprawić soli, pieprzu, bazylii, oregano lub innych przypraw, jakie tam się komu zamarzą. Danie arcyproste, również bardzo dobre moim zdaniem, więc polecam i zachęcam do prób ugotowania. Życzę oczywiście smacznego. Dziękuję za wysłuchanie kolejnego mojego podcastu i zapraszam do wysłuchania następnych. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam. Dziś chciałem Państwu przedstawić urządzenie. Myślę, że może się okazać przydatne. Mianowicie jest to stacja uzdatniania wody, czy też po prostu filtr wody, aby woda z kranu nadawała się do picia. Chociaż bardziej powiedziałbym, że jest to właśnie taka stacja, ponieważ nie jest to taki filtr jak zwykły dzbanek, do którego wlewa się wodę i ona przez filtr się przelewa i mamy ją do picia, tylko jest to całe duże urządzenie, które mieści w sobie 6 litrów płynu do przefiltrowania. Jest to urządzenie firmy Filipiak Milano. Jego nazwa to Water Purifier. Oni nawet chyba mają jeden taki filtr w ofercie lub dwa. Ale jeżeli wpisze się w internecie, to po prostu jest on w ofercie tej firmy. Urządzenie to wygląda tak jak trochę stacja do komputera stacjonarnego. Czyli jest to prostopadłościan. W dwóch podstawach ma prostokąty, dolnej i górnej. Boki dwa są to mniej więcej kwadraty boczne, a przód i tył tego urządzenia są to prostokąty. Na górze tego urządzenia znajduje się w jego tylnej części zbiornik na wodę, który, aby ją nalać, się odczepia. Za tym zbiornikiem po odczepieniu widoczne są filtry wymienne, które wymienia się jeden co pół roku, a dwa pozostałe chyba co dwa lata. Cena tego pierwszego to chyba mniej więcej 200 zł wymiana, a pozostałe dwa to są jakieś tańsze, ale nie pamiętam dokładnie kwot, ile mogą kosztować. Filtr ten usuwa z wody wszelakie zanieczyszczenia typu bakterie, chlor, jakieś metale ciężkie. Też jeżeli zapach tej wody jest nieodpowiedni, to jeden z filtrów, tak zwany filtr węglowy, ma za zadanie pozbawić wodę tego zapachu. I to urządzenie ma też możliwość gotowania i podgrzewania wody. Jeszcze co do opisu, tak jak powiedziałem, z tyłu znajduje się ten zbiornik, a za nim filtry, a z przodu na krótkiej ścianie jest panel. Dotykowy oczywiście, natomiast nie ma żadnego problemu, aby się go nauczyć obsługiwać. Panel ma mniej więcej 9 przycisków. Jest to taki kwadrat, na którym one się znajdują. Ekranik to po prostu jest kwadrat. I te przyciski znajdują się na jego prawym i lewym boku, jeżeli stoi się przodem do przedniego, krótkiego boku urządzenia. Mogę to porównać, że jeżeli stoi się tak jakby przy komputerze stacjonarnym, stoi się mając przed sobą odtwarzacz płyt CD i włącznik komputera. Porównuję to do komputera, ponieważ naprawdę myślę, że jest to dobre porównanie, żeby sobie to zwizualizować. Wracając jeszcze do pojemnika na wodę z tyłu, on zabezpieczony jest klapką, którą otwiera się na tylnej ścianie, na przejściu górnej podstawy tego urządzenia i tylnej ściany. Na tej krawędzi jest taki plastik, którym się otwiera pojemnik, aby go wyjąć. Teraz jeszcze opiszę panel sterowania urządzeniem, czyli tak jak powiedziałem, przyciski dotykowe znajdują się na bokach prawym i lewym tego ekraniku i jeden przycisk jest na boku dolnym. Przycisk na boku dolnym ekranu służy do nalania wody zimnej, przefiltrowanej już do kubka. Przyciski po lewej stronie ekranu służą do ustawienia wody, czy ma się gotować, czy tylko podgrzać do odpowiedniej temperatury. I tak, zaczynając od dołu, jest to 45 stopni, następnie 75, 90 i 100. Mniej więcej to są takie przedziały. Czyli górne 90 i 100 to jest woda wrząca i jak to jest napisane w instrukcji, woda do kawy. 45 stopni jest to woda do mleka dla dzieci. Nawet chyba napisali, że dla niemowląt. W sumie nie wiem dlaczego takie akurat opisy, ale tak ktoś wymyślił. I kolejny to jest zielona herbata, czyli te 70 czy też 75 stopni, bo to mniej więcej tak jest. Po prawej stronie wyświetlacza, właściwie te przyciski wszystkie są na tym wyświetlaczu, ale po jego prawej stronie znajdują się przyciski, które służą do ustawienia ilości wody, jaka ma wlać się do naczynia, czy to kubek, czy garnek. I to jest 120 ml, 250, pół litra i litr. Przyznam szczerze, że z tego nie korzystam, ale jak ktoś chciałby odmierzać, ile wody wlewa do naczynia, to jest taka możliwość. Na ekranie poza przyciskami są też diody, które sygnalizują, w jakim stanie jest woda przed oczyszczeniem, jak jest bardzo zanieczyszczona. Jest to sygnalizacja też liczbami, czyli na przykład przed oczyszczeniem woda może mieć 400 jakichś jednostek, po oczyszczeniu na przykład 12, ale może też być bardziej zanieczyszczona, co się zdarza, i po oczyszczeniu może mieć na przykład 100 jednostek, a przed 1000 czy może wyżej. Różnie to bywa, zależy to w jakim miejscu się mieszka, w jakim bloku, jakie są rury i tak dalej. W sumie czystość wody zależy głównie od rur, ponieważ miasto, przynajmniej Warszawa, twierdzi, że można pić wodę z kranu, że woda w wodociągach jest tak oczyszczona, że nadaje się do picia. Ale jak ona przebędzie drogę z wodociągu do mieszkań, to do picia się już z kranu prawdopodobnie nie nadaje. Oczywiście myślę, że jeżeli ktoś ją pije, to pewnie powie, że ja piję i nic się nie dzieje. Pewnie tak, ale są osoby, które będą pić i może się to kończyć różnymi sensacjami żołądkowymi. A poza tym nie warto, myślę, truć się jakimiś metalami, które w wodzie mogą się znajdować i różnymi dziwnymi produktami, które tam są, a często nie zdajemy sobie z tego sprawy. Jest też dioda, która informuje o użyciu konkretnych filtrów, w sensie takim, że trzeba już wymienić. I ten wodomierz ma wskazówkę temperatury wody, jaka jest obecnie, czyli właściwie jaka jest temperatura w pomieszczeniu. Jeżeli woda już stoi dłużej w tym urządzeniu, to tak można to powiedzieć. Jeżeli z kranu wlejemy wodę gorącą, to wskaźnik będzie oczywiście pokazywał, że woda ma 50 stopni, ale ona oczywiście obniży się do temperatury pokojowej. I to chyba wszystkie diody, które się znajdują na tym urządzeniu. I teraz zademonstruję, jak do urządzenia wlewa się wodę. Czyli już sobie wyjąłem ten pojemnik, który ma dwie przegródki. Mówię o pojemniku na wodę nieprzefiltrowaną. Ma on dwie przegródki, większą i mniejszą. Wodę nalewa się do przegródki mniejszej. Następnie podczas filtrowania woda przelewa się do przegródki mniejszej, a następnie później do zbiornika, który znajduje się jeszcze w innym miejscu, do którego nie mamy dostępu, jakby w środku urządzenia. I tak naprawdę woda przefiltrowana jest po prostu w środku urządzenia i do niej bezpośrednio dostępu nie ma. Więc teraz zamontuję ten zbiornik i naleję do niego wody. Montujemy go w sposób taki, że wstawiamy z tyłu na takich kółeczkach, które są delikatnie wgłębione. A sam pojemnik na swojej części, którą wstawia się do urządzenia, ma odpowiednie wypustki, które w te miejsca wklęsłe wchodzą. Już wstawiłem i na końcu był taki głośniejszy dźwięk i to oznacza, że pojemnik jest dobrze włożony. Musi być on w ten sposób włożony, że w żaden sposób się nie rusza, nie przesuwa i nie wykonuje żadnych innych. Po prostu jest nieruchomo. I teraz naleję wody do tego zbiornika. Najlepiej do tego wziąć sobie duży dzbanek litrowy, może więcej, ponieważ jeżeli będzie to kubek czy coś mniejszego, to trochę się można nachodzić, jeżeli w pobliżu nie ma kranu, tak żeby blisko było, żeby nie było trzeba się przemieszczać. A niestety nie da się tego pod kran podstawić za bardzo, bo ten zbiornik, jeżeli napełnimy, który trzyma wodę nieprzefiltrowaną, to po uruchomieniu urządzenia i tak woda z tego zbiornika zostanie zabrana i będzie trzeba jej dolać, bo sam zbiornik to nie jest 6 litrów, tylko mniej. I jeżeli nalejemy pełny zbiornik, to woda będzie się filtrować i przedostawać do zbiornika wewnętrznego w urządzeniu i tam zostanie. Czyli już po pierwszym przefiltrowaniu będzie trzeba dodać do zbiornika na wodę nieprzefiltrowaną płynu, żeby on był pełny, bo jeżeli nie, no to właściwie wody będzie trzeba dolewać co chwilę do zbiornika, ponieważ woda przefiltrowana skończy się po nalaniu kilku kubków i już w zbiorniku z wodą nieprzefiltrowaną wody do filtrowania nie będzie. Więc nie ma to zbytnio sensu, żeby ciągle chodzić i ciągle nowej wody nalewać. Ja, jeżeli naleję wody do tego urządzenia, powiem tak pod korek, to na cały dzień spokojnie wystarczy, bo łączna ilość wody to jest, tak jak powiedziałem, 6 litrów, czyli no dużo, jeżeli używa się jej tylko do picia. Oczywiście można też jej używać do gotowania, to nic nie stoi na przeszkodzie. Więc ja sobie nalewam tę wodę do zbiornika.

nalałem wodę, to jeszcze nie jest pełen zbiornik. Urządzenie już zaczęło wodę filtrować i jeszcze raz muszę dolać

Gdybym teraz wody nie dolał, okazałoby się, że urządzenie filtruje. Ja mam otwartą klapkę, która daje mi dostęp do zbiornika z wodą nieprzefiltrowaną i mogę sobie włożyć rękę, sprawdzić poziom, ile tej wody rzeczywistej w tym zbiorniku jest. Jej teraz jest bardzo mało, czyli większość tej wody poszła do zbiornika, który przechowuje wodę przefiltrowaną. Teraz nalałbym kilka kubków i wody by już nie było, dlatego też doleję wody do zbiornika na wodę nieprzefiltrowaną.

I dolałem. Jest pełen zbiornik. Teraz zamykam klapkę. Klapka zamknięta. I mamy wodę w zbiorniku. Kranik, czy też po prostu miejsce, którym woda wypływa, znajduje się na przedniej ścianie urządzenia. Łatwo go znaleźć, no ponieważ po prostu jest to taki dziurka, którą woda wypływa. I nacisnę sobie, żeby woda zimna się zaczęła lać. Urządzenie było uśpione, nacisnąłem przycisk, wydało dźwięk, nacisnę jeszcze raz i woda zaczyna się lać.

0: woda się nalała. Urządzenie ma też taką podstawkę, której część jest to kratka. Po prostu ta podstawka służy do tego, taki mały pojemniczek, do którego ewentualnie woda, która może wylać się z kranika po zakończeniu nalewania, po prostu kilka kropel może spaść, żeby nie spadło na stół. To jest właśnie taki mały pojemniczek, do którego ta woda spada i później ten pojemnik po jakimś czasie trzeba opróżnić. To było nalanie wody zimnej. Teraz jeszcze pokażę wodę wrzącą, jaki jest dźwięk nalewania i gotowania, ponieważ jest to na tyle fajne, że nie trzeba czekać na wodę, aż się zagotuje. Więc naciskam sobie przycisk na ekraniku po lewej górnej stronie, w lewym górnym rogu ekraniku. Wydało dźwięk. Naciskam przycisk do nalania wody. I już leci wrząca woda. I wyłączyłem, woda jest nalana. I w zasadzie byłoby to wszystko. Myślę, że warto zaopatrzyć się w taki sprzęt. Może niekoniecznie u samego dystrybutora tego urządzenia, ponieważ jest to drogie urządzenie, jak niestety większość u marki Filipiak, ale można trafić na to na Allegro czy w innym miejscu. Ktoś po prostu nieraz dostaje takie urządzenia na prezent, a stwierdza, że nie będzie tego używał, więc sprzedaje często po dużo niższej cenie niż to jest tak naprawdę do zakupu. Polecam każdemu, bo już wtedy nie trzeba kupować wody butelkowanej, a że teraz na pewno będzie dużo ciepłych dni, więc będzie wszystkim chciało się pić i myślę, że jest to dobry zakup na długie lata w sumie. I to wszystko. Pozdrawiam, Grzegorz Meller.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Witam Państwa serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Piotr Rakowski. Jakiś czas temu, gdzieś mniej więcej w sierpniu 2014 roku z Bartkiem opowiadaliśmy o projekcie Kolej na Niewidomych, który to zakłada podróże różnymi pociągami. Dzisiaj opowiem o czymś, o czym powinniśmy powiedzieć przed naszymi wyprawami, czyli o zakupie biletów. Ja opowiem o zakupie biletów w PKP Intercity. Pokażę, jak to zrobić, aby było wygodnie, prosto i szybko. Będę korzystał z przeglądarki Mozilla Firefox, czytnika ekranu NVDA oraz syntezatora Vocalizer Agata.
3: Google Mozilla Firefox. Pasek narzędzi nawigacji.
2: Otwieram stronę.
3: Zaznaczenie intercity.pl/
2: intercity.pl i ncrcity.pl. Otwieram stronę.
3: Lista rozwijana, zwinięta, edycja z autouzupełnianiem. Kup bilet www.intercity.pl.
2: Ja przechodzę do końca strony. Przechodzę do nagłówka ostatniego. I naciskam link.
3: Uzupełniający punkt orientacyjny, formularz, punkt orientacyjny, moje konto, odwiedzony link.
2: Moje konto.
3: Mozilla Firefox zajęty. Pamiętaj, przerwa technologiczna w systemie EIC 23.31.00. Zakup biletów w tym czasie jest niemożliwy. Nagłówek poziom 2, wprowadź dane. Login. Pole edycji z autouzupełnianiem.
2: Loguję się.
3: Pizza internetowa, rezerwacja, odwiedzony link www, link kontakt, 22.01, lista elementów, 8, odwiedzony link moje bilet, odwiedzony link wyszukaj połą, odwiedzony link moje dane zmian, link regulamin i cennik.
2: No, jakie są moje dane i inne rzeczy, to znaczy, że zalogowałem się, bo aby kupić bilety, można być zalogowanym, można też kupić bilet z rejestracji. Tylko, że po zalogowaniu możemy te bilety pobrać, możemy przejrzeć jakie były i potem zwrócić. No, mamy chyba więcej działań. Nie wykonywałem kupna biletu bez rejestracji, więc nie wiem jak to wygląda. Ja jestem użytkownikiem zarejestrowanym. Teraz sobie mogę przejść na górę strony.
3: Odwiedzony link www.intercity.pl. Kontakt link. Lista elementów 8 moje bilety. Wyszukaj połączenie. Odwiedzony link.
2: Wyszukaj połączenie.
3: Wyszukiwarka połączeń www.intercity.pl zajęty. Klik. Wyszukiwarka połączeń. Nagłówek poziom 1.
2: Nagłówka.
3: Nagłówek poziom 4. Witaj w wyszukiwarce połączeń PKP Intercity. Nagłówek poziom 4. W celu wyszukania połączenia zakupu biletu należy wprowadzić nazwę stacji początkowej i docelowej. Nagłówek poziom 4 oraz określić datę i godzinę wyjazdu przyjazdu. Formularz punkt orientacyjny Z. Pole edycji. Warszawa. Lista elementów. Jeden link Warszawa Centralna.
2: Tu mamy taką podpowiedź, którą możemy godzina, data, pole kliknąć.
3: Koniec lista. Nagłówek poziom. Pole edycji Warszawa Centralna. Do. Pole edycji. Do. Pole edycji Małkinia. Lista elementów. Jeden link Małkinia. Z label godzina. Koniec lista. Do. Pole edycji. Do. Pole edycji. Przycisk dodaj label. Lista rozwijana zwinięte. Odjazd po. Klikalne.
2: A tu można dodatkowe rzeczy stacji dodać.
3: Godzina. Pole edycji 22.02.
2: Teraz tak, mamy godzinę i możemy ją wpisać, ale klikalne. Mamy...
3: Klikalne. Pole klikalne.
2: Pierwszy, klikalne. Drugi. Mogę sobie przesunąć, to jest godzina w dół. Przesunąć się w górę.
3: Klikalne.
2: To jest godzina w górę.
3: Pole edycji no. 14.32.
2: Wymazuję.
3: Pusta. 2, 3, 2, 4, 1. Numer odbyt włączone.
2: I wpisuję...
3: 08.
2: 08, 00.
3: 08, 2.00. Klikalne. Klik data. Pole edycji 2015-05-29.
2: No tak czyta.
3: 2-0-1-5-0-5-2-9. Klikalne.
2: Tu też można datę przesunąć.
3: Pole edycji 2015-06-02. Klikalne. Pole edycji 2015-06-03. 2-0-1-5-0-6-0-3.
2: Tak, 3 czerwca. I pod tym polem klikalne. Jest data do przodu,
3: klikalne.
2: Data do tyłu, tak jak to było przy godzinie.
3: Klikalne. Pole wyboru nieoznaczone. Tylko połączenie bezpośrednie. Pole wyboru nieoznaczone. Możliwość przewozu rowerów. Pole wyboru nieoznaczone. Z miejscami do leżenia. Pole wyboru nieoznaczone. Z wagonami sypialnymi. Pole wyboru nieoznaczone. Z miejscami dla niepełnosprawnych. Pole wyboru oznaczone. Szybko Express Intercity. Pole wyboru oznaczone. Oszczędnie twoje linie kolejowe. Przycisk wyszukaj.
2: No i mamy tutaj opcję i przycisk wyszukaj.
3: Pamiętaj o przerwie technologicznej w systemie. Formularz punkt orientacji. Oszczędnie przycisk wyszukaj. HTTP intercity.pl site dla pasażera informacje wyszukiwarka polaczyn HTML zajęty. L, E, I, C. Odwiedzony link moje.
2: Teraz ja przechodzę literką N do tekstu.
3: Koniec lista. Regulamin nagłówek poziom 1. Regulamin został zmieniony. Prosimy o powtórną akceptację.
2: Tutaj zapomniałem powiedzieć też, przy rejestracji właśnie też będzie regulamin albo przy jakichś zmianach się zmieni.
3: Tekst ujednolicony obowiązujący od dnia 5 maja 2015 rok. Pusta. Regulamin internetowej sprzedaży biletów przez PKP dobrze. Intercity spółka akcyjna.
2: Ja pozwolę sobie ominąć to literką B.
3: Akceptuj przycisk.
2: Akceptuję.
3: EIC internetowa rezerwacja miejsc zajęty. Odwiedzony link www. Filtr. Pole edycji z autouzupełnianiem. Lista element EIC dla wyszukania biletów. 2013 z Kowalski dla wyszukania. Koniec lista pust. Przycisk szukaj. Link oczekujący na płat. Link opłacone. Brak następnego nagłówka. Bilet. Grafika klikalna smala. Grafika klik przyjazd. Rodzaj. Relacja. Pociąg. Rodzaj miej. Wyjazd. Grafika klikalna smal desk. Przyjazd. Kwota ogółem.
2: A widzicie. Odwiedzony... akceptacji regulaminu.
3: Kontakt, lista elementów. 8 moje bilety. Wyszukaj połączenie.
2: Muszę połączenie wyszukać jeszcze raz.
3: Wyszukiwarka połączeń www.intercity.pl.
2: To już szybko przejdę.
3: Wyszukaj przycisk.
2: Już szybko przeskoczyłem.
3: HTTP, intercity.pl, site dla pasażera, informacje, wyszukiwarka, polaczyn, HTML, zajęty, L, E, I, C, inter, odwiedzony link,
2: i literka N,
3: lista elementów, 8 odjazd, 6.30, 20.15, 06, 03, Warszawa, ceny, przyjazd, 8.10, 20.15, Malkinia, czas podróży, bez przesiadek, TLK 603, grafika miejsca do siedzenia, klikalne sprawdź cenę, klikalne wybierz, odjazd, 9.00, 20, Warszawa, przyjazd. 10, 2, Malki. Czas pod. Bez prześ. Grafika miejsc. Klikalne. Klikalne logic. Odjazd. 10.22. 20.15. 06. 03. Warszawa ceny. 20.15. 2. 0. 1. 5. Min. 0. 6. Min. 0. 3. Warszawa ceny. Przyjazd. 12.02. 20.15. 06. 03. Malkinia. Czas podróży. 1.40. Bez przesiadek. TLK 669.
2: I tutaj, słuchajcie, jest coś nowego. pokazywany jest ten pociąg jako TLK. W rzeczywistości jest to zastępcza komunikacja autobusowa, bo czasami, gdy są jakieś remonty na torach kolejowych, są włączane do ruchu autobusy PKP Intercity. No i tak jest w tej sytuacji. Ale to nie ma żadnego znaczenia. Mam tu ten autobus.
3: Grafika miejsca do siedzenia. Klikalna cena w klasie 2 od 23,40 zł. Klikalne wybierz.
2: Klikalne wybierz. Kliknąłem. Dostałem przeładowanie strony, którego wcześniej nie miałem. To już coś mi daje, ale nie daje nic, bo...
3: Odjazd. Klikalne lobby celo R.
2: A, jest...
3: Klikalna cena w klasie 2 od klikalne lobby celo R.
2: Zmienił się przycisk. Znaczy, coś się stało. Ja przez długi czas nie wiedziałem, co się stało, ale już teraz wiem. Przechodzę od połączeń tych wszystkich literką B na...
3: Koniec lista, wcześniej przycisk. Przycisk wyszukaj połączenie.
2: I tak dalej.
3: Przycisk później.
2: I co widzę?
3: 2015 06 03 10 22 Warszawa ceny.
2: Widzę połączenie. Rozwinęło się u dołu strony dodatkowy formularz, w którym właśnie mamy te informacje.
3: 2015 06 03 10 22 Warszawa ceny. Pusta. Pusta. 2015 06 03 12 02 Malkinia. Pusta. Czas podróży. 1:40. Pusta. TLK numer 669. Pusta. Od 12 października 2014 rok połączenie na odcinku Warszawa Centralna – Małkinia realizowane jest autobusem. Duże W. Małkini konieczna jest przesiadka do pociągu PKP Intercity. Usytuowanie przystanków. 1. Warszawa. Centralna pierwsze stanowisko pomiędzy dworcem Warszawa Centralna a Centrum Handlowym Złote. Tarasy przy hali głównej dworca od strony ulica Emilii Plater. 2. Małkinia. Plac przy dworcu kolejowym. Rodzaj miejsca. Pusta. Przycisk opcji oznaczone. Liczba osób według oferty normalnej.
2: O, przycisk opcji oznaczone. To zostaje zawsze jest tak samo.
3: Liczba osób według oferty normalnej. Lista rozwijana zwinięte 1. 0.
2: Co mamy, jakie mamy możliwości? 0.
3: 1. 2. 3. 4. 5. 6.
2: Mamy 6.
3: 5.
2: Ja wybieram 0.
3: 0.
2: Bo jadę sam.
3: Liczba osób według oferty normalnej. Lista rozwijana zwinięte 0. Liczba osób według oferty ulgowej.
2: Oferta normalna to jest oferta bez żadnej zniżki, bez żadnej ulgi ustawowej. To jest...
3: Liczba osób według oferty ulgowej. Lista rozwijana zwinięte 0. 1.
2: 1.
3: Liczba, lista rozwijana zwinięte 1. Link tabela zniżek. Rodzaj ulgi. Lista rozwijana zwinięte wybierz. 100 dla dziecka. 30. Numer odzwyk wyłączone.
2: To można
3: numer odzwyk wyłączone.
2: Przewijać przez listę, ale można też wpisać. I powinno z klawiatury wpisać i on powinien przewinąć do tej ulgi.
3: 95 przewodnik kombatanta inwalid.
2: 7.
3: Lista rozwijana zwinięte 78 cywilne niewid ofiary wojny niezdy do samek syst. Klasa. Lista rozwijana zwinięte 78 dzieci, młodzież, studenci, inwalidzi i opiekunowie.
2: O tak, a to jest kawałek tego napisu, wychodzimy z tej informacji.
3: Rodzaj ulgi. Lista rozwijana zwinięte 78 dzieci, młodzież, studenci, inwalidzi i opiekunowie.
2: Tak.
3: Klasa. Lista elementów 1 dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia. Koniec lista klasa.
2: A, jest klasa i tu jest dalej opis, czyli coś jest nie tak.
3: Lista rozwijana zwinięte 2 klasa.
2: A,
3: klasa.
2: Tu jest.
3: Lista elementów
2: a, bo...
3: dzieci i studenci dotknięci inwalidztwem lub niepełnosprawni do ukończenia 26 roku życia oraz ich opiekun.
2: No niestety, napisy się tak właśnie rozwijają, że czasami jest klasa i tu się ustawia taki napis, się rozwinął jeszcze. Teraz chyba będzie poprawnie już.
3: Koniec lista klasa. Lista rozwijana zwinięte 2 klasa.
2: Nie ma wyboru, w normalnych pociągach jest jeszcze 1, 2, mamy do wyboru, tu jest tylko druga klasa.
3: Rodzaj wagonu. Lista rozwijana zwinięte, dowolny. Wagon bez przedziałów. Dowolny.
2: Zostawię dowolny, choć to nie ma znaczenia. W pociągach mamy wybór wagon dowolny, wagon bez przedziałów, tak jak tu w autobusie, i wagon z przedziałami.
3: Usytuowanie.
2: Usytuowanie.
3: Lista rozwijana zwinięte, dowolne. Okno. Środek. Korytarz.
2: No tutaj nie wiem jak to jest w autobusie, bo są miejsca 2, a nie 3. To w pociągu ma jakieś uzasadnienie, więc ja zostawiam dowolne.
3: Dowolne. Rezerwacja obok miejsca już zajętego. Pole wyboru nieoznaczone.
2: To pole wyboru przydaje się w sytuacji, kiedy chcemy pojechać z przewodnikiem, a przewodnik jest tak samo uprawniony do ulgi jak osoba niepełnosprawna. To nie możemy kupić biletu za jednym zamachem dla przewodnika i osoby niepełnosprawnej, bo są różne ulgi. Trzeba jeszcze raz wejść w zakup biletu, wybrać bilet obok miejsca już zajętego. Ja sobie na chwilę zaznaczę ten checkbox.
3: Oznaczone. Rezerwacja wskazanego miejsca. Pole wyboru nieoznaczone. Numer wagonu. pole edycji z autouzupełnianiem, numer miejsca, pole edycji z autouzupełnianiem, posiadam kolorową kartę inter, numer miejsc, pole edycji z auto, numer wagonu, pole wyboru nieoznaczone, numer wagonu, pole rezerwacja wskazanego miejsca, pole wyboru nieoznaczone,
2: albo rezerwacja albo miejsce już zajętego,
3: pole wyboru oznaczone, rezerwacja wskazanego miejsca,
2: albo rezerwacja
3: pole wyboru oznaczone,
2: miejsca,
3: nieoznaczone,
2: ja to odznaczam, rezerwacja, nie potrzebowałem tych opcji, więc
3: lista rozwijana, zwinięte, dowolne,
2: tak.
3: Pole wyboru nieoznaczone. Rezerwacja wskazanego miejsca. Pole wyboru nieoznaczone. Posiadam kolorową kartę Intercity. Pole wyboru nieoznaczone.
2: To są jakieś uprawnienia chyba dla firm. Jak tam ktoś często jeździ, żeby miał to opłacone raz i nie musiał potem się martwić o bilet. Nie wiem, czy nie ma jakichś niższych stawek, ale to dla zwykłego człowieka chyba raczej nie jest potrzebne.
3: Korzystam z oferty Duża Rodzina. Pole wyboru nieoznaczone.
2: Też jakieś tam dodatkowe oferty dla rodzin.
3: Przycisk dalej.
2: No i mam przycisk dalej.
3: EIC internetowa rezerwacja miejsc zajęty. Odwiedzony link kontakt. Informacja nagłówek poziom 1.
2: Nagłówek.
3: Nie odnaleziono sesji w systemie. Proszę spróbować ponownie. Przycisk OK.
2: I tutaj jest chyba problem, że za długo to tłumaczyłem.
3: Ostrzeżenie bezpieczeństwa. Dialog wprowadzony na tej stronie. Informacje zostaną wysłane poprzez niezabezpieczone połączenie, narażając je na odczytanie przez innych. Czy na pewno wysłać te informacje? Kontynuuj przycisk.
2: Elica
3: internetowa rezerwacja.
2: Staram się zrobić to szybko.
3: Elica internetowa rezerwacja miejsc w dokumentu linku L pusta. Brak następnego nagłówka. Informacja nagłówek po nie odnaleziono sobie przycisk OK.
2: Muszę jeszcze raz wykonać wszystko od nowa, bo jest ograniczony czas na zakup biletów w Intercity. Pola wyboru do rezerwacji już sobie omówiliśmy. I teraz naciskamy przycisk dalej.
3: Dalej przycisk. EIC internetowa rezerwacja miejsc za informacje o bilecie i cenie nagłówek poziom 3 bilet. Odjazd 10.22 20.15 06.03 Warszawa cen pusta. Pusta. Przyjazd 12.02 25 Małkinia. Pusta. Czas podróży 1.40. Pusta. Pociąg TLK 669. Pusta. Przez. Klikalne. Bilety. Normalne. 0. Pusta. Bilety. Ulgowe. 1. Pusta. Zniżka. 78. Pusta. Miejsce. Pole edycji z autouzupełnianiem Piotr Rakowski. W przypadku przeje pole miejsce. Pole edycji z autouzupełnianiem Piotr Rakowski.
2: O, dostaję tutaj informacje z mojego konta. Moje imię, nazwisko jest na bilecie.
3: W przypadku przejazdu kilku osób należy wpisać dane tylko jednej osoby. Należność ogółem. 5,15 zł. Tu 80,38 zł. Klasa 2. Pusta. Wcześniej 30 najlepsza oferta. Pusta. Niedostępna.
2: Tutaj pokazane są promocje, jakie są dostępne dla osoby kupującej bilet. Wcześniej 30% oznacza zakup biletu od miesiąca przed podróżą do 15 dni przed podróżą. I ta oferta jest niedostępna, bo zostało mi mniej czasu.
3: Pusta, pusta, pusta. Wcześniej 20% korzystna oferta. Pusta, niedostępna.
2: Tutaj jest oferta 20%, czyli od 15 dni wcześniej przed odjazdem do 7 dni.
3: Pusta, pusta, klikalne. Cena 5,15 zł. Pusta. Wcześniej 10 korzystna oferta.
2: Wcześniej 10%, czyli od 7 dni maksymalnie, znaczy od 7 dni minimalnie przed odjazdem do, teraz nie jestem pewny, jak najpóźniej można kupić bilet.
3: Pusta. Wybierz. Pust. Wcześniej 10. Pust. Wybierz. Pusta. Przycisk powrót. Klik przy linku Edlapeka. Przycisk. Wybierz. Pusta.
2: A, tu jest klikalne.
3: Cena. Pusta. Pusta. Pusta. Niedostępna. Pusta. Nie. Pust. Pusta. Klikalne. Zajęty. EIC internetowa. Link kontakt. Informacje o bilecie. Na odjazd. 10.20. War. Pusta. Pusta. Przyjazd. 20. Mał. Pusta. Czas podróży. 1.40. Pust. Pociąg. TLK 669. Pusta. Przez. Klikalne. Bilety. Normalne.

0: Autobus.
1: Pusta. Liczba zarezerwowanych miejsc. 1. Cena. 5. Pusta. Cena. 5,15 zł. Tu 80,38 zł. Imię i nazwisko podróż. Pole edycji z autouzupełnianiem Piotr Rakowski.
0: To mogę w tej chwili jeszcze edytować.
1: W przypadku przejazdu kilku osób należy wpisać dane tylko jednej osoby.
0: No i tu zawsze jest ta informacja.
1: Pole wyboru nieoznaczone. Proszę o wystawienie faktury VAT.
0: Mogę taką mieć możliwość?
1: Przycisk anuluj. Przycisk płatność później. Kupuję i płacę przez Payu. Przycisk płatność przelewem. E-serwice. Przycisk płatność kartą. Linku e dla PKP i przycisk e-serwice. Przycisk płatność przelewem.
0: Z płatność przelewem.
1: Do Mozilla Firefox. HTTPS. Bilet intercity.pl. Autoryzacja UTF-JS. Pusta, pusta, pusta. Podsumowanie. Klikal. Lista LM. Pusta. Koniec lista. Odwiedzony link się. Odwiedzony link do. Podsumowanie płat. Nagłówek poziom. Nagłówek. Nagłówek poziom 3 zakupy. Nagłówek. Nagłówek poziom 3 EIC. Nagłówek. Nagłówek poziom 3 koszyk. Nazwa. Kwota. Bilet. 5 przecin. Suma. 5 przecin. Nagłówek poziom 3 sposób. Nagłówek poziom 3 zapłaty. Klikalne przycisk opcji nieoznaczone. Klikalne przycisk opcji nieoznaczone. Klikalne przycisk opcji nieoznaczone. Klikalne przycisk opcji nieoznaczone.
0: A, to jest PayU. Przepraszam, bo mi to umknęło.
1: Lista elementów 1.pl link. Koniec lista. Zaloguj się do PayU. Podsumowanie
0: Mozilla Firefox.
1: Nieznane. Podsumowanie Mozilla Firefox. Auto PayU dokument. Pole edycji z autouzupełnianiem. Klikalne e-mail. Pole... Podsumowanie Mozilla Firefox.
0: Tak.
1: Klikalne podsumowanie. Płacisz za zakupy w krajowe EIC. Produkcja. Nagłówek poziom. Nagłówek poziom 3. Nagłówek poziom 3 płacisz. Nagłówek poziom 3 za. Nagłówek poziom 3 zakupy. Nagłówek poziom 3. Nagłówek poziom 3 krajowe. Nagłówek poziom 3 EIC. Nagłówek poziom 3 produkcja. Nagłówek poziom 3. Nagłówek poziom 3 koszyk. Nazwa. Kwota. Bilet. 5, bilet. 16,727,546. 5,15 złotych polskich. Suma. 5,15 złotych polskich. Nagłówek poziom 3 sposób. Nagłówek poziom 3 zapłaty.
0: Tu mam wybrany już swój bank, bo jestem zalogowany na koncie PayU, więc literką B przechodzę do przycisku zapłać, gdyż te przyciski z bankami są niedostępne. Trzeba to poeksperymentować i posprawdzać.
1: Płacę 5,15 złotych polskich. Przycisk. Zajęty. Przekierowanie do płatności. Zajęty. Odwiedzony link www.payu.pl. Lista elementów. 1 link.pl. Koniec list. Wpisznik. Pole edycji. Numer odzwyk wyłączone. Numer odzwyk wyłączone. Logowanie do przelew 24. Dokument. Pole edycji zabezpieczone. Pust. Przelew 24. Zajęty. Link wróć do sklep. Lista element. 2. Koniec. Koniec lista. 1. Potwierdzenie. 2. Koniec. Koniec lista. Twój rachunek. Z rachunku. Kont. Dane przelewu. Na rachunek. 61. 10. 90. Nazwa odbiorcy. PAYSA. Adres. Kwota. 5,15 tytuł. IDTR 557,256,536 bilet. 16,727,546.
0: Taki dziwny numer.
1: Przycisk wyślij przelew. Pusta. Przycisk wyślij przelew.
0: Wyślij przelew.
1: Przelew. Wprowadź SMS kod pole edycji z autouzupełnianiem. Pusta.
0: SMS kod. Zatwierdzam.
1: 1793. Przelew 24. Przelew 20. List 2. Koniec. Dziękujemy za złożenie dyspozycji przelewu. Lista elementów. Dwie transakcja przyjęta do realizacji dnia. 20:15:05:29 o godzinie 22:30:00. Identyfikator transakcji. 20. Koniec lista. Okay, przycisk dalej. Wróć do sklepu. Zajęty. HTTPS. www.centrum. 20. Przycisk OK. Płatność za bilet czeka na ostateczną weryfikację. Nagłówek poziom 1. Informacja. Płatność za bilet czeka na... Przycisk OK.
0: Okej. Okay.
1: EIC internetowa rezerwacja miejsc. Brak następnego na... EIC internetowa rezerwacja... Koniec li... Brak następnego na... Link kontakt. 22. Lista L. Odwiedzony... Brak następnego na... Odwiedzony... Link... Link obsługa użytkownika. Link tak. Odwiedzony link instrukcja. Link regulamin i cennik. HTTPS. Bilet intercity.pl.
0: EIC odwiedzony...
1: Link odwiedzony... Brak następnego... Koniec lista. Pole edycji z autobus. Lista element. AIDS dla wyszukania. Koniec lista bilet. Grafika klik. Grafika klikalna small desk. Przyjazd. Rodzaj. Rela. Pociąg. Rodzaj. Miej. Wyjazd. Grafika klikalna smala. Kup bilet www. Gold Mave ikona 4. Miranda NG. Peter 9000. Peter.
0: Sprawdzę pocztę.
1: Rozwinięte. Peter 9000. Poziom 2 odebrane. 4. Widok. Z załącznikiem zakup biletu PKP Intercity numer 16-72-75-46. Nieprzeczytane bilety AIDS Intercity PL 22-30-354-350. Zakup bilet. Witamy. Pusta. Dziękujemy za zakup biletu PKP Intercity. Numer zakupionego biletu to 16. Pusta. Prosimy o zapisanie załączonego pliku PDF z biletem w urządzeniu lub wydrukowanie zakupionego biletu w celu okazania do kontroli w pociągu. Pusta. Zapraszamy do korzystania z funkcji dostępnych. Link panelu użytkownika. Pusta. Pusta. Życzymy dobrej podróży. Oferty link. Aktualność. FACBO. Zapisz się. Przycisk nieoznaczony. Lista. EIT 16,700,000. Zaznaczony.
0: Tu mam bilet.
1: Otwieranie EI. Zapisz plik. Otwórz za pomocą przycisk. Przeglądaj. Przycisk
0: Alt. Odebrane bilet. Lidera. I na razie to
1: widok drzewa
0: sobie odpuszczę i pokażę.
1: Alice internetowa Alice.
0: Jeszcze.
1: Odwiedzony link www. Kontakt. Lista. Wyszukaj po moje bilety. Odwiedzony link.
0: Otworzę zakładkę moje bilety.

0: Ulica internetowa, rezerwacja miejsc.
1: Bo tu mam wszystkie swoje.
0: Brak następnego nagłówka. Brak poprzedniego nagłówka. Koniec listy filtr. Pole edycji z autouzupełnianiem.
1: Tylko endotekst przeszedłem.
0: List dla 2013. Kowal. Koniec list. Przycisk szukaj. Link oczekujący na... Link opłacone. Link bilety anulowane.
1: To mogę przefiltrować, jakie chcę wyświetlić bilet.
0: Link faktura VAT. Bilet. Grafika klikalna smala SC. Grafika klikalna smal desk. Przyjazd. Rodzaj. Relacja. Pociąg. Rodzaj miejsc. Wyjazd. Grafika klikalna smala SC. Grafika klikalna smal desk. Przyjazd. Kwota ogółem. Stan transakcji. Rezygnacja. Status płatności. Grafika klikalna smala SC. Grafika klikalna smal desk. Pusta. Link IC 16 727 546. Krajowy. Warszawa. Ceny. Malkinia. TLK 669. Data wyjazdu. 20.15.06.03. Godz. 10. Pusta. Godz. 10. Data przyjazdu. 20.15.06.03. Godz. 12.02. Pusta. Czas podróży. 1.40. 5.15 zł. Bilet opłacony. 20.15.05. Przycisk rezygnuj. Przycisk drukuj. Przycisk pobierz.
1: Czy mam kilka możliwości?
0: Przycisk zmień dane.
1: Co mogę zrobić?
0: Przycisk faktura VAT.
1: Z biletem.
0: Link IC 15. Przycisk. Przycisk zmień dane.
1: Mam kolejny bilet poprzedni.
0: Przycisk pobierz.
1: Mogę... zwrócić, ale robię przycisk pobierz.
0: Otwieranie bilet 16 700. Mam... zapisz, otwórz.
1: Normalnie ja sobie ten bilet zapiszę. W jakimś miejscu takim, żebym mógł.
0: Peter G.
1: Pobrał mi się bilet już.
0: Biblioteka. Bilet 16. Otwórz folder nadrzędny. Lista.
1: Otwieram folder.
0: Bilet 16 mil.
1: Przechodzę sobie do biblioteki. Mam
0: bilet 16.
1: Ten bilet.
0: Mam. Usuń. Otwórz folder nadrzędny. Lista.
1: Otwieram folder.
0: Bilet 16. D. Na głowę. Bilet 16 727 546. PDF 102.
1: Otwieram.
0: Ostrzeżenie. Dokument jest przetwarzany. Pole edyt. Odczyt nieoznakowanego dokumentu. Dialog.
1: Tak.
0: Odczytaj. Kolejność odczytu. Lista rozwijana. Kolejność. Odczytaj cały dokument. Przycisk.
1: Tak.
0: Zawsze używaj. Usta. Rozpocznij. Przycisk. Wciśnij. Bilet 16 720. Proces przygotowania. Zawartość. Bilet 16 700.
1: Co mamy?
0: PKP Intercity. PKP Intercity. Bilet internetowy. POC. TLK. Normal. 2.x. Spółka akcyjna. OF. 1. ULK. 78. 1. 78. DNOP. Odwądy E. Donecha. 03.06. 10.22. Warszawa Centr. Małkinia. Przez. Pod 669. Wagon 101. Do siedzenia 025 okno wagon bez przedziałów. Grafika KLCL 03.06.12.022 517.316.385.678 płatność z przelewem. Podróżny Piotr Lakowski, numer transakcji EIC 16.727.546 PU 5396. Bilet jest ważny. A wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdza Jacyn tożsamość podróżnego. Smiley tylko w dniu relacji pociągu, wagonie i na miejsce na nim oznaczone. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje się na podstawie wniosku złożonego przez płatnika w wyznaczonych przez PKP Intercity SA punktach z wyjazdem. Wydatkiem należności zwracanych automatycznie na zasadach określonych w regulaminie ELC. Niniejszy bilet internetowy nie jest faktura VAT. W związku z przeprowadzanymi modernizacjami sieci kolejowej uprzejmie prosimy o dokładne sprawdzanie rozkładu jazdy pociągów przed podróża. Zapłacono i wystawiono dnia 20.15.05.29.22.30.02.12.428.977. Dokument wygenerowano 20.15.05.29.22.33.58 KM 95 przewoźnik PKP i CPLN przejazd 5.15 PLN ogółem 5.15 euro.
1: I to tyle, co na dzisiaj chciałem powiedzieć na temat zakupu biletu PKP Intercity. Jeśli będziecie mieli do mnie jakieś pytania lub coś jest dla Was niejasne, proszę pisać w komentarzach pod tą audycją. Postaram się co jakiś czas tam spoglądać i jeśli będą jakieś wątpliwości, to spróbować je rozjaśnić. A na dzisiaj to już tyle w tym odcinku TFL Podcastu. Mówił do Was Piotr Rakowski. Do usłyszenia.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Czym radia szumią fale, jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV.
4: W każdą sobotę od 16 na antenie Radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
5: No myślę, że współczesna Ameryka wjechała nam na pełnej na początek dzisiejszego wydania programu RTV, bo to i Thank God for the Radio i country, więc wszystko się zgadza. Alan Jackson na dobry początek naszego dzisiejszego programu. Ja wiem, że
6: ty
5: ci brakowało.
6: Ty jesteś, że dobry?
5: Tak, oczywiście, oczywiście, bo ja jestem też pewien, że brakowało ci tej muzyki, dlatego już wiem, że od pewnego czasu nie przeglądałem półek z muzyką w naszej redakcji pod literą C, jak cątry, no to trzeba było nadrobić ten fakt.
6: Ale znów spytam, ale czy jesteś pewien, że trzeba było?
5: Słuchaj, tak, ja biorę przykład rzeczywiście z stacji radiowych, które naprawdę dużo osiągnęły. Słuchaj, BBC Radio 2 znowu nas cieszy od wczoraj i będzie nas cieszyć do niedzieli festiwalem C2C, Country to Country, transmisje na żywo. Na przykład wczoraj była sobie godzinna audycja, w której występowała artystka, nie pomnę imienia i nazwiska.
6: I bardzo dobrze.
5: Wiem, że zasłynęła tym, że wystąpiła z Shania Twain, oprócz tego, że gra muzykę country, właśnie bardzo taką sympatyczną, i nawet był cover w stylu country piosenek zespołu Oasis, to ona jeszcze gra do tego, wyobraź sobie, na dudach elektrycznych. Dobrze?
6: No jak nie urok, to nie powiem co jeszcze. Dobrze, ja Michałowi zadałam takie pytanie już kilkukrotnie, czy jest pewien swoich słów i swoich decyzji. Mam natomiast nadzieję, że wy jesteście pewni tego, mimo tutaj naszych słownych potyczek, w ogóle nie związanych z tematyką tego programu, że dobrym wyborem jest spędzenie sobotniego popołudnia w naszym towarzystwie, w towarzystwie magazynu RTV, jego wydania numer 243, i niezmiennych prowadzących z tymi samymi konfliktami na tym samym tle, prawda, które powtarzają się tutaj niezmiennie, bo i my tutaj tworzymy niezmienny skład, tak, czyli Michał Dziwisz
5: i Milena Wiśniewska.
6: Mamy tym bardziej taką nadzieję, że jesteście pewni swojej decyzji co do spędzenia tego czasu dzisiejszego z nami, że no przez jakiś czas nas tutaj na antenie nie było, więc być może zatęskniliście, chociaż ja tutaj znów troszeczkę się gubię w czasoprzestrzeni, bo mnie się wydaje, że tego czasu było jeszcze więcej niż było,
5: tak.
6: Bo ostatni raz siedzieliśmy przed mikrofonami jakieś 3 tygodnie temu.
5: W lutym,
6: tak. Wy nas mogliście usłyszeć nieco później za sprawą tego wydania nagranego, co nie zmienia faktu, że 2 tygodnie nas nie było na antenie, to znaczy no, wydania z naszym udziałem. Czy to znaczy, że to jest moment, który obrodził w medialne informacje?
5: Nie.
6: Ponieważ no, tak było bardzo bogato na przełomie lutego i marca do tego stopnia, że nagrywaliśmy to wydanie z tygodniowym wyprzedzeniem, którego mogliście 2 tygodnie temu posłuchać. No i weszły te wszystkie nowości, weszły te wszystkie powracające programy. No to co się właściwie ma takiego nowego dziać? Dlatego też, jeżeli zastanawiacie się, czy ten program będzie dzisiaj tak długi jak te poprzednie, odpowiedź brzmi: na pewno nie, chyba że kolega popadnie w jakieś dygresje na temat muzyki na literę C, ale mamy nadzieję, że to się jednak nie wydarzy, wszak nie jest to temat bezpośrednio związany z naszymi najważniejszymi zagadnieniami dla tej
5: audycji.
6: Więcej
5: piosenek country nie mam dziś przygotowanych.
6: Nie, będą inne,
5: różne.
6: Muzyczne, też może trochę zaskakujące, ale jak zwykle staraliśmy się, żeby one pasowały do tych treści, które będziemy wam tutaj mieli do przekazania. Tak więc nie będzie to długie wydanie, ale zastanawialiśmy się, czy je dla was poprowadzić, czy nie, ale stwierdziliśmy, że tak, bo po pierwsze też nam już brakowało tej antenowej obecności, a po drugie drobiazgi, nie drobiazgi, ale jednak warto by było się z wami podzielić tym informacjami, żeby zaległości nie mieć, a może akurat wam te drobiazgi przypadną do serc i was zainteresują te rzeczy, o których wam tutaj opowiemy.
5: Tym bardziej, że trochę zaległości to my jednak już mamy i będziemy
6: no,
5: je dziś...
6: Się już
5: tak, będziemy się z nich dziś wyzbywać w ramach tego programu. I jeszcze dodajmy, że jesteśmy na żywo. Że dziś,
6: razem, tak,
5: że dziś jesteśmy na żywo, więc jeżeli macie ochotę się z nami skontaktować, to istnieje szansa też, że odniesiemy się do waszych słów na antenie Radia DHT. Jest nasz radiowy Facebook, jest też nasza strona internetowa, mailowa radio.dht.com. Tam możecie pisać swoje komentarze na naszym tak zwanym shoutboxie. Natomiast później oczywiście też, jeżeli nie chcecie z nami się kontaktować na żywo albo po prostu nas na żywo nie słuchacie, wolicie słuchać nas później, no to jest kilka miejsc, w których możecie to uczynić i w których też możecie się wypowiadać. Na przykład na stronie Tyflo Podcastu, gdzie audycja RTV bez warstwy muzycznej, ale z naszą zawartością słowną jak najbardziej się pojawia i tam możecie...
6: Tam nie ma country, przypominam.
5: Tam nie ma country, tak. Tam nie ma country.
6: Jako i na YouTubie.
5: Jako i na YouTubie, bo nie może być, ale na Mixcloudzie jest.
6: No jednak, no widzicie, nie uciekniemy od tego zupełnie, ale dobrze, uciekamy już od tych wątków muzycznych na razie do muzycznej przerwy po pierwszej grupie informacji, jaką dla Was mamy, a tę pierwszą grupę opisałam w naszych notatkach jako telewizja, bo w zasadzie tylko to będzie łączyć te informacje, że są one jakkolwiek związane z telewizją, ale czy uda nam się jakoś płynnie przechodzić od jednej do drugiej? Wątpię, bo one nie mają ze sobą związku za bardzo. No ale takie jakieś pojedyncze nowości telewizyjne się jednak mimo wszystko pojawiają w ostatnich tygodniach po wejściu tych głównych pozycji ramówkowych. Co do tych głównych pozycji ramówkowych i TVP, bo tak w ogóle to od nich zaczniemy, ja mówiłam w tym naszym wydaniu nagranym, no właśnie to też zwiększa nasze zaległości, prawda, że my nagrywaliśmy wydanie tydzień przed, więc to tak prawda. Naprawdę te newsy gromadziliśmy przez 3 tygodnie i tak nie jest ich za dużo. No ale w każdym razie w tamtym wydaniu nagranym mówiłam o tym, że trochę nie wiem, o co chodzi tej telewizji polskiej, czy oni oprócz tych seriali nowych, które zapowiadali, faktycznie wracają ze wszystkim, z czym wracać mieli, czego się spodziewamy, ale w zasadzie tutaj zaskoczeń nie ma, bo wróciły te programy, których się spodziewaliśmy, więc mamy Cudowne Lata w niedzielę, to nie są już powtórki, to są nowe odcinki, bo się nad tym zastanawiałam, mamy Tak to leciało w czwartki o 20:45, o wszelkich innych serialach i teleturniejach typu Jeden z 10 czy Wabank już mówić nawet no chyba nie muszę, no bo po prostu to jest standardowe, tutaj nie ma zaskoczeń, dlatego też już nie będziemy chyba rozwijać tego wątku powrotów do TVP, bo co miało wrócić, to zdążyło przez ostatnie 2 tygodnie i na pewno wierni fani tych produkcji wiedzą, o co chodzi, także obiecałam takie nawiązanie do tego, czy zaskoczeń nie będzie. Nie, zaskoczeń nie ma, są te nowości, te nowe seriale przede wszystkim, o których Wam mówiliśmy. Ale my w związku z tym nie będziemy się dzisiaj skupiać na głównych antenach TVP, bo o nich było jednak troszeczkę więcej w tym ostatnim wydaniu. No i ten akcent muzyczny, tak jak Wam Michał powiedział, ten jednak do niego nawiążemy w ten sposób, no bo był amerykański, prawda? My tutaj mówimy o telewizji polskiej przede wszystkim i o tym, co w polskich mediach. Natomiast pierwsza informacja, którą dla Was mamy, jest takim ukłonem w stronę naszych sąsiadów.
5: Tak jest, a konkretnie Ukrainy, bo telewizja polska uruchomiła, no można powiedzieć, że kanał telewizyjny, ale ja bym nawet bardziej powiedział, że jest to pasmo telewizyjne o nazwie Slava TV i to pasmo rozpoczęło nadawanie w poniedziałek 3 marca w ramach anteny telewizji Bielsat. Na razie ukraińska redakcja telewizji polskiej nadaje 6 godzin programu dziennie. Jej działalność to efekt starania ośrodka mediów dla zagranicy, nowej jednostki telewizji polskiej, powstałej w grudniu ubiegłego roku. Jednym z najważniejszych zadań ukraińskojęzycznej redakcji Slava TV jest przekazywanie polskiego i europejskiego punktu widzenia na temat procesów zachodzących w Ukrainie i na świecie. Redakcja skupia się na wspólnych celach geostrategicznych Ukrainy i Polski, a nie na interesach politycznych poszczególnych postaci czy elit. Działalność redakcji ma wzmacniać więzi między Polską a Ukrainą. Jak podkreślają przedstawiciele redakcji, Slava TV stawia na aktualne wiadomości, rzetelne dziennikarstwo oraz wywiady z ekspertami i liderami opinii. Redakcję Slava TV tworzą polscy i ukraińscy dziennikarze. Grono tych ostatnich związane jest z takimi tytułami jak Ukraina 24, Espresso, ICTV, Nowy Kanał czy Freedom. W programach informacyjnych widzowie zobaczą m.in. Julię Jerszową, ukraińską dziennikarkę i prezenterkę, znaną m.in. z kanałów STB, MTM, czy Marka Sieranta, polskiego dziennikarza i politologa znanego w ukraińskiej przestrzeni medialnej, oraz Hannę Wasilewską, dziennikarkę i redaktorkę Polskiego Radia. Redakcją kieruje zaś Maria Górska. Program Slava TV jest emitowany codziennie w dwóch blokach programowych. Pierwszy blok to jest blok znacznie dłuższy, bo między 11 a 16 czasu polskiego, czyli jeżeli chodzi o czas ukraiński, to jest po prostu godzina do przodu, więc między 12 a 17. Natomiast ten drugi blok jest krótszy, bo tylko godzinny, od 21 do 22 czasu polskiego, więc jeżeli chodzi o czas ukraiński, to jest od 22 do 23. I to jest, mam wrażenie, takie rzeczywiście realizacja tego, o czym mówiło się, jeżeli chodzi o Bielsat, że Bielsat to nie będzie już tylko telewizja skierowana do mieszkańców Białorusi, ale po prostu generalnie ma być to ileś różnych wydzielonych takich bloków programowych i może to rzeczywiście i lepiej, bo z drugiej strony no pytanie, czy nas stać na tworzenie jednego programu jako publicznego nadawcę, czy nas stać rzeczywiście na tworzenie jednego programu adresowanego tylko do jednego państwa, kiedy widać, że na tym wschodzie no znacznie więcej jest takich grup docelowych, które mogłyby być zainteresowanych przekazem z Polski.
6: Tak jest, więc inicjatywa na pewno dobrze, że się pojawiła. Różnego typu treści, różne wiadomości właśnie kierowane do Ukraińców na antenie tego bloku Slava TV. A teraz pozostajemy w telewizji polskiej i powiemy sobie o programie, który będzie gratką dla tych z Was, którzy lubują się w kulturze, a dodałabym jeszcze, że w kulturze współczesnej. A więc nie jest chyba niespodzianką, że zaglądamy do TVP Kultura, gdzie nowość pojawiła się w miniony czwartek, 13 marca. I wtedy to właśnie miał miejsce debiut programu Wstęp Wolny, który prowadzi Marta Kubala. Nie znałam tego nazwiska dotychczas, ale nie jest to chyba zaskakujące, ponieważ pani Marta od niedawna w TVP jest. Ona została laureatką tego ubiegłorocznego konkursu Telewizji Polskiej na nowe twarze, tego za sprawą którego m.in. Błażej Stencel dołączył do grona prowadzących Koła Fortuny, tam jeszcze ktoś od Pogody, ktoś od Sportu, no i właśnie pani Marta zajmująca się kulturą, ale to nie jest tak, że ten program Wstęp Wolny to jest pierwsza rzecz, jaką ona w ogóle poprowadzi w TVP, ponieważ od momentu przyjęcia do stacji Kubala współpracowała z redakcją magazynu Informacje Kulturalne, gdzie zajmowała się tematami z zakresu sztuki współczesnej. A ta dziennikarka, oprócz właśnie takich doświadczeń w tej materii, jest historyczką sztuki z wykształcenia i od 2016 roku związana jest z radiem RMF Classic. I to już by mogło zastanowić, no dobra, ale to pewnie się pożegna z tym radiem, skoro ma w TVP działać. No to na szczęście nie będzie tak wyglądało, ponieważ z obiema redakcjami radiową i telewizyjną pani Marta współpracuje równolegle. Tyle o prowadzącej, a czego się można spodziewać od samego programu, to możemy wywnioskować z zapowiedzi w mediach społecznościowych TVP Kultura. Najciekawsze wystawy, rozmowy z twórcami, wizyty w miejscach zwykle niedostępnych dla szerokiego grona miłośników sztuki. To wszystko znajdziecie we Wstępie Wolnym. A zatem będzie to, tak jak powiedziałam, taki magazyn poświęcony współczesnej sztuce, więc nie wiem, Michale, czy coś dla nas, czy jednak nam obszar obcy, ale może jednak warto się mimo wszystko dokształcić, żeby w ogóle wiedzieć, czy to może być w obszarze naszych zainteresowań, a to można robić w czwartki o godzinie 18, włączając TVP Kultura. I to jest moment, w którym opuszczamy telewizję polską, a teraz będziemy mówić o programie prowadzonym przez osobę, która kiedyś w telewizji polskiej bywała, ale czasy się zmieniły, telewizja jest w stanie likwidacji, a tacy znamienici dziennikarze jak pani Magdalena Ogórek musieli udać się na emigrację do innych miejsc. Michale, czy ty jesteś osobą, która wierzy w teorie spiskowe?
5: Nie, natomiast muszę powiedzieć, powiedzieć, że to rzeczywiście jest takie trochę moje guilty pleasure, że lubię czasem sobie posłuchać różnego rodzaju programów o teoriach spiskowych i tak miałem od zawsze, takim w sumie pierwszym programem, z którym się zetknąłem i którego twórca mam wrażenie, że w tych tematach teraz wypłynął na YouTubie. Nie wiem, czy to też zauważyłaś, ale Robert Bernatowicz, dziennikarz Polsatu, który no, na antenach telewizyjnych znany jest zupełnie z czego innego, ale teraz na YouTubie coraz częściej jest gościem różnych kanałów i opowiada o UFO, o rzeczach niewyjaśnionych, ale mam wrażenie, że nie tego dotyczyć będzie tematyka programu nazwanego Teoria Spiskowa.
6: No ale jak to jest takie twoje guilty pleasure, no to rozumiem, że no może jakieś tam umknęły ci premierowe odcinki, ale że będziesz oglądał.
5: Myślę, że tak. Myślę, że zdecydowanie zajrzę, co tam ciekawego i jakież to teorie spiskowe będą gościć na antenie tego programu, który zadebiutował w miniony poniedziałek, 10 marca na antenie telewizji w Polsce 24. Jak wspomniałaś, prowadzącą tego programu jest Magdalena Ogórek. W teorii spiskowej będziemy oddzielać prawdę od fałszu i na żywo dyskutować z gośćmi w studiu o wiodących tematach, zapowiedziała prowadząca na Platformie X. No to nie brzmi jak teorie spiskowe aż tak do końca. No, nie wiem, jakie obecnie teorie spiskowe są wiodącymi tematami. Jeszcze jakiś czas temu, kiedy mieliśmy do czynienia z COVID-em, no to szczepionki, a teraz to nie wiem, jakie tam takie mocne teorie.
6: Że w Smoleńsku był zamach, to jest wiecznie żywa.
5: A no to tak, no to rzeczywiście, to cały czas, chociaż mam wrażenie, że teraz już coraz mniej. Program jest realizowany z udziałem publiczności, to myślę, że też warte wzmiankowania.
6: Jak Magdalena Ogórek i publiczność, to się od razu kojarzą dobre czasy programu Studio Polska.
5: Oj tak.
6: Więc liczę na podobną dynamikę.
5: Tak jest. I jeżeli macie ochotę ten program oglądać, no to o godzinie 20:20 jest emitowany. Także, no cóż, myślę, że rzeczywiście, jeżeli kogoś interesują teorie spiskowe, to no to warto zajrzeć.
6: Tak sobie tutaj podpytujemy Michała o różne rzeczy, bo tyle lat jesteśmy na antenie i dobrze byłoby się czegoś dowiedzieć o naszym prowadzącym, więc oprócz tego, że lubi muzykę na C, a więc dowiedzieliśmy się, jak to jest u niego z teoriami spiskowymi, a teraz chciałabym się ciebie spytać, czy miałbyś ochotę wybrać się do takiego miejsca jak pracownia wizerunku?
5: Wiesz co, jeżeli występowałbym publicznie jeszcze częściej, na przykład, gdzie widoczna byłaby moja twarz, czy w ogóle mój wizerunek, to myślę, że warto by było się zabrać za to i rzeczywiście do takiego miejsca się udać, ale w takim przypadku, kiedy tu sobie mówię do naszych słuchaczy przez radio, to chyba aż takiej potrzeby nie ma.
6: No właśnie, bo jesteś dziennikarzem radiowym, więc ten wizerunek w znaczeniu takiego fizycznego wyglądu, no wiecie, możecie sobie po prostu dowolnie nas wyobrażać, a i tak się nie dowiecie, jeżeli nie pogooglujecie w internecie, w jaki sposób my wyglądamy, bo radio to przecież, jak już mówiliśmy, teatr wyobraźni. Natomiast to, co się ma dziać w pracowni wizerunku, jaką dla nas szykuje, zapomniana już chyba nieco stacja Biznes 24, wykraczać ma, z tego co rozumiem, poza pracę taką typową nad wizerunkiem, właśnie w jakimś takim znaczeniu wyglądu zewnętrznego, bo tutaj chyba chodzi szerzej o taką pracę nad marką osobistą i karierą, a to, Michale, może by się przydało, bo to, słuchaj, nigdy nie wiadomo, także może cię przekona to zaproszenie kanału Biznes 24. Tak, wiem, że zapomnieliście o nim. Ja też, ale oni właśnie wprowadzili do ramówki program Pracownia Wizerunku. Cykl będzie poświęcony psychologii wizerunku, czymkolwiek jest, i komunikacji. Autorkami programu są Agnieszka Martyna Ross i Natalia Juszczyk. To są ekspertki w zakresie psychologii biznesu i wizerunku. W każdym odcinku podpowiedzą, jak świadomie budować swoją markę osobistą. Także nie, Michale, czy masz tutaj świadomość w takich kwestiach? Uczęszczałam na studiach na taki przedmiot jak budowanie marki osobistej, ale no sami ocencie, jak tam z drugiej zbudowali strony, tej marki.
5: Z drugiej strony, czy my robimy coś takiego jako naszą własną markę osobistą? Czy
6: a może chcesz, no nie wiem, to... Może chcesz rozwijać, dlaczego nie rozwijasz? Może chcesz też zwiększać skuteczność w kontaktach zawodowych. No to nie powiesz mi, że to
5: się zawsze przydaje.
6: Tak. I zdobywać zaufanie innych. No halo, no to myślę, że to jest dla każdego, cokolwiek robicie w życiu. Widzowie poznają także historię osób, które świadomie budują swoją markę osobistą, czy już wiecie, że nie będziemy to my, bo my się w ogóle na tym nie skupiamy. I powiem szczerze, że dla mnie jest trochę zaskakujące, kiedy to można oglądać. Boże, w Biznes 24... To już wiecie, ale premiery odbywają się w środy o godzinie 13. I to jest rzecz, która jest dla mnie sporą zagadką. I zastanawiam się, jak stacja Biznes 24 buduje swoją markę osobistą.
5: I markę osobistą tego programu.
6: Tak, skoro, nie oszukujmy się, nie cieszy się ona popularnością, dlatego tak troszeczkę się natrząsamy. I chyba nie jest to prime time i ci wszyscy ludzie, do których mogłoby być to adresowane, zajmują się w tym czasie budowaniem swoich marek osobistych w prawdziwym życiu i nie mają czasu, żeby popatrzeć na to, jak to wygląda i ewentualnie taki poradnik to można byłoby im podrzucić wieczorem, o ile w ogóle będą mieli na to czas, bo pewnie pracują 20 godzin na dobę. No ale
5: chyba, że
6: to
5: wiesz, chyba że wyszło im z jakichś badań, że właśnie najwięcej osób zajmujących się biznesem robi sobie jakąś przerwę o godzinie 13, tak, i że włączają sobie to do lunchu i że właśnie w ten sposób będzie można do nich najlepiej dotrzeć. No wiesz, to może nie świadczy wiem, to o tym, że my tak mało wiemy na temat budowania marki osobistej telewizji biznesowej. Tak.
6: Od tego trzeba zacząć. Tak więc może to was przekona. A teraz zmieniamy wątek, bo będziemy mówić o dwóch odejściach ze stacji telewizyjnych. Dwóch pań, które no, swoje marki osobiste w show biznesie, w dziennikarstwie budują już od długiego, długiego czasu. No, co świadczy o tym, że ich nazwiska są bardzo rozpoznawalne. Pierwsza z tych pań to Gabi Drzewiecka i to informacja już taka rzeczywiście sprzed kilku tygodni, ale no nie było sposobności wam o niej wcześniej powiedzieć z powodów, które już znacie, a zatem odkopujemy się z zaległych informacji i informujemy was, że z TVN pożegnała się prezenterka i dziennikarka muzyczna Gabi Drzewiecka. Ze stacją była związana przez kilkanaście lat. O zakończeniu swojej współpracy z TVN poinformowała w czwartek 27 lutego, czyli jakieś 150 lat temu na Instagramie, bo tam się teraz pisze o takich rzeczach. Jeżeli chodzi o to, czym się zajmowała w stacji, no to współpracowała z Dzień Dobry TVN, gdzie przeprowadzała wywiady z gwiazdami muzyki z Polski i nie tylko. Współprowadziła też wakacyjne wydania programu. Prowadziła festiwale w Sopocie i gale wręczenia Fryderyków oraz drugą edycję Big Brothera po jego reaktywacji i to, że ona tam zagościła, spotkało się z tego, co pamiętam, z takim ciepłym przyjęciem w przeciwieństwie do gospodyni tego pierwszego reaktywowanego sezonu, do której jeszcze za moment wrócimy. Ale co do pani Gabi, no bo tak się zawsze tytułowała nie jako Gabriela, tylko jako Gabi, więc dlatego sobie pozwalamy tak nieco familiarnie. Od kilku lat współpracuje też z Chili Z, gdzie prowadzi autorską audycję Gabinet Dźwięku. Była też związana z Radiem Roxy FM, z CGM.pl. Jest również członkinią Akademii Fonograficznej, to tak odnośnie tych Fryderyków, że nie tylko miała okazję prowadzić te gale, co i tak by się już nie wydarzyło, gdyby jeszcze była w TVN, bo teraz ta gala wraca do TVP i będzie ona w kwietniu. No myślę, że będzie mieć sposobność o niej powiedzieć więcej, jak będzie bliżej tego wydarzenia. No ale właśnie nie dość, że miała okazję to poprowadzić, to jeszcze jako przedstawicielka tej dziennikarskiej sfery oddać swoje głosy na swoich ulubionych wykonawców. I teraz jeszcze co do innych obszarów jej działalności, to na początku roku 2023 zaczęła prowadzić kanał YouTube'owy pod nazwą Trójkąt, o którym nigdy nie słyszałam, ale nie tworzy go sama, tylko z Agnieszką Woźniak-Starak. No i to jest właśnie to, o czym wspomniałam, że przecież pani Agnieszka prowadziła tę pierwszą edycję Big Brothera właśnie po jego powrocie, drugą Gabi Drzewiecka. Pani Agnieszka była oceniana z tego, co pamiętam, tak średnio, bo sporo osób mówiło, że po prostu sprawia wrażenie nieprzygotowanej. Jakby jej tam mówili 5 minut przed programem, o co ona ma pytać tych uczestników. Ale Gabi Drzewiecka robiła już lepsze wrażenie. No, była taką ciepłą osobą właśnie na tym ekranie. ekranie i interakcje z uczestnikami i z innymi gośćmi w studiu się fajnie oglądało. Jak widać, panie się tutaj dogadały i jakąś tam wspólną działalność YouTube'ową zaczęły. No a poza tym jeszcze tak wiecie, celebrycko jesienią zeszłego roku Gabi wystąpiła w show Asia Express. Tak więc nie ma jej w TVP, w TVN-ie, przepraszam, w radiu jest dalej. Co do TVN-u, to też nowe twarze tam trafiają, bo na przykład taka ciekawostka, że do ekipy Dzień Dobry TVN dołączył Wojciech Łozowski, teoretycznie znany z zespołu Afromental, w praktyce jednak z jakichś tam działalności w programach typu Talent Show, typu kiedyś Must Be The Music, czy Lego Masters, czy coś tam, a teraz jeszcze będzie znany z przygotowywania reportaży do Dzień Dobry TVN. Ciekawe też jest to, co się dzieje wokół TVN Style, bo tam się pojawiły takie zapowiedzi nie tyle o programach, które wrócą wiosną, ile o tych, które nie wrócą, że na przykład nie wróci program Anny Nowak i Ibisz, Zawodowa Anka, albo program Agaty Młynarskiej, program Marzyny Rogalskiej, że nie przewidziano w ogóle ich kontynuacji, no i że jak tam będą mieli coś do zakomunikowania, to o tym powiedzą. Tak więc to jest ciekawe, w jaką to pójdzie stronę, że jednak rezygnują z części takich formatów, które już widzowie mogą kojarzyć. Tak więc jeżeli wyczekiwaliście na nowe odcinki programów z tymi prowadzącymi, o których wspomniałam, no to niestety przykro nam, że was mogliśmy rozczarować. Jeżeli z kolei czekaliście na nowe odcinki na telewizyjnej antenie z udziałem Karoliny Korwin-Piotrowskiej, no to tutaj niestety również nie mamy najlepszych wiadomości.
5: Tak jest, bo po 6 latach współpracy z Canal Plus zakończyła Karolina Korwin-Piotrowska, prowadząca aktualności filmowe Plus. Jak napisała na Instagramie, to był dobry czas, dużo się nauczyłam, pogadałam z fajnymi ludźmi, naoglądałam się filmów, pojeździłam, ale trzeba iść dalej. Canal Plus Polska, mówię do widzenia, a moim nowym pomysłom, nad którymi pracuję od listopada, mówię witajcie. Dziękuję wspaniała ekipo aktualności filmowych. Taki cudowny i kreatywny zestaw ludzi na planie zdarza się raz na milion. Karolina Korwin-Piotrowska od roku 2019 była redaktorką prowadzącą i gospodynią programu Aktualności Filmowe Plus. Obecnie dziennikarka prowadzi audycję Nowy Wspaniały Świat w radiowej jedynce, ma również swój podcast zatytułowany Pierwsza Młodość. I to chyba są właśnie te jej plany, którym mówi dzień dobry. No, całkiem możliwe, że po prostu jednak pani Karolina chce więcej tego tak zwanego work-life balance wprowadzić w swoim życiu i po prostu zdaje sobie też sprawę, że no z pewnych rzeczy trzeba zrezygnować, odpocząć albo się po prostu bardziej skupić na tych projektach, które realizuje, żeby, tak kolokwialnie mówiąc, wiele srok za ogon nie łapać.
6: Tak, dokładnie może chodzić o to work-life balance, o którym powiedziałeś, bo w jakimś wywiadzie z nią widziałam taką zmiankę, że ona mówi o lepszym wysypianiu się, znowu nawiązuje do tego wysypiania, tak. Bo to był też powód, dla którego zrezygnowała z działalności w Antyradio jakiś czas temu, więc jak widać tutaj, jak kilkoma rzeczami zajęła się równocześnie, no to pewnie tego czasu na taki odpoczynek było za mało, a trzeba sobie dawać ten czas, a ostatnio gdzieś ten podcast mi się wyświetlił, właśnie Pierwsza Młodość i tam wątków filmowych jest sporo, więc jeżeli lubicie, jak pani Karolina opowiada o filmach, no to myślę, że nie będziecie zawiedzeni, bo można się przerzucić na ten podcast. Pewnie to nie do końca to samo, no ale jednak jej relacje tam z pewnością znajdziecie. I to były te wątki telewizyjne, które z kolei znaleźć mogliście w naszym dzisiejszym wydaniu magazynu RTV. Tak jak powiedziałam, powiązane ze sobą średnio, a piosenka, która pojawi się u nas w tym momencie, będzie powiązana przede wszystkim z tym pierwszym tematem, o którym mówiliśmy, czyli z blokiem, no bo nie kanałem, tylko takim blokiem w ramach Biosatu Slava TV. No i oczywiste jest, że właśnie w języku naszych sąsiadów będzie ta pieśń, która teraz zabrzmi, że będzie ona mówiła o Ukrainie i jak tam się uważnie wsłuchacie, to znajdziecie tam to wezwanie, które powtarzaliśmy wszyscy, zwłaszcza w okolicach lutego 2022, ale jak najbardziej jest ono wciąż aktualne i wciąż w naszych sercach. Sława Ukrainii!
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: Zaglądamy do waszych wypowiedzi i Dawid nas zapytał, czy oglądaliśmy już serial Tylko jedno spojrzenie, bo on oglądał i bardzo mu się spodobał. Nie, jeszcze nie, ale nie. Rzeczywiście trzeba będzie to nadrobić. Polski serial, serial polskiej produkcji, więc...
6: Znaczy Michała w domu to oglądam, tak. Ale się jeszcze nie dołączył.
5: Ja jeszcze się nie dołączyłem, ale z audiodeskrypcją będzie, więc na pewno warto sobie go obejrzeć. A teraz już, jeżeli chodzi o media, to przeskakujemy z telewizji do radia. A w radiu? A w radiu czwórka. Radiowa czwórka i nowe audycje na antenie tejże. I już jakiś czas temu się ta wiosenna ramówka rozpoczęła, bo wszystko zaczęło się od 1 marca. I tak oto, cóż my tu mamy? Na przykład w środy o godzinie 22 emitowany będzie, a właściwie już nawet teraz jest, Nagi Relaks, skierowany do fanów elektroniki, w którym Naked Relaxing zabierze odbiorców w świat gliczy, mocnych basów i tempa 140 BPM. Adrian Suma, znany z ekipy Rap River i filmu dokumentalnego Netflixa Cały ten rap, dołącza do zespołu czwórki, by poprowadzić w sumie rap. W czwartkowe noce między 22 a 23 Suma zaserwuje dawkę rapowych nowości, analiz, festiwalowych zapowiedzi i wszystkiego, co ważne w świecie hip-hopu. W programie nie zabraknie także gorących tematów i szczerych rozmów o kulturze rapu. I kolejny raper, tym razem z taką bogatą historią i znanym pseudonimem, Eldo, czyli Leszek. Tak, czyli Leszek Kaźmierczak poprowadzi miejski folklor w piątki między 12 a 14. Porozmawia w tej audycji o miejskich zajawkach, ludziach z pasją i miejscach, które tworzą naszą codzienność. Będzie autentycznie i inspirująco. Tak przynajmniej zapowiada prowadzący. Z kolei w niedzielne wieczory od godziny 18 do 20 emitowany będzie program zatytułowany Ja w Twoim wieku, w którym Julia, Agnieszka i Grzegorz Święchowie zapraszają na rozmowy łączące pokolenia, wspomnienia, refleksje, a do tego muzyka, która miała dla nich i ich gości szczególne znaczenie. W stulecie Polskiego Radia czwórka wraca do swoich hip-hopowych korzeni. Tak deklaruje Justyna Dżbik-Kluge, dyrektorka czwórki. Wertujemy również nasze koncertowe archiwa i w nieodległej przyszłości planujemy wyemitować archiwalne koncerty polskich artystów hip-hopowych, którzy swoje sceniczne życie zaczynali lub rozwijali w studiu radiowej czwórki. Nie tracimy z oczu nowych trendów i tak oto poranną rezydencję w klimacie rap i autorską audycję Sunday Service w niedzielę po godzinie 22 poprowadzi raper Delem. Mam nadzieję, że dobrze wymówiłem jego ksywę. Tak jeszcze zapowiada pani Dżbik-Kluge. No więc sporo muzyki, rap, hip-hop w wiosennej propozycji radiowej czwórki dla słuchaczy. No, pozostaje mieć nadzieję, że rzeczywiście się to przyjmie i że czwórka faktycznie zyska odbiorców, bo no to, że została zepchnięta do radia cyfrowego, no nie służy jej, na pewno jej nie służy.
6: Jeżeli chcecie więcej poczytać o wizji pani Justyny Dżbik-Kluge na to wszystko, o jej podejściu do tworzenia ramówki, do tworzenia radia, to zdaje się, że Press opublikował taką długą rozmowę z nią przy okazji tej nowej ramówki, a skoro już mówimy o paniach dyrektorkach i ich wizjach, to o tym i owym w tym temacie poopowiadała również Agnieszka Szydłowska. Nie wiem, czy miałeś okazję posłuchać podcastu Oko Press drugi rzut oka, bo ponieważ właśnie w ostatnim odcinku tego podcastu wystąpiła pani Agnieszka i tam
5: jeszcze nie.
6: Trochę poopowiadała jakichś takich swoimi, podzieliła się spostrzeżeniami dotyczącymi dyrektorowania trójką, jak to było, kiedy tam przychodziła, różne przemyślenia ciekawe w sporej części, więc jak najbardziej, jeżeli ktoś się interesuje taką, wiecie, bardziej pogłębioną analizą, a nie tylko jakimiś podstawowymi informacjami pierwszymi z brzegu, no to myślę, że jak najbardziej możemy polecić, żeby taki podcast sobie włączyć. Tak więc w czwórce muzycznie hip-hopowo, ale jest taka antena Polskiego Radia, w której królują informacje i publicystyka. Oczywiście jest to Polskie Radio 24, a ich nowa propozycja, chociaż no już nie taka nowa w znaczeniu premierowa, bo już na antenie miała okazję się pojawić, nazywa się Adres Zamieszkania. Nadawany jest ten program w soboty, ale jak dobrze liczę, no to już mamy ze sobą 3 odcinki aż, ponieważ pierwszy został wyemitowany w sobotę 1 marca. A za chwilę powiem o godzinie emisji, no i stąd wynika, że rzeczywiście 3 odcinki Wam umknęły, no ale mam nadzieję, że jeszcze sporo przed nami, że nam to wybaczycie, może to gdzieś w podcastach jest też udostępniane. Audycja Adres Zamieszkania poświęcona jest temu, jak mieszka się w Polsce. Jakbyście sami o tym nie wiedzieli, nie mieli jeszcze jakichś wniosków na ten temat, no to tak, oczywiście śmiechem, żartem mówię, bo na pewno to można poszerzyć. Program poprowadzi Agata Kowalska, a emisję zaplanowano na soboty na godzinę 14.06, więc tak jak zawsze mówimy, jak włączycie 07, to spóźnicie się i nie będziecie wiedzieli, o co chodzi.
5: Dokładnie.
6: Więc rozumiecie, w czym jest rzecz.
5: Trzeba być czujnym.
6: Tak. Audycja skupia się na tematach związanych z miejscem zamieszkania, co w nim lubimy, co chcielibyśmy zmienić i jak wpływa na nasze życie. Nie zabraknie rozmów o relacjach sąsiedzkich i wspólnocie lokalnej. Tak więc rzeczywiście tematy ważne, tak jak powiedziałam, każdemu bliskie, ale wszystkiemu temu można się przyjrzeć w jakiś sposób bliżej. O Adresie Zamieszkania piosenki nie mamy, chociaż pewnie o Polsce by się jakaś tam znalazła, natomiast my jednak skierowaliśmy się ku radiowej czwórce, ku temu, że hip-hopem ma ona stać. I my, jak wiecie, może nie jesteśmy jakoś super zorientowani w takiej muzyce, no ale tutaj padła ta ksywa, którą myślę, że znają nie tylko fani hip-hopu, ksywa rapera Eldo, który swoją audycję Miejski Folklor poprowadzi na antenie, no a teraz wykona swój utwór na antenie Radia DHT.
5: Zgadza się, to będzie utwór zatytułowany Więcej.
7: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
5: No i słuchajcie, to jest już prawie wszystko w 243 wydaniu magazynu RTV. Prawie, bo jeszcze mamy dla Was kilka informacji radiowo-podcastowych.
6: Widzicie, w jakimś innym przypadku to jeszcze mogłabym nawet nie kończyć mówić na jeden temat, a my już właśnie zmierzamy...
5: To w maju.
6: Tak, wiem, że się... bardzo cieszysz, albo i mniej, na moje długie tyrady, ale to jeszcze nie jest ten czas, bo teraz faktycznie czas na ostatnie wejście poświęcone radiofonii już nie publicznej. I no być może jak tak sobie słuchacie tych różnych informacji z różnych światów, z różnych medialnych przestrzeni na różne tematy, które Wam tutaj przekazujemy, to może doszliście do wniosku, że Milena i Michał to dzisiaj przedstawiają jakieś takie same medialne osobliwości, jak nie jakaś pracownia wizerunku w środę o 13:00, to teorie spiskowe z Magdaleną Ogórek. No i osobliwości to hasło dotyczyć może również jeszcze jednego programu radiowego tym razem, który ma dla nas Radio Nowy Świat, gdzie już jest ta audycja emitowana. Może ktoś z Was jej słuchał. Ja przyznam, że nie miałam takiej możliwości, bo wtedy, kiedy to jest nadawane, robię inne rzeczy, oglądam The Traitors, ale może ktoś z Was się podzieli jakimiś refleksjami co do magazynu osobliwości, a może kogoś z Was zachęci opis tej audycji, który jest ciekawy i bogaty w wiele odniesień, jak się za moment przekonasz. A więc debiut tego programu miał miejsce 2 marca w niedzielę o godzinie 19:00. Tak więc już też były wydania 2 dopiero, prawda? Nie jest tak źle, jutro będzie 3. Wydanie prowadzone przez Marię Lengren. Przyznam, że nie słyszałam o tej pani do tej pory, ale za moment Wam przedstawię i nie wiem, czy to wiele wyjaśni. No i ten program będzie się pojawiał, a nie, wybaczcie, w pierwszą niedzielę miesiąca, to spokojnie, to widzicie, było wydanie 2 tygodnie temu, a na kolejne sobie jednak troszeczkę poczekacie, także mam nadzieję, że podsycimy Wasz apetyt. A co do samej prowadzącej, Marii Lengren, to określa się ona jako doktor dziwnologii stosowanej. Nie wiem, Michale, czy taka dyscyplina jest Ci znana?
5: Kiedyś był profesor mniemanologii stosowanej, Jan Tadeusz Stanisławski bodajże, ale dziwnologii stosowanej to jeszcze nie słyszałem o tym.
6: Też przyznam, że nie, no ale widać, że mamy ekspertkę, która zaprasza na audycję o wszystkim, co tajemnicze, nie z tej ziemi, niecodzienne, wreszcie inspirujące. Rock and roll i pochodne, komiks, animacja, fantastyka, science fiction i gry, czyli popkultura dla dorosłych, ale także niesamowite zwierzęta, rośliny, kurioza historii, niezwykłe obiekty, relacje z niespotykanych wydarzeń. Jak tak czytam ten opis, to nie wiem, czy jego wszystkie elementy, ale może to jest, Michale, trochę dla ciebie, bo i ta popkultura, jakieś tam zwierzęta, rośliny dziwne, to ty też czasami takimi popularno-naukowymi rzeczami się interesujesz.
5: To prawda, tak.
6: Te komiksy to nie wiem, czy aż tak, rzeczywiście no. Bardzo, ale może nie cała audycja, ale może i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. Subiektywny wybór dziwów łączyć będzie motyw przewodni zmieniający się w każdej odsłonie. Także wydaje się, że to jest takie, wiecie, od sasa do lasa złośliwi by mogli powiedzieć, że mydło i powidło, ale to wszystko będzie w jakiś sposób ze sobą się splatać. No i jeszcze co do prowadzącej, tak już na serio, oprócz tej dziwnologii stosowanej, to z wykształcenia jest śpiewaczką operową, z powołania wokalistką rockową w zespole V, jak jej wychodzi to śpiewanie w zespole rockowym, ale może tam jakieś elementy operowe też znajdziecie, no to już możemy zdradzić, że się przekonacie za moment. A z zamiłowania komiksiara. Zajmuje się tłumaczeniem i redakcją komiksów, bada ich historię, tworzy scenariusze. Udziela się także w branży gamingowej jako game writerka, pisze piosenki i teksty, uczy pracy z głosem. O, to możemy zapisać się na lekcję. Zawsze by się przydało, żebyśmy tutaj do was jeszcze lepiej mówili na antenie. Pozostały czas przeznacza na gromadzenie wiedzy o, i teraz słuchaj, o ośmiornicach, kosmitach i wielkich robotach.
5: Czyli też trochę tak teorie spiskowe jakieś tu mogą się pojawić.
6: Może coś być na rzeczy.
5: I coś reptylianie.
6: Nie wiem, czego się spodziewać. Tak jak powiedziałam, trudno powiedzieć, czy wam ten opis coś rozjaśni. No, jeżeli potrzebujecie takiego rozjaśnienia, to tak jak powiedziałam, pierwsze niedziele każdego miesiąca, tak więc w pierwszą niedzielę kwietnia sobie posłuchacie kolejnego wydania osobliwości. A jakie jeszcze inne osobliwości mają dla nas stacje radiowe? Na przykład stacja Vox FM.
5: Tak, stacja Vox FM ma dla nas podcast, a zarazem nową audycję radiową zatytułowaną Zwrot Akcji. Chociaż tu przede wszystkim jest to sygnalizowane jako nowy podcast radia Vox FM prowadzony przez Katarzynę Pilewską. Jego tematem są zmiany w życiu, zarówno te małe, jak i przełomowe. Goście zaproszeni do rozmowy opowiadają o zmianach, które wpłynęły na ich życie. Jak zapowiada autorka podcastu, opowiemy zarówno o tych małych zmianach, takich jak nowa dieta, zamiana mieszkania na dom, czy adopcja kota, po te naprawdę ogromne, jak śmierć bliskiej osoby, zmiana pracy, czy wyprowadzka do innego kraju. Ja mam wrażenie, że trochę można by dyskutować z środkiem ciężkości tych zmian. Dla niektórych takie, no a nie tak. Inne mogą być większe, mniejsze, więc trochę tak ten opis
6: jest
5: bardzo, bardzo subiektywny. No, śmierć bliskiej osoby to wiadomo, że jest jakaś bardzo ważna rzecz, ale te inne, no na przykład, no nie wiem, dla kogoś zmiana pracy, jeżeli zmienia ją często, to może być jakaś drobnostka, a przeprowadzka z mieszkania do domu to z kolei może być coś, co naprawdę wymaga od nas bardzo wielu różnego rodzaju zmian, nawyków, przyzwyczajeń, a dietę jak człowiek zmienia, o to jak się...
6: No, to my tak, o tym wiemy.
5: Dokładnie, to jak się musi ze sobą czasem namęczyć, a otoczenie z nim. Co tydzień nowe odcinki dostępne będą na antenie radia Vox FM w każdą niedzielę o godzinie 8 w serwisach voxfm.pl i mediateka.pl oraz w mediach społecznościowych na Instagramie i na Facebooku zostaną utworzone dla tego podcastu dedykowane profile.
6: Tak więc chyba ta pora do słuchania nie jest taką najwdzięczniejszą i im faktycznie
5: dobrze,
6: zależy
5: że to
6: na
5: podcast.
6: Tym, żeby ludzie tego słuchali na antenie, no ale nie dadzą tego w środku dnia, bo przecież muszą być hity, więc nie ma czasu na jakieś zwroty akcji.
5: O 13 to tylko marka osobista, pamiętaj.
6: Tylko pracownia wizerunku jest wtedy otwierana. I jeszcze jedna produkcja, jeszcze jednej stacji, tym razem w formie serialu radiowego, a z seriali radiowych słynie przede wszystkim radio Tok FM, które ruszyło z produkcją pod tytułem Próg Bólu, którego autorką jest Anna Kiedrzynek. Wcześniej tymi z tych seriali radiowych słynął Michał Janczura, no ale on już sobie działa gdzie gdzie indziej. Próg bólu opowiada o skutkach ubocznych epidemii opioidowej. Bohaterami serialu są ludzie, którzy walczą z bólem tak silnym, że potrzebują opioidów, aby normalnie funkcjonować. Autorka daje głos chorym i ich bliskim, lekarzom, opiekunom i pielęgniarkom. Pierwszy odcinek od wtorku dostępny jest dla subskrybentów Tok FM Premium, więc oni taką zawsze mają politykę z tymi serialami. Czasami było tak, że jakieś tam pierwsze odcinki były udostępniane na antenie, ale to chyba nie tu, bo nie mamy takich informacji, a może szkoda, bo pewnie temat ważny, chociaż nas nie dotyczący, ale wiecie, zawsze warto wiedzieć i mieć świadomość dotyczącą takich rzeczy, bo to nigdy nie wiadomo, kiedy taka świadomość może się przydać rzeczywiście w życiu. Tak więc no... Wiecie, trzeba sobie tutaj płacić za to, żeby mieć dostęp do tego premium. Wiem, co sobie możecie myśleć, no szkoda, fajnie byłoby mieć za darmo to w podcastach, no ale my tutaj tylko przekazujemy informacje, nie decydujemy. No a sama autorka, czyli Anna Kiedrzynek, we wrześniu 2024 roku dołączyła do zespołu podcastowego Radia Tok FM, jest bardzo utytułowaną dziennikarką i kiedy natrafiłam na te informacje o serialu jej autorstwa, to jakoś tak mi się zaczęło kołatać po głowie, czy ja się z tym nazwiskiem się już nie zetknęłam i do mnie dotarło, że rzeczywiście tak musiało być, że czytałam książkę przez nią napisaną i sprawdziłam, że istotnie mi się nie pomyliło, że jest to książka Choroba idzie ze mną o psychiatrii poza szpitalem, także no tutaj jakoś się łączą te wątki, o których pisała, z wątkami, które poruszyła w swoim serialu. No i takim akcentem może nie do końca pozytywnym kończymy wydanie numer 243. Kończymy je też niepewnością, kiedy usłyszymy się w wydaniu numer 244. No ale będziemy dla Was zbierać te informacje, chociaż nie ma ich zbyt wiele. A w zanadrzu już u nas czeka kilka takich informacji na omówienie, jak na przykład zapowiedź jeszcze jednego programu na antenie jednego z głównych kanałów TVP, tym razem programu kulinarnego, który zadebiutuje pod koniec marca oraz nowości dodatkowego wydania Kwiatków Polskich, ale ponieważ te dodatkowe wydania mają zadebiutować pod sam koniec marca, no to połowa marca jeszcze to nieco zbyt wcześnie, aby o tym opowiadać. Także gromadzimy te informacje, by Wam mieć o czym opowiadać. Powiedziałam, że może niekoniecznie optymistyczna informacja była na koniec, a czy optymistycznie skończymy muzycznie? Też trudno stwierdzić, sami sobie ocenicie, jak posłuchacie zespołu V, w którym śpiewa Maria Lenngren, prowadząca osobliwości pojawiające się, jeszcze raz przypomnę, raz w miesiącu na antenie Radia Nowy Świat, więc może ich piosenka Wam jeszcze coś powie więcej o autorce tej audycji. No a może wysłuchając tutaj naszych różnych pobocznych dygresji, dowiedzieliście się jeszcze czegoś więcej o autorach audycji RTV, na przykład w sprawie naszego stosunku do pracowni wizerunku oraz teorii spiskowych.
5: Aby i o poznawać, muzyce country.
6: Aby poznawać nas dalej oraz przede wszystkim, bo to przecież nie jest program, żebyśmy tutaj swoją atencję i potrzebę zaspokajali, tylko opowiadali o mediach. Więc
5: jak chcecie nas poznać bliżej, to RTV odcinek 103/4 poleca się.
6: A kiedy to było? Od tego czasu też się mogły pozmieniać rzeczy niektóre, prawda? Więc aby poznawać gdzieś tam nas między wierszami i słuchać naszych relacji o medialnej rzeczywistości, to słuchajcie nas w soboty. Z założenia w każdą sobotę wychodzi jak wychodzi, a jeżeli chcecie wiedzieć, czy akurat w daną sobotę będziemy, czy nie, no to zawsze o tym informujemy na Facebooku, w mediach społecznościowych. Tak więc na koniec V, a żegnają się z Wami tradycyjnie już Michał Dziwisz
5: i Milena Wiśniewska. Do usłyszenia.
7: This is Radio DHT.
3: You'll hear nothing but the best.
7: Playing on www.radiodht.com.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
8: Dzień dobry, mamy 6 kwietnia, mamy godzinę 20, a to oznacza tylko tyle, że Tyflo Przegląd nadchodzi. Dzisiaj ja, czyli Tomek Bilecki, znowu prowadzę, już dawno się to nie działo, no ale kiedyś trzeba powrócić do starych tradycji. Czy dobrych, to już nie mnie oceniać. No i oczywiście zaczynamy Tyflo Przegląd. Jak zwykle zaczynamy o tym, co się dzisiaj będzie działo. A zanim jeszcze zacznę, tylko powiem, że dzisiaj w audycji udział biorą Paweł Masarczyk, Mikołaj Hołysz, Michał Dziwisz i ja, czyli
5: Dobry
8: Tomek
5: wieczór.
8: Bilecki. Zdaje się, że nikogo nie pominąłem. A teraz już Michał Dziwisz zaprezentuje to, co się dzisiaj dziać będzie w audycji.
5: W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie. Braille Scanner, aplikacja rozpoznająca Braille'a w systemie iOS. Trwają dalsze prace nad dostępnym klientem Yogi.io. Polska rozpoczyna wdrażanie europejskiej ustawy o dostępności. Casting do serii koncertów Ścieżka do Betlejem 2022. Markdown w dokumentach Google. eBay przypomniał sobie o Polsce. Pojawił się Audio Hijack w wersji czwartej. OwnTracks, aplikacja do śledzenia samego siebie. Google po cichu usuwa przeglądanie rozkładu jazdy transportu miejskiego z map. Microsoft pozwala każdemu stworzyć syntezator mowy. Lisek, czyli zakupy z dostawą w 10 minut.

0: No to w takim razie zaczynamy od tego, co to jeszcze z poprzedniej audycji. W zasadzie z takiego tematu, który nam od dłuższego czasu się w Tyfloprzeglądzie pojawia. No wojna na Ukrainie co tydzień tutaj jakimiś newsami nam się, jakby to powiedzieć, no codziennie są jakieś newsy z tym związane i tym razem niewidoma Amerykanka, która organizuje sprzęt elektroniczny właśnie dla Ukrainy. I o tym zdaje się Paweł.
1: Tak. Laurel Wheeler, bo tak nazywa się ta pani, jest istotnie ze Stanów, jest z północnego Teksasu, a studiuje filologię rosyjską, albo ogólnie rusycystykę, studia rosyjskie w Helsinkach w Finlandii. Ciekawa jest historia, dlaczego w ogóle zainteresowała się relacjami, stosunkami międzynarodowymi i obszarem rosyjskojęzycznym, ponieważ no, w wieku lat 12, jako tak zwana host family, rodzina goszcząca osoby przyjeżdżające lub przylatujące do Stanów z innych krajów, żeby się uczyć, studiować, pracować, przyjmowała Olgę Mahler. A Olgę Mahler my już znamy z poprzednich tyfloprzeglądów, albo z jednego z nich, jako tą osobę właśnie z Ukrainy, która mieszkając w Australii ze swoim mężem i dzieckiem postanowili polecieć do Polski, pomagać niewidomym uchodźcom z Ukrainy. No i w momencie, teraz jesteśmy w 2022 roku, wiemy co się dzieje w Ukrainie i Laurel nawiązuje kontakt z Olgą i dowiaduje się, jakie są potrzeby. I w ogóle okazuje się, że Laurel ma w międzyczasie założoną fundację, Laurel Wheeler Foundation, która zbiera no i dostarcza sprzęt osobom niewidomym właśnie w krajach rozwijających się, w krajach uboższych, gdzieś w Afryce, w Azji, w innych krajach gdzie świata, gdzie jest to potrzebne. No i nie inaczej jest tym razem. Postanowiła zorganizować sprzęt tym, jakiekolwiek technologie wspomagające osobom niewidomym z Ukrainy, które tego potrzebują. No i udaje jej się, przylatuje do Polski z Finlandii ze sprzętem. Ma ze sobą trzy monitory brajlowskie, powiększalnik, masę lasek dla niewidomych, które jeszcze no, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia zapobiegawczo przywiozła z domu Stanów na potrzeby innej swojej działalności i okazało się, że teraz się przydadzą bardziej niż kiedykolwiek. W ogóle cała historia tego, jak ona dotarła, że udało jej się załatwić kogoś, kto ją podwiózł na lotnisko z tym całym dobytkiem, bo to nie jest łatwe przenosić tak duże ilości bagażu, nie widząc. Opłacono jej lot, opłacono jej cały transport. Już w Warszawie spotkała się z Olgą i Antonym, mężem Olgi, i zaczęli rozdawać sprzęt. Na początek spotkali się z Olgą i Denisem. Tą parę również znamy z opowieści sprzed dwóch tygodni, czyli para z dzieckiem, drugim w drodze i mnóstwem zwierząt z Kijowa. Dowiadujemy się tam, że Olga jest nauczycielką języków obcych, a Denis jest tłumaczem i copywriterem. I on ogólnie pragnąłby kontynuować swoją pracę zdalnie, tu z Polski. Więc załatwiono laptopa, drukarkę, monitor brajlowski i iPhone'a dla tej pary, aby mogli dalej kontynuować swoją pracę. Olga i Denis udzielają także wywiadów, w którym możemy usłyszeć o konkretnych szczegółach, jak w ogóle to wszystko się zaczęło, że wojna została ich w dniu urodzin ich córki, która trzeba było jakoś wytłumaczyć, że no dziś nie będzie świętowania, dziś trzeba myśleć o ucieczce. No i też o tym, jak w ogóle organizowali tą ucieczkę, że Olga przez swoje kontakty z Polakami, dzięki komuś, kogo znała jako znajomość korespondencyjną, z którą sobie pisała jakiś czas, uzyskała informacje o grupach facebookowych w Polsce dla wolontariuszy pomagającym zwierzętom z Ukrainy. No i jako, że sami mieli tych zwierząt trochę, to się odezwali i w ten sposób zorganizowano transport, tam był ta kwestia transportu, który tam raz chyba nie dojechał, drugi gdzieś tam przyjechał z opóźnieniem. No ale w końcu się wydostali. Oczywiście wszystko pod taką osłoną, że nie wiadomo, czy nie zostaną gdzieś zaatakowani po drodze, czy jakaś rakieta nie spadnie. No, agresor chce wywołać panikę i takich metod się też ima.

0: I docierają do Warszawy. Ogólnie jeszcze Laurel odwiedza szkołę w ośrodku w Laskach, ośrodek w Dąbrowie Górniczej. Tam lądują kolejne laptopy. Są to laptopy firmy Lenovo. Taką informację też możemy znaleźć na blogu Laurel, który zresztą polecam śledzić. finishsunshine.com finishsunshine.com. Tam wszystkie nowości z życia Laurel i jej działalności. Planowana jest jej druga podróż do Polski, gdzieś w połowie kwietnia, z jej mamą tym razem. No i dalsza pomoc na rzecz Ukrainy. Udało się też załatwić drukarkę brajlowską, która została wysłana do niewidomego dziennikarza w Lwowie, który też tam swoją pracę wykonuje. Więc jak widać, tego sprzętu będzie rozdystrybuowane mnóstwo. Plany są też takie, by Laurel poleciała w inne miejsca, o których wie, że tam są też uchodźcy z Ukrainy, na przykład do Szwecji. Ponoć już 3 rodziny dzięki pomocy Olgi znalazły się w Szwecji. No i tam Laurel też planuje dotrzeć ze sprzętem, z jakimś dobrym słowem. Nie dość, że na blogu Laurel są artykuły pisane o tym, co się wydarzyło, no to też są filmiki na YouTubie. Tam znajdziecie wywiady z ludźmi, z którymi Laurel miała okazję porozmawiać. Znajdą się tam piosenki, ponieważ przy okazji wizyty w Dąbrowie Górniczej Laurel miała okazję nie tylko porozmawiać z dyrektorem zbombardowanego ośrodka w Charkowie, ale też usłyszeć występ chóru wychowanków tejże szkoły, którzy śpiewali mnóstwo piosenek patriotycznych. To był ich protest przeciwko temu, co dzieje się w ich kraju. I możecie znaleźć te wykonania właśnie na YouTubie Finish Sunshine lub po prostu osadzone w postach Laurel na jej blogu. Oczywiście, jak zwykle, jest też możliwość płacenia datków. No, głównie się to tyczy pewnie Stanów albo kogoś, kto ma możliwość wpłaty w dolarach. Więc jeżeli taki cel jest Wam bliski, czyli dostarczanie technologii wspomagającej, lasek, laptopów, monitorów brajlowskich, telefonów, prawdopodobnie iPhone'ów, powiększalników i innych sprzętów, które naprawdę mogą pomóc, bo tak naprawdę taka osoba wyposażona w taki sprzęt ma dostęp do informacji, może sobie poradzić z biurokracją, którą na nią czeka w jakimś tam nowym kraju, do którego uciekła. No i przede wszystkim no, jest to w ogóle okno na świat tak naprawdę i to powiedzenie, czy powiedzmy ten cytat, który gdzieś tam pada na różnych konferencjach odnośnie dostępności, że dla przeciętnego użytkownika technologia czyni rzeczy prostszymi, zaś dla osób niewidomych, czy ogólnie niepełnosprawnych, możliwymi, bardzo, bardzo gdzieś się tu sprawdza. I to, że takie osoby będą miały dostęp do aplikacji typu Be My Eyes, typu jakiś OCR, czy w ogóle do internetu, do jakiejkolwiek informacji, do kontaktu z rodziną, ze znajomymi i tak dalej, jest to na wagę złota. Jest to na wagę złota, choć mogłoby się wydawać, że jest to jakiś luksus, jakiś przywilej, no bo nie każdy przecież musi mieć sprzęt elektroniczny, przecież to nie jest potrzeba pierwsza gdzieś tam. Natomiast no, w naszym przypadku okazuje się, że chociażby taki jakikolwiek smartfon już wiele może dać, o czym my staramy się Was przekonywać w naszych też podcastach, więc Wy wiecie najlepiej, na jaką wagę są tego typu rozwiązania. Polecam bloga Laurel, raz jeszcze finishsunshine.com i YouTube'a. Jeżeli Wy macie jakieś historie, znacie kogoś, chcielibyście się czymś w związku z całą tą sytuacją podzielić, co mogłoby pomóc osobom właśnie z dysfunkcją wzroku z Ukrainy, dawajcie znać. My jesteśmy dla Was jak zawsze otwarci. Przypominam też, że 16 kwietnia odbędzie się koncert We Are With You, z którego dochód będzie przeznaczony no właśnie na pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym z Ukrainy. Również do jeszcze piątku, gdybyście chcieli wystąpić, możecie wysyłać swoje wykonania i utwory, które mają być na tym koncercie przedstawione, www.mushroomfm.com/withyou. Tam znajdziecie wszystkie informacje co do koncertu, zarówno z perspektywy osoby, która chce jedynie słuchać, jak i z perspektywy osoby, która chce wystąpić. Więc no, zachęcam i miejmy nadzieję, że będzie to wartościowe, zarówno muzycznie, jak i merytorycznie, jak i finansowo dla tych, którzy mogą z tego skorzystać, wydarzenie.
1: No gdzieś nam chyba Tomka wcięło.
2: Tak, już, już jestem. To jest taka pierwsza informacja, natomiast my jeszcze nie powiedzieliśmy, że jesteśmy jak zwykle do waszej lub państwa dyspozycji.
1: I na żywo jesteśmy.
2: Na żywo jesteśmy, więc kontakt@tyflopodcast.net zdaje się jest ten adres. Coś wychodzę z prawa ostatnio.
1: No, dawno cię nie było na tym miejscu,
2: dawno
1: Tomku.
2: Dawno nie było, muszę się jakoś wprawić.
1: I Facebook jeszcze też, to gdyby ktoś miał ochotę
2: Facebook,
1: do nas się odezwać
2: i
1: tam.
2: Chyba do mnie się odezwali, muszę chyba chwilowo przerwać.
1: No dobrze, to w takim razie dobrze, że nas tu jest zawsze więcej i jesteśmy w stanie jakoś się tymi obowiązkami przy mikrofonie podzielić. No tak, tu mieliśmy jedną informację dotyczącą sytuacji osób niewidomych w związku z agresją rosyjską na Ukrainę. No a teraz zmieniamy temat, chociaż dalej Paweł przy mikrofonie, bo będzie informacja o The Dragon Cave, czyli o grze, o której mówiliśmy w poprzednim Tyflo-przeglądzie, która to pochodzi od naszych południowych sąsiadów, od Czechów. Jak ta firma się nazywała? Kikiriki? Pawle, dobrze kojarzę?
0: Kikiriki Game.
1: Kikiriki Game.
0: I już wiemy, co to znaczy, skąd się Kikiriki wzięło. A to i wiele innych ciekawostek za sprawą wywiadu, którego Jana Kuklowa, czyli współzałożycielka Kikiriki Games, udzieliła na łamach bloga Technologie bez straku. Jest to portal słowacki autorstwa Michaeli Dlouhej, osoby niewidomej, która dzieli się swoimi różnymi przemyśleniami odnośnie technologii asystujących, poradami. I jest od jakiegoś czasu jednym z moich osobistych źródeł, w których sprawdzam, co nowego w technologiach i czym moglibyśmy się z wami podzielić. Dowiedzieliśmy się tam na przykład, że kikiriki oznacza orzeszki ziemne po chorwacku. Jest to bardzo ciekawe, bo w życiu nie słyszałem tego określenia. Zdaje się, że dobrze zrozumiałem jakby treść wywiadu. Natomiast ja też myślałem swoją drogą, że kikiriki to po prostu jest kukuryku, bo na pewno tak jest w języku niemieckim. Natomiast tutaj się dowiedzieliśmy, że właśnie inspiracją były w czasy Chorwacji Jany i jej męża. Wiemy, że jest osobą niewidomą od 18 lat, że obecnie pracuje jako redaktorka w radiu Proslas. Jest to jedna z czeskich rozgłośni radiowych, chyba taki format chrześcijański, jeżeli dobrze rozumiem. I odkąd ma iPhone'a i zaczęła sobie oglądać, jakie tam są różne gry, no to zamarzyło jej się, żeby tych gier było dostępnych więcej, a z kolei jej mąż jest z zawodu programistą, deweloperem i akurat zakończywszy pracę w poprzedniej firmie, chciał poszukać jakiejś nowej ścieżki zawodowej dla siebie, w związku z czym stwierdził, że też zawsze marzył o tym, żeby w sumie to robić gry i chciałby zobaczyć, jak im to wyjdzie. No i tak powstaje To The Dragon Cave. Gra ponoć bazuje na istniejącej fabule, która została zmodyfikowana troszkę na potrzeby gry, natomiast nie chciała autorka zdradzać zbytnio, o jaką fabułę chodzi, żeby nas jeszcze trochę podtrzymać w napięciu. Wiemy też, że protagonistka gry właśnie będzie kobietą. Kobietą, co więcej, niewidomą. Wiemy również, że elementy graficzne w grze mają jedynie charakter dekoracyjny, czyli nie tak jak się wydawało wcześniej, że będzie to gra w pełni wideo dla osób widzących, a audio dla osób niewidomych, tylko tutaj ta perspektywa audio jest tą perspektywą główną i wszyscy z tą perspektywą będą się musieli zmierzyć. Gra będzie również płatna, natomiast będzie to jednorazowa opłata, nie będzie żadnych reklam, nie będzie żadnych dodatkowych rzeczy do wykupywania, żadnych mikropłatności. No i wiemy też, że gra będzie się doczekiwała różnych następców, może nie kontynuacja tej samej fabuły, natomiast są planowane inne gry w różnych tak naprawdę kategoriach, czy to mogą być FPS-y, czyli strzelanki pierwszoosobowe, czy gry akcji, czy gry logiczne. Pomysłów jest dużo i chęci są i studio Kikiriki Games dopiero się rozkręca, więc warto wypatrywać, warto zapisać się do newslettera. Zwłaszcza, że przypominam, na późniejszym etapie, bo nie zaraz podczas premiery, ale później ma pojawić się również polski dubbing w grze, więc nawet jeżeli angielski jest dla kogoś językiem obcym, to jest szansa, że w tą grę zagra sobie bez problemu, natomiast istotnie trzeba będzie troszkę na ten stan rzeczy poczekać. To the Dragon Cave się poleca, będzie to gra mobilna na iOS i Android, w której, no właśnie, musimy dotrzeć do jaskini smoka i go zabić. A co nas po drodze czeka? No to już jest tajemnica, którą odkryjemy, gdy gra wreszcie się ukaże.
2: I tyle, jeżeli chodzi o tematy z poprzednich audycji. Natomiast mamy jeszcze komentarz i zazwyczaj jest tak, że te komentarze mamy przeklejone tutaj w naszych notatkach. Natomiast tutaj jest tylko informacja, że jest komentarz Krystiana dotyczących wrażeń z użytkowania czeskich map dotykowych. Ale tutaj Paweł tutaj napisał, tak, że ten komentarz Krystiana jest.
0: Tak, Krystian, który skontaktował się ze mną prywatnie i podzielił się swoimi wrażeniami. My jakiś czas temu mówiliśmy o tym, że w Czechach istnieje taka usługa, w ramach której przy współpracy z portalu Mapy.cz, czyli bardzo popularnej nawigacji i serwisu mapowego w Czechach, i portalu Seznam.cz, czyli takiego portalu, no, gdzieś jak nasza Pecyteria czy Onet, tworzone są brajlowskie mapy dowolnego obszaru. Tak naprawdę zdaje się na świecie. No i tyle wiedzieliśmy na tamten czas, natomiast Krystian postanowił, mając taką możliwość, przetestować to rozwiązanie, no i podzielił się z nami następującymi wnioskami. Testowałem mapy CZ w wersji darmowej. W wersji darmowej dostajemy w wersji wypukłej zaznaczone wszystkie budynki, ale nie jest opisane, co to są za budynki. Czyli na przykład, jeśli dojdziemy palcem po mapie do jakiegoś sklepu czy restauracji, to będzie oznaczenie budynku bez opisu, co to dokładnie jest. Podobno w płatnej wersji można napisać, co się chce mieć zaznaczone. Nie wiem na razie, ile to kosztuje. Podobno z 30 koron za taką kartkę, a jeśli poprosisz o wydrukowanie miejsca twojego zamieszkania, to dostaniesz 4 kartki. 30 koron to tak, żeby szybko przeliczyć, tamte kursy ostatnio oczywiście podskoczyły, ale zdaje się, że to jest jakieś 5 zł około, coś tego typu. No więc no nie są jakieś straszne pieniądze, gdyby ktoś chciał nawet te 20 zł wydać na jakąś większą, powiedzmy, okolicę. Dostosowanie tych map bardziej pod konkretne osoby już wykonuje Teresias. Teresias jest to centrum, ośrodek dla studentów niepełnosprawnych przy Uniwersytecie Masaryka w Brnie. Tak jakby Bonn, który oprócz tego, że jest Bonnem, to jest też trochę centrum badawczym i takim organizatorem różnych konferencji i propagatorem właśnie tej idei włączenia i dostępności. Na Uniwersytecie Masaryka, tak. Darmowa wersja moim zdaniem ma znikomą przydatność, ale może jak ktoś jest fanem map, to mu się spodoba. I taka wersja. Drugie mapy, które widziałem, były robione przez Uniwersytet w Pradze. Niestety taka mapa metra miała zbyt podobne oznaczenia i nie potrafiłem odróżnić jednej linii metra od drugiej, bez porównywania na bieżąco z legendą. Za to dobrze im wyszła mapa Czech, dobra do nauki podstawowej geografii. Takimi rzeczami zajmuje się tam Elsa na Uniwersytecie w Pradze. Same mapy od metra robi Apelion. Jest to taka instytucja, która należy do Elsy, takie jakby centrum, które też się tam zajmuje jakimś właśnie czy dystrybucją, czy rozwojem jakiegoś sprzętu specjalistycznego, czy wyrobem jakichś tyflografik i innych pomocy. Poniżej link, tutaj mamy link elsa.cvut.cz. Te mapy CZ w Czechach ogarnia Seznam, ale wysyłają oni tylko je na czeskie adresy. Podobno w Polsce można skontaktować się z Uniwersytetem Jagiellońskim i przez nich też jakoś sobie mapy zorganizować, ale nie wiem, jak to działa w praktyce. Elsa być może też może przerobić te mapy robione przez Seznam, ale to niepotwierdzone info. No i to jest tyle, co wiemy. Dzięki, Krystianie, dzięki, że chciało ci się przetestować rozwiązanie. No, ciekawa jest ta propozycja Krakowa, ja o niej nie słyszałem. Możliwe, że to jest jakiś układ taki bardziej, no, umowny, prywatny, że jeżeli ktoś się odezwie, to takie mapy uzyska, natomiast nie jest to nigdzie rozgłaszane jako konkretna usługa. Tak?
1: Może dla studentów na przykład jest to jakaś oferta.
0: Być może. Tak, też może być. W każdym razie dzięki, Krystianie. No, gdyby jeszcze ktoś miał jakieś wrażenia z czegokolwiek, o czym mówiliśmy, albo no, nawet z czegoś, o czym nie mówiliśmy, to odzywajcie się do nas. My bardzo chętnie to przedstawimy.
2: I przechodzimy do tematów, które już są nowe w tym przeglądzie. I zaczynamy od programu Biblos, programu do edycji tekstu dla niewidomych i tego newsa przygotował dla nas Mikołaj.
3: Tak, programu dość szczególnego, programu przeznaczonego głównie, choć nie tylko, do przygotowywania tekstów, no właśnie dla osób niewidomych, zarówno przez osoby niewidome, jak i przez osoby widzące. Czyli do przygotowania tekstów, który może być potem drukowany w Braille'u lub konwertowany na formę audio, czy to MP3, czy to DAISY. No i teraz tak, program obsługuje wszystkie standardowe formaty plików od docka i docsa przez oczywiście swój własny format plików po nawet rzeczy typu EPUB czy Markdown. Też nawet do plików takich specjalnych formatów kodu źródłowego dla kilku co popularniejszych języków programowania może zapisywać, więc no jest edytorem gdzieś tam dość wszechstronnym. Mamy no wszystkie te takie podstawowe funkcje, których spodziewamy się po edytorze i to nawet dość zaawansowanym edytorze, jakieś czcionki, jakieś formatowanie, jakieś listy, nagłówki i inne podobne. No to co po takim powiedzmy edytorze wielkości WordPada moglibyśmy się spodziewać. Może nie Worda, no ale mamy też jakieś typowe kwestie związane z Braille'em. Mamy kwestie jakichś tam przypisów, mamy kwestie słowników, jakieś wyciągania rymów, wyszukiwania słów, które się rymują, wyszukiwania anagramów. Możemy jakoś osobno oznaczyć wiersze, na zasadzie wiersze takie rymujące się wiersze, nie linie, żeby one się w Braille'u nam odpowiednio drukowały. Mamy specjalny tryb do tworzenia tyflografiki i możemy tę grafikę tworzyć no, w zewnętrznym programie jako obrazek i sobie ją jakoś wczytać, ale możemy też tworzyć tę grafikę za pomocą takiego no, deklaratywnego języka. Programowania to za dużo powiedziane, ale języka. Na przykład piszemy line w nawiasie 0.0.20.20, zamknąć nawias i to oznacza, że będzie sobie szła linia, kreska prosta od punktu 0.0 do punktu 20.20 na kartce. I w taki sposób jesteśmy sobie w stanie albo ręcznie, albo za pomocą opcji wstaw i okienek, które nam się będą wyświetlać, wstawiać po prostu do naszego pliku, do naszego powiedzmy skryptu, tak go nazwijmy z grafiką, takie wywołania. No i też sami, jako niewidomi teoretycznie, z odpowiednią wyobraźnią, tworzyć sobie no, grafiki dotykowe, jeżeli taka nam przyjdzie ochota. A kształtów mamy sporo, mamy linie, kreski, kropki, kółka, trójkąty, prostokąty, a co za tym idzie też i kwadraty. I mamy nawet krzywe, właśnie koła, elipsy, łuki i coś chyba jeszcze, kilka trochę bardziej zaawansowanych matematycznych kształtów. No tego to oczywiście nie mamy, no to sobie też możemy dorobić składając coś z linii i krzywych. No i w ten sposób oczywiście możemy też umieszczać na grafice Braille'a w różnych miejscach i w ten sposób możemy tworzyć grafikę. Możemy też tworzyć audio za pomocą dowolnego głosu SAPI 5 lub OneCore. Możemy tworzyć pliki DAISY również, no bo też program potrafi zaczytywać EPUBy między innymi, więc plik DAISY jesteśmy w stanie utworzyć nawet z jakąś sensowną strukturą. Tworząc pliki audio też mamy sporo opcji gdzieś tam konfiguracyjnych, możemy wybrać jaki format ma być używany, tam jest na pewno MP3, chyba jest WAV i szczerze mówiąc nie wiem czy coś jeszcze, ale możemy też na przykład wybrać jak te pliki mają być dzielone i tam mamy opcje co 10 minut, co 20 minut, co bodajże 5 mega i co każdy nagłówek poziomu pierwszego w danej książce, czyli jeżeli nagłówkami poziomu pierwszego są rozdziały, no to możemy w ten sposób dzielić sobie po rozdziałach, jeżeli mamy dobrze zrobionego EPUB-a. No, tworzyć oczywiście też możemy strukturę dokumentowi nadawać, czego niestety nie możemy. Nie możemy drukować, z tego co wiemy, polską tablicą brajlowską i nie mamy bezpośredniego wsparcia dla języka polskiego. Program jest w ogóle produkcji włoskiej, jest stworzony przez Włocha. Jest oczywiście dostępny w języku angielskim i w kilku chyba jeszcze innych. Ma wsparcie dla dość niszowych języków, ma wsparcie na przykład dla serbskiego, ma wsparcie dla starożytnej greki, dla starożytnej łaciny i to wsparcie dla starożytnej greki i starożytnej łaciny jest dość mocno reklamowane, że dla osób uczących się, to nie wiem, czy to jest jedyne, ale na pewno jedno z niewielu oprogramowań, które potrafi drukować w Braille'u w tych właśnie językach. No właśnie, program jest darmowy. Program przy swoim starcie prosi nas o to, żeby się zarejestrować, ponieważ zbieranie statystyk o tym, kto i ile osób używa programu i skąd te osoby są, pomaga potem w jakimś ewentualnym pozyskiwaniu funduszów, ale ta rejestracja nie jest obowiązkowa. Jesteśmy oczywiście informowani, że wszystkie nasze dane są przetwarzane zgodnie z RODO, bo producent jest europejski, ale rejestracja nie jest wymagana. Możemy kliknąć przycisk cancel, czyli anuluj, i zostaniemy poinformowani, że jeżeli chcielibyśmy jednak później tej rejestracji dokonać, no to w menu pomóc taką opcję mamy. Mamy też na start taki setup wizard, prosty kreator uruchamiania, w którym jesteśmy pytani o to, czy mamy drukarkę brajlowską, jeżeli tak, to jaką. Tam mamy do wyboru kilka modeli Everesta, jakiś indeks Braille, jakieś chyba Tigery, jeszcze jedna firma na pewno była, Mountbatten Brailler, firmę, która się nazywa Brailo, cokolwiek to jest, i kilka modeli ich sprzętu i jeszcze kilka nieznanych mi firm. Możemy również ustalić oczywiście wielkość naszej strony, ilość znaków w linii oraz ilość linii na stronie, jaką ustawiliśmy w drukarce. Jeżeli taką posiadamy, proszeni jesteśmy również o wybór głosu i myślę, że to się może też na przykład nam Polakom przydać. Redagowanie sobie dokumentu i czytanie go do MP3 czy do DAISY, jeżeli ktoś na przykład lubi DAISY. Możemy też stworzyć sobie słowniki, tak zwane pronunciation dictionaries, czyli jeżeli przygotowujemy już jakieś bardziej profesjonalne dokumenty za pomocą syntezy mowy, dystrybuowane do nieco szerszego grona odbiorców, czy to powiedzmy, gdy jesteśmy jakimś działem zajmującym się przystosowywaniem treści dla osób niewidomych w ten czy inny sposób, a nie stać nas na profesjonalnego lektora, no to możemy za pomocą słowników właśnie wymowy stworzyć reguły, że Harry Potter nie jest czytany jako Harry Potter, tylko jako Harry Potter. I w ten sposób możemy bardzo mieć dużą kontrolę nad tym, co, jak jest czytane, i uniknąć tego, co bardzo często zdarza się syntezatorom mowy, czyli czytania angielskich słów, w naszym przypadku polską wymową, jeżeli na tym nam na przykład zależy. Nie są to takie możliwości jak Balabolka, bo Balabolka to już jest naprawdę profesjonalne oprogramowanie do przygotowania tego typu dokumentów i tam funkcjonalności do ulepszania w ten czy inny sposób tej syntezy jest bardzo, bardzo dużo i funkcjonalności do kontroli bardzo szczegółowej nad tym, jak te dokumenty mają być generowane, wstawianie plików dźwiękowych, wykrywanie homonimów i inne podobne bardzo zaawansowane funkcje, które się właśnie w takim już profesjonalnym tworzeniu dokumentów syntezą mogą przydać, ale nadal myślę, że program może gdzieś tam być ciekawy, chociażby ze względu na ilość formatów, jakie je też jest w stanie obsłużyć. Program jest całkowicie darmowy, nie ma jakiejś wersji demo, wersji pełnych. Program jest dostępny po prostu za darmo. Jest dostępny na platformy 64 i 32-bitowe. Jest do niego też silnik OCR, potrafi program skanować. i OCR-ować. Działa to niby na jakiejś technologii Google'a. Nie sprawdzałem, szczerze mówiąc, czy program ma wsparcie dla języka polskiego, czy silnik OCR, przepraszam, ma wsparcie dla języka polskiego, bo jeżeli ma, no to jest to w ogóle aplikacja doinstalowana osobno i jeżeli ma, to mogłaby to być, myślę, ciekawa aplikacja, ciekawe rozwiązanie do skanowania, no dla osób, które nie mają gdzieś tam aby Fine Readera.
2: No i teraz spróbuję coś zapowiedzieć, ale będę miał mały problem. W każdym razie spróbuję, bo jest aplikacja na iOS-a do skanowania Braille'a. Taką aplikację Michał znalazł.
1: Tak jest, znalazłem i o tej aplikacji jest dość głośno na różnego rodzaju portalach, zarówno związanych z niewidomymi użytkownikami systemu iOS, jak i takimi ogólnymi. Ja nawet przypuszczam, że więcej o tym się mówi na takich ogólnych technologicznych portalach, no bo to bardziej jest aplikacja skierowana do osób widzących niż do niewidomych, ale może niewidomy też chciałby skorzystać i jeżeli tak, to ja od razu śpieszę z informacją, że aplikacja jest dostępna. Ta aplikacja to Braille Translator, aplikacja angielska, no i niestety tu jest od razu taka niefajna informacja dla wszystkich użytkowników polskich. Na razie tylko angielskiego Braille'a obsługuje, więc tu nie podziałamy sobie z polskimi tablicami. Natomiast aplikacja jest na razie na początku swojej drogi i wszystko przed nią, tak samo jak i przed autorem, który chce rozwijać tę aplikację. W ogóle jak gdzieś czytałem w opisie, to także wspomaga się uczeniem maszynowym, żeby ten Braille był jeszcze lepiej rozpoznawalny. I cała aplikacja ma kilka ciekawych funkcji. No przede wszystkim wiadomo skanowanie. Skanowanie dokumentu musimy uchwycić obiektywem naszego aparatu brajlowską kartkę, no i po prostu zrobić zdjęcie i powinniśmy móc rozpoznać tekst. Jeżeli chodzi o dodatkowe funkcje, no to mamy też możliwość przeczytania tego tekstu za pomocą mowy syntetycznej. Możemy wyeksportować ten tekst, który zostanie przetłumaczony. No i możemy także wyeksportować sobie w formie znaków brajlowskich. Nie wiem, do czego mogłoby się to przydać. Może do porównania wyniku pierwotnego z wynikiem rozpoznanym przez aplikację. Aplikację. No i mamy też...
2: Albo może do wydruków.
1: Do drukarek, tak.
2: Jak chcesz zrobić...
1: Zgadza się.
2: Rodzaju ksero.
1: Tak, tak. To by mogło być rzeczywiście jakoś tam wytłumaczone. 17 różnych ikon aplikacji. To gdyby kogoś interesowało, to myślę, że przede wszystkim osoby słabowidzące może zainteresować, no bo niewidomych raczej nie zainteresuje. Aplikacja jest prosta, zainstalowałem ją, co prawda no nie miałem pod ręką żadnego brajlowskiego tekstu, żeby jakoś bardziej przetestować, ale programik po prostu chce dostępu do naszego aparatu, robimy zdjęcie, no i czekamy na rezultat. Ja myślę, że jeżeli mamy tu wśród naszych słuchaczy osoby jakoś mocno w Braille'a zaangażowane, to może fajnie byłoby się skontaktować rzeczywiście z autorem. Może chciałby też tę polską tablicę wprowadzić, a przypuszczam, że nie jedyni będziemy.
3: W ogóle, gdyby się dało po prostu skanować Braille'a i eksportować go jako ten unikodowy Braille, czyli to właśnie te znaki brajlowskie, kompletnie bez translacji na jakikolwiek język i na jakikolwiek tekst pisany, to myślę mogłoby trochę rozwiązać połowę problemu, no bo wtedy już jakby pomijamy całą kwestię tablicy, pomijamy całą kwestię języka i jakby cały czas operujemy na poziomie punktów brajlowskich i na poziomie no czegokolwiek na tej kartce by nie było, jeżeli to jest matematyka, jeżeli to jest muzyka, nuty, a przecież i takie rzeczy się w Braille zapisuje.
1: Oczywiście, to... jakaś chemia.
3: Dokładnie, milionem różnych systemów, każdy kraj to inny system, bo to niestety ustandaryzowane nijak nie jest. No to właśnie przydałaby się, myślę, też taka opcja, żeby on po prostu bezpośrednio nam skanował te punkty i nie próbował nam wymyślać, co na tych punktach jest, tylko dał nam po prostu plik, wygenerował nam po prostu plik z Unicodem czy innym tego typu formatem, który Braille jest w stanie przechować i no, do jakiejś dalszej, późniejszej obróbki na urządzeniu, nawet na komputerze. To myślę też mogłoby być interesujące.
1: Tymczasem napisał do nas Witold, który podziękował za udzielone odpowiedzi w poprzedniej audycji i jeszcze dopisał taką informację. Co do Gmaila i dźwięków, to coś z nimi jest. Nastawiłem sobie dźwięk powiadomienia na falę, a on mi jakiś inny daje, bardzo cicho. Nie wiem, jak to zmienić. No, być może to nawet będzie i niemożliwe w takiej sytuacji.
0: A co, dało się ustawić własny dźwięk na Gmaila powiadomień?
1: Ja myślę, że Witold ustawił sobie gdzieś ogólnie w systemie może dźwięk powiadomień. Ale to jeszcze może potwierdzimy. No i też kwestia, jaki to system, czy to Android, czy iOS, bo to też może w tym, no tak, tym być no istotne.
2: Trzeba pamiętać, że w Androidzie ale można sobie ustawiać dźwięki powiadomień do poszczególnych aplikacji różne.
0: Tak, tak, ja wiem, tylko że pomyślałem, że fale to jest dźwięk, który chyba występuje w iPhone'ie. Tak,
1: a jeżeli aplikacja ma...
0: Któryś dźwięków tak się nazywa.
1: A jeżeli aplikacja ma swoje własne dźwięki, to może też nie mieć możliwości nawet korzystania z tych systemowych, bo to chyba w tę stronę jakoś działa, jak dobrze
0: tak,
1: pamiętam.
0: Tak, tak, to raczej tak.
2: To w takim razie chyba przechodzimy do kolejnego newsa, może jeszcze gdzieś tam wypowiedź wyłoni się po drodze, ale teraz klient, i tu mam problem, bo klient czegoś, co nawet nie wiem, czym jest. Być może dlatego, że nie uczestniczyłem w tych przeglądach ostatnich, a może po prostu wykazuje się w tej chwili sporą niewiedzą. Yogi...
3: UGO, tutaj się literówka wkradła w notatkę. Chodzi o grę słynną karcianą, no, która była już wiele, wiele lat dostępna w formie papierowych kart. I to wcale nie są takie karty, jakie my znamy z przeciętnej talii Aspik i inne takie, tylko to są specjalne karty no, z potworami, zaklęciami i innymi tego typu, którymi się możemy pojedynkować. Mechanika tej gry jest bardzo skomplikowana. Ja sam, szczerze mówiąc, nie grałem, otarłem się tylko troszkę gdzieś tam i bardzo niewiele z tego rozumiem i wiele by trzeba czasu poświęcić, żeby z tego wiele zrozumieć, a jeszcze więcej by trzeba czasu poświęcić, żeby umieć w to dobrze grać. No i do tej pory osoby niewidome miały jeden sposób gry w tę grę, był mód sobie, taki interfejs tekstowy, do którego się można było podłączyć i wpisując sobie na klawiaturze, co my tam chcemy zagrać i odczytując informacje z gry, jakie to przyniosło nam efekty, mogliśmy sobie w grę grać, mogliśmy sobie tworzyć talię kart, bo tam też mamy tę bazę kart ogromną i na jej podstawie tworzymy talię. No i mogliśmy grać w sieci przez internet z innymi. Teraz pojawia się klient dostępny do tej gry i teraz no, na razie aplikacji nie ma, na razie aplikacja nie jest publicznie dostępna, na razie dostępne są jakieś dema i szczerze mówiąc ciężko z tego, co jest tam mówione, się domyślić, czego to tak naprawdę ma być klient. Jeżeli ja dobrze rozumiem, to ma być klient jakby tego samego protokołu, tej samej usługi, z której korzysta jakiś główny, oficjalny klient dla osób widzących, bo z tych no, komunikatów, które się gdzieś tam ukazują, wynika, że w wersji finalnej będziemy mogli grać przez internet z osobami widzącymi, jak to autor określił, tak, że osoby widzące nie będą wiedzieli, że my jesteśmy niewidomi, póki my im sami nie powiemy. No więc to jest cel. Na razie jeszcze do tego nie doszli, na razie jest klient, jest on faktycznie dostępny, bardzo dużo mówi, wszystko oczywiście ma swoje komunikaty, jest też demo na Reddicie, jest link do YouTube'a, link do Reddita będzie w komentarzu pod audycją. Demo już jednej z kolejnych wersji tegoż klienta, w której już autor, a właściwie jedna z osób stojąca za tymże programem pokazuje, jak ten klient działa, pokazuje kilka pojedynków, na razie pojedynków z botami, z komputerem, bo i w takie można grać. No, z rzeczy, które tam ostatnio się pojawiły, twórcy informują o kilku nowych trybach przywoływania na pole swoje jakiegoś rodzaju istot, które w tej grze są i które teraz ten klient również wspiera, oraz informuje o możliwości wypisania sobie, jeżeli ktoś grał w tego starego muda, tak zwanego deka, tak zwanej naszej talii kart, do pliku i wczytania sobie z pliku tekstowego tej talii do klienta. Także osoby, które już z muda pamiętają i mają jakieś swoje ulubione talie, swoje ulubione karty, to mogą sobie do tego nowego klienta po prostu te talie wczytać i tym, co wczytali, mogą po prostu zwyczajnie w świecie grać. No i za kilka miesięcy ma się ukazać stabilna wersja publiczna. Na razie się to jeszcze nie stało. No jak to się stanie, to zobaczymy, jaka będzie reakcja, ale z tego, co wiem, to nawet MUD miał kilku gdzieś tam zapalonych i zatwardziałych graczy i dało się na nim znaleźć ludzi, jak chciało się tam pograć. No a taki klient, jeżeli dobrze myślę i jeżeli dobrze czytam i rozumiem to, co pisze autor, no to pozwoli nam grać z większą społecznością osób widzących. Na co zresztą wiele osób narzeka, że twórca gry no wielokrotnie ignorował wszelkie prośby o to, żeby tę wersję na PC, która jest oficjalnie wydawana, zrobić jakkolwiek dostępną. No więc skoro twórca nie zrobił, to społeczność zrobiła i to, ja mam wrażenie, ostatnio jest taki dość spory ruch właśnie pod no, kierunkiem, jak twórca gry dostępności nie zrobi, to zrobi ją reszta i jeżeli nie Warcraft, to Hearthstone, jeżeli nie Hearthstone, to Stardew, jeżeli nie Stardew, to właśnie UGO. Mody dostępnościowe ostatnio się pojawiają jak grzyby po deszczu, oczywiście z korzyścią dla nas, z korzyścią dla osób niewidomych, bo im więcej gier, tym lepiej, a no wiadomo, gry dla widzących sporo większy budżet mają niż gry audio i bardzo często są nam w stanie zapewnić sporo więcej rozgrywki.
2: To teraz przechodzimy do wdrożenia. Wdrożenia, które Polska zaczyna realizować, europejskiej dostawy dostępności. I tutaj tego newsa przyniósł do nas Paweł.
0: Zgadza się. To jest, no myślę, że dość przełomowa wiadomość, aczkolwiek jak z tym będzie, no oczywiście zobaczymy, bo teoretycznie europejska dyrektywa o dostępności stron, która obliguje instytucje państwowe, instytucje publiczne do tego, by ich strony, no a za jakiś czas też aplikacje były dostępne, już jest w mocy. No a czy wszystkie strony, które są objęte tą dyrektywą, są dostępne? To myślę, że już wy możecie sami ocenić i my wszyscy. Natomiast sytuacja przedstawia się tak, że no gdzieś blisko 3 lata temu została w Parlamencie Europejskim uchwalona ustawa o dostępności, która się nazywa European Accessibility Act, która w Polsce dostała taką nazwę jak ustawa o dostępności niektórych urządzeń i usług, chyba jakoś jakiś taką tu nazwę to dostało. No i tu możemy przeczytać, ja tutaj mam z Gazety Prawnej artykuł, który został udostępniony na liście dyskusyjnej Tyflos, co konkretnie obejmuje ten projekt ustawy, no i jakby też to ta europejska ustawa, czyli ten poziom wyżej. Projekt ustawy formułuje wymogi dostępności dla systemów sprzętu komputerowego i systemów operacyjnych, samoobsługowych terminali płatniczych, bankomatów, automatów do biletów, urządzeń do odprawy samoobsługowej, interaktywnych terminali informacyjnych, smartfonów i czytników książek elektronicznych. Określa też usługi, wymogi dostępności usług dla usług telekomunikacyjnych, usług audiowizualnych, medialnych usług audiowizualnych, transportu pasażerskiego w zakresie stron internetowych, usług opartych na urządzeniach mobilnych, w tym aplikacji mobilnych, biletów elektronicznych i elektronicznych systemów sprzedaży, dostarczania informacji podróży w czasie rzeczywistym, bankowości detalicznej, książek elektronicznych, handlu elektronicznego. No i z regulacji mają być wyłączone usługi świadczone przez mikroprzedsiębiorstwa. Też właśnie tu się dowiadujemy, że co to ma oznaczać w praktyce. No, w praktyce ma oznaczać to, że terminale typu kioski samoobsługowe mają mieć syntezę mowy i wejście słuchawkowe, czyli tak jak teraz są dostępne bankomaty. Że smartfony, wszystko co jest smartfonem, szeroka definicja, że urządzenie, które pozwala na właśnie na komunikację głosową, wideo, HD, Hi-Fi i tak dalej, ma mieć możliwość interakcji na różne sposoby i współpracy z narzędziami wspomagającymi, że usługi telekomunikacyjne mają oferować warstwę głosową, jak i tekstową w tym samym czasie, czyli domyślam się, że chodzi tu o usługi te tak zwane TTY, czyli to tłumaczenie dla osób niesłyszących treści rozmowy właśnie przez, czy możliwość korzystania z tego systemu TTY, czyli przepisywania na tekst, czyli komunikacji tekstowej przez połączenie telefoniczne. Książki, które są w sprzedaży elektroniczne, powinny być dostępne i nawigowalne przez i kompatybilne z technologiami wspomagającymi. Jeżeli jest treść dźwiękowa w książkach, to ma być się ona synchronizować z treścią tekstową. Czyli w praktyce to jest chyba no tak IPAP 3, DAISY, coś w tą stronę chyba, jak chodzi o standardy. Czytniki książek, które są sprzedawane na rynkach europejskich, mają też być wyposażone w syntezę mowy, być dostępne. Więc bardzo szeroki gdzieś tu pakiet najróżniejszych tak naprawdę udogodnień. I co najlepsze, trwa aktualnie okres konsultacji publicznych odnośnie tej ustawy, więc możecie się zapoznać z tym szablonem, jakby z tym pierwszą jej wersją. I do końca kwietnia zgłaszać uwagi. I oczywiście w komentarzach będzie link. Tutaj podziękowania też dla Jacka Zadrożnego, który na swoim blogu Informaton o tym fakcie poinformował. I 28 czerwca powinna wejść w życie jakby ta ustawa, dając 3 lata, znaczy regulacje powinny być gotowe, dając 3 lata do końca czerwca 2025 roku na to, by to wszystko już było dostosowane i gotowe. Tak jak wspomniałem, jak będzie w rzeczywistości, zobaczymy. Natomiast domyślam się, że no, bez echa to raczej nie pozostanie i chociaż coś, bo umówmy się, w kwestiach takich jak na przykład kioski elektroniczne, no stoimy na poziomie zero i nie tylko w Polsce, bo na świecie to też kioski, które są dostępne, to są jak jednorożce. Ostatnio pokazywaliśmy McDonalda, który no nie cieszył się zbyt dobrymi opiniami. Parę jakichś biletomatów udało się gdzieś tam w Europie znaleźć, ale praktycznie nawet jak chodzi o jakiś know-how, to wszystko stoi na dość niskim poziomie, mam wrażenie, i nie ma zbyt wielu przykładów dobrych praktyk, więc miejmy nadzieję, że jak chociażby jedna firma, czy dwie, czy ktoś tam się zmotywuje i to rzeczywiście zrobi, a no to już będzie jakiś postęp ze stanu, w którym nie ma absolutnie nic. No i zobaczymy, jak to dalej się wszystko rozwinie i no, trzymamy kciuki, że w jak najlepszą stronę.
2: Tak jest. Konkurencja do TikToka jest coraz większa, ale mimo to w naszym tutaj środowisku TikTok mimo to się trzyma całkiem nieźle i wyszła niedawno, czy wychodzi w zasadzie, bo chyba jeszcze nie ma takiej oficjalnej wersji, na razie to zdaje się beta, wersja 5.9 zdaje się TikToka.
3: No, na Berwarze jest komunikat, że niby wydana, więc wydaje się, że może wydana, ale
2: to mogłem
3: może
2: coś
3: nie
2: przeoczyć. No, ale no właśnie, jakie nowości?
3: Tak, po pierwsze, poprawka się pojawiła, wiadomości wysyłane z klienta dostępnego dla niewidomych, tego typowego na Windowsa, który jeszcze gdzieś tam ostatnim tchnieniem, ale się trzyma, nie były widziane przez inne klienty, teraz już jest na to poprawka i już powinny być normalnie, ładnie widziane. Dodano wsparcie dla urządzeń lubek w WhatsAppie, czyli innymi słowy możemy używać karty, używać jakby wyjścia karty dźwiękowej jako wejścia w TeamTalku bez konieczności używania rozwiązań typu Virtual Audio Cable. No, czy innymi słowy, możemy sobie to wszystko tak ustawić, że na jakąś kartę dźwiękową odtwarzamy cokolwiek, nie wiem, odtwarzać muzyki, no, lub cokolwiek innego, i wtedy TeamTalk z tej karty bezpośrednio jakby odtwarza no, to, co jest na tą kartę odtwarzane. Nie wiem, co się dzieje w momencie, gdy odtwarzamy z tej samej karty, na którą odtwarza TeamTalk, czy on umie to wyciąć, czy on robi jedno wielkie sprzężenie zwrotne. Tego szczerze mówiąc...
2: Podejrzewam, że nie umie tego wyciąć tak. I podejrzewam, że będzie po prostu
3: no tak.
2: Sam się wysyłał,
3: wysyłał
2: do siebie.
3: Dokładnie, co się niestety bardzo często na TeamTalku zdarza. Z tych czy innych powodów, bo albo ludzie nie umieją, albo ludzie nie chcą z różnych powodów sobie tego poprawnie skonfigurować i ustawić. I używa się tego tragicznie, koszmarnie. I jeden z powodów, dla którego nie, ja nie znoszę tego programu po prostu. Ale z pozytywnych jeszcze nowości pojawiły się komunikaty na Macu przy poruszaniu się po listach. To już teraz nie tylko główny widok drzewa kanałów, ale pozostałe listy również. No bo Qt, czyli biblioteka, z której TeamTalk korzysta na Macu, działa jak działa i twórcy Qt tej dostępności no, nie zrobili tak, jak ją byli powinni zrobić. No i niestety mamy tego efekty do teraz. I niektóre listy, a właściwie chyba wszystkie listy przez VoiceOvera po prostu nie są czytane. No i TeamTalk musiał własnym DTS-em, własną syntezą po prostu zacząć je czytać. Zniesiono wreszcie po tylu latach limit na długość wiadomości tekstowych. To już teraz nie jest 512 znaków. Nie wiem, czy jakiś limit jest. Lista zmian mówi o tym, że limit 512 znaków jest zniesiony. Nie mówi o tym, czy i na ile został on teraz ustawiony. I to są takie najważniejsze nowości. Oczywiście no, nowości jest sporo. Sporo nowości się pojawiło, jeżeli chodzi o te tryby, których ja uważam, że stanowczo za mało się na TeamTalku używa. Czyli ten cały na przykład tryb Classroom, gdzie tylko poszczególne osoby mogą mówić i trzeba im przydzielić prawo do mówienia, które można zabrać. Tryb taki kolejkowy, gdzie może mówić tylko jedna osoba naraz i jak następna osoba chce mówić, to się jakby ustawia w kolejce, no i jak jedna skończy, to może mówić następna.
1: Ja
3: uważam,
1: mam wrażenie,
3: że...
1: Mikołaju, że mało używa się tych trybów z dwóch powodów. Przede wszystkim, że z TeamTalka korzystają głównie osoby niewidome, a powód drugi jest taki, który wynika też z tego pierwszego, że to, nie wiem szczerze mówiąc jak jest teraz, ale kiedyś te tryby Classroom i podobne, one były bardzo słabo dostępne w tej wersji klienta Classic. Także...
3: No to teraz tam się sporo lepiej chyba robi, bo i skróty klawiszowe właśnie doszły, żeby na przykład komuś przyznać, uciąć głos, żeby włączyć ten tryb, żeby wyłączyć ten tryb. To jest jakiś też tam tryb pytań, że tam ktoś może zadawać pytania, nie wiem do końca jak to też działa. Jesteśmy informowani syntezą, jak się zmieni kolejka, więc też no, widać sporo poprawek w kwestii tych trybów i dobrze.
1: Ja podejrzewam, że właśnie mówiąc... dlatego jest problem, że jest problem tak. I że jest bardzo rzadko to używane, bo możliwości są i były, ale jeżeli jeszcze parę lat temu, kiedy było mi to akurat do czegoś potrzebne i tak się w sumie zastanawiałem, że no przecież jest taki tryb na TeamTalku, można by było tego użyć, to się potem okazało, że jak przechodzi co do czego, no to moderacja tym, tak w porównaniu chociażby do tego, co mamy na Zoomie, to była bardzo słaba.
2: No właśnie, teraz było, nie było Zoom, jest dość profesjonalnym tego typu narzędziem. No i TeamTalk trochę się za późno obudził, przynajmniej jeżeli chodzi o dostępność, no bo
3: no tak.
2: No fajnie, że to jest, ale często tego typu konferencje robi się albo nie tylko dla osób niewidomych i wtedy jakby TeamTalk odpada, bo jest Zoom.
3: No tak.
2: No i to chyba tak to wygląda.
3: Znaczy się, ja uważam, niestety, ja tak dzisiaj trochę skonstatowałem, że ten TeamTalk w sumie ma potencjał i z tego to by naprawdę mogła być dobra apka. I to by naprawdę mogło być fajne coś. No ale tam są po prostu czasami tak debilne błędy.
2: Ale wiesz, z drugiej strony, jeżeli ktoś chce sobie po prostu pogadać, posiedzieć i tak sobie, cześć, co słychać, no okej. Okay. To w sumie czego chcieć więcej? To sprosić
3: to czasu,
2: z naszego...
3: To czasu, wiesz, to okej. Okay. Tylko potem się okazuje, że ja chcę zaprosić, a miałem taki przypadek na TikToka, osobę, która o technologii wie w sumie tyle, że Facebook to jest na ekranie głównym i tu jest ikonka i wygląda jak F. I to o ile z Zoomem, o ile z czymkolwiek innym, z Signalem nawet nie było żadnego problemu, o tyle z TikTokiem znaleźć serwer, połączyć te
2: też
3: osoby do tego serwera.
2: Te serwery, z którymi się często łączymy, ich nie ma na liście serwerów publicznych.
3: No tak, a te, które są, to mają z kolei problemy, wymagają jakieś konta bearware, konto, by jakieś się to
2: Facebook.
3: Ale
2: nie wiem, czy wiesz, że teraz powstały dwie jakby listy serwerów. Lista serwerów oficjalnych, lista serwerów nieoficjalnych.
3: Okay,
2: nie wiem,
3: czy
2: na
3: tę
2: listę
3: zmieniło,
2: serwerów
3: dobra.
2: Nieoficjalnych nie można od tak sobie dołączyć. Tam
3: wiem, że
2: już jest... Już jest na pewno jeden polski serwer na tej liście serwerów nieoficjalnych. I to jest w ogóle ciekawe. Nie wiem, czy na PC to zaimplementowali, ale na wersji mobilnej, przynajmniej na Androida, jeżeli serwer jest na tej liście serwerów, to tam widać, ile w tej chwili jest użytkowników, z jakiego kraju to jest serwer.
3: Tak, to jest właśnie wersja 5.9 i to jest podane jako jedna ze zmian, które weszły w wersji 5.9. I to weszło na wszystkim, które mają wersję 5.9. No tak, pamiętam kiedyś, jeszcze rok 2018, coś koło tego, no to my wchodziliśmy na serwer turecki, bo tam nie było logowania. Potem do nas ktoś pisał, że ej, weźcie, wy tu nie wchodźcie, nie róbcie sobie prywatnych kanałów, bo tu podobno podsłuchują. To myśmy zaczęli wchodzić potem na serwer niemiecki, bo tam też nie było trzeba się logować. I ja tworzyłem kanał, ja widziałem, jakie tam ustawienia wpisać. Ale z intuicyjnością to nie miało nic wspólnego.
2: I
3: jakby ktoś wszedł, kto mnie znał, to bym zaczął mi zadawać pytanie, a kto to jest? I kto, i co, i skąd, jak, i dlaczego? I ile ja to wtedy niewiele miałem do ukrycia, o tyle, no, ja już znam przypadki, gdzie sobie chciał dwóch znajomych ze sobą porozmawiać, bo się znało. I zdawali sobie sprawę z tego, że wchodząc na TikToka, no, otrą się w ten czy inny sposób, chcąc, nie chcąc, do tych niewidomych, bardzo prawdopodobne. A co za tym idzie, no, plotka już pójdzie w społeczeństwo, że ten z tą i tak dalej. A serwer własny też nie każdy umie postawić, a nawet jak ktoś umie, to nie każdy ma warunki, bo na te i dynamiczne IP to jednak na tej dynamicznej IP.
1: Znaczy ja mam wrażenie, tak konkludując, że intuicyjność TikToka to się zatrzymała tak na roku, powiedzmy, kiedy my zaczynaliśmy Tyflo Podcast. To był 2008-2009 rok i wtedy tego typu rzeczy to było coś powszechnego, tak, że trzeba wpisać gdzieś jakiś host, jakiś port, jakiś użytkownik, jakieś hasło, coś tam. No to nikogo nie dziwiło, bo to były rzeczy normalne i to było coś standardowego. No przez te naście lat to się jednak trochę zmieniło i fajnie, żeby taki komunikator za tym nadążał.
2: Z drugiej strony zauważcie, że TikTok teoretycznie ma mechanizmy, które mogą to ułatwić. Przecież można stworzyć te pliki TT, tylko to się robi strasznie w dziwny sposób, znaczy to powinno być bardzo prosto robione, chociażby przez mechanizm udostępniania, tak? Udostępnij ten serwer. I gdzie udostępnić? Na Facebooku, na WhatsAppie, na Telegramie, no wiadomo, ten mechanizm udostępniania. Na Telegramie może być wysyłana wiadomość, tu wejdź, no i już, nie? I to by dało się zrobić. Przecież są te linki TT, coś tam.
3: Przecież linki TT są, ale linki powinny, moim zdaniem, jakby od tego zacznijmy, wyglądać trochę tak jak na Zoomie. Czyli klikasz w link, wyświetla ci się komunikat Nie masz TeamTalka, zainstaluj sobie panie TeamTalka, jesteś na iOSie, otworzymy ci App Store, zainstalujemy ci TeamTalka. Instalujesz TeamTalka, otwiera ci się link w TeamTalku, dostajesz komunikat, że zostaniesz połączony z takim serwerem, wybierz, czy chcesz audio, czy chcesz wideo, czy chcesz nika, jakiego
2: to
3: chcesz
2: się akurat
3: nika.
2: Zgadza.
3: Tak jak na Zoomie.
2: Podstawy tego mechanizmu są, tylko one z jakichś powodów jakby nie są wykorzystane, ale
1: ja
2: to
1: mam
2: jest
1: wrażenie, że
2: rzeczy.
1: Tak jakby było, jakby opisuje to Mikołaj, to może być problem ze zrealizowaniem tego ze względu na to, że jednak TeamTalk to jest coś, to jest taki system serwerów zdecentralizowanych.
3: No
1: dokładnie.
3: I niestety,
1: no i to jest coś za coś.
3: Widać.
1: To
3: no
1: jest
3: niestety,
1: coś za coś.
3: Tak.
2: No w każdym razie

0: Ktoś by mógł się zastanowić, ale o co chodzi? Przecież teraz to najbliższe święta to są święta wielkanocne z takich, a to będzie koncert kolęd organizowany przez Fundację Prowadnica. Zresztą oni już organizowali taką serię koncertów na przełomie zeszłego i tego roku, w grudniu 2021 i w styczniu 2022. No i okazało się, że kolokwialnie mówiąc zażarło. To znaczy było zainteresowanie zarówno od strony widowni, jak i też od strony mediów, więc czemuż by tego nie kontynuować? No i właśnie, teraz poszukiwane są osoby, które chciałyby grać i śpiewać w tych koncertach, na tych koncertach kolędowych, ścieżka do Betlejem. Tu mam przed sobą ogłoszenie, które Fundacja Prowadnica wystosowała na swojej stronie internetowej. Może nie będę całego tego ogłoszenia czytał, bo będzie link do niego w komentarzu, ale kilka najważniejszych rzeczy pozwólcie, że przytoczę. Kogo szukamy? To jest w ogóle pierwsza, najważniejsza rzecz i myślę, że bardzo ważna, żebyście wiedzieli, kogo Fundacja Prowadnica poszukuje. Nie wymagamy wykształcenia muzycznego, ale zapału i entuzjazmu. Poszukujemy zarówno wokalistów, jak i instrumentalistów. Gdzie, jak i do kiedy można się zgłaszać? Zgłoszenia przyjmowane są do 17 kwietnia 2022 roku. Prosimy o przesłanie informacji o chęci uczestnictwa w projekcie na adres e-mail j.bartosiak@prowadnica.org. W wiadomości prosimy załączyć przykładowe nagranie prezentujące śpiew lub wykonanie instrumentalne. Mile widziany repertuar kolędowy. Zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o doprecyzowanie lub przesłanie dodatkowych informacji. Odpowiemy tylko na te zgłoszenia, które zostaną zaakceptowane. No i tutaj jest jeszcze informacja dlaczego, czyli to jest ta informacja, o której wspominałem, że w zeszłym roku i na początku tego projekt cieszył się dość dużą popularnością, było zainteresowanie, więc projekt jest kontynuowany. Mamy tu także taką sekcję najczęściej zadawanych pytań, to myślę, że dla wszystkich, którzy będą chcieli wziąć udział w koncercie, jest sekcja, którą warto sobie przeczytać, bo sporo rzeczy i sporo wątpliwości zostanie tu rozwianych, między innymi jak wyglądają koncerty, gdzie i kiedy odbywać się będą koncerty, ile ich będzie i tak dalej, i tak dalej. Ważną rzeczą jest to, że trzeba sobie przeznaczyć trochę czasu na różnego rodzaju próby, które będą organizowane. Kilka takich prób będzie. Pierwsza z tych prób, jak dobrze pamiętam, to nawet już jest przewidziana na maj, więc warto jednak mieć trochę czasu, żeby poświęcić go na przygotowywanie repertuaru. No i oczywiście, jeżeli macie ochotę skorzystać z oferty Fundacji Prowadnica, to już teraz możecie się zapoznać z tym artykułem, z informacjami o naborze do koncertu Ścieżka do Betlejem na stronie www.prowadnica.org. A jeżeli chcecie dokładny link, no to poczekajcie jeszcze moment, aż audycja zostanie opublikowana na naszej stronie. Będzie tam dokładny odnośnik do tego artykułu, z którego informację przed momentem cytowałem.
1: A teraz rzecz o Krakowie, bo Kraków poprawia dostępność rozkładów jazdy MPK.
2: Tak, i tak naprawdę zmieniły się dwie rzeczy. Jedna, myślę, że bardzo przydatna osobom niewidomym szczególnie. Druga, myślę, że przydatna wszystkim, ale głównie osobom słabowidzącym. A co chodzi? Pierwsza rzecz to są słynne numery słupków, które się pojawią w rozkładach jazdy. To, co z tego co wiem, Warszawa chyba gdzieś publikowała, Wrocław poniekąd też, jak się dobrze człowiek szuka, to jest w adresie URL w linku. Ale tak domyślnie to tego nie ma. No teraz Kraków będzie to publikował i będzie w rozkładzie jazdy informacja o numerze słupka, przy którym zatrzymuje się autobus. O co chodzi? Czasami mamy jakiś przystanek i to najczęściej w miastach polskich przystanek związany na przykład z dworcem głównym lub centralnym w zależności od miasta ma ten problem, że no, przy takim dworcu, który jest duży, zatrzymuje się tych autobusów ileś z różnych stron i takich przystanków, powiedzmy dworców

0: główny to może być 10. No i teraz, no super, informacja, że odjeżdża autobus z dworca głównego, no tylko pytanie, no właśnie, z którego? Czy wychodzimy od północy, czy od południa, czy od wschodu, czy od zachodu, czy może od jeszcze nie wiadomo od której? No i teraz, jeżeli mamy słupki, no to możemy sobie w tej czy innej aplikacji mapowej sprawdzić, że słupek 28416 to jest z tej strony, a słupek 28419 to jest z drugiej strony. I wtedy mamy już zdecydowanie bardziej precyzyjną informację, który konkretnie dworzec główny to jest. I też, no, szukając jakiegoś przystanku, wiedzieć, czy to jest w tę stronę, czy to jest w przeciwną stronę, bo powiedzmy, możemy dojść do przystanku, wsiąść w odpowiednią linię, no tylko że nie w tym kierunku. To właśnie, znając numer słupka, nam się takie problemy rozwiąże. No i to jest jedna zmiana, a druga zmiana to są zmiany, a właściwie szereg zmian w szacie graficznej systemu, który się w krakowskim MPK pojawi. To są zmiany celowane w osoby słabowidzące, głównie jakaś większa czcionka, wyraźniejsza czcionka, nazwy miast pisane wyraźniejszą czcionką przy autobusach aglomeracyjnych wyjeżdżających poza Kraków. Jakieś nazwy przystanków pisane inaczej, tak żeby było je lepiej widać. Reorganizacja tablic przystankowych, tak żeby były lepiej czytelne. Informacja o maksymalnym czasie przejazdu tego danego środka komunikacyjnego, żebyśmy sobie mogli ładniej podróż rozplanować. Ale no tak głównie graficzne, kosmetyczne zmiany, które osobom słabowidzącym mają pomóc. No więc dobrze, myślę, że takie rzeczy się wprowadza. Myślę, że na przykład u nas we Wrocławiu to też takie numery słupków mogłyby się przydać, bo jak ktoś wie, gdzie je znaleźć, to je znajdzie. A jak ktoś nie wie, to ich nie znajdzie. A czasem one mogą istotnie gdzieś tam być przydatne. No i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o Kraków i o autobusy.
1: To teraz Paweł przygotował kilka różnych takich małych informacji ze świata.
2: Dzisiejsze kierunki podróży to po pierwsze Dubaj w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Filipiny. Zajrzymy też na chwilkę do Stanów Zjednoczonych. A i też nie ominiemy Rumunii, gdzie dzieją się również ciekawe rzeczy. No więc zapraszam. Zaczynamy od Dubaju. W Dubaju przeprowadzono, po raz kolejny zresztą, badanie pod kątem dostępności stron użyteczności publicznej. No i wygląda na to, że Dubaj może być z siebie dumny i zadowolony, bo na bardzo wysokim poziomie są dostępne strony, przynajmniej jeśli chodzi o spełnianie wymogów WCAG. Przeróżnych agencji rządowych i instytucji publicznych. W pewnych przypadkach, na przykład w przypadku agencji transportu, mówimy nawet o zgodności 100%. Nie wiem, czy którakolwiek europejska agencja może się pochwalić aż tak wysokim poziomem. Ciekawe też,
1: A
2: na ile to
1: wiadomo,
2: są
1: Pawle, na którym
2: wiarygodne.
1: poziomie WCAG to jest ta zgodność? 100%?
2: Niestety nie. Nawet szczerze powiedziawszy, nawet WCAG nie jest jakoś wymienione z nazwy, natomiast jest mowa o dostępności dla osób. I tu jest bardzo ciekawe określenie. Tu jest bardzo ciekawe określenie w języku angielskim. W życiu nie widziałem takiego określenia na osoby niepełnosprawne. Ciekaw jestem, czy to jest jakieś tłumaczenie z arabskiego, czy na czym tam polega to, że osoby o. Słyszeliśmy różne określenia: osoby niepełnosprawne, osoby o szczególnych potrzebach w dostępie. Osoby z potrzebami dostępności. Tu mamy osoby o determinacji. People of determination. Ja rozumiem, że tu chodzi o to, że trzeba się wykazać determinacją, żeby funkcjonować w społeczeństwie. Natomiast, no właśnie, bardzo ciekawe określenie. Twierdzą właśnie Dubajczycy, że to jest poziom, którego no nie mają się co wstydzić na arenie międzynarodowej. Twierdzą również, że szejk Dubaju, który tam jest w ogóle wieloma tytułami określony również, jego wysokość, władca Dubaju i tak dalej, jest osobą bardzo otwartą na potrzeby osób niepełnosprawnych, która chce, żeby te osoby miały równe szanse i by zostały wykorzystane ich unikalne zdolności i możliwości. No więc tutaj no, ciekawe, jak to się przekłada na rzeczywistość tych osób tam mieszkających. Natomiast no właśnie, 100% zgodność z zasadami bezpiecznymi dostępności. Szkoda właśnie, że nie powiedzieli dokładnie, o które chodzi. Natomiast no, gratulujemy, jeżeli to rzeczywiście jest prawda i tam rzeczywiście osoby niewidome, czy ogólnie niepełnosprawne, nie mają problemów z dostępem do usług publicznych. Super, tylko się uczyć. Kwestia druga, Filipiny mówiliśmy. No i Filipiny chcą dołączyć do grona krajów, które opisują swoje banknoty, swoje waluty w Braille'u. Powstało badanie Centralnego Banku Filipin, z którego wynika, że taka potrzeba jest, że powinno być takie wymaganie wzięte pod uwagę przy puszczeniu w obieg nowych banknotów, że już co prawda jakieś formy dotykowe są, które miałyby pomóc osobom, które niekoniecznie Braille'a znają, ale że można by to jeszcze ulepszyć Braille'em lub innymi wyraźniejszymi dotykowymi symbolami. I również można by pójść w to, aby banknoty były różnych długości, różnych rozmiarów, tak żeby na długość też można było określić nominał, tak jak ma to miejsce w przypadku wielu walut. Kwestia też została poruszona kolorystyki i szaty graficznej, która miałaby być bardziej odpowiednia dla osób słabowidzących. Również tam pojawiły się pewne kontrowersje w związku z wybranymi symbolami narodowymi i tym, kto i co jest na tych banknotach przedstawiane. Natomiast najważniejsze jest to właśnie, że przyszłe banknoty mają być bardziej rozpoznawalne dla osób niewidomych. No właśnie, ciekawe, kiedy więcej walut europejskich gdzieś w to pójdzie, bo no co prawda są na niektórych banknotach jakieś symbole, jakieś tam trójkąty, koła, inne kształty, natomiast one są po pewnym czasie już tak wytarte, że jak dla mnie ten model się no po prostu jakoś nie bardzo sprawdza. A zobaczyłbym swoją drogą takie banknoty, gdzie ten Braille rzeczywiście jest, żeby móc zobaczyć, jak to rzeczywiście działa i czy po wielu dotknięciach i użyciach takiego banknotu no dalej jest to tak samo fajnie wyczuwalne, czy to z czasem wszystko się gdzieś tam ściera. Trzecia nowinka przychodzi do nas ze Stanów i to jest bardzo ciekawy artykuł. Ja go całego nie streszczę, bo on jest długi i ja polecam go wam w ogóle przeczytać, jeżeli macie okazję. A dotyczy on takiego miejsca na Uniwersytecie w Kalifornii, Berkeley, gdzie no, wyrosły pokolenia tak naprawdę niewidomych geniuszy, ludzi, których my dzisiaj kojarzymy z różnych produktów, które były tworzone, typu Outspoken, typu T-Map, serwis do drukowania map, typu nowe funkcje dla osób niewidomych w Amazonie, typu Show and Tell w Alexie, typu poradnictwo w kwestii voice-overa i różnych innych funkcji dostępności w Apple. No bo się okazuje, że wiele z tych osób, w szczególności dwie osoby wymienione, czyli Joshua Miele i Mark Sutton, byli to studenci właśnie Berkeley. I okazuje się, że tam no, były wymogi, więc uczelnia powołała centrum dla osób niewidomych, gdzie one mogły się spokojnie uczyć, usiąść sobie ze swoimi asystentami, którzy coś tam im czytali, jakieś teksty, oni sobie to przepisywali, czy tam dyktowali tym asystentom jakieś treści, które chcieli spisać, gdzie po oczywiście no, jakichś walkach i powiedzmy użeraniu się troszkę z władzami uczelni pozyskano jakieś terminale mówiące, w których można było nie wiem, wyszukiwać znaczenie słów, czy uzyskiwać jakiekolwiek informacje, jakieś pierwsze mówiące komputery, jakieś drukarki do rysunków, jakieś wypalarki na foliach, różne inne sprzęty. No, to zostało trochę pozostawione samo sobie, czyli powołano teoretycznie kogoś, kto by tam był jakimś koordynatorem tego miejsca i kto, że tak powiem, tam nad tym trzymał pieczę. Natomiast tak poza tym to się specjalnie nie interesowano tym, jak to tam funkcjonuje, w jakim stanie i tak dalej. No i z czasem tam powstała taka minikultura niewidomych, to znaczy tam się schodzili wszyscy niewidomi studenci, którzy coś tam chcieli osiągnąć, siedzieli sobie razem, uczyli się na te swoje różne egzaminy i powstało tam taki mini, no nie chcę mówić ośrodek ani internat, ale taka mini społeczność w społeczności, państwo w państwie, gdzie ci ludzie sobie przychodzili, przynosili sobie sześciopak piwa albo i inne rzeczy i sobie spędzali razem czas, ucząc się, wymieniając się trochę różnymi opiniami. No też nie ukrywajmy, jakieś sobie tam żarty planując, no tak, żyjąc sobie w takiej mini społeczności, bo gdzieś się czuli nieakceptowani przez większą społeczność studencką. No i tworzyli takie pierwsze sieci kontaktów, które zaowocowały potem właśnie jakimiś współpracami, no bo z czasem powstał Berkeley Software, w ramach którego powstał Outspoken, pierwszy screenreader do interfejsów graficznych. W czasach, kiedy no, niewidomi byli trochę w pułapce takiej, że ledwo co opanowali jakoś DOS-a i interfejsy tekstowe, a tu nagle przyszła popularność wszystkich interfejsów graficznych Windows 95. No i była taka obawa, że ten cały postęp, który został osiągnięty, no, zostanie obrócony w niwecz i osoby niewidome znów będą gdzieś na straconej pozycji, bo no, technologia ich prześcignęła i nie zdołała ich dogonić. No a tu się okazało, że jednak stworzyli Outspokena. Potem powstał Joshua Mille, który był właśnie trochę marketingowcem, trochę wsparciem technicznym, trochę testerem Outspokena. Poszedł gdzieś dalej w San Francisco Lighthouse for the Blind, czyli taką lokalną organizację w San Francisco, gdzie również z prezesem tego stowarzyszenia, który był też wychowankiem, jakby czy studentem Berkeley, zaczęli tam działać i powstał jakiś skrypt, który konwertuje jakieś tam akordy jazzowe na Braille'a, żeby można się było uczyć jazzu. Potem jakieś właśnie kolejne projekty, właśnie mapy do wydrukowania T-Map, gdzie można sobie dowolny tak naprawdę obszar świata wydrukować jako mapę brajlowską. No i praca w Amazonie dla Marka Sutona, który właśnie Mark Sutton był założycielem, czy powiedzmy inicjatorem Outspokena w Apple. No i różne inne rzeczy. I się okazuje, że ta kultura w tej tak zwanej jaskini, bo tak mówiono na to miejsce, bo ono było bardzo gdzieś tam schowane, w ogóle gdzieś pod ziemią, jakiś taki zapomniany pokój, gdzieś tam nikt nie zaglądał. No a się okazało, że dla tych ludzi to było w ogóle miejsce, gdzie oni poniekąd zaczynali dorastać, bo w wielu przypadkach, tak jak Joshua, oni chodzili do tradycyjnych szkół, nie mieli kontaktu z innymi niewidomymi, każdy przychodził na tą uczelnię z jakimiś wyobrażeniami o tym, jakie tam będzie życie, albo jakie są inne osoby niewidome, że jeden się identyfikuje bardzo, drugi, że kompletnie nie, bo nie moja bajka, niewidomi tylko głośno gadają, walą tymi laskami z całej siły i coś tam jeszcze robią, inne rzeczy, w związku z czym on się nie chce identyfikować. No a potem to się wszystko jakoś tam wyrównuje i okazało się, że wiele osób tam poznało siebie tak naprawdę, rozwinęło skrzydła, trochę dorosło, bo no, tam przychodziły osoby w wieku, nie wiem, 18 lat i tak naprawdę rozwinęły się wartościowe kontakty i pomysły, dzięki którym no, my dzisiaj też korzystamy i tak naprawdę mamy dostęp do tych technologii, do których mamy. No bo właśnie tacy ludzie gdzieś tam się ze sobą połączyli i nadali, więc fajnie jest mieć taką społeczność. Choć czasem różnie na to patrzymy, ale jednak jak się znajdzie taką swoją grupę ludzi i powstają fajne pomysły, to jest naprawdę super. Oni też się tam wspierali wzajemnie, bo no, były sytuacje różnej dyskryminacji i te osoby sobie dawały porady nawzajem, jak reagować w przypadku, kiedy wykładowca gdzieś tam dyskryminuje. Chcieli sobie kiedyś powołać niewidomego koordynatora tego całego przybytku. Był z tym problem. Uczelnia nie chciała się na to zgodzić, więc się odwołali gdzieś tam drogą sądową i to wygrali. Jakichś tam sprzętów nie chcieli im, powiedzmy, dostarczyć. Też sobie to wywalczyli. No więc miło słyszeć takie historie. Zwłaszcza, że Berkeley to jest taka uczelnia, która no, zapoczątkowała poniekąd ten ruch, powiedzmy, taki bardziej liberacyjny osób niepełnosprawnych w Stanach, no, który doprowadził do inicjacji takich instrumentów legislacyjnych jak ustawa rehabilitacyjna z 77 czy ADA w roku 90. Na Berkeley też studiował Jacob ten Brock, czyli niewidomy prawnik, który no, w 40 roku założył NFB, znane, czyli Narodową Federację Osób Niewidomych. No więc jest to również dla osób niewidomych ważne miejsce i Joshua Miller się ostatnio właśnie wypowiadał, że wrócił na Berkeley tak trochę drogą wspomnień i chciał się tam rozejrzeć i stwierdził, że imiona i nazwiska tych właśnie niewidomych szaleńców, którzy poniekąd zmieniali świat kawałek po kawałku, powinny być tam po prostu wyryte na chodnikach, żeby o nich nie zapomniano i żeby... Bo jest wiele osób, które coś ciekawego zrobiły, natomiast o niewielu się mówi i o niewielu się pamięta. No i gdzieś warto o tym wspomnieć. Samo centrum zostało zamknięte w 2009 roku w takiej formie, w jakiej istniało, a rozkręcało się tam gdzieś przez lata 80., 90. tak najbardziej. Lucy Greco, którą ja też kojarzę z jakichś list dyskusyjnych i z jakiejś działalności gdzieś tam jako konsultantkę dostępności, była ostatnią koordynatorką tego miejsca. Natomiast studenci niepełnosprawni, nie tylko niewidomi, zaczęli w ostatnich latach sobie walczyć o podobne miejsce, już nie jakąś klitkę w piwnicy, tylko pełnoprawne centrum, które będzie świętować kulturę osób niepełnosprawnych, czyli osoby niepełnosprawne, które będą miały taką swoją trochę enklawę, nie na zasadzie getta, tylko bardziej na zasadzie miejsca, które ich łączy. Łączy ich według ich różnych potrzeb, gdzie mogą się ze sobą komunikować, gdzie mogą się spotykać, poznawać i wymieniać na tematy, które no, dotyczą tylko ich, żeby z tą ekspertyzą i z tym doświadczeniem wychodzić na zewnątrz. Czasem walczyć, czasem się dzielić, a czasem po prostu funkcjonować. No i mówimy tu już o kulturze osób niepełnosprawnych, czyli uznano to, że osoby niepełnosprawne coś łączy je jakiś taki duch wspólnoty, którego ciężko poczuć nie będąc w skórze takich osób. No i takie centrum ma zostać otwarte, więc już zostało, rok, dwa lata temu, więc no tu brawo Berkeley. Nie wiem, czy Mikołaju coś chciałeś powiedzieć?
0: Tak, tutaj wspomniałeś o tym Amazonie kilkukrotnie i myślę, że nie bez powodu. I to tak trochę śmiesznie zabrzmi, jeżeli będzie chodziło o to, o czym będzie za chwilę, jeżeli chodzi o Amazona, ale jakby to za chwilę, to za chwilę, to za chwilę. Ale w każdym razie no, trzeba przyznać, tak mi teraz przyszło do głowy, że ten Amazon to chyba z tych wszystkich firm takich dużych, technologicznych, to osób niewidomych zatrudnia no chyba najwięcej, przynajmniej ja najwięcej wiem. Bo z jednej strony właśnie Josha Mille i gdzieś tam jego team i cały dział dostępności, w którym tych niewidomych też tam kilku jest. Z drugiej strony na przykład Mike Forzano, człowiek, który w RS Gamesie, z RS Gamesa jest nam znany, może być nam znany, bo on był chyba jednym z dwóch, który za nim stoi. No to on też w Amazonie właśnie pracuje. Z trzeciej strony to było w ogóle bardzo ciekawe, co mi się udało usłyszeć przy okazji konwencji wirtualnej, która się w tym roku odbywała, bo mi się udało właśnie z państwem firmy Amazon porozmawiać w ich wirtualnej budce, na ich wirtualnym Zoomie i jakby stojąc w tej takiej zoomowej kolejce i czekając na swoją turę, aż właśnie z panem Joshem Mille i całą resztą z Grai uda mi się porozmawiać, przyszedł tam do nas człowiek, który zaczął w ogóle z Joshua rozmawiać, że on to w sumie pracuje w Amazonie, jest niewidomy, a no, że ta firma jest wielka na tyle, to nawet człowiek stojący tak wysoko w dziale dostępności wcale o tym, że tam zatrudnił się niewidomy, nie musi wiedzieć. I się zaczęli w ogóle wymienić jakimiś zasobami, które tam funkcjonują. Okazuje się, że w ogóle dla niewidomych to tam jest jakaś cała lista mailingowa. Oni mają jakiś taki wewnętrzny, firmowy system takich grup, no grup jakby użytkowników do wymiany informacji właśnie ala list mailingowych. I oni mają specjalną listę mailingową dla niewidomych pracowników. Z drugiej strony tam podobno w Stanach Zjednoczonych pracują niewidomi na magazynach, jako ludzie chodzący po magazynie. Więc to jest w ogóle ciekawe, jak dostępnościowo ten Amazon pod tym kątem działa. No bo co, w Google wiemy chyba o dwóch osobach, w Apple wiemy chyba o jednej i to zatrudnionej, mam wrażenie, po to, żeby się pokazywać, że mamy niewidomą, niż po cokolwiek innego. W Microsoftie, no, dobra, w Microsoftie też były. W Microsoftie też były przypadki, sam jeden znam. I tam faktycznie kilka osób, jeżeli nie pracuje, to pracowało. I tam ta dostępność faktycznie też się robi. No, ale Amazon też. I to jest właśnie ciekawe, że Amazon też.
2: A propos Amazonu, to taka trochę smutna informacja. Nie wiem, czy ty do tego zmierzałeś, Mikołaju, ale wyciekła gdzieś. Nie wiem, czy ty to weryfikowałeś jakkolwiek, bo to bardzo viralowo gdzieś się rozniosło. A nie chciałbym puścić fejka, natomiast to z tylu źródeł poszło, że
0: Raczej
2: no
0: jest to
2: chyba to jest gdzieś
0: prawda.
2: tam
0: I tak do
2: prawdziwa
0: tego zbliżałem.
2: lista słów zakazanych na wewnętrznym czacie Amazonu, takim pracowniczym. No i mnóstwo tam było słów, głównie takich związanych właśnie ze związkami zawodowymi, z jakimkolwiek zbieraniem się, unionizowaniem.
0: Ale nie tylko,
2: Kwestie
0: bo tam chociażby
2: typu
0: takie słowa jak slave
2: pozbyć.
0: labor, praca niewolnicza, living wage, czyli pensja niezbędna do życia, bathroom, czyli
2: Toalety
0: łazienka.
2: nawet.
0: Tak,
2: Tak.
0: toalety dokładnie. Więc
2: I co ciekawe,
0: naprawdę,
2: jednym z tych
0: no.
2: słów było accessibility, nie wiem, czy widziałeś.
0: Tak, właśnie tak, o tym chciałem też mówić przy okazji małych newsów. Tak, czyli o dostępności też w Amazonie nie wolno mówić. Potem zostało wyjaśnione, że ta jakby informacja wcale nie dotyczy programistów i osób, które mają nad tym pracować. To jest jakaś wewnętrzna nowa apka do czatów, która miała powstać dla pracowników no, na magazynie, na pracujących raczej fizycznie. No, co nie zmienia faktu, że zakazywanie pojęcia slave labor, które oznacza dosłownie praca niewolnicza, no, coś jest nie tak. Coś jest chyba jednak nie tak.
2: No, ale ze Stanów my jeszcze nie znikamy, bo druga ciekawa rzecz, która ostatnio gdzieś wyszła, stanie Idaho, no właśnie, o różnych rzeczach już tu rozmawialiśmy, które osoby niewidome mogłyby robić, mogą robić. No, ale nie wpadłbym na to, że osoby niewidome, a przynajmniej jakkolwiek, nie wiem, słabowidzące, biorą udział w konkursach myśliwskich. No i w ogóle sprawa wynikła z tego, że komisja tego typu sportów właśnie w stanie Idaho rozważała zakaz korzystania z elektronicznych kamer, które montuje się na broni myśliwskiej, żeby uzyskać zewnętrzny jakby widok tego, w co celujemy tą bronią. I okazuje się, że to, co osoby no, chyba niewidome robiły, tam dwie rodziny jakieś tam odwołanie złożyły, czy skargę na to nowe zarządzenie, to po prostu mieli przewodnika, mieli osobę asystującą, która patrzyła im do tej kamery i dawała wskazówki, jak celować. Żeby było jasne, tam te rodziny stwierdziły, że nie chodzi im o to, żeby zalegalizować kamery takie bardziej zaawansowane, typu, które tam już potrafią namierzyć cel i jakoś jeszcze poinformować o odległości, bo to by już nie było fair względem innych osób, które też w takich konkursach biorą udział. Natomiast, żeby zostawić tą możliwość tych kamer takich, które pozwalają właśnie asystującym osobom na pomoc w namierzeniu celu. No nie miałem pojęcia, że w ten sposób da się też to zorganizować. Średni tutaj news, muszę przyznać, dla miłośników zwierząt. To przepraszam, ale uznałem to za taką ciekawostkę, która no, mogłaby, no, o tym się nie mówi często, więc mogłaby się okazać czymś no, nietypowym, nietuzinkowym. No i nasza ostatnia wycieczka na dziś to Rumunia, bo w Rumunii no, około miesiąca temu bank państwowy CEC uruchomił no, w toku wdrażania gdzieś strategii niepełnosprawności na lata 2021-2027 ofertę specjalną dla osób niepełnosprawnych z Rumunii, dla opiekunów takich osób, dla pracowników służb socjalnych i dla pracowników organizacji pomagających osobom niepełnosprawnym czy ogólnie działających społecznie. W ramach takiej inicjatywy jak Figo Pay. Figo Pay jest to aplikacja, która zasadniczo służy do różnego rodzaju cashbacków, promocji i tam tych partnerów jest mnóstwo, od App Store'a i iTunesa przez jakieś tam gry, jakieś tam bilety rumuńskie na różne rzeczy i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy te same cashbacki są dla każdego, czy też tylko dla osób niepełnosprawnych i tam zrzeszonych, ale okazuje się, że osoba niepełnosprawna w Rumunii może sobie od teraz założyć właśnie takie konto, nawet online, właśnie w ramach Figo Pay, no i otrzymuje w ogóle jakieś bardzo atrakcyjne jak na te konta warunki, bo nie ma prowizji przy żadnych wyciąganiach gotówki, czy w Rumunii, czy w ogóle w Europie. Można przyjmować przelewy euro i w lejach rumuńskich. Tam oczywiście te 0% prowizji jest obwarowane też jakąś tam minimalną kwotą obrotową miesięczną, chyba 7 tysięcy lei rumuńskich. Nie mam teraz przeliczone, ile to jest w złotówkach, ale może być podobnie. Nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że kiedyś był kurs taki zbliżony do złotówki tych lei rumuńskich. Natomiast, no właśnie, jakieś kwestie związane z bankowością internetową, która też jest, zdaje się, w tym przypadku za darmo, nie wiem, czy normalnie nie jest, jakieś informacje SMS-owe, które też są za darmo. No i co ciekawe, dostęp do usługi transportu od drzwi do drzwi. No bo powstała w Rumunii taka też z inicjatywy tej samej firmy, która się tam zajmuje tymi rzeczami. Inicjatywa jak Figo chyba Mobility czy Mobilita, w ramach której w Budapeszcie i w mieście Iflow w Rumunii kursują pojazdy odpowiednio dostosowane, które można sobie jako osoba niepełnosprawna zamówić, żeby nas przewiozły. I normalnie się za to płaci kartą, za takie przejazdy, natomiast jako użytkownicy tej oferty Figo Pay, osoby niepełnosprawne mają na poczet korzystania z tego transportu jakieś vouchery. I w tej aplikacji Figo Pay mogą sobie te vouchery, mogą z nich skorzystać i sobie pozamawiać przejazdy. Jakie to są wartości, jakie ceny, nie mam pojęcia. Natomiast no, ciekawy pomysł na łączenie tego typu usług z bankiem i z aplikacją właśnie bankową i tak dalej. Oczywiście wszystkie rzeczy typu płatności Google Pay, Apple Pay też tam są. No my mówiliśmy ostatnio o tym, że Blik planuje się rozszerzyć na rynek rumuński, więc ciekawe, czy to będzie jakoś czymś integrowane w to wszystko, czy też nie. Natomiast to właśnie, no to taka ciekawa ciekawostka, ciekawa inicjatywa z Rumunii. I to no tyle, jeśli chodzi o wiadomości ze świata na ten tydzień.
3: To ja teraz zaglądam na Facebooka, bo tu mamy pytanie od Bartka, który napisał do nas tak. Witam. Pytanie w temacie aplikacji do odczytywania Braille'a. Michale, czy masz możliwość przetestować, czy ta aplikacja będzie odczytywała Braille'a z kubarytmów? Bartku, nie mam kubarytmów, niestety, więc nie sprawdzę. Natomiast z tego, co widziałem gdzieś tam w opisie, to raczej chodziło tylko o drukowanego Braille'a, więc obawiam się, że tu mógłby być problem.
1: To teraz przechodzimy też do takich serii newsów, małych newsów, ale tym razem od Mikołaja.
0: Tak, a nie wychodząc trochę jeszcze ze świata, to taka mi do mnie informacja ostatnio ciekawa dotarła, że podobno niektóre, nie wszystkie, ale niektóre banki właśnie w Stanach Zjednoczonych dostarczają niewidomym brajlowskie karty płatnicze. Ja nie wiem do końca, co w tym brajlu jest i gdzie on jest i ile tych informacji jest, ale wydaje mi się, że no, tam są numery te, które osoby widzące normalnie widzą. Więc to jest też taka no, ciekawostka, że i w taki sposób można. A przechodząc dalej, Microsoft udostępnił taki dokument. Jeżeli chcemy korzystać zdalnie z czyjegoś komputera, a nie mamy klawisza pauzy, żeby przełączyć w pełni sterowanie klawiaturą na jego komputer, a robimy to za pomocą protokołu RDP, pojawiła się lista skrótów, z której możemy skorzystać i ta lista skrótów pozwala nam robić rzeczy takie jak na przykład otwarcie menu start i wciśnięcie innych klawiszy, które normalnie są przejmowane przez nasz komputer. Pojawiła się opcja w Windowsie specjalna linii poleceń. Jeżeli wpiszemy tam schudowne/r/o, to pojawi nam się, to zrestartuje nam się komputer, zrestartuje nam się do takiego menu, w którym to menu możemy wybrać, z jakiego nośnika komputer ma nam się uruchomić, na przykład z nośnika USB. Ale to menu jest jakby jeszcze częścią Windowsa, to jest menu Microsoftu, to nie jest menu naszego systemu, naszego UEFI. W związku z czym w tym menu możemy aktywować osobno narratora przy użyciu skrótu Ctrl-Windows-Enter i poruszać się po nim w sposób dla nas dostępny. Więc jest to jeden ze sposobów na uruchomienie naszego komputera z nośnika właśnie USB, otwarcie tego menu i tam użycie narratora. Wiemy więcej, jak będzie wyglądała kwestia subskrypcji w aplikacji Voice Dream Reader. Ma to być podobno kwestia tylko i wyłącznie aplikacji na Maca. Aplikacja na system iOS ma zostać taka, jaka jest do tej pory, czyli jednorazowa opłata przy zakupie i ewentualne dodatkowe opłaty za dodatkowe głosy. Pojawił się zestaw skryptów dla użytkowników macOS-a, pozwalający na oznajmianie za pomocą VoiceOvera statusu systemu, od baterii przez zużycie procesora, dysku i pamięci po czas. Jest to lepszy, szybszy skrypt odczytujący nam czas. Mi te skrypty, na tyle, na ile je testowałem, działają różnie, raz lepiej, raz gorzej. Zwłaszcza nawet na przykład te skrypt do baterii, jakoś mi się nie udało, szczerze mówiąc, uruchomić, tak żeby zaczął poprawnie działać. W każdym razie jest taka paczka, link będzie do niej podany. Pobieramy, rozpakowujemy, zapisujemy w odpowiednim folderze. Apple Script, jedno słowem pisane Script z dużej litery w naszym katalogu domowym, i wklejamy do niego zawartość tej paczki, którą pobierzemy, no i dodajemy za pomocą funkcji Keyboard Commander w VoiceOverze sobie te skrypty i możemy za pomocą wtedy skrótów klawiszowych z tychże skryptów korzystać. Sporo się zmieni, a przynajmniej wszystko na to wygląda, w serwisie Twitter, bo Elon Musk, znany, dość słynny amerykański biznesmen, przejął 9% akcji w tejże firmie. No i wiele wskazuje na to, że weźmie on aktywny udział w formowaniu tego, jak ten serwis działa. Już zapowiedziano, że będzie przycisk edit, słynny przycisk edycji tweetów, o którego się tak wiele ludzi przez wiele, wiele lat domagało. Nie wiemy nic, czy będzie jakaś poprawa w związku z dostępem do API, czy wróci nam ten streaming, który był kiedyś, a którego teraz nie ma, tak jak takiego, jakiego byśmy jego chcieli, ale myślę, że jest na to gdzieś tam spora szansa, bo zmienia się jakby kompletnie, i to widać na przestrzeni ostatnich dni, i o tym się też mówi, kierunek, w którym ten serwis podąża, więc to, co nie stało się teraz, to jest szansa na to. Oczywiście nie ma żadnej pewności, że może stać się po tej zmianie. No, jeżeli chodzi o Amazona, to tutaj myślę, że już wszystko powiedzieliśmy i o ich aplikacje, więc do tematu nie warto wracać. Pojawiła się NVIDIA Remote w wersji 2.5, a w niej wsparcie dla NVDA 2022.1. Historia serwerów, jest teraz historia serwerów oraz poprawki w tłumaczeniach. Poprawki dostępności zawitały również do edytora Visual Studio Code wraz z aktualizacją marcową. Tam co miesiąc coś się w dostępności dzieje. W tym miesiącu poprawki dotyczą komentarzy na GitHubie we wtyczce do obsługi tegoż serwisu i ich współpracy z czytnikami ekranu. I to tyle, jeżeli chodzi o małe newsy z mojej strony.
2: Ja również mam swoje małe newsy, które szybko dorzucę. Są to newsy trzy. Po pierwsze, wszyscy, którzy grają w Playrooma, albo na Playroomie raczej, ucieszą się, bo wyszła nowa wersja, taka większy update, w którym po pierwsze chodzi o to, żeby wymieniony został serwer i wszystko powinno być szybsze, bardziej stabilne i szybciej reagować. Wyszedł z tej okazji też nowy klient na Windowsa i warto zaktualizować, bo tutaj autor będzie chciał powoli wycofywać wsparcie dla starszej wersji klienta. No i co mogę powiedzieć? No, zauważyłem, że są dźwięki, kiedy chodzi się po menu i kiedy się wchodzi w jakieś opcje, w jakieś kolejne podmenu. Wcześniej tych dźwięków nie było, były tylko dźwięki na granicę menu. I doszło coś, czego mam wrażenie wcześniej nie było, czyli tak jak były te kanały różne, że osobno idzie na przykład dźwięk, dźwięki z gry, osobno muzyka z gry, osobno muzyka puszczana jako stream przy stole do gier. Dało się ustawić osobno głośność, włączać i wyłączać te kanały, natomiast teraz, i chyba tego wcześniej rzeczywiście nie było, doszła możliwość przekierowywania każdego z tych kanałów na osobną kartę dźwiękową. Więc tutaj jest to bardzo ciekawe, nie wiem w sumie do czego bym używał aż takiej personalizacji. Natomiast czemu nie? Akurat streamy to mogą iść na inną kartę dźwiękową na przykład, ale żeby dźwięki i muzykę jeszcze rozcierać, no nie wiem, no ale okej.
0: Okay. Co myślę, że na przykład dźwięki czatu, żeby puścić sobie na przykład na głośniki, żebyśmy wiedzieli, że już, że ktoś napisał, jeżeli na przykład nas nie ma przy komputerze, albo chociażby ten dźwięk taki, no jeżeli nas nie ma w oknie, to słyszymy taki dźwięk, jeżeli to jest na przykład już nasza tura, to też byśmy sobie mogli chcieli puścić na inną kartę. My odchodzimy od komputera, zdejmujemy słuchawki i nie chcemy słyszeć nic poza tym jednym dźwiękiem.
2: No w sumie masz rację. Też trochę nowości jest w kwestii gier. Mówiliśmy ostatnio, że Playroom wchodzi w gry typu arcade, czyli już takie typowe gry audio z dźwiękami, gdzie jakieś tam platformówki, strzelanie i tak dalej. I pierwszą taką grą było Magic Blocks, czyli tak jakby Tetris, troszkę bardziej zwariowane. No i miał w nim się pojawić tryb multiplayer i się pojawił. Już jest i można w niego grać. Doszła też nowa gra 2048, czyli taka forma chyba jakiegoś, nie wiem, Chińczyka, czy czegoś takiego, czy jakiegoś takiego, powiedzmy, stawiania pionków na planszy. Wiem, że ta gra była swego czasu bardzo popularna.
0: Mhm. To są takie puzzle. Mamy planszę 4x4. W pewnym miejscu na tej planszy pojawia nam się liczba. Zaczynamy chyba z dwoma liczbami. Pojawiają nam się dwójki i czwórki. I manewrujemy. Możemy przesunąć jakby wszystkie liczby maksymalnie w górę, maksymalnie w dół, maksymalnie w lewo i maksymalnie w prawo. I tak musimy je przesuwać, żeby zderzać ze sobą te same liczby i wtedy ta liczba się podwoi. Czyli z dwóch dwójek zrobi nam się czwórka, z dwóch czwórek zrobi nam się ósemka, z dwóch ósemek i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście jak już mamy, nie wiem, 256, no to musimy, żeby zrobić z niej 512, znaleźć następną 256, a do niej potrzebujemy 228, powiedzmy jedną mamy, a żeby drugą zrobić potrzebujemy 264, a żeby je zrobić potrzebuje i tak dalej, a na 16 polach to wcale nie jest takie proste, jak się wydaje. No i naszym celem jest właśnie osiągnięcie tych legendarnych 2048. W dostępnej wersji gra również dostępna na iOS-a, accessible 2048 w App Store, w wersji od Oriola Gomeza jest dostępna.
2: Dzięki za wyjaśnienie, bo tego właśnie mi brakowało, na czym ta gra do końca polega. Natomiast to jest w ogóle pierwsza gra, która ponoć została zakodowana przez kogoś z zewnątrz. Więc tutaj administrator Playrooma dziękował nowo przyjętej osobie, która tworzyła grę. Super sprawa. Oby jeszcze jak najwięcej osób się gdzieś tam podpinało i tworzyło gry pod Playrooma, jeżeli taka jest możliwość otwarta dla osób z zewnątrz. Jeśli chodzi o inne jeszcze gry, nie arcade'owe, to jak najbardziej też poczynione były zmiany. Doszła gra, która mam wrażenie, że powstała tylko po to, że Prima Aprilis i trzeba było dodać jakiś element żartobliwy. Ultimate Enter Press Competition czy coś takiego. gra, w której chodzi po prostu o to, żeby w momencie, kiedy dostajemy sygnał od programu, nacisnąć Enter. Więc nie jest to jakaś bardzo skomplikowana gra. Za to doszło parę rzeczy w Duck Racing, czyli w grze kaczki słynnej. No słynnej z tego, że to po prostu taka planszówka, w której rzucamy kością, nasz pionek sobie idzie i na różnych polach tą naszą kaczkę spotykają różne przygody, różne utrudnienia lub ułatwienia.
0: Chyba pierwsza autorska gra, przepraszam, Playrooma, tak poza wszystkim.
2: A tak, to prawda. No właśnie, tak jakby Wężej Drabiny trochę, coś tego typu, tylko jeszcze z różnymi tam bonusami, kartami, które nam coś utrudniają albo i pomagają. No i kto pierwszy przebiegnie określoną ilość okrążeń. No i tutaj doszła możliwość indywidualnego wyboru typów różnych wyzwań, bo jeżeli dwie postaci staną sobie, dwie kaczki na jednym polu, no to dochodzi między nimi do pojedynku, w którym no trzeba albo rzucić kością i kto więcej wyrzuci, albo odpowiedzieć na jakieś pytanie quizowe, albo gdzieś tam szybciej wpisać jakąś liczbę. No i teraz możemy indywidualnie już powłączać konkretne typy wyzwań. No jak gdyby na przykład się okazało, że gra z nami ktoś, kto z jakimś konkretnym typem sobie nie poradzi. No i doszło parę nowych wyzwań, dwa nowe konkretnie. Jedno to jest przepisywanie liter brajlowskich, czyli dostajemy jakąś tam literę do wpisania i mamy jak najszybciej wpisać kombinację punktów, które tą literę tworzą. A drugi to jest wyzwanie muzyczne, to jest bardzo ciekawe i tu myślę, osoby ze słuchem absolutnym się ucieszą, bo usłyszymy melodię i tę samą melodię mamy odtworzyć używając, zdaje się, cyfr od 1 do 8 jako gamy. Wiem, że po kilku pierwszych próbach na pewno można się nauczyć, które cyfry odpowiadają którym dźwiękom i jak ktoś już potem sobie to zapamięta, to może tę melodię dość szybko odgrywać. No i to jest tyle, jeśli chodzi o Playroom. Natomiast nie tyle, jeśli chodzi o gry, bo okazuje się, że jakiś czas temu o takim notatniku jak Eureka A4, był to notatnik produkcji tak naprawdę australijskiej, chociaż tworzył go mieszkający w Australii Czech, dzięki czemu notatnik się spopularyzował po upadku muru berlińskiego również w Czechosłowacji. Był to pierwszy notatnik brajlowski, właśnie taki już, no, o którym mówiono, że jest czechosłowacki. Na tym rynku był dostępny chyba nigdzie indziej, no i w Australii. I on umożliwiał właśnie różne rzeczy, jakieś notowanie oczywiście, ale też jakiś organizer, kalkulator, nawet podpięcie do linii telefonicznej i wybranie numeru z książki adresowej. No i można było na niego programować i tworzyć różne takie drobne czy aplikacje, czy gry. Jedną z takich gier, która wtedy powstała, była gra Aliens. Gra polegająca na tym, że my jesteśmy sobie na takiej planszy od lewej do prawej, idąc, im bardziej idziemy w prawo, tym wyższy dźwięk słyszymy, nie wiem, czy to idzie po gamie chromatycznej, czy jakoś inaczej. I pojawia się nagle drugi dźwięk. Dźwięk tak zwany no, aliena, czyli obcego, który nadlatuje. I naszym zadaniem jest ustawić się na tej skali, na tej gamie, tak, żeby nasz dźwięk był tam chyba o oktawę czy dwie niższy lub wyższy, zależy jak w lewo to wyższy, jak w prawo to niższy, od dźwięku wydawanego przez tego obcego. Jeżeli tak się ustawimy, tę oktawę, czy tam o jedną oktawę idealnie i naciśniemy spację, to go zestrzelimy, a z czasem pojawiają się także tak zwani ci przywódcy, komandosi, komanderzy, przywódcy wojska, których my mamy dosyć trudno zastrzelić, bo oni się cały czas przesuwają w tej wysokości. To nie są statyczne cele, stacjonarne, które sobie po prostu są i dopóki my ich tam nie trafimy, względnie dopóki nie znikną same, bo tam mamy też określoną ilość czasu na to zastrzelenie, tylko oni będą tą wysokość zmieniać, więc my musimy ich poniekąd ścigać i dogonić wysokością naszego dźwięku ich dźwięk i trafić. Żyć mamy, zdaje się, na starcie 3. Za ustrzelenie właśnie jednego z przywódców dostajemy dodatkowe życia, ale nie możemy ich mieć więcej niż 5. No i wiadomo, im wyższy level, tym szybciej i więcej tych przeciwników będziemy otrzymywać. Więc taka prosta gra zręcznościowa, którą można było sobie zagrać na notatniczku brajlowskim z lat 90. No i James Tay, czyli jeden z twórców NVDA, aktualnie pracownik Mozilla, który sam jest Australijczykiem, zapamiętał sobie, że taka gra istniała i sobie ją zakodował w ramach jakiegoś hackathonu. po czym się nią podzielił i umieścił ją w formie gry w przeglądarce internetowej. Jest ta gra kompatybilna zarówno z klawiaturą, jak i z ekranem dotykowym. Przesuwamy się strzałkami lewo-prawo, strzelamy spacją, a na ekranie dotykowym dotykamy po prostu lewej lub prawej części ekranu, a środka, jeżeli chcemy strzelić, wiadomo, trzeba wyłączyć screen reader w telefonie, żeby coś takiego działało. No i można też literą S sprawdzić nasz aktualny wynik, czyli na którym jesteśmy poziomie i ile mamy żyć. No i taka prosta gra. Gdybyście chcieli sobie pograć i poczuć, jak to było kiedyś na starych notatnikach belowskich, zdaje się, że dźwięki są również oryginalnie wyciągnięte z tej Eureki, więc no, można się pobawić i zobaczyć, jak to kiedyś było w Australii, albo i na pewno w Australii, bo Australijczyk zdaje się też tą grę zakodował, natomiast nie wiem, czy ona też do Czechosłowacji dotarła. No ale możecie zobaczyć, jak to było kiedyś sobie postrzelać w notatniku krajowskim.
0: Mhm. Też taka mała ciekawostka, bo z tego co wiem, mogę się oczywiście mylić, ale Eureka jest jedynym znanym mi przynajmniej urządzeniem, które posiadało w sobie syntezator mowy w języku angielskim stosujący technikę no, sklejania fonemów, składania z głosek poszczególnych jakby fraz, które są wypowiadane. Coś, co stosowało się z uporem maniaka u nas w Europie Wschodniej, czy nasz polski Readboard, czy nasz polski SMP. To są bardzo takie słynne nasze przykłady tego typu systemów. No Readboard na pewno, w sumie nie wiem, czy SMP, chyba nie do końca. Gdzie w Stanach, no to formanty i model klata i tak dalej się stosowało. Wiesz, i to ciekawe.
1: Tu trochę przerwę, bo żeby stosować formanty, najpierw trzeba przeprowadzić badania.
0: No tak.
1: Dlatego, że synteza formantowa, to dla tych, którzy nie wiedzą, to jest synteza, która jest generowana, to znaczy tam się nic nie nagrywa, tylko się generuje i odpowiednio modeluje ten dźwięk. To znaczy, że tu się ustawia jakiś filtr, który ma taką, a taką częstotliwość i jakby na tej podstawie robi się samogłoskę, nie wiem, A, E i tak dalej, i tak dalej. No i każdy język troszkę te samogłoski i w ogóle wymawianie różnych liter ma troszkę inaczej zrobione. I żeby to wszystko porządnie zbadać, no to trzeba badań. No i podejrzewam, badań nad językiem angielskim było dość dużo, badań nad językiem polskim raczej było zdecydowanie mniej, no więc i materiału, z którego mogli producenci czerpać, było
0: to jest jedno.
1: Mało.
0: Moja druga hipoteza, która też się gdzieś wokół tego kręci, dlaczego u nas jest tak, a nie inaczej, była też taka, że u nas no osoby, którym te syntezy byłyby najbardziej potrzebne, czyli osoby albo niewidome, albo ludzie dla nich coś robiący, nie za bardzo mieli dostęp no, świeżo po upadku gdzieś tam żelaznej kurtyny do literatury tego typu, nie za bardzo się umieli nią posłużyć. Przecież nie zapominajmy o tym, że SCR i no, co za tym idzie Readboard, to był tworzony w ogóle przez niewidomych, którzy nie mieli screen readera, oni mieli optakon i oni pracowali na optakonie. Czyli takie urządzenie, które z monitora pokazywało fizyczne kropki i na tej podstawie się robiło, na tej podstawie się programowało.
1: Na temat optakonu powstał jeden z pierwszych tyflopodcastów już z 2008 roku.
0: Jakby to nie ma się co dziwić, że no stosowało się metody dość proste i metody dość prymitywne. No i właśnie gdzieś tak kiedy dyskutując w takim międzynarodowym gronie właśnie wysnułem taką ciekawą obserwację, że u nas w Polsce to się tak stosowało, jakoś te fonemowe syntezy dość mocno, bo przecież nawet słynny Syntok na bardzo podobnych zasadach bazuje, a u was jakoś nie. No i się jakaś taka pojawiła właśnie, myślę, że przecież była Eureka. No ja mówię, no tak, tylko że ta Eureka to była tak bardzo australijska, że aż czeska, co tylko jakby potwierdza to, o czym tutaj właśnie mówimy.
2: I jeszcze jeden drobny news na koniec mojej części maratonu. Mówiliśmy już wielokrotnie i zachęcaliśmy was, jeżeli macie pomysły, do aplikowania o nagrodę Holmana. Właśnie Stanach Zjednoczonych zorganizowany konkurs, w ramach którego można wygrać no, całkiem konkretne pieniądze na realizację jakiegoś pomysłu albo osoby niewidomej, albo który ma pomóc osobom niewidomym. No i jednym z efektów takiego działania właśnie Nagrody Holmana jest aplikacja, która jest dostępna, żeby było ciekawie, w polskim App Store, no a nawet jeżeli by nie była, to można by z usługi skorzystać przez stronę, czyli Revision Fitness. Jest to zestaw ćwiczeń fitnessowych, a nie tylko zestaw ćwiczeń, bo tam są również takie kursy wprowadzające, jak wykonywać poszczególne ruchy. Wszystko oczywiście opisane i dostępne pod kątem osób niewidomych. Tam są całe plany nastawione na jakieś konkretne wyniki, czyli tam spalanie tłuszczu, jakaś dieta, coś tam. Tam jest możliwość kontaktu z autorem aplikacji przez właśnie takie forum dyskusyjne, gdzie on umieszcza też jakieś komentarze, gdzie są zadawane pytania a propos poszczególnych ćwiczeń i tak dalej. A inicjatorem całej tej aplikacji, strony i usługi jest człowiek, który jest też niewidomy i jest 4-krotnym paraolimpijczykiem w ogóle. Już teraz nie wiem w jakiej dziedzinie. Natomiast no, on właśnie miał takie marzenie, żeby zrobić taką aplikację. No i teraz jest ona dostępna. Przez 14 dni można za darmo testować te kursy. One są oczywiście w języku angielskim. No i po tych 2 tygodniach trzeba będzie płacić za dostęp. No ale właśnie, jeżeli dla kogoś angielski obcym językiem nie jest, aby chciał, potrzebował takich ćwiczeń, no to są. I miejmy nadzieję, że komuś się to przyda.
0: Podobno taka informacja do mnie dotarła, że coś tam jest nie do końca tak z tą aplikacją, bo ona nam każe się zapisać na jakąś subskrypcję, że niby ten nasz dni za darmo, nie pokazując nam do końca ceny, którą po tych 14 dniach mamy płacić. Co się oczywiście ludziom mało podoba.
2: A to szkoda. A to naprawdę bardzo szkoda. Ale jest i gdyby ktoś potrzebował, to można przetestować również.
1: I przechodzimy teraz do technikaliów. I tu bym miał taką małą prośbę, bo za chwilę niestety będę musiał sobie iść, by tak rzec. I chyba będę musiał powiedzieć swoje newsy, 2, które przygotowałem. I będę musiał komuś przekazać prowadzenie tej audycji, bo po prostu nie dam dzisiaj rady.
3: No to pewnie mi to przypadnie w udziale.
1: Możliwe. I zacząłbym od aplikacji. Nie o aplikacji, tylko o eBayu. O portalu eBay, który podejrzewam, że większości z was, z państwa jest znany jakoś tam, bo eBay w Polsce teoretycznie działa już od kilkunastu ładnych lat. Natomiast no, problem z eBayem polega na tym, znaczy problem, no, że prawie nikt z niego nie korzysta. Przynajmniej w Polsce, bo na zachodzie to podobno jest z tym trochę inaczej. No i eBay postanowił zrobić drugie wejście do Polski, takie no już z tłumaczeniem ofert, z jakąś lepszą integracją tego wszystkiego. No, no, postanowili państwo z eBaya jakoś się zareklamować w Polsce, no i sprawić, żebyśmy my na eBayu kupowali więcej. Czy to się im uda, to zobaczymy, no ale byłoby to, jeżeli tak, to trzecia taka platforma obok Allegro, które jest w tej chwili absolutnym liderem Amazona, który próbuje, no to byłby jeszcze eBay, który teraz na razie praktycznie się nie liczy, ale chciałby się zacząć liczyć. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A drugi news dotyczy aplikacji Lisek, o której nie wiem, czy kiedyś mówiliśmy, czy nie. To jest aplikacja do robienia zakupów przez internet i ta aplikacja charakteryzuje się tym, że dostawa ma być 10 do 10 minut od zrobienia zakupów. I to jest taki sklep, to znaczy to nie jest aplikacja powiązana z jakimś sklepem, który istniał wcześniej. Zdaje się, że oni mają własne magazyny, zatrudniają własnych kurierów. No i można sobie z tych magazynów zamawiać cokolwiek. Działa to również w niedzielę, sprawdziłem osobiście, bo właśnie w niedzielę nam brakowało kilku produktów. I tutaj nie ma, z tego co wiem, limitu dolnego. Można kupić rzeczy za 10 zł i jest jakiś tam koszt dostawy. U nas akurat to zdaje się 5 zł. No i

0: dziele było, to może też jakieś takie większe obłożenie.
1: Być może. Tak może być rzeczywiście. Natomiast taka rzecz, która jest, wydaje się, przynajmniej ważniejsza, to jest taka, że przynajmniej mi na Androidzie nie udało się dotrzeć do opisów tych produktów. I to może być stanowić jakiś problem, dlatego że między innymi chciałem kupić szynkę. No i znalazłem Krakus, szynka premium, 300 gram. No to myślałem, że to będzie duże opakowanie szynki po prostu, bo są takie czasem. No więc kupuję. Co przyszło? Mielonka. Znaczy nie mielonka, tylko konserwa w puszce. Bo ona się nazywała szynka premium, ta konserwa. Natomiast nie mogłem nigdzie znaleźć informacji o tym, że to jest konserwa, a nie szynka w plastrach, czy nawet w kawałku, więc na to trzeba uważać. Druga rzecz, to też właśnie jest związana z opisami produktu. Chcieliśmy kupić makaron, znaczy kupiliśmy makaron. Makaron 400 gram, Lubelli, patrzę, cena 5,70. Mówię, no tak, aplikacja, no 10 minut dostawa, możliwość kupienia w niedzielę, no więc oni muszą sobie jakoś podnosić ceny prawdopodobnie, bo normalnie makaron kosztuje tam 4 zł z groszami, powiedzmy, a w dużych marketach i mniej. Tu jest 5,70, więc konkretnie. No i, ale mówię, no trudno, potrzebujemy, trzeba kupić. Kupiliśmy i okazuje się, że to był makaron, ale jakiś taki, nie wiem, z jakiejś pszenicy durum czy coś takiego, no taki generalnie bardziej premium. I też nie było tego napisanego w nazwie produktu. Był makaron, tak? Makaron, świderki, coś i tyle. Więc w Lisku trzeba czasami uważać, co się kupuje, bo może się okazać, że nie jest to do końca to, o co nam chodzi. I tak jak mówiłem, mi się nie udało dotrzeć do opisów tego wszystkiego. Być może tam są zdjęcia, których nie widzimy. Właśnie.
2: Podejrzewam, że to jest znowu kwestia zdjęć i tego, że...
1: No niemniej szkoda, że opisów nie ma. Można oczywiście napisać do Liska, bo na przykład ja jakiś czas temu też kupowałem coś w aplikacji, znaczy przez stronę Stokrotki, znaczy próbowałem kupić i w pewnym momencie poległem, bo był pytanie o to, czy w razie gdyby nie było tego produktu, to czy ma zostać mi dostarczony zamiennik, czy rezygnuję z produktu. I to się okazało niedostępne do zrobienia. No i napisałem do supportu Stokrotki, że jest taki problem. No i oni napisali po paru dniach, typu po 4-5, no i już, zrobiliśmy i chyba działa. I było lepiej, to znaczy no jest lepiej. Nie jest to może super, bo trzeba sprowadzać kursor myszki i klikać w to. Jest tam pewnie trzeba by dokładnie nakreślić, jakie to jest, a jakie powinno być. No niemniej zostało to zrobione, więc no czasami opłaca się nawet tak pisać zwykłe maile do supportu. A nóż widelec czasem pomoże, tak jak w tym przypadku. I to są dwa moje newsy na dzisiaj, także ja niestety muszę się pożegnać zarówno z wami, drodzy prowadzący, jak i z wami, drodzy państwo. No i przekazać prowadzenie w tym momencie już Michałowi.
0: To teraz dzięki Tomku oczywiście za udział w dzisiejszej audycji, a teraz przechodzimy do kolejnych newsów, do kolejnych technicznych newsów. Paweł ma dla nas informację o dokumentach Google i o tym, że pojawił się w nich system znaczników Markdown, czyli możemy sobie prosto edytować, w fajny sposób tworzyć strukturę dokumentu.
3: Tak, to prawda i to jest funkcja, która się jeszcze pojawia. Jak patrzyłem, to jeszcze nie miałem tej funkcji, ale możliwe, że gdzieś tam w międzyczasie mi już wleciała. Aby z niej skorzystać, należy wejść w narzędzia i w opcje i tam tej opcji gdzieś poszukać. I po jej aktywacji pewne znaczniki Markdown, bo nie wszystkie, a znaczniki Markdown, przypomnijmy, jest to taka specjalna warstwa znaczników, których możemy używać w tekście bezpośrednio.

0: dnia, aby zaznaczyć konkretny typ formatowania, jaki chcemy zastosować, na przykład jeden krzyżyk, spacja i tekst to nagłówek poziomu pierwszego o właśnie takim tytule jak ten tekst, dwa krzyżyki to poziom drugi, trzy to trzeci. Od myślników wymieniane rzeczy automatycznie zamieniają się w listy punktowane. Od liczebników 1.2.3 będą listy numerowane. Tam jeszcze jest odpowiednia składnia do linków w tekście i tak dalej. No i właśnie nagłówki, linki i pewne typy formatowania to są jedyne znaczniki typu tam podkreślenie, pochylenie, pogrubienie. To są jedyne znaczniki, jakie na ten moment działają. Mają w przyszłości też działać pola wyboru, gdybyśmy chcieli na przykład jakieś listy zadań tworzyć. Nie było nic mowy o listach, o tabelach, które da się robić w Markdownie bardzo fajnie, a szkoda, że nie ma nic o tym. Natomiast jest to jakiś początek i miejmy nadzieję, że z czasem się to rozbuduje i Markdown będzie wykrywany w dokumentach Google na pełnym poziomie. No ale to, co już mamy teraz, no sprawia, że nie musimy gdzieś po menu szukać, latać, jakichś skrótów używać, pamiętać, zaznaczać tekstu i używać skrótów. No tylko mamy już Markdown i możemy pisać tekst i jednocześnie pisząc go od razu aplikować formatowanie. Zmiany też wpadły drobne dotyczące tego, jak działa w tym trybie dla monitorów brajlowskich, dla Braila Google Docs ze screenreaderami, a mianowicie jak są oznajmiane komentarze i wyróżnione, czyli podświetlone części tekstu. Po prostu przed fragmentem, którego dotyczy komentarz lub wyróżnienie i zaraz po otrzymamy informację, że tego typu operacja została tam zastosowana. No i to ma nam ułatwić właśnie zaznanie się w strukturze dokumentu.
1: A tymczasem mamy słuchacza na łączu, jest z nami Roberto. Witaj.
2: Dobry wieczór, słychać mnie, mam nadzieję.
1: Słychać.
0: Jak najbardziej.
2: Dobrze. No to ja dzwonię z paroma szczegółami dotyczącymi Liska i w sumie z taką też prośbą tutaj do słuchaczy, jeśli tylko ktoś jest tym zainteresowany. Bo tak, Tomek mówił o tym braku opisów, to jest fakt. Albo inaczej, on gdzieś tam jest, ale trzeba go znaleźć i on jest dość krótki i trzeba znaleźć go eksploracją. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak chodzi o dostawę, opłaty za dostawy, no to z tego co wiem, to od 50 zł dostawa jest za darmo. Od 30 zł to jest tam troszeczkę mniej, jakieś 2,50 powiedzmy, czy coś takiego, a do 30 to jest właśnie 5 zł. Tak jakoś, na pewno ten limit, te dwa limity, te dwa progi to jest 30 i 50 zł. I jeśli chodzi o dostępność tej aplikacji, to tutaj wyjątkowo akurat wygrywa Android, bo ja z Samsungiem radzę sobie z Liskiem bez problemu. Natomiast niestety z iPhone'em nie zrobimy tam wielu rzeczy. Na pewno fokus skacze, nie ma tego elementu, który tam otwiera wyszukiwanie, czyli czego szukasz. To trzeba jakoś wyeksplorować i to też nie zawsze można znaleźć. I ja już pisałem w tamten piątek rano jakoś, pisałem do Liska właśnie w tej sprawie i dostałem chyba nawet albo tego samego dnia, albo w poniedziałek odpowiedź, czyli przedwczoraj, że przekażemy do odpowiedniego działu i w sumie tyle i emotkę, więc możliwe, że to jest rzeczywiście człowiek, który mi odpisał, a nie, czy tam był podpis, rzeczywiście było tam imię, a nie jakiś tekst, który oni po prostu wklejają. Miejmy taką nadzieję. No, ale chciałbym poprosić, na razie działa to w paru tych dużych miastach, na pewno Warszawa, Kraków, Katowice, mój Poznań, Gdańsk chyba też.
3: Wrocław, nie, Wrocław plany, tak, ale nie wiem, czy jest.
2: Chyba Wrocław tylko niektóre części, chyba niektóre dzielnice, ale to nie wiem, ale Wrocław z tego co wiem jest na liście, ale nie jestem tego pewien. I w Piasecznie też działa, pod Warszawą, gdzie co ciekawe jest mniej, jest więcej, jakby dłuższy ten czas oczekiwania, ale za to mam więcej produktów i to się nazywa lisek.plus. I Jeśli tylko jesteście, sprawdźcie sobie ewentualnie na lisek.app, może tam będzie jakaś informacja, albo jak wpiszecie na przykład lisek miasta w Google albo coś, to pewnie znajdziecie jakieś artykuły na ten temat. Sprawdźcie, czy u Was to działa. I zachęcam Was, napiszcie do nich, zwłaszcza jeśli macie iPhone'a, że słyszeliście o takiej aplikacji. Ja już w ogóle w tym pierwszym mailu im wspomniałem o tym, że jeśli ta dostępność, jeśli to się uda i że oczywiście możemy pomóc w testach, albo ja mogę pomóc w testach, tak napisałem, z znajomymi niewidomymi, więc pewnie bym do kogoś albo z Was, albo tam z naszych redakcyjnych albo nieredakcyjnych znajomych bym napisał potem i można by było to testować na iPhone'ie i że potem możemy zapewnić im właśnie jakąś tam promocję darmową, ale jednak czy to tutaj, czy to w jakimś, nie wiem, Tyfloświecie, czy gdzieś, bo taka usługa dla osoby niewidomej, no umówmy się, jest bardzo praktyczna, prawda? W sensie, no ja na przykład u siebie w domu mam sklep za takim dość dużym skrzyżowaniem, którego niewidomy sam nie przejdzie, bo tam jest parę możliwości, tam jest chyba 8 jakby możliwości, jak przejść na skos i nie wiadomo co. I tam są takie wysepki jeszcze w środku, tak, drogi, więc w domu, no to akurat nie jest w Polsce, ale nadal takie coś się może przydać, jeśli chcemy, tak jak Tomek powiedział, te zakupy na już. I ja bym chciał w tym miejscu zachęcić Was właśnie do pisania na kontakt@lisek.app. Bo jak wiadomo, im więcej klientów zainteresowanych, tym może większe prawdopodobieństwo, że coś się uda. No i bardzo bym chciał, żebyśmy coś tutaj zdziałali, bo to po prostu może być przydatne dla niewidomego.
1: Oczywiście,
2: też.
1: Że tak. I później nawet jeżeli rzeczywiście będzie o czym, bo aplikacja już jakoś dojrzeje, no to czemu by nie zrobić jakiejś jej prezentacji albo czegoś. Tak. No ale to najpierw musi zacząć to rzeczywiście sensownie działać.
2: Tak.
1: No na chwilę obecną na Androidzie coś jakoś się da.
2: Na Androidzie jest nieźle. Mhm. Ja naprawdę ci powiem, na Androidzie jest nieźle. W sensie ostatnio, znaczy Tomek mówił, to bym musiał zobaczyć akurat, co jest napisane na tych produktów, o których Tomek mówił, ale ja ostatnio na przykład chciałem sobie zamówić jakieś śledzie w śmietanie i znalazłem filety śledziowe 280 gram. I dopiero jak w to wszedłem, to tam eksploracją wyszukałem, że to są filety śledziowe rzeczywiście w sosie śmietankowym. Więc z nazwy produktu nie rozumiałem jakby co dokładnie to jest.
1: A potem dopiero
2: tak
1: doszedłeś do wniosku, że to jest to, o co chodzi.
2: Dokładnie.
1: Rozumiem.
2: Także na Androidzie ja myślę, że dużo rzeczy można zrobić. No to jest to znowu, no Tomek wpadł na coś, na co ja na razie nie wpadłem, bo tego jak gdyby jeszcze nie doświadczyłem, nie potrzebowałem. Ale to jest problem i no jak
1: oczywiście,
2: już
1: że tak.
2: Zacznie ta dostępność, jeśli zaczną to rozwiązywać, to ja oczywiście też tam wspomnę im
1: no
2: o tym.
1: Zobaczymy, no, zobaczymy jaka będzie odpowiedź i chodzi, czy w ogóle jakaś taka reakcja.
2: Tak, no a jak chodzi o te zakupy na już, to tak w ogóle to jest jeszcze jedna aplikacja, która niestety teraz działa tylko w paru miastach, tam w Warszawie, chyba nie wszędzie, w Gdańsku i nie wiem czy gdzieś jeszcze. I to jest to USH od Żabki. To działa na podobnej zasadzie, a nie wiem teraz jak to jest z dostępnością, na Androidzie się zapowiada nieźle, no ale ja tego nie mogę testować, bo u mnie w Poznaniu to po prostu nie działa. I nie wiem czy jeszcze czegoś nie ma takiego, ale to są właśnie takie nowe jakieś albo startupy, albo po prostu aplikacje do zamawiania szybkich takich zakupów, poza Glovo oczywiście, które tam ma Biedronkę i nie wiadomo co, ale to też nie zawsze musi działać właśnie w ciągu tych 10-20 minut, a tutaj naprawdę muszę powiedzieć, że no szukałem...
3: Z dostępnością tego Glovo też jest...
2: No tak, zwłaszcza na
3: iOS. Ja nie potrafię, nie. Ja no naprawdę tak próbowałem i trafiłem... Patrzę potem w koszki i mi się jakieś orężady pojawiły, których tam nie powinno być. I ja po prostu zapytałem tę aplikację, mówię nie, ja nie będę tego używał, no, bo to ja tak naprawdę dostanę.
2: Tak, to znowu jest niestety tutaj znowu Android wygrywa, tam też nie jest idealnie, ale jest na tyle dostępnie, że zwłaszcza taki użytkownik, jak o tym mówiliśmy tutaj w audycji przedwczoraj,
1: tak, w poniedziałek.
2: Użytkownik Androida, który lubi tego Androida i który wie, jakby zna te zasady, jakimi się rządzi ten system i jego dostępność, to on sobie poradzi, bo mu się będzie chciało, ale to intuicyjne nie jest.
3: No, także w Glowa się podobno da rozpoznawaniem ekranu, takim fajnym, angielskim, tylko że ja nie mam, tak? No bo mam starego iPhone'a i nie wszyscy też mają, więc... Tak.
2: No, także chyba tyle, już nie ma co o tym mówić, ale jestem w kontakcie z wsparciem technicznym Liska i zachęcam Was również na kontakt @lisek.app. Możecie napisać, opisać, dlaczego Wy uważacie, że powinno tak być, bo przecież to trzeba uzasadnić, prawda, żeby oni mogli sobie wyobrazić. Warto to robić i kto wie, może coś zdziałamy. Fajnie by było. Tam potem dostaniecie automatyczną odpowiedź i za jakiś czas się do Was odezwą.
1: No i oby tak rzeczywiście się stało, aby się odzywali. Dzięki, Roberto, za informację w takim razie.
2: Nie ma sprawy.
1: Pozdrawiamy, trzymaj się, do usłyszenia.
0: Pozdrawiamy.
1: A my przechodzimy do kolejnej informacji. Tym razem będzie o Macu, konkretnie o aplikacji, która jest dostępna w nowej wersji na ten system operacyjny. Aplikacja rozbudowana dość mocno, czyli Audio Hijack doczekał się czwartej wersji. Mikołaju, co nowego?
3: Ja od razu powiem, że mi się nie udało tego przetestować, bo to nie jest darmowy upgrade. Z tego co wiem, ale o co chodzi do Audio Hijack? Audio Hijack, znana niektórym aplikacja, układamy bloki i w ten sposób rutujemy sobie, przenosimy sobie audio w ten czy inny sposób. Możemy w tej aplikacji zrobić bardzo dużo. Taki pierwszy, na przykład najprostsza rzecz, jaką możemy zrobić. Bierzemy sobie źródło, blok źródło, podpinamy jakby aplikację, jakoś wybieramy sobie aplikację, bierzemy blok głośność, zwiększamy lub zmniejszamy głośność tego, co do tego bloku wchodzi, czy jakby no, łączymy jeden z drugim źródło z aplikacją i blokiem wyjście wypuszczamy ten dźwięk już ze zmniejszoną głośnością na nasze głośniki lub słuchawki. No i to taką sesją możemy sobie na przykład zmniejszyć głośność jakiejś aplikacji. Ale możemy zrobić oczywiście wiele, wiele więcej. Możemy na przykład zaimportować sobie jakby do aplikacji trzy źródła Zooma, przez którego rozmawiamy, mikrofon nasz własny i powiedzmy jakąś aplikację, z której będziemy odtwarzać pliki audio. Te trzy źródła każde wrzucić do osobnego pliku z głośności, do osobnego, przepraszam, bloku z głośnością, poustawiać tym trzem źródłom odpowiednią głośność, potem wyjścia z tych trzech bloków głośności, czyli jakby te trzy różne dźwięki zmiksować w jeden i wysłać na Icecasta, czyli na stream do radia internetowego, na Facebooka oraz na YouTube'a, dając im jakiś statyczny obrazek w tle oraz zapisać do jakiegoś pliku audio, a przy okazji te trzy streamy przychodzące jeszcze bez zmiany głośności, na przykład zapisać do trzech różnych plików. Czyli mamy taki diagram blokowy i wchodzi nam powiedzmy to audio z mikrofonu i ono najpierw idzie przez głośność i w tej głośności się rozgałęzia, tu idzie na mikrofon, tu idzie na głośniki, tu idzie na strumień, tu idzie na Facebooka, tu idzie na YouTube'a, a tu idzie jeszcze do pliku i tak łączymy sobie jedno z drugim. No i do tej pory my musieliśmy tymi blokami ruszać, my musieliśmy je ustawiać i wymagało to dość sporej wyobraźni przestrzennej, żeby sobie wyobrazić, co jest mniej więcej z czym połączone i jak to się będzie łączyć. Oczywiście VoiceOver nam mówił, co jest połączone, no tylko że my nie zawsze wiedzieliśmy, jak to będzie połączone. Teraz w wersji czwartej doszedł nam taki switch, doszedł nam taki przełącznik, który nam pozwala wyłączyć automatyczne łączenie ze sobą bloków i my sobie te bloki możemy ustawiać gdzie bądź i sobie manualnie ciągnąć te swoje wirtualne kabelki. Czyli możemy mieć po prostu w tych blokach dość spory rozgardiarz, bo przecież my nie widzimy, to nam na tym jakoś wielce nie zależy. No i tylko po prostu sobie podłączamy, że wyjście z naszego mikrofonu idzie na YouTube'a, a muzyka idzie do głośności i ta po zmianie tej głośności idzie na Facebooka i tak dalej, i tak dalej. No to jest pierwsza nowość. Druga nowość, możemy poszczególne ustawienia danego bloku, czyli na przykład głośność, no bo mamy blok głośność, no to ustawienie tej głośności, możemy sobie odczepić. To niestety nie jest dla nas jeszcze z tego co wiem to bardzo dostępne, ale idea jest taka, że powiedzmy, jeżeli mamy jakiegoś gościa w naszym podcaście, który raz mówi głośniej, raz mówi ciszej, chcemy go jakoś fajnie kontrolować, no to możemy sobie jakby nawet wychodząc z aplikacji mieć w pewnym miejscu ekranu suwak po prostu na przykład jego głośności i czyjejś tam jeszcze głośności i przycisk powiedzmy do wyciszenia wszystkich gości. Albo na przykład telefonu od słuchaczy w razie gdyby coś tam powiedzieli, co nam się nie za bardzo podoba. To niestety nie jest dla nas za bardzo dostępne, może kiedyś w ten czy inny sposób będzie. Ale trzecia opcja, myślę, że opcja najciekawsza, to jest opcja automatyzacji, to są skrypty i tutaj można zrobić naprawdę wszystko. Można włączać bloki, wyłączać bloki, tworzyć sobie automatyzację, zmieniać głośności, ściszać, zgłaśniać, przełączać. Możliwości są ogromne. Jedno na przykład zastosowań, jakie zostało zaproponowane przez jednego z użytkowników i jak jest wykorzystywane przez jednego z użytkowników. Użytkownik stworzył sobie skrypt, który działa jakby w trzech trybach. Tryb nic nie robimy, tryb będziemy za chwilę streamować, otwieramy stream, jakby zaczniemy prowadzić audycję, więc w tym momencie no, otworzy się stream, zacznie się audycja, włączy się muzyka w tle, będzie strumieniowana ta muzyka w tle, ale nie prowadzący. No i drugi przycisk, który przełączy, wyłączy, wyciszy muzykę w tle i wprowadzi w tym momencie prowadzących. I takie rzeczy, jeżeli znamy tylko JavaScript lub jeżeli ktoś zna i nam to, czego potrzebujemy, napisze, możemy zrobić. Tak możemy włączyć, wyłączyć sesję, możemy ustawiać skrypty na poszczególne zdarzenia, możemy ustawiać skrypty na timer, bo pamiętajmy o tym, że Hijack ma możliwość planowania, programowania timerem, co ma się o danej godzinie na przykład stać. Czyli w taki sposób byśmy sobie teoretycznie mogli na przykład zrobić nagrywanie radia internetowego planowane, że o tej godzinie wykonaj skrypt, otwórz aplikację no, z danym radiem, otwórz sesję, wymuś przechwycenie tej aplikacji i zapisz nagranie. Jak na przykład pojawił się skrypt, który na przycisk stop ustawiamy, na przycisk zakończenie nagrywania, który, jeżeli coś przez przypadek źle nagramy, wyrzuca nam każde nagranie, które trwa mniej niż 5 sekund. I jeżeli naciśniemy stop, właśnie w takim wypadku, gdy mamy mniej niż 5 sekund nagranie, no to to nagranie zostanie po prostu usunięte. Możliwości jest ogrom, jeżeli mamy tylko jakikolwiek talent programistyczny lub mamy skąd pozyskać skrypty, to można zrobić, myślę, sporo i sobie niezłe domowe studio bez miksera, bez żadnej konsolety większej stworzyć. Jakie są wady? Wady są i wady niestety są. Skrypty nie potrafią wszystkiego, nie każde ustawienie jest dostępne i skrypt nie ma bezpośrednio wbudowanego wsparcia dla skrótów klawiszowych. Więc trzeba jakąś zewnętrzną aplikacją zrobić skrót klawiszowy wywołujący skrót, na zasadzie ten shortcut z aplikacji skróty i skrót z aplikacji skróty wywołujący w aplikacji Audio Hijack akcję uruchom skrypt i dopiero w tym skrócie wpisany skrypt, który ma zostać uruchomiony. Więc jest w tym trochę roboty i jest to robota na pewno programistyczna. Mówi się o tym, że w przyszłości właśnie akcjami skrótów, żeby już bez programowania dało się to robić, zostaną te niektóre opcje udostępnione. Pojawił się na przykład blok AB Switch, czyli taki przełącznik AB z jednej strony w drugą i w taki sposób no, możemy na przykład stworzyć sobie blok muzyka i blok my, nasi jakby my i nasi goście, no i jednym przełącznikiem przełączać sobie, że teraz to słuchacze nasi słyszą muzykę, a teraz to słuchacze nasi słyszą nas. A powiedzmy teraz to słyszą pana z telefonu, a teraz to powiedzmy osoby dzwoniące i nie słyszą. No jeżeli do tego chociaż będzie na przykład można przypisywać skróty klawiszowe, to myślę, że to sam w sobie będzie mogło dużo też pomóc. No i co? I to tyle, jeżeli chodzi o Hijacka. Myślę, że aplikacja ciekawa. Myślę, że aplikacja no, może się przydać osobom, które chciałyby coś z dźwiękiem robić, a niekoniecznie albo mają czas, albo mają środki, albo mają miejsce, albo mają w ogóle jakąś chęć i zaparcie, żeby się bawić z mikserem, bo to wiadomo, jak to z tym jest. Też i kable potem trzeba, interfejsy audio, a to wszystko można zrobić też wirtualnie. Wiadomo, że nie zawsze daje nam to aż takie możliwości, ale myślę, że sporo ciekawego jesteśmy w stanie, zwłaszcza z jakimiś dodatkowymi kartami dźwiękowymi, czy to przez darmowy Black Hole, czy to przez od tej samej firmy pochodzący Lubek, zrobić. I no ja na przykład nagrywając podcasty o Macu, to z Hijacka skorzystałem. No i dałem tutaj realizatorowi na przykład osobne ścieżki na syntezę, osobne ścieżki na siebie i to wiadomo też ułatwia potem dostosowanie głośności tego wszystkiego.
1: Tak, i warto też pamiętać, że oczywiście chociaż sprzętowy mikser czy sprzęt do prowadzenia różnego rodzaju audycji jest wygodniejszy, no to programowo możemy zrobić też więcej, różnego rodzaju efekty nakładać, których sprzętowo tak łatwo nie uzyskamy albo nie uzyskamy tak tanio, bo to też jest istotne. Oczywiście możemy mieć też sprzętowe różnego rodzaju efekty, ale no to już są duże pieniądze, a software'owo bo można mieć taniej.
3: Tak. W wersji czwartej wprowadzono w samej aplikacji coś takiego jak prosty kompresor i prosty kompresor, jak sama nazwa wskazuje, to jest po prostu blok, do niego wrzucamy ileś wejść i on nam wyrówna głośność tych wszystkich wejść do jednego poziomu, na których one mają być. I no to pozwala nam na to, że jeżeli mamy kilka źródeł o różnych głośnościach, to nie musimy się sami bawić w suwaki, tylko po prostu wpinamy to wszystko w jeden kompresor i nam ten kompresor zrobi to, co my chcemy. Mamy limiter też, czyli no zmniejszacz głośności do konkretnego poziomu, ale nie zwiększacz. Mamy mikser, blok mikser, nie wiem w sumie co on robi, dookoła ładnie, ale no tutaj się producent też szczyci, że ileś tam tych wejść możemy sobie podpinać i no będzie on nam też działał właśnie jako mikser. No i oczywiście mam wsparcie dla wszelkiego rodzaju wtyczek, tego standardu Audio Unit Apple'owego na pewno. Nie wiem czy VST, chyba niestety nie, ale Audio Unit na pewno. No i tutaj już sami, że tak powiem, sobie dostajemy na start od Apple kilka tych wtyczek takich podstawowych i to jakiś na przykład podstawowy korektor wielopasmowy i to jakiś podstawowy już taki no troszkę bardziej zaawansowany i konfigurowalny kompresor i oczywiście sporo więcej, sporo różnych efektów, jakie tam mamy i oczywiście możemy też sobie doinstalowywać darmowe oraz płatne efekty wszelkiego rodzaju, czyli jeżeli byśmy sobie chcieli z Hijacka zrobić, nie wiem, taki pipeline efektów, nie wiem, do gitary elektrycznej albo do jakiegokolwiek innego instrumentu, to jeżeli tylko znajdziemy odpowiednie efekty zgodne właśnie z tym standardem Audio Unit, no to w sumie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sobie tak te bloki tam pokonfigurować i żeby to nam działało tak, jak my chcemy. No to jest taka, to jest aplikacja, to jest jak dźwiękowy odpowiednik powiedzmy Excela, czyli aplikacja, która zastosowań ma mnóstwo. Wszystko zależy tak naprawdę od naszej kreatywności i od tego, w jaki sposób umiemy połączyć bloki i co nam jest w danej chwili akurat potrzebne.
1: Co do tego bloku mikser, Mikołaju, to wydaje mi się, że po prostu chodzi o to, no, że dostajemy faktycznie mikser, czyli ileś wejść, które możemy sobie regulować i sumę dostajemy na wyjście tego bloku i możemy z tym blokiem coś tam dalej zrobić, przepuścić go przez jakiś efekt, przez kompresor. Tak, tak.
3: Też oczywiście możemy mieć kilka, możemy sobie podpinać przed, możemy sobie podpinać po, możemy sobie podpinać coś na każde wejście osobno, bo akurat nam jest tak potrzebne.
1: Tak, bo na przykład czasem się przydaje, żeby mieć sobie coś na jednym mikserze, na drugim mikserze. No, ja na przykład w tym momencie u siebie mam, słuchajcie, dwa miksery, bo już jeden to w moim przypadku było za mało i musiałem, i muszę mieć dwa miksery i one są połączone ze sobą. Więc no, to są takie konfiguracje niekiedy. specyficzne.
3: Tak, ale software'owo można tutaj też takie rzeczy
1: A software'owo to mógłbym mieć tych mikserów, ile bym tam sobie chciał. To też prawda. No fajne, fajne rzeczy. Kiedyś trzeba będzie, myślę, że coś zrobić na temat tego Audio Hijacka, bo to jest aplikacja, która naprawdę ma duże możliwości zrobić jakąś audycję, bo rzeczywiście warto. A teraz przechodzimy do rzeczy związanych z mapami, z nawigacją i na dobry początek będzie o śledzeniu samego siebie. Bo oczywiście wiadomo, jeżeli nic tam nie przełączymy w mapach Google, nie zniechęcimy ich do tego i nie wiem nawet, czy to się tak prosto da wyłączyć, to Google, jeżeli korzystamy z tych map, to będzie śledzić naszą aktywność i będzie to gdzieś zapisywane na koncie naszym i będziemy mogli sobie to przejrzeć. Ale jeżeli ktoś na przykład nie chce korzystać z map Google'a, jeżeli nie ma tej nawigacji zainstalowanej, a chciałby jednak mimo wszystko, żeby mu coś zbierało informacje o tym, gdzie on był, w jakich miejscach, w jakich lokalizacjach, no to jest aplikacja do tego. Aplikacja, która nazywa się OwnTrax. To jest aplikacja dostępna zarówno na iOS-a, jak i na Androida. Testowałem wczoraj przez moment na iOS-ie tę aplikację. Jest w miarę dostępna, powiem tak. Tam z dostępnością mogłoby być troszkę lepiej, bo pojawia się tam dość dużo różnych elementów, które nie do końca były dla mnie jasne. Natomiast no, sprawdziłem, rzeczywiście sczytuję informacje lokalizacyjne z GPS-a i zapisuje je w tej aplikacji. Możemy to wyeksportować na serwer, który albo będzie serwerem jakimś publicznym, albo możemy sobie swój własny stworzyć i możemy na przykład dzielić się taką naszą historią lokalizacji ze znajomymi, jeżeli mielibyśmy na to ochotę. Więc być może dla kogoś będzie to przydatna aplikacja, być może komuś przyda się takie narzędzie, tym bardziej, że jest jakkolwiek przetłumaczone na język polski. Tam to tłumaczenie też momentami było dość dziwne, ale było i można z niego korzystać, jeżeli macie na to ochotę. Aplikacja OwnTrax, piszemy to OwnTrax, więc tak nazywa
0: Michale,
1: się ta
0: czy
1: aplikacja.
0: Czy patrzyłeś tam może, a czy da się wyeksportować taki śledzony ślad jako plik GPX albo coś w tym stylu?
1: Nie znalazłem tego, ale wcale nie twierdzę, że się nie da, bo być może gdzieś ta aplikacja ma tego typu możliwości, ale to jest kwestia, no znowu, albo może być problem z dostępnością, albo do tego nie dotarłem, no bo sprawdziłem tak po prostu przez chwilę, czy w ogóle ja jestem w stanie z tej aplikacji skorzystać i czy jestem w stanie zrobić cokolwiek, bo ona możliwości to ma nawet dosyć spore, więc wcale się nie zdziwię, jeżeli ma i to.
0: No właśnie, bo a te serwery publiczne są gdzieś tam dostępne w aplikacji, czy trzeba je znać i tam jakoś specjalnie...
1: Raczej trzeba je znać, bo to jest trzymane lokalnie z tego, co widziałem.
0: Mhm. Nie, bo ja mam taki przypadek, że czasami gdzieś sobie spaceruję, odkrywam jakąś nową okolicę i ja specjalnie sam to może nawet nie włączam GPS-a, albo włączam, ale nie odtworzę już w głowie potem przebiegu ulic, po jakich szedłem, zwłaszcza jak to jest taki godzinny spacer, dwugodzinny. A bardzo bym chciał zrobić sobie taki zapis, gdzie ja tu byłem, jaką ja trasą gdzieś tam doszedłem, żeby potem móc to odtworzyć albo pokazać komuś widzącemu.
1: Ja myślę, Pawle, że ta aplikacja może być dla ciebie przydatna. Ja proponuję, żebyś się nią pobawił, bo może być to, czego szukasz. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na takie pytania szczegółowe, bo tak jak wspominałem, sprawdziłem ją dosyć pobieżnie, czy to w ogóle działa i czy jakkolwiek nadaje się dla nas do użytku. Natomiast, no, na pierwszy rzut oka ona jest też dosyć rozbudowana, także zachęcam do testów.
0: Teraz skoro już
1: jesteś przy mikrofonie, to proszę bardzo, antena dla ciebie, bo Google coś nam tu brzydkiego robi, z czego wcale się nie będziemy cieszyć, prawda?
0: No właśnie to jest ciekawe, bo no my pewnie nie, ale okazuje się, że ponoć mało użytkowników było opcji, o której zaraz powiem i w związku z tym Google w ogóle jakoś cichaczem zaczął tą opcję wycofywać. Użytkownicy już widzieli, że w styczniu coś się dzieje, że to znika, potem w lutym znowu się pojawiło i teraz zniknęło i zdaje się, że tak już zostanie, bo trochę użytkowników się zmartwiło i zapytało o to na forum. I ktoś, kto ma odznakę chyba platynowego wsparcia technicznego, ktoś, kto tam bardzo się udziela w udzielaniu wsparcia innym i miał rzekomo kontakt z kimś w Google, stwierdził, że no ta opcja nie była używana zbyt często, więc znika, a chodzi o opcję przeglądania rozkładów jazdy transportu miejskiego. No bo to, że możemy wyszukiwać sobie połączenia, że jak wpiszemy sobie punkt A, punkt B i każemy mu wytyczyć trasę transportem publicznym i dostaniemy nawet jakieś informacje, jaką linią, skąd, o której nawet przyjedzie następna i gdzie aktualnie się znajduje, no to wiemy, to można tak zrobić. Ale była też taka opcja i to się dało tam gdzieś w menu wygrzebać, ja nawet kiedyś na to patrzyłem, żeby sobie po prostu przejrzeć rozkłady jazdy dla konkretnego przystanku albo dla konkretnej linii. No i okazuje się, że ta opcja właśnie teraz znika, no co dla nas nie jest taką fantastyczną wiadomością, zwłaszcza na iOS-ie, gdzie stacje do sprawdzania rozkładów jazdy czasem ciężko. Tam, gdzie działa Moovit, jest Moovit. Gdzie on działa stabilnie, no to tym lepiej, bo są miasta, gdzie mam wrażenie, że te rozkłady zostały kiedyś wprowadzone i porzucone same sobie. Tam, gdzie działa coś tam jeszcze innego, no fantastycznie, ale no ten Google miał taki najszerszy zasięg i zdaje się, że no tam był potencjał, żeby jednak tych map używać dość często jako rozkładu jazdy. No i właśnie. I teraz, a jednak przeglądanie rozkładu przystanku, rozkładu linii, zwłaszcza jak ktoś, nie wiem, przeprowadza się w nowe miejsce albo gdzieś zamierzał częściej funkcjonować i chciał sobie zobaczyć, jakie autobusy, albo po prostu zobaczyć, które linie przyjeżdżają następne, bo tam już nie musi wyszukiwać za każdym razem połączenia, tylko po prostu chce sprawdzić sobie, kiedy jego autobus przyjeżdża. No to była super opcja. A tu się okazuje, że Google stwierdził, że nikt nie używa, więc się wycofują. Bardzo szkoda. Miejmy nadzieję, że jednak decyzję rozważą, bo jak widać, ktoś o to pyta, ktoś tego szuka.
1: Pawle, sprawdziłem jeszcze przed momentem, a propos, czy da się eksportować punkty w tej aplikacji, w aplikacji OnTrax. Znalazłem to w ustawieniach. Także wygląda na to, że...
0: Punkty czy całą trasę, którą przeszedłem?
1: Eksportuj punkty. Eksportuj punkty, przynajmniej na razie to znalazłem. Więc no, kwestia do zgłębienia tak naprawdę, co to oznacza w praktyce. Ale jakaś funkcja eksportu rzeczywiście jest i widzę, że odpala mi się tu to takie standardowe iOS-owe udostępnianie. Mogę się tym z kimś podzielić, więc wygląda na to, że... Że robi się...
0: Się
1: robi się ciekawie. A tymczasem, no ciekawie to się teraz zrobi, po informacji, jaką ma dla nas Mikołaj. Microsoft pozwala każdemu na stworzenie swojego własnego syntezatora mowy. Mikołaju, czy to jest takie wow, jak by się mogło wydawać, czy jednak jest jakiś haczyk?
3: No jednak są dwa haczyki. I teraz tak. Microsoft ma i zawsze miał usługę, która nazywa się, trzy haczyki właściwie, Custom Neural Voice. I to była usługa kierowana dla firm. Tam osoby już profesjonalne mogły stworzyć nagrania w studiu, wytrenować sobie model, wytrenować sobie własny głos i rzucając go do systemu, no rzucając takie nagrania, dostać po prostu głos neuronowy, głos w chmurze. I no, była to usługa tylko i wyłącznie dostępna dla firm. Trzeba było formularz do Microsoftu wysłać, żeby dał nam do tej usługi dostęp i wyjaśnić, kim my jesteśmy i do czego my chcemy tego używać, dostarczyć na papierze jakąś informację od osoby, która ten głos nagrywa, no, że ona się zgadza i przekazuje prawa autorskie komu trzeba i że my mamy absolutnie prawo do tego, żeby taki głos wykorzystać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Teraz pojawiła się opcja Custom Neural Voice Lite Preview, czyli wersja testowa, wersja beta. Na razie i to pierwszy haczyk dostępna dla języka angielskiego i dla języka chińskiego, mandaryńskiego. Mówi się, że od 20 do 50 zdań trzeba przeczytać, żeby ten głos stworzyć. I nie brzmi to tragicznie, nie brzmi to jakoś super, przynajmniej z tego, co słychać po samplach, ale nie brzmi to tragicznie. No wiadomo, że nie jest to jakość głosów takich tradycyjnych Microsoftu. To bliżej jest może temu do tego Takotrona, który gdzieś tam w internecie się pojawia, naśladując jak nie Wiedźmina, to Jana Pawła II. Ale zawsze coś. No i tutaj jest drugi haczyk. Jeżeli nawet my sobie ten głos wygenerujemy, możemy go używać w celach demonstracyjnych, w celach ewaluacyjnych, czyli gdzieś tam na stronie sobie wpisywać tekst i dostawać informacje o tym, co tam się w tym tekście i dostawać, przepraszam, ten tekst w wersji syntezowanej. Ale jeżeli chcemy tego głosu korzystać, z tego głosu korzystać faktycznie w chmurze jako z, no, głosu chmurowego, to nadal niestety musimy przejść cały ten proces aplikacji jako firma. No i wiadomo, jak to jest, nie jest to proste i wymaga to biurokracji, papierologii, bo Microsoft się oczywiście boi, że ludzie zaczną tej technologii nadużywać.
1: No i deepfake to hasło ostatnio modne,
3: tak,
1: wszak.
3: Deepfake to hasło ostatnio modne, tak, zwłaszcza w obliczu naszej sytuacji, prawda, na wschodzie. I to jest jakby drugi haczyk. Trzeci haczyk, to kosztuje. Nie udało mi się jeszcze dość, ile musiałbym to sprawdzić i musiałbym to policzyć, bo te chmurowe cenniki to różnie wyglądają. W każdym razie jest szansa na to, że ja będę miał okazję się tym pobawić za darmo, ponieważ każdy student, który sobie konto chmurowe w usłudze Microsoft Azure założy, dostaje rocznie $100 darmowych na wykorzystanie właśnie na usługi chmurowe wszelkiego rodzaju. Więc jest szansa, że no z tych $100 coś tam uszczknę, bo i tak raczej całości nie mam szans wykorzystać. I no, skorzystam właśnie z tej usługi.
1: Natomiast no, tak czy inaczej, to już jest, słuchajcie, ten moment, gdzie ta synteza i to synteza z każdego jest coraz bliżej. Bo już chociażby no, nawet RH Voice, który wymaga oczywiście no jeszcze dość dużej zabawy, postawienia sobie całego środowiska, przeczytania wielu, wielu zdań, ale to już nie jest coś, co jest poza naszym zasięgiem. Teraz technicznie tak naprawdę Microsoft otwiera kolejną furtkę, bo jeszcze wiadomo, no kwestie jakieś tam prawne, licencyjne i tak dalej, ale technicznie to już w ogóle jest prosta sprawa, no bo nagranie 50 zdań to jest w stanie w zasadzie zrobić każdy. I teraz każdy w zasadzie, jeszcze podejrzewam, że to jest kwestia lat i prędzej nas technologia tutaj do tego jakoś będzie motywować, a hamować będą różnego rodzaju przepisy. Każdy będzie mógł sobie stworzyć tak naprawdę głos, jaki tylko chce, z kogo tylko chce i używać go, gdzie tylko będzie chciał.
3: Ale Microsoft już mówi, że nawet te głosy pro, to jest bodajże godzina i to jest chyba tam 500 zdań, czy jakoś tak. I to są te głosy no, już wysokiej jakości i to jest na tyle mało materiału, więc mnie tak naprawdę nie zdziwi i żeby nie było, nawet te głosy pro, nawet te głosy wysokiej jakości, w tym momencie stworzenie takiego głosu w systemie Microsoftu, poza jakby kwestiami biurokracji, poza kwestiami prawnymi, no to jest otwarcie programu, podłączenie wysokiej jakości mikrofonu w studiu nagraniowym, ogarnięcie tego dźwiękowo i wysłanie tego Microsoftowi i to jest tak naprawdę tyle. Tam nie ma programowania, tam nie ma roboty technicznej, nie wiem, jakiejś instalacji, narzędzi, linii poleceń, konfiguracji Pythona, nie wiadomo czego. Nie. Ja się tak szczerze mówiąc zastanawiam, czy za kilka lat to się nie skończy tym, bo oczywiście no, to na razie jest Microsoft, technologia, jak to ma w zwyczaju, podejrzewam, że za lat kilka to, co ma Microsoft, będzie miał każdy i nie każdy będzie, jak Microsoft, wymagał aż takich na to papierów.
1: Ja się wcale, Mikołaju, nie zdziwię, jak to prędzej czy później jakiś miłośnik hasła Information Wants to be Free po prostu stworzy dokładnie coś w modelu open source. Tak. No, prędzej czy później, może nie będzie to tak proste jak wyklikanie sobie tego jak w Microsoftie, powiedzmy, ale, ale to jest kwestia czasu.
3: Ja się zastanawiam, że za kilka lat nie dojdziemy do tego, że w jakichś, powiedzmy, dużych miastach to się pootwierają takie salony syntezy, gdzie ty po prostu idziesz, tam masz wyciszone pomieszczenie, dźwiękowca, przygotowany skrypt, siadasz na godzinę, płacisz mu jakąś tam odpowiednią kwotę, czytasz, co masz czytać, on ci mówi, to tutaj proszę troszkę dalej od mikrofonu, tutaj troszkę bliżej, bo to jest człowiek, który się zna, po czym na drugi dzień dostajesz model, który, powiedzmy, asystent głosowy w twoim telefonie jest w stanie przetworzyć i mówić do ciebie twoim własnym głosem.
1: Własnym albo kogoś bliskiego. I teraz powiedzmy, załóżmy, że udaje nam się namówić. Ja już tu abstrahuję od potrzeb osób niewidomych, ale jak sobie tak staram się pomyśleć jak osoba widząca, namawiam, powiedzmy sobie, wtedy babcię albo dziadka, żeby sobie poszli ze mną do takiego miejsca i nagrali się i w tym momencie babcia albo dziadek zostaje z nami na zawsze w formie tego głosu, czy tam ktokolwiek inny bliski, tak?
3: To... A przecież już się pojawiają pomysły, po pierwsze też modeli wizualnych, na zasadzie jakby wymodelowania człowieka, jak on się rusza, jak on wygląda, tak, żeby potem mógł robić ruchy na ekranie i zachowywać się jak człowiek, mimo że to nie jest człowiek. No i też są takie próby, wiadomo, że to na razie wcale nie wygląda tak, jakbyśmy chcieli, ale sztuczna inteligencja w ostatnich latach naprawdę zaskakujący postęp osiągnęła. No i są próby wczytania wielkich ilości informacji na temat danej osoby, czyli na przykład konwersacji, które ta osoba przeprowadziła, to co napisała, wpisów z mediów społecznościowych, jakichś dokumentów.
1: A dzięki temu, że teraz wszystko napisała, tak naprawdę każdy zostawia za sobą jakiś większy lub mniejszy ślad cyfrowy, czego nie było kiedyś i teraz tak naprawdę przetwarzanie tego czegoś z okresu tam powiedzmy 10-20 lat to jest naprawdę sprawą prostą, no to zaczyna robić się już w ogóle ciekawie.
3: Tak, i czy się na przykład zraznie okaże, że powiedzmy konwersacje na WhatsAppie plus wiadomości głosowych z Telegrama plus zdjęć i filmów danej osoby, to fachowiec nie będzie nam w stanie skleić modelu pamiątkowego, z którym będziemy sobie mogli pogadać, mimo że ta osoba już nie żyje.
1: A jak jeszcze dodamy opcję uczenia się na bieżąco różnych rzeczy, no to wszelkiego rodzaju fantazje pisarzy różnych zaczynają nam się jawić naprawdę coraz bardziej rzeczywistymi.
3: A jeszcze dodamy opcję lalki i innego rodzaju robotów, no to już w ogóle jakby, prawda, coś nam się stanie z żoną, czy to umrze, czy to odejdzie od nas, a my będziemy sobie żyć dalej, ale to jeszcze nie teraz,
1: także lepiej się nie kłócić, bo alternatywy nie ma. Dobrze, to teraz moja informacja, bo ty, Mikołaju, masz jeszcze jedną, to żeby jakiś przeplot tych wiadomości był. Ja znalazłem jakiś czas temu taką stronę. Strona jak strona, jej adres to mogę podać, będzie oczywiście w komentarzu. plaintextproductivity.net plaintextproductivity.net Strona bardzo interesująca dla nas, przynajmniej w kilku aspektach, bo niestety nie we wszystkim. Co ciekawe, nawet i kwestie tekstowe mogą być niedostępne, ale tam zaproponował twórca tej strony, żeby swoje jakby życie zawodowe, a przynajmniej jego sporą część opierać na plikach tekstowych. Z powodu takiego, że plik tekstowy możemy w zasadzie otwierać wszędzie, zawsze go przeczytamy. Możemy użyć do jego edycji dowolnego tak naprawdę narzędzia, czy to notatnika, czy to dedykowanych aplikacji. No i dzięki temu jesteśmy w stanie, nawet jeżeli coś się z tym plikiem wydarzy, to raczej większość danych z niego odzyskać. I między innymi jest proponowane użycie do planowania naszych różnego rodzaju zadań takiego całego systemu, który opracowała, zdaje się, jedna z autorek w serwisie lifehacker.com, mianowicie todo.txt. Jest to konkretny format, ale format na tyle prosty, że w zasadzie można go edytować z palca w notatniku. Można też oczywiście korzystać z aplikacji, które nam pomagają zarządzać tymi naszymi listami zadań. Na Windowsa jest fajna aplikacja, która się nazywa... tylko muszę ją znaleźć. todo.txt.net, napisana w dotnecie. Całkiem przyjazna dla naszego czytnika ekranu, konkretnie dla NVDA, ale myślę, że dla innych czytników też będzie to całkiem fajnie działało. No i co my możemy zrobić w tej aplikacji? W tej aplikacji możemy przede wszystkim dodać jakieś zadanie. Możemy w ramach tego formatu todo.txt ustawić datę wykonania, co raczej nie jest zalecane, bo tu raczej żonglujemy sobie priorytetami. Priorytetów możemy mieć mnóstwo, bo możemy mieć ich od A do Z, bo to są litery alfabetu, wszystkie litery alfabetu łacińskiego. Możemy sobie tak te priorytety nadawać. Możemy oczywiście dzielić te nasze zadania na projekty, oznaczać je jako wykonane, niewykonane i tak dalej, i tak dalej. To jeszcze ma kilka rozszerzeń, między innymi tak zwany kontekst, czyli gdzie my mamy daną rzecz wykonać, czy to jest na przykład telefon, czy mamy napisać maila, czy mamy napisać jeszcze co innego i możemy sobie to też po tych tak zwanych kontekstach filtrować. To jest na Windowsie. Jak to jest na iOSie? Na iOSie, no właśnie, wydawałoby się, że będzie fajnie, no bo plik tekstowy to nie powinno być problemu. No i oryginalna aplikacja, która została stworzona w ramach tego todo.txt, tego formatu, to się pisze 2.txt, przez jakiś czas nie była aktualizowana. Jak została zaktualizowana, to wczoraj właśnie przyszła aktualizacja. No to się okazało, że jest aplikacją nie bardzo dostępną dla VoiceOvera. Jest alternatywna aplikacja, która się nazywa z kolei todo.txt. Ona jest darmowa, ma zakupy wewnątrz aplikacji, jakieś tam rozbudowane filtry, ale można sobie z tym poradzić i ona działa zdecydowanie lepiej. Można dzięki tym aplikacjom sobie wymieniać te rzeczy, na przykład przez Dropboxa, czy to przez iCloud Drive, czy przez dysk Google, przez cokolwiek tak naprawdę. Mamy sobie jeden plik todo.txt i w tym pliku wrzucamy wszystko to, co jest dla nas ważne do zrobienia. Plusikiem oznaczamy projekt, w ramach którego mamy coś do wykonania. Ja akurat mam tak, że jestem zaangażowany w kilka różnych rzeczy i w moim przypadku te tak zwane projekty to się rzeczywiście przydają, żeby to sobie jakoś porozgraniczać. No i działa to naprawdę całkiem fajnie, to się synchronizuje ze sobą i można sobie z tego skorzystać. Także jeżeli brakuje wam jakiegoś takiego narzędzia, a muszę przyznać, że dla mnie te wszystkie aplikacje do przypominania i do ustalania zadań miały jedną zasadniczą wadę. Wszystkie jak jedna. Były zbyt skomplikowane. To znaczy dodanie zadania trwało po prostu za długo. Coś tam trzeba było jeszcze ustawiać, gdzieś to podpinać pod jakieś projekty, pod coś, taki wcale nie intuicyjny sposób. W tym systemie todo.txt no działa to moim zdaniem naprawdę fajnie i jeżeli ktoś ma podobnie jak ja, to polecam przynajmniej spróbować. Jak się nie spodoba, no to zawsze można poszukać jeszcze czegoś innego, ale to rzeczywiście jest ciekawa sprawa. Natomiast to, co poleca jeszcze autor tej strony, to jest edytor tekstowy, który ponoć jest bardzo fajny, ma bardzo duże możliwości, jest bardzo rozbudowany, no ale niestety dla nas kompletnie niedostępny. To jest edytor Sublime się pisze. Jest to edytor płatny, zainstalowałem, odpaliłem, zamknąłem. Niestety nie jestem w stanie tam zrobić nic. Także też gdzieś widziałem jakieś petycje użytkowników czytników ekranu, żeby ten edytor uczynić dostępnym, bo ma swoich zwolenników i sporo osób ten edytor zachwala. Natomiast no niestety to nie jest narzędzie dla nas, ale mamy inne, mamy EdSharpa, mamy Notepada++, mamy jeszcze pewnie ileś innych narzędzi albo po prostu zwykły systemowy notatnik w ostateczności. Dlaczegożby nie, też spokojnie nadaje się do otwierania czystych tekstowych plików. Także tyle, jeżeli o to chodzi. Ta strona jest w języku angielskim, ale polecam przeczytać ją sobie od deski do deski, dlatego że tam opisany jest cały system pracy, który autor wdrożył i który wykorzystuje w oparciu o te pliki TXT i jeszcze kilka innych takich dosyć ciekawych porad, na przykład organizacja folderów w ramach pracy i tego typu rzeczy, więc jeżeli ktoś cierpi na jakieś takie rozgardiasz na czy swoim pulpicie, czy w ogóle dysku twardym i nie potrafi znaleźć później różnych plików, ja akurat sobie z tym radzę w inny sposób, czyli everything, ale jeżeli ktoś wolałby to w jakiś sposób bardziej usystematyzowany wszystko prowadzić, no to może akurat będzie to dla niego jakaś wskazówka. Adres przypomnę: plaintext productivity, plaintext productivity, to z myślnikiem.net. I teraz ostatnia informacja, którą ma dla nas Mikołaj, dotyczy WhatsAppa i dźwięku. To co, będzie w końcu lepszy ten dźwięk?
3: Chcielibyśmy, nie wiem, czy się kiedykolwiek tego doczekamy. Będą na pewno kilka nowości, jeżeli chodzi o wiadomości głosowe. My o nich już troszkę powiedzieliśmy, ale teraz wiemy więcej, znamy szczegóły. A więc co będzie? Będziemy mogli przeglądać sobie inne czaty w momencie, gdy obsłuchujemy sobie wiadomość głosową. Będziemy mogli opuścić czat i ta wiadomość, póki jej sami nie zatrzymamy, będzie grać. Będziemy mieć ustawienia prędkości razy 1,5 i razy 2. Nie wiem w sumie, czy tego już teraz nie ma.
1: Wydaje mi się, że właśnie no, już
3: wydaje
1: jest.
3: Wydaje mi się, że jest, a tutaj zostało to podane jako nowość, więc w sumie nie wiem, o co tu chodzi. Będziemy mogli zapauzować nagrywanie. Tego nie ma. Jeżeli coś no, się stanie na zewnątrz i chcielibyśmy zapauzować, zająć się tym i nagrywać dalej, to dostaniemy teraz taką opcję. Będziemy mogli przed wysłaniem wiadomości ją odsłuchać, jeżeli nie jesteśmy pewni, czy na przykład coś, czego byśmy nie chcieli, żeby się nagrało, czy jednak nie. Jeżeli słuchamy dłuższej wiadomości głosowej i zajmiemy się czymś innym, to WhatsApp zapamięta, gdzie skończyliśmy, nie będziemy musieli słuchać od początku, będziemy mogli posłuchać sobie od tego miejsca.
1: Szczerze mówiąc, Mikołaju, ja mam wrażenie, że to wszystko już gdzieś tam jest. Z tym nagrywaniem mam pewne wątpliwości, czy...
3: WhatsApp mówi, że w ciągu najbliższych kilku tygodni się te nowości pojawią. Jak wiemy, duże firmy robią testy ABF, więc kto wie,
1: więc
3: czy
1: może, no
3: coś
1: właśnie
3: tam się u ciebie nie pojawiło wcześniej niż u innych.
1: Ja chciałbym bardzo, żeby się u mnie pojawiło wcześniej niż u innych te wiadomości z Messengera, te długie, bo na razie jakoś tego nie widzę, niestety. A Messenger akurat ma fajną jakość tego dźwięku i tu by, myślę, że nikt się nie obraził, żeby takie możliwości już były. No dobrze, słuchajcie, dotarliśmy do ostatniej informacji. To informacja o WhatsAppie to była ostatnia wiadomość zgromadzona na naszej liście tyflo przeglądowych notatek, więc teraz tradycyjne pytanie, czy jeszcze ktoś coś znalazł w międzyczasie?
0: Ja a propos WhatsAppa, jeszcze taka mała drobnostka. Okazuje się, że będzie pewna kosmetyczna zmiana na razie na Androidzie, nie wiadomo kiedy na iOSie. Jeżeli ktoś nam przyśle numer w czacie WhatsAppowym, nie kontakt, a numer wypisany po prostu cyfra po cyfrze, to do tej pory było tak, że jeżeli go klikamy, to była opcja, żeby zadzwonić, wysłać wiadomość. Teraz dojdzie opcja, żeby wejść w kontakt na WhatsAppie, jeżeli ta osoba WhatsAppa posiada.
1: O, fajna sprawa.
0: Też tak sądzę. Jeszcze przydałoby się jakaś możliwość, nie wiem, nawiązywania kontaktu, taka prosta, oficjalna, z kontaktami, których nie mamy, z numerami, których nie mamy w kontaktach, czyli tak jakby klawiatura telefonu, że mogę wybrać numer i zadzwonić na jakiś numer na WhatsAppie, bo są na to sposoby nieoficjalne, natomiast no, przydałby się oficjalny, zwłaszcza jak się dzwoni po właścicielach mieszkań i tak dalej, gdzieś tam trzeba tych połączeń więcej. Jeśli jeszcze chodzi o iOS-a i w ogóle kwestie Apple'owe, to Apple ogłosił swoje WWDC na ten rok czerwcowe, które będzie online, całe online.

0: U nas wiadomo, opcja nie działa jeszcze póki co. Natomiast już pojawiają się pierwsze jakieś w kodzie wzmianki, że może się pojawić aplikacja Apple Classical do muzyki klasycznej, ponieważ Apple ostatnio przejęło jeden ze serwisów streamingowych dedykowanych muzyce klasycznej. No i może się okazać, że tu będzie dedykowana aplikacja z dźwiękiem przestrzennym, z Dolby Atmos i tak dalej. Dedykowana właśnie klasyce. Żyjemy, zobaczymy.
1: Melomani się z pewnością ucieszą. No dobrze, to w takim razie, jak rozumiem, to tyle, jeżeli chodzi o informacje w dzisiejszym 127. Tyflo-przeglądzie. Dziś do nas jakoś nie dzwoniliście, poza telefonem Roberta, też mało pisaliście, ale może to taka pogoda was niezbyt interaktywnie nastroiła. Może za tydzień będzie lepiej. Na dziś bardzo serdecznie dziękujemy wam za to, że słuchaliście nas, że byliście z nami, a za uwagę dziękują wam Mikołaj Hoły, Paweł Masarczyk,
2: Dobrej nocy.
1: Tomasz
0: Do
1: Bilecki, który
0: usłyszenia.
1: już w tym momencie nie jest obecny z nami, ale także przez większą część dzisiejszego programu z nami był i mówiący te słowa Michał Dziwisz. Dobrej nocy.
3: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
5: Witam wszystkich w kolejnym Tyflo Podcaście. Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kolejną aplikacją na nasze telefony komórkowe. Tym razem będzie to program, o który pytano mnie już wielokrotnie. Obecnie niemal każdy Polak posiada swój własny, prywatny telefon komórkowy. W związku z tym o wiele więcej spraw załatwiamy przy jego pomocy. Dzwonimy, pytamy, uzgadniamy, załatwiamy. Szczególnie dla nas, osób z dysfunkcją wzroku, jest to bardzo wygodna i poręczna forma komunikacji. Niestety zdarza się jednak i tak, że mamy nieprzyjemność poznać tę ciemniejszą stronę załatwiania różnych spraw i formalności przez telefon. Na pewno nie jeden raz, przychodząc w jakieś wcześniej ustalone miejsce typu biuro czy sklep, ktoś z Was dowiedział się, że przez telefon został źle poinformowany lub wręcz wprowadzony w błąd. Normalnie jesteśmy bezradni w takiej sytuacji, oczywiście jeśli racja jest po naszej stronie. Po prostu nie sposób komuś udowodnić, że przez telefon mówił on zupełnie coś innego niż w chwili obecnej, gdy stoi z nami twarzą w twarz. Właśnie w takich sytuacjach przyda nam się program nagrywający nasze rozmowy telefoniczne. Na rynku dostępnych jest bardzo dużo tego typu aplikacji. Ja przetestowałem ich kilka i do dzisiejszej audycji wybrałem jedną z nich. Według mnie najlepszą i to pod kilkoma względami. Postaram się dzisiaj przybliżyć Wam program Ultimate Voice Recorder. Ultimate Voice Recorder jest programem komercyjnym produkowany przez firmę Fingertips Access. Jest to program bardzo wygodny, bardzo prosty w obsłudze, a mimo to trzeba powiedzieć, że odrobinkę skomplikowany. Sam program można znaleźć i kupić na stronie producenta pod adresem www.fingertipaccess.com, czyli www.fingertip, tak jak się mówi, tak się pisze, fingertip, myślnik, access.com, www.fingertipaccess.com. Aktualna cena tego programu to niespełna 10 dolarów amerykańskich. Najnowsza wersja programu posiada numerek 6.1.1 i niestety tylko język angielski interfejsu. Prezentowana dzisiaj aplikacja jest także oznaczona cyferkami 6.1.1, ale dla naszych potrzeb, aby prezentacja była jasna i klarowna, postarałem się o nieoficjalną, spolszczoną wersję tego programu. Oczywiście wszystkie funkcje, menu i ustawienia dokładnie odpowiadają tym samym funkcjom w wersji anglojęzycznej.

0: Zanim przejdę do omawiania samej aplikacji, chciałbym zwrócić Waszą uwagę na przepisy polskiego prawa, do których Was odsyłam, jeśli będziecie chcieli nagrywać Wasze rozmowy telefoniczne. W tym miejscu chciałbym podkreślić, że ja nikogo nie zachęcam ani nie nakłaniam do nagrywania połączeń telefonicznych, do nagrywania Waszych rozmów. Jedynie prezentuję takowe możliwości, pokazuję, do czego zdolny jest Wasz telefon. Skoro wiemy już, czym dzisiaj się będziemy zajmować, możemy wziąć do ręki naszą Nokię już standardowo N82 i przy pomocy programu TOX z Agatką jako syntezatorem mowy uruchomić Ultimate Voice Recorder. Jak widzicie, ja tu staram się ładnie wymawiać. TOX odczytuje nam jako Ultimate Voice Recorder. Jeszcze raz. Ultimate Voice Recorder i uruchamiamy sobie ten program. Ja tu się tak ładnie staram i potem przechodzi do tego, że zapominam. Po włączeniu programu pierwsze, co się dzieje, to wchodzimy do galerii. Galerii, ale nie tej standardowej galerii naszego telefonu, tylko galerii samego programu Ultimate Voice Recorder. Na razie słyszymy, że mamy 0 nagrań, więc zajrzymy sobie do opcji. Co my tu mamy?
1: Notatka głosowa, 1 z 5.
0: Na razie mamy tylko 5 opcji i przejrzymy je po kolei. Notatka głosowa.
1: Ustawienia, 2 z 5.
0: Ustawienia.
1: Pomoc, 3 z 5.
0: Pomoc.
1: Informacja, 4 z 5.
0: Informacja.
1: Wyjście, 5 z 5.
0: Wyjście. Pomoc, informacja, wyjście. Nie ma co komentować. Ale cóż to jest ta notatka głosowa i ustawienia? Do ustawień zaraz wejdziemy, ale najpierw notatka. Notatka głosowa to nie jest nic innego, moi drodzy, tylko po prostu dyktafon. Jest to dyktafon, którego ustawienia można modyfikować. Możemy wybierać, czy będziemy sobie nagrywać w formacie WAV, czy będziemy nagrywać sobie w formacie AMR, czyli gorszym jakościowo. Możemy sobie ustalić czas nagrania. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale to, co jest najpiękniejsze w tym programie, to jest to, że możemy sobie włączyć klawisz skrótu, którym włączymy i którym zatrzymamy nagrywanie, ale to jeszcze nie wszystko. To jest jedyne tego typu rozwiązanie, z jakim spotkałem się wśród wszystkich programów nagrywających. Dlatego mnie to tak ekscytuje i dlatego chętnie Wam to pokażę. Nacisnąłem klawisz F2, aby ukryć, czyli zminimalizować program. I wychodzę teraz z menu. Tylko po to, żeby zablokować klawiaturę. Po co to robię? Robię to po to, żeby Wam pokazać, że teraz klawiszem, który rozpoczyna nagrywanie w programie Ultimate Voice Recorder, jest klawisz czerwonej słuchawki. Wystarczy go wcisnąć 3-krotnie, co właśnie zrobiłem w tym momencie, i rozpoczyna się nagrywanie notatki. W momencie, gdy potrzebujemy coś zapisać, jakiś numer telefonu, nie musimy nic kombinować, odblokować klawiatury, włączać notatnika, czy szukać dyktafonu. Wystarczy, że 3-krotnie naciśniemy klawisz czerwonej słuchawki, tak samo zatrzymujemy nagranie 3-krotnie naciskając klawisz czerwonej słuchawki. Czy to działa? Sprawdźmy. Odblokowujemy klawiaturę, wchodzimy z powrotem do menu, do programu. Szczerze mówiąc, te kelwiny, nie wiem, co to jest, co TOX odczytuje, ale po kolei. Najpierw odczytuje numer pozycji. Potem odczytuje nazwę, że to jest notatka, odczytuje datę, odczytuje długość samego nagrania i godzinę, w której nagranie zostało popełnione.
1: Notatka i 24 sekundy. 8 listopada 2010, godzina 15:59, 14 sekund, 365 kelwinów, 1 z 1.
0: Teraz notatkę. Jak ją odtworzyć? Bo ona nie zapisuje się tak jak wszystkie inne dźwięki w naszym telefonie. Nie zapisuje się tam, gdzie nasze dzwonki, tylko zapisuje się w katalogu programu, który sami możemy ustalić. To jest niezwykle wygodna funkcja. Nie musimy przeglądać notatek, mieszając gdzieś, szukając między naszymi dzwonkami, tylko mamy tutaj, w galerii samego programu. Mamy także wygodne skróty, o których za chwilkę, ale proszę zwróćcie uwagę, skrótem uruchamiam notatkę.
2: W momencie i rozpoczyna się nagrywanie notatki. W momencie, gdy potrzebujemy coś zapisać, jakiś numer telefonu, nie musimy nic kombinować. Odblokować klawiaturę.
0: Klawiszem skrótu uruchomiłem odtwarzanie notatki, tak samo klawiszem skrótu #1 uruchamiam odczyt notatki.
2: W momencie i rozpoczyna się nagrywanie.
0: Klawiszem #8 mogę sobie wstrzymać odtwarzanie tej notatki. Mogę sobie także klawiszem #7 zatrzymać zupełnie. Jak widzimy, sama nawigacja jest banalna. Nagrywanie notatek głosowych jest po prostu zdumiewająco proste i nie wymaga praktycznie żadnych dodatkowych ustawień itd., itd. Ale po kolei. Niech na razie moja ekscytacja tym programem opadnie. Zajrzyjmy sobie do opcji. I tutaj proszę, mamy już nie 5 pozycji, ale pozycji mamy 15. Otwórz. Notatka głosowa, czyli to samo, co uzyskujemy poprzez naciskanie klawisza czerwonej słuchawki.
1: Zaznaczone
0: wyślij. Wyślij. Jest 5 sposobów wysyłania w tym programie, czyli możemy wysyłać MMS-em, możemy wysyłać mailem, możemy wystawiać na portalu internetowym, możemy także wysyłać przez Bluetooth i jeszcze jeden sposób transmisji w tej chwili nie pomyłem.
1: Ustaw alarm. 4:15.
0: Ustaw alarm. Cóż to takiego jest? To jest, słuchajcie moi drodzy, opcja, która według mnie dla nas determinuje ten program po prostu w 100%. Dzięki tej opcji, ta opcja zdecydowała głównie, że Wam polecam dzisiaj tę aplikację. Cóż to takiego? Jeśli ja wybiorę sobie tę opcję, mogę do opcji alarmu. Najpierw pokażemy godzinkę. Mamy w tej chwili godzinkę 20.03, a tu mamy ustawioną 10 minut do przodu alarm. My sobie damy powiedzmy 06 wystarczy. OK. Długość możemy sobie wybrać, czy jednorazowo, czy codziennie. Czy wybrane dni i wtedy wskazujemy wybrane dni tygodnia, o której dany alarm będzie się włączał. Ale nas interesuje jednorazowo. No i data dzisiejsza, niech tak zostanie. I teraz włączy nam się jeden alarm, gdzie zostanie odtworzona jakaś tam melodyjka, notabene bardzo przyjemna, i zaraz po niej odtworzy się notatka, na której aktualnie byliśmy ustawieni. W tym momencie odtworzy nam się ta notatka, którą nagraliśmy tutaj sobie. Ale zaraz możemy tutaj sobie nagrać kolejną notatkę. Niech tutaj wygada się nam tok. OK. I teraz naciskam sobie klawisz czerwonej słuchawki. Trzeba chwilkę odczekać. Raz, dwa, trzy. Próba nagrania dla Tyflo Podcastu. Zatrzymujemy nagranie. Zobaczmy, jak to wygląda w programie. Czy taka notatka może być? Druga notatka trwa 6 sekund. I proszę bardzo, tę notatkę, powiedzmy, że ta nam się spodobała. Tę notatkę sobie możemy ustawić jako kolejny alarm. Ustaw alarm. 20.15, nie tak późno, powiedzmy, damy sobie 07. OK. OK. OK. Wyjdziemy z programu. Zaraz sami usłyszycie, że włączy się nam pierwszy alarm i odtworzy się jedna notatka. Kiedy nam to może być potrzebne? W każdej sytuacji, jeśli chcemy uzyskać jakieś potwierdzenie, jakieś przypomnienie. Często ustawiamy sobie alarm i gdy alarm nam dzwoni, tak naprawdę nie wiemy, o co chodziło. Odruchowo wyłączymy alarm zamiast wyciszyć go i sprawdzić, czego alarm dotyczył. Zamiast potem gdzieś tam grzebać po jakichś kalendarzach, próbować odnaleźć informacje, o co to chodziło, czego ten alarm dotyczył, zamiast po prostu wyciągać telefon z kieszeni na przykład, gdy korzystamy z zestawu słuchawkowego, no wystarczy, że po prostu klawiszem F1 wyłączymy dzwoniący alarm i wtedy automatycznie zostanie odtworzona nam notatka głosowa, ta, na której byliśmy wcześniej ustawieni. Zobaczymy, którą mamy godzinę.
1: Jest 26 dnia, 8 listopada 2010.
0: No już powinna się odtworzyć pierwsza notatka. Widocznie bawiliśmy się telefonem i nie... O, jest. W tym momencie telefon wibruje raz, bardzo długo. Melodyjka jest odtwarzana. Ja tu troszkę zasłonię głośniki, żeby Was nie ogłuszała. Wibracja się nie powtarza. Wibracja jest tylko jedna, za to bardzo długa. Teraz już telefon mi nie wibruje, po prostu sobie gra. Ja odblokowuję klawiaturę. Naciskam klawisz F1.
2: Nagrywanie notatki.
0: Jak słyszymy, jest odtwarzana notatka.
2: Nie musimy nic kombinować.
0: Ok, wiemy, o co chodzi. Naciskamy klawisz F2. A nie, musimy odczekać, aż się notatka odtworzy cała. Czyli te 20 parę sekund, która miała ta notatka, musieliśmy odczekać. Tutaj jest w takim razie nauczka dla nas, że te parę sekund musimy odczekać. Tu mamy drugi alarm, który ustawiliśmy na minutę później. Ponownie klawisz F1 i odtwarza się notatka.
2: Próba nagrania dla Tyflo Podcastu.
0: Czyli wniosek z tego taki, że powinniśmy dla naszej własnej wygody nagrywać krótkie i jasne notatki, krótkie, jasne komunikaty. Ok, tyle celem nagrywania notatek. Celem pokazania, że alarm może być opisany dźwiękowo. Zajrzyjmy zatem dalej do naszych opcji. Co my w nich mamy? Dwie notatki są. I przeglądamy dalej. Ustaw alarm za nami. Znajdź. Jest to bardzo wygodna funkcja. W momencie, gdy mamy dużo nagrań, kilkanaście, kilkadziesiąt i tak dalej, możemy bez problemu sobie wyszukać, jeśli wybierzemy tą opcję. Otwiera się pole edycyjne i normalnie możemy sobie wpisać coś tam, powiedzmy. Oko. Gdybym jakąś notatkę czy nagranie nazwał sobie oko, dał klawisz OK. Teraz program... Spróbuję wyszukać. Nie znaleziono nagrań. OK. Patrzymy kolejną opcję. Sortuj. Możemy sobie nagrania sortować. Rosnąco według czasu. I malejąco według czasu. Myślę, tutaj są mylne nieco jest tłumaczenie, bo tak naprawdę to one układają się rosnąco i malejąco nie wedle czasu trwania rozmowy, a wedle daty powstania samej notatki czy nagrania rozmowy. Zaznaczenie, czyli standardowo mamy zaznacz, odznacz. Odznacz, ale chciałbym zwrócić Waszą uwagę. W momencie, gdy poruszamy się na liście notatek strzałkami góra-dół, no to wiadomo, posuwamy się po liście albo w górę, albo w dół. Ale gdy dajemy strzałkę w prawo, to nasza pozycja, na której jesteśmy aktualnie ustawieni, zostaje zaznaczona. Idziemy na kolejną notatkę i strzałkę w bok, w prawo i słyszymy, że została zaznaczona. Analogicznie oczywiście strzałka w lewo odznacza każdą pozycję.
1: Notatkę 0,6 sekund, 8 zaznaczone notatkę i 20, notatkę i 24.
0: Już czyta tylko notatkę, nie czyta zaznaczone, czyli zaznaczenie zostało zdjęte. Jest to bardzo wygodne, jeśli mamy wiele nagrań, a chcemy usunąć poszczególne, żeby za każdym razem nie było konieczności wchodzenia właśnie w opcję. Zmieni nazwę. To jest wygodne, jeśli chcemy czyjeś nagrania poukładać sobie w jakiejś określonej kolejności, albo ktoś zadzwonił nam z innego numeru, chcemy, żeby występowała nam ta osoba pod tą samą nazwą w naszej galerii programu, nie ma najmniejszego problemu. Usuń, no to wiadomo. Usuń wszystko, wygodna opcja, jak chcemy się pozbyć naraz wszystkiego, bez zaznaczania. Ustawienia, zaraz do nich wrócimy. Ukryj nagrania. Jest to bardzo opcja, bym tak powiedział, kapryśna. I no nie polecam, bo gdzieś nam się pochowają jakieś nagrania, no chyba, że ktoś coś ma na sumieniu i woli ukryć jakieś nagrania, no to wtedy można z niej skorzystać. No dalej standardowe opcje, czyli pomoc, informacje i wyjście. Nas interesują w tej chwili ustawienia, więc uruchamiamy ustawienia. Jak słyszymy, mamy 26 pozycji, które możemy ustawiać swobodnie, także ustawień mamy, no może nie bez liku, ale dość sporo. Na pierwszym miejscu, jak usłyszeliśmy, mamy miejsce docelowe, czyli tam, gdzie zapisywane są nasze nagrania. W moim przypadku jest to karta pamięci, czyli dysk E, jak słyszymy, 750 MB. Wolnego miejsca jeszcze jest. Format pliku rozmów. Tutaj jest ustawiony WAV do wyboru, jeśli klikniemy klawiszem wyboru. Mamy także plik AMR. Więcej formatów nie ma. Może szkoda, bo może pliki MP3 byłyby lepsze, aczkolwiek z drugiej strony może sama jakość nagrań jest właśnie może dlatego taka dobra, że pliki są zapisywane właśnie tylko w formacie WAV. No AMR to trudno tu mówić o w ogóle jakiejś jakości, ale powiedzmy, że ten WAV to naprawdę daje nam odpowiednią jakość. Format zapisu notatek, także mam ustawiony format plików WAV. Limit nagrywania. Tu jest ustawiona opcja no limit, czyli bez limitu. Oczywiście to można sobie zmieniać, ale wydaje mi się, że bez sensu byłoby ustanawianie jakichkolwiek limitów, no bo przecież nie o to w tym chodzi. Tryb automatyczny. Ja mam tutaj włączoną tą opcję specjalnie na potrzeby dzisiejszego nagrania, dzisiejszego podcastu. To oznacza, że program zacznie nam przede wszystkim włączać się razem z startem programu. Nie musimy go włączać, program włączy się automatycznie i będzie działał w tle. Od tego jest właśnie ta opcja. Tryb automatyczny włączony. 526. Na piątej pozycji. Dźwięk nagrywania wyłączony. 626. Dźwięk nagrywania. W tym momencie jest to pozycja wyłączona. Cóż to takiego jest ten dźwięk nagrywania? To jest takie charakterystyczne pikanie, bodajże co 30 czy co 20 sekund nasz rozmówca słyszałby w słuchawce dźwięk, takie charakterystyczne pip, co dałoby mu znać, że jest nagrywany. Jeśli chcielibyśmy działać zgodnie z prawem, uprzedzać naszych rozmówców, powinniśmy tę opcję mieć włączoną. I już, tak jak mówiłem, testowałem różne programy. Różne programy próbowały obejść to zabezpieczenie w takim sensie, że nasz rozmówca słyszał owo charakterystyczne bip, ale program także je nagrywał. Później próbował je jakoś wycinać i tak dalej. Także jakość nagrania była fatalna, dźwięk był poszatkowany. W tym programie możemy sobie ten dźwięk wyłączyć. Na potrzeby dzisiejszej audycji została ta opcja dźwięku dodatkowego wyłączona. Skrót nagrywania H0. Możemy go sobie włączyć lub wyłączyć. W momencie, gdy mamy włączone automatyczne nagrywanie rozmów, Nie ma to żadnego znaczenia.
1: Skrót odtwarzania H1826.
0: Skrót odtwarzania, tak jak mówiłem, H1, skrót można sobie zmieniać.
1: Zatrzymania H7.
0: Skrót wstrzymania H8. Użycie skrótów włączone. Skróty oczywiście można sobie wyłączyć i wtedy nie ma problemu, że przez przypadek coś tam sobie klikniemy. Klawisz C, czyli klawisz kasowania, nagrywa połączenie. No ja mówię, ja tu mam wyłączone, ponieważ włącza się nagrywanie automatycznie, nie jest mi to potrzebne. No nie wiem, czy wszystko zrozumieliście, więc jeszcze raz. Cze, słuch, nagrywa notatkę. Czyli czerwona słuchawka nagrywa notatkę, trzykrotne naciśnięcie. Niestety nie ma innej opcji do wyboru. Może albo nie nagrywać, albo tylko nagrywać poprzez trzykrotne naciśnięcie klawisza czerwonej słuchawki. Tak jak Wam demonstrowałem, działa to fajnie. Automatyczne usuwanie w momencie, gdy tam przepełni nam się na przykład karta pamięci, są usuwane starsze pliki, te najstarsze i ten. Jeśli ktoś chce, jest to wygodny sposób, aby zachować sobie porządek na karcie pamięci, nie zaśmiecać telefonu, no a ponadto zawsze mieć miejsce na nagranie interesujących nas, czy tych najbardziej aktualnych rozmów.
1: Sposób usuwania usuń wysłane, 1526.
0: Usuń wysłany. No tu już powiedzmy opcje są bardziej zaawansowane, jeśli wysyłamy coś mailem, czy do internetu, czy przez Bluetooth, to program może automatycznie je usuwać, dane nagrania.
1: 1626. Domyślny e-mail none. 1626.
0: Domyślny e-mail none. Tutaj jest niepodany e-mail, na który telefon mógłby wysyłać konkretne nagrania, ale jak widzimy, jest taka opcja, możemy sobie taki e-mail ustawić, także po każdym nagraniu dane nagranie może być wysłane internetem na podany adres e-mail. Analogicznie domyślny MMS, czyli podany numer telefonu. Jeśli rozmowa byłaby malutka w formacie AMR, może być także przesłana. Bez komentarza, automatyczne wysyłanie wyłączone. Pokazuj wskaźnik w domyśle nagrywania. Tu jest ustawiona opcja nigdy, no bo nie jest mi to do niczego potrzebne. Ja wiem, że mój telefon potrafi nagrywać i taka informacja, że nagranie się rozpoczęło, nie jest mi do niczego potrzebna.
1: Położenie wskaźnika na dole ekranu 2026.
0: No tu już rzecz estetyczna, gdzie ten wskaźnik ma się znajdować. Wznawianie nagrywania nas nie interesuje, bo to jest na klawisze skrótu. Uruchom automatycznie. Tutaj właśnie chodzi o automatyczne nagrywanie rozmów. U mnie ta opcja jest włączona właśnie po to, żeby Wam zademonstrować, jak to działa, gdy automatycznie wykonujemy połączenie. Pytaj, czy zapisać, tłumaczyć nie trzeba. Ja wiem, że mój telefon nagrywa, co podkreślam, więc wiem także, że będzie zapisywał nagrania.
1: Hasło dla galerii brak. 24.
0: Hasło dla galerii. Jeśli obawialibyśmy się, że ktoś mógłby manipulować w naszych nagraniach, no to ktoś się nie dostanie do nagrań, ponieważ nagrania znajdują się w samym programie. Tak jak mówiłem, nie są umiejscowione w katalogu, tam gdzie się znajdują wszystkie dzwonki itd., itd. Tak więc można tutaj ustanowić hasło i powiedzmy będą te nagrania bezpieczne przed dostępem przez osoby jakieś trzecie. Tu jest jakaś taka bardzo mglista usługa, która opcja w ogóle jej nie kojarzy. Więc sobie ją może jeszcze raz przeczytamy. Nie, tutaj wydarzenia to nas nie interesuje. Pracuj ukryty tak. Tą opcję mam włączoną, ponieważ jest to opcja bardzo wygodna. Program rezyduje sobie w tle, w niczym nam nie przeszkadza, nie jest widoczny na pasku zadań i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W momencie, gdybyśmy dokonali jakichś zmian, w tym momencie, w ustawieniach, gdy bym nacisnął klawisz F2, to program by się mnie zapytał, czy zapisać zmiany, wtedy należy te zmiany potwierdzić klawiszem F1. Ja naciskam klawisz F2, bo żadnych zmian nie wprowadzam. I wracamy do galerii. Skoro wiemy, jak nagrywa się notatki, skoro wiemy, że można ustawić alarmy. No to teraz pora sprawdzić, jak wyglądają nagrania rozmów telefonicznych. Spróbujemy zatem zadzwonić do naszego kolegi Rafała Kiwaka z Tyflo Podcastu i spróbujemy nagrać naszą rozmowę. Mam nadzieję, że sygnał połączenia komórkowego nie nakłada się na mikrofon i że nie będzie Wam to jakoś szczególnie przeszkadzało. Telefon już u Rafała dzwoni. Zaraz zobaczymy, czy Rafał odbierze. Musi mieć daleko do telefonu. Halo, halo, witaj Rafale. Dzwonię do Ciebie przetestować nasz nowy program do nagrywania rozmów. Dla słuchaczy Tyflo Podcastu proszę Cię parę słów, żebyśmy mogli sprawdzić, jak to nagrywa, czy to nagrywa w ogóle, jak Ciebie będzie słychać i tak dalej. No, mógłbyś chociaż pożyczyć, że się będzie dobrze nagrywał. No, czekaj, bo obrosnę w piórka. W każdym razie, zaraz się przekonamy, czy Rafał ma rację. Dzięki Rafał za parę słów dla naszego nagrania, a już idziemy sprawdzić, żebyśmy wszyscy mogli się przekonać, czy to działa. Trzymaj się, Rafał. Hej, hej. Z Rafałem się pożegnaliśmy i zaglądamy w takim razie do naszego programu, abyście mogli się dowiedzieć, o czym rozmawiałem z Rafałem, bo słyszeliście w końcu tylko połowę naszej rozmowy. I jak słyszymy, mamy tutaj już kiwak Rafał i 55 sekund. Jeszcze jedna informacja. Ja teraz mogę tą naszą rozmowę odtworzyć klawiszem skrótu, znowu H1, ale w momencie, gdy odtwarzam w ten sposób, nie mogę regulować głośności naszego nagrania. Gdy teraz na tej konkretnej rozmowie nacisnę klawisz wyboru, albo z opcji bym wybrał otwórz, otwiera się nam odtwarzacz, gdzie będziemy mogli głośność regulować strzałkami w lewo, w prawo. Więc teraz naciskam klawisz wyboru.
2: Halo, halo, witaj Rafale. Dzwonię do Ciebie przetestować nasz nowy program do nagrywania rozmów. Dla słuchaczy Tyflo Podcastu proszę Cię parę słów, żebyśmy mogli sprawdzić, jak to nagrywa, czy to nagrywa w ogóle, jak Ciebie będzie słychać i tak dalej.
1: W takim razie wszystkich słuchaczy Tyflo Podcastu, czy się będzie nagrywało, tego nie wiem, ale sprawdzimy to, odsłuchując podcast.
2: No, mógłbyś chociaż pożyczyć, że się będzie dobrze nagrywał.
1: Mogę pożyczyć, tak więc życzę, żeby się nagrało, żeby było wszystko w porządku. Ale sądzę, że jeżeli Piotr pokazuje taki program, to on zapewne działa i działa dobrze.
2: No, czekaj, bo obrosnę w piórkę. W każdym razie, zaraz się przekonamy, czy Rafał ma rację. Dzięki Rafał za parę słów dla naszego nagrania, a już idziemy sprawdzić, żebyśmy wszyscy mogli się przekonać, czy to działa. Trzymaj się, Rafał.
0: No jak mieliśmy okazję teraz się przekonać, bez problemu dźwięk jest nagrywany, słychać obu rozmówców. No trudno, abym teraz Wam zademonstrował, wiadomo, gdybym przerzucił ten utwór, ten plik WAV na komputer i odtworzył Wam, na pewno jakość byłaby o wiele lepsza, oczywiście jakość telefoniczna, więc też bez jakichś tam cudów i fajerwerków, ale nic nie przerywa, nic nie trzeszczy. W tym momencie, także z poziomu odtwarzacza, możemy wybrać sobie opcję pod klawiszem F1 zapisu. I wtedy telefon pyta nas, czy zapisać. Ja tu wyciszyłem sobie w międzyczasie, żeby nam TOX nic nie beblał, ale wybieramy. I teraz pod taką nazwą został plik zapisany na mojej karcie pamięci wśród dzwonków, więc gdybym chciał przerzucić sobie plik w tym momencie z tym nagraniem, powiedzmy do komputera lub gdziekolwiek indziej, nie ma najmniejszego problemu. Cóż Wam mogę jeszcze pokazać? Może jeszcze raz tą głośnością odtworzymy sobie notatkę, korzystając z odtwarzacza. Wyciszymy sobie toksa, żeby nam nie przeszkadzał, nie zaciemniał z obrazu sytuacji. Ściszamy strzałką. Ściszyłem.
2: W momencie, gdy potrzebujemy coś zapisać, jakiś numer telefonu.
0: Ściszam znowu.
2: Nie musimy nic kombinować.
0: Także ta regulacja głośności jest wygodna, nie nastręcza żadnych problemów. Klawiszem F2 wstrzymałem nagranie. Wróćmy sobie do samego programu. Tak więc program ma bardzo dużo ustawień, ale jak sami widzicie, jest bardzo prosty w obsłudze, nie nastręcza większych problemów. Posłuchaliśmy, jak działa Ultimate Voice Recorder. Muszę przyznać, że osobiście jestem pod dużym wrażeniem tego programu. Jak wspominałem na początku dzisiejszej audycji, miałem okazję przetestować kilka podobnych rozwiązań i Ultimate Voice Recorder jest zdecydowanie z nich najlepszy. Jego nagrania rozmów, sama ich jakość jest najlepsza. Spośród oczywiście tych kilku przeze mnie przetestowanych. Dodatkowo własna galeria obsługująca własne pliki nagrań opatrzona hasłem. Niespotykana rzecz w tych aplikacjach. Wygodne skróty klawiszowe. Działające przy tym, podkreślam, przy zablokowanej klawiaturze. Bardzo rozbudowane ustawienia programu. Możliwość sporządzania notatek głosowych programu. Możliwość przypisywania tych notatek do konkretnego alarmu. To może się przydać osobom narzekającym na problemy z obsługą kalendarza, szczególnie w tych nowszych modelach Symbianów. Funkcja ta może stanowić swego rodzaju terminarz, jeśli ktoś ma problemy z obsługą rozwiązań systemowych w Symbianach. Musimy pamiętać, że żyjemy obecnie w takich czasach, gdzie powstają nowe rodzaje przestępstw i zagrożeń, chociażby stalking, czyli nękanie połączeniami telefonicznymi. Często służby porządkowe są bezradne w tego typu sytuacjach, a takie nagranie naszej rozmowy z naszym potencjalnym prześladowcą może być niezwykle przydatne. Przy oczywiście rozwiązywaniu tego typu problemów, jeśli już takie służby uda się zmotywować do działania, bo ostatnio różnie z tym bywa. W tym miejscu chciałbym jeszcze raz zauważyć, że ja nikogo nie namawiam do nagrywania rozmów telefonicznych. Jedynie pokazuję, że obecnie niemal każdy z nas ma taką możliwość i myślę, że warto o tym pamiętać, chociażby w momencie, gdybyśmy to właśnie my mieli zostać nagrani na czyimś telefonie. Na koniec przypominam, że program można pobrać ze strony producenta pod adresem www.fingertip.acces.com i że program kosztuje niespełna $10. W dzisiejszej audycji to już wszystko. Jeśli mielibyście do mnie jakieś pytania dotyczące tej lub innych moich audycji, zapraszam do kontaktu poprzez stronę www.tyflopodcast.net lub poprzez moją prywatną stronę www.piotr-witek.neostrada.pl. Teraz wszystkim dziękuję już za uwagę i zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflopodcastu.
3: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
4: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Dobry wieczór. Jak zwykle witam bardzo, bardzo serdecznie i bardzo, bardzo cieplutko dziś w babim lecie. Ala Witek z tej strony. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że zechcieliście Państwo spędzić z nami czwartkowy wieczór. A dziś będziemy opowiadać razem z moimi gośćmi o tym, jak osobom niewidomym żyje się na Ukrainie. Moimi i Państwa gośćmi dziś w Babim Lecie są Marzena i Jarosław Wasyłyk. Witam Was serdecznie.
6: Witamy.
5: Bardzo się cieszę, że zechcieliście przyjąć zaproszenie do Babiego Lata. Ja zanim przejdę do pytań do naszych gości, pozwolę sobie jeszcze na początek zachęcić Państwa również do kontaktu. Jeśli macie jakieś własne pytania do naszych gości, można je kierować na dwa sposoby. Po pierwsze przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także przez telefon stacjonarny 123 834 835. Serdecznie zachęcam do kontaktu. To gdybym na początek mogła Was poprosić, żebyście w kilku słowach zaprezentowali się naszym gościom, kim jesteście, czym się zajmujecie, jakie są wasze pasje. Ladies first, więc zaczynamy od ciebie, Marzeno.
6: Ja jestem, mieszkam na Ukrainie od prawie 4 lat, 3,5. Trafiłam tutaj, właściwie skończyłam filologię na Uniwersytecie Jagiellońskim i to Ukraina była, można powiedzieć, moją pasją od dość dawna. Więc było do przewidzenia, że to się tak skończy. No a w tej chwili można powiedzieć, że zajmuję się gospodarstwem domowym.
5: Jasne. I tutaj pozwolę sobie jeszcze dopowiedzieć, że Marzena dziś będzie tłumaczyć odpowiedzi Sławka. To jeśli teraz mogę ciebie, Sławku, poprosić również o kilka słów na swój temat.
7: No teraz ja pracuję w bibliotece Uniwersytetu Lwowskiego Nacjonalnego.
6: To jest Lwowski Państwowy Uniwersytet, jeden z większych uniwersytetów na Ukrainie.
5: Jest Sławek pracownikiem tego uniwersytetu.
6: Tak, tak,
5: biblioteki.
7: I pomagają niewidomym z książkami, skanują.
6: To jest coś troszkę jak u nas są biura, takie rzecznika, nie rzecznika, a takie biura do pomocy osób niepełnosprawnych, to jest jakby takie jednoosobowe pogotowie.
7: Stanowisko takie. Stanowisko, tak?
6: Tak, takie stanowisko, gdzie zajmuje się wyszukiwaniem materiałów, skanowaniem, nie wiem, grupowaniem, kompletowaniem dla właśnie studentów niewidomych.
5: Jasne. A coś o twoich pasjach? Czym zajmujesz się jako hobby w wolnych chwilach?
7: No, teraz nas wojna, to czytam polityku. A tak to czytam książki, słuchaję radio, komputer.
6: On się nie chce się chwalić, ale... Znaczy, on się nie chce chwalić, ale jest bardzo... Dużo osób z naszego kręgu zwraca się właśnie o pomoc tam z komputerem, różne rzeczy robić.
5: Czyli w obszarze technologii komputerowych i tym podobnych, tak?
6: Tak.
7: Tak, telefony, komputery.
5: Jasne, rozumiem. To w takim razie chciałabym, żebyście na wstępie w taki prosty i ogólny sposób opowiedzieli o tym, jaki jest status społeczny osób niewidomych na Ukrainie. Ogólnie jak się żyje, jak są postrzegane, jak funkcjonują w codzienności, w sferze publicznej i tak dalej. Gdybyście mogli na ten temat coś powiedzieć, to oczywiście poproszę Sławka, a ciebie, Marzeno, o tłumaczenie, jeśli jest taka możliwość.
6: Ja zacznę. Wydaje nam się, że to jest dość podobnie jak w Polsce, bo tak naprawdę to nie jest aż tak odległa kultura. Z tym, że tutaj jest jeden taki problem, że sporo osób niewidomych jednak niestety siedzi w domu. Nie chcą wychodzić do ludzi. Częściowo ze swojego wygodnictwa, częściowo nie wiem z czego. Jest grupa osób, która aktywnie działa, pracuje, nie wiem, udziela się społecznie. Ale bardzo dużo osób naprawdę siedzi po domach i no i to im wystarcza.
5: A to jest spowodowane też po części, nie wiem, brakiem jakiejś infrastruktury, dostosowaniem komunikacji i tak dalej? Nie. Tak?
6: Myślę, że nie, bo kto chce coś robić, ten robi. A kto nie chce, no to sobie wymyśli 1000 powodów.
5: Aha, rozumiem. Ty, Sławku, jesteś osobą niewidomą od urodzenia, czy...
7: Tak.
5: Aha. I ty jako osoba niewidoma uważasz, że funkcjonowanie twoje w sferze codziennej, w pracy, w domu, w komunikacji gdzieś jest łatwe, czy może to być dla kogoś barierą powstrzymującą go od wychodzenia z domu, aktywności zawodowej czy innych form aktywności?
7: To zależy od każdej ludziny. Mnie łatwe, tak.
5: Czyli dla ciebie jest to prosta sprawa i nie stanowi to większych przeszkód, tak?
8: Mamy pierwszy telefon. mamy pierwszy telefon, więc proponuję, żebyśmy odebrali. Jasne. Jest z nami Damian.
5: Witamy, Damianie, słuchamy. Halo?
8: Halo, Damianie, czy nas słyszysz?
5: Och.
8: Halo? No niestety okazuje się, że Damian nas chyba w tym momencie nie słyszy. A szkoda, bo trochę się naczekał. Zapraszamy w takim razie ponownie. Może później, Damianie, będziesz miał więcej szczęścia. A jeżeli nie działa ci Skype, jeżeli są ze Skype'em jakieś problemy, to po prostu skorzystaj z telefonu.
5: Jasne, serdecznie zapraszamy. To ja jeszcze, Marzeno, chciałabym zapytać ciebie. Czy mieszkając od kilku lat na Ukrainie widzisz jakieś różnice między odbiorze społecznym między Polską a Ukrainą i jeśli tak, to jak one się przedstawiają?
6: Ja osobiście nie widzę takich różnic.
7: Myślicie?
6: Jak ludzie postrzegają to?
7: Nie ma.
6: Ja osobiście takich różnic nie widzę. Jasne, że to zależy też od każdej osoby, od charakteru każdego człowieka, ale generalnie jako takich różnic ja nie widzę.
7: To nawet zależy od miasta Lwów, tak? Milion ludzi. No uh-huh. Jak kraj miasta, jeden centrum, tak? Inteligentni ludzie pomogą na...
6: Jest takie miejsce we Lwowie, gdzie my zawsze, jak tam jedziemy, zawsze się denerwujemy, bo tam jakoś, nie chcę nieładnie mówić, ale tam jakoś, no co by się nie pytał, co by nie prosił, wszyscy udają, że...
5: Że ich nie ma.
6: To jest nie ich sprawa.
7: Tak.
6: Okaże... Ale to są obrzeża miasta.
7: Tak.
6: To są obrzeża miasta. Ale z kolei zdarzyło mi się jeździć na wieś, gdzie zupełnie obcy ludzie podchodzili i pytali, ja wiedziałam, że po mnie wyjdą znajomi, tak, ale oni tego nie wiedzieli. Zupełnie obcy ludzie podchodzili i pytali, wiesz co, a do kogo ty tutaj na tej wsi, to może my cię zaprowadzimy, może tobie trzeba...
7: To zależy.
6: To naprawdę zależy od osoby.
5: Rozumiem. To może teraz przejdźmy sobie tak chronologicznie, zaczynając od edukacji. Jak wygląda obecnie i jak wyglądała kiedyś edukacja osób niewidomych na Ukrainie? Czy to są ośrodki specjalne, czy to są szkoły integracyjne, czy nauczanie indywidualne? Jakie formy tej edukacji są możliwe? Sławku.
7: No to tak, kiedyś było 6 szkół.
6: Szkół dla niewidomych.
7: Szkół, tak.
6: Teraz też jest 6.
7: Sześć też kazano, tak?
6: Jest 6 szkół dla osób zupełnie niewidomych i około 22-23 szkół dla osób słabowidzących. Z tym, że to się i tak miesza, bo na przykład jeżeli ktoś mieszka blisko szkoły dla niewidomych, a jest słabowidzący, no to pójdzie do tej szkoły dla niewidomych.
5: To są szkoły podstawowe, średnie? Jaki to jest stopień edukacji?
6: To jest w pełni, od 1 do 12.
5: Aha, rozumiem. A jaką one mają formę? To są szkoły właśnie, jeśli mówisz o tym, że blisko ktoś je ma miejsca zamieszkania. Czy to są szkoły, do których się dochodzi, czy z internatem?
6: Tak jak w Polsce, to są szkoły z internatem, z tym, że dlatego jest ich tak dużo, że Ukraina jest jednak dużo większa od Polski.
5: Tak.
6: No i na przykład ktoś mieszkając, nie wiem, w Charkowie, czyli pod rosyjską granicą, nie będzie woził dziecka do Lwowa.
5: Rozumiem.
6: Z tym, że zdarzają się, przepraszam, że jeszcze na sekundę przerwę, zdarzają się owszem osoby dochodzące tak jak i u nas.
5: Jasne.
6: Bo jeżeli ktoś mieszka we Lwowie, a szkoła jest we Lwowie, no to dlaczego ma mieszkać w internacie, skoro może przychodzić?
7: Tak.
5: Ty, Sławku, uczęszczałeś do takiej szkoły?
7: Tak, to we Lwowie.
5: To będę cię chciała troszeczkę popytać, jak to wygląda. Czy to jest edukacja taka tylko opierająca się na przyswajaniu materiału, czy również w tej szkole masz możliwość korzystania z jakichś zajęć dodatkowych, typu ćwiczenie orientacji, czy jakieś zajęcia wspierające rozwój talentów, typu, nie wiem, szkoła muzyczna albo jakieś podobne zajęcia.
7: No teraz nie wiem, jak tam teraz.
6: Ja wiem.
7: No ty wiesz, dobrze.
6: Ja przepraszam, to ale ja jestem bardziej na czasie.
7: Ja pokażę.
6: Tak.
7: A kiedyś była muzyka, no gdzieś 80 roki, 70 i była ta grupa, ansambl.
6: Zespół
7: był, tak.
6: Mieli swój zespół, teraz też mają zresztą.
7: Muzyku wczyli, bajan, gitara,
6: bajan
7: bandu.
6: To jest coś w stylu akordeonu, przepraszam. Taka harmonia.
5: Tak, dobrze, że mówisz jednocześnie.
7: Pianino.
6: tym, że to są
7: muzyka była, hurtki wszakie
6: były. Z tym, że to nie jest szkoła muzyczna, tam nie ma tak jak u nas świadectwa, to jest...
7: To zajęcia muzyczne.
6: To są po prostu zajęcia. Mhm. To dodatkowe, ciebie nikt nie zmusza, ale są.
7: I nikt nie da sobie papier.
6: I nie masz za, u nas za to są świadectwa, a tam nie masz za to żadnego papierka, ale jak chcesz, to możesz sobie chodzić nawet na 15 instrumentów.
5: Rozumiem, człowiek orkiestra.
7: Tak, makramę, nie wiem jak to.
6: No, plecenie makram. Plecenie,
5: Robienie makram. Sądzenie, tak?
7: Mhm. Kiedyś było takiego, no, z orientacji mało było.
6: I dzisiaj to też tak. Jest bardzo mało. Z tym jest tutaj problem, tutaj nie ma we Lwowie praktycznie fachowców do orientacji przestrzennej.
7: Mało uczyli samoobsługi.
6: Bardzo mało. I dzisiaj jest ten sam problem. Tam wychodzą dzieci, no dzieci to już nie są dzieci, to już jest młodzież. Oni wielu rzeczy nie potrafią, bo tam nie ma zajęć typu, nie wiem...
7: Kuchnia.
6: Właśnie, kuchnia, nie wiem... Jakieś
5: czyli
6: takie...
5: obsługa w zakresie dnia codziennego,
6: tak,
5: czynności
6: tego
5: dnia codziennego.
6: Ma.
5: Tak,
7: mało. No, nie
6: jest
7: ma.
6: Tego
7: nie.
6: Bardzo mało.
7: Jakże je, to dużo, mało.
6: Ale muzyka się u nich rozwija bardzo fajnie w szkole. Wiem, że teraz mają i szachy, i warcaby. No i chyba tyle. Chyba, że ja o czymś nie wiem.
7: Kiedy radio lubitel, jak?
6: A, krótkofalówki.
7: Też było.
6: I są, tak, są cały czas. I teraz jest popularne, przychodzą różni wolontariusze, na przykład ktoś sobie wymyśli, że a, ja będę z dziećmi robić zajęcia tam z gliny. No i przychodzi i robi. Na ile czasu wystarczy
7: biser.
6: Mu cierpliwości? Ja nie wiem, jak przetłumaczyć słowo biser. Wiecie, co to jest? To są takie maciupeńkie koraliki, troszkę większe niż, nie wiem, główka od szpilki.
5: Aha, i obrazki się z nich robi, tak?
6: Z nich się robi wszystko. Z nich się robi obrazki, biżuterię, przepiękną zresztą. Obrazki nawet przestrzenne. No mnóstwo rzeczy można z tego zrobić, tylko trzeba się postarać.
5: I to się odbywa w ramach tych wolontariatów, zajęć prowadzonych w ramach wolontariatu, tak?
6: Akurat to odbywa się w ramach szkoły.
5: Aha.
6: Zajęć, tak samo zajęć dodatkowych.
7: A plus je masaż i ty masz za to już papier.
6: Tak.
7: Teraz masz czy nie masz? Ja mam.
6: Tak. Do zajęć szkolnych wchodzi przez ostatnie dwa lata chyba. Są zajęcia z masażu i dostajesz papierek, że masz prawo robić jakiś tam masaż. No wiadomo, że byłoby miło, gdyby ktoś pociągnął dalej to, no bo co to jest 2 lata i tylko w szkole.
5: A tutaj są brane pod uwagę jakieś zdolności, predyspozycje,
6: wszyscy
5: idą?
6: Czy to trzeba jakieś specjalnie zdolności, czy wszyscy? Nie, wszyscy jak leci. Na przykład chodzisz do szkoły, masz 12 klas, tak? Skończyłaś 10 klasę i od 11 klasy wszyscy jak leci mają masaż.
7: Ale można mieć mało.
6: Ale jak bardzo by ktoś bardzo, bardzo nie chciał, to tam można coś trochę pokombinować i wtedy nie będzie.
7: Po prostu nie uczyć się.
6: Możesz właśnie zrobić się...
7: Nie uczyć to
6: nie uczyć i no i nie dostaniesz oceny, nie dostaniesz papierka. Ale są to zajęcia obowiązkowe.
5: Mhm. A powiedzcie mi w takim razie... Jak wygląda dostęp do materiałów dydaktycznych, pomocy dydaktycznych, jakichś makiet, brajlowskich książek, ewentualnie książek audio, podręczników, w jakiej formie są przygotowywane, jak wygląda samo nauczanie na przykład matematyki.
6: Ale o szkole cały czas, tak?
5: Tak, oczywiście.
7: To tak, książki to są w Charkowie fabryka, drukuje dla wszystkich internatów
6: podręczniki. Charkowie jest specjalne wydawnictwo, które zajmuje się tylko tym, żeby drukować podręczniki dla wszystkich szkół.
5: A to są podręczniki, czy książki takie beletrystyka również?
6: Nie, podręczniki, tylko podręczniki.
7: Mhm. Beletrystyka to w Kijowie i teraz
6: robi
7: pieniądz mało.
6: I to teraz nie robi, ale do tego przejdziemy
7: mało,
6: pewnie później.
7: Duże mało, kiedyś było. Kiedyś było.
6: Ale tak. Charków robi tylko i wyłącznie podręczniki.
5: A powiedzcie mi, jak już tak jesteśmy przy tych książkach i podręcznikach.
7: A makiety, teraz nie wiem jak makiety, a kiedyś to się były stare makiety i szkielet był, i globus był.
6: Wiem, że dostała też szkoła taki duży globus od Niemców, no u nas Kraków też jego dostał. Taki duży globus z nakładkami, bardzo fajny.
5: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
6: Z książeczkami specjalnymi.
5: Mówi Sławek też, że szkielet, tak? To pewnie przy masażu też jest bardzo przydatny i przy biologii.
6: Daje, A mapy?
7: No szkielet taki, no.
6: No to ja
7: nie
6: wiem jaki.
7: Nie plastikowy, a...
6: Oj, prawdziwy.
7: Prawdziwy szkielet.
5: O.
6: No nie plastikowy.
5: To pełen naturalny
7: szkielet.
6: Tak, naturalny. No mapy, wiadomo, że te mapy w tej chwili są nieaktualne, ale były.
5: Brajlowskie, tak?
7: Tak, tak. No było to, to muszę...
6: Fajne mapy to, były. Ja pamiętam takie mapy ukraińskie...
7: To, co leżyło z Radzieckiego Sojuszu.
6: Tak, to wszystko to są pozostałości po Związku Radzieckim. No w tej chwili to jest nieaktualne. Przynajmniej mapy.
5: Rozumiem. A jakieś na przykład pomoce, nie wiem, optyczne dla osób niedowidzących i nie wiem, książki czy jakieś opracowania w formie elektronicznej też są dostępne jakoś?
7: Tak, z dużym drukiem.
6: Były książki, Sławek mówi, z dużym drukiem. Co do pomocy, to jest taki problem, ale pewnie za chwilę będzie o tym, ale no jak już doszliśmy, to powiem. Jest taki problem, że nie ma finansowania i jeżeli szkoła coś kupi, na przykład jakąś super wypasioną lupę optyczną, to ją trzyma i chowa, bo przyjdzie może jakaś komisja, ale może jacyś goście przyjdą, zechcą to zobaczyć, a dzieciom na wszelki wypadek się tego nie daje. Bo jest no tak. jest jedno i tylko do pokazywania.
5: Aha, rozumiem.
6: Na przykład maszyny brajlowskie. W Polsce u nas w szkole ja z maszyną pracowałam od drugiej klasy. Ja wiem, że szkoła ma maszyny tutaj we Lwowie, dostali je, ale to jest tak, z jednej strony nauczyciele nie chcą, żeby dzieci pisały, bo to będzie straszny huk, oni nie są przyzwyczajeni, a z drugiej strony dzieciom się tego nie daje do rąk od małego, a jeżeli takie dziecko dostanie ten sprzęt do ręki mając lat 14-15, to on już nawet nie chce. On już się nauczył na tablicy pisać tak szybko, że jemu już nawet jest niedobrze na tej maszynie.
5: Czyli korzystają z tabliczek brajlowskich
6: oczywiście,
5: uczniowie niewidomi, tak?
6: Tak, tak, a. Tylko i wyłącznie. Nawet mi tutaj Sławek mówił wczoraj, że mówi, jak mnie by dali teraz maszynę, to musiałby się zastanowić nad tym, jak każdą literę napisać i to byłoby dużo dłużej niż na tabliczce.
5: Aha, rozumiem.
6: Te maszyny są, jest cała szafa, ale ich nikt nie korzysta z nich. Oni nie chcą.
7: A no i kiedyś Amerykańcy przywezli kupę audiokaset. Takich jakieś, byli jakie.
6: Po angielsku.
7: Nasi wczytyli sami audio książki robili.
6: Jeszcze jak nie było popularne bardziej audiobooki.
7: A oni robili takie programy, Marzena, po nowej programie.
6: Podręczniki?
7: Podręczniki, na przykład twory po literaturze przeważnie.
6: Czyli Ameryka dała mnóstwo kaset, tam coś było ponagrywane. A nauczyciele sami nagrywali częściowo podręczniki i oprócz podręczników lektury.
5: Aha, czyli taki prywatny zakład wydawnictw nagrań, tak?
6: No to każą lektury.
7: To po nowej programie, też one były
6: ogłoszone. Te, które nie były, bo równolegle państwo robiło książki, to znaczy studio. Jak to się nazywa? Studio nagrań i wydawnictw.
7: No,
6: coś w tym stylu, w Kijowie. Ale potem pojawił się nowy program nauczania i już Kijów nie zrobił tych nowych lekcji.
7: Co zrobił, co
6: zrobił? Częściowo zrobił, a częściowo nie zrobił, więc to, czego Kijów nie zrobił, nauczyciele sami nagrywali na kasety.
7: I taka maszyna była, tutaj wkładało się...
6: Tak, u nas też była taka maszyna, do której się wkładało kilka kaset, jakby z jednej kasety momentalnie było kopiowane, nie wiem, na pięć.
7: U nas na cztery było.
6: U nas też na cztery, no ale coś w tym rodzaju. I to się robiło błyskawicznie. Minuta i skopiowane.
5: Czyli piszą głównie na tabliczkach, korzystali z kaset, a jak dzisiaj jest? Czy część jakichś podręczników czy pomocy dydaktycznych jest dostępna w formie elektronicznej? Korzysta się w ogóle z komputerów w trakcie nauczania, czy nie?
6: W tej chwili większość dzieci ma, no nie większość, ale część dzieci ma swoje laptopy. Ale na ile one
7: ale to
6: im są
7: dla nich zabawka, a nie
6: to jest
7: nauka.
6: Dla nich dokładnie, to jest dla nich, tak jak sobie mówi, zabawka, a nie do nauczania.
5: Aha, czyli w żaden sposób tych podręczników w formie elektronicznej się nie
6: jeżeli sobie sama zeskanujesz i ten, to będziesz mieć.
5: Aha, rozumiem. Dobrze. Pracujesz, Sławku, jako jednoosobowe biuro osób niepełnosprawnych na uniwersytecie, więc myślę, tak, że możesz sporo powiedzieć na temat tego, jak wygląda szkolnictwo wyższe w przypadku studentów niewidomych. Czy państwo wspiera jakoś tą ich edukację i czy uczelnie też pomagają znosić ewentualne bariery? No widzę, że tak, bo pomagasz udostępniać materiały studentom niewidomym. A jak to wygląda na innych uczelniach i czy państwo też jakiś swój wkład w tą edukację osób niewidomych ma?
7: Państwo nie

0: niepełnosprawny. To nie oznacza, że ty masz nic nie robić i nie zdać egzaminów. Jeżeli ty zdasz egzaminy, to jest szansa, że na przykład kogoś, kto też je zdał, cofną, a ciebie wpuszczą.
1: Aha, to jest taka, rozumiem.
0: To jest pomoc od państwa.
1: A jakieś subwencje finansowe, w sensie takim, nie. Że programy nie ma, tak? Nie ma takich, które dofinansowują zakup książek czy coś takiego, nie ma.
0: Państwo żadnych finansów, przepraszam, że ci przerywam, żadnych państwo finansów w żadnej sferze
2: na wyższe
0: na nauczanie wyższe nie wydziela. Mhm. Jeżeli coś jest robione, to robią to sami studenci albo sami wykładowcy.
1: Aha, a właśnie, sami wykładowcy, a uczelnie pomagają jakoś przystosowywać materiały, nie wiem, idą wykładowcy studentowi na rękę na przykład, żeby mógł zaliczać w formie ustnej, a nie pisemnej, jeśli
2: Tak.
1: dysponuje sprzętem. Jak to wygląda na przykładzie waszego Uniwersytetu Lwowskiego, na co osoba niewidoma, na jakie formy pomocy może liczyć poza materiałami od ciebie?
2: No kiedy ja uczyłem się, tak, to studenty pisali
0: egzamin.
2: No to ja zdawał ustno.
1: Zdawałeś ustnie i to wszystkie egzaminy, tak?
2: No wszystkie pismo, no tak.
0: Wszystkie pisemne. Oni pisali, a Sławek zdawał ustnie.
2: Tak, no i może tobie dać swoje lekcje na fleszku.
0: Wszystkie swoje wykłady może wykładowca dać na pendrive'a, na fleszkę, na pendrive'a.
1: Aha, czyli w formie dokumentów elektronicznych,
2: ale to
1: tak?
2: też zależy od wykładowcy.
0: Ale to zależy chyba głównie od wykładowcy, bo jeden będzie wredny i powie, a mnie to nie obchodzi, pisz. A drugi powie, nie ma sprawy, ja ci przyniosę jeszcze swoje materiały dodatkowe.
2: Ja kiedy zaczynał? No to przyszedł na lekcję z dyktafonem. A wykład skaże, że nie wolno nagrywać. No i cóż.
0: Powiedział wykładowca, że nagrywanie jest absolutnie zabronione i no i co mu zrobisz? No nie zrobisz mu nic.
1: Aha, i tak już zostało. Nie ma ogólnego takiego trendu, takiego przyzwolenia na to, że wolno nagrywać?
2: Czy można było by z kieszeni zapisywać, więc by nawet nie znał. To tak, ale...
0: Żeby zapisywać, nagrywać, wiecie, spod stołu, ale to już nie to. A komu się poskarżysz? No poskarżysz się, a on potem się na egzaminie...
2: No nie, no ja tak pisał, ja nie nagrywał lekcji.
0: O, jak pisał na tabliczce, konspekty.
1: Ojej, to rzeczywiście sporo tego pisania musiało być.
0: Ale skrótami. Ja widziałam taki konspekt, ja z niego nie zrozumiałam nic. Tam kawałki słów.
1: Aha, rozumiem. A na przykład jeśli chodzi o zajęcia, które się odbywają, jakieś ćwiczenia, nie wiem, gdzieś w jakichś salach przeznaczonych do tego, powiedzmy, nie wiem, laboratoriach czy salach takich, w których odbywają się ćwiczenia z konkretnych przedmiotów, też jest jakaś pomoc uczelni, czy jakoś są te materiały dydaktyczne, na których się pracuje, przygotowane wcześniej, czy to też zależy od wykładowcy?
2: Nie, nikt o tobie nie zdygotuje.
0: Nikt wcześniej nie. To zależy tylko i wyłącznie od tego, jakim człowiekiem jest wykładowca.
2: Nie, ale nie zmienili, na przykład nic nikt nie gotował absolutnie.
0: No bo to jeszcze były trochę inne czasy.
2: A teraz też Marzena nic nie gotuje. Kto tobie do jakomu...
0: To nikt. To zależy, jeżeli wykładowca jest fajny i podzieli się z tobą swoimi...
2: Może tobie roztłumaczyć.
0: ...konspektami, ewentualnie może z tobą usiąść po zajęciach i wytłumaczyć, ale żeby ktoś naprzód coś robił specjalnie, to nie.
2: Nie, naprzód nikt to tobie nic nie robi.
1: To dobrze, że chociaż...
2: To, co ja znaję, może ktoś zrobi. Nie,
0: może są takie osoby, tak. które, wiecie, my też nie znamy wszystkich wykładowców.
1: Nie, no oczywiście, ja mówię na przykładzie tego uniwersytetu, na którym pracuje Sławek, który znacie.
0: Tak,
1: jak
0: Sławek się tam uczył 10 lat temu, więc weźmy to też pod uwagę. Ale myślę, że to zależy naprawdę od każdego wykładowcy.
1: Dobrze, to myślę, że edukację z grubsza udało nam się jakoś...
2: Ale się pro edukację już je w nas masażni uczyliście.
0: To są szkoły takie... podyplomowe
2: to takie jak wasze, no jak to w Krakowie.
0: Coś jak w Krakowie jest szkoła pomaturalna, czy policealna. Policealna, tak. To jest jakby na Królewskiej. Szkoła masażu.
2: Samo.
0: U nas też są takie...
2: Kilka sztuk.
0: Jest kilka
2: Kijów, Lwów,

0: 4 na Ukrainę.
1: Aha, i to są typowo szkoły masażu.
0: Profesjonalne
1: do zawodu.
2: Profesjonalny masaż, ale poza tym lwowska szkoła, ja nie wiem, medyczna czy co, raz na kilka lat przyjmuje właśnie osoby niewidome.
0: Ja pokażę.
2: Ale to nie jest specjalnie dla niewidomych. Oni się uczą ze wszystkimi innymi studentami. To przynajmniej we Lwowie. Bo jest kilka takich zakładów
0: specjalnie.
2: Tylko dla niewidomych. A to, o czym ja teraz mówię, to po prostu raz na dwa lata.
1: Placówka integracyjna, tak?
2: Nie, normalna medyczna akademia, czy jak to się tam u nich nazywa, bo ja nie wiem dokładnie. Medyczny college. Po prostu raz na dwa lata przyjmują ewentualnych chętnych niewidomych. Do grupy normalnie uczącej się studentów.
1: Aha. A powiedzcie mi teraz, pozwolicie, że przejdę do pracy i braku zatrudnienia. Czy są na Ukrainie typowe dla osób niewidomych zawody? Bo w Polsce mamy masażystów, stroicieli, pracowników organizacji pozarządowych pracujących na rzecz innych osób niewidomych czy też niepełnosprawnych. I to są takie chyba najbardziej typowe grupy zawodowe, w których w swoich zawodach pracują osoby niewidome czy niedowidzące. Jak to wygląda na Ukrainie? O masażystach już wspomnieliście, a jeszcze jakieś inne zawody są takie właśnie typowe, najchętniej wykonywane przez ludzi niewidomych?
2: Nie.
0: Jak wiecie, UTOS.
2: Ale to nie, to jest co innego. To są zakłady pracy chronionej, ale jako taki zawód, tak jak mówisz, typowy, żeby tam ktoś, osoba niewidoma i pierwsze skojarzenie, nie, masażysta.
1: Aha, masażysta. I zawody związane z muzyką, nie.
2: Tak, ale to już mniej. Aha. Nie ma u nas w ogóle czegoś takiego jak strojenie pianin i fortepianów. W sensie osób niewidomych.
1: A muzycy grający na przykład na jakimś...
2: We Lwowie jest...
0: Nawet
2: to, to będzie reklama. We Lwowie jest zespół, nazywa się Karpaty. To jest mniej więcej 70-80 osób grających na bandurach. Zaraz powiem, co to jest bandura. I z tego... Mniej więcej 50-60 osób jest niewidomych i słabowidzących.
1: A to duży zespół.
2: To jest bardzo duży zespół i robi to straszne wrażenie, kiedy na scenę wychodzi tyle osób niewidomych, tudzież słabowidzących, a bandura to jest taki instrument strunowy, który ma 65 strun. Trzyma się go jakby między nogami i trzeba na nim grać dwoma rękami.
1: Aha.
2: Ma bardzo ładny dźwięk. I kiedy na scenę wychodzi jednakowo ubrane 80 lub 70 osób, z czego większość niepełnosprawna i wszyscy z tymi instrumentami,
0: nie
2: oni, większość, i oni potem śpiewają na głosy i grają wszyscy razem, to naprawdę robi duże wrażenie. W Polsce byli oni nieraz, pewnie jeszcze będą nieraz.
0: Tam w górze
2: oni bardzo często do Polski jeżdżą.
1: Dobrze, to teraz chciałabym zapytać nie tyle o zawody, co o formy zatrudnienia. Jak to wygląda? Czy to są zakłady pracy chronionej? Czy ludzie niepełnosprawni zatrudniają się na otwartym rynku pracy? Czy to są jakieś organizacje pozarządowe, w których ci ludzie znajdują zatrudnienie w większości? Jeśli już pracują oczywiście.
2: Tak, to wygląda tak. Zakłady pracy chronionej jeszcze ze parę sztuk na Ukrainie jest, ale one działają bardziej pro forma. To znaczy gdzieś tam sobie są, ale już nie bardzo pracują. Kiedyś były bardzo popularne. Otwarty rynek pracy, no właśnie, jak sobie ktoś coś znajdzie, to pracuje. A organizacje pozarządowe, no na przykład we Lwowie mamy taką organizację, która stara się pomagać, nazywa się Zielony Krzyż, właśnie nie czerwony, a zielony. Stara się pomagać osobom nie tylko niewidomym, niepełnosprawnym w znajdowaniu pracy. Raz na 2-3 miesiące robią targi pracy, na które może przyjść każdy pracodawca, który sobie chce i każdy niepełnosprawny, który sobie chce. Czy coś tam znajdzie, to już jest inna sprawa.
1: Rozumiem. A czy państwo w jakiś sposób wspiera pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne?
2: Tak,
1: czy
2: to... o tyle, że właśnie to jest tak jak w Polsce, że...
0: Jak szatyny masz niepełnosprawne...
2: Musisz mieć ileś tam procent osób niepełnosprawnych, nie pamiętam czy 4 czy 6, żeby nie płacić podatku jakiegoś tam, jakiś specjalny podatek. Jeżeli masz te 6 czy tam 5% osób, to nie płacisz tego podatku. Jeśli nie masz, to musisz zapłacić i to są niemałe pieniądze. I tutaj pojawia się kolejna sprawa. Są pracodawcy, którzy nie chcą płacić tego podatku, ale nie chcą też zatrudniać osób niepełnosprawnych, no bo po co? Wobec powyższego robią coś takiego. Zatrudniają osoby niepełnosprawne teoretycznie, czyli na Ukrainie jeszcze są dość popularne, jak to się nazywa, książeczki pracownicze? U nas też kiedyś było coś takiego.
1: Takie ubezpieczeniowe, tak?
2: Nie, taka książeczka, w której, masz napisane, gdzie pracowałaś, jak długo i tak dalej, i tak dalej. Ja w tej chwili nie mogę sobie...
1: No, u nas ich nie kojarzę, ale myślę, że jest jasne, o co chodzi.
2: Było coś takiego. Już w tej chwili w Polsce nie ma, a tutaj jeszcze jest. Czyli na przykład taki pracodawca zatrudnia cię, bierze od ciebie tą książeczkę i tam jest wpis, że ty u niego pracujesz. Ty u niego tak naprawdę wcale nie pracujesz, ale teoretycznie, według prawa, tam jesteś zatrudniona i on ci płaci naprawdę psie grosze za to, że ty niby, że tam pracujesz.
1: I zawyża mu wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
2: Tak, żeby nie zapłacił tego podatku.
1: Aha, rozumiem.
2: Ale są to tak małe pieniądze, że to jest aż śmieszne.
0: A ja jeszcze uważam, że w mieście jednemu skupili linię, na linii pracuje 4 ludzi, ona finansuje весь UTOS. I z tego, ну, під кришою UTOS-у працює нормальна лінія по корках до пива.
2: Ага.
0: І з того ж прибутку платять інвалідам зарплату. Вже вони майже нічого не роблять. Отак же скажу.
2: Я до кінця зрозуміла, ну ладно. Купили якби лінію продукційну, яка робить капсули до пива. І під прикривком власне Зв'язку Невідомих, вони то роблять. Там працюють цілі 4 особи.
0: Na zmianę.
2: Na jedną zmianę. I jakby oni pewnie mają jakieś ulgi za to, że to niby są osoby niepełnosprawne. Tak. I z tych pieniędzy, które ale zarobią,
0: a tam
2: pracują ludzie. Oczywiście osoby pełnosprawne. I z tych pieniędzy, które oni tam zarobią, są opłacane...
0: Jakaś tam psia robota niepełnosprawna.
2: Jakaś właśnie taka właśnie psia praca niepełnosprawnych. Z tych pieniędzy, które zarobią tamte osoby na tej linii.
1: Aha, rozumiem.
2: To jest jakiś taki ewenement.
1: A państwo nie dokłada w żaden sposób do pensji za to?
2: Państwo kompletnie do tego nie ma żadnego... Nie pomaga.
0: Albo my nie wiemy.
2: Albo my o tym nie wiemy, ale naprawdę starałam się dowiedzieć o takie różne rzeczy i raczej nie.
1: Aha. To teraz porozmawiamy o sytuacji braku pracy. Jeśli ktoś nie pracuje od dłuższego czasu albo stracił pracę z takich czy innych powodów, czy ma możliwość na przykład wzięcia udziału w jakimś kursie organizowanym przez jakieś organizacje pozarządowe, urzędy pracy i tak dalej, ale na tym kursie, czy są brane pod uwagę ewentualnie w ramach przekwalifikowania się, zmiany zawodu na takie zawody, które ta osoba niepełnosprawna jest w stanie wykonywać? Czy są organizowane takie kursy, jakieś szkolenia i tak dalej, mające na celu, które mają umożliwić czy ułatwić ten powrót do pracy, czy rozpoczęcie pracy osobie niepełnosprawnej?
0: Tak, są kursy,
2: takie różne kursy.
0: Państwo robią.
2: Nawet państwo to robią.
0: I kilka tych rehabilitacyjnych centrów.
2: Są jakby centra rehabilitacyjne rozrzucane po całej Ukrainie i oni właśnie starają się robić różne tego typu kursy. Komputerowe, telefoniczne, nie wiem jakie
0: teraz
2: tam...
0: Turystyka.
2: Turystyka.
1: Turystyka, czyli co? Przewodnicy, czy...
2: Nie, menadżer bardziej.
1: Aha.
0: Menadżer
2: to firmy turystycznej bardziej.
0: Ale roboty sobie szukajesz sam.
2: Ale jak już się przekwalifikujesz, to musisz sobie pracę znaleźć już sam.
1: I rozumiem, że te kursy są bezpłatne dla tych...
2: Tak, oczywiście, że
0: tam żyjesz...
2: Tam mieszkasz, jesz, jesteś, to nie kosztuje.
0: 2 miesiące.
2: Tak, to trwa 2 miesiące.
0: Albo 3.
1: Przez 3 albo 4 miesiące, to długie dosyć te kursy.
2: Nie, 2 albo 3.
1: Aha, 2 albo 3, przepraszam, źle usłyszałam. I one są organizowane w jakichś konkretnych miejscach, tam w tych centrach rehabilitacyjnych, tak?
2: Głównie tak.
1: Aha. A macie jakieś informacje na temat tego, że komuś faktycznie po tych kursach udało się przekwalifikować i znaleźć pracę w nowym zawodzie? Czy to są takie kursy dla samych kursów?
0: Nie wiem.
2: Ja też nie wiem, bo niespecjalnie znam takie osoby, które by brały w tym udział. Teraz do nas przychodzi jeden znajomy, który właśnie bierze udział w tych kursach.
1: Ale to życzymy powodzenia, żeby po kursie udało się pracę w nowym zawodzie znaleźć. To teraz też chciałam...
0: Kursy dla kursu.
1: Aha, no tak.
0: Ale to ja tak dziwię.
2: No to taka osobista, wiecie...
1: Refleksja, tak.
2: Tak.
1: To teraz zapytam o formę rehabilitacji i opieki. Jak wygląda kwestia dostępu do sprzętu rehabilitacyjnego, na przykład sprzęt optyczny, laski, czy to refundują jakieś organizacje państwowe, czy można szukać wsparcia w organizacjach pozarządowych, czy też są jakieś specjalne programy, w których można wziąć udział i korzystając z dofinansowań z tych programów nabywać tego typu sprzęt.
2: Twoje pytanie brzmiało dużo dłużej niż moja odpowiedź. Nie ma żadnych programów. Państwo daje raz na 3 lata?
0: Raz na 5 lat
2: możesz dostać zegarek brajlowski, laskę raz na 2 lata. Magnetofon, taki tam CD i tak dalej, raz na 2 lata,
0: raz na 5,
2: a jeżeli jesteś studentem, to możesz też dostać raz na 5 lat dyktafon. Koniec.
1: I tym się zajmuje jakaś...
0: Państwo.
1: Ale wnioskuje się o to w jakiejś organizacji działającej na rzecz osób niewidomych, czy po prostu gdzieś miasto, czy...
2: To jest coś w stylu...
1: Aktywnego samorządu?
2: Nie, Boże, nie ZUS.
0: Nie ZUS,
2: ten...
1: NFZ?
2: Nie NFZ, Boże, socjal.
1: Aha, MOPRY, tak?
2: O tak, coś w tym gatunku.
1: Jasne.
2: Ile na przykład magnetofon dostaniesz tak o, to już o zegarek musisz pisać, że go chcesz.
1: Aha, ale co to znaczy tak, o, przychodzę, mówię, dzień dobry, tutaj magnetofonik by się przydał i dostaję?
2: Jest kolejka i tam na przykład przyszła twoja kolej i oni ci dzwonią, przyjdź, co zabierz.
1: Aha, rozumiem. A są jakieś kryteria, według których to jest oceniane, czy tobie się to do czegoś przyda, czy po prostu przychodzisz, składasz wniosek i dostajesz, tak?
2: Nie, wszystkie osoby niewidome i niedowidzące, jak są zapisane w Związku Niewidomych, tak, wszyscy stoją w kolejce.
1: Aha, rozumiem. A tutaj to się odbywa, mówisz, dostajesz, w sensie 100% kosztów pokrywa państwo, czy jakiś udział musisz mieć własny?
2: Nic nie płacisz. Przychodzisz, zabierasz magnetofon, podpisujesz papier, że zabrałaś, do widzenia.
1: A jak wygląda kwestia z sprzętem elektronicznym albo z dostosowywaniem mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych, czy dostosowywania stanowiska pracy, czy jest możliwość zwrócenia się do kogokolwiek o na przykład komputery, programy udźwiękawiające, telefony, czy coś takiego?
2: Prywatnie nie wygląda, to będzie najkrócej, a oficjalnie, państwowo wygląda w ten sposób, że jeżeli pracodawca chce cię zatrudnić, to ma prawo zwrócić się do państwa. Teoretycznie dostanie... Teoretycznie jest szansa, że dostanie, na przykład wyposażył dla ciebie stanowisko pracy i jest taka szansa, że dostanie zwrot.
1: Czyli najpierw musi założyć, że tak powiem, ze swoich, tak?
2: A potem napisać jakieś tam pismo, zwrócić się do państwa i no, czekać, czy może dostanie. A prywatnie nie wygląda. Tak jest najkrócej.
3: Słuchajcie, napisał do nas Damian, bo Damian próbował zadzwonić, ale niestety mu się nie udało. Napisał dosyć długi zestaw pytań. Ja teraz postaram się może go odczytać. Mam nadzieję, że mi się to uda. Damian napisał do nas tak. Dobry wieczór Państwu. Chciałbym się zapytać, czy na Ukrainie również obowiązują renty socjalne lub renty chorobowe? To może tak po kolei spróbujmy odpowiadać na te pytania. To jest pierwsze pytanie od Damiana.
2: Na Ukrainie jest renta inwalidzka, jakby dla niepełnosprawnych. Ona jest przyznawana od kiedy?
0: Od 16.
2: Od 16, 30 roku życia.
1: Aha, czyli to jest renta tak jakby z tytułu inwalidztwa, tak. Z niezdolności do pracy, czy tam renty, częściowej mieszanej?
2: Tej renty nikt ci nie zabierze, choćby nie wiem co. Nieważne, czy pracujesz i zarabiasz tam 5 tysięcy, 10 tysięcy, tej renty ci nikt nie zabierze.
0: I różnica w grupie, pierwsza, druga.
2: Jest różnica oczywiście, grupa pierwsza, druga, tam jest mniej więcej. No to nie są duże pieniądze.
3: Okej, okay, to kolejne pytanie od Damiana. Czy na Ukrainie są również takie społeczności niewidomych, odpowiednika Polskiego Związku Niewidomych oraz coś takiego jak na przykład nasza Polska Fundacja Szansa? Czyli podejrzewam, że chodzi tu Damianowi przede wszystkim o jakieś organizacje działające na rzecz niewidomych.
2: Owszem, jest Związek Niewidomych rozrzucony po całej Ukrainie, a jakieś takie fundacyjki się pojawiają, one są malutkie, takie lokalne. U nas na przykład jest, no nie wiem, Halicka Nadzieja, no tam sobie dwie osoby działają, starają się jakieś dofinansowania zdobywać na jakieś książki, na jakieś wyjazdy, ale to są takie miejscowe, malutkie, lokalne fundacyjki.
3: Okej, okay, to następne pytanie od Damiana. Jak wygląda matura z języka ukraińskiego w przypadku osób niewidomych? Czy tak jak u nas w Polsce pisze za nich nauczyciel wspomagający, czy tak jak u nas z języka rosyjskiego, gdzie uczeń musi sam pisać, aby komisja egzaminacyjna sprawdziła, jak u niego z pisownią liter?
2: U nas jest matura w ogóle w szkole?
0: To jak ja uczyłem się, matury jeszcze nie było.
2: Właśnie, kiedy Sławek się uczył, jeszcze nie było matury. No bo takie jakoś było. Teraz chyba się pojawia.
0: A ja nie wiem jak.
2: Nie pojawia się, ale niestety... Pojawia się, ale niestety nie mogę powiedzieć nic za bardzo więcej, no bo to jest dopiero nowość. Żeby szkoła dla osób niewidomych miała maturę.
3: Ale jak rozumiem, tak doprecyzowując jeszcze to pytanie Damiana, w ogóle nie ma egzaminów dojrzałości nawet i w tych takich masowych szkołach? Nie ma czegoś takiego na Ukrainie jak matura?
2: Myślę, że są, z tym, że to jakby, to jest coś w tym stylu, że to nie obowiązuje osób niewidomych.
3: Aha,
2: tak
3: rozumiem.
2: Tak było wcześniej, w tej chwili zaczyna się to zmieniać, ale ja nie potrafię powiedzieć jak, bo to jest dopiero nowość.
3: Dobrze, następne pytanie od Damiana. Czy od tamtego roku szkolnego 2012-2013 weszła również nowa podstawa programowa? Jeśli tak, to jakimi cechami oraz prawami ona się charakteryzuje? Jeśli nie, to czy ministerstwo chce ją wprowadzić? No i jeszcze tu takie pytanie na koniec od Damiana. Czy w szkołach osoby widzące żyją w zgodzie z osobami z problemami ze wzrokiem?
2: To ja zacznę od końca. To zależy od indywidualnie od każdej osoby.
0: Jak, od noga i od drugiego.
2: Tak, jeden będzie żył w zgodzie, a drugi niekoniecznie. A na poprzednie pytanie przyznaję się, nie mam zielonego pojęcia.
0: Proszę.
2: Czy wyszła nowa reforma? Zostanie RIK.
0: Jaka reforma?
2: No, nawczania. No, nowe systemy tam, profilowania i tak dalej. Nie mam naprawdę, nie potrafię powiedzieć, nie mam pojęcia.
3: Wydawałoby się, że to ostatnie pytanie Damiana, ale on tu się jeszcze rozpisał, więc ja jeszcze przeczytam te kolejne pytania. Czy istnieją na Ukrainie legitymacje pozwalające jeździć za darmo wszystkimi autobusami na przykład?
2: Teraz będzie śmiesznie. Mamy dwa rodzaje, mamy legitymację Związku Niewidomych, powiedzmy, tak? Ale ta legitymacja... Legitymacja UTOS-u. Ale ta legitymacja tak naprawdę, bądźmy sobie szczerzy, ona... jest sobie amuzą. Jeden ją będzie respektował, a drugi powie, pokaż orzeczenie. Tak naprawdę bardziej wiążącą sprawą jest orzeczenie i orzeczenie pozwala na poruszanie się bezpłatnie komunikacją typu tramwaj, autobus, trolejbus, metro.
1: Czyli tą taką miejską stricte, tak?
0: Tak.
2: No, tak, a pociągi... To jest bardzo śmieszna sprawa. Ja się zawsze śmieję, że od 15 października do 15 maja mam...
0: Od 1 października do...
2: Przepraszam, od 1 października do 15 maja mam 50% zniżki na pociągi, ale nie wliczamy w to osobówek. Osobówki są za darmo zawsze. A od 15 maja do 1 października nagle odzyskujemy wzrok i musimy płacić cały bilet.
1: Nie, no nie odzyskujecie wzroku, po prostu jest ładna pogoda i możesz iść na piechotę.
2: Jasne, zwłaszcza
0: na
2: Krym,
0: more.
2: Daleko. Myślę, że jest to powiązane właśnie z tym, że jednak latem większość osób jeździ, więc dlaczego mieliby nie zapłacić?
3: Dobrze, to jeszcze jedno pytanie, jeszcze jedno już tutaj, wydaje mi się, że ostatnie pytanie z tego zestawu, jakiej zaserwował nam Damian. A Damian pyta o filmy z audiodeskrypcją. Czy na Ukrainie również jest coś takiego popularne, czy są jakieś takie znane tytuły, czy w ogóle tego się nie używa?
0: My nie wiemy.
2: Nie, wiemy, bo się dowiadywałam wczoraj. Nie ma. Ktoś podobno zrobił kilka bajek, ale to jest, wiecie, podobno.
1: Aha, czyli sami nie mieliście czegoś takiego w rękach i nie mieliście przyjemności oglądać w ten sposób.
2: Ukraińskie nie.
0: Nie ma.
2: Polskie.
1: Jasne. To wrócę jeszcze do tych form rehabilitacji, bo tutaj mam jeszcze jedno pytanie. Jak wygląda forma rehabilitacji takiej, powiedzmy, usprawniającej? Czy można na przykład otrzymać dofinansowanie do jakiegoś rodzaju turnusów rehabilitacyjnych, kursów językowych? I jak wygląda na przykład sprawa psów przewodników? Czy są dostępne, czy we własnym zakresie trzeba sobie szkolić, czy są jakieś organizacje zajmujące się szkoleniem tych piesków? Jak to wygląda?
2: Możesz dostać dofinansowanie, czy w pełni płacą? W pełni płacą za turnus rehabilitacyjny. Jest chyba dwa ośrodki takie od Związku Niewidomych. Jeden nad morzem, drugi w górach.
0: Jakie w górach? Nie ma w górach.
2: Gdzie? Jest gdzieś tutaj.
0: No to znaczy więcej niż dobrze, bo Jarka okieje.
2: Dobra, jest ich więcej.
0: Kilka.
2: Jest ich więcej, tych ośrodków. No. I dostajesz w pełni dofinansowanie. Właściwie tak. Językowe kursy nie, psy przewodniki absolutnie nie.
1: Aha, rozumiem. To wróćmy do tego, co jest. Te kursy, znaczy turnusy rehabilitacyjne, one są dostępne dla każdego, niezależnie od wieku i tak dalej? Czy trzeba spełnić jakieś kryteria, żeby móc skorzystać z tego?
2: Jest kolejka. Mhm. Ale to jest jakoś tak, wychodzi dziwnie, że przeważnie jadą, nie wiem dlaczego, zresztą tak jak w Polsce większość, przeważnie jadą osoby starsze, a młodzi mogą się, że tak powiem, obejść smakiem.
1: Aha, rozumiem. Czyli nie ma na przykład, że co dwa lata albo co ileś lat przypada twoja kolej i wtedy jedziesz?
2: Ja nie mam, co ile lat masz prawo? Z jakie roki masz prawo, tam prosety są to i pytielki.
0: Jakoś raz na dwa roki, czy nie?
2: Raz na dwa? Chyba raz na dwa lata.
0: Nie wiem, nikogo nie prosił.
2: Tak jak mówię, że nie wiem, bo nigdy nie prosił o to finansowanie, ale...
0: Na przykład nie takiej organizacji u to osób,
2: to zależy, bo tam jest niby, że kolejka. Są takie organizacje, które rzeczywiście wysyłają młodzież, a są tacy, którzy jak się nie staraj, wszystko jedno, wyślą osoby starsze.
1: Aha, rozumiem. A z pieskami mówicie, że nie ma dofinansowania?
2: A ja się o pieski dowiadywałam wczoraj, więc tak, państwo nigdy tego nie robiło i nie robi. Prywatnie powiedział mi kolega, że ja osobiście, jeżeli chcesz, no on jest kynologiem, weterynarzem, jeżeli chcesz, ja osobiście mogę się tego podjąć. Ja mówię, dobrze, ale ty mi nie dasz papieru, że to jest pies przewodnik. On będzie wytresowany, dlaczego nie, ja tobie wierzę, ale nie dostanę papieru. No nie dostaniesz. No, temat zakończony. Nikt tego nie robi. 3 lata temu tutaj jedna organizacja pozarządowa związała się z Węgrami. Brali udział w jakimś właśnie projekcie pieskowo-przewodnikowym i Węgrzy im tam różne rzeczy pokazywali, po czym przyjechali tutaj i zebrali osoby z całej Ukrainy właśnie związane ze środowiskiem osób niewidomych plus kynologów i przeprowadzili takie szkolenie. Do niczego to nie doprowadziło, po czym teraz niedawno Węgrzy podarowali jednego pieska, labradora. Ten piesek za kilka dni będzie miał swoją nową panią, bo potrzebował troszkę czasu, żeby się jakby przeuczyć z węgierskiego na ukraiński. I za kilka dni będzie tam telewizja, no wiadomo, dostanie swoją nową panią. To jest jakby jedyny w tej chwili oficjalny. Jest jeszcze jeden piesek wytresowany już na miejscu przez Ukraińców, ale nie ma żadnej organizacji, nie ma nikogo, kto by mu dał zaświadczenie. On jakby jest gotowy podjąć swoje obowiązki, nie ma sprawy, ale kto mu da papier?
1: Rozumiem. A powiedzcie, czy wiadomo wam coś o tym na przykład, żeby ludzie sprowadzali sobie z zagranicy pieski, wiesz, na własną rękę?
2: Nic o tym nie wiem, ale jeszcze jest jeden taki delikatny drobiazg. Na przykład ja osobiście sobie nie wyobrażam we Lwowie, ja bym oczywiście bardzo chciała mieć psa przewodnika, to jest moje marzenie, ale tutaj jeździ coś takiego, to nie są autobusy, to jest mniejsze, to się nazywa marszrutki.
1: A, busy takie.
2: Też nie, to jest większe, mniej więcej na 30-40 osób. Ale to nie oznacza, że tam się nie właduje, 60. I ja sobie nie wyobrażam sytuacji, że ja stoję z psem, mnie tam po pierwsze nie wpuszczą, a nawet jeśli wpuszczą, bo ja się będę kłócić do upadłego, że mam prawo, to tego biednego pieska tam zaduszą.
1: Aha, no tak.
2: Więc ja sobie, a mieć psa tylko dlatego, że o, mam psa, fajnie jest, no to chyba się mija z celem.
1: No, ewentualnie mogłabyś jeszcze wszędzie chodzić po Lwowie na piechotę z tym psem.
2: Ale Lwów jest duży, przepraszam.
1: Nie no, oczywiście, rozumiem, tylko mówię jako alternatywę dla tej marszrutki, tak?
2: Już nie wspomnę o tym, że nasze lwowskie drogi są koszmarne.
1: Aha.
2: Dramat.
1: To znaczy w sensie jakości, tak? Dochodzenia.
2: W sensie dziur, krzywizn, wyłażących korzeni, stojących na środku słupków, nie wiem czego jeszcze, schodków dziwnych. Trzeba bardzo uważać.
1: To teraz porozmawiamy sobie, jeśli pozwolicie, o kulturze i sztuce. Czy państwo, tudzież organizacje działające na rzecz osób niewidomych, prowadzą jakieś działania mające na celu poprawienie dostępu właśnie do kultury i sztuki, czyli audiodeskrypcja, jakieś dostępność eksponatów w muzeach, czy jakieś, nie wiem, audiobooki, rozpowszechnianie ich wśród osób niewidomych, jak to wygląda?
2: Wygląda tak, audiodeskrypcja już mówiliśmy, zero.
1: Nie.
2: Dostępność eksponatów w muzeach, to zależy od osoby, która tam siedzi. Jak ci pani powie, że nie
1: możesz dotknąć, to możesz.
2: Tak. Audiobooki, był właśnie kiedyś zakład w Kijowie, który nagrywał. W tej chwili
4: bardzo dużo
2: naprawdę rzeczy było nagrywanych, ale od 2 mniej więcej lat nie ma środków, oni nie nagrywają kompletnie nic. Z tym, że znowu można kupić w sklepie zwyczajnie
4: teraz
2: książki.
4: Teraz audiobooki
2: są dość popularne
4: tak.
2: I można kupić po prostu w sklepie książki. Jeszcze jest coś takiego, że związek organizuje różne wyjścia tam. Teatry, opera, filharmonia, koncerty.
4: O zamki
2: wycieczki typu tam na zamek, jakieś takie kulturowo-historyczne zabytki. Przy czym sami niewidomi organizują też różne koncerty.
4: Rozkazuję po to.
2: Jest u nas taki projekt, on się nazywa jakby Otwórzmy się na życie, coś w tym stylu. I to już działa 5 lat. To są osoby niewidome z całej Ukrainy zebrane, utalentowane, które śpiewają i jeżdżą oni po całej Ukrainie. Wygląda to w ten sposób, że wychodzi na scenę niewidomy plus jakaś gwiazda muzyczna oczywiście.
4: Taka mocna, nie?
2: Ale nie gwiazda w sensie nikt nie zna, tylko taka gwiazda, którą zna cała Ukraina. Takie popularne różne zespoły albo soliści. No i ten niewidomy tam śpiewa, a ten znany pomaga, nie, pomaga.
4: O, jak ten.
2: Różnie, a czasem proszą, żeby wyszedł i zaśpiewał coś swojego. I to działa już 5 lat, oni jeżdżą wszędzie, za granicą chyba też byli. I to nie są cały czas te same osoby niewidome, bo nasza koleżanka w tym projekcie brała udział przez 2 czy tam 3 lata, już nie bierze. Są takie, które były od początku i są, bo są super, a są takie, które już nie chcą albo są nowe znajdowane. I co roku to są różne fajne gwiazdy, jakby na przyczepkę.
1: Rozumiem.
2: I te koncerty są naprawdę bardzo fajne.
1: To teraz chciałabym tutaj... wrócić do, po części do tego, o co pytał Damian. Pytał o renty socjalne, natomiast ja chciałabym ogólnie zapytać, jak wygląda kwestia świadczeń, jakiego rodzaju to są świadczenia? Czy to są tylko właśnie te renty inwalidzkie, o których wspomnieliście? Czy są też jakieś podobne świadczenia do naszych dodatków pielęgnacyjnych albo dodatków mieszkaniowych, czy jakieś inne formy wspomagania przez państwo finansowo osób niepełnosprawnych?
2: To więc są te renty. Dodatku pielęgnacyjnego nie ma, ale z kolei jest duża ulga na mieszkanie, to jest 50%, tak?
4: Tak.
2: 50% za czynsz.
1: Za i to jest, przepraszam cię, niezależnie od tego, gdzie mieszkasz, tak? Płacisz te 50% czynszu, tak jakby resztę państwo dopłaca, bo jak wynajmujesz od kogoś, czy jak to wygląda?
2: Nie, za prywatne mieszkanie.
4: Ty tam zameldowany.
2: Jeżeli jesteś tam zameldowany, tak. Jeżeli masz oficjalny meldunek, to jest tak, 50% czynszu, potem jak to leci, prąd,
4: woda,
2: 50% za wodę,
4: zimna.
2: Za zimną wodę.
4: 20% za teplą wodę.
2: 20% za ogrzewanie i ciepłą wodę.
4: Mniejsze 20%.
2: No, niech będzie 18%.
4: Nie to.
2: A jak?
4: 80% ci płacisz.
2: Ty płacisz 80%, tak. A oni resztę. Aha, ty płacisz 80%, a oni resztę. Za wodę, ciepłą wodę.
1: Mechanizm jest taki, że ty płacisz ze swojej części, a państwo dopłaca tą brakującą cząstkę.
2: To mnie interesuje, tak.
1: Rozumiem.
2: Jest zniżka na prąd, ale za pierwsze 100 kW.
1: Aha.
2: I za telefon jest coś takiego, że płacisz chyba
4: stały
2: abonament i dzwonisz praktycznie, jak masz chęć, ochotę, zdrowie i siłę, dzwoń nawet 24 na dobę.
4: A po miejscu ci?
2: Ale na mieście, w sensie nie możesz sobie zadzwonić do drugiego województwa.
1: Rozumiem. To jeszcze chciałam zapytać o ulgi, bo wspomnieliście o tej za czynsz, prąd, wodę, ciepłą i zimną i tak dalej. A czy na przykład są jakieś inne ulgi jeszcze, na przykład podatkowe, że można sobie część odprowadzonego podatku odliczyć jako ulgę rehabilitacyjną? Nie ma takiego czegoś,
2: tak? Nie, chyba nie, ale jeszcze możesz mieć pracownika socjalnego, czyli ktoś przychodzi i ci pomaga, nie wiem, tam sprzątać, co chcesz.
4: Zakupy pity.
2: Późno zakupy, posprzątać, no co sobie wymyślisz?
1: A jakoś opłacasz to, czy to jest darmowe?
2: Tak. Nie, to jest darmowe. Masz się zgłosić i czekać, czy ci przyznają, czy nie.
1: Aha, a trzeba spełniać jakieś konkretne warunki, żeby pomoc takiego pracownika otrzymać, czy generalnie trzeba być po prostu osobą niepełnosprawną w sytuacji, która wymaga takiej pomocy?
2: Na pewno przychodzi jakaś komisja, myśmy tego nigdy nie robili. Na pewno przychodzi jakaś komisja i sprawdza, czy ty naprawdę
4: potrzebujesz
2: tej osoby, bo są takie osoby, które sobie rzeczywiście nie radzą, tudzież mieszkają z rodziną i no i na co wtedy?
1: Tak, żeby nie dochodziło do nadużyć, że ktoś sobie w ten sposób organizuje darmową sprzątaczkę, tak?
2: Dokładnie.
1: Rozumiem. I to wszystkie z ulg, o których mówiliście, tak?
2: Chyba tak.
4: Chyba tak.
1: To na koniec chciałabym, żebyście poprosić was o taką osobistą refleksję, jak postrzegacie swoje życie na Ukrainie jako osoby niewidome. Co jest takiego, na czym szczególnie zależy wam, żeby się zmieniło, a jakie są takie duże plusy, które bardzo sobie cenicie i chcielibyście, żeby... Znaczy, chcielibyście zawsze móc na tego typu korzyść liczyć, żeby to się nie zmieniało. Takie rzeczy, które naprawdę są dla was pomocne i pozwalają wam widzieć jakąś realną poprawę waszej sytuacji.
4: Mnie, żeby chodniki były dobre, co reszta dobra.
2: No drogi rzeczywiście mogłyby się trochę poprawić, a mnie się na przykład podoba we Lwowie duża otwartość ludzi, naprawdę, jakoś tak miło. Często obce osoby podchodzą, pytają, czy nie pomóc.
1: I to przyjadę jest... i sprawdzę, już niedługo.
2: No tak, tak, ale po tobie nie widać, przepraszam cię bardzo.
1: Aha, czyli nie mam na co liczyć, tak?
2: No nie, tak
1: nie,
2: też.
1: Żartuję oczywiście.
2: Tak też nie, ale nie, naprawdę ludzie w Lwowie są w większości bardzo pomocni, bardzo otwarci i to nie stosuje się tylko osób niewidomych, bo na przykład przecież mój tato jest osobą w pełni widzącą, a zawsze może liczyć na to, że tam ktoś mi pomoże, nie wiem, pojechał sam na miasto bez nas, zgubił się, no bo wsiadnie w ten autobus, co trzeba. Wszyscy się rzucają, ja panu powiem, ja.
1: O,
2: to jest miłe.
1: To bardzo dobrze wróży i, że tak powiem, no coraz mniej tej podróży się obawiam. Także z przyjemnością przekonam się. Bardzo dziękuję wam, że zechcieliście przyjąć moje zaproszenie do Tyflo Podcastu, do Babiego Lata. Mam nadzieję, że państwa również, naszych słuchaczy, zainteresowało to, o czym dziś opowiadaliście. I mam nadzieję, że zachęci to może też część naszych słuchaczy do odwiedzenia nie tylko Lwowa, ale i innych miast na Ukrainie. A moimi i państwa gośćmi byli dziś Marzena i Jarosław Wasyłyk. Bardzo serdecznie wam dziękuję.
2: My też dziękujemy. My też. Bardzo.
1: Dziękuję bardzo. W imieniu własnym i realizującego dzisiejszą audycję Michała Dziwisza serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do słuchania kolejnych audycji Babiego Lata w Tyflo Podcaście. Kłaniam się państwu, życząc miłego wieczoru. Ala Witek, do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu i dzisiaj chciałbym zrobić, można powiedzieć, jeszcze jeden podcast o programie Reaper. I tym samym uważam wszystkie poprzednie podcasty za archiwalne, za podcasty już nieaktualne, nie do słuchania itd., itd. Dlaczego? Dlatego, że od czasu, kiedy robiłem te poprzednie podcasty, czekałem na to, aż wyjdzie ReAccess 2.0. ReAccess 2.0 się nie pojawił, natomiast pojawiły się dwie alternatywy dla ReAccessa. Pierwsza z nich, o której mówić nie będę, choć jest bliższa idei ReAccessa, też jest od rosyjskiego dewelopera. Zdaje mi się, że w ogóle opiera się na ReAccessie 2.0, natomiast ma kilka błędów z tego, co patrzyłem i generalnie jakoś mi się mniej podoba. Nazywa się Reear, Reaear, reaear.com, jeżeli ktoś by chciał sobie pobrać. Natomiast druga rzecz to jest Osara. Osara jest tworzona przez Jamesa Techa. To jest ten sam gość, który robi, czy tworzy NVDA. Jest jeden, no, pracuje w ekipie NVDA. W związku z tym najlepiej Osara współpracuje z NVDA. Nie oznacza to, że program ten nie współpracuje z innymi skinnerami, bo tak nie jest. Współpracuje i z Jossem, i z Windowajem. Chyba super nową, natomiast pewne rzeczy są zrobione w ten sposób, że NVDA z tym sobie radzi najlepiej. Nie jest to zrobione umyślnie, natomiast w związku z tym, że James Tech nie wie, jak to zrobić, żeby było dobrze, no to zrobił to w ten sposób, żeby to jakoś działało. Może kiedyś się tym zajmie. Na razie jest tak, że Osara współpracuje jak najbardziej z czytnikiem NVDA. Dla przypomnienia, tudzież dla tych, którzy nie słuchali podcastu o wcześniejszych podcastów o Reaperze, przypomnę, że sam program Reaper jest programem płatnym, choć posiada bardzo fajnie zrobioną wersję demo, ponieważ nie jest ona w żaden sposób funkcjonalnie ograniczona. Teoretycznie jest to wersja 30-dniowa, natomiast mam wrażenie, że to jest zrobione tylko dla ewentualnej kontroli, ponieważ nawet po 30 dniach w żaden sposób funkcjonalność programu nie zostaje ograniczona, jest tylko po prostu napis przez 5 sekund, który informuje nas, że Reaper jest uruchomiony dzień któryś tam, a powinien być uruchomiony dni tam 30. Jeżeli to okno zamkniemy przyciskiem close, mamy po prostu informację, że jest to Reaper w wersji testowej. No i tyle. Natomiast tak jak już mówiłem, w żaden sposób wersja nie jest ograniczona funkcjonalnie, ani w żaden inny sposób. Tylko właśnie takie okno pojawiające się przez pierwsze 5 sekund po uruchomieniu
6: programu. Jeżeli by ktoś chciał zakupić program, ponieważ na przykład tworzy na nim rzeczy komercyjne, program albo dla zastosowań niekomercyjnych, na przykład dla jakichś fundacji i tak dalej, dla szkół, kosztuje $60, natomiast program w wersji już komercyjnej, oznaczającej na przykład, że, bo to też nie jest tak, że na przykład jeżeli ktoś zarabia mniej niż, teraz nie pamiętam, czy 20 tysięcy funtów rocznie, czy dolarów, nie pamiętam, dolarów chyba, 20 tysięcy dolarów rocznie, czy 15, nie pamiętam. Czy 10, nie pamiętam. W każdym razie to jakoś idzie w tysiącach dolarów rocznie. To wtedy może jeszcze jest uprawniony do zakupu tej wersji za $60. Jeżeli zarobki przekraczają tą kwotę, wtedy trzeba kupić wersję za $220 bodajże. I teraz aktualizacje programu są darmowe do dwóch kolejnych numerów głównych. Najnowszą wersją Reapera w tej chwili jest wersja 5.22, czyli jeżeli mamy, jeżeli kupimy ją w tym momencie, to mamy darmowe aktualizacje do wersji 6 i najwyższy następujący numer, czyli no teoretycznie 6.99. Natomiast z reguły jest tak, że przynajmniej tak było w wersji 3, 4, chyba 2, że kolejna wersja, ta główna, to była w momencie, kiedy te kolejne numery, na przykład najnowszą wersją Reapera 3 to było 3.78, najnowszą czwórką to też było 4.70 coś, także przed sobą mamy mniej więcej, myślę, około 50 tych podwersji Reapera i potem będzie kolejna taka znacząca wersja 6.0. Przy czym rzeczywiście w tych kolejnych wersjach z reguły dodawane są rzeczy ciekawe, ważne i tak dalej, i tak dalej. Na przykład w czwórce została dodana obsługa, może nie to, że wielokanałowości, bo obsługa wielu kanałów była również wcześniej, natomiast teraz zostało to jakby ulepszone na zasadzie, w czwórce została dodana możliwość, zostało dodanych kilka wtyczek bardziej, które zajmują się dźwiękiem dookólnym. Nie pamiętam co jeszcze z takich ważnych rzeczy. Na pewno w piątce zostało dodane obsługa wtyczek VST3, co się przydaje. Zostało również dodane, chociaż nie od początku, jakiś taki edytor nutowy, ponieważ obsługa MIDI była również wcześniej, ale teraz jeszcze jest dodany właśnie edytor nutowy, który jest dosyć, może być dla kogoś rzeczą fajną, chociaż to chyba nie jest na razie za bardzo dostępne. No i też od chyba czwórki został dodany taki protokół OSC, to jest taka trochę alternatywa dla MIDI, natomiast ona jest oparta na XML-u, ona jest nieco bardziej uczłowieczona o tyle, że tam są normalne wartości. Jeżeli ktoś ma kontroler oparty na OSC, może to sobie całkiem nieźle jakoś uskryptowić, może nawet udźwiękowić, wartości są troszkę inaczej podawane i niektóre również programy wspierają ten protokół OSC, chociaż bardziej eksperymentalny. Niemniej Reaper ten protokół posiada, więc można coś z tym zrobić. Tyle tytułem wstępu, a teraz pobieramy program Reaper. Wchodząc na stronę www.reaper.fm i po wejściu na tą stronę, tutaj mamy od razu na górze pierwszy link.
7: Odwiedzony download Reaper.
6: Download Reaper. Po wejściu
7: Reaper
6: w ten link.
7: Brak następnego, od brak następnego na głupusta winę. Reaper 522 install.
6: Mamy tutaj Reaper. Najlepiej sobie jest przejść N do pierwszego bloku tekstu.
7: Pusta.
6: Mamy pusta. K jak link.
7: Winę. Reaper 522 install.
6: Reaper 522 install to jest link i to jest wersja 32-bitowa. Potem następny.
7: Reaper 522x64 install odwiedzony.
6: W związku z tym, że ja mam wersję Windowsa 64-bitową, pobieram sobie tą wersję.
7: Otwieranie
6: i w tym momencie
7: zapisz,
6: już
7: anuluj, zapisz,
6: zaczyna mi się pobierać plik. Reinstalka Reapera dokładnie. To będzie dosyć krótko trwało właśnie, bo Reaper ma około 8 mega bodajże instalka. No i trzeba jeszcze pobrać OSARę. Tu jest sprawa nieco trudniejsza, ponieważ OSARa nie ma jakby swojej strony takiej fajnej. jest tylko Osara na GitHubie. To jest taka platforma dla programistów, która pozwala na generalnie na różne rzeczy związane z no po prostu na budowanie aplikacji zespołowo. Tam są różne do tego narzędzia. Społeczność może proponować jakieś zmiany i tak dalej, i tak dalej. I tylko na tym GitHubie jest strona Osary. Żeby wejść tam, otwieramy link HTTP oczywiście, albo nawet bez HTTP, github.github.com/nvaccess, nvaccess to jest developer NVDA, /osara, O-S-A-R-A. I w momencie, kiedy będziemy na tej stronie, można przejść sobie również nagłówkami readme i tutaj możemy linkami Osara Development Snapshot.
7: Osara Develop.
6: Tutaj wchodzimy.
7: Included here are download Osara 2016 1.54b8e8.
6: I tutaj pobieramy sobie z tej strony właśnie najnowszą Osarę. To jest od razu link do pliku exe, który nam się pobierze i można w ten sposób sobie Osarę zainstalować. W związku z tym, że to jest na GitHubie i program się rozwija, można sobie teoretycznie sprawdzać, co się zmieniło w najnowszych wersjach, ponieważ w readme tego zazwyczaj nie ma i nie ma też changeloga po instalacji. Niemniej na stronie GitHubu możemy wpisać sobie commit i tutaj mamy informację 224 commits, czyli 224 wpisy jakby kolejne, co się zmieniło. Jeżeli w to sobie klikniemy, nagłówek pierwszy i teraz jedziemy linkami. Issues 13 to jest zmian problemów proponowanych przez użytkownika do rozwiązania. W tej chwili jest 13.
7: Wiki, pulse, gaps, istek, matching put, via, matching put, copy, ink, txt, at top level, in, start of, in, shed, head, hidden, put, copy, ink, txt, at top level, in, start of, in, shed, head, hidden, data, folder, so, it, some, actual, liberat.
6: No właśnie, to jest najnowszy wpis w tym, co się zmieniło. Dotyczy wersji na Maca, ponieważ Osara jest również w wersji na Maca. Będę sprawdzał, jak działa Osara w wersji na Maca, bo w pracy mamy Maca. Natomiast ja sam nie będę mógł tego zainstalować, bo nie mam praw administratora. Z tego, co wiem, to nie są takie normalne instalatory. To są takie pliki, które otwierają terminal. W tym terminalu dzieje się coś, on sobie tam patrzy, jakieś tam foldery systemowe, coś sobie tam kopiuje. Są w ogóle dwa wtedy pliki. Jeden z nich kopiuje Osary jako taką, drugi z nich instaluje keymap do Reapera, czyli skróty klawiaturowe. Bo w Reaperze jest tak, że skróty klawiaturowe można również jako plik po prostu zainstalować. I wtedy można sobie taki potem plik wczytać. No i w ten sposób, jadąc dalej po linkach, oczywiście mamy różne... Tak, to jest commit przez Jamesa Techa, można zobaczyć wszystkie wprowadzane przez tego człowieka. To jest jakiś tam numer wewnętrzny. Tutaj można, no tak, to są bardziej programistyczne rzeczy. No właśnie, kolejny wpis, readme. Dodano jakieś wstępne info, pewnie o tym, że jest też wersja właśnie na Maca, bo to się niedawno pojawiło rzeczywiście. No i w ten sposób można sobie kolejne wpisy przeglądać, więc jeżeli ktoś będzie miał więcej niż te 224, czy tam więcej niż tyle, ile w momencie instalacji będzie tych wpisów, no to będzie mógł sobie sprawdzać co jakiś czas, czy się tam coś zmieniło, a warto, bo no, Osara się co jakiś czas uaktualnia. Wprawdzie ostatnio mamy pewien zastój, przez chyba miesiąc tam się nic nie dzieje, chociaż podejrzewam, że to jest związane głównie z tym, że z tego co wiem, James teraz pracuje właśnie nad wersją makowską i chyba tam sporo rzeźbi w tym momencie. Jeszcze jest warto zainstalować sobie taki dodatek do Reapera, SWS Extension. To jest taki dodatek, który dodaje tak zwane akcje jeszcze do Reapera. Akcje, czyli coś takiego, pod co można sobie podczepić skrót klawiszowy i te akcje robią coś. Mogą robić przeróżne, przedziwne rzeczy. Tutaj te SWS Extension jest może nie to, że potrzebne, ale w niektórych sytuacjach może się przydać.
7: SWSSM Extension odwiedzony.
6: Więc klikam w link SWSSM Extension, on jest w README.
7: SWSSM Extension zajęty, nagłówek poziom 1, SWSSM Extension.
6: I tutaj, jak zwykle, szukamy linku download.
7: Raber obcoskos w chat na raber v download Windows 32 bit, Windows 32 bit, nagłówek poziom.
6: I tu jak zwykle mamy Windows 32 bit.
7: Download Windows 64.
6: I Windows 64 bit.
7: Otwieranie SUE, zabij, anuluj, zabij, SUE.
6: Dobrze, mamy pobrane trzy najważniejsze pliki do instalacji Reapera i do tego, żeby Reaper działał.
7: Biblioteka.
6: Najpierw oczywiście należy zainstalować Reapera.
7: Raber 522x60. Otwieranie uruchom alt ciśnie Raber V5 i karta 2 i AG alt.
6: Tu jest w zasadzie prawie normalny instalator, natomiast jedną rzecz chciałbym tutaj omówić.
7: Wciśnięty next card of zaznaczone programy Raber.
6: Na razie tutaj mamy folder instalacji Reapera.
7: Portable install nieoznaczone.
6: Właśnie, po pierwsze możemy zainstalować wersję przenośną. Ja to akurat zrobię, oznaczone, bo chcę zrobić taką wersję specjalnie dla Tyflo Podcastu.
7: Back alt next alt n wciśnięty install karta wac, back karta wac, reguluj red.
6: I teraz tu mamy takie drzewko, w którym możemy sobie wybrać, co chcemy zainstalować. Jakie dodatkowe opcje oprócz Reapera chcemy mieć.
7: Reguluj red files nieoznaczone 1z5 poziom 0.
6: Najpierw jest required files, czyli pliki niezbędne. To jest nieoznaczone, ale to się i tak zainstaluje. To jest po prostu Reaper jako taki.
7: Optional functionality zwinięte częściowo oznaczone 2.
6: Dodatkowe funkcjonalności. To jest częściowo zaznaczone, ponieważ część jest z nich wybranych, część z nich nie jest wybranych. Można to sobie rozwinąć.
7: JSFX Library 1z6 poziom 1.
6: Tak, wcześniej wybraliśmy wersję portable, czyli wersję przenośną, więc tutaj nie wszystko będzie można wybrać. Między innymi ten JSFX Library coś tam, to jest tylko to w wersji standardowej.
7: X86, X64, VSTRX, Reverend Ging oznaczone.
6: Tutaj chodzi o uruchamianie wtyczek 64-bitowych na 32-bitowym systemie, tudzież odwrotnie, nie pamiętam. Zresztą zaraz jest obok funkcja
7: X64 VST Bleeding i Revolving oznaczone 3.
6: Tu jest funkcja poniekąd odwrotna, ale tak jak wspomniałem, nie pamiętam, które jest które, które jest do którego systemu w każdym razie. No ja mam obie i dobrze mi z tym.
7: Ramote Network FX Processing Support oznaczone 4.
6: To jest bardzo fajna funkcja, która na przykład jeżeli mamy małego laptopika, na którym chcemy pracować, ale ma bardzo kiepskie parametry i obok mamy na przykład dobry stacjonarny komputer, można sobie ten komputer uruchomić na tym komputerze Reapera w wersji takiej slave, czyli w wersji takiej jakby podporządkowanej Reaperowi uruchomionemu na netbooku. I jeżeli będziemy mieli te same efekty tu i tu, można sobie przez sieć stworzyć taką mikrochmurkę i korzystać z mocy obliczeniowej komputera dużego, a korzystać z wygody komputera przenośnego i wtedy jakby oba będą przez sieć wymieniały się informacjami i razem współpracowały nad tym, żeby wszystko było ok.
7: Z6 poziom 1.
6: Obsługa Rewire. No nie wiem, czy to się komuś przyda z niewidomych osób, ponieważ to jest taki protokół wymiany informacji między różnymi programami. Chodzi tu na przykład o to, że mamy jakiś syntezator bądź inny program i tu możemy zrobić rzeczy takie w rodzaju na jednym programie włączamy play, na drugim też się automatycznie włącza play. Taka synchronizacja między różnymi programami muzycznymi głównie.
7: Reroute ASIO Driver 6z6 poziom 1.
6: I Reroute ASIO Driver to jest wirtualny sterownik ASIO, czyli takiego protokołu, jednego z protokołów dźwiękowych używanych w aplikacjach muzycznych. Tu jest taka jakby wirtualna karta. Chodzi po prostu o to, że można sobie z Reapera przekierować dźwięk do jakiegoś innego programu, który wspiera ASIO właśnie przez ten sterownik.
7: Desktop icon 3z5 poziom 0.
6: No i można tutaj też zdecydować, czy chcemy ikonę na pulpicie, czy też nie. I
7: start menu support 4z5 poziom.
6: Również można tutaj sobie zainstalować ikonę w menu start. i skojarzyć pliki RPP z Reaperem. Pliki RPP to są pliki sesji Reapera.
7: Back, alt, install, alt, i.
6: Install.
7: Wciśnięty, schow, get.
6: Instalacja, jak widać, jest krótka.
7: Raber V522, run, not, tak, alt, t.
6: I on się pyta, czy uruchomić teraz Reapera? Może nie, ja sobie uruchomię Reapera w momencie, gdy już zainstaluję
7: biblioteka.
6: Wszystkie inne dodatki. Osara. Tu już jest normalny instalator.
7: Portable.
6: Tu też mamy do wyboru albo Standard Installation, albo Portable Installation. Tutaj wybieramy, gdzie ma zainstalować wtyczkę. Domyślnie jest C-Users, coś tam, ale my wybieramy, żeby to zainstalował

0: keymap, czyli zastąp domyślną klawiaturę, czy domyślny keymap, czyli skróty klawiaturowe tymi, które są dostarczane razem z wtyczką. Można to spacją odznaczyć bądź oznaczyć. Ja w swojej takiej domyślnej instalacji tego nie zaznaczyłem, ponieważ no, mam swoje jakieś skróty klawiaturowe i chciałem po prostu w razie czego te skróty, które są dostarczane z Osarą, po prostu samemu sobie skonfigurować. Natomiast jeżeli ktoś instaluje to od zera, no to warto sobie zaznaczyć to pole, czy w zasadzie go nie odznaczać. I generalnie, jeżeli mamy normalny komputer, to warto sobie w ogóle zainstalować nie wersję portable, tylko wersję standardową, ponieważ jest z nią mniej problemów, a Reaper nie należy na szczęście do programów śmiedzących w systemie, więc nie ma się czego obawiać, że on coś nam zepsuje na komputerze. Ja po prostu dla potrzeb Tyflo Podcastu zainstalowałem wersję przenośną, po prostu po to, żeby mieć konfigurację taką od zera jakby ustawioną. I teraz tak naprawdę wystarczy jeszcze zainstalować SWS Extension, natomiast w związku z tym, że tutaj nie ma w zasadzie żadnych jakichś niepotrzebnych rzeczy, czy takich, które warto było mówić w instalatorze, to już ten krok zrobię samodzielnie, niekoniecznie w Tyflo Podcaście, bo po prostu nie trzeba nic z tym tutaj robić. Więc wchodzę w takim razie do folderu, w którym mam zainstalowany Reaper i jeszcze w tym odcinku pokażę podstawową konfigurację Reapera. Uruchamiam Reapera. Reaper.exe jest w folderze instalacji Reapera.
1: Reaper. About Reaper V522X64F582373X-Abyte-Software Product Just Like On Lobe In A Box From App Store It Will Who Say It More Than 60 Y Are Reku We Red To Purchase A License Il Have Been Evaluating Reaper For Approximately 3 Days Il Have Run Reaper 4 Teams For A Total of 0 10 15 Reaper Licenses Are Very Reasonably Priced The Offer Discounts For Personal Non-Commercial Use And For Very Small.
0: No właśnie, i tutaj jest wszystko napisane, że uruchamiamy Reapera od prawdopodobnie od 3 dni mniej więcej, przez tyle a tyle czasu on jest sumarycznie uruchomiony i tak dalej, i tak dalej. To okno można zamknąć klawiszem Escape.
1: Reaper V522X64 Evaluation License Task Fief.
0: I w ten sposób jesteśmy już w głównym oknie Reapera. I teraz pod strzałkami, na szczęście tu już nie było z tym problemów, pod strzałkami mamy informację, że nie ma ścieżek domyślnie. I jeżeli naciśniemy strzałkę góra lub dół i powie nam coś takiego, to oznacza, że wszystko jest w porządku. Zainstalowała się Osara, domyślny keymap jest zainstalowany i jest poprawnie skonfigurowane wszystko. Wszystko powinno działać. Jeżeli mówi cokolwiek innego, to znaczy, że jest źle skonfigurowany bądź to Reaper, bądź Osara. Jeżeli mówi na przykład 120 piksel secąd, albo jeżeli nie mówi nic, to znaczy, że prawdopodobnie Osary nie widać. Jeżeli mówi 120 czy tam 80 ileś tam coś tam piksel secąd, to znaczy, że nie widzi tego keymapu, czyli pliku skrótów klawiszowych z Osary i trzeba go będzie ręcznie przenieść. Jeżeli mamy wersję portable, Osara powinna się znaleźć w folderze User Plugins pisany razem z małych liter User Plugins po prostu. I tam powinny być pliki. Tu powinny być takie właśnie pliki. Natomiast w folderze Keymap Keymaps pisane razem z małych liter powinno być
1: Osara Reaper Keymap 3Z.
0: Osara Reaper Keymap. Osara.Reaper Keymap. To powinno być tak pisane. I to jest właśnie ten domyślny osarowski keymap, czyli skróty klawiaturowe.
1: Reaper V.
0: I wtedy już powinno działać. Oczywiście wtedy zamykamy, otwieram jeszcze raz Reapera i to już powinno działać. Teraz pierwsza konfiguracja Reapera.
1: Reaper preferences.
0: Ctrl P, wchodzimy do preferencji. I tutaj domyślnie ustawia się na zakładce device i trzeba tutaj wybrać sobie kartę dźwiękową.

0: dźwiękową oraz w ogóle jakby sposób połączenia się z kartą dźwiękową. I teraz tutaj mamy na początku audio system. Wawe out jest domyślnie.
1: Audio create priori alof projekt audio device set audio device out input device line in 2 ma ja output device głośniki.
0: I tutaj mamy wybrane jakieś tam dwie karty muzyczne. To jeszcze mi zostało z poprzedniej instalacji, bo próbowałem jeszcze wcześniej zrobić podcasta, ale coś mi nie wyszło, muszę go zrobić drugi raz. I normalnie będzie tak, że jeżeli uruchomimy pierwszy raz Reapera, on się nam zapyta, że w tej chwili nie ma ustawionej karty domyślnej. Czy chcemy ustawić teraz kartę domyślną? Będzie przycisk tak, przycisk nie. Warto to sobie zrobić i wtedy właśnie wejdzie do tego okna, które tutaj pokazuję. Będzie tutaj właśnie wybór karty wejściowej, karty wyjściowej.
1: Mapowanie drzwi.
0: Normalnie sobie tutaj ustawię na domyślną. I teraz problem tutaj polega na tym, że będzie dosyć duże opóźnienie między tym, co mówimy, a tym, co będzie się de facto nagrywało. Ja pokażę na razie bez jakiegoś wielkiego objaśnienia, co jest czym, jak sobie to sprawdzić. Naciskamy Ctrl-T, Enter, F7, F8. I w tym momencie no, mi się zrobiło takie echo śmieszne, ponieważ akurat u mnie jest ta sama karta do nagrywania podcastu i karta do nagrywania w Reaperze i tak samo jest, jeżeli chodzi o odtwarzanie i się robi taka pętla. Ale mamy mniej więcej właśnie takie opóźnienie. W związku z tym, no, jeżeli byśmy chcieli słuchać na żywo tego, co mówimy, no to będzie problem i warto sobie troszeczkę to opóźnienie zmniejszyć. Wchodzimy jeszcze raz zatem do preferencji. O, i teraz, kiedy wchodzimy do preferencji, wycisza nam się dźwięk w odsłuchu. I teraz w audio system można wybrać sobie kilka tych systemów. WDM Kernel Streaming to w siódemce i wyżej działa bardzo różnie.
1: Direct Sound.
0: Direct Sound. Czasem to działa lepiej, a czasem działa lepiej Wave Out, czyli trzeci z kolei. Azio. To jest najlepszy system dźwięku dedykowany właśnie do takiej profesjonalnej współpracy z dźwiękiem, ale nie każda karta ma te sterowniki Azio.
1: Dumny Audio.
0: To jest w ogóle coś, co jest jeszcze w niektórych starszych kartach. Nie wiem, nigdy nie korzystałem z tego i nie wiem, jak to się zachowuje.
1: Wasapi 7810 Vista.
0: Wasapi 7810 Vista, czyli to jest, tylko działa w tych systemach w Windowsie 7, 8, 10 i w Windowsie Vista. Oczywiście w Windowsie 8.1 też. To jest całkiem niezły sterownik, aczkolwiek nie zawsze to działa poprawnie. Niemniej, jeżeli to działa, to można powiedzieć, to jest dosyć sensowny kompromis pomiędzy sterownikami Wave Out tudzież Direct Sound a Azio. I tyle. Dobrze, spróbujemy w takim razie się na razie Wave Out. I teraz co można zrobić z Wave Out, powiedzmy, jeżeli nam nie działa ani Wasapi, ani Kernel Streaming, ani Azio. Co zrobić?
1: Audio device.
0: Przechodzimy sobie tabę kilka razy. O właśnie, i mamy takie dwie wartości. Buffers 8
1: i zaznaczone 1024.
0: Co to oznacza? To znaczy, że opóźnienie wynosi 8 razy 1024 próbki. Czyli 8000, no tam z kawałeczkiem, próbek, sampli, jak to tam nazwać. I teraz można, żeby zmniejszyć to opóźnienie, można albo zmniejszyć ilość tych buforów, albo ilość próbek w jednym buforze. Różnie to jest. Czasami lepiej zmniejszyć jedno, czasami lepiej zmniejszyć drugi. Ja na razie spróbuję zmniejszyć ilość próbek w jednym buforze, czyli będziemy mieli 8 tych buforów razy. No, zawsze jest dawać najlepiej wielokrotność dwójki, czy potęgę dwójki. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 i tak dalej, i tak dalej. Spróbuję dać 256. Było 1024, teraz dam 256. I jak słychać, echo jest dużo mniejsze. I z takim echem, no już można troszkę więcej zrobić, ale spróbuję jeszcze to bardziej zmniejszyć. Mamy 8 buforów po 256 sampli. Spróbujemy dać 128. Może zadziała. No tak, jest troszkę lepiej. Rzeczywiście. W tej chwili już to opóźnienie jest troszkę lepsze. Mamy 8 buforów. A co będzie, jak damy buforów 4? Raz. O, właśnie. Zrobiło się niefajnie. W związku z tym, że zrobiło się niefajnie, no to już widać, że to jest za mało. Więc znowu 8 buforów. Ale czasami może być tak, że jeżeli damy 8 buforów, ale po 64 sample, czyli suma będzie... Przepraszam, czyli iloczyn będzie dokładnie taki sam wynik mnożenia jednego razy drugie, to czasami to może zadziałać. Zobaczymy, czy w tym przypadku również. Enter. Nie. Tu to akurat nie zadziałało, a przynajmniej tu jest no za mało. I w ten sposób można sobie... Więc znowu dam na 128, czyli jak było. I w tym momencie jakoś to działa. Oczywiście może być tak, że na przykład w momencie, gdy mam jakiś większy projekt, który ma dużo efektów, dużo ścieżek, dużo tego wszystkiego, może się okazać, że no, nawet taka ilość tych buforów, sampli może już sprawiać problemy. Wtedy trzeba będzie którąś z tych wartości zwiększyć. W każdym razie mniej więcej widać, że Waveout może mniej więcej na tej karcie, którą mam jako domyślną, być mniej więcej tego rzędu. Dobrze, zobaczmy, jakie są ustawienia na domyślne Direct Sound. Dam je na razie Enter bez żadnego ustawiania. Raz. Widać, że to opóźnienie jest dużo większe nawet niż w przypadku domyślnych ustawień Waveout na Direct Sound tutaj. Sprawdźmy. Widać, że ilość próbek jest dokładnie taka sama, mimo tego opóźnienie jest większe. Spróbujmy dać 250. Spróbujmy dać 128, tak jak było w przypadku Waveout. Raz. I nie ma dźwięku w ogóle. Tak więc 256. I... No... Się zrobiło fajnie. Więc trzeba dać 512. I teraz działa, ale opóźnienie jest mniejsze. Opóźnienie jest większe. Spróbujmy więc dać 4 bufory po 512. Zobaczymy, czy tutaj nie będzie lepiej. Opóźnienie się troszkę zmniejszyło. I mimo tego, że 8 razy 256 to jest tyle samo, co 4 razy 512, to tutaj pomogło zmniejszenie liczba tych właśnie buforów. Niemniej można spróbować jeszcze pomniejszyć ilość buforów. Może do 2, zaryzykuję. Raz, nie działa. A 3? Raz, też nie działa. 4. Tak więc widać, że w przypadku Windowsa 7 i mojej karty Direct Sound jest zdecydowanie gorszy od Waveout. Dobrze. Spróbujmy więc WASAPI, czyli sterownik dedykowany dla Windowsa 7, 8, 8, 1, 10 i co tam będzie. Mam nadzieję, że również w jakichś późniejszych wersjach Windowsa również te WASAPI będzie. I teraz...
1: Alot audio audio device settings group input device default input zwin output device default output.
0: Tutaj mamy też kartę domyślną. Sprawdzimy, jaka jest, czy to w ogóle teraz u mnie działa i jak działa. Teraz tu wyłączę. Widać, że nawet na domyślnych ustawieniach zachowuje się to co najmniej tak samo, jak na najlepszych ustawieniach w przypadku Waveout. I w przypadku WASAPI mamy tu kilka dodatkowych ustawień.
1: Zaznaczone 512.
0: Po pierwsze mamy block size.
1: Widok drzewa, device, diap, diap, jed, put, put.
0: Mamy tylko jeden block size. Spróbujmy dać go na 256, czyli dwa razy mniej. Przepraszam. Jak widać, opóźnienie jest jeszcze mniejsze. To echo, które tutaj się nam pojawiło, jest już naprawdę bardzo niewielkie. No to spróbujmy jeszcze mniej. 128 i nadal działa. I opóźnienie jest takie, jak widać, czyli no jeszcze troszeczkę mniejsze.
1: Pusta.
0: Azio.
1: Audio system.
0: Aha, i jeszcze jedna rzecz. Czasami się zdarza tak, że chcemy nagrywać i odtwarzać na innych kartach. W przypadku WASAPI może z tym być pewien problem. Czasami może to działać, czasami nie. Żeby poprawić sposób działania i ewentualnie naprawić jakieś błędy, udajemy się do panelu sterowania i zakładki dźwięk. Można wpisać sobie w menu start,
1: menu start pole.
0: W tej wyszukiwarce dźwięk.
1: Programy grupa panel dźwięk.
0: Panel sterowania dźwięk.
1: Tak, dźwięk dialog,
0: proszę bardzo. I tutaj mamy kilka zakładek. Odtwarzanie, nagrywanie, dźwięki, komunikacja. Wchodzimy na odtwarzanie i wybieramy kartę, na której chcemy odtwarzać.
1: Głośniki 2 Maja U5, urządzenie domyślne.
0: Powiedzmy to, głośniki Maja U5, coś tam, coś tam.
1: Kontent właściwości.
0: Właściwości.
1: Ogólne.
0: I przechodzimy tutaj na ostatnią zakładkę. Zaawansowane.
1: Wybierz częstotliwość próbkowania i głębię w bitach, które mają być używane podczas działania w trybie udostępniania 16-bitowe 44100 HZ.
0: Tutaj mamy 16 bit 44,1 KHZ, czyli 44100 Hz.
1: Programy panel dźwięk, pasek, dźwięk.
0: I teraz, żeby nie było problemów, bądź zminimalizować ilość problemów, trzeba ustawić w karcie nagrywającej również tą samą głębię w bitach i częstotliwość próbkowania. Czyli idziemy do zakładki nagrywanie, wybieramy kartę, którą chcemy użyć.
1: Mikrofony 2 Maja, linę in 2 Maja, U5, urządzenie domyślne.
0: U mnie jest akurat to linia też z tej samej karty Maja U5.
1: Kąt właściwość ogólne zaawansowane.
0: Zaawansowane.
1: Format domyślny grupa, wybierz częstotliwość próbkowania
0: i zaraz
1: głębię w bitach, które mają być używane podczas działania w trybie udostępniania.
0: Pierwsze
1: 2 kanałowe 16-bitowe 44100 HZ.
0: I jeżeli mamy ustawione w odtwarzaniu i w nagrywaniu tą samą częstotliwość próbkowania i głębię w bitach, jest spora szansa, że nam będzie WASAPI działać. Również na innych kartach, byleby w jednej i w drugiej był ustawiony to samo. Oczywiście nie musi to być 44 KHZ, może być to 48, może być 24 bity, byleby w jednej i w drugiej karcie było to samo. Czasami się zdarza też tak, że jakaś częstotliwość nie jest na przykład dobrze działająca jakby w tej karcie, wtedy warto się tym troszeczkę tutaj pobawić i sobie na samym początku wszystko to poustawiać. Tyle jeżeli chodzi o WASAPI. Aha, nie powiedziałem jeszcze o jednej rzeczy w przypadku WASAPI. Przed wyborem karty dźwiękowej jest coś takiego.
1: Audio device settings, karta właściwości 0 to disable, 0 to disable, HZ2, mode, scharet mode, zwinięte.
0: Mode, scharet mode, czyli taki tryb współdzielony, albo
1: exclusive mode, scharet low opask, scharet mode.
0: Mamy cztery tryby. Szczerze mówiąc, ja nie do końca wiem o wszystkich trybach wszystkiego. Niemniej wiem tyle, że tryb exclusive
1: mode.
0: Oto
1: exclusive mode.
0: Nawet tu są dwa exclusive mody, nie wiem czemu. W każdym razie chodzi tutaj o to, że Reaper może nakazać karcie, żeby była jakby na wyłączność Reapera. I wtedy żadna inna aplikacja z tej karty nie będzie korzystać, za to Reaper może mieć troszeczkę lepsze warunki do pracy. Może mieć na przykład troszkę mniejszą domyślną latencję, czyli właśnie opóźnienie tego, co jest na wejściu, do tego, co jest na wyjściu. Więc jeżeli mamy jakąś kartę dźwiękową na Windowsie 7, którą możemy sobie przeznaczyć do Reapera, można spróbować włączyć ten tryb Exclusive i wtedy Reaper spróbuje tą kartę dostać na wyłączność. Wtedy system warto sobie przełączyć na inną kartę, no i w ten sposób może to wszystko, myślę, całkiem nieźle działać. Tak, tyle jeżeli chodzi o WhatsAppi, myślę. No i zostaje nam Azio. Azio to jest w ogóle osobna historia, ponieważ Azio to jest w ogóle system wymyślony jakiś czas temu przez Steinberg. Nie ma to w ogóle nic wspólnego z Microsoftem. I jeżeli wybiorę Azio...
1: Intok, sam, dialog, zer, acio. Audio, alo, proj, audi, alo, audio, device, settings, grupa. Audio, device, settings, karta właściwości, acio, driver, output, range, first, last, creative, SBZ, series, acio, zwinięte.
0: Po pierwsze, mam tutaj zupełnie inne karty niż normalnie. SBZ Series ASIO.
1: Creative Sound Blaster ASIO.
0: Albo Creative Sound Blaster ASIO.
1: Generic Low Latency ASIO Driver.
0: Tu mam jakiś ściągnięty z sieci sterownik, taki niby ogólny, różnie to działa.
1: Reroute ASIO.
0: Albo ten sterownik Reapera, albo jeszcze mam od swojej Yamaha, od syntezatora.
1: Series Multitask ASIO.
0: Ewentualnie od Zuma, mam Zuma H6, który też ma swój sterownik Azio.
1: Creative SBZ Series.
0: Creative SBZ Series Azio to jest sterownik od Sound Blastera mojego, który używam.
1: Enable Inputs oznaczone.
0: No właśnie, po pierwsze, Enable Inputs. Tego nie było.
1: Jeden Split Inner zwinięte.
0: I teraz, po pierwsze, tutaj nie tylko mam Channels 2 Input Output, ale mam tutaj również, po pierwsze, pierwszym kanałem, który Reaper będzie widział gdziekolwiek, to jest SPDIF-L/R. I tutaj te wszystkie kanały, bo Azio jest jakby przygotowany już na dzień dobry na karty wielokanałowe również.
1: 2 split inler, 3 line inler.
0: W związku z tym, że nie używam SPDIF, mogę sobie jako pierwsze widoczne wejście wybrać
1: 2 split inler, 3 line inler.
0: Mogę sobie wybrać line in L/R.
1: 2 split in L.
0: I tutaj pod tabem mam jakby ostatni widoczny wyjście.
1: 3 line 4.
0: Więc wybieram sobie czwarte, czyli prawy kanał line in L/R. To jest jakby para wyjść, ale czwarte jest, jakby trzecie jest lewe, czwarte jest prawe.
1: 1 front LR zwinięte.
0: Tak samo jeżeli chodzi o wyjścia. Mamy 1 front LR, czyli pierwsze wyjście numer 1. Front L/R, czyli ta para głośników lewy, prawy, tu akurat lewy.
1: 2 front LR zwinięte.
0: I domyślnie jest drugi front LR, czyli no, drugi z tej pary wyjść LR, czyli lewy. I tak samo tutaj mogę sobie to rozszerzyć, tą listę, w razie czego. A, nie mogę akurat, bo to karta jest ustawiona w tryb dwukanałowy.
1: Request sample rate nieoznaczone.
0: I tu z kolei mamy request sample rate, to samo.
1: Zaznaczone 44.
0: Tu czasami warto sobie w przypadku Azio oznaczyć, bo inaczej może to niekoniecznie działać.
1: Request block size nieoznaczone.
0: Request block size. Tu właśnie, jeżeli jest to inaczej ustawione w Azio, jeżeli my to chcemy inaczej ustawić, możemy to ustawić. W niektórych kartach to działa.
1: Zaznaczone 256.
0: I tu jest już ustawiony block size na 256, nie na 1024. I tu jeszcze mamy przycisk Azio Configuration, którym możemy wejść do takiego panelu, który jest dostarczany z każdą kartą, panelu ustawień Azio. Te panele są bardzo różnie dostępne. Panel akurat od Creative'a jest całkiem nieźle dostępny. Miałem kiedyś inną kartę, której panel był bardzo ciężko dostępny, ale są również takie karty, których panele są kompletnie niedostępne w żaden sposób, nie da się tam nie zrobić nic. I w tych panelach konfiguracyjnych są opcje bardzo różne, od ustawień latencji, czyli właśnie opóźnienia, przez jakieś synchronizacje word clock, przez jakieś ustawienia czasem MIDI nawet, przez jakieś ustawienia efektów, głośności, aktywowania poszczególnych kanałów, jakiegoś routingu sygnałów. To już w zależności od karty, od od tego, co jaka karta ma do ustawienia gdzie. Także tutaj możemy dostać się do tego panelu konfiguracji. I tu jeszcze jakieś takie są dwa pole wyboru. Ignore Azure Reset Messages. To się raczej stosuje w momencie, kiedy coś nie działa i trzeba coś z tym zrobić.
1: Widok ucinki. Ok. Wciśnięty.
0: Okej.
1: Okay.
0: U mnie coś akurat w tej chwili są jakieś problemy z tym Azure. W każdym razie Azure ma zdecydowanie mniejsze opóźnienie niż WASAPI, niż jakikolwiek inny system audio. I w ten sposób można tego używać. Tutaj też jedna uwaga. Czasem, nawet dosyć często jest tak, że Azure nie pozwala na to, żeby działało razem z innymi sterownikami, chociaż w niektórych kartach to się jakoś udaje. Niemniej bardzo często z tym są problemy, czyli nie wolno tej karty wtedy używać jako karty systemowej, czy tam jakiejś innej takiej. No coś za coś. Malutkie opóźnienie jednak kosztem tego, że karta ma działać tylko i wyłącznie w trybie Azure, często również tylko przez jedną aplikację, czyli w tym przypadku Reaper. Chociaż, tak jak mówię, z tym jest nie zawsze tak. Czasami karta pozwala na jakąś elastyczność w tym względzie. Niemniej warto się przygotować na to, że w przypadku Azure, no, karta może być do wykorzystania tylko i wyłącznie z tym programem. Natomiast, tak jak mówię, zaletami Azure po pierwsze jest dużo mniejsze opóźnienie. W przypadku, kiedy to opóźnienie jest mimo wszystko za duże, można spróbować zaznaczyć pole wyboru Request Block Size i sobie tu tam regulować ten block size. To pole edycji, tam w którym jest wpisane 256. Można to spróbować zmniejszyć. Jeżeli są problemy, jeżeli wciśniemy play albo cokolwiek, on mówi, że coś tam że nie można generalnie odtworzyć, wtedy warto zaznaczyć w pole wyboru Request Sample Rate i sobie tutaj zaznaczyć, wpisać albo 44100, albo 48, albo jakąś inną wartość. Ale przeważnie te dwie powinny zadziałać, bo to oznacza, że Reaper chce inną częstotliwość próbkowania, a karta chce innej i oni się jakoś nie mogą razem dogadać. I wtedy może Reaper jakby próbować zmusić kartę, czy wynegocjować z kartą jakąś tam częstotliwość i karta wtedy jest spora szansa, że do tego się jakoś tam dostosuje. No i chyba jeżeli chodzi o taką bardzo wstępną konfigurację Reapera, to tyle. W następnym podcaście pokażę, jak konfigurować skróty klawiszowe, pokażę, jak w ogóle rozpocząć nagrywanie, pokażę, jak wybierać rodzaj nagrywania, czy mono, czy stereo, jak wyeksportować gotowy materiał, no i oczywiście pokażę podstawową edycję dźwięku, czyli wycinanie, wkopiowanie, wklejanie, podstawy nagrywania wielościeżkowego i różne również inne rzeczy związane z podstawową filozofią Reapera, czyli co to jest item, co to jest marker i jakieś tego typu rzeczy. Dobrze, a ja się tymczasem żegnam. Można oczywiście pisać komentarze, na pewno je odczytam. Można również napisać do mnie na adres e-mail. Napisz do Tomeckiego razem. Napisz do Tomeckiego, taki nietypowy adres, @gmail.com i powinienem odpowiedzieć również na ten adres, z tego adresu e-mail. A tymczasem się żegnam i do usłyszenia w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Maciek Walczak przed mikrofonem. Dzisiaj, no właśnie, powitałem Was serdecznie, a miałem Was powitać bardzo chłodno, aczkolwiek uprzejmie. No i troszeczkę deszczowo. A dlaczego chłodno? Ano dlatego, że dziś porozmawiamy sobie o lodach, ale nie o konkretnych smakach lodów, o tym jak je degustować, ale gdzie degustować. A konkretnie porozmawiamy dzisiaj sobie o nie lodziarni, ale o aplikacji jednej konkretnej lodziarni. Przedstawię dzisiaj Wam aplikację lodziarni GoodLud, bodaj krakowskiej lodziarni, która też ma swoje lud spoty, czyli punkty, gdzie można te lody zakupić, również w Warszawie. W tym miejscu pragnę zaznaczyć, iż aplikacja jest dedykowana przede wszystkim mieszkańcom Krakowa oraz Warszawy. Niemniej jednak zdecydowałem się ją pokazać również tym, którzy przypadkiem, albo i nie przypadkiem, ale zawitają do Krakowa bądź Warszawy, jak również do Wieliczki, gdzie miasto turystyczne, jakby nie patrzeć, to jest zarówno Kraków, jak i Wieliczka, Warszawa również, ale nie tylko. I tam właśnie są te lodziarnie GoodLud i ich aplikacja. Generalnie aplikacja jest dostępna, do paru rzeczy może można by się było przyczepić, natomiast da się tę aplikację obsłużyć, nie sprawia ona większego kłopotu właśnie w obsłudze. Drobne mankamenty dostępności są, jak wspomniałem, natomiast wszystko też da się obejść, wszystko da się za pomocą tej aplikacji zrealizować w zasadzie. No dlatego też ją chcę tutaj na antenie pokazać, bo uważam, że jest warta tego przynajmniej przetestowania, przynajmniej wypróbowania, przynajmniej zorientowania się, jaki ona ma interfejs, jakie ona daje nam możliwości. Co my w zasadzie możemy za pomocą tej apki zrobić? Na pewno możemy za jej pomocą przeglądać smaki na dany dzień, bo to nie jest tak, że te smaki są stałe, tam codziennie się coś zmienia, codziennie są nowe smaki. Mało tego, o godzinie 20 dostajemy powiadomienie, jeśli oczywiście na to wyrazimy zgodę, o tym, jakież to kolejne smaki będą na następny dzień dostępne w poszczególnych lud spotach. To tak w ramach inspiracji, że może by się akurat danego dnia na lody wybrać, a że nagrywam ten podcast 29 lipca 2023 roku, kiedy jeszcze mamy wakacje i pogoda co prawda zmienną również potrafi w tym czasie być. Niemniej jednak też zdarzają się dni bardzo gorące, tak więc może to będzie inspiracją również do tego, żeby się wybrać na takiego loda, sobie skosztować smacznego w wafelku bądź pucharku, albo zamówić sobie takiego loda z dostawą do domu, gdyż aplikacja również umożliwia zamawianie lodów z najbliższych lud spotów do naszego własnego domu. Ja to wszystko zaraz pokażę, co i jak działa. Jak już będę prezentować aplikację, to po prostu wszystko powiem, co i jak. Aplikacja oczywiście będzie prezentowana na systemie iOS. No, gdyż jak już wiadomo, tym, którzy mnie słuchają, tego systemu jestem wiernym użytkownikiem, tak więc aplikacja również będzie prezentowana dla systemu iOS. Co warte, myślę, uwagi, to fakt, iż aplikacja działa również w systemie macOS. Całkiem ciekawie dostępna również na Macu, natomiast no, nie da się ukryć, aplikacja działa wyłącznie na Macach z procesorami Apple Silicon, Apple M1, M2 i tak dalej, czyli na starszych Macach niestety ona nie zadziała, wyłącznie na tych z 2020 roku i nowszych, natomiast no, aplikacja działa, jest obsługiwalna również, da się fajnie z niej na Macu korzystać. Co też fajne, jednym ze sposobów płatności jest również Apple Pay, więc no, żyć nie umierać i lody jeść. A więc dobrze, przechodzimy sobie teraz do zaprezentowania aplikacji. Odblokuję ja sobie iPhone'a swego, gdyż z niewiadomych przyczyn mi on się zablokował.
4: 15.12.
3: Dobrze.
4: Wejście ekranu Braille'a. Powiem tak, GoodLud.
3: GoodLud. Aplikację piszemy GOOD z dużej litery spacja LOOD. To tak wiecie, oni tam wszystkie U zamieniają na OO. Wiecie, jak w dobrym angielskim U, nie? Więc LUD. GoodLud. No, w każdym bądź razie i wszelkie słowa, taka fajna zabawa słów, gra słowno-literowa troszkę. Tam, gdzie jest napisane na przykład już, napisane jest Josz. Nie wiem, czy SH, czy RZ w sumie. No, śmieszną politykę sobie obrali, tak humorystycznie bym powiedział. Lodziarnie działa sobie od 2016 roku, więc no całkiem ma ten staż jakiś już, dosyć konkretny. No i tych lud spotów w samym Krakowie jest sporo. Może mogło być i więcej, ale jest sporo. To jest plusem, że no właśnie, ja mieszkaniec Krakowa i nie Krakowa jestem, bo w zasadzie no z okolic Krakowa, ale co dziwne, do mnie ta aplikacja dowozi, ja sobie tam raz zamówiłem, zadowolony jestem. I po tym czasie, po tym jak raz zamówiłem, już prezentuję aplikację, bo aplikacja jest warta tego, żeby ją przetestować, zwłaszcza w wakacje teraz. Inne rzeczy do mnie nie dowożą, typu Shopee, dawniej Shopee, teraz Everly, Glovo, no mogę zapomnieć. A proszę bardzo, taki GoodLud do mnie dowozi. Dobrze, telefon mi się znowu zablokował.
4: 15.13.
3: I?
4: Znowu czynności, znaki. Wyjście ekranu. Otwieram GoodLot. Orientacja pionowa. GoodLot. Start. Nagłówek.
3: I przejdźmy sobie wreszcie do tej aplikacji. Aplikacja nam się otworzyła i mamy w niej następujące zakładki.
4: Start. Tak. 1/5.
3: Start. Takim mankamentem aplikacji jest to, że ona nam nie czyta, które zakładki są zaznaczone, ale jeśli już zaznaczy, no to przejdzie do odpowiedniego nagłówka, więc myślę, nie powinno sprawiać dużego problemu. To tutaj mamy nowości, można tutaj dowiedzieć się, ile mamy punktów, bo warto też wspomnieć, że aplikacja umożliwia również zbieranie punktów, a następnie wymianę ich na nagrody różne. Najczęściej to są firmowe kremy, tak naprawdę kremy, które możemy sobie szamać. Natomiast też aplikacja umożliwia stricte zdobycie nagrody rzeczowej, ale o tym będzie później. Na razie powiedzmy to tak tylko nadmieniam. Aplikacja również o nowościach informuje w tej zakładce Start. No i w zasadzie chyba tyle. Tam jeszcze mamy zadania w zasadzie do wypełnienia, za które możemy zdobywać punkty. Niektóre zadania są na start, ale to większość tych zadań dopiero jak się zrealizuje zakupy stacjonarnie w jednym z punktów GoodLot. A że ja już sobie tam jadałem nieraz, ale wcześniej aplikacji nie miałem, ale zainspirowany przez pana, który się zapytał, czy ma pan aplikację, ja mówię, że nie, niestety nie. Postanowiłem sobie ją jednak zainstalować i sprawdzić zamówienie najpierw z dostawą do domu, no a teraz ją prezentuję wam. Więc jakby nie mam jeszcze żadnych dodatkowych zadań, ale te zadania też w tej zakładce sobie tutaj są. Ale dobrze, tyle o zakładce Start. Zresztą o niej sobie jeszcze będziemy troszkę mówić.
4: Start, tak. Smaki, tak. 2/5.
3: Smaki. Oczywiście, że tak. Tutaj właśnie możemy się zorientować, jakie mamy w danym dniu dostępne smaki. Mało tego, możemy sobie sprawdzić dostępność tychże smaków w poszczególnym lootspocie. Czy jest ich duża ilość, czy jest ich średnia ilość, czy mała ilość, czy że właśnie dany smak już sobie wesoło zszedł, bo się cieszył dużą popularnością.
4: Zamów, tak, 3/5.
3: Zamów. To jest właśnie usługa delivery, czyli usługa dostawy tychże lodów. A jeszcze co do tej zakładki smak, to dodam tylko, że możemy sobie w tej zakładce smaki oznaczać jako ulubione. To jest raz i wówczas dostaniemy informację, gdy pojawi się dany smak ponownie w lootspotach, tudzież do zamówienia z dostawą. Dostaniemy powiadomienie push o tychże właśnie smakach, że się nam pojawiły i możemy również ocenić dany smak. Jeśli wybitnie nam lód o danym smaku no nie smakował, bądź też jeśli rozpłynęliśmy się z zachwytu, możemy to również ocenić, wyrazić i tak dalej. Nie robiłem tego, szczerze mówiąc, jeszcze. Natomiast opcja tego typu jest jednym z mankamentów dostępności. Ja podejrzewam, że tutaj to też będzie niestety miało na to przełożenie właśnie w tym obszarze oceny danego smaku. Jest to, że on nam nie czyta liczby gwiazdek, jaką mamy zaznaczoną. W ogóle nam tego nie czyta. Jest przycisk, przycisk, przycisk, przycisk, przycisk. Ale pocieszające jest to, że nikomu nie zachciało się eksperymentowania i odwracania kota ogonem. No i mamy tak na szczęście, że od lewej strony to jest ocena jedna gwiazdka, dwie gwiazdki, 3, 4, 5, więc chociaż tyle dobrze. I voiceover też nam niestety nie anonsuje, jeśli dana ocena zostanie wybrana, natomiast ocena ta istotnie się wybiera, bo ja oceniłem swoje zamówienie, zadowolenie jeśli chodzi o czas dostawy, o te lody, jakie były i tak dalej, czy mi przypadły do gustu, czy nie. Jak również mogłem ocenić kuriera, samego kuriera, jego osobę, jego wywiązanie się z zadania, jak sobie z tym poradził, mogłem mu też przekazać napiwek, więc to wszystko jak najbardziej w aplikacji jest dostępne. To właśnie tutaj ma przełożenie troszeczkę na zakładkę zamów.
4: Zamów, tak.
3: Dokładnie, dlatego że po pierwsze możemy sobie zamówić, jak i możemy sobie sprawdzać nasze zamówienia aktualne, bądź te zrealizowane już, poszczególnie sprawdzać sobie ich status. No i oczywiście aplikacja nas kulturalnie powiadamia o statusie zamówienia. Dalej.
4: Nagrody, tak. 4/5.
3: Nagrody. Przycisk. Właśnie tutaj możemy sobie za te punkty wymieniać na nagrody. Tego szczerze mówiąc, no nie robiłem jeszcze. Mam w sumie zbyt mało punktów, żeby to robić, a poza tym ja sobie grzecznie zbieram. Zbieram na tą nagrodę rzeczową, bo no myślę, że to jest warte tego, żeby sobie pozbierać. No tak ciekawe, jaka ta nagroda będzie, jaka będzie jej jakość. O tym za chwilkę.
4: Lootspoty, tak. 5/5. Przycisk.
3: Lootspoty. Możemy sobie je wyświetlać w formie listy, jak również w formie mapki. i w formie listy to będą wszystkie wylistowane, nie wiem, że jakoś alfabetycznie po ulicach czy coś, jakoś nie umiem, nie widzę tej zależności, jak to dokładnie działa. Natomiast jeśli chodzi o tryb mapy, to też jest dostępne, żeby nie było, w sensie wyświetla nam od najbliższej lokalizacji do tych dalszych, więc to też jest dostępne, można sobie tam wejść, poczytać o udogodnieniach, jakie dany Lootspot ma, możemy sobie sprawdzić czas jego otwarcia, zamknięcia, godzin pracy. Na dany dzień niestety nie można sprawdzić na wszystkie dni, ale tu mały spoiler, lodziarnia swoje Lootspoty ma otwarte od poniedziałku do niedzieli, w zasadzie cały czas w tych samych godzinach, więc również i dostawa jest możliwa w tym samym dniu, nawet jeśli to jest powiedzmy sobota czy niedziela, normalnie dowożą, nie ma z tym problemu. Oczywiście możemy też zamawiać z góry, na przykład na za dwa, na za trzy dni. O, jak zamawiałem ten pierwszy raz, to sobie zamówiłem na następny dzień, a nie na ten dzień, zresztą, że testowałem tę aplikację. No, przed pierwszą w nocy coś mi się poprzestawiało w muszczku i zamówiłem na następny dzień, a czekałem, że przyjdzie mi w ten sam dzień. Dzwoniłem na infolinię. Na szczęście pani bardzo miła załatwiła mi tą dostawę ekspresowo, że no, przyjechał miły pan praktycznie za jakieś 20 minut, więc no też duży szacun dla nich, bardzo mi tym zapunktowali. No i tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o zakładki. Więc przejdziemy sobie teraz przez omawianie poszczególnych zakładek. No tu mamy zakładeczkę start.
4: Start nagłówek.
3: Tak.
4: Start
3: tu jest nagłówek. Start nagłówek. No i mamy sobie ustawienia, mamy skrzynkę wiadomości, to są te powiadomienia, które tam też aplikacja nam wysyła.
4: Skrzynka wiadomości, przycisk.
3: Aha, no to jest najpierw skrzynka wiadomości. No dobrze, to wejdźmy sobie.
4: Skrzynka wiadomości, odczytaj nieprzeczytane, przycisk. Wiadomości, nagłówek, bonus na start od GoOtLoad 25.07.2023, dziękujemy za pierwsze zakupy z GoOtLoad. Twoje konto punktowe właśnie zostało powiększone o 750 startowych punktów. Gratulujemy.
3: No, cieszę się bardzo.
4: Dziękujemy za dodanie daty urodzenia 25.07.2023. W dniu urodzin dostaniesz od nas kod QR na dwie porcje wybranego smaku. Przyjdź do dowolnego Lootspota i świętuj z GoOtLoad. Punkty za podanie daty urodzenia zostały już doliczone do twojego salda.
3: A widzicie, już doliczone do twojego salda.
4: Szybkość mówienia.
3: Kurczę, szkoda, że nie mogę.
4: 25. Dziękujemy za dodanie daty urodzenia. Dziękujemy za.
3: To są niestety nieklikalne, bym musiał się przeklikać na pokrętle przez tak naprawdę całe to powiadomienie, a chyba mi się to nie uśmiecha. Sprawdźmy, czy coś jeszcze?
4: Start, tak. Jeden od...
3: Nie, to jest skrzyneczka wiadomości, czyli bardziej taka komunikacja rzeczywiście z klientem. Niestety nie ma tutaj wszystkich powiadomień, ale te kluczowe takie informacje dla nas są.
4: Odczytaj wiadomości, nagłówek, go back, przycisk.
3: Go back? No, niestety. Ciekawe, czy potarcie działa. Nie działa, niestety to jest jedna z tych aplikacji, która nie wspiera zawsze i wszędzie gestu potarcia. No ale cóż, no to sobie stukniemy w go back.
4: Go back. Zaznaczone nowości.
3: I czy nam go back oczywiście zadziałało, nawet nam voiceover troszeczkę się zagalopował.
4: Ustawienia, skrzynka ustawienia, przycisk.
3: Mhm, to mamy te rzeczone ustawienia, o których tu była przedtem nieśmiało mowa.
4: Ustawienia, konto, ustawienia, nagłówek.
3: Tak, generalnie proces zakładania konta jest bardzo prosty, prościutki, prościusieńki, gdyż tak naprawdę wystarczy podać numer telefonu, zweryfikować się kodem SMS i tak naprawdę tyle. Jeszcze podać imię, jakim aplikacja ma się do nas zwracać i to tak naprawdę tyle. Żadnych kart nie musimy podpinać, żadnych metod płatności, wybierać adresu, dodawać nic. Aplikacja naprawdę bardzo prosta. Datę urodzin to też sobie już potem w profilu ustawiamy. Nie męczą nas o tym na samym początku, więc naprawdę to jest bardzo pod tym kątem ok. Chyba jeszcze trzeba było sobie wybrać miasto, które nas interesuje, a tak w zasadzie jest naprawdę ok. Tutaj nie mam żadnych zastrzeżeń, udało mi się to konto założyć od tak, od strzała, więc bardzo proces ten właśnie był dostępny. Potem jak się logujemy, no to też numer telefonu, SMS już przychodzi i już jesteśmy zalogowani, jest wszystko pięknie.
4: Edytuj profil.
3: No właśnie, możemy sobie tu edytować profil.
4: Lodowe powiadomienia.
3: Lodowe powiadomienia, ludowe, no powiadomienia ludu, ludowe.
4: Miasto Kraków.
3: O, miasto Kraków. Możemy sobie tu wybrać, zmienić.
4: Język urządzenia? Polski.
3: Tak. Szczerze nie wiem, w jakich językach aplikacja. Chyba po angielsku jeszcze i tyle.
4: Przenieś konto na nowy numer.
3: O, no właśnie. Gdybyśmy zmieniali numer, można to zrobić, prawda? I nie stracimy w ten sposób żmudnie gromadzonych przez lata punktów.
4: Usuń konto.
3: Też możemy usunąć konto, byśmy stwierdzili, że no, nie chcemy już mieć z wami nic wspólnego z tą lodziarnią i tak dalej. Również możemy.
4: Aplikacja.
3: Aplikacja.
4: Nowości w aplikacji.
3: Tak, to chyba aplikacja. Nie jest...
4: Aplikacja.
3: A tak, to jest po prostu jakby kolejna sekcja, niczym nie oznaczona, nijak nie oznajmiana.
4: Nowości w aplikacji.
3: Tak, też możemy sobie przejrzeć.
4: Oceń aplikację.
3: Też możemy w App Store ocenić.
4: Napisz do nas @goodload.com, masz pomysł na nowy smak? A może uwagi do aplikacji? Chcesz podzielić się z nami swoją opinią na temat GoOtLoad? Wysyłając wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
3: I tak dalej.
4: Informacje. Licencje podmiotów trzecich. Regulamin aplikacji. Polityka prywatności. Regulamin zamówień i dostaw. O firmie. Wersja aplikacji 2.22.8VZ. Wyloguj.
3: Tak, my to sobie możemy tu wszystko sprawdzić, możemy się wylogować.
4: Z domu zaprojektowane przez AV System.
3: Tak.
4: Start. Wyloguj.
3: Więc tak to wygląda.
4: Strona 1 z 2.
3: To, co mamy w loadowych powiadomieniach.
4: Miasto Kraków. Loadowy powiadom. Edytuj profil.
3: No bo profilu może nie będziemy edytować, chociaż możemy sobie Konto. Przejrzeć tak szybciutko.
4: Konto. Edytuj profil.
3: Co to nam się tutaj...
4: Edytuj profil. Edycja profilu. Nabu. Go back. Przycisk.
3: Oczywiście tradycyjny go back.
4: Go back. Edyt PIN. Maciek. Poletek. Data urodzenia. 12.
3: Dobrze, nie będę może zdradzał daty urodzenia. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą. Natomiast tak, mam już ją tutaj dodaną, wpisaną. Też na zasadzie fajnego regulatorka. Najpierw dzień, potem bodaj miesiąc, potem bodaj rok.
4: Znaczy, numer, informacje prywatne. Data urodzenia. Informacje prywatne.
3: Tak.
4: Numer telefonu.
3: Też jest oczywiście.
4: Znak plus. Zapisz. Wygaszony. Start. Tak.
3: No i tak naprawdę to jest tyle, jeśli chodzi o tę sekcję edycji profilu. Zapisz wygaszony, no bo nic tutaj nie zmieniałem. Natomiast można tutaj sobie dokonywać na bieżąco zmian.
4: Go back. Przyć. Go back.
3: Też nie mamy żadnych dźwięków.
4: Język urządzeń. Nie. Edyt konto. Edyt loadowe powiadomienia.
3: Ale ludowe powiadomienia.
4: Loadowe powiadomienia. Codziennie punkt 20, ale włącz przełącznik. Go, loadowe powiadomienia. O. Go back, przycisk.
3: Szczerze mówiąc, z włączeniem tych powiadomień jakiś miałem problem. Nie do końca wiedziałem, jak mi się go udało rozwiązać. Czy rozpoznawaniem ekranu, czy jeszcze czym tam, nie pamiętam. Natomiast no z tym rzeczywiście miałem jakiś dziwny problem. Natomiast no, finalnie się go udało rozwiązać. Teraz powiadomienia, które chcę, mam powłączane i one działają. Mogę na próbę je wyłączyć, ale no...
4: Loadowe powiadomienia, nagłówek. Good news. Przełącznik, wyłączone.
3: A, good news, to...
4: Bądź na bieżąco. Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj najświeższe informacje oraz specjalne oferty bezpośrednio na swój telefon.
3: Tak, to mam akurat wyłączone.
4: Alert smakowy. Przełącznik. Włączone.
3: Tak, to jest włączone. W sumie w humorystycznym tonie są te powiadomienia utrzymane. W sumie spoko, tak do śmiechu podobają mi się.
4: Codziennie punkt 20. Twój telefon wyświetli powiadomienie o smakach dnia. Oprócz tego włączając alerty dostaniesz info o pojawiających się loadach wegańskich, bezcukrowych i tych dodatkowych, dostępnych tylko z Go Load Delivery.
3: Tak, bo warto wiedzieć, że tu również możemy sobie zamawiać lody wegańskie, lody bez dodatku cukru. To wszystko jest ładnie oznaczone odpowiednimi hashtagami oraz odpowiednio pokategoryzowane. I rzeczywiście te powiadomienia przychodzą, nie wiem czy punkt 20, w sumie nigdy tego jakoś nie mogę wychwycić, ale rzeczywiście no w granicach tej 20 czy po 20 takie powiadomienia rzeczywiście dostaję.
4: Ulubione smaki. Przełącznik. Włączone. Zaznacz czerwone serce przy lodach, które ci zasmakowały i stwórz listę swoich ulubionych smaków. Gdy któryś ukręcimy ponownie, otrzymasz specjalne powiadomienie. Mhm. Listę lodowych ulubieńców sprawdzisz w zakładce smaki, wybierając serduszko znajdujące się w prawym górnym rogu.
3: Tak, na szczęście przycisk anonsowany jest jako ulubione smaki przycisk, więc tu akurat problemu z tym.
4: Start, tak.
3: Nie ma. A co ja bym mógł dla was wyłączyć, żeby to sprawdzić?
4: Zaznacz ulubione smaki. Przełącznik. Włączone.
3: Nie dodałem jeszcze żadnych ulubionych smaków, więc mogę to...
4: Wyłączone.
3: Wyłączyć.
4: Zaznacz czerwone serce. Przełącznik. Wyłączone. Ulubiony przełącznik. Włączone.
3: Tak, bo ja tam chyba jakąś zgodę musiałem wyrazić na otrzymywanie w ogóle jeszcze tych powiadomień, oprócz udzielenia uprawnień dostępu do powiadomień, to jeszcze tu musiałem... I coś tutaj nie działało, ale teraz być może to będzie działać. Ja sobie na razie wyłączyłem te ulubione smaki.
4: Co ci ulubione smaki? Przełącznik. Wyłączone.
3: Włączę to sobie. Tak, przełącznik jest jakby osobnym elementem. To na to też uczulam.
4: Włączone. Zaznacz czego? Przełącznik. Włączone.
3: Nie, no i teraz działa normalnie. Coś przy tym wyrażaniu zgody było nie tak. Nie jestem teraz w stanie tego odtworzyć, no bo ja już to wyraziłem, więc no jakby no teraz to działa akurat. Na antenie, jak prawda, pokazuje no, urok audycji po prostu. Urok audycji. Nawet nie audycji na żywo. To jest dobre. Dobrze, powiadomienie mamy za sobą.
4: Go back. Przycisk.
3: Go back.
4: Go back.
3: Dobrze.
4: Język. Miasto Kraków.
3: Miasto Kraków. Tutaj możemy sobie wybrać Wieliczkę i Warszawę jeszcze.
4: Język. Przenieś konto na nowy numer.
3: No i tak naprawdę z ustawień byłoby to tyle. No tutaj nie ma co się bardziej rozdrabniać.
4: Go back. Przycisk. Go back. Ulubiony lot. Biały Michał. Zadania. Zadat. Start. Nagłów. Skrzynk. Ustaw. Zaznaczone. Nowości. Tap. 1 of 3. Tap.
3: Nowości. Tap. 1 of 3. No 1 of 3. To są te też iOS-owe jakby podsekcje, podkarty.
4: Profil. Profil. Tap.
3: Profil, profil.
4: Zadania, zadania. Tak. Smaki dnia. Białe Michałki, smak mleczny udostępnij. Białe Michałki, dodaj białe Michałki do ulubionych.
3: Tak, to jest wszystko pięknie czytane jako jeden element.
4: Lemoniada arbuzowo-truskawkowa sorbet udostępnij. Lemoniada arbuzowo-truskawkowa, dodaj lemoniadę. Ulubione load spoty. Ulubiony load spot. Got load prądnik biały. Przycisk.
3: Tak, to jest mój ulubiony load spot, gdyż ponieważ jego sobie dodałem. Też mnie z tego voiceover nie zaanonsował tak naprawdę, że ja go dodałem. Potem nie powiadomił o zmianie stanu tego przycisku. Nie, nic. To niestety to są takie mankamenty dostępności.
4: Nowości.
3: Ale się da.
4: Wiadomość. Wiadomość dla przyszłych mam. Obrazek. Wiadomość. Marek Ojas Carmel Mix Barba Cosmetics. Obrazek. Wiadomość. Raport słoikowy GoUpload. Czerwiec 2023 roku. Wiadomość. GoUpload Delivery w Warszawie. Obrazek.
3: Aha, czyli być może nie było GoUpload Delivery w Warszawie, natomiast teraz już ponoć.
4: Wiadomość. Wołucher na lody. Obrazek. Wiadomość. Pokruszone z truskawkami hashtag zerowaste. Obrazek.
3: O, widzicie, pokruszone z truskawkami. Pokruszone. Zero waste. Tak.
4: Wiadomość. Gotowy prezent dla nauczyciela i nie tylko. Wielokropek. Wiadomość. Raport słoikowy GoUpload. Maj 2000.
3: Tak.
4: 23.
3: I mamy tego naprawdę dużo, dużo, dużo.
4: Start. Pasek przewijania. Wiadomość. Lodomaniaku. Obrazek. Pasek przewijania.
3: Lodomaniaku. Tu jest coś niezaetykietowanego. Ciekawe, co to.
4: Start 1234 5000. Kod QR do okazania. Moja karta. Zadania. Nowości. Zaznaczone. Profil. Nowości.
3: Przeniosło mnie z nie wiadomo jakich przyczyn. Ten nieoznajmialny element przeniósł mnie do tej drugiej zakładki. Troszeczkę spalił temat, chociaż niekoniecznie.
4: Zaznaczone. Nowo. Wiadomość. K. P. Obrazek.
3: Ulubiony. Dobrze.
4: Ulubiony lot. Lemoniada. Białe Michałki.
3: Sprawdzimy sobie, co to są te Michałki. Klikniemy sobie.
4: Białe Michałki, smak mleczny, udostępnij białe. Dodaj białe Michałki do ulubionych. Przycisk.
3: Tak. Wówczas, jeśli mam włączone powiadomienia o ulubionych smakach, również to się nam pojawi.
4: Dostępność. Tak. 2 of 2. Tak. Zaznaczone. Gobac. Smaki. Nagłówek.
3: Tak. Już nas przeniosło do zakładki smaki. I to od tak.
4: Zaznaczone. Opis. Tak. 1 of 2. Dostępność. Tak. 2 of 2.
3: Tak.
4: Dodaj białe Michałki do ulubionych. Udostępnij białe Michałki. Przycisk.
3: Tak, możemy je wysłać znajomemu, możemy się podzielić w mediach społecznościowych, że tak, to jest fajny smak. Słuchajcie, polecam, albo nie unikajcie tego smaku, bo on jest niedobry.
4: Oceń smak.
3: O.
4: Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk.
3: Tak, możemy, tak jak mówiłem, niestety to są po prostu przyciski, ale pierwszy od lewej jedyneczka, ostatnio do prawej piąteczka.
4: Białe Michałki. Zmysłowe lody pełne kawałków chrupiących orzeszków arachidowych, białej czekolady i delikatnej, kremowej śmietanki. Smak mleczny.
3: Tak, czyli że generalnie to jest smak mleczny, prawda? Jak ktoś jest weganinem, to zachwycony chyba zbyt nie będzie.
4: Hashtag zawiera gluten, hashtag mleczny, hashtag biała czekolada, hashtag orzechy arachidowe. Wartości odżywcze. Alergeny. Składniki. Start, tak, składniki.
3: Tak, tutaj już żeśmy przeszli przypadkiem do tego konkretnego smaku.
4: Goback, przycisk, goback.
3: A my chcieliśmy start, jeszcze...
4: Start, zaznaczone, nowości.
3: Nie przechodzimy na razie do zakładki nowości.
4: Profil, zadania, tak.
3: Do zakładki smaki.
4: Profil, tak.
3: Tylko tutaj jeszcze sobie jesteśmy w zakładce start. Sprawdźmy tam jakąś wiadomość.
4: Wiadomość dla przyszłych mam. Obra, wiadomość, Marek Ojas Carmela Mix Barba Cosmetics. Wiadomość, raport słoikowy GoUpload. Wiadomość, GoUpload Delivery w Warszawie.
3: Czy to się da odczytać? O, to. Zwłaszcza dla mieszkańców Warszawy może być interesujące.
4: Wiadomość, GoUpload Delivery. Syrenka wie, co dobre, mieszkańcy Warszawy również. GoUpload Delivery oficjalnie ruszyło w centrum polskiej stolicy Skuter. Już teraz w zakładce zamów możesz zamawiać lody do domu lub biura, lody w wafelku. Z GoUpload czekają na ciebie smaki. Znak zaznaczenia, mleczne, znak zaznaczenia, wegańskie, znak zaznaczenia, bez dodatku cukru, znak zaznaczenia, sorbety. Dowieziemy ci je w 60 minut, pod wskazany adres, w wybranym dniu i godzinie. Z nami możesz planować dostawy nawet 3 dni na przykład, uśmiech w okularach przeciwsłonecznych, buźka. Co na start? Pistacja Zielone Serce, dostępna tylko w ofercie GoUpload Delivery w Warszawie, strzałka...
3: I tak dalej, no ten komunikat pewnie jeszcze będzie długi, ale widzicie mniej więcej w jakim tonie te powiadomienia są utrzymane, ta komunikacja z klientem docelowym. Także no, podoba mi się generalnie, bardzo mi się to podoba.
4: GoUpload Delivery w Warszawie. O nas, przycisk, nowości, nagłówek, goback, nowo, on, go, start, tak, syrenka...
3: Tak, o nas to też pewnie się możemy dowiedzieć, co te lodziarnie charakteryzuje, jakie cele je przyświecają, prawda, z czego komponują, jak się można z nimi skontaktować i tak dalej. Nie będziemy teraz może przez to wszystko przechodzić, to sobie zgłębicie już we własnym zakresie, bo audycja by trwała oj bardzo długo.
4: Goback, przyć, goback. Wiadomość.
3: Więc tak działają te wiadomości, można sobie też tutaj je wszystkie poczytać. Niestety nie ma dźwięków przeładowań, voiceover tutaj nam nie dźwięczy, natomiast no, kursor ląduje tam, gdzie ma lądować, w zasadzie na tych wiadomościach, więc tragedii nie ma. Jest dobrze.
4: Strona 1. Smaki dnia. Zadania. Tak, profil. Smaki dnia. Białe Michałki, smak mleczny udostępni.
3: A, to było smaki dnia. To był po tych zakładkach jakby taki nagłówek, który przez voiceovera nie jest anonsowany jako nagłówek. No, dobrze.
4: Profil, tak.
3: Profil, zakładka profil w sekcji start. To jest bardzo fajna zakładka, dlatego że gdy sobie tutaj wejdziemy, po pierwsze mamy ile punktów już mamy dostępnych. Po drugie, mamy możliwość okazania kodu QR przy kasie, kodu do zeskanowania i zostaną nam elegancko naliczone punkty. Więc sobie tutaj możemy w to wejść.
4: Profil, tak. Nowości, zaznaczone. Profil, tak.
3: Ale widzicie, to już jest ładnie oznajmione, że jest zaznaczone.
4: Zadania. Pokaż punktację. Przycisk.
3: Tak, pokaż punktację. To się odnosi do tego, ile w danych lootspotach, jak sobie będziemy zamawiać, ile dostaniemy punktów za poszczególne porcje, kremy i tak dalej.
4: Moje punkty. 3100.
3: No tak, ale to mi się ładnie posumowało z różnych aktywności.
4: Moja karta. Maciek. Kod QR do okazania przy kasie. 1234 5000.
3: I tak dalej, to jest mój kod QR, który jest ładnymi wartościami liczbowymi, no i dobrze.
4: Historia transakcji. 25 lipca 2023 roku. Dostawa GoFlow Delivery. Znak plus 1500 punktów. Loadbox 1,0 kg. Godzina 1. Lokal. 20. Dostawa GoFlow. Znak Loadbox 1. Godzina. Lokalizacja. GoFlow prądnik biały. Dodatkowe punkty. Znak plus 100 punktów. Godzina 1. Zadanie. Dostawa. Dodatkowy punkt. Znak plus 7. Godzina. Zadanie. Bonus. Dodatkowy punkt. Znak plus 750. Godzina. Zadanie. Urodzony Loadomaniak. Na liście wysk start. Tak. Urodzony Loadomaniak. Na liście wyświetla się 10 ostatnich operacji. Zadanie.
3: Urodzony Loodomaniak, Ludomaniak, no Ludo, dobrze, Loodomaniak brzmi lepiej, a w każdym razie tak, za dodanie daty urodzenia też tam mam punkty, to cała historia tutaj się od razu wyświetla.
4: Znak plus 700, dodatkowe punkty, dostawa na zewnątrz, zadanie.
3: Tak, to że ja mieszkam w domu jednorodzinnym, no to dostawa na zewnątrz, no to dostawa przed budynkiem i tak mi się fartło i dostałem 100 punktów dodatkowo, także no fajnie.
4: Godzina, znak plus, dodatkowy GoFlow, godzina, GoFlow, dostawa GoFlow, historia transakcji.
3: I mamy to w tej kolejności, że mamy najpierw datę.
4: Dostawa GoFlow, delivery.
3: Potem mamy co dostaliśmy, znaczy za co.
4: Znak plus 1500 punktów.
3: A następnie liczbę punktów.
4: Loadbox 1,0 kg.
3: I tak dalej.
4: Godzina, 11, lokalizacja. GoFlow, prądnik biały, dodatkowe punkty. Znak plus 100 punktów. Godzina, 11, zadanie. Dostawa na zewnątrz.
3: I tak dalej. No mamy tutaj te...
4: Historia transakcji.
3: Historia transakcji.
4: 1230, kod QR do okazania przy kasie. Kod QR do 1230, kod Maciek. Moja kart. Maciek. Moja 3100. Moje punkt. Pokaż punktację.
3: A pokaż punktację, tak jak mówiłem. Pokażę nam, za co konkretnie możemy te punkty też zdobywać, jeśli chodzi o...
4: Pokaż punktację. 440 punktów. Chodzono od 0,3.
3: No,
4: 450. Kołobek, lor, gobeck. Punkty za ile punktów otrzymam za zakup. Pamiętaj, że punkty wygasają po upływie 24 miesięcy od ostatniego zakupu.
3: Punkty, no.
4: Load, god, load. Pojedyncza porcja. 100 punktów. Podwójna porcja.
3: Tu są już punktów, nie punktów.
4: 200 punktów. Potrój, 300 punktów. Poczwórna porcja. 400. Loadbox 0,5. 800 punktów. Loadbox 0,5 kg.
3: Loadbox, tak. Pudełeczko z lodami, które dostajemy do domu. Możemy sobie zamówić smaki 3 do półkilowego loadboxa.
4: 800 punktów.
3: I za taką przyjemność dostajemy sobie 800 punktów.
4: Loadbox 1,0 kg. 1500 punktów.
3: No i tyle właśnie dostałem, nie oszukali mnie.
4: Kołobek lodów 400 gramów, karmel z różową solą himalajską.
3: Ale kołobek lodów.
4: 450 punkt, kołobek lodów 400 gramów, 4 kołobek lodów 400 gramów, pistacja. Kołobek lodów 400 gramów.
3: I tak dalej, no nie będziemy tutaj przez to przechodzić. W każdym razie dostajemy informację o tym ile za ile i tak dalej.
4: Gobeck, przycisk, gobeck. Godzina, 11, 11, ust, nowości, zaznaczone, profil, zadania, tak.
3: No tak, więc w tej zakładce profil mamy tyle, w tej podsekcji profil.
4: Zaznaczone. Zadania.
3: Zadania.
4: Tak. Znak plus 500.
3: 500 punktów mamy za?
4: Zaproś przyjaciela na lody. Kliknij tutaj, aby wysłać zaproszenie.
3: Nie robiłem tego jeszcze, szczerze mówiąc. Natomiast pewnie link, pewnie coś i...
4: Punktów. Chcemy świętować razem z tobą. Podaj nam swoją datę urodzenia, a w dniu urodzin obdarujemy cię podwójną porcję lodów. Kliknij tutaj, aby ustawić datę urodzin w ustawieniach aplikacji. Wygaszony.
3: Tak, wygaszone, bo już to zrobiłem.
4: Znak plus 750. Punktów. Start, tak, 1 punktów.
3: Za co te 700? Aha, za to.
4: Chcę punktów. Zaproś przyjaciela. Znak plus. Zaznaczony. Profil. Zaproś przyjaciela na lody.
3: W sumie zobaczymy.
4: Zaproś przyjaciela na lody. Kliknij tutaj, aby wysłać zaproszenie. No. Zrzut ekranu. Zamknij. Przycisk. Premia za zaproszenie przyjaciela. Wspólne wyjście na lody jest zawsze okazją do dobrej zabawy. Wybierz spośród swoich przyjaciół osoby, które nie dołączyły jeszcze do GoFlow i zaproś je do zainstalowania aplikacji. Za każdą zaproszoną osobę otrzymasz 500 bonusowych punktów, a każdy z twoich przyjaciół kolejne bonusowe 750 punktów do wykorzystania w dowolnym czasie. Punkty zostaną naliczone automatycznie po pierwszych zakupach twojego przyjaciela z GoFlow Tap. https://m.goflow.com/fu8hg.
3: FU8HG, tak. Polecam w razie czego zdobędziemy punkty razem. Wy więcej, ja mniej, no ale cóż.
4: Kopiuj. Wyślij zaproszenie. Zrzut ekranu.
3: Tak, można to skopiować, można wysłać zaproszenie, a nie wykluczone, że w komentarzu również i to zaproszenie opublikuję. Zobaczymy jeszcze, czy mi na to pozwolą. Ale tymczasem...
4: Zrzut ekranu.
3: Oj, tutaj
4: zamknij,
3: mamy coś niezaetykietowanego, ale o zamknij przycisk na szczęście jest.
4: Zamknij. Start. Nagłówek. skrzynka wiadomości, ustawienia.
3: No i to tyle. W zakładce start mamy tyle. Zakładka
4: smaki, tak.
3: Smaki
4: przycisk.
3: Poniekąd roboczo zaprezentowana, ale żeby to nie było takie na łapu capu, to się przejdziemy przez te smaczki, zobaczymy, co my tu mamy. I z kilkoma się być może zapoznamy, a czemu nie? Można sobie też filtrować te smaki, jakie my tu w zasadzie chcemy, ale o tym za chwilkę.
4: Smaki, tak, 2/5. Goback, przycisk, smaki, nagłówek.
3: Tak, tutaj mamy to dziwnie rozwiązane bez go back i smaki nagłówkiem są, ale voiceover jakby nie przeniósł nas tam.
4: Zaznaczone, opis, tak, 1/2, tak.
3: A, wiem, przepraszam, bo jesteśmy jeszcze, mamy otwarty smak, te białe Michałki, czy jak mu tam
4: back,
3: było.
4: Przycisk, go back.
3: Więc my tu...
4: Start, tak, 1/5, start, nagłówek.
3: Więc my tu potulnie go back.
4: Zamów,
3: i
4: tak,
3: jeszcze
4: start,
3: raz smaki.
4: Tak, start, tak, smaki, tak, smaki, tak. Biały Michałk, przycisk, oceń, dostępny, dostęp, zaznaczone, opis, smak, gobeck.
3: Ja będę musiał aplikację chyba ubić.
4: Ekran zmiany aplikacji, gotlot, akty, zamykam gotlot, znak, wejście ekranu Braille'a, orientacja, G, gotlot. Otwieram gotlot, orientacja,
3: zaczytał nam się,
4: start, nagłówek.
3: Zaczytał nam się ten smak.

0: Gotlo od Prądnik Biały Łyl, Zygmunta Glogera 28, 31 222 Kraków Czynnego 22, dostępność, duża ilość.
1: O, mój najbliższy lud spod właśnie, w nim mogę zamówić.
0: Gotlo od Azory Łyl, Walerego Eliasza Radzikowskiego 79, 31 315 Kraków Czynnego 22, dostępność, duża ilość. Gotlo od Bagry Łyl, Kozia 26, 3733 Kraków Czynnego 21, dostępność, duża ilość.
1: On tutaj bardzo właśnie się dużo produkuje, zanim zapozna się człowiek z tym, no to troszeczkę mija. No ale...
0: Pasek przewijania pionowego, smaki, nagłówek.
1: Ale na szczęście teraz już w zakładce smaki jesteśmy. To znaczy, żeby jednak chyba w zakładce start nie klikać na te smaki, bo nam się wtedy zamyknąć nie będą chciały. Jakieś dziwne akcje się będą z tego tytułu działy. Natomiast zazwyczaj działa to po prostu dobrze, jeśli się bez zakładki smaki to wszystko będziemy eksplorować.
0: Twórdzi, białe Michałki. Dostępność smaków. Smak mleczny. Hashtag zawiera gluten. Hashtag mleczny. Hashtag biała czekolada. Hashtag orzech arachidowy.
1: Od razu już tutaj mamy jakie alergeny, ewentualnie co zawiera.
0: Dostępność smaków w hotspotach. Przycisk. Dostępność smaków. Białe Michałki. Smak, dostępność, lemoniada arbuzowo-truskawkowa.
1: Lemoniada arbuzowo.
0: Sorbet. Hashtag wegański. Hashtag bez laktozy.
1: O, już mamy tutaj informację, że jest sorbet.
0: Lodowe kopalnia smaków. Sorbet. Hashtag wegański. Hashtag bez laktozy.
1: Spróbujmy sobie kliknąć w...
0: Sorbet. Hashtag wegański. Hashtag sorbet.
1: O.
0: Gubac, smaki, nagłówek, zaznaczone, dostęp, dodaj lemoniada arbuzowo-truskawkowa do ulubionych, przycisk.
1: Tak, możemy się tutaj zapoznać.
0: Udostępnij lemoniada arbuzowo-truskawkowa, przycisk.
1: Tak.
0: Oceń smak, przycisk, lemoniada arbuzowo-truskawkowa. Lekki, orzeźwiający sorbet z soczystych arbuzów, truskawek, cytryn, limonek i listków świeżej mięty. Sorbet. Hashtag wegański, hashtag bez laktozy, hashtag truskawka, hashtag arbuz, hashtag mięta.
1: Tak, gdybyśmy tutaj chcieli sobie to zamówić, mamy jego opis.
0: Guback, przycisk, guback.
1: O, gubak.
0: Pasek przewijania pionowego, smaki. Smak mleczny, hashtag dostępność smak, białe Michałki. Dostęp, lemoniada, sol, lot, przed tobą list, dostępność, przed tobą lista wszystkich lodów, które aktualnie zjesz go od lot. Wybierz smaki, sprawdź, w którym lot spocie jest teraz dostępny.
1: Tak, najpierw mieliśmy smaki dnia, teraz całą resztę.
0: Dostępność smaków w lot spotach, przycisk. Laskowe. Smak mleczny, hashtag orzechy laskowe. Dostępność smaków w lot spotach, kokosowa księżniczka. Smak mleczny, hashtag biała czekolada.
1: O, kokosowa księżniczka, możemy sobie sprawdzić. Nie ukrywam, że to mnie też interesuje.
0: Kokosowa księżniczka.
1: Więc sprawdzimy sobie jego opis.
0: Smak mleczny. Delikatne lody pełne rozpływającej się w ustach białej czekolady i kawałków świeżych kokosów, dokładnie jak w koltowym wafelku.
1: Tak, koltowy wafelek, prawda, kultowy wafelek.
0: Kokosowa księżniczka. Przycisk.
1: Można tutaj, to jest piąteczka, ocena smaku.
0: Przycisk, smak mleczny, hashtag wartości odżywcze, alergeny.
1: O, możemy sobie tutaj rozwijać to i voiceover nam będzie czytał.
0: Alergeny. Mleko, soja. O.
1: Tak, to alergeny. Są alergeny.
0: Wyprodukowano w zakładzie, w którym wykorzystuje się składniki zawierające gluten, orzechy, soję oraz ziarna sezamu. Składniki. Start, tak, składniki.
1: Składniki też.
0: Składniki. Mleko świeże osmskała, biała czekolada, cukier, tłuszcz kakaowy, mleko w proszku pełne, lecytyna sojowa, naturalny ekstrakt waniliowy, cukier, cukier trzcinowy, proteiny z mleka, glukoza, wiórki kokosowe, śmietanka 30% osmskała, mączka chleba świętojańskiego, błonnik roślinny.
1: I tak dalej, no zdrowe i nie do końca.
0: Start.
1: Natomiast, no niestety, no.
0: Składniki.
1: Mamy co mamy.
0: Start, tak.
1: Jak sobie klikniemy jeszcze raz w daną sekcję, ona nam się ładnie zwinie.
0: Wyprodukowano alergeny. Wartości odżywcze.
1: Tutaj alergeny, wartości odżywcze i tak dalej.
0: Hashtag mleczny, hashtag biały. Smak mleczny, delikatny, kokosowa księżniczka. Udostępnij kokosowa, dodaj kokosowa. Dostępność, tak. 2 od 2,
1: a,
0: tak.
1: Tutaj jest dostępność też i można sobie...
0: Zaznaczone, dostępność,
1: z tegoż
0: tak.
1: Poziomu 2 2, wejść.
0: Tak. Funkcja w wersji. Dane z godziny 15:48. Gotlob, Galeria Bronowice, Galeria Bronowice, UL, Stawowa 61, 31346, Kraków Czynnego 21, dostępność, duża ilość.
1: Duża ilość, a mój?
0: Gotlob, Podgórze UL, Gotlob, Bunia UL, Gotlob, Drukarska UL, Gotlob, Grzegórzki Al, Gotlob, Kazimierz Plac, Gotlob, Krowobrzegórka, Gotlob, Matejki Plac, Gotlob, Miasteczko AGV.
1: A, bo on chyba sobie sortuje w kolejności dostępności, czyli jeśli tam w danym jest mniej dostępne, to będzie na dalszej pozycji.
0: Gotlob, Miłkowskiego UL, Zygmunta Miłkowskiego 21, 3349, Kraków Czynnego 22, dostępność, duża ilość.
1: Też jest duża.
0: Gotlot Serenada Centrum, Gotlot Bieńczyce Os, Gotlot Bonarka Centrum, Gotlot Nowa Huta Aleja, Gotlot Urocze Os, Gotlot Kurdwanów Ul, Gotlot Zebłocie Ul, Start, tak, Gotlot Zebłocie Ul, Romanowicza 4, 3702 Kraków Czynnego 22, dostępność, na wyczerpaniu.
1: O, widzicie, tu już na przykład mamy na wyczerpaniu, czyli chyba cieszą się dosyć dużą popularnością na prądniku, tam gdzie ja bym chciał sobie zamówić, to ich niestety już nie ma. Kurczę, szkoda, mogłem wcześniej nagrać podcast, może by był, no ale cóż, może jeszcze kiedyś będzie.
0: Gubeck, przycisk.
1: No w każdym razie jest tam, jak jest średnia ilość na wyczerpaniu, no jak jest brak, no to brak, to już nie ma nawet dostępnego. Więc...
0: Gubeck. Pasek przewijania pionowego. Przed tobą lista wszystkich lodów. Plaskowe. Smak mleko. Dostępność. Kokosowa księżniczka. Skombinot. Smak mleczny, hashtag mleczny, hashtag kombinut.
1: Kombinut to też jest w zasadzie z orzechami laskowymi.
0: Smak

0: Dostępność smak, ja facakę.
1: To są z pomarańczą.
0: Smak dostęp, mascarpone z ciasteczkami korzennymi.
1: O, to musi być też dobre.
0: Smak mleczny, dostęp, śmietanka z Oreo.
1: Śmietanka z Oreo, no proszę bardzo.
0: Smak dostęp, twaróg z jagodami.
1: Twaróg z jagodami.
0: Smak dostęp, różowe lody.
1: Różowe lody. Nie, wszystkie są dostępne we wszystkich ludspotach, więc...
0: Smak dostęp, pistacja. Smak dostęp, panna cofta z malinami. Smak mleczny, hashtag mleczny, hashtag dostęp, mleczna malina, hashtag bez dodatku cukru. Smak mleczny, hashtag malina. Dostępność smak, mascarpone z malinami. Smak mleczny, hashtag mleczny, hashtag mal... Dostępność, wanilia. Smak mleczny, hashtag wanilia. Dostęp, wegański hocelot, smak wegański hocelot zarejestrowano. Smak wegański, hashtag wegański, hashtag mleko kokosowe.
1: To już są makremy.
0: Dostęp, wegańska hałwa z czekoladą. Smak wegański, hashtag bez laktozy, hashtag
1: chociaż...
0: hałwa.
1: Chyba nie.
0: Jabłko z miętu, hashtag bez dodatku cukru, sorbet, hashtag wegański, hashtag bez laktozy. Dostęp, Virgin Mojito. Sorbet, hashtag wegański, hashtag bez laktozy. Dostęp, malina solo. Sorbet, hashtag wegański, hashtag bez... Dost... Banan z marakoją. Sorbet, hashtag wegański, hashtag bez laktozy. Dost... Tango mango. Sorbet, hashtag wegański, hashtag bez laktozy. Dost... Mango lassi. Inny, hashtag mango, hashtag jogurt. Nasz... Dostępność... Nasze lodowe klasyki. Dostępność smaków w lodspotach. Śmietanka ze skały zarejestrowano.
1: O, właśnie, nasze lodowe klasyki.
0: Smak mleczny, hashtag mleczny. Dostęp polska truskawka. Sorbet, hashtag wegański, hashtag bez laktozy. Dostępność ciemna czekolada. Smak mleczny, dost karmel z różową solą himalajską. Smak mleczny, past start, smak mleczny.
1: Tak, i to są wszystkie dostępne smaki.
0: Strona 6-7.
1: Można to gdzieś było jeszcze filtrować sobie, czy my chcemy same sorbety, czy my chcemy bez laktozy, czy my chcemy... Kurczę, tylko teraz
0: sorbet,
1: nie mogę tego...
0: Strona 2, smak kokosowe księżniczki.
1: Znaleźć.
0: Smak, dost, kombino, smak, dost, jafaca, smak, jaf, dost, smak, dostęp, smak kokosów, dostępność, smak mleczny, laskowe, dostępność, smak, przed tobą lista wszystkich lodów, które aktualnie zjesz go od lot. Wybierz lodowe kopalnia smaków, przed tobą lista wszystkich lodów, dziś lot, spota, sorbet, hasz, lemoniad, dostęp, smak mlecz, dostęp, białe, twoje smaki, smaki.
1: Kurczę, było to gdzieś, teraz nie widzę. No ale cóż, tak to działa, zakładkę smaki też już mamy za sobą. Następnie mamy zakładkę zamów. Do niej może pozwolę sobie przejść na samym końcu, jak pokażę wam proces składania zamówienia. Następnie przejdziemy sobie do...
0: Zamów, tak.
1: No nie, ty zakładeczko, jeszcze sobie chwilkę poczekasz.
0: Nagrody, tak, 4 w 5.
1: Ale tu są nagrody. Nagrody, można zobaczyć, co oni tu mają.
0: Nagrody, tak, 4 w... moje punkty, pokaż punktację. Zaznaczone, katalog, tak, 1 w 2.
1: Katalog.
0: Tak. Moje nagrody, tak.
1: Moje nagrody, tu prawdopodobnie możemy już wymienić na nagrody zgromadzone punkty.
0: Pokaż punktację. Przycisk. Moje punkty. 3100. Masz kod z Wouchera? Odbierz nagrodę. Prano od Butter 300 gramy 2000 punktów. PBIO zarejestrowano 200 gramy 3000 punktów.
1: To są jakieś tutaj kremy.
0: Chodzono od zarejestrowano 350 gramy 3600. Chodzono od zarejestrowano hashtag bez dodatku cukru 330. Hazelno od trunchy 300 gramów 5000 punktów. Almond trunchy 300 gramów 5000 punktów. Pistachio 200 gramów 5000 punktów. Pistachio hashtag bez dodatku cukru 200 gram. Polewa 200 punktów.
1: Dobrze, ale tutaj mamy tych...
0: Pojedyncza porcja 1000 punktów.
1: Rzeczy...
0: Podwójna porcja 2000 punktów.
1: O właśnie, mamy 1000 punktów. Mam też 2000 punktów podwójną porcję, jakbym chciał w Good Ludzie sobie zjeść. Tam będąc na miejscu...
0: Potrójna porcja 3000 punktów.
1: Widzimy.
0: Poczwórna porcja 4000. Lootbox 0,5 kg 6250 punktów.
1: Tak, jak nazbieram, to mogę mieć za darmo takiego lootboxika.
0: Lootbox 1,0 kg 11250 punktów. Magnes Goat Loot 1000 punktów.
1: Tak.
0: Ekotorbet Loot Goat Loot 3000. Skarpetki Goat Loot 5000. Skarpetki Goat Loot City 5. Torba z rożkiem 12000. Koszolka Goat Loot 15500 punktów.
1: O, koszolka.
0: Wyrazy.
1: Właśnie.
0: Koszolka.
1: Jak to jest napisane?
0: Znaka OSZOOLKA.
1: Aha, myślałem, że będzie SH.
0: Ekotorba krakowska gwieździsta noc 16000 punktów.
1: Krakowska, no rozumiem.
0: Porcelanowa miseczka Goat Loot 18. Emaliowana miska dla psa. Leżak mini 2. Emaliowana miska dla psa 23500 punktów.
1: Więc widzimy emaliowane miseczki dla psa.
0: Porcelanowa miseczka Goat Loot 18500 punktów.
1: Porcelanowa miseczka.
0: Leżak mini 25000 punktów. Leżak 30000 punktów. Bluza z haftem 50000 punktów. Pasek przewijania. Bluza z leżak 30000 punktów.
1: Tak, i mnie się rozchodzi właśnie o ten leżak. No, zamówić sobie taki, sprawdzić, jak on tam funkcjonuje. Leżak mini, leżak ten. W sumie.
0: Leżak 30000 punktów. Moje punkty.
1: Czy da się w to wejść? Da się.
0: Koltowy leżak go 3000. Moje punkty. Trzy koltowy leżak go od z unikatowym wzorem. Teraz możesz wypoczywać na nim w swoim ogródku lub na balkonie. Waga, znak plus ukośnik 4 kg, kolor, różowy, materiał stelaża, 100% drewno, materiał poszycia, 100% poliester. Nagrodę odbierzesz w Krakowie w Loodspotach przy ulicy, Nadwiślańskiej 11, ul, Basztowej 10 oraz Neos, Uroczym 11, w Warszawie w Galerii Młociny. Leżak. 30000 punktów. Brakuje ci jeszcze 26900 punktów. Wygaszony, przyć, start, tak, 30000...
1: No tak, no bo no, brakuje mi jeszcze sporo, więc no jakby...
0: Gubac, przycisk.
1: Sobie tutaj tego nie...
0: Gubac. Leżak mini 20, leżak
1: nie
0: mini
1: zamówimy.
0: 20, strona 3.
1: Ale to co możemy zamówić? Podwójna porcja na przykład.
0: Podwójna porcja 2000 punktów.
1: O.
0: Podwójna porcja 2000 punktów. Pokaż punktację. Przycisk. Moje punkty. 3100. Dwie porcje dowolnych, wybranych przez ciebie smaków lodów. Waga, minutę, 160 gramów, dowolne smaki. Nagrodę odbierzesz w dowolnym lodspocie.
1: No tak.
0: Podwójna porcja. 2000 punktów. Pauza. Wygaszony. Przycisk. Minus. 1. Znak plus. Wymień na nagrodę. Przycisk.
1: Można wymienić na nagrodę.
0: Start.
1: I tam pewnie się okaże kod. Specjalny voucher w sekcji moje nagrody zapewne i będzie można sobie za ten kod to zrealizować. Nie robiłem tego jeszcze, więc tylko udaję, że wiem i trochę ściemniam, ale na logikę tak to wygląda właśnie.
0: Gubeck. Przycisk. Gubeck. Podwójna porcja 2000 punktów.
1: Mhm.
0: Moje punkty.
1: W zakładce moje...
0: Pokaż moje nagrody, moje nagrody.
1: Nagrody.
0: Tak. Pokaż moje nagrody, moje nagrody, moje nagrody.
1: Co
0: moje
1: my
0: nagrody.
1: Tu mamy? Tak.
0: Tutaj znajdziesz kody QR upoważniające do odbierania upominków, które otrzymasz w prezencie lub wygenerujesz za punkty zgromadzone w aplikacji.
1: O właśnie. No i w ten sposób będzie sobie to można zrobić. Ciekaw jestem, jak ja bym sobie chciał zamówić właśnie lootboxa.
0: Katalog, tak. Zaznaczone. Katalog, tak.
1: Do domku. Czy ja wtedy, co ja muszę
0: Potrzebna
1: zrobić?
0: Potrzebna porcja 4000. Lootbox jest mag, ekotorba, mag, lootbox 1,0 kg 11 tysięcy. Lootbox 1,0 kg 11 tysięcy. Gobeck. Przycisk. Nag, zaznaczone. Katalog. Mój, pokaż punktację. Moje punkty. 3000. Cały kilogram szczęścia. Waga, minutę, 1000 gramów, dowolne smaki. Nagrodę odbierzesz w dowolnym lootspocie. Lootbox 1,0 kg. 11250 punktów. Brakuje ci jeszcze 8000.
1: Aha, czyli niestety dostawa tego nie obejmuje, a szkoda. W sumie jakby można było sobie w ten sposób zrealizować i z kodem zamówić. No ale cóż, szkoda, że tak działa. Zatem będzie sobie to trzeba zrealizować. Inaczej te punkty, które mam.
0: Gubeck, przycisk.
1: Być może.
0: Gubeck.
1: No i tak wygląda zakładka nagrody.
0: Nagrody? Lootspoty? Tak. 5 of 5.
1: Lootspoty. To jest ostatnia z tych zakładek naszych.
0: Lootspoty? Tak. 5 of 5. Regulacja. Przycisk.
1: To jest mapa.
0: Lista lootspotów.
1: Tutaj przyciski są dziwnie
0: lootspoty.
1: Zaetykietowane.
0: List.
1: Tu nie wiadomo do końca, co z czym się je.
0: Diagram. Strzałka w mapy Google. Przyć. Gotlot, prądnik biały. Zygmunta Glogera 28. 31222 Kraków Czynnego 22.
1: Tak. To jest w najbliższych lokalizacjach ode mnie.
0: Gotlot, Azory Ul. Walerego Eliasza Radzikowskiego 79. 31315 Kraków Czynnego 22. Gotlot, Bagry Ul. Kozia 20.
1: Chociaż niekoniecznie właśnie.
0: Gotlot, Basztowa Ul. Basztowa 10. Gotlot, Bieńczyce Os. User. Gotlot, Bonarka Centrum.
1: Bo bliższa jest jeszcze Krowodrza Górka i...
0: Gotlot, Bonek Fanecki Ul. User.
1: Nie ma.
0: Gotlot, Bonia Ul. User.
1: No dobra, nieważne.
0: Gotlot, Prądnik Biały Ul. Gotlot, Azory Ul. Walerego...
1: A weźmy sobie w te Azory.
0: Gotlot, Azory Ul. Walerego Eli. Możliwość zamówienia z dostawą. Sobota 11.00. Pokaż w spolu lootspot. Zaznaczone. Opis. Tak. 1 of 2. Lista lootspotów. Przy. Gotlot Azory. Na górę. List. Dostępne smaki. Tak. 2. Tak.
1: O, właśnie. Możemy sobie sprawdzić, jakie tam są dostępne smaki.
0: Gotlot. Azory. Polu lootspot.
1: Tak. Można.
0: Pokaż wskazówki dojazdu. Przycisk. Ul. Walerego Eliasza Radzikowskiego 70. Sobota 11.00. 22.00. Możliwość zamówienia z dostawą. Joystation. Naturalne polewy. Wygaszone. Liczba miejsc siedzących. 27 podjazdy dla wózków, tak? Liczba leżaków. 0. Wygaszony.
1: O, i widzimy, mamy tutaj taki kompleksik, że jednak tych miejsc do siedzenia jest, że jest ich 27.
0: Godlot.com. Godlot, małpa, godlot.com. Start, tak. Pokaż, dostępne są. Listę, godlot, gobac.
1: A sprawdzimy prądnik, bo on jest mój najbliższy. Mnie tam interesują smaki, jakie są dostępne, żeby sobie potem móc zamówić, prawda? Więc tutaj najlepiej...
0: Mapa, nie, mapa, nie, reguł, diag, strzał, mapy, gotlot, prądnik, gotlot, prądnik, biały ul, gotlot, prądnik, biały ul, liczba miejsc siedzących, 0 podjazdy dla wózków, tak, liczba leżaków, 0, wygaszony.
1: No, tutaj sobie usiąść nie można i rzeczywiście tam sobie usiąść nie można, bo ta lokalizacja jest taka, że to też jest tak troszkę jakby przy ulicy, w każdym bądź razie.
0: Możliwość zamówienia z dostawą. Sobota 11.00, 22.00, z ul, Zygmunta Glogera 20, pokaż wskazówki do jak, polu, lot, spot, gotlot, prądnik, biały. Dostępne smaki? Tak. 2 of 2. Tak. Gotlot. Możliwość zamówienia. Liczba miejsc siedząc. Gotlot. Gotlot. Start.
1: I to...
0: Gotlot.
1: Dostępne smaki. Dostępne smaki. Można sprawdzić.
0: Zaznaczone. Dostępne smaki? Tak. 2 of 2.
1: I co my tam dzisiaj mamy?
0: Funkcja w wersji. Dane z godziny 16.01. Białe Michałki, smak mleczny, dostępność. Duża ilość, duża ilość.
1: Jest.
0: Twaróg z jagodami, smak mleczny, dostępność. Duża ilość, Mangolas, silny, dostępność. Duża ilość, duża ilość. Laskowy, smak mleczny, dostępność. Duża ilość, duża. Kombinuot, smak mleczny, dostępność. Na wyczerpaniu, na wyczerpaniu.
1: O, widzimy.
0: Las, kombinuot, smak mleczny, dostępność.
1: Kombinut już niestety jest na wyczerpaniu.
0: Jafacake, smak mleczny, dostępność. Duża ilość, duża ilość. Lemoniada, arbuzowo, truskawkowa, sorbet, dostępność. Duża ilość, duża. Wielkim mojej to sorbet, dostępność. Mała ilość. Wegański, wielkim mojej to sorbet, dostępność. Mała ilość, mała ilość.
1: Mała ilość jeszcze jest, ale warto się się pośpieszyć.
0: Wegański hotel zarejestrowano, smak wegański, dostępność. Na wyczerpaniu, na wyczerpaniu. Wegańska hałwa z czekolady, smak wegański, dostępność. Na wyczerpaniu. Jabłko zmięto, hashtag bez dodatku cukru, sorbet, dostępność. Mała ilość, mała ilość. Śmietanka ze skały zarejestrowano, smak mleczny, dostępność. Duża ilość, duża. Polska truskawka, sorbet, dostępność. Duża ilość. Ciemna czekolada, smak mleczny, dostępność. Duża ilość. Karmel z różową solą, himalajsko, smak mleczny, dostępność. Duża ilość. Start.
1: No i dobrze, i tak naprawdę mamy te smaki, zapoznaliśmy się z tym, jakie te smaki tam są dostępne. Tak więc można jeszcze zobaczyć, co to jest, bo nie ukrywam, że interesuje mnie ta czarna jagoda, ten twaróg, coś tam, coś tam, coś tam. Jak to w ogóle oni z Kubańcy? Niestety wanilii nie ma, szkoda, ogromna szkoda, bo zjadłbym taką wanilię sobie. Wtedy jak zamawiałem, wanilia była, ale mówię, to trzeba zamawiać wcześniej, te smaki po prostu schodzą. Ja też jak tam byłem jakoś w miarę chyba po południu, to już pewnych smaków nie było, jak tam byłem stacjonarnie w tym Ludspocie, nie? Więc to tak też wygląda.
0: Strona 1 z 3. Strona 1 z 3. Twaróg z jagodami, smak mleczny, dostępność. Duża ilość, duża.
1: Właśnie to bym sobie sprawdził.
0: Twaróg z jagodami, smak mleczny, dostępność. Dostępność. Tak. 2 of 2. Tak. Zaznaczone. Opis. Dodaj twaróg z jagodami do ulubionych. Przycisk. Udostępnij twaróg z jagodami. Przycisk. Oceń smak. Przycisk. Twaróg z jagodami. Lody ukręcone z delikatnego twarożku i gęstego mleka z dodatkiem soczystych leśnych jagód. Smak mleczny. Hashtag mleczny, hashtag twaróg, hashtag czarna jagoda. Wartości odżywcze. Alergeny.
1: Musi być fajne.
0: Alergeny.
1: Co mamy w alergenach? No pewnie mleko.
0: Mleko. Wyprodukowano w zakładzie, w którym mleko.
1: No tak, czyli generalnie mleko, jeśli ktoś nie może laktozy, no to tutaj wiadomo, mamy mleko.
0: Go back. Przycisk.
1: Go back.
0: Go back.
1: No i cóż, skoro tu już mamy sytuację jasną, jakie to my możemy mieć dostępne smaki, no to powiedzmy, zamówimy sobie zaraz coś. Więc przechodzimy sobie do zakładki zamów.
0: Zamów, tak, 3 of 5.
1: I co my tu mamy? VoiceOver oczywiście tradycyjnie nam tutaj nic nie powiedział, nie zaznaczył nam niby zakładki, nie przeniósł nam kursora, ale...
0: Zamów, nagłówek.
1: Zamów mamy. Oczywiście 4 palcami w górę ekranu, żeby się przenieść na jego sam początek i...
0: Zaznaczone, produkty, tak, 1 of 2, tak.
1: Produkty.
0: Zamówienia, zamówienia, tak.
1: Tak. Przejdźmy sobie najpierw może do tej zakładki zamówienia.
0: Zaznaczone, zamówienia, zamówienia,
1: bo...
0: tak.
1: Coś tu chcę pokazać.
0: Zrealizowane zamówienia.
1: Właśnie. Nie mam aktualnych zamówień, ale zrealizowane zamówienia i mało tego, gdybyśmy mieli tutaj zamówienia jakiekolwiek, to... W...
0: Zaznaczone. Zamówienia, zamówienia. Tak.
1: To tutaj byłoby, że na przykład 1 czy 2 i tak dalej. Mielibyśmy plakietkę.
0: Krzyżyk 638062, dostarczono twoje zamówienie z dnia 25 lipca 2023 roku 0:40 go upload, prądnik biały, zapłacone słowie.
1: Tak.
0: Dostarczono szczegóły zamówienia.
1: Oczywiście tutaj mój adres jest, więc wyciąłem to, żeby nie zdradzać, no, gdzie mieszkam, bo nie byłoby to zbyt fajne. Można sobie tutaj wejść w te szczegóły, ale nie będę tego robić teraz, bo tak naprawdę, chociaż wejdę sobie.
0: A krzyżyk 638 tysięcy, krzyżyk 630, mapy Google, przy, regular, god, przy, god, lot, prądnik biały, szcz, go, go, back, szcz, go. Przycisk.
1: Nie wiem, co te przyciski, szczerze mówiąc, robią.
0: Google, odprądnik biały, przycisk.
1: To mało istotne.
0: Krzyżyk 603, mapy Google, przycisk. Krzyżyk 6, 5 ocena zamówienia.
1: 5 ocena zamówienia.
0: 5 ocena kuriera, wygaszony. Zmień.
1: Mogę zmienić, gdybym się rozmyślił.
0: Infolinia, zadzwoń.
1: Tak, infolinia, no musiałem z tego skorzystać, żeby naprostować datę tego zamówienia, o czym już mówiłem wcześniej. Po prostu tu jest infolinia, zadzwoń. Jeśli puknę sobie w ten przycisk...
0: Znaczy... Infolinia, zadzwoń. Upłynął znak plus 48, 12, 383, 26, 01. Anuluj, przycisk. Upłynął znak...
1: No, gdybym tutaj dał połącz, zacząłbym mnie łączyć. Może nie będę tego robić.
0: Anuluj. Go upload. Krzyżyk 635, 5 ocena. Zmień info. Nasz email delivery małpa goupload.com.
1: Mogę napisać.
0: Start, tak. Nasz email...
1: I tyle. Większej filozofii tutaj nie ma, więc powiedzmy, że sobie stąd wyjdziemy. I zaczniemy wreszcie coś się zamawiać, bo to by na pewno, myślę, was bardzo interesowało.
0: Krzyżyk 600, produkty, tak, zaznaczone, produkty, tak, 1 of 2.
1: No i teraz zaczyna się zabawa, bo żeby zacząć zamawiać, a co za tym idzie, żeby jakby system wiedział, który najbliższy jest Ludspot, z którego ma zostać dostarczone zamówienie, no to musimy sobie wybrać adres.
0: Zamówienie za Cloud Go Upload. Loadbox 1,0 kg 60 zł.
1: A przepraszam, najpierw wybieramy to, co chcemy zamówić. Loadbox kilogram 60 zł.
0: Loadbox 0,5 kg 37 zł.
1: 37, więc no bardziej się opłaca brać ten 60 zł. Zwłaszcza, że przy mojej wyżerce, gdzie jadłem 2 razy dziennie te lody, jeszcze z drugą osobą, która tam jadła raz i nie zawsze, no mieliśmy to na chyba 3 dni czy coś takiego. No takie kilowe przyjemności. I teraz tak, jeśli chodzi o ten box kilowy, mamy sytuację taką, że możemy wybrać sobie do 6 różnych smaków, a w loadboxie półkilowym możemy sobie wybrać do 3 smaków, czyli no proporcjonalnie mamy takie możliwości. I możemy też sobie do tego wybrać wafelki, które też nam przychodzą w takim podłużnym, tekturowym pudełeczku. W tym kilowym przychodzą nam 3 wafelki, powkładane jeden w drugi. Natomiast półkilowym chyba jeden, pewien tego nie jestem. Trzeba by to było sprawdzić.
0: Kremy Good
1: Nut. Kremy Good Nut też są, nie zamawiałem ich jeszcze.
0: Chodzono ob zarejestrowano 350 gramów 19 zł. Chodzono ob zarejestrowano hashtag bez dodatku cukru 330 gramów 2. Peano od Butter 300 gramów 12 zł i 50 groszy. Almond Trunk 300 gramów 25 zł.
1: I tak dalej, można sobie zamawiać różne tego typu kremy. Szczerze, nie patrzyłem na te kremy nawet jeszcze.
0: Almond Trunk 300 gramów 25 zł. Zamów z dostawą, nagłówek. Goback, przy, za Almond Trunk 300 gramów.
1: Może to będzie opis?
0: Rozkosznie migdałowy, uwodzicielsko-chrupiący, bezglutenowy, z natury rzemieślniczy krem bez oleju palmowego. Wyselekcjonowane składniki i prażenie od serca każdego orzeszka składają się na jego niepowtarzalny smak. Sprawdzi się na śniadaniowym toście i prosto ze słoiczka. Wzbogaci owsiankę, wypieki i najbardziej zakręcone kulinarne przepisy. Przechowuj swojego Almond Trunk w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu, wtedy dłużej zachowa świeżość. Nie lękaj się, jeśli ulegnie naturalnemu rozwarstwieniu, wtedy po prostu go rozmieszaj. Składniki, prażone migdały, 53,1%, cukier, tłuszcz shea, olej słonecznikowy, sól himalajska, emulgator, lecytyna słonecznikowa. Może zawierać śladowe ilości innych orzechów, arachidowych, laskowych i pistacji oraz soi. Wartości odżywcze, 100 gramów, punkt, do 30 grudnia 2023 roku, stawka VAT za krem w dostawie wynosi 0%. Almond Trunk 300 gramów, 25 zł. Wybierz liczbę. Półpauza, wygasz 1. Znak plus, przycisk.
1: Można sobie tutaj dodawać.
0: Znak plus, 2.
1: Nam się zwiększyło.
0: Wybierz liczbę. 25 zł.
1: Analogicznie.
0: Półpauza, przycisk, minus.
1: Możemy zmniejszyć.
0: Wygaszony, min, 1. Zamów z dostawą, przycisk.
1: Zamów z dostawą, przycisk.
0: Start, tak, zamów z dostawą.
1: I to by nam się tutaj do koszyczka dodało. My na razie może nie będziemy zamawiać kremów.
0: Gubeck.
1: Może kremik sobie zamówimy następnym razem. Ja tylko sygnalizuję, że jakby możemy się też zapoznawać z opisów tych kremów i sobie tutaj rozkosznie wybierać, a proces zamawiania będzie dokładnie taki sam. Więc na razie się skupmy przede wszystkim na lodach.
0: Lodbox 1,0 kg 60 zł.
1: Sprawdzimy, ile tam wafelków jest w tym może półkilowym. Chyba jeden, ale...
0: Lodbox 0,5 kg 30 zamów z dostawą. Nagłówek. Lodbox 0,5 kg. Waga, minutę, 500 gramów. Za zakup loadboxa o pojemności 0,5 kg otrzymasz znak plus 800 punktów. Opakowanie termoizolacyjne umożliwiające przechowywanie loadów w domowych lodówkach. Przy zamówieniu z GoodLoad Delivery możesz wybrać do 3 różnych smaków loadów o łącznej wadze 0,5 kg. Loady w warunkach domowych należy przechowywać w zamrażarce. Na OK, 20 minut przed planowaną ucztą wyjmij loadbox z zamrażarki, aby uzyskać idealną konsystencję loadów. Do 31 grudnia 2023 loadbox 0,5 kg. 37 zł. Zamów z dostawą, przycisk, start, tak.
1: Tak, zamów z dostawą, przycisk. My wybierzemy kilowy.
0: Gubeck, przycisk, gubeck.
1: Niestety nic tu o wafelkach nie była mowy, a szkoda.
0: Loadbox 0,5 kg. Zamówienia, tak. Loadbox 1...
1: Ja tutaj chcę.
0: Loadbox 1,0 kg. Opakowanie termoizolacyjne umożliwia. Przy zamówieniu z GoodLoad Delivery możesz wybrać do 6 różnych smaków loadów o łącznej wadze 1,0 kg.
1: No widzicie, tutaj już jest 6 smaków, tak jak mówiłem.
0: Loady w warunkach domowych należy przechowywać w zamrażarce. No, do 31. Loadbox 1,0 kg. 60 zł. Zamów z dostawą.
1: Więc przystępujemy do działa. Zamów z dostawą, przycisk.
0: Zamów z dostawą. Zamów z dostawą. Nagłówek. Wieś dostawa z GoodLoad, prądnik biały z miem. Przycisk.
1: Tu już mi się wybrał adres.
0: Loadbox 1,0 kg.
1: Bo sobie zapisał.
0: 60 zł. Wybierz smaki, maksymalnie 6.
1: Ale może pokażę, jak wybierać adresy.
0: 6, loadbox 1,
1: zmień.
0: Pole tekstowe, edycja, ulica i numer budynku, tryb znaków, punkt wstawiania na początku.
1: No my sobie na przykład zamówimy na jaką by tutaj, na przykład na...
0: Wejście ekranu Braille'a, orientacja zablokowana, orientacja pozioma, tryb ekranu z przodu, położenie kropek skalibrowane.
1: Tu jest prądnik, no po prostu prądnik. Zamówimy na przykład sobie na... A co, Tyniecka 6, prawda, ośrodek w Krakowie, zafundujemy panu portierowi lootboxa, niech tam ma, albo pani portier, nie, pani portierce, kto tam jest, nie wiem.
0: .in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in.in. 6. Tryb ano, adresy ostatnich dostaw. Tyniecka 6. Sugerowany Tyniecka 6 Kraków. Polska. Tyniecka 6 Skawina. Tyniecka 6.
1: No i w Skawinie, ale my wybierzemy tak, bo testowałem sobie na Tynieckiej, więc też adresy ostatnich dostaw, ja tam sobie to niby wybrałem. No i zobaczymy, co on nam powie.
0: Tyniecka 6, go back, przycisk.
1: Go back.
0: Potwierdź, go to od Błonia, przycisk.
1: Gudlud Błonia.
0: Przycisk. Go to od Błonia. Go to od Błonia, przycisk, przycisk. Go to od Błonia. Dalej, przycisk, Kraków, wygasz miasto. Podaj numer mieszkania, pole tekstowe, numer mieszkania. Tyniecka 6, wygaszony, numer, podaj miasto, Kraków, dalej, start, dalej,
1: no
0: przycisk.
1: No i dalej.
0: Dalej.
1: On tu bardzo chce numer mieszkania, ja sobie wyeksploruję ekran, bo on się tutaj lubi troszeczkę przywiesić.
0: Mapa, zrzut podaj numer mieszkania. Dzięki tej informacji będziemy mogli szybciej dostarczyć twoje zamówienie. Zignoruj ten komunikat, jeśli twój adres nie zawiera numeru mieszkania.
1: No więc właśnie.
0: Kontynuuj bez numeru.
1: Kontynuuj bez numeru.
0: Zrzut ekranu, kontynuuj.
1: I tak dalej. No jak widzimy, wybrały się błonia, lód spot na błoniach, a ja mimo wszystko no zamówię sobie jednak do swojego domu. No, nie będę tam panu portierowi fundował lodów. Jeszcze czego? Jeszcze jakby mi zapłacił, to co innego, nie?
0: Mapa, podaj numer.
1: Kontynuuj bez numeru. Chyba najpierw muszę dać...
0: Uwagi dla osoby kompletującej... Waga, minut. Zamów z dostawą. Za zakup loadboxa, opakowanie termoizolery. Lody w warunku do 30. Load 60. Zamów z dostawą. Start. Zamów z dostawą.
1: Anulowało nam się to wszystko.
0: Zamów z dostawą.
1: Więc...
0: Tyniecka 6, zamów z dostawą. Nagłówek Tyniecka 6.
1: No, zmień oczywiście.
0: Edycja, ulica i numer, adres Tyniec.
1: Dobrze, mój domek zostanie wybrany i nam się lód spot zmienił.
0: Loadbox 1,0 kg, 60 zł. Wybierz smaki, maksymal, zamów z dostawą. Wieś dostawa z GoPro, prądnik biały zmień, przycisk.
1: Tak, prądnik biały nam się tutaj zrobił. Ja oczywiście adres musiałem wyciąć, no przykry mi bardzo. I co, wybierz smaki.
0: 60 zł, wybierz smaki, maksymalnie 6. Wybierz smak. Uwagi dla osoby kompletującej zamówienie w Loadspocie. NP, proszę nałożyć więcej śmietanki ze skały na mniej polskiej truskawki. Pole tekstowe.
1: Tak, można tutaj sobie życzenie wyrazić, które oni uwzględnią. Ja nie miałem preferencji żadnych, więc tutaj nic nie wpisywałem.
0: Wafelki dodasz do swojego zamówienia w koszyku. Ze względów logistycznych nie dostarczamy rożków bezglutenowych.
1: No tak, ciekawe w sumie, co bym, jakbym nie wybrał smaków, co by mi wysłali. Natomiast, no ja jednak wolę sobie te smaki wybrać.
0: NP, uwagi dla... Wybierz smak.
1: Wybierz smak.
0: Wybierz smak. Twaróg z jagodami, smak mleczny, hashtag mleczny, hashtag twaróg, hashtag czarna jagoda. Mango lassi, inny hashtag, białe michałki, smak mleczny, dane z 16, 30, twaróg z jagodami, smak mleczny, hashtag.
1: Kurczę, wybiorę ten
0: twaróg z jagodami, smak
1: twaróg z jagodami, bum.
0: Twaróg z jagodami, smak mleczny, hashtag twaróg, hashtag czarna jagoda.
1: To nam się wybrało.
0: NP, uwagi do zmień, dodaj, twaróg z jagodami, wygaszony. Wybierz smaki, maksymalnie 6. Twaróg z jagodami, wygaszony.
1: Jak widzimy, mamy to.
0: Dodaj.
1: Można dodać, można zmienić.
0: Uwagi dla osoby NP.
1: Pytanie, czy można usunąć właśnie. Natomiast, no dobra, wybierzemy sobie jeszcze kolejny.
0: Dodaj.
1: Nie, zaetykietowany przycisk, tak naprawdę inteligentne etykietowanie przez VoiceOver tu działa, więc drobna uwaga dla użytkowników iPhone 8 i starszych. Tutaj niestety nie będzie nic, po prostu będzie pyk i tyle. Ale to jest przycisk dodaj.
0: Dodaj.
1: I też nam tutaj VoiceOver się nie przeładuje, nie zrobi nic, ale...
0: Wybierz smak.
1: Ale obok tego smaku mamy wybierz smak, więc dajemy sobie buch.
0: Wybierz smak. Twaróg z jagodami, smak. Białe michałki, smak mleczny, hashtag zawiera gluten, hashtag mleczny.
1: Dobrze, michałki.
0: Białe michałki, smak mleczny, hashtag zawiera gluten. Białe michałki, twaróg z jagodami. Dodaj.
1: Kolejny smak.
0: Dodaj. Białe michałki, wybierz smak. Zmień.
1: Aha, wybierz smak.
0: Wybierz smak. Twaróg z jagodami. Białe, dane z 16. Białe
1: michałki.
0: Mango, laskowy smak mleczny. Jaffa cake, smak lemoniada arbuzowa. Virgin Mojito sorbet. Wegańska hałwa.
1: Virgin Mojito.
0: Jabłko lodowe klasy. Śmietanka ze skały. Zer. Polska truskawka. Ciemna czekolada. Karmel z różą. Start. Karciem polski. Lodowe klasy.
1: Tyle mamy, dobrze. To jeszcze na przykład...
0: Wegańska hałwa. Virgin Mojito. Lemoniada arbuzowa. Jaffa cake. Laskowy smak mleczny. Mango, laskowy smak mleczny.
1: Laskowe.
0: Laskowy smak mleczny. Hashtag mleczny. Laskowe. Wygaszony. Dodaj.
1: Mamy trzy smaki. Ciekawi mnie to jabłko z miętą. Jakie to będzie?
0: Dodaj.
1: Też sobie weźmiemy.
0: NP, wafel, zamów z dostawą. Wasz N, uwagi dla osób. Zmień, wybierz smak.
1: Okej, laskowe, wybierz smak.
0: Jabłko z miętą, hashtag bez dodatku cukru, sorbet, hashtag wegański, hashtag bez laktozy, hashtag maltitol.
1: Dobrze.
0: Jabłko z miętą, hashtag bez dodatku cukru, zamów z dostawą. Przycisk, wafelki dodasz do swojego zera. Jabłko z miętą, hashtag dodaj.
1: Dodaj, polska, znaczy śmietanka ze skały jeszcze.
0: Wafelki dodasz do swojego NP, próbuj zmień.
1: Interesowała.
0: Wybierz smak, wegańska, jabłko z miętą, lodowe, śmietanka ze skały, zarejestrowano smak mleczny, śmietanka ze skały, zamów z dostawą, przycisk.
1: Jeszcze nie, dziecko.
0: Dodaj.
1: Mamy już piąty smak wybrany.
0: Śmietanka ze skały, wybierz smak.
1: Dobrze.
0: Wybierz smak.
1: I?
0: Karmel z różową solą himalajską, ciemna czekolada, start, karmel z
1: różową. Karmel z różową solą himalajską.
0: Karmel z różową solą himalajską, smak, zamów z dostawą.
1: I teraz pokażę wam prześmieszną rzecz, troszeczkę lekko irytującą być może, natomiast...
0: Śmietanka ze skały, jabłko, białe michałki, twaróg z jagodami.
1: No bo zobaczcie, mamy te smaki. A, to są przyciski chyba do usuwania, podejrzewam, bo...
0: Wybierz smaki, maksymalnie 6.
1: Bo tutaj teraz się zrobiło przyciski robiące nic. Puste. jest ich 6, więc być może to jest od usunięcia każdego ze smaku. I teraz, jakie te smaki są, jaka ich jest kolejność, to należy sobie zapamiętać, bo zaraz pokażę dlaczego. Po pierwsze, jeśli chodzi o usunięcie, ale...
0: Twaróg z jagodami, wygaszony.
1: Twaróg z jagodami.
0: Białe Michałki, wygaszony. Laskowe, wygaszone. Jabłko z miętą, hashtag bez dodatku cukru. Wygasz, śmietanka ze skały zarejestrowano. Wygasz, karmel z różową solą himalajską. Wygasz, zmień.
1: Widzicie, już nie ma dodaj po pierwsze, tylko zmień. I idziemy sobie tak w prawo.
0: Zmień, zmień, zmień, zmień. Zmień, zmień.
1: No, bita by fajnego można było ukręcić, ale o co chodzi? No właśnie o to chodzi, że przyciski jakby są przyporządkowane do danego smaku, te zmień, więc jak na przykład jednak stwierdziliśmy, że ojejejej, my tego jabłka z miętą to jednak nie chcemy, to musimy się zorientować, który to był smak w kolejności dodany.
0: Twaróg z jagoda, białe Michał, laskowe, jabłko z miętą.
1: Czwarty. Więc jeśli chcemy zmienić jabłko z miętą na co innego, na przykład na polską truskawkę, to musimy dojść do czwartego zmień lub do czwartego pustego i wtedy go usunąć na przykład. No i spróbujmy sobie tak.
0: Karmel, zmień, zmień, zmień.
1: Czwarty mamy.
0: Zmień, twaróg z jagodami smak, mant, lasz, jaf, let, wist, wel, jabłok, śmieta, pościem, karmel, zrób, polska truskawka, sorbet, hashtag, wegan, polska truskawka, sorbet, hashtag, wegan, laskowe, wegan.
1: Dobra, i zobaczymy. Co nam się zmieniło?
0: Twaróg z jagod, białe Michałki, laskowe, polska truskawka.
1: Widzicie? Wyczony. Czwarty smak nam się tutaj elegancko zmienił. A jeśli my w ogóle chcemy sobie usunąć ten czwarty smak, to musimy się upewnić, że... S, dwa, trzy, cztery. Usuwamy.
0: Karmel z różą, śnieg, białe Michał, twaróg z jagodami. Twaróg, białe, lask, śnieg, karmel z różą, dodaj.
1: No tak, widzicie?
0: Twaróg z jagodami.
1: Truskawka nam zniknęła. Na powrót sobie może dodamy jabłuszko.
0: Dodaj.
1: Aż ciekaw jestem, szczerze, co to?
0: Dodaj. NP, proszę nam uwagi, wybierz śmietankę, wybierz smak.
1: O, i teraz nam się kolejka przestawiła, no bo usunęliśmy.
0: Jabłko z miętą, hashtag, lodowe klasyki. Śmietanka z polska truskawka, sorbet, ciemna czekolada, smak mleczny, hashtag, ciemna czekolada.
1: Albo jednak zmienimy na tą czekoladę, chociaż...
0: Polsk, lo, jab, dan, do, wegańska, no. Wilk, lemoniada, jafacak, laskowy, man, twaróg z jagosz, biały mich, twaróg,
1: jednak...
0: jafacz, lemon, wilgin moi, wegańska, jabłko z miętą, hashtag bez dodatku.
1: To jabłko mnie kusi, dobra.
0: Jabłko z miętą, hashtag bez dodatku, cukier, zamów z dostawą, przycisk.
1: Dodamy sobie to jabłko.
0: Karmel z różową solą, jabłko zmień, uwagi dla osoby kompletującej z N, wafelki dodasz do swojego zamówienia, zamów z dostawą, przycisk.
1: Zamów z dostawą, przycisk. I to nam powoduje dodanie do koszyka właśnie tego lootboxa.
0: Wygaszony.
1: Bum.
0: Jeden koszyk 60 zł. Przycisk. PBJ zarejestrowano 200 gramów 15 zł. Hazelno obcunki 300 gram. PBJ 1 start. Tak.
1: Teraz koszyk nam się umieścił na samym końcu. Tak się zastanawiam, czy by jakiegoś kremiku sobie rzeczywiście nie zamówić.
0: Jeden koszyk 60. PBJ zarejestrowano 200 gramów 15 zł. Hazelno obcunki 300 gramów 25 zł. Almond wcunki 300 gramów 20, plano od butter 300 gramów 12 zł i 50 groszy.
1: To co to? To
0: plano od butter 300 gramów 12 zł i 50, zamów z dostawą, nagłówek, goba, zamka, czy jest coś lepszego od czystego składu? Po prostu 100% arachidów, bez cukru i bez oleju palmowego. Prażony po naszemu, przez nas pakowany w słoiczki i własnoręcznie etykietowany. Wegański, bezcukrowy i aksamitny krem sam raz dla ciebie, ale dobry też dla twojego czworonożnego pupila. Jedzony prosto z łyżeczki, czy rozsmarowany na gorsze plano od butter smakuje równie niezrównanie. Przechowuj swojego plano od butter w suchym, chłodnym i ciemnym składniki, prażone orzechy arachidowe, 100%. Może zawierać śladowe ilość wartości odżywcze.
1: Prawda, więc no tutaj możemy
0: gubac,
1: takie
0: przycisk,
1: coś.
0: Guback, PBI od zarejestrowano, hazelno od almond frunk, plano od butki, kremy go od not. Chodzono od zarejestrowano, hashtag bez dodatku cukru, chodzono od zarejestrowano 350 gramów 19 zł. Lody go od lot. Chodzono od zarejestrowano, hashtag bez dodatku cukru 330 gramów 23 zł.
1: A jeszcze
0: chodzono od zarejestrowano, chodzono od zarejestrowano 350 krem z orzechów laskowych i kakao, który smakiem przebija wszystko, co powstało do potęgi lętej. Bezglutenowy, idealny na śniadanie, naleśniki, gofry i wprost ze słoiczka, na łyżeczkę, do ulubionego serialu. Wolny od oleju palmowego i pełen pobrzegi prażonych przez nas, wyselekcjonowanych orzechów. Owoc rzemieślniczej pracy i troski o najwyższą jakość smaku i składu.
1: No i tu taka mała wstawka już grubo po nagraniu tego podcastu. Powiem szczerze, że ten czekonut niezbyt mi przypadł do gustu. Nie porwał mnie zbytnio zgodnie z tym opisem. Szczerze mówiąc, tak, próbowałem sobie go na łyżeczce, próbowałem go w różnych zastosowaniach, takich jeszcze mniej inwazyjnych typu, powiedzmy, naleśniki, typu kromka, bardziej tak degustowałem sobie na łyżeczce. No niezbyt mi przypadł do gustu. Słodkie to jakieś w ogóle za bardzo, cholera wie co. Miało niby być bezcukrowe, a jakieś takie to chyba tego słodziku za bardzo dodali czy czegoś tam. Szczerze mówiąc, może by z naleśnikami czy z czym podobnym, gdzie oni tam opisują, do czego to się może przydać, może by mnie porwało, ale jakoś tak, no, zbytnio. Opis rzeczywiście bardzo fajny, bardzo zachęcający, natomiast jak to w marketingu bywa, żeby się dobrze sprzedało, natomiast no tutaj nie wiem, zresztą wy sami ocencie. Też nie zniechęcam, nie sugerujcie się zbytnio moją opinią, ja wyrażam ją. Natomiast możecie zawsze przetestować, sprawdzić, jak wam się ten czekonut będzie podobał i jak wam będzie smakował. No dobrze, a teraz idziemy dalej do prezentowania dalszego jego składu i tak dalej do dalszej części podcastu.
0: Przechowuj swojego chodzona w suchym, chłodnym i ciemnym miejscu, wtedy dłużej zachowa świeżość. Nie lękaj się, jeśli ulegnie naturalnemu rozwarstwieniu, składniki, cukier, olej słonecznikowy, prażone orzechy laskowe, 14%, tłuszcz shea, może zawierać śladowe ilość, wartości odżywcze, chodzona od 0, 19 zł. Wybierz liczbę. Półpauza. 1. Znak plus. Dodaj do koszyka. Przycisk.
1: A wiecie co?
0: Dodaj do koszyka.
1: Przycisk. A może i sobie zamówię właśnie tegoż? A co?
0: Dodaj do koszyka. Przycisk.
1: Może i decyzja niezbyt dobra, ale co tam, żyje się raz. Bum.
0: Wygaszony. 2 koszyk 79 zł. O. Przycisk.
1: No, mamy tutaj zakupy na konkretną kwotę, prawie 8 dych. No ale cóż, ja powiem tak, drogo, niedrogo, na pewno te lody są, no dla mnie są one super, więc no jakby, jak mogę sobie pozwolić raz na czas na coś takiego, to w sumie czemu nie? No teraz akurat bardziej dla podcastu, dobrze, dla przyjemności własnej również, nie ukrywajmy tego, ale dla podcastu przede wszystkim sobie teraz to zamawiam i sprawdzam po prostu, co to będzie. Zamawiałem teraz we wtorek, zamawiam dzisiaj, ale to będzie, na parę dni będzie, także spoko.
0: 2 koszyk 79 zł, przycisk.
1: Klikamy sobie w koszyk.
0: 2 koszyk 79 zł, 84 zł.
1: Tak, bo dostawa 5 zł.
0: Suma 5 zł, koszt dostawy 79 zł, produkty, przycisk, 1. Znak plus, przycisk, przycisk.
1: Tu chyba możemy usunąć.
0: 1, półpauza, wygaszony,
1: wywalić
0: przycisk,
1: koszyk.
0: 19 zł, chodzono od zarejestrowano, przycisk.
1: Dobra, czekajcie.
0: Koszyk, nagłówek.
1: O, teraz jesteśmy na samej górze ekranu.
0: Podsumowanie. Kontynuuj zakupy. Przycisk.
1: Tak, bo możemy sobie ten koszyczek teraz zamknąć i jeszcze coś dobrać.
0: Loadbox 1,0 kg. 60 zł. Twaróg z jagodami. Białe Michałki. Laskowe. Śmietanka ze skały zarejestrowano. Karmel z różową solą himalajską. Jabłko z miętą, hashtag bez dodatku cukru.
1: Ażeby ta ciemna czekolada się przydała, no ale dobra.
0: Zmień ukośnik, dodaj smaki. Przycisk.
1: O, też można zmienić, / dodać smaki. A dobra, zostawimy tą.
0: Przycisk. Chodzono od zarejestrowano 350 gramów.
1: Albo całkowicie można usunąć prawdopodobnie.
0: 19 zł. Półpauza. Wyga... 1.
1: Tak.
0: Znak plus. Przycisk. Przycisk.
1: Ten przycisk służy do usunięcia.
0: Produkty. 79 zł. Koszt dostawy. 5 zł. Suma. 80. Dodatki. Wafelki dodaj.
1: O, wafelki dodaj.
0: Dostawa. Czas dostawy wybierz. Przycisk.
1: O, czas dostawy.
0: Dostawa. Pod drzwi zmień.
1: Wybierz. Pod drzwi mamy tam chyba 3 opcje.
0: Metoda płatności. Apple Pay zmień. Przycisk. Inne. Dodaj nick do paragonu. Przycisk. Dodaj numer klatki oraz piętro w notatce dla kuriera. Przycisk. Przycisk. Start. Tap.
1: I ten niezaetykietowany przycisk służy nam do złożenia zamówienia przed zakładeczką start.
0: Podsumowanie,
1: pół pauza.
0: Zmień ukośnik, dodaj smaki. Przycisk.
1: Jednak chyba.
0: Zmień ukośnik, dodaj smaki.
1: Zmienię sobie te. Ten smak.
0: Dodaj 80, suma.
1: To jak to teraz zrobić?
0: 1, chodzono, kontynu, podsumow, przycisk. Zmień ukośnik, dodaj smaki, przycisk. Jabłko z miętą, hashtag bez dodatku cukru.
1: Aha, tutaj.
0: Karmel z różową solą himalajską. Jabłko z miętą, hashtag bez dodatku cukru. Jabłko z miętą, hashtag bez... Jabłko z miętą, hashtag bez dodatku cukru. Kontynuuj zakupy.
1: Czy ja to
0: zmień ukośnik, dodaj smaki, przycisk. Picie przez, zmień ukośnik, chodzono od zarejestrowano 350 gra. Zmień ukośnik, dodaj smaki, przycisk.
1: No cóż, chyba nie mogę jednak tego teraz tak prosto zmienić.
0: Karmel z różową solą himalajską. Jabłko z miętą, zmień.
1: O, a jednak mogę, tylko musiałem przytrzymać.
0: Karmel z różową solą himalajską. Śmietanka ze jabłko z miętą, hashtag zmień. Uwagi dla osoby kąpie, zmień.
1: Aha, przeniosło mnie.
0: Zmień. Mangolas i inny hashtag. Mangolas,
1: jednak
0: śmietanka ze
1: ciemną
0: czekoladę
1: wybierzemy sobie.
0: Karmel z różową solą himalajską. Wygaszony. Ciemna czekolada. Wygaszony. Zmień. Uwagi dla osób. NP. Wazelki do... Zmień. Start. Wafelki dodasz do swojego zamówienia w koszyku. Zmień w koszyku. Przycisk.
1: Zmień w koszyku. Przycisk.
0: Zmień w koszyku.
1: Co się nam?
0: 2 koszyk 79 zł. PBI zarejestrowano. Start.
1: Zmieniło.
0: 2 koszyk 79 zł. Wafelki dodaj. Przy dodatki. 84 zł. Supie koszyk 79. Prób. Przy. Jeden. Półpauza. 9. Chodź. Zmień w koszyk. Ciemna. Karmel. Karmel. Ciemna. Zmień w koszyk.
1: Zmieniło nam. Jest ciemna czekolada. Wszystko poza tym tylko ciemna czekolada. Ten przycisk po prostu trzeba go puknąć z przytrzymaniem, żeby on nam zadziałał. Zmień smaki. Nie wiem jak z usuwaniem rzeczy, nie chcę tego teraz robić.
0: Znak, przycisk.
1: Jeśli nie zadziała, no to trzeba będzie po prostu sobie usunąć z przytrzymaniem i powinno zadziałać.
0: Koszt dostaw 5 zł. Suma. 8. Dodatki. Wafelki dodaj.
1: Wafelki... A dobra, dodam.
0: Wafelki minus 3, 3 znak plus 3. Wygaszony.
1: Tak.
0: Dodatki. Wafelki minus 3, 3 znak plus 3. Wygaszony. Dostawa. Czas dostawy wybierz. Wybierz czas dostawy. Czas dostawy wybierz. Przycisk.
1: Tak, czas dostawy wybierz.
0: Czas dostawy wybierz. 21.00, 22.00. Dziś, czas go, Goback. Czas dzisiaj. Wybieracz. Regulacja.
1: Dzisiaj.
0: Jak najszybciej. 19.00.20.00.
1: Jak najszybciej.
0: Dzisiaj. Jak 19.00.20.21.00.
1: Tak, mamy takie przedziały godzinowe lub co pół godziny, zależy właśnie w których godzinach.
0: Dzisiaj. Wybieracz. Jak najszybciej.
1: A my sobie damy...
0: Jak najszybciej.
1: Jak najszybciej. I czy nam się to zmieni?
0: 19.00. Dzisiaj. Czas dostawy. Nagłówek. Load spoty. Tak.
1: Oj.
0: Zapisz. Przycisk. 21.00. Zapisz. Przycisk.
1: Zaraz zobaczymy. Zapisz.
0: Produkty. Wafelki minus 3. Dostawa. Dzisiaj 21, 30 plus minus 30 minut. Zmień, przycisk, dostawa, pod drzwi zmień.
1: Ej.
0: Dzisiaj 20, dzisiaj 21, 30, zapisz, przycisk, czas dostawy, nagłówek. Dzisiaj, wybieracz, 21.00, zapisz, dzisiaj, wybierz.
1: Oj, oj.
0: Godziny zostały podane zgodnie z polską strefą czasową. GMT znak plus start,
1: no.
0: Zapisz, 21.00, dzisiaj, wybieracz.
1: No bardzo regulacja. Mi się to nie podoba.
0: 21.00, 22.00,
1: dlatego,
0: wybieracz,
1: że...
0: regulacja,
1: 4.4. A, to jest taki...
0: 20.00, 21.00, 3.4, 19, jak najszybciej, 1.4.
1: O, teraz, coś tutaj nam się zepsuło.
0: Zapisz, przycisk.
1: Ale teraz jak daję jak najszybciej, no to trzeba uważać, bo tu się coś lubi przestawić.
0: Dzisiaj, wybieracz, regulacja,
1: dzisiaj.
0: 1.4. Dzisiaj, jutro, 2.4,
1: jutro,
0: poniedziałek,
1: poniedziałek,
0: 3.4, wtorek, 4.4,
1: wtorek.
0: Wtorek, poniedziałek, dzisiaj, 1, dzisiaj, jak najszybciej, wybieracz, zapisz,
1: jak
0: przycisk.
1: Najszybciej, tu się musimy bardzo upewnić, czy jest ok,
0: zapisz.
1: Bo...
0: Jak najszybciej, w związku z remontem przy ulicy, blogera czas realizacji zamówień może być wydłużony. Dziękujemy za cierpliwość. Zmień. Przycisk.
1: Okej, dziękujemy za cierpliwość.
0: Dostawa. Pod drzwi. Zmień.
1: Pod drzwi. Pod drzwi miałoby to odniesienie, gdyby to był blok mieszkalny i tak dalej. A tutaj przykro mi, panie kurierze, panie dostawco, panie kierowco, pies pana nie wpuści, więc musimy zmienić.
0: Dostawa. Pod drzwi. Zmień.
1: Tak czy inaczej.
0: Zapisz. Przycisk. Za wybranie opcji przed budynek dostaniesz od nas znak plus 100 punktów na swoje konto w aplikacji.
1: No i to mi się podoba.
0: Przed budynek. Pod drzwi. Bezkontaktowo. Pod drzwi. Wybierz opcję dostawy. Nagłówek.
1: Tak, pod drzwi bezkontaktowo, pewnie jeszcze zaszłość pandemii. Nawet nie informuje, że przybędzie, tylko po prostu przychodzi, stawia lody i pa, pa.
0: Pod drzwi, przed budynek.
1: Ale my sobie damy przed budynek, bo chcemy zarobić 100 punktów.
0: Przed budynek.
1: No.
0: Za wybranie opcji przed budynek. Zapisz, przycisk.
1: Nie,
0: zapisz.
1: Nie mówi nam, ale...
0: Wafelki minus 3 znak plus, dostawa. Jak najszybciej, dostawa, metoda płatności. Dostawa, przed budynek zmień.
1: No, ale się nam wybrało.
0: Dostawa. Wafelki minus 3 znak plus 3. Wygaszony. Przycisk.
1: A czy ja mogę sobie tutaj te wafelki usunąć?
0: Wafelki minus 3 znak plus 3. Wygaszony. Dostawa. Dodatki. Wafelki minus 3 znak plus 3. Wygaszony. Przycisk.
1: Ja bym nie chciał sobie usunąć stąd.
0: Dostawa. Wafelki minus 3 znak plus 3.
1: Wygaszony. No chyba przycisk. Jednak.
0: Jak najszybciej.
1: Już nie mogę.
0: Dostawa. Metoda płatności. Apple Pay zmień. Inne. Dodaj nick do paragonu. Inne.
1: A co to jest inne?
0: Inne. Dodaj nick do Apple Pay zmień. Aha. Przycisk.
1: No zobaczymy, ja już mam Apple Pay wybrany, ale sprawdzimy, bo to on zapamiętał z poprzedniego zamówienia. A zobaczymy sobie, jak będzie i co będzie, jeśli chodzi o...
0: Apple Pay zmień.
1: ...płatności.
0: Dodaj kartę kredytu. Blik. Wypłat. Go back. Wybierz metodę płatności. Apple Pay. Przycisk.
1: Apple Pay.
0: Blik. Przycisk. Dodaj kartę kredytową. Kośnik debetowo. Start. Tak. Jeden.
1: No i tak naprawdę tyle. Filozofii nie ma, żadnych innych bramek płatniczych tutaj nie ma. Apka na Androida chyba też jest, no bo gdzie by nie było i podejrzewam, tam po prostu Google Pay będzie.
0: Apple Pay. Przycisk.
1: Ja tu chcę Apple Pay.
0: Apple Pay.
1: I...
0: Wafelki minus 3 znak. Dostawa. Metoda płatności. Apple Pay zmień. Dodaj numer klatki oraz piętro w notatce. Przycisk.
1: No i ten przycisk nam powoduje, że nam się złoży zamówienie, więc dajemy, nie czekając.
0: Przycisk. Okay. Uwaga. Apple Pay. Visa dopasowana. 4 punkt Face ID. Go upload. Go back. Przycisk.
1: Nie za... Właśnie nie zawsze to chcę.
0: Uwaga. Face ID. Przetwarzam płatność.
1: O.
0: Przetwarzam. Gotowe.
1: Teraz tak.
0: Go upload. Go back. Przycisk. Portfel. Teraz. Santander Bank Polska. Go upload delivery. 84 zł.
1: Tak. Zapłaciło nam się elegancko.
0: Gotlot, prądnik, szczegóły zamówienia. Gotlot, prądnik, gotlot, przycisk. Gotlot, go, przycisk.
1: No tak, voiceover tutaj się gubi, więc trzeba go...
0: Krzyżyk 650, 2934, zapłacone twoje zamówienie z dnia 29 lipca 2023 roku 16, 49 gotlot, prądnik, biały 16, 49 zapłacone w realizacji kurier w drodze oczekuje na odbiór złowieść dostawa, dzisiaj do 18, 49 pasek przewijania pionowego, jedna strona pasek przewijania poziomego, jedna strona dostawa, przed budynek pokaż podsumowanie, wygaszony. Mapy Google, przycisk, infolinia zadzwoń. Nasz e-mail delivery małpa go upload, start, tap, na infolinia zadzwoń.
1: Więc to zamówienie już jest zrobione, mamy jego status, to się powinno wszystko zmieniać, jeśli chodzi o powiadomienia, powinniśmy dostawać je na bieżąco.
0: Go back, przycisk.
1: Go back, przycisk.
0: Krzyżyk 652, aktualne zaznaczone, zamów, nagłówek.
1: O, widzicie, tu jest zamów, zakładka. Mamy teraz opcję taką jak...
0: Zaznaczone, zamówienia 1, zamówienia 1, tak.
1: Zamówienia 1, no bo aktualne zamówienie jest jedno.
0: Aktualne zamówienia. Krzyżyk 652 tysiące. Zrealizowane zamówienia.
1: Zrealizowane.
0: Krzyżyk 600, start, tak.
1: No, i gdyby tych zrealizowanych było więcej, to by było więcej.
0: GoPlot, teraz, tu GoPlot Delivery. Ruszyliśmy z realizacją twojego zamówienia.
1: O, powiadomienie dostałem, że ruszyli z realizacją mojego zamówienia. Za chwilę będzie, że punkty mi wpadną na konto, że dostałem tyle i tyle punktów. Ja teraz się wyłączę, ale będę dla was na bieżąco tutaj monitorować stan i będę sprawdzał te powiadomienia. Ale teraz się wyłączę, bo umówmy się, po co mam tutaj z wami siedzieć. Natomiast jeśli coś się nowego pojawi, będę o tym na bieżąco informować. Jeszcze tylko pokażę, jak się zmienił status zamówienia.
0: 652934 w realizacji, twoje zamówienie z dnia 29 lipca 2020.
1: No właśnie, że ono już jest w realizacji. I to jest dla nas najważniejsze. Przedtem było, że zapłacono, bla bla bla, a teraz jest w realizacji. No i jestem, słuchajcie, z wami ponownie. Mamy teraz godzinę 17.27 bodaj.
0: 17.26.
1: 6 jeszcze, 17.26. Minutkę temu dostałem powiadomienie o takiej treści.
0: GoPlot, 2 minuty temu, PSST, ze sprawdzonych źródeł wiemy, że twoje zamówienie jest już w drodze. Przycisk.
1: No właśnie, musiałem troszkę na to poczekać, od tej powiedzmy 16.53 czy jakoś tak. Zwykle chyba trwa to troszkę krócej i ta dostawa trwa jednak krócej, chociaż niby jest napisane, że do godziny. Natomiast, tak jak było mówione wcześniej, jest remont na ulicy Glogera, więc no, to jest wszystko jeszcze wydłużone w czasie. Natomiast, gdy sobie pukniemy w to powiadomienie,
0: GoPlot, 2 minuty temu, GoPlot, GoBack, przycisk.
1: GoBack, no przechodzi do mojego zamówienia.
0: Szczegóły zamówienia, nagłówek, GoPlot, prądnik biały, GoPlot, prądnik biały, krzyżyk 6, maty Google, przycisk, infolinia zadzwoń, nasz IP, krzyżyk 652934, kurier w drodze, twoje zamówienie z dnia 29 lipca 2023 roku 16, 49 GoPlot, prądnik biały 16, 49 zapłacone w realizacji 16, 51 kurier w drodze 17, 24 oczekuje na odbiór, znowieś dostawa, dzisiaj do 17, 44 pasek przewijania pionowego, dwie strony pasek przewijania poziomego, jedna strona dostawa, przed budynek, pokaż podsumowanie, wygaszony.
1: Jak więc widzimy, czyta strasznie dużo, do 17.40 ileś mamy się spodziewać tego zamówienia, to się zwykle sprawdza. Wrócę zatem do was, jeśli ten kurier już przyjedzie, jeśli będę mógł, że tak powiem, udokumentować odbiór tych lodów i kremików, wtedy będę prawdopodobnie nagrywał z zegarka Apple Watch i będę, że tak powiem, skrupulatnie sklejał wszystko w jedną całość. A zatem do kolejnego powiadomienia. No dobrze, kurier chyba podjeżdża. Dostałem 3 minutki temu powiadomienie, że lodowy kurier przyjeżdża, więc ja teraz to idę odebrać wszystko. Tutaj mój pies się wydziera. Co? No tak, ale nie wychodzi. Nie no. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także lody zostały odebrane. No po prostu w papierowej torbie. I mamy tam rzeczy następujące. Mamy tutaj wafelki w takim tekturowym pudełeczku właśnie. Takim, no takim podłużnym, otwieranym, łatwo otwieralnym. I tam 3 wafelki będą. Nie będę tego teraz, że tak powiem, rozpakowywał po co. Oprócz wafelków w tej torbie mamy taki słoiczek kremu, tam chyba 300 ml bodaj, no taki chyba sporawy ten słoiczek, zakrętka ma taką większą, może nie będę go teraz, to taki typowy śniadaniowy, powiedzmy kolacyjny, za odgłosy bardzo przepraszam, no ale no jestem sobie teraz jak w kuchni z tymi lodami, no i bohater naszego odcinka, czyli lootbox kilowy. No jest kilowy. Ile on tutaj ma? To jest taki prostokąt, powiedzmy, znaczy z takimi ściętymi ścianami, powiedzmy, bocznymi do podstawy. A góra, no to już jest taki stricte prostokąt. Na wysokość, ile to może mieć? No tak będzie miało chyba z 7-8 cm, nie? Mhm. 10 chyba nie przekroczy.
2: Nie wiem, ale...
1: A nie, nie musisz tak na oko. Tak na oko. Ile on tutaj będzie miał w sumie?
2: No, ponad 10.
1: Tak? O! A widzisz. No na długość też chyba jakoś tak za 20? Coś takiego?
2: 26.
1: O, no właśnie, czyli takie powiedzmy 26, no szerokość, no to powiedzmy ile tak? No z 10 może będzie miało, nie? Jakoś tak.
2: 14.
1: O, no to w sumie podobnie wysoki jak i szeroki. Na wierzchu mamy przyklejony paragon oczywiście. Jest taką jakby naklejką, bo to też jest fajnie tak zaklejone, że to jest takie styropianowe w zasadzie pudełeczko. Paragon jakby zespolony z taką naklejką, którą się odrywa. O, odrywa się tak w dół, się podnosi. I właśnie nam odskoczyło wieczko z lodów. W sumie mogłem tego teraz nie robić, nie spodziewałem się, że aż tak fajnie odskoczy. Natomiast, o, już tutaj się czekoladka chyba unosi. I te lody jeszcze mamy przykryte taką jakby folią, bo to jest całe opakowanie termoizolacyjne. Te lody są całe w takiej świeżej tej konsystencji, nie jest takie mocno zamrożone. Natomiast jest, no jeszcze jest taka folia, przykryta taką folią, no żeby to po prostu było. No i co, no tak jak było napisane w aplikacji, że należy to 20 minut przed ucztą wyjąć z zamrażarki, żeby się cieszyć taką tą lodową konsystencją, nie? No i co to? Chyba ciemna czekolada mi się gdzieś tam stukła. No i to jest tak wszystko ładnie poukładane generalnie w tym boksie. Trochę te smaki są przemieszane, no tutaj my to musimy, wiadomo, eksplorować sobie, troszeczkę tak nabrać na paluszek, jak chcemy konkretny smak, no i po prostu sobie próbować i wtedy ewentualnie ludziom nakładać, bo no widzący mają lepiej z tego względu, że to po kolorze rozróżnią, więc wiadomo, który jest ciemna czekolada, który jest karmel powiedzmy, a który jest truskawka, z całą pewnością można stwierdzić, prawda, więc no akurat tutaj wiadomo, no to niestety tego nie przeskoczymy, natomiast jest to łatwo też ogarnąć. Dobrze, na zegarku ja tutaj już nagrywanie kończę. W międzyczasie przyszło mi tutaj jeszcze też parę powiadomień związanych z dostawą i to już będziemy sobie prezentować przy komputerze, przy mikrofonie już tym moim głównym nagrywającym. No i dobrze, kochani, jestem już. Kurier rzeczywiście przyjechał w zadeklarowanym czasie, a właściwie kurierka, swoją drogą dosyć mało komunikatywna, mało kumata, szczerze mówiąc, niestety. W tle na szczęście, to znaczy nie było tego słychać i w ogóle przepraszam, że to nagranie z zewnątrz było też w mono, natomiast no tak jak mówię, z zegarka to było nagrywane na szybko, więc by nie o to chodziło o bajkową stereofonię, ale żeby w ogóle ująć temat. Kurier, znaczy ta pani, no gdyby mi siostra nie powiedziała, że jest, to bym chyba się nie skapnął tak naprawdę. Podała mi bez słowa tak w zasadzie, ja ręce wyciągnąłem poza siatkę, poza ogrodzenie, w zasadzie poza bramę. Podała, ale totalnie się do mnie nic nie odezwała. Oj, tamten pan był zdecydowanie bardziej pomocny, bardziej tak powiem namierzalny po niewidomemu, ta pani niestety nie. No cóż, ludzie są różni. Lodzie, zgodnie z tym jak aplikacja, że tak powiem, pisze, przedstawia swoje U, więc lodzie są różni, niestety, i w tym przypadku również tak było, że ta pani tak się okazała troszeczkę mało kompetentna w tym, co robi. No ale okej, okay. Powiadomienia, które mi przyszły, przedstawiają się następująco.
0: Sieć komórkowa, centrum powiadomień, GoodLoot, z grupowa Messenger, GoodLoot.
1: Dobrze, nas interesuje GoodLoot.
0: Zrzut ekranu. GoodLoot. 16 minut temu. Lodowy kołowier nadjeżdża. Wyjdź przed budynek, aby odebrać zamówienie. Lada moment rozpoczniesz ucztę. Przycisk.
1: Tak.
0: Dostępne czynności.
1: Więc takie fajne powiadomienie o to, żeśmy dostali. Następnych powiadomień było kilka, które mają w zasadzie tą samą treść. Nie wiem co, jak, po co, ale okej.
0: Okay. GoodLoot. 14 minut temu. Tu GoodLoot Delivery. Kurier jest już przed twoim budynkiem. Odbierz swoje zamówienie. Pora zacząć ucztę. Przycisk.
1: Tak.
0: Dostępne czynności.
1: Być może jak już nagrywałem zegarkiem, rejestrowałem przebieg odbioru, wtedy nie otrzymałem jakby tego powiadomienia. Wprost nie słyszałem nic.
0: GoodLoot. 14 minut temu. Tu GoodLoot Delivery. Kurier jest już przed twoim.
1: To samo zdublowane.
0: GoodLoot. 14 minut temu. Tu GoodLoot Delivery. Kurier jest już przed twoim. Wymasz.
1: Więc to jest tak mocno zdublowane niestety. Trzy powiadomienia tej samej treści przyszły.
0: Potwierdź czynność. Wymasz. Potwierdź czynność. Sieć komórkowa. Jest 7. Sobota. 29.
1: Ja sobie teraz przejdę do tej aplikacji z powrotem, zobaczymy.
0: GoodLoot, aktywny. GoodLoot, zamów, nagłówek.
1: Jak nam się status zamówienia zmienił?
0: Produkt zaznaczone, zamówienia.
1: No, jak widać, zrealizowany już.
0: Zrealizowane zamówienia. Krzyżyk 600, odśwież, strona 1.1.
1: Odświeżymy sobie
0: krzyżyk,
1: jeszcze.
0: Krzyżyk 650, krzyżyk 650, 2934, dostarczono twoje zamówienie z dnia 29 lipca 2023 roku.
1: Dostarczono, od razu mamy te informacje, że tutaj dostarczono do mnie. Zobaczymy, czy ja już będę w stanie ocenić te lody, żeby to wam jeszcze pokazać.
0: Krzyżyk 652, regular, mapy Google, podziel jak przycisk.
1: Okej.
0: Podziel się swoją opinią.
1: O, podziel się swoją opinią.
0: Jak oceniasz przebieg zamówienia?
1: Przebieg zamówienia i...
0: Przycisk, gwiazdka.
1: To jest jeden.
0: Przycisk, gwiazdka.
1: Dwa.
0: Przycisk, gwiazdka. Przycisk, gwiazdka.
1: Zamówienie samo w sobie bardzo okej.
0: Okay. Gwiazdka.
1: No wybieram, niestety nic się nam tutaj nie pokazało.
0: Przycisk. Przycisk. Przycisk. Przycisk. Która jest dobra kąt? Przycisk. Jak oceniasz przebieg? Podziel
1: słuchajcie,
0: się, przycisk.
1: Kursor na gdzieś skoczył.
0: Przycisk. Która jest przycisk?
1: Więc damy to sobie jeszcze raz jakby.
0: Które aspekty doceniasz najbardziej? Dobra konsystencja.
1: Dobra konsystencja.
0: Dobra konsystencja.
1: Zgadza się, to jest prawdopodobnie wybrane.
0: Estetyczne opakowanie.
1: No też.
0: Estetyczne opakowanie. Idealny smak.
1: Idealny smak. Damy, że też, bo to prawda.
0: Szybka dostawa.
1: Szybka dostawa, oj, zgadza się.
0: Szybka dostawa.
1: Miało być dużo dłużej.
0: Uwzględniono wskazówki.
1: No tutaj ich nie dawałem, więc...
0: Wysoka jakość.
1: Powiedzmy, że wysoka jakość wysoka również. Jakość.
0: Dodaj komentarz. Dalej, przycisk.
1: Tutaj gdybym...
0: Dodaj komentarz.
1: Gdy się to puknie, pojawi się nam pole tekstowe, w którym możemy coś napisać, natomiast, no powiedzmy, nie będziemy tego robić.
0: Dat start. Dalej, przycisk.
1: Dalej.
0: Dalej. Ocen kuriera.
1: Ojej, niestety.
0: Inna kwota. 10 zł. 5, 3 zł. Dziękuję. Zostaw napiwek. Przycisk. Gwiazdka.
1: O, tylko pytanie.
0: Przycisk. Średnia ocen. Agnieszka. Jak oceniasz naszego kuriera? Podziel się swoją opinią. Jak Agnieszka. Średnia ocena 4,9.
1: 4,9? No to jej muszę dać chyba 2 w ogóle, bo pani generalnie totalnie kumata, nic się nie odezwała.
0: Przycisk. Gwiazdka.
1: Szczerze myślałem, że jakaś pani z zagranicy, tak ujmijmy to delikatnie, bo no totalnie nie w ząb, niestety.
0: Przycisk. Gwiazdka.
1: Dwójeczka.
0: Gwiazdka. Gwiazdka.
1: Niestety.
0: Przycisk.
1: Proszę pani.
0: Przycisk.
1: Damy sobie tą dwójeczkę jeszcze raz, wybierzemy na wszystkim.
0: Przycisk. Które aspekty powinniśmy poprawić, abyśmy następnym razem cię nie zawiedli?
1: Aha.
0: Agresywny. Niekulturalny. Niepomocny. Problem z kontaktem.
1: Niepomocny.
0: Problem z kontaktem.
1: Problem z kontaktem.
0: Problem z kontaktem. Zła lokalizacja. Dodaj komentarz.
1: O...
0: Zostaw napiwek.
1: Na piwku tej pani niestety. Bo pytanie, czy... No kurierowi chyba, nie?
0: Dziękujemy, że chcesz docenić naszego kuriera. Wybierz kwotę na piwku.
1: Nie. Pokazałbym wam bardzo chętnie, jak się to robi, ale no niestety nie w tym przypadku. To już będziecie musieli sobie wyeksplorować chyba sami, bo nie. Tej pani się nie nagradza. Przykro mi bardzo.
0: Dodaj komentarz. Usuń komentarz.
1: O właśnie.
0: Zła lokalizacja. Podziel się swoimi uwagami. Pole tekstowe.
1: O widzicie? Usuń komentarz był.
0: Ocen kuriera. Przycisk. O... Nie. Podziel się swoimi uwagami. Pole tekstowe. Edycja. Punkt wstawiania na początku.
1: Dobrze, ja może sobie go ocenię. Nie będę tutaj już zabierał czasu antenowego. Natomiast potem wam przeczytam, jak to napiszę. No dobra, słuchajcie, komentarz napisany. Uwzględniłem, prawda, że gdyby nie osoba widząca, no nie wiedziałbym, że ta pani tam stoi, że dopiero ta osoba widząca zwróciła mi uwagę, że lody są mi podawane i tak dalej. No, napisałem bardzo życzliwą treść, prawda? Następnym razem chyba będę w uwagach zgłaszał, że jest potrzeba tego kontaktu, prawda, żebym już takich sytuacji nie miał.
0: Pole tekstowe, edycja, pera nie zupełnie niekontaktowa.
1: Oj.
0: Wstawianie N, I, SPA, Z.
1: Coś tutaj się... Właśnie ta treść jest dziwnie czytana, ale...
0: Ocen kuriera, przycisk.
1: Dobra, tam trudno. Ocen kuriera, przycisk.
0: Ocen kuriera, ocen zamówienie, nagłówek. Dziękujemy za twoją opinię. Dziękujemy za twoją opinię. Krzyżyk 600,
1: no,
0: matykówka, regulacja.
1: Dziękujemy za twoją...
0: 5 ocena zamówienia. 2 ocena kuriera, wygasz 5 ocena zamówienia.
1: 5 ocena zamówienia.
0: 2 ocena kuriera,
1: wygasz 2 ocena kuriera.
0: Zmień.
1: Zawsze mogę zmienić, gdyby mi się coś jednak uwidziało. Natomiast, no nie będę tutaj niczego zmieniał, prawda? Było jak było. Niestety. Dobrze, kochani, sprawdzimy sobie tylko jeszcze, czy mi się punktacja zwiększyła, czy ja mam więcej punktów, bo szczerze mówiąc o tym powiadomienia to ja nie dostałem. Być może dostanę później, że dodatkowe punkty wpadły na moje konto. Teraz niestety tego nie dostałem.
0: Gobeck, przycisk, gobeck. Krzyżyk 652000, zrealizowane zamówienia.
1: Back.
0: Zaznacz produkt, zamów, na start, smaki.
1: To mamy start. W zakładce start.
0: Start.
1: Przypominam, w zakładce, w sekcji, w podsekcji, w zasadzie profil.
0: Profil, tak.
1: W tejże.
0: Profil, tak. I? Pokaż punktację, moje punkty. 5060.
1: Jest! A słuchajcie, za chwilę, jak tak dalej pójdzie, będę mógł zamawiać sobie lootboxa. To znaczy odbierać tam w lootspocie.
0: Od strona 1 z 2.
1: Tylko niestety powiadomienia o tym nie dostałem. Przy tamtym zamówieniu dostałem. No ale cóż, no dobra, no takie życie. Tutaj będzie można sobie sprawdzić, za co konkretnie tyle, aż dobrodziejstwem nie obdarzono tyle punktów.
0: Podkwerdo, Maciek. Moja karta.
1: Moja karta.
0: Matkot 1200, historia transakcji. 29 lipca 2023 roku. Dostawę go od Load Delivery. Znak plus 1860 punktów.
1: 1860.
0: Loadbox 1,0 kg. Chodzono od zarejestrowano 350 gramów. Godzina 16:55. Lokalizacja. Gotlot, prądnik biały. Dodatkowe punkty. Znak plus 100 punktów.
1: 100 punktów? A właśnie, a co za tamto to nie było?
0: Lokalizacja. Nic? Godzina 6. Chodzono od zarejestrowano 350 gramów.
1: Ten czekonut.
0: Loadbox 1,0 kg.
1: Chodzono no od... dobra, myślałem, że za to będą też jakieś punkty.
0: Dodatkowe punkty. Znak plus 100 punktów. Godzina 16:55. Zadanie. Dostawa na zewnątrz.
1: Dostawa na zewnątrz.
0: 25 lipca. Dostawa GoUpload Delivery. Znak plus 1500 punktów.
1: A, jest. Dobrze. 1800, przepraszam, bo 300 tamten czekonut, a 1500 boksik. Więc tak, wszystko się zgadza. 1800 jest. No to daje tą sumę 5000 z hakiem.
0: Start.
1: No i...
0: Start. Tap. 1
1: jak edycji. Widzicie, aplikacja jest używalna. Zamówienie złożyć się zasadniczo da. Ocenić potem zamówienie się da. Kuriera również. Napiwek przekazać się da. Niestety nie mogłem tego pokazać. No i cóż, dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Życzę dobrego zamawiania. Życzę good loot. I co? I mam nadzieję, że i wam zasmakują, że i wam dostawy, zwłaszcza te dostawy do domów się sprawdzą, do domów czy mieszkań. Tak, teraz ode mnie podcast bardzo, myślę, taki bonusowy.

0: wszystkie te sześć smaków, no, przeżyłem prawdziwą podróż przez różne te smaki, dało się to odczuć. Nawet jak się je właśnie pomiesza, naprawdę fajnie przechodzą jeden w drugi, bardzo to sprawia wszystko dobre wrażenie. A skoro tak, to może byśmy sobie spróbowali ocenić jeszcze poszczególne te smaki, skoro tego jeszcze nie robiliśmy. No i gdy to zrobimy, no myślę, że już się naprawdę z wami pożegnam, ale kusi mnie jeszcze, żeby to z wami zrobić. A więc odpalamy. Jeszcze raz Gudluda. I na tapet weźmiemy sobie, myślę, pierwsze te smaki, które dzisiaj jadłem.
1: Otwieram Gudlud. Orientacja pionowa.
0: I przechodzimy sobie do zakładki smaki.
1: Zamów. Tak. Zamów.
0: Smaki. Bo tak będzie najprościej.
1: Smaki. Tak. Lody ukręcone z delikatem. Smak mleczny. Lód twarog z jagodami.
0: O.
1: Przycisk. Oceń smak. Udostępnij twaróg, dodaj twaróg z jagodami, przycisk.
0: Akurat twaróg z jagodami mamy jako ten otwarty, zapamiętała mi się pozycja, w związku z czym możemy go ocenić. Naprawdę dało się wyczuć ten twaróg, dało się wyczuć te jagody, a to wszystko skąpane w lodzie, naprawdę fajne. Piąteczka, myślę, możemy przyznać temu smakowi. Mhm, no i co się stało?
1: Twaróg z jagodami, przycisk. Lody ukręcone z delikatem, smak mleczny, hashtag mleczny hac, lód twar, przycisk, oceń smak.
0: No, niby oceniłem i co?
1: Twaróg, przycisk.
0: Czy to się da z voice-overem w ogóle ocenić?
1: Lody ukręcone, smak, lód, przycisk.
0: Nie wiem. Spróbujmy przytrzymać.
1: Udostępnij twaróg, dodaj dostępność, tak. Dwa, zaznacz smak, go bać.
0: No szczerze mówiąc nie wiem, czy da się to...
1: Oceń, twaróg z jego, przycisk, go bać.
0: Spróbujmy z tego wyjść. Widzę, że trzeba ubić aplikację, bo z jakichś przyczyn ona nam nie chce współpracować teraz w tym momencie ze mną.
1: Wyjście ekranu Braille'a. O, Godlot.
0: Otwieram Godlot, co jeszcze raz.
1: Godlot, start, nagłówek. Przycisk, gwiazdka, przycisk, gwiazdka. Podziel się swoją opinią. Jak oceniasz przebieg ostatniego zamówienia?
0: Tak, to się nieraz lubi pojawiać, mimo że ja już je oceniłem.
1: Zamknij.
0: Teraz ulubiony pozwolę sobie zamknąć, bo coś tutaj jest nie tak.
1: Zamów, smaki, tak,
0: smaki.
1: Smak mleczny, dostępność smaków lot, wanilia z porzeczką. Już jutro, twoje ulubione
0: smaki. A tak, przyszło mi swoją drogą powiadomienie o 20, równa punkt 20, bo to już jest parę ładnych godzin po nagraniu właściwej części podcastu, w związku z czym punkt 20 przyszło mi powiadomienie push o tymże smaku.
1: Dostępność smak, lemoniada, sorbet, smak mlecz, sorbet, lemoniada, arbuzowo, sablo, przedtobolista wszystkich, dostępność smak mleczny, białe Michałki.
0: Białe Michałki.
1: Hashtag lemoniada arbuzo, dostępność wanilia z porzeczką.
0: Kurczę, no niestety już nie mam możliwości ocenienia.
1: Białe Michałki.
0: Białe Michałki też były bardzo okej, więc spróbujemy je ocenić. Jak się to uda?
1: Białe Michałki, zmysłowe lody pełne kropki, przycisk. Okej. Przycisk,
0: ocena piąteczka, zobaczymy teraz, co się stanie.
1: Biały Michał, przycisk. Oceń smak.
0: Obawiam się, że tutaj ten proces oceny smaku może być dla voice-overa niedostępny.
1: Biały Michałki. Lock spoty, tak. Start, tak. Składniki. Start.
0: No niestety.
1: Zmysłowy biały przycisk.
0: Że tu jest z tym problem. Niestety. Można spróbować jeszcze ewentualnie zrobić to z rozpoznawaniem ekranu.
1: Dom, karta, obraz, wróć, wróć, serce, obrazek, serce, udostępnij, dom, karta, tor, wróć, serce, dom, karta.
0: No niestety rozpoznawanie ekranu jeszcze mniej nam daje. To by musiało być pewnie na angielskim systemie, a szkoda, bo... Fajnie by to było ocenić, powiem wam.
1: Białe Michałki.
0: Ale najwyraźniej się nie da. No, nie da się zrobić raczej tego z voice-overem. Szkoda. Tak naprawdę to jest jedyna rzecz, której się z tym voice-overem nie da zrobić. Być może poważny błąd, a być może nie. To już zależy tak naprawdę od punktu widzenia każdego z was. Moim zdaniem dobrze byłoby to zrobić, ale że się nie da. No cóż, niestety na razie w tej wersji tak jest jak jest. Dobrze. Ja wam już naprawdę bardzo za uwagę dziękuję. Już się z wami naprawdę i ostatecznie żegnam, w tym oczywiście podcaście. I mam nadzieję, że już mi nic do głowy nie przyjdzie, bo w zasadzie to już chyba nie ma co przyjść. Mówił do was Maciek Walczak. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje.

0: prezentuje Tyflo Podcast.
1: Godzina 19 minęła już nawet chwilę temu, a zatem najwyższa pora rozpocząć nasze kolejne spotkanie w tym tygodniu na antenie Tyflo Radia. No wczoraj nam niestety nie poszło z aplikacją Source Connect, dlatego że po prostu tuż przed tym, jak mieliśmy wejść na antenę z moim redakcyjnym kolegą Patrykiem Faliszewskim, jeszcze sprawdzaliśmy tę aplikację specjalnie dla was, no i okazało się, że niestety twórcy postanowili dokonać zmian, które to zdecydowanie nie okazały się korzystne dla naszych czytników ekranu. Ale miejmy nadzieję, że do Source Connect wrócimy jeszcze, kiedy tylko doczeka się ta aplikacja stosownych poprawek. Mam nadzieję, że takich nieprzyjemnych niespodzianek nie będzie miał program, o którym dziś będę mówił, a którego opis widzicie już w tym momencie w tytułach swoich odtwarzaczy, czyli o aplikacji Habik. Habik jest to program do przechowywania plików w internecie. Jak zapewne kojarzy większość z was, jest coś takiego jak Dropbox. Dropbox, najbardziej znana aplikacja tego typu, której zasada działania jest banalnie prosta. Tworzymy sobie na naszym komputerze jakiś folder i ten folder synchronizuje się z naszym kontem w internecie. Jakikolwiek plik wrzucimy do tego folderu, wędruje on na zewnętrzne serwery, na serwery Dropboxa i wtedy ten plik po prostu jest także przechowywany na tych serwerach. Możemy w ten sposób synchronizować te nasze pliki z kilkoma komputerami. Możemy także wykorzystywać takiego przysłowiowego Dropboxa jako kopię bezpieczeństwa naszych danych. Habik jest o tyle fajną usługą, że jest to program i usługa zresztą również oferująca nam na start aż 25 GB darmowego miejsca na dysku, podczas gdy Dropbox oferuje, jak dobrze pamiętam, 2, to tak na start. Oczywiście z tak zwanych poleceń możemy uzyskać większą ilość, nawet i do tych 20 GB dobić, no ale wymaga to dość dużej pracy z naszej strony, więc dla tych, którzy chcą zrobić coś wygodnie, szybko i przede wszystkim za darmo, Habik będzie jak znalazł. Dodam tylko tyle, że również i opcje płatne, które oferuje ta francuska usługa, przedstawiają się dosyć korzystnie, bo największy pakiet, czyli jak dobrze pamiętam 10 terabajtów, możemy mieć za 50 euro rocznie. Więc to jest rzeczywiście no tanio, trzeba przyznać, jak za taką pojemność dyskową. 50 euro na rok, trzeba przyznać, niewielki wydatek, a miejsca na serwerach tyle, że no, nie jedna osoba, podejrzewam, że nie ma dysków w swoim własnym komputerze o takiej pojemności. No ja przyznam się szczerze, nie mam. Przy jednym komputerze mam dysk 2-terabajtowy, przy drugim komputerze mam dysk 4-terabajtowy, więc jest 6 terabajtów, a Habik oferuje na start 10 terabajtów, jeżeli zdecydujemy się te 50 euro rocznie zapłacić. Dodam jeszcze, że nasza audycja jest formą audycji interaktywnej, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, jeżeli coś w trakcie prowadzenia tego programu okaże się niejasne, byłyby z czymś problemy, ktoś chciałby o coś dopytać, proszę bardzo. Jeżeli tylko będę wiedział, odpowiem. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. Przypomnę, jest to telefon stacjonarny z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jesteśmy także na Skype'ie dla tych wszystkich, którzy preferują tę formę kontaktu, bo może ona być zarówno tekstowa, jak i głosowa. tyflopodcast.net piszemy, tyflopodcast.net. Wyszukujecie sobie taki kontakt jak pierwszy polski podcast dla niewidomych. No i dodajecie do kontaktu, a następnie do listy kontaktów, a następnie możecie do mnie po prostu zadzwonić lub napisać. Myślę, że tyle tytułem tego nieco przydługawego wstępu. Czas przejść do konkretów. Pokażę dziś na pewno aplikację Habik w wersji dla Windows. Pokażę także, a przynajmniej postaram się pokazać, tę aplikację w wersji dla systemu iOS. Na dobry początek aplikacja w wersji dla Windows. W tym momencie już uruchamiam naszą przeglądarkę internetową, tylko jeszcze muszę zrobić porządek na swoim roboczo-mikserskim stole. O, żebyście też, moi drodzy, to mogli słyszeć. Mam nadzieję, że już teraz będzie w porządku.
2: NVDA3.
1: Tak, działa. Słychać. Jest synteza, więc teraz uruchamiamy przeglądarkę internetową.
2: Internet Explorer, HTTP.
1: Tak, uruchamiam przeglądarkę internetową, bo w tym momencie pracuję na komputerze, który no, ma w zasadzie czystą kopię systemu operacyjnego Windows zainstalowaną, więc tyle. Spróbujmy zatem zarejestrować na dobry początek konto w usłudze Habik, więc wpisujemy habik.com, hubic.com, tak pisze się adres tej strony internetowej. Enter.
2: Hubice, przechowywania plików online, hubice.com, użytkowania strony oznacza zgodę na wykorzystywania plików.
1: Tak, i tak dalej, i tak dalej. Obecna wszędzie, wszechobecna dyrektywa o plikach cookies. A nas interesuje przede wszystkim element, który znajduje się na tej stronie,
2: wpisz adres e-mail, pole edycji,
1: do którego dochodzimy w przypadku programu odczytu ekranu NVDA, naciskając od razu literkę F. Wpisz adres e-mail. Więc wpiszę sobie jakiś adres e-mail, dajmy na to
2: tyflopodcast@dziwisz.net.
1: tyflopodcast@dziwisz.net.
2: Napiszcie przycisk.
1: Interesuje mnie ten adres, chcę się zapisać, spróbuję, naciskam Enter.
2: Link trafika.
1: I teraz przeszliśmy do formularza rejestracyjnego.
2: Lista element, koniec, lista, nazwisko, imię.
1: Przechodzę sobie literką F po elementach, może to pokażę.
2: Lista elementów, 7 oferta, link.
1: Nie wiem dlaczego tu akurat literką F dochodzę do oferty, ale mniejsza o to.
2: Koniec, lista,
1: interesuje
2: imię,
1: mnie
2: edycji.
1: Tu właśnie ten formularz. Prosi mnie o wpisanie imienia, więc przełączam się w tryb formularza. No i wpisujemy. Na dobry początek każe mi wpisać imię, więc imię będzie w tym przypadku naszego testowego konta
2: Tyflo. Nazwisko, pole.
1: Nazwisko podcast.
2: P-O-D-C-A-S-T. E-mail, pole edycji, zaznaczone tyflopodcast@dziwisz.net.
1: Właśnie, już tu proszę zauważyć, że jest wprowadzony adres mailowy. Możemy się za pomocą tego adresu zarejestrować.
2: Hasło, pole edycji, zabezpieczone.
1: Jeszcze mamy wpisać hasło. No więc wpisujemy sobie hasło.
2: Gwiazdka.
1: Powiedzmy takie hasło.
2: Posiadasz kod programu lojalnościowego.
1: Nie, nie posiadam kodu programu lojalnościowego, więc tu nie wpisujemy nic.
2: Akceptuję ogólne warunki usługi Hubice, pole wyboru nieoznaczone.
1: Mamy jeszcze do zaakceptowania umowę licencyjną, zatem to zaznaczam.
2: Oznaczone. Ogólne warunki usługi Hubice, link.
1: Ja cały czas dodam tylko tyle, że przechodzę w tym momencie klawiszem Tab po tych poszczególnych elementach. Tu mamy umowę licencyjną, którą możemy sobie przeczytać.
2: Kontynuuj przycisk.
1: No właśnie, i mamy przycisk kontynuuj, który teraz uaktywniam za pomocą spacji.
2: Hasło, pole edycji zabezpieczone, 6 gwiazdka.
1: No i tu chyba jakieś problemy wynikające z hasłem,
2: okay.
1: Związane
2: pole,
1: z hasłem. Okay.
2: Pole edycji, pole wyboru oznaczone, akcept, pole edycji zabezpieczone, 6, okej, okay. Pole, okej, okay. Pole
1: zaraz
2: edycji,
1: zobaczymy
2: podca,
1: o co chodzi.
2: Okay. Pole, nagłówek, lista, element, link, copy, link, koniec, list, nagłówek, pole edycji, hubice, lista, koniec, lista, element, link, brak nas, koniec, lista, kontynuuj, czy,
1: być może po prostu jakieś hasło było zbyt krótkie, no więc dobrze.
2: Okay.
1: Niestety,
2: okay. Hasło, pole edycji,
1: ma jakiś program uwagi do hasła, więc wpiszemy sobie, dajmy na to, hasło.
2: Gwiazdka.
1: Powiedzmy, wpiszemy sobie takie hasło. Miejmy nadzieję, że już do takiego hasła nie będzie miał zastrzeżeń. To będzie hasło 9-oznakowe.
2: Akceptuję ogólne warunki usługi. Akceptuję. Pole wyboru oznacza ogólne warunki. Kontynuuj przycisk.
1: Kontynuuj. O, i teraz chyba się udało.
2: Lista, koniec, lista elementów. 7, zapisz się, odwiedzony link.
1: I teraz się chyba udało.
2: Koniec, nagłówek, poziom 2, gratulacje. Tyflopodcast, konto Hubice zostało założone. Przesłaliśmy wiadomość na adres tyflopodcast@dziwisz.net. W celu potwierdzenia założenia konta, kliknij w ciągu 48 godzin na link przesłany w e-mailu.
1: Tak, ja już słyszę, że przyszła mi wiadomość mailowa. Ja sobie teraz otworzę swoją pocztę elektroniczną, przełączę syntezę z mojego drugiego komputera na kartę dźwiękową, żebyście, moi drodzy, mogli to usłyszeć, co się tu będzie działo. O, przełączymy sobie na to. Tak. Mamy taką wiadomość, mamy maila, który przyszedł właśnie w tym momencie na adres tyflopodcast@dziwisz.net. Otwieram sobie tę wiadomość i cóż tu mamy?
2: Link grafika ubić. Pusta. Szanowni Państwo, witamy w wiecie ubicebyw.com. Pusta. Aby zatwierdzić konto. Pusta. Wystarczy w ciągu 48 godzin kliknąć na pomysły link. Pusta. Link https://ubic.com/stokenrunelem/zetawyk/sekiotem1.
1: I tu mamy link, który po prostu trzeba teraz uaktywnić. Naciskam po prostu na nim Enter. Tak, używam programu pocztowego, który nazywa się Becky i ten program jeszcze mnie tu ostrzega, że to może być jakaś próba oszustwa i tak dalej, i tak dalej. Ja chcę uaktywnić to konto, chcę uaktywnić ten link. Otworzyłem stronę i cóż tu mamy?
2: Konto jest aktywne. Konto pyropodcast.net jest już aktywne. Możesz korzystać z opcji dostępnych w ramach konta Ubice, łącząc się z aplikacją www. Odwiedzony link, przejdź do aplikacji Ubice, zespół Ubice.
1: Właśnie. Jest jeszcze też aplikacja www, którą w sumie tak na dobrą sprawę mogę pokrótce pokazać, chociaż szczerze mówiąc ja z niej zbyt wiele nie korzystałem, ale zobaczmy, chociaż przyjrzyjmy się temu interfejsowi, jak to wygląda. Przejdziemy sobie do tej aplikacji. Tak. Teraz muszę się zalogować. Tak, teraz jeszcze wprowadzimy hasło. Logowanie. Jeszcze Firefox mnie pyta, czy chce na pewno zachować to hasło.
2: Klik do dry, link przycisk przeglądry, link nie wybrano plików, link nowy katalog, link pobierz, link inne operacje, klikalne pole wyboru nieoznaczone, dokument.
1: Tak, i tu mamy coś takiego. Tu mamy katalogi, które pojawiły się w tym naszym habiku. Mamy tu pola wyboru, dzięki którym możemy zaznaczać te katalogi i wykonywać na nich konkretne jakieś operacje. Mamy też taki przycisk, który umożliwia nam wprowadzenie jakiegoś pliku bezpośrednio ze strony internetowej. Jeżeli na przykład nie mielibyśmy dostępu do naszego standardowego komputera, na którym zainstalowana jest aplikacja Habik, możemy sobie po prostu w tym momencie użyć tego przycisku przeglądaj. Tak, mamy przeglądaj i mamy tutaj jakieś właśnie okienko, które pozwala nam na wprowadzenie, na wysłanie jakiegoś pliku za pomocą strony internetowej. Szczerze mówiąc, ja z tej metody zbytnio nie korzystam, ale da się. Ja to bardziej może pokażę nawet później przy okazji udostępniania na przykład folderów, bo to też jest dosyć fajna sprawa, więc teraz nie będę się zbytnio rozwodził nad aplikacją webową. Później pokażę, jakie są tego możliwości nieco dalej, więc sobie teraz pozwólcie przełączę o kartę muzyczną na mój standardowy odsłuch. A teraz przejdźmy do aplikacji Habik, którą pobieramy na dysk twardy naszego komputera i instalujemy na naszym twardym dysku. Link. Musimy tu teraz poszukać linka, który się będzie nazywał pobieranie. Pobierz aplikację. Tak, wybieramy sobie ten odnośnik.
2: Pobierz aplikację hubice.com.
1: Tak, Hubik już otworzyła nam się strona, dzięki której możemy pobrać tę aplikację. Już my to będziemy mieli. Idę teraz sobie strzałką od góry.
2: Link iOS, link Android. Odwiedzony link Windows.
1: Tak, jest Windows. To jest dlatego odwiedzony link, bo ja już po prostu wcześniej sprawdzałem, czy to działa. Jeżeli wy tego nie robiliście, no to ten link nie będzie oznaczony jako odwiedzony. Ja to już w tym momencie zrobiłem po prostu wcześniej, przed audycją. Więc wybieram w moim przypadku aplikację Windows, bo z tego systemu na razie korzystam i będę chciał wam to pokazać, jak to działa w tym systemie. Nacisnąłem Enter.
2: Ostrzeżenia, tekst, paska, powiadomień, czy chcesz napisać lub uruchomić klik hubi.
1: Tak, chcę zapisać.
2: Uruchom, napisz przycisk pomału, abstrakcja, wciśnięty, pobierz aplika.
1: Teraz pobiera mi się.
2: Pok, hubi, to hubi C21145 Windows.exe.
1: Tak, zdaje się, że aplikacja już mi się pobrała, więc w tym momencie mogę przejść do katalogu pobierania mojej przeglądarki internetowej.
2: Otwórz folder zawierający.
1: Otwórz folder zawierający, wybieram sobie te opcje. Tak, jeszcze ten komputer jest na tyle świeży, że nie mam nawet odkrytych rozszerzeń plików, więc nie ma .exe w nazwie pliku, ale to jest aplikacja, to jest już pobrane. Naciskam Enter.
2: Otwierania pliku, ostrzeżenia o zabezpieczeniach, dialog, czy chcesz uruchomić ten plik, nazwa.
1: Tak, chcę uruchomić ten plik, jestem tego pewien.
2: Uruchom, przycisk Alt plus U.
1: Uruchom.
2: Pobrane, nieznane.
1: No i czekamy.
2: Hubitz 2.1.
1: I teraz się zaczynają ciekawe rzeczy, bo niestety aplikacja Habik nie jest wzorem dostępności. Z NVDA działa to całkiem nieźle. Z Windowsem działa to też w miarę ok. W przypadku JOSa, z tego co wiem, są problemy. Ja pokazuję to z darmowym czytnikiem ekranu NVDA, więc no, jakoś sobie z tym poradzimy. Tak, tu mamy jakieś komunikaty, jakieś przełączniki, z którymi możemy te aplikacje uruchomić. To jest przede wszystkim istotne na tym etapie. Trzeba zaznaczyć to pole, czyli jak ono jeszcze raz... I agree to the license terms and conditions. Trzeba to zaznaczyć za pomocą spacji. Mamy tu jeszcze opcje, w które może sobie wejdziemy. Zobaczymy, co my tu mamy. Tak, wybieramy w tym miejscu folder instalacyjny programu. Jak widać, jest to Program Files C, na dysku C. Mamy później OVH i Habik. Dobrze, niech tak będzie, nie będę tego zmieniał. Przycisk Browse, dzięki któremu moglibyśmy wskazać inny folder. Przycisk OK, anuluj. I tyle jest w opcjach, więc OK. I teraz jestem już domyślnie na przycisku Install, który uaktywniam.
2: Wciśnięty, niedostępne. Cancel, przycisk Alt plus C, niedostępne. Restart, przycisk Alt plus R.
1: Komputer prosi nas o restart. Tak, to jest normalne, trzeba się z tym liczyć. Po prostu aplikacja Habik tak jest skonstruowana, że po zainstalowaniu wymaga ponownego rozruchu systemu operacyjnego. Zatem naciskam po prostu Enter na przycisku, który nazywa się Restart. Chyba Enter nie pomógł, to może spacja? O, spacja pomogła. Jak się okazuje, jednak nie zawsze wszystko działa tak, jakbyśmy sobie tego mogli życzyć. Ja przypominam, że w dzisiejszej audycji prezentuję aplikację, która nazywa się Habik. Jest to aplikacja produkcji francuskiej firmy OVH. Program ten służy ni mniej, ni więcej, tylko po prostu do przechowywania plików na zewnętrznych serwerach. Możemy synchronizować sobie pliki pomiędzy kilkoma komputerami, a do dyspozycji za darmo mamy na start aż 25 GB, więc jest to dużo. Aplikacja co prawda nie posiada może takich fajnych funkcji jak na przykład Dropbox, bo ostatnio Dropbox coraz więcej nowinek wprowadza, jak chociażby ostatnio pliki, możliwość wysyłania plików jako gość, możemy sobie coś takiego stworzyć i dać komuś link po to, żeby uruchomił po prostu wysyłanie pliku do naszego konta Dropbox, ale nie o Dropboxie dziś, tylko o aplikacji Habik. Komputer się zrestartował i co? I nie mamy aplikacji Habik nigdzie. Jest pusto, więc poszukajmy, może gdzieś tak, uzyskaj system Windows 10. Nie chcę uzyskiwać systemu Windows 10 interesuje mnie aplikacja Hubit, która gdzieś mi się schowała, więc naciskam tu Enter, żeby ją wywołać.
2: Przełączania zadań, lista niewidoczne, nie do...
1: Czekamy, może coś się zaraz zacznie dziać. O, i zaczęło się dziać. Wprowadzamy teraz nasze dane do konta Hubik. Tak, możemy założyć konto z poziomu aplikacji. I don't have Hubik account yet. Jest to domyślna opcja. Natomiast o wszystkim opowiem za chwileczkę, bo mamy telefon. Mamy telefon, więc ja odbiorę ten telefon. Dodzwonił się do nas Andrzej. Witaj, Andrzeju.
3: Witaj, Michale. Ja dzwonię z takim pytaniem, bo
1: słucham.
3: Interesuje mnie, dlaczego jak NVDA czyta nam ikonkę tego programu, on czyta to Hubik E.
1: Hubice, Andrzeju. Hubice on czyta. Już ci mówię dlaczego. Zwróć uwagę, że ostatnia literka jest literą dużą. Jest to napisane tak.
3: Wielkie
1: H, małe U, małe B, małe I i wielkie C.
3: To sobie zainstalowałem w swoim systemie i właśnie też mi tak czyta. Zastanawiałem się w sumie dlaczego.
1: Tak, dlatego właśnie, że jest to tak napisane tak trochę po wielbłądziemu, że się tak wyrażę. Czyli wiesz, wielka, później małe, a później znowu wielka litera. A syntezatory często właśnie w ten sposób akcentują
3: no,
1: tego
3: prawda.
1: Typu znaki.
3: Myślisz, że to C to jest od corporation?
1: Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, dlaczego. Tak po prostu sobie producenci wymyślili. Tak,
3: no
1: dokładnie
3: rozumiem.
1: Tak. Andrzeju, a skoro jesteś z nami i skoro mówisz, że sobie to zainstalowałeś, powiedz mi, jak ci się w ogóle podoba aplikacja?
3: No, wygląda na taką dosyć dostępną, podobną dosyć do Dropboxa w sumie. Mhm. Tak z pierwszego oglądu. NVDA, faktycznie nie zauważyłem jakichś szczególnych problemów przy korzystaniu z tego z NVDA. Z Windowsa i JOSa nie korzystam, NVDA mi wystarcza w sumie. W bardzo dużej mierze.
1: Tak.
3: No i tak naprawdę jeszcze mam tą aplikację na swoim iPhone 5S i też działa dobrze.
1: Już jakieś dane synchronizowałeś w większych ilościach?
3: Przepraszam, jakieś powiadomienie mi właśnie wyskoczyło, zaraz.
1: Okej.
3: Okay. Z go to stop. Dobrze. Kryptoreklama niewielka, no ale program znany.
1: Zgadza się.
3: W każdym razie. No właśnie, więc na iPhone 5S też to mam zainstalowane i wygląda całkiem fajnie, tylko może od razu powiedzmy to, o czym kiedyś rozmawialiśmy prywatnie.
1: Tak, ja będę zresztą chciał także pokazać aplikację na iOS-a, przynajmniej jakoś tak pobieżnie, żeby słuchacze wiedzieli, o co chodzi. I tam rzeczywiście
3: to
1: jest...
3: Podkreśl, Michale, tą kwestię.
1: Tak, jest bardzo ciekawa sprawa przy tworzeniu nowego katalogu,
3: tak,
1: że
3: dokładnie.
1: Tam ktoś źle to przetłumaczył i tam jest do tworzenia nowy plik.
3: Twórz plik, tak, a chodzi o stworzenie nowego folderu.
1: Dokładnie, dokładnie.
3: Potocznie mówiąc naciąć.
1: Tak, można się zdziwić, że chcemy stworzyć plik, a tu się okazuje, że jednak chodzi o stworzenie katalogu.
3: A to nawet pasuje do twojego nazwiska, nie? Dziwisz się zdziwił.
1: No. Dokładnie, dokładnie.
3: No cóż, taki żarcik słowny niewielki.
1: Zgadza się. Andrzeju, synchronizowałeś już za pomocą tej aplikacji jakieś większe dane, czy na razie to sobie tak testujesz?
3: Razie jakieś tam poszczególne małe pliczki wrzucałem, ale pewnie potestuję coś większego.
1: Nie, bo to takie w sumie fajne jest, nie? 25 gigabajtów za darmo.
3: No, to jest naprawdę dużo.
1: To jest dużo. I zdaje się, że bez limitu wielkości pliku.
3: A, no właśnie, to tym bardziej. Także, no ciekawe, jak się szybko synchronizuje. Czy szybciej niż Dropbox masz jakiś ten...
1: Wiesz co, tam sobie chyba w opcjach, jak dobrze pamiętam, możesz ustawić interwał skanowania. Domyślnie jest chyba co 10 albo co 3 minuty. To sobie można to zmienić.
3: To może też do tego dojść z czasem.
1: Tak, ja to pokażę. Ja postaram się pokazać też opcję tej aplikacji, bo gdzieś tam już jak zaczynamy wchodzić głębiej, to trochę zaczynają być problemy dostępnościowe, ale można sobie z tym poradzić.
3: Mhm. Dobrze, no to chyba tyle. Tylko może prośba, żebyś potem jakoś w miarę szybko to wrzucił, żeby inni jakoś tam sobie też w miarę niedługim czasie mogli to potestować, bo potem po miesiącu czy coś to zapomną.
1: No to wiesz, to ci wszyscy, którzy w tym momencie nas słuchają, to z pewnością będą pierwsi, którzy będą to testować, a później na stronie...
3: No
1: dokładnie, a później na stronie to na pewno też nasi słuchacze sobie, którzy nie słuchają audycji na żywo, a ja już podkreślałem właśnie kilkukrotnie, że te audycje to się celowo tak trochę z opóźnieniem pojawiają, żeby też namówić was, moi drodzy, do słuchania na żywo. Ja wiem, że nie zawsze każdy może, no ale to taka trochę motywacja gdzieś tam, powiedzmy.
3: Wiesz, słuchając na żywo, czasami może coś uciec.
1: Zgadza się.
3: Do tego wrócić, a potem oj,
1: oczywiście.
3: Gdzie to było?
1: Gdzie to było? No, ale od tego też jest wyszukiwarka na naszej stronie, no, www.tyflopodcast.net. Andrzeju, dziękuję ci bardzo serdecznie za telefon. No, pozdrawiam.
3: Dziękuję, mam, bo jak coś, to jeszcze może zadzwonię, ale
1: jasne.
3: Póki co tyle.
1: Trzymaj się. Do usłyszenia.
3: Trzymaj się. Cześć.
1: Czekamy na kolejne telefony. Jeżeli ktoś by chciał również zabrać głos w dyskusji, tak jak zrobił to przed momentem Andrzej, to zapraszam. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Tak sobie przejrzę, czy ktoś do nas coś pisał? Nie, nie widzę żadnych informacji, żadnych wiadomości. Więc możemy przejść i wrócić do prezentacji aplikacji Habik. Cóż my tu mamy? Tak, I already have a Habik account. To jest opcja, której teraz użyję, bo rzeczywiście już to konto mam.
2: Proxy settings text.
1: Proxy settings. Za pomocą tej opcji możemy sobie ustawić serwer proxy, jeżeli byśmy tego potrzebowali. Ja nie potrzebuję i myślę, że większość z was też nie będzie potrzebowała.
2: Exit. Przycisk.
1: Exit. Next.
2: Przycisk. Next.
1: Zdecydowanie ta opcja. Next. No i właśnie, zaczynają się problemy, bo te pola nie są w żaden sposób opisane. Pole edycji.
2: Pole edycji, pusta.
1: Pole edycji.
2: Pole edycji, pusta.
1: Pole edycji.
2: Pole edycji zabezpieczone. Lista rozwijana, PL zwinięty.
1: I chyba w ogóle w tym momencie udało mi się wejść nie w to, co bym chciał. Właśnie. Tu jest tak dziwnie i na to się naciąłem i w tym momencie też was, moi drodzy, o tym uprzedzam. Jeżeli wybieramy tę opcję, to musimy ją zaznaczyć za pomocą spacji. Tak? Uda nam się? Tak, udało się zaznaczyć za pomocą spacji i teraz dopiero, kiedy NVDA nam powie, że to jest zaznaczone, bo domyślnie jest zaznaczona opcja pierwsza i zastanawiałem się, dlaczego tam było tyle pól, po prostu pojawiło mi się okienko do tworzenia nowego konta, a ja już konto mam. Więc teraz dopiero to oznaczyłem tak jak trzeba. I już w tym momencie mamy to, co jest potrzebne. Więc mam tylko dwa pola. Pierwsze, i tu niestety jest również kwestia dostępnościowa, bo tu mamy tylko dwa pola, ale te dwa pola nie są opisane. No ale skoro drugie jest tak zwanym polem zabezpieczonym, można się domyśleć dość łatwo, że chodzi o pole do wprowadzenia hasła. Natomiast pierwsze pole to jest pole do wprowadzenia naszego adresu mailowego.
2: T, Y, F, L, O, P, O, D, C, A, S, T, małpa, D, Z, I, W, I, S, Z, kropka, N, R, T, pole edycji zabezpieczone, pusta.
1: Tak, wprowadziłem adres mailowy, teraz wprowadzam hasło.
2: Gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, gwiazdka, i forward my password text, i forward my password link.
1: Tak, jest tu także odnośnik, który pozwala nam odzyskać hasło.
2: Proxy settings.
1: Znowu mamy proxy settings.
2: Exit, connect, przycisk.
1: Connect. Mam nadzieję, że się uda. Nacisnąłem spację.
2: I forward my proxy setting, i forward proxy, i forward.
1: Tak, i już mam to niedostępne, więc wygląda na to, że nam się Habik w tym momencie łączy.
2: Configure your Habik at sound okno. Dialog znak hose synchronic classic installation, przycisk opcji oznaczone.
1: Tak, i tu mamy coś takiego. Classic Installation. Przechodzę sobie... Przechodzę sobie tabem po tym, po tych opcjach. I tu mamy Choose Synchronized Folder. Więc możemy sobie wybrać inny katalog, który byśmy sobie życzyli. Ja powiedzmy, że chcę wybrać inny katalog. Zaznaczam sobie spację na tym przycisku. Wciskam spację. Zobaczymy, czy jest w ogóle oznaczony teraz. Tak, jest oznaczony. Do not synchronize files. Nie, ta opcja mnie nie interesuje, bo ja chcę synchronizować pliki. I tu mamy przycisk Change, za pomocą którego, kiedy go uaktywnię, o, mam możliwość wyboru folderu. Więc zrobimy sobie komputer, dysk lokalny C, utwórz nowy folder i wpisujemy sobie, powiedzmy, Hubik. Tak.
2: Poziom 3, Hubik 3.
1: Hubik. Jest. Jest ten folder.
2: Spacja.
1: Jeszcze go zaznaczę dla pewności spacją.
2: OK, przycisk.
1: I wybieram przycisk OK.
2: Konfiguruję ją.
1: Cóż my tu teraz mamy?
2: Folder, przycisk, opcji,
1: tak.
2: Przycisk, exit.
1: I wybieram sobie opcję, która nazywa się Choose.
2: Hose folder, to synchronizuje okno.
1: I tu mamy opcję totalnie niedostępną niestety. Ja w to nawet nie będę się bawił i nie będę się w to wgłębiał, bo po prostu no, domyślnie jest wszystko oznaczone i tak powinno zostać. Tyle powiem.
2: Widok drzewa. OK, przycisk.
1: Wybieram po prostu.
2: Widok drzewa. Poziom 1 of kropka. Pole
1: tak.
2: Wyboru oznaczone.
1: Tu jest zaznaczone. Nie wiem tak naprawdę, jak to dokładnie.
2: Kropka, selectime, synth, kropka, folder, new model, rozwinięte, poziom 1.
1: Tak, dokładnie. Jest oznaczone, ufam, że jest dobrze.
2: Okay,
1: wybieram po prostu OK. To jest takie trochę przykre, że niestety twórcy nie zadbali o to. W ogóle aplikacja nie jest wzorem dostępności, ale za to no, jest obsługiwalna, że się tak wyrażę, i ma możliwość no, dość duże, ma możliwości dość duże, jeżeli chodzi o pojemność, więc dlatego ją pokazuję. Bynajmniej nie dlatego, że uważam ją za aplikację wzorcową, jeżeli chodzi o dostępność, bo są problemy, no ale w końcu też jest ta audycja po to, żeby pokazywać, jak sobie z tymi problemami jakoś tam radzić,
2: okay.
1: Prawda? Więc wybieram przycisk OK.
2: Dialog z zakładkami system.windows.controls.tapitem.header content. Zakładka zaznaczony, hose, przycisk, exit, przycisk, hange,
1: tak.
2: Przycisk, premium,
1: i wybieram
2: przycisk,
1: sobie,
2: next, przycisk.
1: Zobaczymy jeszcze, co będzie w next, kiedy kliknę.
2: Hubic, pole wyszukiwania, moduł, performance.
1: I tak naprawdę
2: Hubic.
1: Mam już otwarty
2: elementów,
1: folder Hubic. I zaczynają mi się pojawiać foldery. Pamiętacie, tak jak w Dropboxie, też mamy tam jakieś foldery właśnie na dokumenty. Chyba na obrazki też coś było do robienia jakiejś galerii i tak dalej, i tak dalej. I te foldery też zaczynają się tu pojawiać. Tak, i możemy tu jeszcze oczywiście przechodzić sobie przez jakieś samouczki, które no za dostępne specjalnie nie są. Ja spróbuję coś pokazać za pomocą tego trybu przeglądania NVDA, tylko muszę włączyć to w ten sposób.
2: Koniec, pusta. Brak nas previous, next, pre, finish, grafika, grafika, brak obi presentation text, grafika. Brak pocz presentation text, brak następ, brak obie, brak pocz press grafika.
1: No jak sami, moi drodzy, widzicie, za wiele tu nie ma, prawda? Więc to są pewnie jakieś po prostu obrazki, które są nam prezentowane, ale no nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć, więc po prostu wybieram przycisk Finish. Hubik jest zainstalowany na naszym komputerze i w tym momencie mogę wrzucać do niego różnego rodzaju pliki. Mogę je wrzucać, dajmy na to, stworzymy sobie jakiś plik w notatniku. Tak, nie będę się rozpisywał. Plik z zawartością test.
2: Zapis, widok.
1: Powiedzmy.
2: Nazwa, plik, widok elementów, lista.
1: Nazwa pliku. Test widok. I teraz gdzie go zapisać? Zapiszemy go oczywiście w folderze komputer, w folderze na dysku C, Hubik. I nazwiemy go jakoś, powiedzmy, dokument. Tak, dokument. I teraz jest zapisany ten plik. W tym momencie, cóż ja mogę z tym plikiem zrobić? No, otwórzmy sobie na przykład ten w ogóle folder, żeby zobaczyć, czy on jest w ogóle, czy nam ten plik się stworzył. Dokument. Menu kontekstowe.
2: Otwórz share. drukuj, edytuj, otwórz za pomocą, przywróć pod kublicę rozwijane H.
1: I właśnie, w menu kontekstowym pojawia nam się dodatkowe podmenu, które nazywa się Habik. Rozwijam je za pomocą prawej strzałki.
2: Publish.
1: I mam kublicę opcję,
2: publish,
1: która się nazywa Publish. Mogę stworzyć publiczny link, mogę to komuś udostępnić. Więc ja teraz wybieram tę opcję Publish, bo dajmy na to, że chcę się podzielić tym plikiem.
2: Publish, widok elementów lista, dokument 4/4.
1: Tak. I teraz otworzyła nam się przeglądarka internetowa, w której to pojawiła się strona pozwalająca na udostępnienie tego pliku. Mamy tu kilka opcji i teraz to pokażę, co my tu mamy w ogóle.
2: Zamknij, pusta, pusta, pust, pust, pust, pust, pust, pusta. No. Udost, pusta, pusta.
1: Za dużo nie mamy,
2: link,
1: ale...
2: Lista, dodaj adres, uzyskaj link, link, uzyskaj link. Lista, link, link, link, link. Zamknij, 30 przycisk, wpisz wiadomość po... Lista, dodaj adresy, imię, uzyskaj link, link, uzyskaj link.
1: Tak,
2: lista,
1: dodaj adresy, sobie email. Może jakoś pusta, do tego przejść.
2: Pusta, brak, jasne, brak, podszed. Wpisz wiadomość, pole edycji, imię, 10 przycisk, opcji, oznacz.
1: Właśnie. I tu niestety problem jest taki, że po prostu to okienko, które nam się pojawia, jest średnio dostępne. Przynajmniej za pomocą takich standardowych poleceń. Kiedyś działało to lepiej. Ja widzę, że OVH także coś tu miesza, jeżeli chodzi o te kwestie dostępnościowe i nie działa to już tak, jakbyśmy sobie mogli życzyć. Było lepiej, jest gorzej. No ale spróbujmy coś z tym zrobić. Dajmy na to... No jest oczywiście przycisk zamknij. Mamy linki,
2: link,
1: które nie
2: link,
1: do końca wiadomo,
2: link, link, link,
1: do czego służą. Jest coś takiego, co nazywa się uzyskaj link.
2: Lista, dodaj adresy, e-mail.
1: Możemy oczywiście komuś wysłać to zaproszenie.
2: Wpisz wiadomość, pole.
1: Możemy za pomocą maila wysłać to zaproszenie, bo tu mamy adres e-mail i wiadomość.
2: 30 przycisk.
1: O co chodzi w tych przyciskach, o których tu wspomniałem? Są przyciski opcji. 30,
2: 5, 5 opcji, oznacza 10,
1: 10
2: 30, 30.
1: No i 30. To jest, jak dobrze pamiętam, bo teraz nie mam tego nawet za bardzo jak sprawdzić, chyba że 10, mi się uda 30, jakoś za pomocą...
2: 10, 5, 5, tekst, czas publikacji w dniach.
1: O właśnie, za pomocą przeglądu, za pomocą NVDA i jego nawigacji obiektowych uda się to sprawdzić. Jak sami widzicie, jest czas publikacji w dniach, bo ten link, który udostępniamy, nie jest linkiem wiecznym, a jest linkiem czasowym. Maksymalnie możemy udostępnić ten link na 30 dni, minimalnie na 5. Więc dajmy na to, że wybieramy sobie
2: 30.
1: na 30 dni.
2: Wpisz lista, uzyskaj link, link, uzyskaj link.
1: Mamy odnośnik, który nazywa się uzyskaj link.
2: Lista, dodaj. Lista, link, link, link.
1: I teraz...
2: Udostęp, pust, pusta.
1: Sprawdźmy jedną rzecz.
2: Pusta, pust, pust, pusta.
1: Mamy uzyskaj link, tylko że niestety okazuje się...
2: Udostępnij, anuluj publikowanie. U, D.
1: Spróbujemy zrobić udostępnij. Obawiam się, że niestety będziemy mieć z tym... dość
2: link,
1: duży
2: link,
1: problem,
2: link,
1: ale tak, mamy link, pojawił nam się ten link, też oczywiście do niego musimy dotrzeć za pomocą klawisza tab, nie jest to takie wcale intuicyjne, jakby się mogło wydawać, i teraz wystarczy na tym odnośniku, który brzmi mniej więcej właśnie tak, wybrać menu kontekstowe. Kopiuj,
2: kopiuj skrót.
1: W tym przypadku to będzie. W Firefoxie na przykład mielibyśmy opcję kopiuj adres odnośnika, tak? Wybieram sobie tę opcję i teraz dajmy na to, w notatnik mogę sobie wkleić ten link. A teraz zamknę tę przeglądarkę, zamknę tę opcję i otworzymy sobie w Internet Explorerze
2: uruchamianie IPLOE, spacja, pusta, pusta,
1: ten odnośnik.
2: E, pusta, spacja, pust, Y.
1: Zobaczymy, cóż będziemy tam mogli zrobić. Miejmy nadzieję, że chociaż coś.
2: http://off.to/63/qbcovh-internet.
1: Tak, jest hubik OVH, Internet Explorer.
2: Lista elementów. Jeden link default. Koniec lista, lista elementów. Dwa link void 0. Link pole wyboru nieoznaczone. Link pobierz. Koniec lista, lista elementów. Jeden pole wyboru nieoznaczone. Dokument.txt. Koniec list, link copyright 2. Link lista elementów. Jeden dokument.txt.
1: Tak, jest dokument txt. Przechodzimy sobie.
2: Jeden pole wyboru nieoznaczone.
1: Tak, możemy sobie zaznaczać te pliki.
2: Oznaczone.
1: Zaznaczam sobie pole wyboru przy dokumencie txt. I gdzieś tu będziemy mieli opcję.
2: Pobierz, pole wyboru, pobierz link.
1: Tak, i mamy opcję pobierz, kiedy sobie zaznaczymy. Po co są te pola wyboru? No przy jednym pliku jest to mało przydatne, prawda? Ale jeżeli mielibyśmy na przykład cały folder, to możemy go pobrać w formie paczki. Ja wybieram teraz pobierz. Miejmy nadzieję, że będę mógł zapisać ten plik.
2: Ostrzeżenia tekst, paska, powiat, napisz przycisk.
1: Tak, mam opcję, żeby zapisać plik.
2: Wyświetla, pokaż. Opcje, dokument, wyszuk, dokument, hub, dokument.txt.
1: Tak, mam dokument.txt.
2: Dokument, notatnik, test.
1: Tak, i otwiera mi się ten dokument. Więc jak widać, udostępnianie plików działa. Nie jest ono może bardzo komfortowe i bardzo wygodne, ale można udostępniać te pliki. Wymaga to po prostu odrobiny treningu i zaprzyjaźnienia się z nawigacją obiektową w programie NVDA, jeżeli komuś jest to potrzebne. Tak samo można robić tego typu rzeczy na folderach. Możemy udostępnić komuś na przykład cały folder. I działa to analogicznie jak w przypadku udostępniania plików, bo foldery oczywiście możemy sobie tworzyć. Jest jeszcze taka opcja, której szczerze powiedziawszy nie testowałem. I teraz chciałbym sprawdzić, jak ona będzie działać. Stworzę sobie na dysku twardym, proszę Państwa, folder.
2: Plik, nowy folder F, plik rozwijany, TSTOWY.
1: Folder testowy. I teraz wybiorę na nim menu kontekstowe.
2: Kontekst, otwórz, otwórz, udostęp, przywróć, umieść, hubice, rozwijane H.
1: I mamy tu też opcję hubik.
2: Create backup, C.
1: Mamy opcję create backup. Wybieram tę opcję.
2: Create a new backup okno. Pole edycji, testowy. Suwak 27. Lista rozwijana, never zwinięte. Keep on hubice, file stat, have been deleted on this computer. Pole wyboru oznaczone. OK, czy cancel, pole
1: do edy. Czego to służy? Ano hubik jest to dość fajna usługa, która pozwala nam także tworzyć kopie zapasowe folderów, które są poza folderem hubika. Więc jeżeli na przykład mamy już jakiś dość duży folder z dokumentami, a nie chcemy go kopiować do folderu hubika, no to po prostu możemy sobie na nim wybrać menu kontekstowe i dodać niejako go do folderu hubika, jakby go zlinkować, złączyć z tym folderem, dzięki temu tworząc kopię zapasową. Oczywiście znowu kłania nam się dostępność tej aplikacji i konieczność używania nawigacji obiektowej NVDA. Przechodzimy sobie... Przechodzimy sobie po prostu klawiszem NVDA i czwórką numeryczną po tych wszystkich opcjach. Tak będzie chyba najprościej. Zobaczymy, co już my tu mamy.
2: This will upload all files in selected folder on Hubice. If you close the application during the upload, it will be resumed at next startup text. Local pass, text, pole edycji, C, slash testowy, slash.
1: Tak, tu jest local path, czyli lokalna ścieżka.
2: Backup name, T, pole edycji, testowy.
1: Backup name, testowy.
2: Old versions, text, suwak 27. Cap 3 versions, text.
1: Tu mamy suwaczek. Ile starszych wersji danego pliku hubik ma trzymać na serwerze.
2: Auto update backup. Te lista rozwijana, never zwinięte.
1: Auto update backup, czyli automatycznie aktualizuj kopię zapasową. Czyli jeżeli powiedzmy dokona się tam jakiś zmian w tym folderze, czy one mają być uwzględniane.
2: Keep on hubice file stat have been deleted on this computer, pole wyboru oznaczone.
1: Ta opcja pozwala nam utrzymywać pliki na serwerach Habika, nawet jeżeli zostały one skasowane z naszego lokalnego komputera.
2: Folder file, me ok, przycisk.
1: Więc zobaczmy sobie, bo to mnie interesuje dość mocno, co możemy wybrać, jeżeli chodzi o opcję, właśnie, która się nazywa Auto Update Backup. Tak. I mamy tu następujące opcje. A ostatnią opcją, która domyślnie jest zaznaczona, jest Never. I tu widać, że to po prostu właśnie w tym się różni opcja Habika, tego folderu Habika, od tych folderów, które my tu mamy i którym tworzymy jakby kopie zapasowe, czyli które są poza Habikiem. W folderze Habika, tym, który sobie wybraliśmy, jeżeli plik ulegnie zmianie, to w tym momencie on automatycznie zostaje wysyłany na serwer. Foldery kopii zapasowych, które dodajemy do tego programu na serwer Habika, nie mają takiej opcji. Maksymalnie i najczęściej możemy zażądać, żeby aktualizowały się one co godzinę. Dodatkowo mamy opcję, żeby aktualizowały się codziennie. Możemy także zażądać, żeby aktualizowało się to co tydzień. Więc tym się to, proszę Państwa, różni. Więc ja teraz sobie dodam te opcje. Tak po prostu testowo. Cóż ja mogę pokazać jeszcze, jeżeli chodzi o aplikację Windowsową Habika? Mogę pokazać, co nam tu siedzi w menu kontekstowym interesującego. W międzyczasie jeszcze tylko sprawdzę, cóż my mamy ciekawego na Skype'ie. Bo się chyba coś pojawiło. Tu są stare wiadomości. Więc jeszcze zobaczymy tutaj. Czy się pojawiło coś? Nie, zdaje się, że nic. Żadnych wiadomości nie ma. Więc jeżeli ktoś miałby jakieś pytania a propos, no to oczywiście ja zachęcam serdecznie, żeby się kontaktować. 123 834 835 to telefon, tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Więc jeżeli ktoś o coś chciałby zapytać, jeżeli coś by było niejasne, no to jak najbardziej można, zachęcam. A póki co zobaczmy jeszcze opcję Habika. Nie uzyskaj. O, jest Andrzej, więc Andrzej, podejrzewam, że będzie miał jakieś pytanie. Odbierzmy telefon od Andrzeja. Witaj, Andrzeju, halo.
3: Witaj, Michale, pozwoliłem sobie jeszcze raz zadzwonić, bo mam parę pytań, które mi się pojawiły.
1: Słucham.
3: Czy na przykład możemy w Habiku, tak jak w Dropboxie, stworzyć folder i zaprosić do niego jakąś osobę?
1: Nie ma takiej możliwości.
3: No właśnie. To nie ma takiej możliwości, czyli tutaj Dropbox wygrywa z Habikiem.
1: Tak, tu Dropbox wygrywa, w ogóle Dropbox ostatnio ma parę fajnych rzeczy, które zostały wprowadzone, więc no, jeżeli ktoś liczy jakby na tak zwane wodotryski, tak, które pozwalają rzeczywiście uprzyjemnić pracę.
3: Nie, no czasami pracę. Wiesz, na przykład pracujesz na przykład z kimś zdalnie, na przykład ja, ktoś jest w Gdynie, na przykład ktoś jest w Krakowie i proszę bardzo, nie chcemy wysyłać sobie plików mailem w załącznikach, robimy sobie wspólny folderek i wrzucamy do niego pliki.
1: Zgadza się, Andrzeju. Zgadza się i to jest fajna sprawa.
3: Ja na przykład tak wykorzystuję to w swojej obecnej pracy.
1: Nie, no oczywiście, tylko jakby tej opcji na razie nie mamy. Ja powiem szczerze, że ja Habika wykorzystuję w ten sposób rzeczywiście do jednego ze swoich projektów, ale zrobiłem to na zasadzie takiej, że stworzyłem jedno konto i po prostu w ileś osób logujemy się na to konto.
3: No tak, to jest chyba jedyne rozwiązanie.
1: Na razie to jest jedyne rozwiązanie. Można udostępniać oczywiście komuś dany plik, ale nie ma opcji, żebyśmy jakby mogli modyfikować te pliki jednocześnie. To jeszcze nie zostało rozwiązane.
3: A drugi problem to widzę taki, na przykład jak ktoś, bo nie wszyscy mają na przykład laptopa z emulację myszki, nie mogą na przykład skorzystać z klawiatury numerycznej. takim, tak jak jest w standardowych komputerach.
1: No wiesz, Andrzeju, no nie
3: do końca.
1: Andrzeju, nie do końca, nie do końca. Pamiętaj o tym, że NVIDIA ma układ klawiatury dla komputerów przenośnych, można sobie go wybrać. Trzeba się nauczyć alternatywnych skrótów, co prawda. Wyznam szczerze, że ja ich nie znam, ale to wiesz, ale to ja po prostu nie znam, bo nie są mi potrzebne. A jeżeli komuś są potrzebne, no to niestety trzeba się ich nauczyć.
3: No tak, tylko wiesz, jakby była strona normalnie dostępna, to by nie trzeba było z takich kombinacji.
1: Zgadza się, tylko wiesz, no to, że my sobie porozmawiamy na ten temat, że no fajnie by było, to jakby nam nic nie zmienia, prawda?
3: Nie, no niestety. To prawda akurat.
1: Niestety.
3: No tylko, że to też jest jak gdyby jedna rzecz, która świadczy akurat na niekorzyść tego rozwiązania.
1: Oczywiście, bo ja, tak jak powiedziałem, nie mam zamiaru przedstawiać tej aplikacji jako aplikację wzorowo dostępną, bo taka nie jest, ale jest aplikacją ciekawą i moim zdaniem wartą rozwagi, ale czy ktoś już się zdecyduje na korzystanie z tej aplikacji, czy też nie, no to jest zależne od tej osoby, tak? Dokładnie. My tu tylko przedstawiamy aplikacje, które naszym zdaniem są interesujące i ciekawe, a co ktoś z tym zrobi, no to już jest inna sprawa.
3: Ja myślałem, że może jest jakiś sposób, żeby z użyciem tradycyjnych strzałek i tabulatora jakoś przez te pola przy udostępnianiu przejść, ale chyba nie ma.
1: Za pomocą taba możesz, Andrzeju.
3: Za pomocą taba możesz,
1: tylko po prostu jakby wiesz, nie wiesz za bardzo, czego te opcje dotyczą. Tak się ciężko trochę zorientować, bo one są dostępne z klawiatury, możesz sobie przechodzić tam tabem, ale jakby opisy, no trzeba już posiłkować się, żeby zlokalizować opisy, to już trzeba posiłkować się nawigacją obiektową NVDA.
3: No chyba, że już ktoś to robi po raz enty i zapamiętał.
1: No właśnie, ja tak szczerze mówiąc trochę gdzieś tam mam i to mnie ratuje, szczerze powiedziawszy, w przypadku tej aplikacji.
3: No dobrze, to tyle z mojej strony.
1: Okej. Dziękuję ci bardzo za telefon.
3: Dzięki, cześć.
1: Trzymaj się, hej. 123 834 835, telefon tyflopodcast.net, to jest Skype. Jeżeli ktoś miałby ochotę, zapraszam. Po raz kolejny uzyskaj system i nie dojdę w końcu do tych opcji. Nie, no, już żartuję. Przechodzimy. Co my tu mamy w menu kontekstowym, proszę państwa? Exit, czyli wiadomo, wyjście. Pause to jest zapauzowanie synchronizacji, jeżeli na przykład nie chcemy, żeby w danym momencie nam się program synchronizował, po prostu nie wyłączamy go, a pauzujemy, wstrzymujemy opcję synchronizacji. Synchronize now, czyli wymuszamy synchronizację w danym momencie. Nieważne, że program zrobił to przed momentem, my chcemy teraz, jest opcja, żeby to wymusić. gotohubic.com albo .com, jak to niektórzy mówią. Po prostu przejście na stronę internetową Hubica.
2: Settings,
1: ustawienia.
2: Backups,
1: czyli właśnie te kopie zapasowe. Swoją drogą, zaraz sobie tam zajrzymy.
2: Running operations,
1: czyli po prostu okienko, którego teraz za bardzo nie pokażę, bo nie mam aż tylu danych, żeby to pokazać. Ale tu, w tym okienku, także przy pomocy nawigacji obiektowej programu NVDA, jeżeli Hubic na pasku w szufladzie systemu pokazuje nam status syncing, no to możemy sobie sprawdzić, co w danym momencie jest wysyłane albo odbierane. I teraz tak. Jeżeli są to pojedyncze pliki, to możemy sobie dokładnie sprawdzić, co jest wysyłane albo pobierane i z jaką prędkością. Niestety, problem jest, jeżeli tych plików na przykład jest kilkaset. Wtedy pokazuje tylko tyle, że plików w kolejce, dajmy na to 300 i całkowity rozmiar transferowanych plików jest taki, a nie inny. Tam jest ten rozmiar w megabajtach podany. Space used, czyli taka informacyjna rzecz, ile mamy, a ile mamy dostępne. To jest w ogóle niedostępna pozycja, bo to jest taka informacyjna rzecz, ale fajnie, że ona tu jest. Get more space, czyli możemy powiększyć sobie konto No tylko za to już trzeba będzie zapłacić, ale ceny są naprawdę nieduże, więc jeżeli komuś się ta aplikacja przyda i chciałby tam przechowywać dość dużo rzeczy, no to myślę, że warto się zastanowić.
2: About.
1: About, czyli o aplikacji.
2: Exit.
1: I znowu jest exit. Więc teraz co nas będzie interesowało? Może zobaczmy sobie settings.
2: Hubice okno. Dialog z zakładkami. System.
1: Przechodzę sobie tabem.
2: Tapitem header. Content. Zakładka zaznaczony. Adsound details grupa. Hanger adsound przycisk.
1: Tak, tu możemy zmienić konto. Change account.
2: Synchronization grupa. Synchronization pole wyboru oznaczone.
1: Synchronization.

0: miała, ale no różne są przypadki, więc Habik proponuje też taką możliwość.
1: Przycisk.
0: Tu mamy przycisk.
1: Pose, przycisk.
0: A tu mamy przycisk i możemy sobie wybrać folder.
1: Pole edycji 10.
0: Tu mamy 10. I teraz już zaczynają się schody, więc używamy nawigacji obiektowej.
1: Synchronization tab. Pole synchose przycisk select the folders to synchronize.
0: Tak, select the folders to synchronize, czyli możemy sobie wybrać foldery, jakie chcemy synchronizować.
1: Synchronization gap.
0: Synchronization gap, czyli odstęp synchronizacji, co jaki czas ma to się synchronizować. Tak, 10 minut, jest domyślnie. To jest dużo, powiem szczerze, ja zawsze sobie ustawiam na minutę.
1: Brak następnego, restore default settings, przycisk.
0: Przeszedłem teraz tabem, restore default settings, opcja do przywrócenia ustawień domyślnych.
1: OK, przycisk.
0: OK.
1: Cancel, przycisk.
0: Cancel.
1: Dialog z zakładkami, system.
0: I teraz.
1: System.windows.
0: Cóż my tu jeszcze mamy?
1: Tapitem header, content, zakładka zaznaczony. System Blue Hat Start Prevent.
0: Właśnie, mamy drugą opcję, drugą zakładkę, która nie wiem jak się nazywa, bo tak te zakładki są poopisywane. Proszę Państwa, to się proszę nie dziwić. Zerknę tylko na Skype'a, bo być może ktoś do nas coś napisał. Nie, na razie nic nie ma. Widzę, że podkład się skończył, więc o. Przywróćmy ten podkład do życia. A teraz już przeglądam dalej.
1: Launcher prevent Windows z monitoring synchronization pole wyboru oznaczone.
0: Ta opcja nie pozwala komputerowi na przejście w stan uśpienia, jeżeli Habik ma jakieś rzeczy do wypchnięcia na serwer albo do pobrania z serwera. Jeżeli coś się na Habiku dzieje, po prostu komputer nam się automatycznie nie uśpi.
1: Launcher startup, pole wyboru oznaczone.
0: Launcher startup, opcja do uruchamiania programu razem z systemem Windows, więc jeżeli będziemy często z Habika korzystać, warto pozostawić ją oznaczoną, bo zawsze nam się ze startem po prostu włączy.
1: Pole wyboru oznaczone.
0: Pole wyboru oznaczone. O co chodzi z tym polem?
1: Launcha, pole wyboru oznaczone. Authorize sending book reports. Pole wyboru oznaczone. In the event of a critical error, book reports will be sent to the developers in order to correct the issue.
0: Zdaje się, że chodzi o to, tu jest błąd dostępnościowy ewidentny, ale zdaje się, że chodzi o to, żeby po prostu Habik automatycznie wysyłał błędy, raporty o błędach. A nie, przepraszam, nie dotyczy. Już mówię, o co chodzi z tą opcją. To pole
1: wyboru oznaczone,
0: które domyślnie jest zaznaczone, a nie ma żadnego opisu, powoduje to, że jeżeli jakiś plik usuniemy z Habika, to on nie zostanie z niego usunięty tak faktycznie, tylko zostanie przeniesiony do kosza. Więc no, czasem się może, powiedzmy, że przydać. Taka opcja. Tylko szkoda, że ona nie jest w żaden sposób opisana, trzeba się domyślać, naciskając klawisz Tab i przechodząc dalej do opisu kolejnego elementu.
1: Pole wyboru nieoznaczone.
0: Tu możemy sobie wprowadzić limity wysyłki, bo to jest limit upload speed to. To jest pole wyboru nieoznaczone, więc ile fabryka dała, tyle będzie się wysyłać.
1: Pole edycji 0.
0: Limit download speed to również
1: pole
0: jest nieoznaczone.
1: Proxy grupa, proxy pole wyboru nieoznaczone.
0: Tak, tu mamy to słynne proxy, którego już tak naprawdę nikt w tym momencie raczej nie używa, ale jeżeli ktoś by korzystał z serwerów proxy, no to może faktycznie mogłoby się to na coś przydać. Serwery proxy gdzieś tam jeszcze w jakichś dziwnych sieciach, czy lokalnych, czy uczelnianych, jakichś akademickich czasem występują, więc no, pozostawiono te opcje. Znowu mamy przycisk do przywracania ustawień domyślnych.
1: OK,
0: anuluj i następna zakładka. I tu nie wiem, co tu jest, bo tu jest pusto.
1: Dialog z początek. Restore OK. Dialog z zakładkami. System.fi at sound text. Brak następny praw, brak pop, at brak obie praw,
0: czy ja
1: brak
0: obie, mogę?
1: Brak,

0: tobie brak następny.
1: Nie, no po prostu pusto, ja tak. W ustawieniach nie ma nic, przynajmniej z perspektywy używania czytnika ekranu. Przejdźmy do następnej zakładki. A, i tu już wracamy do tej pierwszej, czyli użytkownik, konto i tak dalej, i tak dalej. Wychodzę z ustawień, nie zapisując zmian, bo po co? Przechodzimy sobie znowu do Habika. I cóż, ja tu jeszcze miałem pokazać, jeżeli chodzi o te aplikacje. Settings były backups. Zobaczmy, cóż mamy w ustawieniach kopii zapasowych.
0: Hubice okno. Dialog z zakładkami. System. Restore w OK. Kant dialog z...
1: Aha,
0: lista. To... Tule grupa rozwinięte.
1: Tak.
0: Local pass. C. Off.hub. System.
1: Tak.
0: Kant lista.
1: Kolejna rzecz dosyć niedostępna. Tak, ale mimo tego, że lista jest, że tak powiem, niedostępna, to widzimy, co tu jest, że to jest ten testowy backup, tak, który stworzyliśmy. Tak, jest przycisk. I możemy tu zarządzać po prostu ustawieniami tego. Wybrane jest, że tygodniowo ma się synchronizować, ile wersji. Czyli po prostu to są wszystko te same opcje, tylko mamy tu jakby podgląd wszystkich kopii folderów, które pododawaliśmy do Habika, jeżeli komuś byłoby to potrzebne, gdyby nie pamiętał, że czy ja to dodałem, czy nie dodałem, co ja z tym zrobiłem. Update backup, download, delete. Czyli przyciski po prostu do zarządzania. Możemy ten backup skasować z Habika, możemy pobrać jego wersję, możemy, bo na przykład nie ma jej na tym komputerze, a na innym jest. Więc możemy tu po prostu zarządzać tymi kopiami zapasowymi, które mamy pododawane w Habiku, w ustawieniach naszego Habika.
0: Okay.
1: To jest tyle, jeżeli chodzi o kopie zapasowe. Trzeba przyznać, że okno takie dostępne średnio, ale proszę Państwa, z myszką, z nawigacją obiektową NVDA i myślę, że da się to obsłużyć. Przejdźmy sobie jeszcze na chwileczkę do ustawień Habika, a właściwie do menu kontekstowego. See running operations. Zobaczmy, cóż my tu mamy. Oczywiście, tak, puste okno, mogę sobie tabem naciskać, nic mi to nie daje.
0: Uruchamianie status, bez tytułu, status okno.
1: I tu jest troszeczkę inaczej, bo często w Habiku jest tak, że przechodzimy sobie czwórką i szóstką z klawiszem NVDA, żeby zarządzać tym całym, żeby przeglądać sobie po prostu opcje na przykład Habika. Tu jest inaczej,
0: system,
1: musimy przejść sobie czwórką i szóstką do tej opcji status. Teraz idziemy sobie dwójką raz i teraz przechodzimy sobie szóstką i mamy tu właśnie, o, no activity in progress. Tu jest lista, na której nie ma nic, no bo się nic nie dzieje. Pasek stanu, który także nam nic nie powie, bo nie ma żadnej aktywności. Tak, i jeżeli wejdziemy sobie w ten pasek stanu dwójką z klawiszem NVDA, to mamy takie opcje. Właściwie nawet nie tyle opcje, co informacje pokazujące, że mamy ileś bajtów, albo kilobajtów, albo megabajtów wysyłki, albo nie, albo po prostu mamy ileś tam na przykład tylko i wyłącznie wysyłki w kilobajtach, dajmy na to. Albo nie mamy nic, bo teraz mamy właśnie taką sytuację, że mamy zero czegokolwiek. Więc no w tym momencie to siłą rzeczy, nie wysyłam żadnych danych, więc nie ma prawa tu się żadna informacja pokazywać, natomiast gdybym wysyłał jakieś pliki, gdybym coś z tym robił, no to w tym momencie miałbym tu więcej informacji i tak jak wspominałem wcześniej, dostałbym wiadomość na temat tego, że na przykład jakieś konkretne pliki są w danym momencie przesyłane, o ile nie byłoby ich zbyt dużo, tak powiedzmy 3-4 pliki, można uzyskać informacje, ale jeżeli ilość tych plików jest już liczona w setkach, albo nawet w dziesiątkach, no to nie dostajemy na bieżąco informacji w zakresie tego, co tam tak naprawdę się w danym momencie konkretnie na tym hubiku dzieje. Czy coś jeszcze obiecałem pokazać? Nie. W zasadzie, jeżeli chodzi o aplikację hubika desktopową, to jest tyle. Jak wspomniałem, nie jest to najfortunniej dostępna aplikacja. Nie jest dostępna bardzo dobrze. Jeżeli ktoś będzie chciał sobie z tym programem radzić, to musi wziąć pod uwagę właśnie te kłopoty dostępnościowe. Tak jak wspominałem, z JOS-em, z tego co wiem, do niektórych informacji nie da się dotrzeć, a przynajmniej ze starszymi wersjami JOS-a, bo otrzymałem taką informację od użytkowników. Natomiast z Windowsem da się, z NVDA, jak widać, również się da. Za momencik pokażę wersję hubika dla systemu iOS, tak pobieżnie, żebyście, drodzy słuchacze, wiedzieli, o co tam chodzi, jakie mamy opcje. Jest to wszystko dość proste, więc myślę, że nie zajmie nam to zbyt dużo czasu. Chociaż w sumie aplikacja ta, którą pokazywałem, też była stosunkowo prosta, a już ponad godzina programu za nami. Skoro zatem godzina programu za nami, to proponuję, żeby teraz posłuchać odrobinę muzyki, a do tematu dzisiejszej audycji, jakim jest aplikacja hubik, wrócimy za momencik. Powracamy do dzisiejszej audycji na antenie Tyflo Radia, czyli do audycji o programie hubik. Hubik to, przypomnę, kolejny program typu Dropboxa, pozwalający na synchronizowanie różnego rodzaju plików w chmurze internetowej. Twórcy za darmo oferują nam, tak na dzień dobry, na start, 25 GB. Opisałem już aplikację desktopową, czyli aplikację dla systemu Windows, a teraz zaprezentuję aplikację dla systemu iOS. Już właśnie w tym momencie przełączam kable i podłączam mojego iPhone'a do miksera. O, mam nadzieję, że zadziała.
2: Hasło bezpieczne, pole tekstowe.
1: Zadziałał, edycja, tylko muszę znaków, go 9, troszeczkę podgłośnić. Może o, zrobimy to w ten sposób.
2: Wymasz tekst. Hasło bezpieczne, pole tekstowe, edycja.
1: I już działa.
2: Znaków 9, punkt wstawiania na końcu.
1: Tak, więc na dobry początek iPhone prosi mnie o zalogowanie się do tej aplikacji, no bo jakżeżby inaczej, skoro mam konto, mam login, mam hasło, no to muszę to zrobić. Możemy z ekranu aplikacji hubik również się zarejestrować, ale skoro mam już konto, to nie będę tego robił.
2: Wymasz tekst, hasło, e-mail, informacje, hubic, hubic, obrazek,
1: tak,
2: informacja, przycisk, e-mail, tyflopodcast, małpadziwisz.net, pole tekstowe.
1: Tu wprowadzamy nasz adres poczty elektronicznej.
2: Hasło bezpieczne,
1: poniżej
2: pole tekstowe.
1: Hasło.
2: Wymasz tekst, zaloguj się, przycisk.
1: I mamy przycisk zaloguj się.
2: Zaloguj się, wygaszony.
1: Teraz chwilę czekamy.
2: Aktualny folder, hubic, nagłówek.
1: Tak. I cóż my tu tak naprawdę mamy? Mamy na samej górze
2: aktualny folder, hubic,
1: informacje o tym, jaki aktualnie folder mamy.
2: Edycja, przycisk.
1: Edycja, możemy tu zarządzać folderami, możemy je na przykład kasować.
2: Documents, folder, publikacja, przycisk.
1: Mamy folder o nazwie Documents.
2: Images, folder.
1: Images,
2: publikacja. Videos, folder.
1: Videos,
2: publikacja. Dokument, TXT, plik tekstowy, opublikowany na 31 dni, rozmiar 6 bajty, zmieniony 23 października 2015 roku o 19:35.
1: No to ciekawostka, bo miało być na 30 dni, a się okazuje, że jest 31, okej.
2: Okay. Publikacja, przycisk.
1: Tak, też jest opcja publikacji.
2: Odśwież,
1: zaraz przycisk. Zobaczymy. Przycisk odśwież polega na tym, jego działanie, że po prostu odświeżamy zawartość, wymuszamy odświeżenie tej zawartości jakby.
2: Katalog zaktualizowany dnia 23 października 2015 roku o godzinie 20:15.
1: Tak, o godzinie 20:15 został ten katalog zaktualizowany.
2: Odśwież.
1: A ja sobie przycisk. Pozwolę użyć tego przycisku odśwież.
2: Odśwież. Wygaszony.
1: I zobaczymy, co się stanie.
2: Katalog zaktualizowany dnia 23 października 2015 roku o godzinie 20:16.
1: No właśnie, odświeżył się. Zaktualizował.
2: Dodaj przycisk.
1: Mamy tu jeszcze przyciski. Przycisk dodaj.
2: Zaznaczone. Kliknij. Dodaj przycisk.
1: I zobaczymy, o co chodzi z przyciskiem dodaj, bo to jest dosyć ciekawa sprawa.
2: Dodaj. Uwaga. Dodaj plik. importuj plik, stwórz plik, przycisk.
1: Właśnie, dodaj plik, importuj plik i stwórz plik. Stwórz plik to jest de facto stworzenie folderu.
2: Anuluj, stwórz plik, przycisk.
1: I od tego pozwolę sobie zacząć.
2: Stwórz plik, pole, uwaga, pole tekstowe, edycja, tryb znaków, punkt wstawiania na początku.
1: Użyłem tego przycisku.
2: Nowy folder.
1: I mamy co, proszę Państwa? Nowy folder, a nie nowy plik. Zresztą wydało mi się to w ogóle podejrzane, no bo z czego miałbym ten plik w iOSie tak stworzyć, szczerze powiedziawszy. To od razu podejrzane mi się wydało. No i słusznie, bo okazało się, że po prostu ten przycisk służy do dodawania konkretnych folderów. Możemy sobie stworzyć nowy folder. I ten folder po prostu sobie coś tam do tego folderu wrzucić, a nie stworzyć plik. Ja nowego folderu nie będę tworzył, więc wychodzę z tej opcji.
2: Katalog zaktualizować, dodaj.
1: Jeszcze przejdę do folderu dodaj.
2: Stwórz plik, importuj plik.
1: I zobaczymy, co tu mamy jeszcze, jeżeli chodzi o importuj plik.
2: Importuj plik, importuj plik, w toku.
1: Importuj plik. Wszystko nam się...
2: Gotowe. Miejsca. Przycisk.
1: Prawda. Troszeczkę zmroziło.
2: iCloud gotowe. iCloud Drive. Nagłówek.
1: Mamy możliwość przerzucenia.
2: Gotowe. Szukaj. Zaznacz. Nazwa. Zaznacz. Nazwa. Tagi. WeButton. Moje pliki. Pages. Prismo. Prismo.
1: Tak.
2: Katalog.
1: Możemy dodać...
2: Dostępne czynności.
1: Jakby pliki z katalogu w iCloud Drive. Jest taka opcja.
2: Szukaj. Pole wyszukaj. Gotowe. iCloud Drive. Nagłówek. Miejsca. Przycisk.
1: Ale mamy też jeszcze przycisk miejsca.
2: Miejsca. Miejsca. Przycisk. iCloud Drive.
1: I to już jest opcja systemowa. To jest opcja iOS-a 9.
2: iCloud Drive.
1: I możemy sobie dodawać miejsca. Możemy sobie dodać na przykład do tych miejsc Dropboxa, czyli przerzucać z chmury na chmurę wtedy de facto.
2: Google Drive.
1: Google Drive.
2: Więcej.
1: I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś ma więcej tego typu kont w różnych usługach, no to może sobie przerzucać właśnie na przykład coś z Dropboxa na Habika, mieć to w dwóch miejscach, jakieś ważne pliki.
2: iCloud Drive. iCloud Dropbox. iCloud Drive.
1: Ja bym teraz chciał z tego wyjść. Więcej. To jest niestety kwestia dostępnościowa iOS-a, która mi na to
2: Dropbox.
1: Nie bardzo pozwala.
2: iCloud Drive. iCloud Drive. Zaznaczam.
1: O. iCloud Drive. Zrobię w ten sposób.
2: Miejsca.
1: Wejdę po
2: Przycisk.
1: Prostu w tego iCloud Drive'a jeszcze raz.
2: Miejsca. iCloud gotowe.
1: Gotowe, bo nie chcę dodawać. Jest jeszcze jedna rzecz, która jest tak naprawdę pierwszym przyciskiem
2: publikacja.
1: W Habiku.
2: Dokument, publikacja. Publikacja. Katalog zaktualizowany.
1: Odszukam tylko
2: Przycisk.
1: Tego przycisku dodaj.
2: Dodaj. Uwaga. Dodaj. Importuj plik. Dodaj plik. Przycisk.
1: Mamy jeszcze dodaj coś plik. Takiego, dodaj jak plik. Dodaj plik. Przycisk. I dodaj plik. Jest to opcja, której niestety nie będę w stanie pokazać, bo nie mam w tym momencie żadnych zdjęć w iOSie. Ale to po prostu pozwala na import z biblioteki multimediów, czyli ze zdjęć, z filmów i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli coś takiego mamy, to możemy
2: Przycisk.
1: Tego użyć i sobie nasze zdjęcia do Habika zaciągnąć z telefonu.
2: Anuluj. Folder,
1: to jest
2: public,
1: pierwsza
2: dodaj,
1: zakładka, jeszcze mamy możliwość
2: przycisk.
1: Publikacji, czyli udostępnienia, jak się domyślam, pod każdym folderem czy pod każdym plikiem. Więc skupmy się na tym naszym dokumencie TXT.
2: Opublikowany na 30, publikacja, przycisk.
1: I użyję przycisku publikacja.
2: Dokument, plik dokument, Facebook, przycisk. Twitter, przycisk, e-mail, przycisk, wiadomość, przycisk, kopia, przycisk, usuń, przycisk, usuń, przycisk.
1: Tak, mogę udostępnić wiadomości e-mail, mogę udostępnić na Facebooka, na Twittera, no po prostu gdzie tylko bym tam sobie chciał, mogę wysłać po prostu link do tego pliku. Z folderami, jak widać, jest tak samo, także no całkiem fajna
2: dokument,
1: funkcja.
2: Tekst. Plik dokument,
1: jeżeli
2: TXT jest dostępny pod adresem http,
1: ktoś by chciał.
2: Ukośnik 63 KMN 5Y. Facebook, przycisk.
1: Teraz trochę niefajne jest tylko to.
2: Sieć, dokument, zamknij, przycisk.
1: O, tu jest przycisk zamknij, ale nie mogłem do niego tak łatwo dojść. Ale jest przycisk zamknij, możemy to menu zamknąć.
2: Zamknij.
1: Proszę bardzo. I już nam się zamknęło pod każdym przyciskiem, pod każdym, przepraszam, nie przyciskiem, tylko folderem, czy pod każdym plikiem mamy opcję udostępniania, więc bardzo selektywnie możemy to robić, co jest fajną opcją, naprawdę, podoba mi się to. I to jest tak naprawdę wszystko w zakładce pierwszej, czyli w zakładce pliki. Ale jest jeszcze druga zakładka, zakładka, która się nazywa
2: ustawienia.
1: I teraz tu przechodzę, żeby jeszcze pokazać, cóż my tu mamy.
2: Twój Hubic. Nagłówek. Ustawienia. Nagłówek. Ustawienia. Twoje konto Hubic. Tyflo Podcast. Małpadziwisz.net.
1: Tak, to jest informacja o tym, z jakiego konta jesteśmy zalogowani.
2: Całkowita przestrzeń. 25 GB.
1: Informacja o przestrzeni.
2: Zajęta przestrzeń. 667 bajty i 0%.
1: Tak.
2: Więcej miejsca. Przycisk.
1: Więcej miejsca. Kiedy użyję tego przycisku, mogę dokupić sobie pojemność, oczywiście.
2: Wyloguj się.
1: Mogę się wylogować. To nie jest przycisk, ale jest to element, który można uaktywnić.
2: Kopia zapasowa. Nagłówek.
1: Kopia zapasowa.
2: Wykonaj kopię zapasową urządzenia. Przycisk.
1: Wykonaj kopię zapasową urządzenia. Tak, możemy sobie nasze dane z telefonu wrzucić na konto Habika, jeżeli mielibyśmy na to ochotę. A że jest to dość pojemne konto, to może się to do tych celów przydać. To fakt.
2: Przywróć dane. Przycisk.
1: Tak. Z kopii zapasowej możemy te dane także przywrócić. Po to jest właśnie ta opcja.
2: Opcja. Nagłówek.
1: I cóż mamy jeszcze w opcjach?
2: Wyświetl miniatury. Przełącznik. Włączone.
1: Wyświetl miniatury. Szczerze mówiąc, czy dla użytkowników VoiceOvera będzie ta opcja miała jakieś znaczenie? Nie wiem, bo nie sprawdzałem jej działania, ale dla osób widzących albo słabowidzących, no z pewnością wyświetlane są jakieś tam takie podglądy plików, które w danym katalogu mamy w naszej aplikacji Habik.
2: Sortowanie, nazwa AZ, przycisk.
1: Tak, możemy tu sobie wybrać opcję sortowania. Cóż my tu mamy? Rozwiniemy to.
2: Przycisk, sortowanie, zaznaczone, nazwa AZ.
1: Tak, alfabetycznie, od A do Z.
2: Nazwa Zeta.
1: Odwrotnie, jeżeli chodzi o alfabetyczne sortowanie.
2: Od najstarszego.
1: Możemy także sobie posortować według daty modyfikacji.
2: Od najnowszego.
1: Albo w jedną, albo w drugą stronę.
2: Od najmniejszego.
1: Według rozmiaru.
2: Od największego.
1: Zarówno w jedną, jak i drugą stronę.
2: Pliki. Karta. Zaznaczone.
1: I to od tyle. Wycofuję się z tej opcji.
2: Ustawienia. Wyświetl miniaturę. Sortowanie. Blokada. Wyłączone. Przycisk.
1: Blokada. Możemy sobie zabezpieczyć naszą aplikację Habik dodatkowo. Zobaczmy, co my tu mamy.
2: Blokada za pomocą kodu. Nagłówek.
1: Tak. Możemy włączyć kod PIN dla aplikacji Habik. Jeżeli mamy tu jakieś wrażliwe dane, nie chcielibyśmy, żeby dane z tej aplikacji trafiły w niepowołane ręce, na przykład w momencie kradzieży telefonu, no to możemy właśnie jeszcze tak dodatkowo ją zabezpieczyć, jeżeli ktoś uważa, że jest mu to potrzebne. Okej. Ja
2: włącz blokadę. Blokada za pomocą kodu. Nagłówek. Przycisk
1: wróć. Wyjdę.
2: Blokada. Wyślij raport. Przełącznik.
1: Tak.
2: Dane osobowe.
1: I jeszcze
2: blokada.
1: Cóż my tu mamy?
2: Dane osobowe. Nagłówek.
1: Dane osobowe.
2: Wyślij raport. Przełącznik. Włączone.
1: Wyślij raport, no dane osobowe, to takie bardziej dane zużycia albo używanie aplikacji w jakiś tam sposób. Jeżeli coś się z aplikacją będzie działo nie tak, no to najzwyczajniej w świecie mamy możliwość powiadomienia o tym twórców.
2: Wyślij automatyczny raport do OVH, jeśli aplikacja wykryje błąd.
1: Właśnie.
2: O usłudze. Nagłówek. Zajęta przestrzeń, 667 bajty i 0%. Interesuje nas twoja opinia. Przycisk. Licencja. Przycisk. Kliki. Karta.
1: No i tu jeszcze dwa dodatkowe przyciski, czyli informacje i licencja, czyli kwestie już bardziej prawne. I tak właśnie przedstawia się cała aplikacja Habik. Oczywiście, no jeżeli mamy jakiś plik w tym programie, to możemy sobie śmiało go wrzucić do innej aplikacji, otwieramy sobie po prostu ten plik i standardowo go udostępniamy na przykład w aplikacji, do aplikacji Voice Dream albo do innej. To już tylko i wyłącznie od nas zależy, jak to wykorzystamy.

0: Zerknąłem jeszcze na naszego radiowego Skype'a o loginie tyflopodcast.net. Czy ktoś miałby jakieś pytania, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się natomiast, że jest tam zupełna cisza. Na telefon 123-834-835 też nikt nie dzwoni, więc wygląda na to, że po prostu wszystko jest jasne. A mówię o tym dlatego, że tak naprawdę zbliżamy się już do końca naszego dzisiejszego spotkania na antenie Tyfloradia. Przypomnę, że dziś mówiłem o aplikacji, która nazywa się Habik. Jest to aplikacja do synchronizowania plików z serwerem zewnętrznym, z serwerem firmy OVH. Ponoć jest tych serwerów ileś niezależnych, więc nasze dane są dość mocno chronione. Czy tak jest rzeczywiście? No tego w tej kwestii pewności nie mamy. Musimy zawierzyć twórcom, a miejmy nadzieję, że wiedzą, co mówią. Natomiast jeszcze z takich ciekawostek a propos Habika, to mogę powiedzieć tyle, że aplikacja została naprawdę stworzona dosyć ciekawie, jeżeli chodzi o różne komunikaty błędów. Bo programiści tam naprawdę wyszli z założenia, że każdy wyjątek, każdy błąd musi mieć swój opis. I proszę się nie zdziwić, jeżeli gdzieś tam w tych dymkach, które się pojawiają od czasu do czasu, kiedy program będzie miał jakiś problem ze sobą, no będą pojawiać się różne komunikaty o błędach. Są naprawdę ciekawe, więc polecam przyjrzenie się temu, ale miejmy nadzieję oczywiście, że niezbyt często będą one się pojawiać, bo w końcu chodzi o to, żeby aplikacja działała dobrze, a nie żeby działała źle, prawda? No właśnie. I z tą optymistyczną myślą zostawiam Was, drodzy słuchacze, na weekend. Mam nadzieję, że będzie udany. Ja już dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Trzymajcie się, cześć!
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
0: A skoro minęła godzina 19, oznacza to ni mniej, ni więcej tylko jedno. Rozpoczynamy kolejne spotkanie z audycją Tyflo Podcast na żywo na antenie Tyfloradia. Przypominam, że w Tyfloradiu dostępnym na www.tyflopodcast.net rozmawiamy na wszystkie tematy istotne dla osób niewidomych i słabowidzących. A dziś rozmawiać będziemy przede wszystkim na tematy technologiczne, bowiem dziś będziemy poruszać temat dwóch aplikacji mobilnych dostępnych na różne systemy operacyjne, na systemy mobilne, a mowa tu o aplikacjach Voxer i WhatsApp. Moi dzisiejsi goście to Przemysław Rogalski i Rafał Łukacz. Witam Was bardzo serdecznie.
2: Witam wszystkich.
3: Witam.
0: Na dobry początek, zanim będziemy demonstrować te aplikacje, to może powiedzcie, chociaż tak w telegraficznym skrócie, po co my właściwie o nich będziemy mówić, czemu właściwie te aplikacje służą, po co one są?
2: Voxer. Zarówno WhatsApp, jak i Voxer są to komunikatory internetowe, czyli programy służące do tego, żeby można było wymieniać się wiadomościami głosowymi, tekstowymi, tudzież multimediami. I tych programów jest dużo, ale właśnie Voxer i WhatsApp zyskały sobie taką popularność ogólnie na świecie i w naszym tyflośrodowisku również, bo właśnie dzięki tym komunikatorom powstały grupy, takie fora dyskusyjne, głosowe, dzięki którym właśnie, podobnie jak dzięki Tyflo Podcastowi, ludzie wymieniają się różnymi ciekawymi doświadczeniami związanymi między innymi oczywiście też z używaniem różnych aplikacji mobilnych na udźwiękowione urządzenia, ale nie tylko.
3: Chciałbym dodać, że są to aplikacje, które działają na zasadzie push and talk, czyli Trzymaj i mów. I po zakończeniu mowy się puszcza w celu wysłania wiadomości. Są to programy, które przypominają nam troszkę walkie-talkie, CB radio. Bardzo popularnym jest programem, program Voxer. Jest to aplikacja, która, na której istniała i istnieje grupa dyskusyjna Tyflostancja. Jest na niej bardzo dużo osób i ona miała różne swoje historie. Jest to aplikacja starsza niż WhatsApp. No i chciałbym, żeby Przemek opowiedział cokolwiek o starszej wersji tego komunikatora na iOS 6, jak ona wygląda, a później ja w ramach porównania opowiem o teraźniejszej wersji Voxera, jak ona się prezentuje na iOS 7.
0: Ale zanim Przemek to opowie i zanim Przemkowi oddamy głos, to ja myślę, że warto podkreślić jedną rzecz. Zarówno Voxer, jak i WhatsApp to nie są jakieś aplikacje stricte dedykowane osobom niewidomym. To są aplikacje używane przez tak zwany mainstream, szczególnie tu można powiedzieć o WhatsAppie, bowiem przecież nie tak znowu dawno miało miejsce spektakularne przejęcie aplikacji WhatsApp przez serwis Facebook. Tam jakaś monstrualna kwota była, jak dobrze pamiętam, chyba 18 milionów dolarów.
2: Tak, albo 19 nawet. No.
0: Czy 19. Wszyscy się zastanawiali, czy ta aplikacja jest rzeczywiście tyle warta. No, okazuje się, że niektórzy są w stanie za nią tyle zapłacić. Konkretnie jest w stanie to zrobić Mark Zuckerberg, który jest jakby szefem Facebooka. Więc no, okazuje się, że ta aplikacja może mieć wartość, chociaż no, na taką nie wygląda, bo zarówno WhatsApp, jak i Voxer jest aplikacją bardzo prostą, które posiadają kilka tylko funkcji. Natomiast dobrze, to teraz skoro zaczęliśmy od Voxera, to od Voxera zaczniemy. Ja jeszcze tylko dodam, że można do nas będzie dzwonić, już dosłownie za kilka sekund tylko odpalę nasze drogi komunikacyjne. Tyflopodcast.net to jest nasz skype'owy login, piszemy tyflopodcast.net, natomiast 123 834 835, to jest nasz numer telefonu stacjonarnego, jest to numer z krakowskiej strefy numeracyjnej. Jeżeli ktoś ma ochotę do nas zadzwonić, to bardzo serdecznie zapraszam. Proszę śmiało dzwonić, pytać moich dzisiejszych gości na temat aplikacji WhatsApp i Voxer. Przemku, a teraz już oddaję ci głos. Słuchamy najpierw o Voxerze.
2: Tak, Voxer jest to aplikacja, właściwie ta wersja jest starsza, którą ja jeszcze posiadam i która zmieniła się zupełnie pod względem interfejsu, pod względem wyglądu właściwie rok temu już można powiedzieć. No i dużo ludzi tęskni za tym wyglądem aplikacji. Dlaczego? Dlatego, że, i to zaraz pokażę, no, przynajmniej dla mnie również wydaje się bardziej dostępna, bardziej taka przejrzysta ta wersja starsza. I Voxer wygląda, proszę Państwa, dużo już osób go raczej nie ma niestety, tego starszego Voxera, więc nie będę się na nim jakoś specjalnie skupiał. Natomiast tak ogólnie pokażę. Jeżeli wejdziemy do aplikacji, ona tutaj jest akurat cała po angielsku, ale dosyć prosta. Mamy ustawienia, ale to, co nas bardziej interesuje, następny przycisk do tworzenia jakichś grup, bo zarówno WhatsApp, jak i Voxer ma możliwość prowadzenia komunikacji albo indywidualnie jeden na jeden, albo właśnie poprzez tworzenie jakichś grup.
0: No niestety w tym momencie nam się bardzo intensywnie odzywa twój telefon, Przemku. Ale to jest taki urok właśnie korzystania z komórek, bo ty w tym momencie to jeszcze, dodajmy, prezentujesz na iPhonie. Więc okej. Co my mamy tu w Voxerze?
2: Michał Cieliszek. Przede wszystkim podstawową taką część tego programu, tego okna głównego, zajmują czaty, czyli właśnie kontakty osób, z którymi prowadziliśmy rozmowy. Fajne jest to, że można było Voxera synchronizować z Facebookiem, tak? Że jeżeli ktoś z naszych znajomych na Facebooku miał Voxera, to znajomi ci byli wykrywani i automatycznie dodawani do tej listy naszych kontaktów. Nie trzeba było żadnych tam numerów telefonów podawać, tylko nazwy użytkownika, więc od razu się te nazwy pokazywały. I to, co istotne, po wejściu w dany kontakt, na przykład
4: przycisk wróć.
2: To, za co dużo ludzi bardzo lubi Voxera, to możliwość przyspieszania tempa odtwarzania wiadomości, jak również fakt, że można było wiadomości odtwarzać ciągiem, automatycznie jedna za drugą. Wystarczyło po prostu tapnąć w jedną wiadomość i jeżeli była jakaś następna, to ona się też odtwarzała. I w Voxerze są też dostępne przyciski umożliwiające oprócz przyspieszenia również spauzowanie odtwarzania, przejście do poprzedniej i do następnej wiadomości, za co też ludzie Voxera ogólnie lubią. No i też fajną funkcją, przynajmniej w tej wersji, którą posiadam, jest to, że aby nadawać, nie trzeba trzymać tego przycisku do nadawania, tylko wystarczy tapnąć go dwukrotnie i do chwili ponownego dwukrotnego tapnięcia nagrywanie będzie trwało. Fakt, że może jeżeli ktoś chce mieć większą kontrolę nad tym, czy mu się nagrywa, czy nie i czy na pewno się nagrywanie skończyło, no to może ktoś woli ten przycisk trzymać, ale mnie osobiście bardzo podoba się to, że nie trzeba go trzymać. Voxer dostępny jest fajnie dla voiceovera również, ponieważ odczytywane są statusy wiadomości, czyli czy dana wiadomość została odsłuchana, czy nie, kto ją nadał, ile czasu trwała, kiedy została ta wiadomość nadana i tych informacji w WhatsAppie voiceover niestety nam nie przeczyta. Fakt jest faktem, że voiceover nie ma tak dobrej jakości dźwięku jak WhatsApp, natomiast no, przez fakt właśnie, że te wiadomości odtwarzały się ciągiem.
0: To znaczy, może Voxer nie ma tak dobrej jakości dźwięku jak WhatsApp.
2: Voxer nie ma takiej dobrej jakości właśnie odtwarzania jak WhatsApp. No ale wiadomo, że prowadzimy tutaj raczej rozmowy głosowe, tak tylko przekazujemy głos. Chociaż no, powstały również takie grupy u nas popularne, nie tylko techniczne, ale takie, gdzie można było porozmawiać o wszystkim. Mówię tu o słynnej grupie Pitu, więc tam też były często próby zaprezentowania światu jakichś dźwięków z otoczenia. No i nie wychodziło to jakoś może najpiękniej, ale też było na pewno ciekawym doświadczeniem. W każdym razie zmierzam do tego, że właśnie przez fakt, iż Voxer miał te funkcje przyspieszania, odtwarzania tych poprzednich, następnych wiadomości i odczytywania statusów, odczytania, odsłuchania danej wiadomości, no to właśnie tak się chyba spopularyzował wśród nas. Po tym, jak się ten interfejs zmienił, to jednak już to troszeczkę inaczej teraz wygląda i to tu bym prosił Rafała o to, właśnie zwłaszcza jeśli chodzi o to, w jaki sposób sprawdzić, czy wiadomość jest odsłuchana, czy nie i tak i w jaki sposób nadawać i odtwarzać, żeby mógł opowiedzieć.
3: Dziękuję, Przemek. Ja jeszcze zanim to opowiem, chciałbym opowiedzieć, że no niestety Voxer miał troszkę takie przeboje, bo pojawiła się w tamtym roku nowsza wersja Voxera, która miała troszkę problemy na przykład z przytrzymaniem przycisku hold i no było ciężko zweryfikować, czy to tak naprawdę się nagrywa, czy nie. Trzeba było
0: jako przycisk hold, Rafale, to masz na myśli ten przycisk, za pomocą którego można było zablokować jakby włączenie mikrofonu i dzięki któremu nie trzeba było jakby tam cały czas palca trzymać, tylko po prostu wystarczyło to kliknąć i mówić. Tak?
3: Hold, jeszcze w tamtym Voxerze to było hold, ja tapałem dwa razy i musiałem trzymać i no to było bardzo, bardzo, bardzo ciężko, bo nie wiedziałem, czy to się nagrywa, czy to się nie nagrywa. On w ogóle tak, z tego co pamiętam, to on tak się nazywał, zanim w nowej wersji ta nazwa się zmieniła na Vox Button X. No i niestety to troszkę zraziło ludzi do Voxera, ale Voxer się poprawił. Działa to dużo, dużo lepiej. Interfejs Voxera się zmienił. No i wydaje mi się, że dla nas jest bardzo, bardzo teraz dostępny i bardzo fajny w użyciu. I teraz może pokażę mniej więcej, jak to wygląda. Jestem już w Voxerze. Mam takie pola jak Invite Friends, czyli zaproś przyjaciół.
0: Gdybym cię, Rafale, mógł prosić, to żebyś podgłośnił trochę mowę, dobrze, żeby można było to lepiej słyszeć.
3: Dobrze?
0: Tak, teraz jest OK.
3: Invite friends. My notes. To jest pole, które się nazywa, to znaczy moje notatki. I to polega na tym, że można sobie nagrywać jakieś notatki głosowe. I później ich odsłuchiwać.
4: krzycząc po portugalski. 16, 40.
3: O, tu mi się pojawiło, już mam okno otwarte czatu z Przemkiem i dlatego ono jest na wierzchu tutaj. I Compose. Compose to jest opcja, która umożliwia otwarcie okna z danym czatem, jeżeli się go nie ma jeszcze na liście. I teraz na przykład załóżmy, że chciałbym sobie wysłać wiadomość do Michała. Klikam na Compose.
5: Jeszcze jedno pytanie w międzyczasie, jeśli mogę zadać przy okazji.
3: Szuka.
5: W tym nowym Voxerze, jeżeli jest w danym czacie jakaś liczba nieprzesłuchanych wiadomości, czy VoiceOver nam to informację odczyta również? Jak przemieszczamy się po liście czatów i w którymś są nieodsłuchane wiadomości, czy VoiceOver nam o tym powie?
3: Z tego, co się orientuję, ja jak w swojej wersji na to patrzałem, to on mi, no niestety, ja nie widzę tego, żeby mi mówił.
0: Tylko że to działa trochę inaczej, jakby przesuwając się tymi gestami w lewo i w prawo, jakby informacja o ilości nieprzeczytanych wiadomości jest obok, o kolejny ten gest obok danego kontaktu. Więc na przykład, aha, jeżeli mamy Przemysław Rogalski, powiedzmy, od Przemka miałbym kilka nieprzeczytanych wiadomości, to tam obok od razu gestem w prawo mam na przykład informację, że powiedzmy 5. No i mam 5 nieprzeczytanych wiadomości od Przemka.
5: No tak, bo u mnie to wygląda tak, że jak się przemieszczam po liście czatów, to mam na przykład
4: Michał Dziwisz, 18, 47, audio message, 3.
5: Na przykład na tej zasadzie, nie? I wtedy wiem, że te 3 są nieodsłuchane. Mhm. Specjalnie zostawiłem, żeby pokazać.
3: I teraz tak, klikam sobie na przykład na
4: Michał Dziwisz.
3: Michał Dziwisz.
4: Zaznaczone. Michał Dziwisz, 963. C. C. B. B. B. Saga. Duże. Barbara Jones. Kwe. Zaznaczone. Duże. Wie. Dar. Barbara. Duże. Robert. Fryzyk. Brytfon. Brzyd. 100%. Brytfon. Noca. Powie. 9. 3. Ostrzyma.
3: I teraz create.
4: Duże. Robert. Fryzyk. Tekstowe. Table index. Duże. Robert. Fryzyk. Jones. Saga. ZT. Przycisk.
3: Okej. Empty list to znaczy, że jest pusta lista. I teraz ja mam włączoną w ustawieniach opcję Push to Talk, o której zaraz powiem. I teraz sobie klikam dwa razy tapię. Tap to talk, przepraszam. I teraz sobie dwa razy tapię, aby mówić. No, cześć Michał. Jak się masz? Co tam u ciebie słychać?
4: I
3: teraz dwa razy tapię, aby tą wiadomość wysłać.
0: I teraz, jak zapewne było słychać, to powiadomienie było dosyć słabo słyszalne, ale tam był jeszcze taki dźwięk. A teraz mamy następującą rzecz. Mi się pojawiło powiadomienie.
4: Środa, drugi, Voxer, teraz Rafał Łukacz i Stalking.
0: Właśnie, Rafał Łukacz i Stalking. Więc ja sobie w to klikam.
4: Voxer, przycisk.
0: I jeszcze jedna ważna rzecz, na którą moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Na Voxerze, przynajmniej na tym nowym, ja już nie pamiętam, jak to wyglądało na starym Voxerze, ale na nowym Voxerze VoiceOver po prostu głupieje z głośnością. Teraz zdecydowanie głośniej się zrobiło, a ja mam czasem taką przypadłość na nowym Voxerze, że kiedy chcę ściszyć dźwięk, to mi się na przykład wycisza automatycznie wtedy dzwonek i muszę go podgłośniać w ustawieniach. Dzwonek telefonu.
4: Rafał Łukacz.
5: Do tego problemu w starym Voxerze nie było.
0: Dobrze, i teraz mamy tutaj Rafała.
4: Vox button 0%. Play button.
0: I teraz.
4: 7:17:011.
0: 7:17:011. 7:17 to jest, że o godzinie 7:17, to jest zegar 12-godzinny, więc mamy 7:17, czyli 19:17. 0:11 to jest informacja o tym, że mamy, że tyle ma ta wiadomość. 0 minut 11 sekund.
4: Play button lit. Wygaszony.
0: Play button lit. Licht. To jest informacja, że to jest wiadomość od kogoś, a nie ode mnie. Bo w innym przypadku to nazywa się ten przycisk play button dark. Więc teraz posłuchajmy, jeżeli to by była wiadomość ode mnie. Ja zaraz to pokażę. Ja teraz 7, odsłuchuję 17, 0, tę wiadomość.
3: 11. No, cześć Michał. Jak się masz? Co tam u ciebie słychać? I teraz dwa razy tapię, aby tą wiadomość wysłać.
0: Więc teraz ja odpowiem Rafałowi.
4: Vox button AX, przycisk.
0: Mam Vox button AX, już od razu w tym okienku, dwa razy stukam.
4: Vox button AX.
0: No witaj Rafale, jak się okazuje, wszystko działa dobrze. Teraz nawet się okazuje, że masz uruchomionego Voxera i w tym momencie nawet od razu to jest przekazywane dalej, kiedy masz uruchomionego Voxera, bo to jest przekaz na żywo. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu mnie słychać. Teraz kończę to nagrywanie, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
6: Zamykam Voxer.
0: I teraz od razu to pokażę.
6: 0%. Play button dark. Wygaszony. Przycisk.
0: Właśnie. Play button dark. Play button dark. A nie play button licked. Więc...
5: A czemu wygaszony?
0: Dlatego, że tak. To jest po prostu... Ale jak ja kliknę na ten wygaszony przycisk, no proszę bardzo.
6: Stop button lit.
0: No witaj Rafale. Jak się okazuje, wszystko działa dobrze. Teraz nawet się okazuje, że masz uruchomionego Voxera i w tym momencie nawet od razu to jest przekazywane dalej, kiedy masz uruchomionego Voxera, bo to jest przekaz na żywo. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu mnie słychać. Teraz kończę to nagrywanie, no i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
6: Play button dark. Wygaszony. Przycisk.
0: Właśnie. I teraz proszę zwrócić uwagę, od razu to pokażę, bo to u mnie będzie dobrze, myślę, w miarę dobrze słychać. Teraz mam... jakość voiceovera jest taka.
6: 100%. Play button dark. Wygaszony. Przycisk.
0: A teraz wyłączam Voxera, przechodzę sobie na ekran główny, naciskam home.
6: Początek. Aparat. Kalendarz. Środa, 2 lipca.
0: I proszę zwrócić uwagę, jak się zmieniła głośność tej syntezy voiceovera. Jest zdecydowanie cichsza i jest wyraźniejsza. Ja to podgłośnię.
6: Aparat. Kalendarz. Środa. Aparat. Zdjęcia.
0: Proszę bardzo. Brzmi to lepiej. A kiedy Voxer jest aktywny, on po prostu coś miesza i tak to działa. Więc no tyle przynajmniej na razie mojego. Teraz Rafale, ponownie oddaję ci głos.
3: Dziękuję, Michał. I jeszcze chciałbym dodać, że jak ja bym na przykład miał wyłączonego Voxera, no to jakby Michał mi się nagrał, ja bym dostał powiadomienie i w dowolnej chwili mogę sobie tą wiadomość odsłuchać. I teraz pokażę jeszcze opcję Voxera. Okej. Teraz wchodzę tak, w menu toolbar, czyli to jest pasek menu. Edit to jest edycja. A, jeszcze jest takie zakładki, dodam My Profile, czyli mój profil i Upgrade to Pro. I co Upgrade to Pro to jest opcja, która umożliwia za odpowiednią opłatą skorzystanie z wersji Voxera Pro, która daje to, że chociażby można tworzyć większe grupy dyskusyjne. Bo niestety w wersji no, bezpłatnej, darmowej te grupy są ograniczone do iluś osób.
0: I jest jeszcze jedna dosyć istotna rzecz w Voxerze Pro, która może się niektórym przydać, to jest ten taki tryb krótkofalówki. To znaczy, że bez względu na to, czy mamy odpaloną aplikację, czy też aplikacja jest nieodpalona, możemy sobie ustawić jakiś kontakt jako taki, od którego wiadomości będą odtwarzane na bieżąco. To może się niektórym przydać, jeżeli komuś zależy na takim kontakcie bardzo na bieżąco, że tak powiem.
3: Teraz przejdę do opcji settings. To się nazywa settings. Czyli ustawienia. Back przycisk wróć, czyli back to jest powrót. Nagłówek jest detailed settings, czyli detailed settings, czyli ustawienia ogólne.
5: Szczegółowe.
3: Audio and notifications, czyli audio i powiadomienia, i w to sobie wejdę. Push notifications to są powiadomienia push.
4: 14% regulacja. New message RPS. Nagłówek. Play sounds.
3: Play sounds.
4: Play sounds. Przełącznik. Włączone.
3: Play sounds to jest odtwarzaj dźwięk.
4: Vibrate. Vibrate. Przełącznik. Włączone.
3: Vibrate to jest wibracje.
4: USH total button. Nagłówek.
3: O, i tu jest teraz ta opcja, o której mówiłem, Tap to Talk. I ją można włączyć lub wyłączyć. Ona polega na tym, że jak ją wyłączymy, wtedy jak chcemy coś mówić, musimy trzymać ten przycisk Vox Bottom X. Bo natomiast jakbyśmy go od razu puścili, no to kawałek wiadomości pójdzie albo jakiś tam bardzo mały urywek. To wtedy działa na zasadzie walkie-talkie. Natomiast jak to tap to talk jest włączone, no to wtedy jest tak, że tapiemy dwa razy i możemy sobie mówić bez trzymania przycisku. No i to by było, jeżeli chodzi o ustawienia.
0: A czy wy wiecie, do czego są te dwie regulacje? Bo tam jest przy powiadomieniach i przy tym tap to talk też jest taka regulacja. Właśnie tam 100%, tam w tym pierwszym było ileś tam procent. Czy wy wiecie, po co to jest? Bo ja szczerze mówiąc nie wiem, do czego to służy.
3: Ja podejrzewałem, że to może być coś związane z głośnością, ale głowy nie dam. Mi się wydaje, że to jest coś związane z głośnością może tego dźwięku. Ale no nie jestem w stanie tego potwierdzić, to jest tylko hipoteza
0: moja. Tym bardziej, że w Voxerze to naprawdę to te dźwięki wariują po prostu. To jest fakt. To do tego trzeba się przyzwyczaić. Mamy dwa pytania. Pierwsze pytanie zadał Andrzej. Witajcie. Czy do Voxera trzeba się rejestrować, to znaczy zakładać jakieś konto, by go użytkować? Jak to jest?
3: Jeżeli chodzi o Voxera, to można się zalogować na podstawie konta Facebooka. Lub jeżeli ktoś nie używa Facebooka, no to można się zarejestrować i no, zalogować się na podstawie własnych, utworzonych przez siebie danych.
0: I mamy jeszcze jedno pytanie. Tak, i mamy jeszcze jedno pytanie od Eweliny. Ile kosztuje Voxer?
3: Voxer jest to aplikacja bezpłatna, chyba że wykupimy sobie wersję Pro, to ona kosztuje... Oj, ciężko mi powiedzieć, ile teraz wersja Pro kosztuje, ale zaraz sobie wejdę do Upgrade to Pro i zaraz zobaczę.
0: Z tym, że to jest taka opłata cykliczna, no jeszcze od razu dodajmy.
2: Abonament.
0: Tak, to jest abonament, to nie jest tak, że raz płacimy i mamy już tę wersję Pro na wieczność.
2: No i właśnie przez tą wersję Pro, a właściwie jej brak, nie mogła się rozszerzyć nasza Voxerowa cyfrostancja.
0: Jakbym cię, Przemku, mógł prosić, żebyś bardziej do mikrofonu mówił, to by było super, bo gdzieś tam...
2: Tak, oczywiście.
0: O, dziękuję.
2: Właśnie chciałem powiedzieć, że przez brak wersji Pro u większości użytkowników nie mogliśmy rozszerzyć naszej grupy Voxerowej tyflostancji, ponieważ osoby, które się już raz kiedyś wypisały, też miały problem z tym, żeby wrócić. A nowych osób już dodawać nie można było, chyba że właśnie ktoś miałby, znaczy administrator wersję Pro, no to wtedy mógłby to uczynić. A przedtem, zanim jeszcze została wprowadzona wersja Pro, to każdy mógł jakiegoś tam nowego użytkownika dodać.
3: Wersja Pro, sprawdziłem, kosztuje 2,69 euro miesięcznie, czyli wychodzi plus minus w zaokrągleniu około 10 zł na miesiąc.
0: Wydawało mi się, że to kiedyś było droższe.
2: To było, faktycznie.
0: Było droższe, to staniało, rzeczywiście. Oczywiście. Dobrze, to jest, tak funkcjonuje Voxer.
3: Czy... Jeszcze przepraszam cię, Michał, jeszcze bym chciał jedną rzecz dodać.
0: Okej, okay, oczywiście, bo właśnie chciałem zapytać, czy coś jeszcze?
3: Jeszcze w Voxerze istnieje coś takiego jak pisanie wiadomości tekstowych.
0: Dobrze, to możesz coś do mnie napisać, ja sobie tu już podgłośnie z powrotem na mikserze wyjście z iPhone'a, żeby jakaś informacja się mogła pojawić.
3: I tak, i zaraz może powiem, gdzie to jest. Jak mamy ten Vox button, ten przycisk, to później mamy kamerę i na samym końcu mamy coś takiego jak tekst. I klikamy w tekst i piszemy. I obok pola tekstowego zaraz, jak się da raz palcem w prawo, mamy coś takiego jak send, czyli wyślij. I na to tapiemy. No i potem klikamy na done, czyli stopniowo.
0: O właśnie, i dostałem powiadomienie, zaraz zobaczymy.
6: Otwórz aparat. Odblokuj. Voxer, teraz Rafał Lukacz, siema.
0: Okej. Okay.
6: Ekran zablokowany.
0: Nawet mogłem już tu... A, zresztą
6: Voxer,
0: to pokażę.
6: Voxer,
0: odpiszę
6: teraz,
0: Rafałowi.
6: Lukacz, siema.
0: Rafał Łukacz, siema.
3: Przepraszam, Michał, czy mam wyłączyć Voxera?
0: Nie
6: Voxer,
0: musisz.
6: Przycisk.
0: Ała. To jest bolesna ta głośność. Wiesz co, możesz wyłączyć Voxera. Możesz wyłączyć, to pokażemy te powiadomienia, bo u ciebie to będzie lepiej słychać, mam takie wrażenie.
6: Rafał Lukacz.
0: Dobrze, okay, ściszymy tak. To jeszcze.
6: Replay, przycisk, Vox Button X, 7, 100%, 7, Vox Button, zamiar Button, tekst Button, przycisk, pole tekstowe, edycja, duże S, I, E, E, N, M, Shift, A, A,
0: siema.
6: Return, usuń, teraz... L, P, send, przycisk.
0: I teraz ja powiem, że ten przycisk send to można go znaleźć nad klawiaturą, jeżeli ktoś korzysta z tego trybu tak zwanego eksploracji, a nie porusza się gestami, to może go znaleźć nad klawiaturą, nad literką na przykład P, troszeczkę wyżej.
6: Done.
4: 19.30, jedno powiadomienie.
3: O, teraz dostałem jedno powiadomienie, tylko że ja mam wyłączony podgląd na zablokowanym, ale teraz zaraz pokażę.
4: Voxer, teraz, nie się dziwisz, siema.
3: O, jest.
0: Zadziałało.
3: I teraz mogę sobie na to powiadomienie dwa razy dapnąć i zaraz będę w Voxerku. O, i już jestem w Voxerku. Od razu.
0: I też mi możesz na przykład coś odpisać w tym momencie.
3: O, tekst.
0: O, i znowu jest powiadomienie. U mnie zawibrował telefon.
6: 19.31. Środa, Voxer, teraz Rafał Lukasz, pozdrowionka.
0: Okej, okay. No i tak byśmy sobie, i tak byśmy sobie mogli pisać, pisać i pisać.
3: I wydaje mi się, że w sumie to są najważniejsze opcje Voxer. Wydaje mi się, że to są najważniejsze opcje Voxera, więc nie jest on taki straszny, jak się wydaje. Bywało gorzej. No i mimo wszystko bardzo, bardzo polecam ludziom sobie się pobawić tym komunikatorem, przetestować, wyrazić swoje opinie, napisać w App Store. No ogólnie polecam. Pomimo, że no ja za bardzo nie jestem zżyty z Voxerem, ale jest program dla mnie łatwy, jest program do obsłużenia, więc... Bardzo, bardzo ludziom, którzy lubią poznawać, polecam.
0: Natomiast...
5: To jeszcze zauważyłem a propos powiadomień w Voxerze, przynajmniej w tym starym.
0: Tak.
5: Jest coś takiego, że jeżeli wiadomość pochodzi z grupy jakiejś, typu Tyflostancja, i nadawana jest przez użytkownika, który ma nowego Voxera, to stary Voxer nie czyta, że ta wiadomość pochodzi z Tyflostancji. Mam pytanie, jak to jest z nowym Voxerem? Czy to już działa tak, że jest komunikat, że wiadomość pochodzi z Tyflostancji przy powiadomieniu, czy zawsze, czy też nie? Czy jest tylko nazwa użytkownika?
3: Ja niestety nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć.
0: Ja też nie. No,
3: nie jestem na grupie Tyflostancja, bo nie ma możliwości już się zapisania
0: ja
3: na nią.
0: Ja jestem, ale mam wyłączone powiadomienia z tej grupy. Żeby po prostu gdzieś tam o jakichś nietypowych godzinach mnie nie wybudzały.
5: No tak. Tam się już też nie dzieje zbyt dużo, więc w sumie faktycznie może żeby nie wybudzało, ale fakt jest faktem, że to może mylić to powiadomienie. Przynajmniej na starym Voxerze mogą mylić, bo wydaje się, że ktoś nadał prywatną wiadomość, a okazuje się, że to jednak jest wiadomość grupowa. Ale to podejrzewam, że to jest kwestia tej kompatybilności wstecz.
0: Mamy jeszcze, słuchajcie, jedno pytanie od Eweliny. Ewelina pyta, czy Voxer jest na Androida?
5: Jest, jak najbardziej. I sporo użytkowników jeszcze nawet na Tyflostancji tego Voxera na Androidzie używało i nadawało z niego. I całkiem ładna jakość. I tutaj często też zależało, z jakiego urządzenia ktoś nadawał. Ta jakość dźwięku potrafiła się różnić. No wiadomo, im nowsze urządzenie, tym ta jakość była lepsza. Ale wiem, że tutaj pewnie ktoś z androidowców, jeżeli do nas zadzwoni, to by się wypowiedział, ale pamiętam, że były takie sytuacje jakieś z regulacją wzmocnienia mikrofonu automatyczną lub ręczną,
2: właśnie z samą obsługą tego przycisku do nadawania, który nie był zaetykietowany, były jakieś takie problemy dostępnościowe z Voxerem.
0: Ja jeszcze też pamiętam, że niektórzy użytkownicy Androida mieli taką, ale to chyba na starszych Voxerach, śmieszną przypadłość, że ktoś zaczynał mówić i było go słychać ładnie, a w pewnym momencie ten głos zaczynał tracić tą tak zwaną górę, czyli wyższe częstotliwości, tak, których i tak ten Voxer nie ma sekunda. Bardzo dużo, ale jednak.
2: I TalkBack się w międzyczasie odzywał, że wyświetlane są pozycje od iluś do iluś.
0: No nie wiem.
2: Też trzeba było, ktoś musiał odczekać, aż TalkBack się wypowie, żeby go nie zagłuszał.
0: Ewelina pyta, czy można wysyłać wiadomości z aplikacji z iPhone'a na Androida. Podejrzewam, że chodzi o Voxera. Oczywiście, można.

0: nie wiem.
1: Okej, słuchajcie, czy coś jeszcze a propos Voxera, czy teraz możemy sobie zrobić odrobinę przerwy i przejść do aplikacji WhatsApp?
2: Myślę, że na razie chyba to wszystko. Jeżeli coś jeszcze wyjdzie w międzyczasie, zwłaszcza jeśli chodzi o porównanie jakichś funkcji albo ich brak, to nam na bieżąco wyjdzie. Mhm. Ale te najważniejsze rzeczy chyba zostały już moim zdaniem powiedziane.
1: Ja bym jeszcze zapytał o jedną bardzo ważną rzecz moim zdaniem. Skąd my mamy, kiedy jesteśmy na Voxerze, ok, zakładamy sobie konto, skąd my mamy brać kontakty? Jak wyszukiwać?
0: Jeżeli chodzi o kontakty, to wchodzimy w zakładkę Compose. Zakładkę Compose i tam możemy wybrać na przykład kontakty, które mamy już w swojej, załóżmy, książce adresowej.
1: Ale skąd te kontakty, jakby nasz numer telefonu to jest w tym momencie loginem do Voxera? Czy to jest bardziej Facebook, czy to jest jedno i drugie? Po czym te kontakty są identyfikowane?
2: Znaczy to jest tak, że na pewno znajomi z Facebooka są brani pod uwagę, jeżeli ktoś z tym Facebookiem Voxera synchronizował.
1: A jeżeli ktoś nie synchronizował?
2: Jeżeli ktoś nie synchronizował, to wysyłane są na serwer, no właśnie, z tego co wiem, to właśnie wysyłane są kontakty też, ponieważ jeżeli ktoś z kontaktów zainstaluje sobie Voxera, to też możemy od razu to stwierdzić, od razu zostanie ten kontakt dodany, więc tu też jest taka kwestia, że mimo, że numeru telefonu się nie używa bezpośrednio do jakby nie do aktywacji, to on też jest podawany w profilu i może po tym też jest rozpoznawane, czy jeżeli kontakt zostanie wysłany na serwer, to czy numer telefonu dany właśnie Voxera posiada.
1: Ja pamiętam, że jeszcze kiedyś dało się przeszukiwać, nie wiem czy to dalej jest, bo szczerze mówiąc...
2: Przez maila jeszcze można.
1: Nawet nie. Ja pamiętam, że kiedyś jeszcze dało się wyszukiwać w Voxerze z takiego całego jakby wielkiego katalogu użytkowników. Ja kiedyś do tego dotarłem. To jeszcze w ogóle jest ta opcja? Jest to możliwe?
2: W starym Voxerze to nadal istnieje, przynajmniej.
1: Bo ja szczerze mówiąc, tak z tego Voxera bardzo intensywnie nie korzystam i nie szukałem. Przycisk. Więc mi ciężko powiedzieć.
0: Ja przyznam się szczerze, że ja z Voxera też raczej bardzo rzadko korzystam i nie mam pojęcia, jak to w ogóle wygląda z tą kwestią wyszukiwania.
1: Jeszcze mamy jedno pytanie od Andrzeja. Andrzej pyta, jak to z tymi grupami jest? Czy można te grupy jakoś przeglądać, żeby do nich dołączać? Jak to wygląda? Czy jest jakiś katalog grup w Voxerze? Jak to z tym jest?
2: Z grupami to jest tak w Voxerze, że to już... znaczy samego przeglądania grup Voxer nie oferuje, tylko ewentualnie ten katalog użytkowników, który jest dostępny w Voxerze. Natomiast pamiętam, że do konkretnych grup to mogli dodawać właśnie uczestnicy albo sam administrator grupy, natomiast nie można było sobie przeglądać grup i się do nich i wysyłać jakby chęci zaproszenia, przyłączenia się do danej grupy. Takiej opcji przynajmniej w starym Voxerze nie było.
1: Rozumiem. Jeszcze jedna taka rzecz, którą daje opcja Voxera Pro, bo o tym też myślę, że warto powiedzieć. W opcji Voxera Pro możemy sobie wybrać własnego użytkownika, własną nazwę użytkownika, bo od pewnego momentu już niestety nie jest tak, że Voxer nam pozwala to wpisać. To jest tylko domena użytkowników Pro, a ci, którzy nie są Pro, to zostali po prostu jakoś tam ponazywani. Także to jest jeszcze taka dla niektórych istotna, a dla niektórych być może zupełnie nieistotna kwestia, bo po tych użytkownikach być może też można to jakoś wyszukać, jeżeli chodzi o Voxera. Natomiast no najlepiej, najbezpieczniejszą i najprostszą metodą, może najprostszą, nie tyle najbezpieczniejszą, bo ludzie, niektórzy mają po prostu no uzasadnione bądź też mniej uzasadnione obawy względem swojej prywatności, ale najlepiej jest po prostu zalogować się za pomocą Facebooka i w tym momencie zaciągane są informacje odnośnie naszych znajomych i dostajemy informacje jako wiadomość. I to jest też dosyć fajnie zrobione, bo pojawia nam się informacja dotycząca tego, że ktoś jest na Voxerze i od razu już pojawia się

0: jakby taki czat z tą osobą, wystarczy, że w to po prostu wejdziemy, nie musimy już robić nawet tego, co pokazywał Rafał w Compose i wybierać osoby, tylko od razu mamy taką listę tych czatów, wchodzimy sobie w ten czat, tam się pojawia taka informacja, że ktoś tam is on Voxer, start chatting, jakoś tak to chyba było, i możemy już pisać, rozmawiać z tą osobą bezpośrednio z głównego okna Voxera.
1: Jeszcze a propos tego wyszukiwania, to właśnie przynajmniej w starszym Voxerze były te dwa słynne przyciski Search and Compose i tam można było dodawać kogoś ze swoich kontaktów do grup, albo właśnie przez Invite Friends można było przeszukiwać ten cały wielki katalog, więc być może w nowym Voxerze gdzieś to jest jakoś tam podobnie schowane. Mhm.
0: Przemku, Rafale, czy coś jeszcze dodajemy a propos Voxera?
2: Ja jeszcze sobie pozwolę wejść do tego Invite Friends.
0: Dobrze. Ale ja bym cię bardzo prosił, żebyś dał nam syntezę nieco głośniej.
2: Tak, tak. Aha. To mi pokazuje książkę moją, jak weszłem do Invite Friends. To jest bardziej chyba, żebym zaprosił kogoś do Voxera. Tak mi się wydaje.
1: Czy możesz sprawdzić, co się stanie, jeżeli wpiszesz zupełnie jakieś inne imię kogoś, kogo nie masz w ogóle w książce?
2: O, zaraz, zaraz. Zaraz coś sprawdzę, jak kliknę na kogo. Tu jest coś takiego jak Search Contacts też.
0: Ale ja mam wrażenie, że to będzie akurat do przeszukiwania po prostu tej naszej książki.
2: Mi się wydaje, że to może być do przeszukiwania książki i że to może być do wysyłania do wysyłania po prostu zaproszeń kogoś
0: zaproszeń
2: do Voxera.
0: Zaproszeń do Voxera, tak.
2: Ale no głowy szczerze nie dam. Ale tak mi się wydaje.
0: Także najprostszą metodą jest, jak się okazuje, po prostu sprzęgnięcie naszego konta z Facebookiem. Ach, ta prywatność. Dobrze, to słuchajcie, to proponuję, żebyśmy teraz zrobili sobie odrobinę przerwy. Za moment przejdziemy do aplikacji WhatsApp. Ja przypominam, że właśnie o aplikacjach dwóch mobilnych na iOS-a, ale nie tylko na iOS-a one są, ale my po prostu dziś omawiamy ich wersje iOS-owe, o aplikacji Voxer i aplikacji WhatsApp. Rozmawiamy dziś w naszym środowym spotkaniu na antenie Tyfloradia. Wspólnie ze mną Przemek Rogalski i Rafał Łukacz te aplikacje omawiają. Jeżeli macie ochotę nas o coś zapytać, zapraszam bardzo serdecznie. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. tyflopodcast.net to jest nasz radiowy Skype. Wracamy już za chwilę.
3: To jest Tyflo Podcast.
0: Powracamy do naszego dzisiejszego spotkania na antenie Tyflo Radia. Przypominam, że wspólnie z Rafałem Łukaczem i Przemkiem Rogalskim rozmawiamy na temat aplikacji Voxer, jak i WhatsApp. Było o Voxerze, teraz będzie o WhatsAppie. To dwie aplikacje na różne systemy mobilne, m.in. iOS i Android, które umożliwiają wysyłanie wiadomości zarówno głosowych, jak i też wiadomości tekstowych. No i to są aplikacje stosunkowo popularne wśród niewidomych użytkowników. Zatem propagujemy je i my. No to teraz przechodzimy do WhatsAppa. Cóż możecie powiedzieć tak na wstępie na temat tej aplikacji?
1: No, mówiliśmy o tym, że WhatsApp i że Voxer jest popularny i w ogóle dostępny na iOS-a i na Androida. Natomiast właśnie WhatsApp jeszcze ma tą zaletę, że dostępny jest również dla użytkowników, którzy posiadają urządzenia z systemem Symbian. Więc jeżeli ktoś właśnie miał któreś te komórki udźwiękowione z Toxem, czy Mobile Speakiem, czy Nokia Screen Readerem, to też mógł i może dołączyć się na przykład do naszych grup, albo po prostu jakieś kontakty prywatne nawiązywać. W ogóle WhatsApp, komunikator, no to inaczej wyglądający, ale funkcjonalnie właśnie pod względem takiego prowadzenia rozmów podobny, natomiast o wiele bardziej popularny ogólnie na świecie. Miałem okazję ostatnio zapoznać się z artykułem, według którego, zwłaszcza w Europie Zachodniej, WhatsApp prześcignął pod względem ilości wysyłanych wiadomości, zwłaszcza tekstowych, nawet takie zwykłe SMS-y wysyłane drogą telefonii komórkowej, tak typowo przez GSM.
0: W Polsce jeszcze ponoć nie prześcignął, ale wszystko przed nami.
1: Dokładnie, tym bardziej, że zauważyłem taką dziwną rzecz, że większość chyba takich osób widzących korzysta bardziej z WhatsAppa w sposób taki, żeby pisać wiadomości tekstowe niż się nagrywać. Często nawet nie wiedzą, że jest taka opcja nagrywania wiadomości, tym bardziej, że ta funkcja faktycznie nie była od początku dostępna. W ogóle dla naszych programów udźwiękawiających WhatsApp też nie był od samego początku jakoś tam dostępny. Dopiero od niedawna się rozpropagował. Tak naprawdę właśnie dopiero po wprowadzeniu funkcji nagrywania wiadomości głosowych, a nie tylko jakiegoś dołączania multimediów, WhatsApp zyskał popularność jakoś tam w tym naszym tyflo środowisku. No, jest świetny do kontaktów właśnie takich zagranicznych, bo WhatsApp jest rozpoznawalny, jakby nie było na całym świecie. No inaczej nie zostałby wykupiony przez Facebooka na pewno. I to, co ważne, dużo osób chwali WhatsAppa właśnie za bardzo dobrą jakość przekazywanego dźwięku. I to też zresztą pokażemy niedługo. No właśnie za tą multiplatformowość, za to, że można przesyłać takie nie tylko zdjęcia, tak jak w Voxerze, bo w Voxerze tylko zdjęciami można było się z multimediów dzielić, ale również i kontakty, a to się przydaje szczególnie, jeżeli ktoś ma jakieś inne urządzenie niż iPhone i można mu wysłać kontakt i ten ktoś sobie bez problemu odbierze, więc nie ma tego problemu, że inne urządzenie to już kontaktu nie wyślemy. Można przesyłać filmiki, można przesyłać zdjęcia, więc też to się może tutaj przydać. No właśnie.
0: Natomiast to, jeszcze... z tą jakością dźwięku to jest, jak to się mówi, coś za coś, bo moim zdaniem to jest właśnie ten kompromis, na który musieli pójść autorzy WhatsAppa, bo myślę, że o tym też warto powiedzieć, że w Voxerze dźwięk przesyłany jest w czasie rzeczywistym. I kiedy ja zacząłem mówić, to w momencie tej prezentacji Rafał już słyszał tę moją wiadomość. To było od razu. Natomiast w WhatsAppie to wygląda tak, że ta każda wiadomość, która jest wysyłana, to jest niestety wysyłana, ale dopiero później. W momencie, kiedy ja skończę ją nagrywać, to ona dopiero jest wtedy wysyłana. Z tego, co wiem. I problem jest taki z WhatsAppem, że kiedy wiadomość jest długa, to bywa tak, że trochę się trzeba nabiedzić, żeby tę wiadomość w końcu odsłuchać.
1: A to prawda, po dwukrotnym tapnięciu wiadomość czasami nie dzieje się nic i wtedy wiadomość zostaje pobierana jest akurat w danej chwili. Natomiast jeżeli wiadomość jest długa, VoiceOver też podpowiada taki komunikat, stuknij dwukrotnie, aby pobrać, i to nam sugeruje, że wiadomość jest dosyć długa i na pewno przy takim komunikacie jest moim zdaniem 100% gwarancji, że jak tapniemy w taką wiadomość, to od razu nam się nie odtworzy. Także to też jest taka cenna wskazówka. Można nawet sobie kilka kliknąć takich wiadomości i one się tam będą pobierały, albo na przykład kliknąć sobie taką, która jest długa, potem tą, która jest krótka i w międzyczasie ta długa będzie się pobierała, także spokojnie. Ale myślę, to co ty mówisz, to jest faktycznie tutaj istotna kwestia i różnica między WhatsAppem a Voxerem, że na Voxerze to prowadziło się prawie takie rozmowy na żywo, natomiast w WhatsAppie przynajmniej nie ma takich sytuacji, jak w Voxerze miały czasami miejsce, że się ludzie nakładali na siebie z tymi wiadomościami. I no, chociaż,
0: ale to wiesz, ale to nawet można by było wykorzystać w dosyć ciekawy sposób, prowadząc taką rozmowę na żywo. Wiesz, jeden się nakłada na drugiego, że tak powiem, i rozmawiają sobie tak jak powiedzmy na Skype'ie, tak?
1: Tak.
0: Na przykład w ten sposób. No, nie próbowałem tego nigdy, szczerze mówiąc, ale nie widzę jakby przeciwwskazań dla tego. Chyba że spróbujemy teraz tak na żywo, zobaczymy, czy to nam zadziała.
1: Jeszcze, no, to jeszcze tak. Na Voxerze się nałożyć?
0: Tak.
1: No, dobrze.
0: Bo zaintrygowało mnie to w tym momencie. Już zaraz sobie to...
1: Czy ja wchodzę do twojego kontaktu, tak?
0: Przemysław Rogalski, ja teraz...
2: Poczekajcie chwileczkę.
0: Proszę bardzo, ja do ciebie, Przemku, coś mówię już na Voxerze w tym momencie.
4: Proszę bardzo, ja to
0: i teraz spróbuj się. I teraz spróbuj się do mnie, że tak powiem.
1: Tak, ja mam dostępny przycisk.
4: I teraz spróbuj się. I teraz spróbuj się do mnie.
2: Mi się zawiesił całkiem Voxer.
1: Okej, kliknąłem przycisk TOK, przedostatni element.
0: I proszę bardzo, i zobaczymy, jak to będzie działało.
1: No, i co?
4: I proszę bardzo, zobaczymy, jak to będzie działało.
0: I da się, słuchajcie, da się tak rozmawiać, tylko to się trzeba w miarę zsynchronizować.
1: Jakby tak Rafał jeszcze doklikał.
4: Da się tak rozmawiać, tylko to się trzeba w miarę zsynchronizować.
0: Okej, to ja się wyłączam.
1: End przycisk, dobra.
2: Okay, powiem wam, panowie, że jak miałem odpalonego WhatsAppa i Voxera, to mi się Voxer zawiesił.
0: Okej.
5: Okay. No. Michał Dziwiszat, 18:24.
0: Dobrze, i mamy. W każdym razie to jest oczywiście taka eksperymentalna metoda. Jeżeli chyba dalej jeszcze cały czas ktoś się nagrywa na... Chociaż nie, chyba już nie.
1: Nie, już chyba okay. Nie.
0: W każdym razie to jest taka bardzo eksperymentalna metoda. My to właśnie w tym momencie sprawdziliśmy, że to działa. Tego oczywiście nie radzimy wykorzystywać jako czegoś do takiego codziennego użytku. Niemniej jednak się da, jeżeli nie mielibyście jakiejś innej możliwości i chcielibyście sobie tak porozmawiać, to można po prostu się wzajemnie nałożyć na Voxerze i sobie rozmawiać po prostu w ten sposób. Dobrze, ale to teraz przejdźmy do WhatsAppa. Kolejna tak, sprawa. Kolejna sprawa, autoryzacja i jak to właściwie działa. Tu już nie ma prywatności, a właściwie jest jeszcze mniejsza, bo nie mamy już w tym momencie, bo musimy podać nasz numer telefonu. Nie ma innej opcji.
1: I wszyscy go przez to znają, tak. No nie każdemu się może to jakoś tam podobać, ale faktycznie ma to też tą wadę, że jeżeli kogoś nie mamy w kontaktach, no to jako kontakt będzie figurował sam numer telefonu, a nie nazwa użytkownika, którą ktoś sobie wpisał w profilu. To znaczy w powiadomieniach będzie nazwa użytkownika podana, ale na naszej liście czatów już będzie tylko numer telefonu.
0: I z tegoż to samego powodu WhatsApp nie działa na przykład na iPadach.
1: Bo nie można wpisać. Nie ma karty SIM, tak? Nie można z tego urządzenia, z którego się nadaje, wysłać tego autoryzacyjnego SMS-a. No szkoda, bo ja miałem nadzieję kiedyś, że właśnie wystarczyłoby po prostu podać numer telefonu, jakby osiągalny dla nas, i przesłać odpowiedni kod weryfikacyjny, już nam zadziała, nawet jeśli to jest inne urządzenie, ale to tak dobrze nie ma. No, musi być to samo urządzenie dokładnie.
0: I jeszcze jedna rzecz, WhatsApp jest darmowy tylko przez pierwszy rok.
1: Tak, to prawda, potem wchodzą opłaty. Nawet na 5 lat można sobie wykupić, ale te opłaty nie są duże, bo wychodzą mniej więcej 3 euro. Czy coś koło tego?
0: Tak, to nie są duże opłaty, to są bardzo małe kwoty i to są kwoty tam płacone, powiedzmy, na przykład co rok. Nie są to jakieś wielkie pieniądze, natomiast no, trzeba mieć to na uwadze, jeżeli ktoś na przykład nie ma podpiętej karty kredytowej pod swoje konto w App Store, bo to jest realizowane przez ten tak zwany in-app purchase w iOS-ie przynajmniej, w Google, w Androidzie. To też jest pewnie jakoś tam inaczej jeszcze realizowane. Więc tak to wygląda. Trzeba się liczyć z tym, że po roku korzystania z WhatsAppa trzeba będzie za niego zapłacić. Mamy jeszcze informację od Karola. Podobno jest testowa wteczka w Mirandzie NG do WhatsAppa, która umożliwia pisanie wiadomości. Tak, ja też o tym słyszałem, to nasz redakcyjny kolega Paweł Masarczyk dał taką informację swego czasu gdzieś chyba na Twitterze czy na Facebooku, taką informację umieścił. Ta wtyczka jest nierozwijana już od jakiegoś czasu ponoć, ale działa i można sobie wiadomości tekstowe pisać, wiadomości głosowych wysyłać. Niestety, nie można.
1: W ogóle coraz więcej aplikacji jakoś stara się integrować z WhatsAppem. Nawet na przykład program do nawigacji, słynny Blind Square, ma możliwość udostępnienia danej lokalizacji, danego punktu właśnie przez WhatsAppa. I tak samo na przykład można, to co Rafał ostatnio mi też pokazał, wysyłać z Dropboxa przez WhatsAppa właśnie, udostępniać również jakieś pliki, tak?
0: No tak więc samo. Dobrze. Więc skoro już mamy ten taki wstęp, to ja proponuję, żebyśmy może przeszli do praktyki i pokazali interfejs WhatsAppa i jego możliwości w ogóle.
1: No dobrze, to otwieram, zrobię te iPhone'a głośniej.
5: Ekran przełączka, box, WhatsApp PP, nowy. WhatsApp PP, edycja, przycisk.
1: O, to może było słychać w tle taki długi dźwięk. Jeżeli było go słychać, to dobrze. Ten dźwięk oznacza właśnie, że jakieś nowe wiadomości mamy do odsłuchania. Albo jeżeli jesteśmy w danym czacie i usłyszymy taki dźwięk, to właśnie znaczy, że ktoś nam coś nowego przysłał. Najważniejsze w ogóle w WhatsAppie, jeśli chodzi o zakładki, jest w ogóle 5 zakładek w WhatsAppie, takich podstawowych.
5: Ulubione od Przemysła. Statu ulubione, karta 1/5.
1: Zakładka ulubione to są wszystkie kontakty z naszych kontaktów, które posiadają WhatsAppa. I w momencie, kiedy ktoś z naszych kontaktów sobie WhatsAppa zainstaluje, to ten kontakt pojawi się w naszych ulubionych jako ostatni w zakładce. Chyba że odświeżymy jakby zawartość przez gest trzema palcami w dół, to wtedy one nam się posortują, te kontakty, alfabetycznie. W przeciwnym razie będą się sukcesywnie dodawały na koniec listy. I tutaj mamy wszystkie kontakty, które WhatsAppa posiadają, właśnie na podstawie naszego numeru telefonu, w ogóle na podstawie numerów telefonów ustalane, jak już powiedzieliśmy. I dwukrotne tapnięcie w dany kontakt może powodować rozpoczęcie rozmowy. Albo właśnie tekstowy, albo głosowy, albo wysłanie multimediów. Jest też zakładka
5: status. Karta 2/5.
1: Status. I w zakładce status możemy sobie, tak jak w Skype'ie, ustalić. Czy
5: edycji status, dodaj przycisk.
1: Możemy sobie własny status ustalić, taki, żeby ktoś wiedział, co robimy.
5: Aktualny status to nagłówek. Available.
1: Czyli dostępny.
5: Wybierz swój nowy status. Nagłówek. Zaznaczone. Available. Busy.
1: Zajęty.
5: At school.
1: W szkole.
5: At THMOWS.
1: W kinie.
5: At work.
1: W pracy.
5: Battery about tobie.
1: Może za chwilę bateria padnie.
5: Sound talk. WhatsApp app only.
1: Że nie mogę rozmawiać tylko przez WhatsAppa. Kontakt jakiś pewnie tekstowy.
5: Na dating.
1: Na spotkanie.
5: At THM.
1: W siłowni.
5: Sleeping.
1: No i śpię.
5: Urgent calls only.
1: Tylko jakieś pilne połączenia.
5: Wyczyść status. Przycisk.
1: No i możliwość wyczyszczenia statusu. Specjalnie tutaj to powiedziałem, no bo w odróżnieniu od całego interfejsu, który jest po polsku, to akurat statusy nie są przetłumaczone na język polski.
0: Więc możemy sobie sami zdefiniować wtedy statusy polskie.
1: Ale możemy, co nie zmienia faktu, że możemy sobie dodać status jak najbardziej po polsku i będzie to działało. Tak.
2: Ja bym chciał jeszcze, jeżeli chodzi o statusy, dopowiedzieć, że to są tylko opisy, że niektórzy ludzie mogą się mylić, że na przykład jest online, offline i tak dalej. To są tylko i wyłącznie opisy, które piszą, które nic nie powodują. Żadnych zmian. Nie ma tak na przykład jak na Skype'ie, że zrobimy się na przykład niedostępny i czy niepodłączony. To są po prostu tylko i wyłącznie opisy.
1: Takie czysto informacyjne, tak?
2: Tak.
1: Mamy zakładkę kontakty jako następną.
5: Zaznaczam kontakty. Karta 3/5.
1: To jest po prostu nasza książka adresowa, normalnie tak jak w aplikacji kontakty. I stąd możemy też kogoś zaprosić do WhatsAppa, to znaczy wysłać mu w praktyce informacje z linkiem, żeby ktoś mógł sobie tego WhatsAppa zainstalować.
5: Czaty, 17 rzeczy. Karta.
1: Czaty. 3/5. Zakładka chyba najważniejsza. W niej bowiem znajdują się wszystkie kontakty, z którymi już prowadziliśmy konwersację. Przynajmniej raz. Czyli jeżeli jeszcze z kimś nie rozmawialiśmy, to wybieramy go sobie z ulubionych i automatycznie po kliknięciu w dany kontakt przenosimy się do zakładki czaty z ustawionym tym kontaktem. Czyli na przykład, ja wejdę tu w zakładkę czaty.
5: Ustaw czaty, 17 rzeczy.
1: To znaczy, że w 17 czatach mam coś nieprzesłuchanego, w tym w grupowych prawdopodobnie najwięcej. No i tutaj też mamy taki problem dostępnościowy niestety, że...
5: Zaznaczone. Czaty, 18 rzeczy.
1: O, coś nowego akurat doszło. Słyszymy się? Tak? Dobra. Chodzi
0: tak,
1: o to,
0: tak,
1: że...
0: słyszymy się cały czas.
1: Chodzi o to, że niestety VoiceOver nie czyta nam, jeżeli przesuwamy się po kolejnych wiadomościach w danym czacie, które wiadomości odsłuchaliśmy, a które nie. Tak samo jak przemieszczamy się po liście czatów, również VoiceOver nie powie nam, że dany czat zawiera jakieś nieodsłuchane wiadomości. to mnie akurat dosyć boli, bo tak to bym wiedział, w których mi brakuje czegoś nieodsłuchanego.
5: Zacząć ustawienia, edycji czaty, utwórz, szukaj, edycja czaty, nagłówek, utwórz, przycisk.
1: Tutaj możemy jakiś nowy czat stworzyć, nową jakąś grupę nawet, jakąś zorganizować.
5: Szukaj, pole wyszukiwania.
1: To takie pole, żeby na przykład, jeżeli mamy dużo kontaktów, żeby od razu łatwiej nam było wyszukać ten kontakt z listy, do którego chcemy sobie pisać, żeby nie trzeba było po całej liście gestem w prawo się przemieszczać.
5: Listy do ogłoszeń, nowa grupa, od tyflostancji. Listy do ogłoszeń, wygaszone.
1: Ogłoszenia.
5: Przycisk.
1: Też jest ciekawy, ten przycisk jest wygaszony i podobnie jak w Voxerze, mimo tego, że on jest wygaszony, można w niego kliknąć i jakieś czynności podejmować. Także tutaj się nie trzeba przejmować, że on jest formalnie wygaszony. Nowa ale nas grupa, interesuje...
5: Od tyflostancja 26, Henryk Merchel, tak. 0,38.
1: Tyflostancja. Mamy od kogo ostatnia wiadomość została wysłana i czas trwania tej wiadomości.
5: Od Sandra Tworkowska, od Adam Bancarek, od Michał Michalak, od Rafał Łuka, od Michał...
1: A widzę, że w międzyczasie sporo 18, przyszło.
5: Od Michał Dziwisz, 18, 28, 0, 1.
1: Tu taka sama sytuacja. Mamy podanego nadawcę, godzinę ostatniej wiadomości i czas trwania. Wchodzę w czat.
5: Czaty 18. Przycisk wróć. Czaty 18.
1: Jadę w prawo cały
5: przycisk.
1: Czas.
5: Michał Dziwisz, widziano dzisiaj o 18. 19.
1: To jest funkcja, którą bardzo lubię w WhatsAppie. Mianowicie, że można stwierdzić, kiedy się ktoś na tego WhatsAppa ostatnio logował. Czyli jeżeli komuś wyślemy wiadomość, od razu możemy zweryfikować, przynajmniej oszacować, czy ktoś... daną wiadomość już odsłuchał,
0: a to jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedzieliśmy rzeczywiście, Przemku, bo w nowym WhatsAppie mamy 3 statusy wiadomości. Przepraszam, w Voxerze mamy 3 statusy wiadomości. Wiadomość jest, może być opisana jako sent, delivered to, czyli sent to wysłana, delivered to, dostarczona do i played by, czyli odtworzona przez. I to Voxer daje nam jeszcze precyzyjniejszą informację, przynajmniej ten nowy, na temat tego, czy ktoś z tą naszą wiadomością coś zrobił, czy jej jeszcze nie odsłuchał i czy w ogóle Voxera uruchomił i czy w ogóle tę wiadomość naszą dostał. Także to jest też bardzo fajna sprawa. Halo, Przemku? Czy
1: tak, wiesz, jakieś opóźnienie było chwilowe.
0: Okej, okay. No, ale już...
1: Ale już jest okej.
0: Okay. Dobrze, dobrze. No to w takim razie kontynuuj.
1: Dziwna rzecz mam, nie przeszkadzać włączona, mimo to połączenie do mnie jakieś zadzwoniło. To chyba jednak trzeba będzie tą aktualizację zrobić.
0: No to zrobimy sobie póki co przerwę, bo mamy telefon. Jest z nami Kamil. Witaj, Kamilu.
6: Cześć, nie wiem, dobrze mnie słuchać, bo to dzwonię sobie z iPhona i właśnie chciałem jedną rzecz powiedzieć a propos WhatsAppa i nieprzeczytanych wiadomości wewnątrz czatu.
0: Tak. Dobrze cię słychać, słuchamy.
6: Dobra, więc to nie jest do końca tak, że nie mówi nam, których mamy nieprzesłuchanych, ponieważ kwestia jest tego typu, że mamy tak jakby, to nie jest nagłówek, ale mówi nam na przykład 20 nieprzeczytanych wiadomości i poniżej są wszystkie nieprzeczytane i nieprzesłuchane wiadomości. Jak pierwszy raz wejdziemy w dany czat, Gdzie mamy jakieś nieprzeczytane wiadomości. No.
0: Tak, tylko to wtedy dopiero jak wejdziemy.
6: Jak wejdziemy, tak, ale to jednak jakoś tam to powiedzmy
0: oczywiście,
6: działa.
0: Oczywiście, oczywiście, to tak, się zgadza.
1: Ale to prawda.
6: I kolejna rzecz.
1: Jeżeli na przykład mamy wiadomość grupową i dawno już nie wchodziliśmy i nagle wejdziemy i będziemy przesuwać się w lewo, to usłyszymy w pewnym momencie komunikat, na przykład tam 5 nieodsłuchanych wiadomości, tak? To będziemy wiedzieli, że te ostatnie 5 jest nieodsłuchanych.
6: Z tym, że
1: to jest taka sugestia, to tylko raz się pojawi.
6: Mhm. Przesuwanie się w lewo i w prawo nie ma sensu, bo kursorek wiadomo pływa. Przynajmniej w iPhone'ie, na iOS 7 jak używam.
1: Na więc 6 też pływa.
6: Przewijamy ekrany po prostu góra-dół, nie? No bo chyba inaczej się nie da. I problem się jeszcze pojawia w momencie, gdy słuchamy jakiejś wiadomości i jeszcze nie skończyliśmy tych, które mamy dalej do przesłuchania. I ktoś przyśle nową. Wtedy kursor czasami poleci na dół i wtedy już jest problem.
0: I problem jest jeszcze jeden, mnie osobiście bardzo denerwujący. Wyłączanie się odtwarzania dźwięku w momencie, kiedy blokuje się ekran. Na Voxerze tego problemu nie ma. W WhatsAppie niestety jest. A niektórzy użytkownicy lubią nagrywać długie wiadomości, takie po kilkanaście minut czasem. No i wtedy no WhatsApp to się totalnie do tego w moim odczuciu nie nadaje, chyba że sobie po prostu wyłączymy blokowanie ekranu i będziemy o tym pamiętać, żeby robić to ręcznie.
6: Ja mam wyłączoną blokadę na 5 chyba minut ekranu i w dodatku jeszcze czasem sobie, bo ta wiadomość, którą odtwarzamy, jest ten dźwięk voiceovera, że kursor, fokus przechodzi na coś, ten dotykowy nasz, ale wtedy ta, której słuchamy, jakby nie jest odczytywana, tylko trochę się dźwięk ścisza, więc szybko przesunę się na przykład w dół, w górę i tam voiceover mnie zagada za wiele, a rozumiem i po prostu ta wiadomość mi się skończy. W końcu kiedyś tam, jak są takie długie wiadomości. I tak to proponuję rozwiązywać jednak.
0: Dokładnie, tak.
1: Dobra sugestia, bo ten pływający kursor jest jedną z największych wad, chyba zwłaszcza jeżeli próbuje się ogarnąć wielkie ilości wiadomości grupowych.
6: Tak, mój rekord na właśnie naszej tyflostancji przykładowej to jest chyba 50 parę wiadomości z kilku dni. Ale udało się.
1: I jeszcze, no właśnie przez ten fakt, że bo jak ktoś widzi, to zobaczy i czas trwania każdej z wiadomości i jej status, czy jest odsłuchana, czy nie, a niestety voiceover tego czytać nam nie będzie. Tak?
6: Nie jest tak, że czas chyba ostatniej wiadomości jest podany, czas nadejścia i czas trwania, czy dobrze myślę?
1: Znaczy ostatniej tak, jeżeli przemieszczasz się po liście czatów, to wtedy jest to podana ta informacja, jak pokazywałem. Natomiast jeżeli już wejdziesz w czat i patrzysz na każdą kolejną wiadomość, to już nie jest. Nie.
6: Faktycznie.
1: To już. Co do samego wysyłania, nas interesuje zawsze ten ostatni w ogóle element ekranu, ostatni przycisk, czyli...
5: Przycisk wiadomości głosowej. Przycisk.
1: Tak, przynajmniej tutaj u mnie jest odczytywane.
0: To jeszcze, Kamilu, żeby... to jeszcze skoro jesteś z nami, to jeszcze tak zanim Przemek przystąpi dalej do tej prezentacji, czy coś jeszcze chciałbyś dodać, czy...
6: To znaczy, a propos tego przycisku, właśnie już Przemek pokazuje, to już dopowiem, on jest zawsze na dole po prawej stronie, troszkę nad home'em i lekko w prawo, tam można go znaleźć.
1: No to zawsze po prostu wciskam cztery palce na dół ekranu, znaczy żeby ostatni element, na ostatni element mi przeskoczyło, tak? I wtedy od razu ląduję na tym przycisku.
6: Ja się akurat uczę okienek, to jest dużo szybsze.
2: Ja też się nauczyłem okienek. Akurat.
6: Zdecydowanie lepiej się uczyć okienek jednak.
1: Przepraszam.
0: Tak. To są uroki, słuchajcie, prowadzenia audycji na żywo. Dobrze, to Kamilu, to dziękujemy ci bardzo za telefon w takim razie.
6: To dzięki, ja tylko tak tyle, troszeczkę się tam wtrąciłem. Dobra, fajnie.
0: Pozdrawiamy, trzymaj się. Spróbujemy odebrać kolejny telefon, bo widzę, że tu mamy. Mamy telefon, jest z nami Marek, a nie Marka już nie ma. Marek się rozmyślił, więc dobrze. Może jeszcze Marek do nas zadzwoni. Okej, Przemku, to pokazuj dalej. WhatsAppa.
1: Dobrze, więc tak jak powiedziałem, nas najbardziej interesuje przycisk wiadomości głosowej.
5: Przycisk.
1: I żeby zacząć nadawać, po prostu musimy wykonać gest podwójnego stuknięcia z przytrzymaniem, tak jak to na Voxerze w przypadku tego przycisku do nadawania trzeba robić. Więc wcisnę i będę do ciebie nadawał. Czekaj. O, właśnie, za krótko. I jeszcze raz.
5: Wiadomości głosowej. Przycisk.
1: Trzeba go po prostu wcisnąć i trzymać. Wtedy słyszymy właśnie taki dźwięk, jak przed chwilką. Mam nadzieję, że go mimo wszystko było
0: tak,
1: słychać.
0: Było słychać.
1: I ja trzymam cały czas palec na tym przycisku. Właściwie no, dopóki go trzymam, to cały czas nadawanie trwa. I przy okazji, no okej, dwie wiadomości będą. Na razie puszczam przycisk. I uwaga, właśnie. Było takie...
5: Odblokuj przycisk. 20:15. Jeden
1: powiadomienie. I ten dźwięk taki, to oznacza, że wiadomość została wysłana.
0: I ja tu mam w tym momencie jedno powiadomienie, które...
5: Środa, drugi, WhatsApp, teraz, mikrofon, Przemysław Rogalski wysłał ukośnika ci wiadomość głosową.
0: Dokładnie. I teraz ja sobie wchodzę w to.
5: WhatsApp, czaty, 2, przycisk grup, przycisk wiadomości głosowej, pole tekstu, podziel się, wiadomość głosowa.
0: I czy mi się to uda odtworzyć? Zaraz zobaczymy.
5: Wiadomość głosowa.
0: Ostatnia wiadomość od Przemka.
5: Wiadomość głosowa. Wiadomość, podziel się mediami. Wiadomość głosowa.
2: W
1: wtedy słyszymy właśnie taki dźwięk, jak przed chwilką. Mam nadzieję, że go mimo wszystko było słychać. I ja trzymam cały czas palec na tym przycisku. Właściwie no, dopóki go trzymam, to cały czas nadawanie trwa. I przy okazji, no okej, dwie wiadomości będą. Na razie puszczam przycisk.
0: Przemek zakończył wiadomość, no i to tyle. Tak to było słychać, no...
1: Jest różnica.
0: Jest różnica, jest. Dokładnie. Jest różnica w jakości. To fakt.
1: A dlaczego powiedziałem, że będą dwie wiadomości? Bo teraz nagram drugą.
5: Przycisk, wiadomość, głos, przycisk, wiadomości głosowej, przycisk.
1: Uwaga. Nagrywam drugą wiadomość i to, co chciałem pokazać, a czego w Voxerze nie było i chyba nie ma, o ile mi wiadomo, to możliwość skasowania wiadomości tak, żeby ona się nie wysłała. Jeżeli stwierdzimy, że nam się coś nagle nie podoba i chcemy to nagrać jeszcze raz, a to, co w tej chwili nagrywamy, żeby jednak nie poszło, to wystarczy, że trzymając teraz palec cały czas przyciśnięty do ekranu i nie odrywając go od ekranu, przesuniemy go w kierunku lewej, dłuższej krawędzi iPhone'a. I tak, aż usłyszymy pewien specyficzny dźwięk. Uwaga. O, właśnie taki. Maksymalnie do krawędzi lewej go przesuwamy. Ruchem płynnym i pewnym. I ten dźwięk, który słyszeliśmy, powoduje, że wiadomość w ogóle została skasowana. Nie wyśle się. A na ekranie bardzo ładnie widać, jak ona ląduje do kosza. Może się przydać.
0: Tak, to się zgadza. I tak właśnie to działa. Ja teraz może spróbuję do Przemka coś nadać.
5: Odblokuj. Otwórz aparat. 2017, środa, 2 lipca. Odblokuj. Przycisk.
0: Pójdzie.
5: Odblokuj.
0: Ja to też pokażę od tej strony.
5: WhatsApp, czaty, 2. Przycisk grup, pole tekstowe.
0: Jestem w
5: przycisk wiadomości głosowej. Przycisk.
0: W
1: jeszcze,
0: czacie.
1: Zanim zaczniesz nagrywać, jeszcze jedną rzecz powiem.
0: Tak?
1: Jak się wykona gest 4 palcami u góry ekranu, żeby przejść na pierwszy element.
5: Czaty 18. Przycisk wróć.
1: Mamy kontrolkę.
5: Michał Dziwisz dostępny ukośnika.
1: Tak, uwagę. Widzę, że jesteś dostępny. A teraz zacznij nagrywać.
0: Okej, okay, już.
5: Pole tekstu. Przycisk wiadomości głosowej. Przycisk.
0: No i w tym momencie coś nagrywam. Mogę tak sobie gadać.
1: A ja sobie przesunę o jedną kontrolkę właśnie tam, gdzie było przedtem powiedziane, że jesteś dostępny, a teraz mówi...
5: Michał Dziwisz, nagrywać dźwięk wielokropek.
0: No proszę.
1: O, jak to także od razu wiem, że coś nagrywasz i że warto poczekać, bo zaraz coś przyjdzie.
0: Dobrze, no to ja teraz, żeby nie trzymać ciebie i słuchaczy dłużej w niepewności, kończę nagrywanie.
5: Michał Dziwisz dostępny ukośnika nagłówek.
1: A u mnie oczywiście słyszalny był ten dźwięk, więc już wiem, kiedy wiadomość nadałeś i że wiem, że mogę teraz znowu jechać sobie od końca.
5: Przycisk wiadomości głosowej, pole tekstowe.
1: To pole tekstowe to jest takie, w którym mógłbym ci napisać wiadomość tekstową.
5: Podziel się mediami, przycisk.
1: Podziel się mediami, za chwilę do tego wrócimy. I jeszcze raz w lewo będzie ostatnia wiadomość, jaką nadałeś.
5: Wiadomość głosowa.
1: To wiem, że od ciebie. Bo ode mnie to jest...
5: Twoja wiadomość głosowa.
1: To jest ta różnica. Jeżeli mówi...
5: Wiadomość głosowa.
1: To znaczy, że od ciebie. A jak...
5: Twoja wiadomość głosowa.
1: To znaczy, że to ja wysłałem.
5: Wiadomość głosowa.
1: No więc tapię dwukrotnie w tą twoją ostatnią.
0: No i w tym momencie coś nagrywam.
1: O, właśnie. I tu nastąpiło coś, co czasami się niestety zdarza. Zbyt blisko przysunąłem iPhone'a do ucha. Co sprawiło, że po pierwsze przełączyło mi się na to odtwarzanie na głośnik ten słuchawkowy, a jak odjąłem urządzenie od ucha na powrót, to wiadomość została spauzowana. I teraz, żeby ją znowu dalej odtwarzało, to znowu muszę dwukrotnie tapnąć.
0: Gość, nagrywam, mogę tak sobie gadać.
1: A ja sobie przesunę o jedno... I znowu spauzowałem. No właśnie, to... Co tak, no to przy okazji się ujawniła kolejna funkcja. Kiedyś było tak, że to się płynnie przełączało po prostu z głośnika na słuchawkę, z słuchawki na głośnik i spauzowanie tylko można było osiągnąć poprzez dwukrotne tapnięcie w daną wiadomość. Zresztą teraz też tak można.
5: Wiadomość głosowa.
0: Gadać.
1: A ja sobie przesunę
5: wiadomość głosowa.
1: O. Jedną kontrolkę właśnie tam, gdzie było przed...
5: Wiadomość głosowa.
1: No i tak przez tapnięcie też można, ale właśnie tutaj dodatkowa jest w tej chwili taka akcja, że w momencie, kiedy przyłożymy i odciągniemy urządzenie od ucha, to nam się też spauzuje.
0: To jest pauza. To zanim przejdziemy dalej, mamy kolejny telefon. Tym razem jest z nami Karol. Witaj, Karolu.
7: Witam serdecznie wszystkich.
1: Witamy.
7: Ja chciałem wam powiedzieć o bardzo przydatnej funkcji w WhatsAppie, o której tu się dzisiaj jeszcze nie mówiło, a która niekiedy może być dla nas osób niewidomych dostępna, zwłaszcza jak chcemy komuś coś pokazać, jakąś rzecz, czy nie wiem, no cokolwiek. Mianowicie to, że WhatsApp przesyła w bardzo dobrej jakości filmy. I są to filmy, które mogą trwać, z tego co się zorientowałem, do 90 sekund. Czyli jest to dość długo, bo wiadomo, że MMS-em już takiego filmu nie wyślemy, ponieważ tamto ograniczenie jest zupełnie inne. I jest też inna jakość, począwszy od jakości obrazu, a skończywszy na jakości...
0: Na dźwięku, bo to jest kompresowane jeszcze dodatkowo.
7: Skompresowana, tak. Tak jak kiedyś programy, które do AMR nagrywały, były takie dawne dyktafony w telefonach, prawda? To one tak mniej więcej nagrywały i to jest właśnie taka jakość w MMS-ie. A tutaj w WhatsAppie jest to jakość taka jak w rozmowie. Mamy ten opis, który jest podobno świetnej jakości. Ja tego niekiedy używam i to się naprawdę sprawdza, więc polecam, gdyby ktoś chciał, jest tam taka opcja, można sobie taki film przesłać, a na przykład osoba widząca, która go odbiera, a przykładowo jest poza zasięgiem sieci Wi-Fi i nie chce sobie zużywać pakietu, ma wybór, czy go odebrać teraz, czy może później i widzi wielkość tego filmu, czy on ma 2 MB, 3, 5, 10, prawda, różnie, w zależności od tego, jaki ten plik, któryśmy wygenerowali, jest.
0: No to rzeczywiście bardzo przydatna funkcja i niekiedy może okazać się fajna, szczególnie jeżeli nie jest nam potrzebna jakby taka współpraca z osobą widzącą gdzieś na żywo, bo do tego to wiadomo możemy wykorzystać czy Skype'a, czy Hangouta na przykład od Google'a, który to taka ciekawostka jest w końcu fajnie dostępny na iOS-ie. Więc jeżeli ktoś ma dużo znajomych z Androidem, to może już spokojnie korzystać z Hangoutów. Ale to tak tylko nawiasem.
7: Jeszcze taka bardzo ciekawa rzecz dostępnościowa. Tu jakżeście wspomnieli dzisiaj, że WhatsApp nie pokazuje czasu wiadomości, którą komuś wysłaliśmy lub którą otrzymaliśmy, ale już gdy wyślemy film lub zdjęcie, to ten czas się pokazuje.
0: No tak, to też jest ciekawe.
7: To też jest ciekawe. Nie wiadomo, czemu tak jest, bo przecież równie dobrze mogłoby być przy wiadomościach takich zwyczajnych. I jeszcze jedna rzecz. Jakiś czas temu, myślę, że gdzieś około miesiąca, gdzieś czytałem takie przecieki w internecie, jakoby WhatsApp pracował nad rozmowami wideo i ogólnie głosowymi w czasie rzeczywistym, żeby to była taka silna konkurencja dla Skype'a.
1: Do końca drugiego kwartału miał to zrobić, no.
0: Pożyjemy, zobaczymy.
1: Pożyjemy, zobaczymy, tak.
0: WhatsApp równa się Facebook, tak? Więc całkiem jest to możliwe, że gdzieś tam to będzie używane.
7: Wiecie, no, taka jeszcze refleksja na koniec. Smutna w gruncie rzeczy, dotycząca i WhatsAppa, i Voxera. Z tego, co mi się kojarzy, to firmy, które tworzą te aplikacje, niestety niemalże ignorują prośby osób niewidomych, które tam wysyłają, prawda, informacje, żeby to czy tamto poprawić. Nawet kiedyś słyszałem taką opinię od kogoś, kto napisał maila do Voxera, gdzie mu odpisali wprost, że po prostu nie planują się zajmować typowo dostępnością tego programu.
1: No to mi tak napisali właśnie, po długich zresztą walkach. Jak się zmienił interfejs z tej wersji, którą ja cały czas sentymentalnie posiadam, no to próbowałem też tutaj kilka rzeczy jakoś przeforsować i powiedzieli, że może zrobią, ale to na razie to ma niski priorytet generalnie dostępność. Co do WhatsAppa, pamiętam jak z Pawłem Masarczykiem jeszcze pod koniec wakacji tamtych pisaliśmy solidarnie do WhatsAppa właśnie prośby o poprawę dostępności, pokazywaliśmy przykłady różnych działań, które w WhatsAppie występują, a występować nie powinny. No i z reguły były albo odpowiedzi tylko automatyczne, albo jakieś takie dosyć robiące nadzieję, ale nie dające żadnego konkretnego w praktyce efektu, mimo ponawianych próśb o...
0: Na zasadzie, okej, okay, zajmiemy się kiedyś tą tak, sprawą.
7: Tak, przykładem, no, przykładem...
1: Dzwonimy do pana, tak, no na tej zasadzie. No.
7: Przykładem są raporty, tak, które WhatsApp pokazuje o wiadomości przeczytanej bądź przesłuchanej, które dla osób widzących wyglądają jak takie podobno mikrofoniki, które mają dwa kolory. Jeden kolor oznacza, że ktoś przesłuchał, a drugi kolor oznacza, że jeszcze nie zdążył. Przecież to tak naprawdę też by mogło być dla nas czytane, bo przykładowo ja wysyłam na przykład Przemek tobie wiadomość, ty mi nie odpowiadasz przez 4 dni. Ja nie wiem, czy ty mnie po prostu olałeś, czy w gąszczu wiadomości mogło tak się zdarzyć, że to do ciebie jakoś nie dotarło, w sensie no po prostu przeoczyłeś, tak?
0: Dlatego tu lepiej sprawdza się Voxer.
1: Tak, to prawda. Natomiast jeszcze jest taka rzecz właśnie, co też często się zdarza, jak wysyłam wiadomość do osoby widzącej, to ona wie, znaczy jeżeli ona do mnie wysyła wiadomość, to ona wie, czy ja ją odsłuchałem, czy nie, bo jej się to pokazuje, tak. I jest mi w stanie powiedzieć na przykład, że słuchaj, jeszcze w naszym czacie masz jakoś tam kilka wiadomości wstecz, jedną nieodsłuchaną, nie?
7: I, dokładnie, i tak, dokładnie, tak, no? Tak to właśnie jest i to przecież powinno być, bo jest to... takiego programistycznego punktu widzenia możliwe do ogarnięcia, ale no ewidentnie ludzie mają pewne priorytety, które realizują jakieś tam cele swoje, a tego no niestety, no. Ale pozostaje mieć tylko nadzieję, że może kiedyś.
0: I tego byśmy sobie wszyscy, myślę,
7: życzyli. To już będzie chyba iPhone 9 w tym momencie.
0: całkiem być może. Dobrze, Karol, dziękujemy ci bardzo serdecznie za głos w dyskusji. Pozdrawiamy i do usłyszenia.
7: Pozdrawiam również, kłaniam się.
0: Trzymaj się. Czekamy na kolejne telefony. 123 834 835 to jest nasz numer telefonu. tyflopodcast.net to jest nasz Skype. Powysyłaliśmy sobie wiadomości do siebie razem z Przemkiem. A co możemy jeszcze sobie powysyłać?
1: Multimedia. O multimediach jeszcze bym chętnie poopowiadał.
0: Okay.
1: Pierwsza w ogóle ciekawa rzecz, jeszcze zanim o typowych multimediach, to jeszcze jedna rzecz, której w Voxerze też mi brakowała, a która w WhatsAppie jest. Mianowicie, jeżeli wejdziemy w jakiś czat...
5: Rafał Łukacz dostępny ukośnika, nagłówek.
1: I tutaj też ciekawostka dostępnościowa, to jest nagłówek, i może mało komu przyjść do głowy, że to się da kliknąć i to coś zrobi w ogóle, no bo nagłówek z reguły kojarzy się tylko z jakimś takim typowo informacyjnym oddzieleniem większego fragmentu tekstu, a tu w ten nagłówek można kliknąć.
5: Dane kontaktowe. Rafał, przycisk wróć.
1: I co tu możemy ciekawego zrobić?
5: Dane kontaktowe. Nagłówek. Akty kontakt. Rafał Łukacz. Wiad. Do Rafał. Przeglądaj media. Brak.
1: Gdyby jakieś jeszcze wysyłane były do nas, to tutaj by się pokazały, że ich tam ileś plików jakichś dołączonych do wiadomości było.
5: Komórka plus status available.
1: Status?
5: Wyślij konwersację e-mailem.
1: To nas właśnie interesuje. Wyślij konwersację e-mailem i dzięki temu, jeżeli tylko wszystkie wiadomości zostały przez nas pobrane i odsłuchane, to one zostaną dołączone jako załączniki do wiadomości e-mail w formacie M4A. I będziemy mogli sobie je odsłuchiwać. Nazwy tych plików są bardzo dziwne, niestety, zupełnie nie mówiące konkretnie o jakichś tam nazwiskach, datach, godzinach i tak dalej, więc to tym się ciężko sugerować, ale zarchiwizować możemy sobie w ten sposób jakieś wiadomości. Niestety za pomocą VoiceOvera nie ma możliwości przekazania jakiejś wiadomości dalej innemu użytkownikowi WhatsAppa na przykład.
0: Kiedyś to się chyba dało zrobić, ale... To kiedyś.
1: No kiedyś. Natomiast co jest ciekawe, da się komuś przesłać dołączony przez innego użytkownika plik multimedialny.
0: To a to przepraszam sprawę. Bardzo, to chyba o to mi bardziej chodziło, że nie wiadomość, tylko plik. Tak.
1: Mm-hmm. Natomiast wiadomości takiej głosowej typowo bez voiceovera jak najbardziej można przekazać i ona wtedy faktycznie dochodzi do nas jako taki plik.
5: Wyczyść rozmowę.
1: O, i też ciekawe, można wyczyścić rozmowę, czyli po prostu skasować tutaj wszystkie wiadomości z danej konwersacji. Więc jakby ktoś potrzebował tej funkcji, też może jej użyć. To, co chciałem, wyjdę z tego.
5: Przycisk podziel się na powierzch audio 1, przecinek wiadomość głosowa. Wiadomość od znajomego. Zawierać dźwięk.
1: To jest to, co mi Rafał przysłał.
5: Aby pobrać.
1: Naciśnij dwukrotnie, aby pobrać. I gdybym tutaj kliknął...
5: Wiadomość od znajomego. Zawierać dźwięk. Wiadomość od znajomego.
2: Otwórz.
5: Powierz audio 1,6 MB. Przycisk.
1: No i to muszę sobie kliknąć. czy nam pokaże?
5: Wybieram powierz audio 1,6 MB, przycisk.
1: Nie powie nam nic o pobieraniu.
5: Wiadomość od znajomego, zawiera dźwięk.
1: No to są dwa dźwięki.
5: Wiadomość od znajomego, zawiera dźwięk. Powierz audio 1, wiadomość, głos, wiadomość, powierz audio 1,6.
1: No właśnie, i to możemy sobie czasami klikać, jeżeli tego jest dużo. Niestety nie mamy informacji o postępie pobierania.
0: Mamy informację jeszcze taką od Dionesque, która napisała do nas, że z voiceoverem można przesłać dalej, ale wiadomość tekstową za pomocą WhatsAppa.
1: I odtworzyło mi tu plik multimedialny od Rafała.
8: Co było?
5: 1:1, nagłówek. Media, przycisk, 5%, z 5%, regulacja.
1: O, i tutaj możemy przewijać taki plik multimedialny, tą regulacją.
5: Palcem w górę lub 27%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%.
1: Po prostu jednym palcem w górę przesuwając, przewijamy do przodu, a w dół, do tyłu.
5: 6, 4, 0, 6, 14.
1: Mamy czas.
5: 0. 02.07.2014, 18, 25.
1: Data przysłania.
5: Czynność, przycisk.
1: Tutaj klikniemy czynność.
5: Strona 1:1. Krewioksicon, wygaszony, czynność. Zero czynność, krewioksicon, media button barbause, nexticon, media button barbause,
1: tu by można było spauzować ten odtwarzany właśnie multimedialny plik.
5: Nexticon, wygaszony, usuń, przycisk, sieć, oran, 02, usuń, przycisk, nexticon, media button barplay, przycisk, previouxicon, wygaszczynność, przycisk.
1: Co są w drugą stronę, bo coś mi ta czynność nie zadziałała. O właśnie, co możemy zrobić? Jak klikniemy w to czynność, za pierwszym razem mi to nie zadziałało, ale jak przyszedłem dalej i z powrotem wróciłem na ten przycisk czynność, to zadziałał. Więc czasem można się spotkać z takim dziwnym zachowaniem WhatsAppa. Można przesłać dalej mailem taki plik, albo...
5: Prześlij przez WhatsApp PP, przycisk, anuluj, przycisk.
1: Anuluj. No to teraz spróbujmy na przykład przez WhatsAppa przesłać.
0: To spróbuj przesłać do mnie.
5: App Shopter. Twitter has been updated. Zamknij.
1: Przy okazji.
5: WhatsApp PP, ostatnie rozmowy, nagłówek.
1: Teraz pokazuje nam się lista wszystkich naszych czatów, właśnie posortowanych według od najnowszego do najstarszego.
5: Anuluj, przycisk, szukaj. Natalia, szukaj. Na tyflostancja. Michał Dziwisz, komórka. Available.
1: I teraz, jak kliknę w twój kontakt.
5: Uwaga, przesłać do Michał Dziwisz. Nie, przycisk. Przycisk.
0: No to siup. I zobaczymy zaraz, w jakim to tempie przycisk będzie wysyłać.
9: O! Przycisk. 20:33. Jedno powiadomienie.
0: Ależ to szybko poszło.
9: Środa. Drugi. No i WhatsApp PP. Teraz Przemysław Rogalski wysłał ukośnika ci dźwięk.
0: Przemysław Rogalski wysłała ci dźwięk. Wysłał ukośnik A. Dobrze, i teraz co
9: czaty,
0: my tu dwa, mamy?
9: Przycisk, pole tekstowe, podziel się, powierz audio 1,6 MB, przycisk.
0: Znowu mam właśnie
9: wiadomość od znajomego,
0: zawierać
9: dźwięk,
0: powierz audio 1,6 MB, przycisk. Powierz audio 1,6 MB, klikam.
9: Pole tekstowe, podziel się, powierz audio 1,6 MB, przycisk.
0: No i naprawdę wielka szkoda, że tu nie ma żadnej informacji a propos jakiegoś postępu, czy to coś robi,
9: powierz audio 1,6 MB,
0: czy to nic nie robi, tak sobie mogę czekać.
1: A klikniesz jeszcze raz tą wiadomość znajomego.
9: Powierz audio 1, wiadomość od znajomego, zawierać, 1:1, Przemysław, przycisk,
1: tak.
9: 1:1,
0: już odtwarza.
8: W skrócie przypomnieć dla tych, którym się rozjechał kursor na WhatsAppie, co było...
9: 1:1, nagłówek.
0: Okej. I zapauzowałem. Mm.
1: I teraz ciekawa jeszcze jest rzecz. Zobaczymy, czy faktycznie tak się stanie, jak myślę.
5: Czaty, Michał Dziwisz, zadzwoń. Przycisk wiadomości głosowej. Przycisk. Czaty, Michał Dziwisz, dostępny ukośnika. Zadzwoń. Przycisk.
1: Tutaj może też zadzwonić do kogoś.
0: Dokładnie.
5: Informacja. Czytaj starsze wiadomo. Informacja.
1: W informacjach. Informacje jeszcze można wtedy wejść dla danego kontaktu. Tak przy okazji.
5: Michał Danek, przycisk. Michał Dziwisz, redaktor naczelny. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
0: I to są informacje z Facebooka.
1: No właśnie.
0: To już na pewno widzę.
1: Dobra, i teraz tak. Co chciałem pokazać?
5: Przycisk wiadomości głosowej.
1: Ja teraz ci nagram wiadomość. Odtworzyłem uprzednio ten plik dźwiękowy multimedialny przesłany mi przez Rafała i zobaczymy taką rzecz. Czy jak teraz spróbujesz tą wiadomość moją odtworzyć, czy ona będzie miała taką samą jakość dźwięku?
0: No to czekamy.
9: Ekran zablokowany.
0: O.
9: 20:35. Jeden powiadomienie.
0: Jest.
9: WhatsApp PP. Teraz. Mikrofon. Przemysław Rogalski wysłał Kośnika ci wiadomość.
0: No to już próbujemy to otworzyć.
9: WhatsApp PP. Czaty. 2. Pole tekstowe. Podziel się. Wiadomość głosowa.
10: Teraz ci nagram wiadomość. Odtworzyłem uprzednio ten plik dźwiękowy multimedialny przesłany mi przez Rafała i zobaczymy taką rzecz. Czy jak teraz spróbujesz tą wiadomość moją odtworzyć, czy ona będzie miała taką samą jakość dźwięku?
0: I twoim zdaniem ma, czy nie ma? Bo ja szczerze mówiąc...
1: Ma akurat taką samą, ale dlaczego? Teraz do Rafała pytanie. W jakim formacie był ten plik, który żeś mi wysyłał?
2: To był format, ten plik, który ci wysyłałem, to był format M4A z dawnego Dropboxa. Natomiast jeżeli są pliki w innym formacie niż MP3 czy M4A, na przykład AAC czy jakiś inny format dźwiękowy, to wtedy się niszczy przy odtwarzaniu, przy nagrywaniu i przy odsłuchiwaniu, jako próbkowanie spada. I o co chodzi? Gdy na przykład ktoś taką wiadomość odtworzy, to u niego też wtedy się to sypie. I jak będzie się nagrywał, no to każdy, kto odsłucha taką osobę, która odsłuchała ten twój plik dźwiękowy, no to każdemu ta jakość dźwięku się po prostu posypia, zepsuje. I wtedy każdy jeden, który odsłuchał, który chce się do kogokolwiek nagrać, musi zamknąć WhatsAppa trzema palcami, home'em i trzema palcami w górę i włączyć go ponownie, aby to no, znowu dobrze działało. Ostatnio na grupie Tyflostancji właśnie robiliśmy sobie takie testy.
0: To wiesz co, Rafale? Ja widzę, że ja mam na przykład w Dropboxie jakiś taki plik MP3, który mógłbym wysłać.
2: Znaczy MP3 będzie dobry.
0: Będzie dobry, więc ja zaraz będę mógł to pokazać.
2: MP3 się nie zepsuje, to by musiał być jakiś inny niż MP3.
0: Aha, to jeszcze inny niż MP3.
2: Jakiś, nie wiem, AAC czy jakiś... Jakiś inny plik, bo MP3 jest okej. Z MP3 i z tym plikiem z Dropboxa M4A było okej. Ale na przykład Audio Memos nagrywa w takim formacie i on wtedy te wiadomości głosowe właśnie to próbkowanie niszczy przy odtwarzaniu. A druga sprawa jest tego typu, że pliki z Symbiana nagrywane na przykład w formie notatek głosowych też tą jakość dźwięku u każdego niszczą. I
0: rozumiem.
2: Trzeba zrobić restart wtedy WhatsAppa, żeby to wszystko dobrze działało, bo jak nie zrobimy tego restartu i się nagramy, to każdy, kto będzie nas odsłuchiwał, to będzie nas słyszał w bardzo złej jakości.
0: Rozumiem. No to niestety szkoda, że nam to nie wyjdzie, bo można by było pokazać, bo nic innego niż MP3 tu nie mam pod ręką.
1: No właśnie, ale chciałem właśnie, Rafał, żebyś o tym powiedział, bo to jest taka kwestia tutaj dosyć istotna.
2: Chciałbym pokazać, powiedzieć o dwóch rzeczach, a mianowicie pierwszą rzeczą można wysyłać wiadomości na WhatsAppa z aplikacji zewnętrznych, wiadomości tekstowe, typu na przykład przykładem takiej aplikacji jest Active Voice, gdzie można nagrać sobie na przykład wiadomość tekstową i potem wysłać ją od razu do WhatsAppa. Natomiast drugą ważniejszą wiadomością, o której chciałem powiedzieć, to jest przesyłanie plików dźwiękowych na przykład za pomocą Dropboxa. I teraz pokażę mniej więcej, jak to działa. A więc na początku wchodzę do Dropboxa. Wchodzę. Tak, dla ciekawostki mam czasami takie rzeczy, że jak sobie włączę coś, to mi się automatycznie muzyka włącza i nie wiem dlaczego. Już włączam Dropboxa. I teraz wchodzę sobie do folderu, gdzie mam jakiś pliczek.
0: Poprosimy Rafale troszeczkę głośniej syntezę.
2: Że? Wchodzę sobie do jakiegoś... O, i zobaczymy, jak będzie z plikiem Wave. Udostępnij. I potem dajemy pod udostępnij otwórz wy. Otwórz wy. Okej. Okay.
11: eksportowanie.
2: O. Ale powiem, że przy dużych plikach to trzeba dosyć długo czekać.
0: Eksportowanie, no tak, czyli to jest jakiś status cały czas.
2: Tak, to jest przy większym pliku. To może spróbuję na mniejszym pliku. O, mamy mniejszy plik, który pójdzie szybciej. Dajemy udostępnij. Otwórz wy. I teraz nam się pojawiają wszelkiego rodzaju aplikacje, na przykład otwórz FTP, otwórz VoiceDream,

0: teraz po prostu pozostaje. Tak, pozostaje nam czekać.
1: Czyli podsumowując, w Dropboxie wybieramy, wchodzimy do folderu, gdzie znajduje się dany plik, który byśmy chcieli udostępnić. Następnie dajemy udostępnij, następnie dajemy otwórz w i wybieramy WhatsApp.
0: Jesteś trochę, Rafale, za blisko mikrofonu, minimalnie.
1: Okay. I wybieramy wtedy WhatsApp. I jak wybierzemy WhatsApp, to on wtedy się zapyta nas, czy wybieramy osobę i wtedy nas się zapyta, czy wysłać plik do danej osoby. I klikamy tak, no i plik się już wtedy wysyła.
2: Natomiast faktycznie jeszcze... się wysłał.
0: Tak. Natomiast tu jeszcze są w WhatsAppie w ogóle też dosyć ciekawe rzeczy, takie jak dzielenie się chociażby lokalizacją. Zaraz możemy spróbować pokazać, jak to działa.
3: 24, środa, 2 lipca, odblokuj, przycisk, odblokuj.
0: Spróbuję na przykład...
3: WhatsApp PP. Okay. Przemysław Rogalski, widziano dzisiaj o 20. Zadzwon.
0: Przemek.
3: Pole tekstowe.
0: Co my tu mamy? No, pokażę zresztą od razu wiadomości tekstowe też przy okazji. Słynny test.
3: Przycisk.
0: Wyślij.
3: Przycisk wiadomości głosowej. Przycisk. Pole tekstowe.
2: Podziel się mediami. Przeczytało. Test.
0: Dokładnie. I mamy...
3: Podziel się mediami.
0: Przycisk. Podziel się mediami.
2: Kliknął w ten tekst, to od razu by się nasze okienko czatu otworzyło.
0: Tak. Czyli tak jak na Voxerze.
3: Uwaga. Zrób zdjęcie lub filmik. Przycisk.
0: I teraz tak. Zrób zdjęcie lub filmik, czyli to, o czym mówił Karol.
3: Wybierz zdjęcie z galerii. Przycisk.
0: Wybierz zdjęcie z galerii, gdybyśmy już coś mieli.
3: Wybierz wideo z galerii. Przycisk.
0: Wideo z galerii.
3: Podziel się lokalizacją. Przycisk.
0: Podziel się lokalizacją. Tu jest na przykład coś takiego.
3: Podziel się kontaktem.
0: Mogę przycisk. Się podzielić kontaktem.
3: Anuluj. Przycisk.
0: I anulować.
3: Na podziel, przykład, podziel się lokalizacją.
0: Załóżmy, że
3: przycisk.
0: Chciałbym się podzielić z Przemkiem moją lokalizacją.
3: Podziel się lokalizacją. Przycisk. I'm Hermes. Makarewicz A. Kazimierza Odnowiciela 1. I ława.
0: Dobrze. A, i tu
3: I'm
0: mam...
3: Hermes. Usługi geodezyjne. Ukryj miejsca. Wyślij swoje położenie. Zeg dokładności do 65 metrów. Przycisk.
0: Wyślij swoją...
3: Pratkinko FF Mask. Przycisk.
0: Wyślij swoje położenie.
3: Zeg dokładności do 65 metrów.
0: Z dokładnością do 65 metrów. No jestem w pomieszczeniu, więc no...
3: Ukryj miejsca. Wyślij powiedzmy. Swoje położenie. Zeg dokładności do 65 metrów.
0: Tu jeszcze widzę, przycisk. Że mam...
3: Ukryj miejsca. Usługi geodezyjne Piotr Dowiak. Kazimierza Odnowiciela 2. I ława. Przycisk.
0: O, na przykład. Takie informacje. Od razu mógłbym sobie wybrać coś z mapy. Dokładnie.
3: Ukryj miejsca.
0: Ale
3: wyślij swoje
0: wyślij
3: położenie.
0: Zeg dokładności do 30... Z dokładnością.
3: Czaty 2. Przycisk wróć.
0: Wysyłam.
4: PP. WhatsApp PP. Michał Dziwisz udostępnił ukośnika ci swoje położenie.
2: O, dokładnie. I na przykład jak to kliknę?
4: Odblokuj. WhatsApp. Środa. WhatsApp PP. WhatsApp PP. Michał Dziwisz udostępnił ukośnika ci swoje położenie. Teraz. WhatsApp PP. Czaty 18. Przycisk wróć. Czat. Michał Dziwisz dostęp. Przycisk wiadomości głosowe pole tekstowe.
2: Idziemy w lewo.
4: Podziel się mediami. Wiadomość od znajomego. Zawiera położenie.
2: Jeżeli w to
4: klikniemy. Aby otworzyć. Wiadomość. Michał. Przycisk wróć. Michał. 14200. I ława polska. Nagłówek poziomu 14. Brak widocznych cech.
5: Zamknij okno wyskakujące.
4: Michał Dziwisz. Więcej informacji. 204 km od ciebie.
2: O.
4: Informacje prawne. Czarność. Przycisk.
2: Co ja mogę z tym Baga. Zrobić?
4: Wybierz czynność. Dodaj do kontaktów. Otwórz w mapach Google. Przyanuluj. Przycisk.
2: O, widzisz, mógłbym nawet jakąś trasę wygenerować.
0: Dokładnie. Dokładnie.
2: Albo przez mapy googlowskie to zrobić zamiast przez eplowskie.
0: Mamy telefon, słuchajcie, kolejny. Tym razem jest z nami Michał. Witaj, Michale. Halo. Czy się słyszymy?
6: Halo?
0: O, teraz się słyszymy.
6: Witam was bardzo serdecznie. Cieszę się, że udało mi się dodzwonić.
2: Cześć.
0: Witamy i słuchamy.
6: Chciałem powiedzieć taką krótką rzecz, że właściwie bardzo się cieszę, że ta audycja powstała, ale jeśli chodzi o tłumaczenie WhatsAppa, jest ona bardzo pożyteczna, natomiast jeśli chodzi o tłumaczenie Voxera, już nie do końca, z tego względu, że Voxer umarł niemalże śmiercią naturalną. Wiele grup już praktycznie nie prowadzi na nim konwersacji, dużo ludzi już z niego odeszło, z racji tej, że aktualizacje były płatne, później bezpłatnie nie można było tworzyć nowych grup. No i jak byście się tutaj, kochani, odnieśli do tego właśnie, co powiedziałem?
0: Michale, to ja się odniosę, bo tu chyba Przemek i Rafał to są takimi raczej entuzjastami WhatsAppa, mam wrażenie. A ja natomiast tego WhatsAppa za bardzo nie lubię. Ja zdecydowanie bardziej wolę korzystać z Voxera. Przyczyn jest kilka. Oczywiście ja doceniam możliwości, jakie oferuje WhatsApp, czyli na przykład wysyłanie, właśnie dzielenie się kontaktem, dzielenie się jakąś tam lokalizacją, nagranie filmiku, nagranie wiadomości głosowej.

0: Natomiast takie konwersacje na zasadzie takiego, powiedzmy, walkie-talkie, czyli wysyłania wiadomości poszczególnych, to ja zdecydowanie bardziej preferuję Voxera, szczególnie kiedy on teraz działa. Bo oczywiście było tak, że jeżeli na przykład nie było możliwości, ten Voxer nie chciał działać, a jeszcze do niedawna były z nim poważne problemy, to rzeczywiście zdecydowanie lepiej było korzystać z WhatsAppa. Natomiast teraz w WhatsAppie nie mamy tego, co mamy w Voxerze, o czym ja mówiłem. Na przykład w Voxerze dostaniemy od razu informację o tym, czy wiadomość była odsłuchana, czy została w ogóle odebrana przez naszego rozmówcę. Bezproblemowo nam to wszystko działa. Oczywiście zgodzę się z tobą, jeżeli chodzi o to, że, no, że z Voxerem były poważne problemy, jeżeli chodzi o takie... O takie dostępnościowe rzeczy i o funkcjonalność tej aplikacji, bo one były i to, że on się stał płatny, przynajmniej tam w części, to na pewno miało drastyczny wpływ na grupy i na to, jak te grupy funkcjonują. No tylko ten pływający kursor to w korzystaniu z grup i to w korzystaniu wygodnym z tych grup w WhatsAppie jest, no, moim zdaniem bardzo irytujący.
1: Tak, zgadza się.
2: No niestety fakt.
0: I to mnie na przykład skutecznie zniechęca. Ja jestem na tyflostacji WhatsAppowej, ja jestem na dźwiękolandzie WhatsAppowym, ale żebym jakoś tam zaglądał na te grupy, to po prostu, no, zniechęca mnie to totalnie, że ja, no, nie śledzę tego co 5 minut i w tym momencie zazwyczaj mam wiele wiadomości do odsłuchania. Ten ekran mi się blokuje, te wiadomości mi się wyłączają w tym momencie. Przestaję to odtwarzać na WhatsAppie. Ten kursor mi pływa, więc to, no, nie jest zachęcające tak do używania. Do konwersacji z ludźmi też WhatsApp jak dla mnie jest średnio zachęcający, dlatego że jak mi ktoś nagra, a są takie osoby, które się rozgadają na 5 minut, to w tym momencie często jest tak, że ja tego WhatsAppa po prostu muszę ubić, zamknąć go gestem 3 palce w górę, otworzyć go i dopiero ta wiadomość jest mi odtwarzana. On sobie ją dopiero jakoś tam pobierze w końcu, łaskawie, i zacznie odtwarzać. Także, no,
1: tak, nie ma tego powiadomienia, że ta wiadomość została pobrana. Tak. To jest właśnie przykre, że my nie mamy żadnej możliwości odsłuchać tego. No najbardziej chyba, nie wiem, dla wszystkich, którzy używają WhatsAppa, wkurzające jest to, że nie można puścić tego palca z przycisku podczas nagrywania wiadomości. To jest chyba najbardziej wkurzająca funkcja. A nie wiem, czy zostało powiedziane tu jeszcze o jednej ciekawej funkcji w WhatsAppie i nie wiem, czy ona działa. W każdym razie w Androidzie jest coś takiego, że kiedy chcemy anulować wiadomość, którą do kogoś nagrywamy, a trzymamy palec, możemy go przesunąć w lewą stronę, nie puszczając, i dopiero puścić. Wtedy ta wiadomość nie zostanie wysłana. I czy sprawdzaliście tą funkcję właśnie?
0: Tak, Przemek to pokazywał
1: dzisiaj. Czyli ona działa, tak?
0: Tak. Dla iOS-a to działa. A teraz może wy, Przemku i Rafale, coś się wypowiedzcie na temat tego, co mówi Michał. No bo ja tu skrytykowałem WhatsAppa dosyć mocno, a co wy powiecie na ten temat?
3: Ja bym powiedział, że no, każdy program ma swoje wady i zalety. Nie ma programu, który jest programem idealnym. No, liczę na to, że kiedyś ten WhatsApp się rozwinie. Martwiące jest to, że się no, nie uaktualnia, że się nic z nim nie dzieje. Ale no, jestem optymistą i liczę, że niebawem się to zmieni, że coś się z tą aplikacją stanie. Ja jestem zwolennikiem WhatsAppa. Ja z kolei no, Voxera za bardzo nie lubię. Pomimo wad związanych z WhatsAppem, staram się, by rozwiązywać jakoś te problemy, czy na przykład wysyłać konwersacje z grupy sobie mailem, jeżeli wiem, że jest na przykład coś ważnego, czy na grupie rano robić podsumowania, co było w danym dniu. No i próbuję robić wszystko, żeby no, nie zniechęcić się do tej aplikacji, pomimo wad, jakie ona posiada. Bo jakość dźwięku, no jednak mi to wynagradza.
2: Ja z kolei no, potwierdzam, że faktycznie nie da się przyspieszyć wiadomości na WhatsAppie, czego może brakować. Nie da się odtwarzać wiadomości ciągiem, czego też może brakować. Fakt jest taki, że ciszej nagrywa i odtwarza na słuchawkach, co też może wkurzać i przeszkadzać, szczególnie w tramwaju na przykład. Jak ja lubię się nagrywać albo odsłuchiwać wiadomości, będąc w podróży, no to tu mam trochę problem. Natomiast no właśnie przez te funkcje, które jakoś w WhatsAppie mnie urzekły, to staram się tego WhatsAppa jakoś lubić i korzystać z niego na tyle efektywnie, na ile jest to w ogóle możliwe. Mimo wszystko go polecam. Są triki na to, żeby sobie jakoś z nim poradzić, chociaż no, nie ukrywam, że ja też nie wszystkie wiadomości, zwłaszcza grupowe, jestem w stanie ogarnąć przez ten pływający kursor, bo on dla mnie pływa masakrycznie.
0: On strasznie pływa i to jest niestety problem przy takiej większej ilości i szczególnie jeżeli ktoś no, nie systematycznie te wiadomości odsłuchuje, bo na przykład
2: o to chodzi.
0: Ja sobie załóżmy pracuję przez cały dzień, wieczorem czy gdzieś tam w nocy przed pójściem spać chciałbym sobie jeszcze przejrzeć jakieś tam wiadomości. Tego się nazbiera ileś i to już jest no niestety problem wtedy.
1: Teraz mam jeszcze pytanie takie do tutaj wszystkich uczestników audycji, bo nie wiem, czy to też zostało powiedziane, poruszone w początku audycji, którego jak już wcześniej powiedziałem, nie słuchałem. Czy wiadomo, jakie są koszty po pierwszym roku używania WhatsAppa? Bo podobno jakieś koszty są.
3: W sprawie kosztów WhatsAppa, ja słyszałem, że to są bardzo małe koszty. To jest chyba około 1 dolara amerykańskiego, tak? Takie mnie słuchy doszły, że...
0: Albo euro.
3: I słyszałem
2: w ogóle... w dolarach podają. Problem polega na tym, że dopóki nam się nie skończy jakby ten abonament, który w tej chwili mamy, to nie możemy sobie sprawdzić, nie możemy zrobić na przykład czegoś takiego, że mimo, że zostało nam na pół roku, to jeszcze przedłużyć sobie o 2. Musimy poczekać, aż nam się skończy i dopiero wtedy nam się pokaże ten cennik.
3: A w ramach ciekawostki chciałbym też powiedzieć, a propos właśnie tych kończących się terminów płatności, spotkałem się wiele razy, nie wiem, czy to WhatsApp robił jakieś promocje, czy z czym to było związane, że na przykład ludzie mieszkający w Indiach losowo niektóre osoby miały po prostu przedłużane o jeden rok tego WhatsAppa. I druga sprawa, też słyszałem, że niby WhatsApp jak powstał, to on wtedy był aplikacją bezpłatną na dożywotnio. Tak, też takie słuchy mnie doszły. Dokładnie przyznam się, że regulaminu WhatsAppa nie znam, ale no słyszałem, że jak to powstało, no to wtedy ludzie dostawali możliwość nieograniczonego właśnie konta WhatsAppa, jak ta aplikacja była nowa.
2: Na iOSie ona była darmowa przez długi czas w ogóle, dopiero właśnie mniej więcej od roku weszły te abonamenty. Mhm.
0: No ja właśnie w tym momencie chciałem sprawdzić i sprawdziłem sobie, czy ja mogę. No niestety nie mogę też się zapoznać z tym cennikiem. Mam informację, że do 20 sierpnia mogę korzystać jeszcze za darmo z WhatsAppa, no i wtedy 20 sierpnia się okaże, ile mi przyjdzie za to zapłacić.
3: Ale ceny są z tego, co się orientuję, to są niskie, to jest granica, no plus minus od 3 do 5 zł, na pewno nie więcej, także wydaje mi się, że no, cena jest taka dosyć rozsądna.
2: Jeszcze dwie rzeczy, jeżeli można, chciałem pokazać a propos WhatsAppa i grup dyskusyjnych, takie, które mogą tutaj się przydać. Przycisk. Na przykład mamy Tyflostancję. Czat Tyflostancję.
4: Listę do ogół. Nowa grupa od Tyflostancja 20 50 Mikołaj Hołysz 07.
2: Tak. Wchodzimy.
4: Czaty 7, czaty 17. Przycisk wróć.
2: I teraz jako drugą kontrolkę mamy coś takiego.
4: Tyflostancja Agnieszka, Aleksandra, Alicja.
2: Czyli Anna, wymienioni Antoni, wszyscy Arkadiusz, użytkownicy. Barbara, jeżeli w to klikniemy.
4: Barbara.
2: Szkoda, że nazwisk nie podaje.
4: Stacja, przycisk, tyflo, o grupie, temat, przycisk, dodaj zdjęcie, przycisk, media i powiadomienia, przeglądaj media, 7, ostatnie położenia, powiadomienia, wycisz, nie.
2: No właśnie, o to chodzi, o to wycisz. Jeżeli ktoś chce sobie wyłączyć powiadomienia dla tej grupy, żeby mu przez jakiś czas nie przychodziły, bo nie będzie mógł odsłuchiwać, bo będą go rozpraszały i tak dalej, to może sobie tutaj kliknąć. Jest wycisz, domyślnie jest ustawione na nie, ale można sobie wyciszyć powiadomienia, wyłączyć je na okres.
4: 8 godzin. Przycisk.
2: Albo.
4: Dzień. Przycisk.
2: Albo.
4: Tydzień. Przycisk. Anuluj. Przycisk.
2: Teraz jak właśnie klikniemy któreś z tych opcji, teraz ja to sobie potem mogę zmienić. Na przykład kliknę 8 godzin.
4: Po grupie. Wycisz. Do jutra. 4:56.
2: O, i od razu podaję, do kiedy te powiadomienia nie będą przychodzić. Także no, może to się przydać czasami, szczególnie po nocach.
0: Zgadza się. Można permanentnie też wyciszyć, zdaje się, konkretne grupy, tak? To chyba jakoś w ustawieniach się...
2: Tak, tylko że to jest jakby bardziej takie skomplikowane, natomiast owszem się da. I też jest fajne, że można sobie ustawiać dźwięki powiadomień dla różnych tam kontaktów, żeby inne były, inne dla prywatnych, inne dla grupowych. Ale to, co jeszcze chciałem powiedzieć...
4: Tyflost o grupie, nagłówek. Grupa utworzona, tyflost o grupie, nagłówek. Grupa utworzona.
0: Jeszcze chyba z nami jest cały czas Michał. Michale, czy coś jeszcze dodać?
2: A, jeszcze jest cały czas, nie wiedziałem.
0: Albo i nie. Halo? No nie, nie ma już, nie ma. Mhm.
1: Przemek właśnie opisuje z taką funkcją, można powiedzieć, doraźną, to wyłączanie tych powiadomień i bardzo właśnie przydatna funkcja w nocy czy podczas pracy, kiedy przychodzi dużo wiadomości grupowych, ona się bardzo przydaje. No i nie wiem, jeśli chodzi o mnie, to na tyle. Dziękuję bardzo, że mogłem się wypowiedzieć w tej kwestii. Pozdrawiam jeszcze raz tutaj wszystkich autorów, uczestników audycji oraz wszystkich radiosłuchaczy. Dobranoc.
0: Dziękujemy ci, Michale, za telefon. Dobrej nocy również. Jeszcze mamy taką informację od Dionesque, która do nas pisze następujące rzeczy. Ja mam sentyment do Voxera. Grupę techniczną wolałabym nadal na Voxerze, bo tam nie jest ważna jakość dźwięku, za to można sobie wszystko przyspieszyć i puścić z tak zwanego automatu. Aha, 5 minut tutaj Dioneska się zastanawia, o co mi chodzi, bo 30 minut to dla niektórych jest krótka wiadomość. No tak, wszystko jest względne. Oczywiście. Jeśli chodzi o rozwój czy aktualizację WhatsAppa, to jak dla mnie nic mu nie brakuje i nie powinni w nim nic zmieniać. Jedyna, acz znaczna kwestia do poprawy, to jak dla mnie tylko i wyłącznie dostępność. Ja mam dożywotnio bezpłatne konto, jeszcze Dionesque napisała nam na koniec. No to gratulujemy, ja będę musiał zapłacić.
2: Tak, bo to tak było, dopóki, jeżeli w iOSie, w momencie kiedy w iOSie jeszcze były bezpłatne te korzystanie z WhatsAppa, to dopóki nie zmieniło się numeru telefonu, to jeszcze się miało bezpłatne. Ja akurat zmieniłem w sierpniu i dlatego też miałem, już mnie te abonamenty obejmowały, natomiast gdybym... miał tego WhatsAppa już tam wcześniej i numeru nie zmieniał, to cały czas miałbym go za darmo. Mhm. I jeszcze jedną rzecz chciałem tutaj powiedzieć a propos czatów grupowych, w ogóle a propos wszystkich czatów. Jak usunąć w ogóle te wszystkie wiadomości?
4: 17. Tyflostancja, Agnieszka.
2: Na przykład mamy tyflostancję.
4: Alexa, edycja, przycisk.
2: W momencie, kiedy klikniemy edycję, to pierwszym przyciskiem w ogóle na ekranie, jaki teraz nam się pojawi, więc klikam sobie czterema palcami na górze.
4: Usuń całość. Przycisk.
2: Gdybyśmy to kliknęli, to wtedy usunęłyby nam się wszystkie wiadomości. Dlaczego o tym mówię? Zdarza się, że niektórym użytkownikom nagromadzi się wiadomości grupowych kilkaset i wówczas WhatsApp generalnie zaczyna im mulić na wszystkich czatach. I wtedy no, trzeba zrobić czystkę i właśnie w ten sposób się ją robi.
0: Może być przydatne, to prawda. Także WhatsApp ogólnie no, jest aplikacją też ciekawą. Ma swoje zalety, ma swoje także wady, o których no, tu ja także wspominałem. Ale rzeczywiście dobrze, że jest wybór. Tak się jeszcze zastanawiam, czy coś ciekawego warto by było pokazać z perspektywy WhatsAppa. Coś, jakieś jeszcze interesujące funkcje tej aplikacji, bo ja szczerze mówiąc znacznie mniej z niej korzystam niż z Voxera.
3: Wydaje mi się, że jeszcze jak już pokazujemy wszystko, to by można było pokazać jeszcze ustawienia.
0: Okej.
3: Co znajduje się w ustawieniach WhatsAppa. A więc już to za chwilkę zrobię.
4: Wiadomość, kalendarz, muzyka, stopniowice, aby odsłużyć, stronę 27, WC, IP, Z,
3: QR, CPP. Okej, to jest zakładka ostatnia.
4: Edycja, ustawienia, karta, link, zaznaczone, ustawienia, o aplikacji, przycisk.
3: I tak, mamy o aplikacji.
4: Powiadom znajomego, przycisk.
3: Powiadom znajomego.
4: Profil, przycisk.
3: Profil i tutaj wpisujemy sobie na przykład podpis swój, który się pojawia w powiadomieniach push. Konto i wezmę w nie wejdę.
4: Profil, konto, przycisk. Profil, konto, przycisk.
3: O jest.
4: Konto, nagłówek, prywatność.
3: Tutaj mamy prywatność.
4: Informacje o płatności.
3: Informacje o płatności.
4: Zmień numer.
3: zmień numer i usuń moje konto. I użycie sieci. I teraz sobie wejdę w użycie sieci na przykład. To mi pokazuje statystykę. Wysłanych bajtów wiadomości. Pobranych bajtów wiadomości. Razem wysłanych 567,1 MB. A więc tyle mi wysłał. Razem odebranych 1 GB. I potem jest wyzeruj statystyki. O, i 30 stycznia miałem wyzerowane statystyki.
0: Czyli to takie po prostu statystyki indywidualne dla aplikacji, tak. Gdybyśmy byli ciekawi, jak ona tam się zachowuje, jeżeli chodzi o łącze.
3: Informacje o płatności. No i tu pokazuję... Kiedy mi wygasa? Mianowicie 9 stycznia 2015 roku. Zmień numer, to wiadomo. O, ustawienia czatu, teraz tutaj wejdę. Zachowuj media, to można włączyć lub wyłączyć, no to zachowuje nam na przykład jakieś media, na przykład zdjęcia w rolce z aparatu na przykład. Kopia zapasowa czatu. I kopia zapasowa czatu, to chodzi o to, że on może nam archiwizować wszystkie czaty na iClouda. Powiadomienia. Teraz jest kolejna zakładka. Powiadomienia grupowe. Wiadomość grupowa to jest, jaki mam sygnał dźwiękowy ustawiony do wiadomości grupowej. Bo do wiadomości grupowej i do wiadomości indywidualnej można sygnał dźwiękowy sobie przypisać różny. Potem jest zakładka komunikaty. To nas informuje o po prostu komunikaty z WhatsAppa. To chodzi... Wibracje, no to wiadomo, to wibracje, że wibruje. Dźwięki, no to są dźwięki, jak się je wyłączy, to nie ma takiego tk na końcu przy wysłaniu wiadomości. Potem jest podgląd, że nam po prostu no, się wiadomość pojawia na wierzchu. O, podgląd to jest właśnie podgląd treści wiadomości w powiadomieniach. I można zresetować wszystkie powiadomienia, czyli wyzerować je. Do domyślnych ustawień. No i to by było raczej na tyle, jeśli chodzi o ustawienia WhatsAppa.
0: No to rzeczywiście, można sobie go trochę spersonalizować. Są opcje jeszcze tu o ciekawej rzeczy, pisze do nas Dionesque, mianowicie na WhatsApp możemy ukryć naszą widoczność i wtedy inni nie będą widzieć, czy jesteśmy online, tudzież kiedy ostatnio byliśmy online. Taką jeszcze informację do nas Dionesque przesłała. O, i właśnie się w tym momencie znowu jakaś łączność komórkowa odezwała. Dobrze, słuchajcie, ja myślę, że opisaliśmy przynajmniej częściowo możliwości zarówno jednej, jak i drugiej aplikacji i rzeczywiście tu nie sposób się nie zgodzić, że każda z nich ma swoje plusy i minusy i oczywiście tak najlepiej to mieć obie i korzystać z obu, bo nigdy nie wiadomo, do czego nam się to może przydać. Ja WhatsAppa mam przede wszystkim chociażby ze względu na to, że no, co by nie mówić, problem iPhone'a to jest wysyłanie kontaktów. Jeżeli chcemy wysłać kontakt do kogoś, kto nie ma iPhone'a, a na przykład ma Androida, no to jest problem. Natomiast za pomocą WhatsAppa bez problemu możemy tę barierę omijać, więc chociażby po to warto tego WhatsAppa mieć. No, takie pojedyncze wiadomości również spokojnie są do obsłużenia i można z nich spokojnie korzystać, a dla wytrwałych są również wiadomości grupowe i są czaty właśnie. Jest między innymi tyflostancja, o której wspominaliście i teraz myślę, że warto powiedzieć, jak to taka informacja dla naszych słuchaczy, jeżeli ktoś sobie zainstaluje WhatsAppa, jak można się, Rafale, z tobą jako z administratorem tyflostancji skontaktować, żebyś mógł dodać do tej grupy.
3: Dzięki, Michał. Właśnie chciałem o tym poinformować. Jeżeli by był ktoś zainteresowanym dołączeniem do grupy Tyflostancja, to proszę się ze mną kontaktować pod numerem telefonu 507 081 819 lub mailowo na adres prezes@plusnet.pl prezes@plusnet.pl. Już dosyć dużo osób jest na tyflostancji, ale no zawsze coś pomyślimy, także jeżeli będzie ktoś zainteresowany, no to proszę się ze mną kontaktować. Rano staram się zawsze robić podsumowania, raz fajniejsze, raz trochę krótsze, raz bardziej szczegółowe. To zależy, ile było tematów, jakie były tematy, czy też jestem w stanie nadążyć, żeby wszystko odsłuchać, ale to, co mogę, to staram się zawsze rano, od poniedziałku do piątku, mniej więcej między godziną 6 a 8 rano podsumowywać, natomiast w soboty i niedzielę, no to troszkę później, gdzieś tak 8, 9. Także jeżeli by ktoś miał życzenie, to bardzo serdecznie zapraszam.
0: Dobrze, a zatem to myślę, że tyle, jeżeli chodzi o tę naszą dzisiejszą audycję i prezentację aplikacji Voxer oraz WhatsApp. Prezentacji w ujęciu o system iOS, bo dodajmy, że te aplikacje mają również swoje odpowiedniki na Androidzie. Natomiast no nie pokazaliśmy, bo dziś tu my wszyscy z nadgryzionym jabłkiem się prezentujemy. Jeszcze tak zerkam, czy coś tutaj się ciekawego dzieje, jeżeli chodzi o wypowiedzi. O właśnie, pytanie od Karola. Czy to prawda, że WhatsApp limituje użytkowników w grupach? Tak, są jakieś limity, prawda?
2: Do 50 osób.
3: Do 50 osób, 50 osób może być w grupie.
0: I się tyflostancja chyba już zapełnia z tego, co jeszcze właśnie dostajemy tutaj informacji od Dionysque również.
3: Tak, ale no... Wiem na przykład o osobach, które no, mi pisały, że chciałyby się wypisać, bo mają na przykład na... Nie mają możliwości odsłuchania, nie nadążają z kursorem, także no jakby ktoś był zainteresowany, proszę się ze mną skontaktować i nie będzie problemu, sądzę, że na pewno zapiszemy.
0: Okej, okay, zatem...
2: Jeszcze warto powiedzieć, że Dźwiękoland, Tyflostancja nie jest jedyną grupą, jaka tutaj powstała, z jakiej korzystamy. Jest grupa Dźwiękoland, na której można też porozmawiać tak po prostu sobie o wszystkim. Jest grupa Andek dla użytkowników systemu Android, też taka dyskusyjna, techniczna bardziej. No także tych grup troszeczkę się tutaj nam namnożyło. I jeżeli można, to jeszcze bym wspomniał o jednej takiej rzeczy, mianowicie... W momencie przejęcia przez Facebooka aplikacji WhatsApp pojawiły się też dyskusje na temat Facebook Messengera, jako też takiej aplikacji trochę podobnej, też umożliwiającej przesyłanie multimediów, komunikację tekstową i również rozmowy głosowe podobne w swoim działaniu do WhatsAppa. Ale wygląda na to, że obydwie te aplikacje będą się rozwijać, że Facebook nie ma zamiaru jakoś zarzucić tego Messengera na rzecz WhatsAppa, czy odwrotnie. Natomiast jeżeli chodzi o rozmowy głosowe, zdecydowanie bardziej polecam WhatsAppa na Messengerze. Niestety one są dosyć słabej jakości. Przewagą Messengera właśnie jeszcze póki co jest to, że można po prostu przez internet zadzwonić do użytkownika tego programu i normalną rozmowę na żywo prowadzić, tak jak to się robiło, nie wiem, na Viberze i właśnie to, co obiecywane jest, że w WhatsAppie też ma zamiar być dostępne. Takie zwykłe rozmowy jakby telefoniczne. Natomiast zaletą Messengera, to czego w WhatsAppie nie ma, mam nadzieję, że też będzie, to taka integracja z Facebookiem, żeby do ulubionych dodawały nam się kontakty nie tylko z naszej książki adresowej, ale z Facebooka również. Tego też na razie na WhatsAppie jeszcze przynajmniej nie ma, więc tak jak już stwierdziliśmy, pożyjemy, zobaczymy.
0: I miejmy nadzieję, że coś z tego będzie. Miejmy nadzieję, że aplikacja będzie się nadal rozwijać, no i że te błędy dostępnościowe będą poprawione, tak samo zresztą jak i w przypadku Voxera. Dziękuję wam bardzo serdecznie za udział w dzisiejszej audycji. Rafał Łukacz, Przemysław Rogalski byli moimi dzisiejszymi gośćmi.
2: Dziękujemy.
3: Dziękuję również, pozdrawiam.
0: I ja również dziękuję za uwagę. Do usłyszenia, do następnego spotkania na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do usłyszenia.
5: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
6: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego przedstawia Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące.
7: Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu przy mikrofonie Rafał Kiwak. Dzisiaj będę opowiadał o dostosowywaniu Windowsa Visty dla potrzeb osób niewidomych, o tym, jak sensownie ten system poustawiać, żeby był on przyjemny dla osoby niewidomej. Tak jak w przypadku Windowsa XP, specjalnie na potrzeby nagrania tego odcinka otworzyłem nowe konto. Konto wygląda identycznie jak to konto, które loguje się jako pierwsze podczas pierwszego startu systemu po zainstalowaniu Windowsa Visty. Jest tu naprawdę szereg zmian. O Windowsie Vista mówi się różnie. Ja w tym odcinku chcę pokazać, że można z tego systemu korzystać dość wydajnie. Można go poustawiać praktycznie identycznie, jak wygląda Windows XP. Może być on całkiem przyjemny w użytkowaniu. Pierwsza zmiana, jaka rzuca nam się w oczy, jest taka, że przemieszczając się po okienkach skrótem klawiszowym Alt-Tab, słyszymy
8: Alt-Tab 1. Record 0 Winamp Stop P.
7: To jest akurat uruchomiony program Winamp,
8: alt
7: ale
8: tab,
7: słyszymy
8: Memusic, Alt Tab, JWE, Alt Tab, System, Alt Tab, Pulpit.
7: Właśnie. Słyszymy pulpit. Puszczamy Alt.
8: Winamp.
7: I jesteśmy na pulpicie. Pulpit standardowo nie różni się od systemu Windows XP. Różni się natomiast troszeczkę pasek zadań. Doszedł nowy element, który nazywa się pasek boczny systemu Windows i zdecydowanie inaczej brzmi nazewnictwo w systemie Windows Vista. Tego niestety musimy się nauczyć jakby od nowa, że programy i funkcje to jest na przykład odpowiednik w Windowsie XP opcji, która nazywała się dodaj lub usuń programy. Poruszając się tabulatorem po pulpicie mamy takie elementy jak
8: Tab, Start Button, to Open Press, Tab, Toolbar Pokaż Pulpit Button, to Activate, Press T, H, E, Spacebar, Toolbar Przełącz Między Oknami Button, Toolbar Pokaż Pulpit Button.
7: Nowy toolbar, który służy do pokazania pulpitu bądź przełączenia się między oknami.
8: Tab, taskbar system Windows, zapraszamy. Button, to move through items press left or right arrow.
7: Taskbar, czyli pasek zadań.
8: Tab, system tray, bezpieczne usuwanie sprzętu.
7: I
8: button, to move between
7: zasobnik systemowy. Buttons.
8: Tab, list view Winamp, 10/11, to move to items.
7: Żeby skorzystać w systemie Windows z paska bocznego, musimy, bynajmniej w przypadku programu JAWS, wcisnąć kombinację skrótów klawiszowych Windows G.
8: Windows G, Windows sidebar, zegar.
7: I tutaj akurat mamy tylko i wyłącznie zegar. Oczywiście możemy szereg tak zwanych widgetów do tego paska bocznego systemu Windows dodać. Ja osobiście uważam, że jest to rozwiązanie mało funkcjonalne i gdy przejdziemy do ustawień do dostosowywania Windowsa Visty, pokażę, jak ten pasek wyłączyć. Zasadnicza zmiana w systemie Windows Vista to jest menu start. Oczywiście jest możliwość ustawienia wyglądu klasycznego menu start, ale gdy po raz pierwszy uruchomimy komputer po zainstalowaniu, to menu start wygląda tak.
8: Menu. Rozpocznij wyszukiwanie edit typ text in th is edit wielkor presu p ordowner.
7: Jest to pierwszy element jakby menu start i tutaj poruszamy się tabem. Kolejny tab.
8: Tab Tyflo Podcast 1/12 R.
7: Tutaj mamy osobiste foldery zalogowanego użytkownika. I w tym miejscu należy pamiętać, że nie mamy takich ikonek jak moje dokumenty, mój komputer. Moje dokumenty przemieniły się w nazwę zalogowanego użytkownika, czyli w tym przypadku Tyflo Podcast. Natomiast mój komputer nazywa się teraz komputer. Kolejny element zbioru tego folderu to jest
8: dokumenty 2/12, obrazy 3/12, muzyka 4:12. Gry, 5:12. Bieżące elementy submenu, 6:12. B.
7: Bieżące elementy submenu?
8: Record 0. R.
7: Tutaj akurat nagrywam ten odcinek Tyflo Podcastu przy użyciu programu Sidix i ten plik póki co nazywa się Record 0. No i tutaj właśnie go w tym miejscu widzimy.
8: Bieżący komputer, 7:12.
7: Komputer.
8: K.
7: Już o tym mówiłem.
8: Sieć, 8:12. S.
7: Już nie ma opcji, która nazywała się moje miejsca sieciowe. Teraz mamy sieć.
8: Połącz 9:12. Panel sterowania, 10:12. P.
7: Mamy również dostęp z tego miejsca do panelu sterowania.
8: Programy domyślne, 11:12. P.
7: Znana również funkcja z Windowsa XP, programy domyślne.
8: Pomoc i obsługa techniczna, 12:12. P.
7: I na tym kończy się drugi element menu startowego. Kolejny element.
8: Tab, leaving menus, menu start, zamknij, to activate, preste, h, e, spacebar.
7: Tutaj mamy opcję zamykania systemu. Pierwszy jakby domyślny przycisk to jest przycisk zamknij bądź przycisk wstrzymaj. To zależy od ustawień, jakie poczyniliśmy w systemie. Przemieszczamy się strzałeczką w prawo.
8: Zablokuj ten komputer. To activate, preste, h, e, spacebar.
7: Strzałka w prawo.
8: Menu. Zamknij. Tomowe trochu.
7: I tutaj mamy już konkretne opcje dotyczące zamykania.
8: Przełącz użytkownika. P.
7: Systemu Windows.
8: Wyloguj. Zablokuj. Uruchom ponownie. Wstrzymaj. Zamknij. Leaving menus. Zablokuj ten komp. Zamknij. To activate.
7: Wróciliśmy do pierwszego elementu jakby tego okienka.
8: Tab. E-mail. 2:11.
7: Tutaj mamy ostatnio uruchamiane programy, czyli funkcja podobna jak w wyglądzie nowoczesnym menu startowego systemu Windows XP.
8: System Windows zapraszamy. Windows Media Center. Windows Media Player. Galeria fotografii systemu Windows 6:11. Tab. Wszystkie programy submenu.
7: I dopiero kolejny tab. Są to wszystkie programy podmenu.
8: Ulubione Creative. Adobe Reader 9. 1:53.
7: To tutaj mamy 53 zainstalowane już przeze mnie programy. I to jest koniec naszego menu startowego.
8: SCP. Rozpocznij wyszukiwanie. Edit. Rozpocznij
7: Wróciliśmy wyszukiwanie. Wróciliśmy do początku menu start, czyli do okienka rozpocznij wyszukiwanie. Okienko, które szczerze Państwu powiem, bardzo się przydaje, gdy szukamy jakiejś funkcji, a niestety nie pamiętamy, jak ona się nazywa. Wówczas wpisując słowo, na przykład ekran, pokażą się wyniki dotyczące właśnie ustawień ekranu i po naciśnięciu klawisza Enter jesteśmy automatycznie przenoszeni w miejsce, w którym te ustawienia ekranu możemy zmienić.
8: SCP. Start button. To open press enter. Tab. Toolbar pokaż pulpit but. Toolbar przełącz między oknami button. Space. 1. Record 0 winamp stop pad.
7: To jest toolbar, o którym już mówiłem.
8: JWS. System Windows zapraszam. Memusic. Pulpit. Stodex wersja 1.70 beta 2. Pulpit.
7: Tutaj ten toolbar różni się tym, że po naciśnięciu przycisku, tak jak Państwo słyszeliście, przełącz między oknami, mogę poruszać się strzałeczkami w lewo i w prawo. Nie muszę niczego trzymać.
8: Stodex wersja 1.70 beta 2. 1. Record 0 winamp stop
7: tab. I tak dalej, i tak dalej.
8: SCP. Tab. Toolbar pokaż pulpit button. Tab. Taskbar system Windows zapraszamy. Button. Tomowe trochu.
7: Pasek zadań. Z punktu widzenia osoby niewidomej nie różni się on specjalnie od paska zadań systemu Windows XP. Z małym jednym wyjątkiem, że niestety w przypadku takiego ustawienia wyglądu systemu Windows Vista nie działa skrót klawiszowy Windows Tab.
8: Tab. System tray bezpieczne. Usuwanie sprzętu button. TrueScript button. Alerty zabezpieczeń system. AVG. Antivirus Read button.
7: Tutaj zasobnik systemowy specjalnie niczym też z punktu widzenia osoby niewidomej się nie różni. Teraz jak dostosować Vistę do potrzeb osoby niewidomej? Oczywiście uruchamiamy menu start.
8: Menu. Rozpocznij wyszukiwanie edit typu tekstinte h i
7: raz tabulatorem na element folderu zalogowanego użytkownika.
8: Tab. Tyflo podcast.
7: I tutaj literką P.
8: Połącz z P. Panel sterowania. 10:12. Enter. Leaving menus. Panel sterowania. Wygląd klasyczny link.
7: Pierwsza opcja, jaka nam się pojawia przy otwarciu panelu sterowania, to jest właśnie opcja wygląd klasyczny. Oczywiście z niej korzystamy.
8: Enter. Folder wiew list wiew. Zero items. Tomowe to items usete. H. E. Arlovkels. Not selected out do odtwarzanie. Centrum. Drukarki. Drukarki 11 of.
7: Drugą rzeczą, jaką robimy po otwarciu panelu sterowania, jest to ustawienie widoku listy.
8: Alt menu. Paski narzędzi submenu. L. Menu bar. Leaving menu bar. Panel sterowania. Folder wiew list wiew. drukarki, 11 of 55, folder wiew list wiew.
7: I słyszeli Państwo, że wcisnę
8: Home, auto odtwarzanie.
7: Skrót klawiszowy Alt-W, a potem skrót L. I mamy tutaj takie elementy jak
8: auto odtwarzanie 1 of 55, centrum kopii zapasowych i przywracania, centrum mobilności w systemie Windows, centrum sieci i udostępniania, centrum synchronizacji, centrum ułatwień dostępu, centrum zabezpieczeń, czcionki, data i godzina, dodaj sprzęt, drukarki, dźwięk, informacje wydajności i narzędzia, inicjator SCS i Java, klawiatura, konta użytkowników, kontrola rodzicielska, kontroler gier, menedżer Realtek HD Audio.
7: Ta opcja jest zależna od komputera i od karty dźwiękowej, jakiej używamy, także w przypadku Państwa komputerów tej opcji może nie być, jeśli karta dźwiękowa zainstalowana w Państwa komputerze jest inna.
8: Menedżer urządzeń, mysz, narzędzia administracyjne, Nokia Connection Manager, opcje folderów, opcje indeksowania, opcje internetowe, opcje regionalne i językowe, opcje telefonu i modemu, opcje zasilania, osoby w pobliżu, pasek zadań i menu start, personalizacja, pióro i urządzenia wejściowe.
7: Przy personalizacji się troszeczkę zatrzymam. Personalizacja to odpowiednik w Windowsie XP ustawień ekranu.
8: Poczta. Programy domyślne. Programy i funkcje.
7: Programy i funkcje, to już o tym wcześniej mówiłem. Tutaj znajdziemy m.in. opcję służącą do odinstalowania programu, którego już nie chcemy używać. Czyli odpowiednik z systemu Windowsa XP, opcji, która nazywała się dodaj lub usuń programy.
8: Quick Team. Raporty i rozwiązania problemów. Skaner i aparaty fotograficzne. Speech Recognition Options.
7: Opcje rozpoznawania mowy.
8: System. System Windows zapraszamy. Tekst na mowę.
7: Tekst na mowę, odpowiednik z Windowsa XP, opcji, która nazywała się mowa. Tutaj właśnie wybieramy domyślny syntezator SAPI 5 dla systemu.
8: Urządzenia Bluetooth. Ustawienia komputera typu tablet. Windows Anytime Upgrade. Windows Start z PC. Windows Defender. Windows Sideshow. Windows Update. Właściwości paska bocznego systemu Windows. Zapora systemu Windows. Zarządzanie kolorami.
7: Widzicie Państwo, że niektóre nazwy występujące w Windowsie XP, jak i Windows Vista, są takie same. Większość z nich niestety się zmieniła. I do tego będziemy musieli przywyknąć, gdyż tego niestety nie jesteśmy w stanie przestawić, żeby opcje z Windowsa Vista nazywały się tak samo jak opcje w Windowsie XP. No to teraz przechodzimy do dostosowywania Windows Vista dla naszych potrzeb.
8: Dźwięk.
7: Dźwięk, odpowiednik Windowsa XP, dźwięki i urządzenia audio. Tutaj to okienko się diametralnie zmieniło. Ja je teraz pokażę.
8: Enter. Dźwięk dialog. Odtwarzanie paga. List wiew. Not selected speakers. 1 of 4. Tomowe to item suset. H.E.R. Lovecals.
7: Tutaj w zakładce odtwarzanie od razu widzimy wszystkie karty audio, jakie są zainstalowane w naszym komputerze.
8: Speakers. Głośniki.
7: Na przykład głośniki. To jest karta, z której teraz aktualnie korzystam.
8: Tab. Konfiguruj button. Tab. Właściwości button.
7: To i od razu możemy przejść Alt plus z tego miejsca do elementu, który się nazywa właściwości.
8: Space. Właściwości głośniki dialog. Ogólne page. Ogólne page. Edit. Głośniki. Tab. Zmień ikonę.
7: Tutaj button. W ogólnych
8: to
7: mamy
8: press space bar.
7: Nazwę. Możemy zmienić ikonę i tak dalej, i tak dalej. Kolejna zakładka.
8: Poziomy page. Lexicon alpha i note. Lexicon alpha i note left 3G. HT. Slider 100%. To intrasa.
7: Poziom głośności.
8: UCT. Tab. Lexicon alpha i note 100 button. Tab. Lexicon alpha i note balance button. To activate press space bar. Tab. Og button. To ulepszenia page. Wybierz ulepszenia, które chcesz zastosować dla bieżącej konfiguracji głośników.
7: Jeżeli karta może obsługuje tak zwane ulepszenia, tutaj w tym miejscu, z tego miejsca od razu możemy sobie te ulepszenia wybrać bądź nie.
8: Tab. Wyłącz wszystkie ulepszenia Hexbox not Hexcat.
7: Możemy je również wyłączyć, jeśli nie chcemy żadnych ulepszeń używać. Tak wygląda okienko właściwości pokrótce.
8: Shift Tab, ogólny SCP, właściwości button, to
7: kolejna zakładka
8: Alt plus
7: opcji, która nazywa się dźwięk, jest to zakładka
8: nagrywanie page. Wybierz urządzenie nagrywania poniżej, aby zmodyfikować jego ustawienia. List wiew. Not selected mikrofon. 1. Mikrofon. Stereo mix. Lexicon alpha i note.
7: Na przykład. Okienko wygląda tak samo, tylko że ustawienia tyczą się nagrywania i tutaj w tym miejscu możemy sobie wybrać, z jakiego źródła dźwięku ma nagrywać jakiś program do nagrywania.
8: Tab. Ustaw domyślny button, to aktywate press spacebar.
7: W tym miejscu Alt również plusu. Możemy wybrać sobie, która karta audio będzie kartą domyślną.
8: Tab, właściwości button, to aktywate press spacebar.
7: Właściwości.
8: Alt, tab, og button. Dźwięki page. Schemat dźwiękowy jest zestawem dźwięków stosowanych dla zdarzeń w systemie Windows i programach. Możesz wybrać istniejący schemat lub zapisać schemat zmodyfikowany.
7: Tutaj mamy dźwięki systemu Windows Vista, dźwięki informujące nas o jakichś zdarzeniach w tymże systemie, na przykład otwarcie programu, zamknięcie systemu, wylogowanie użytkownika.
8: Tab, zapisz jako. Tab, preview, system Windows OpenNet 29, alarm okryty, alarm, błąd program, domyślny sygnał dźwiękowy.
7: I na przykład możemy sobie sprawdzić, jaki jest domyślny sygnał dźwiękowy, jak brzmi.
8: Tab, odtwórz dźwięk Windows Auto Start Hexbox Headset. Tab, dźwięki Combo Box, Windows, tab, testuj button, space, space.
7: Tak właśnie brzmi dźwięk. I należy pamiętać tutaj w tym miejscu, że dźwięki również uległy zmianie. Są one inne. Mnie osobiście się te dźwięki standardowe w systemie Windows Vista podobają.
8: Tab, przeglądaj, button, to aktywa, odtwarzanie page. Wybierz urządzenie odtwarzania poniżej, aby zmodyfikować jego ustawienia.
7: Zakładki odtwarzanie. Także pamiętajmy, że w zakładce dźwięk dokonujemy wszelkich ustawień dotyczących naszych kart audio, jakie mamy zainstalowane w komputerze, oraz możemy zmienić, zmodyfikować lub usunąć schemat dźwiękowy towarzyszący nam podczas codziennej pracy w systemie Windows Vista. Co prawda w tym miejscu zajmuję się omawianiem panelu sterowania i elementów w nim się znajdujących, ale przy omawianiu dźwięku nie sposób wspomnieć o, myślę, najważniejszej zmianie, jaka ma miejsce w systemie Windows Vista, mianowicie o mikserze głośności. Mikser głośności, oczywiście znajduje się ikonka w zasobniku systemowym miksera głośności, nie nazywa się ona głośność, tylko volume, volume. Przechodzimy do tej ikonki.
8: Selecta system tracing dialog, volume.
7: I tutaj
8: kontekst menu. O, otwórz mikser głośności. O.
7: Mamy taki element jak otwórz mikser głośności.
8: Urządzenia do odtwarzania.
7: Urządzenia do odtwarzania.
8: Urządzenia do nagrywania. E. Dźwięki. D. Otwórz mikser głośności. O.
7: Jakby zgrupowane wszystkie opcje dotyczące dźwięków, dostępne praktycznie z każdego miejsca systemu Windows Vista. Oczywiście wybieramy...
8: Otwórz mikser głośności. Arlof. Leaving menus. Urządzenie głośność główna. Abdoms Leader 0%.
7: I tutaj jest akurat pokazany mój Realtek HD Audio, który jest w tym momencie wybrany jako karta domyślna, w związku z tym, żeby nie było żadnych dźwięków na nagraniu tego podcastu. Pokazana jest głośność tej karty, czyli 0%. Ona teraz jest aktualnie wyciszona, ale...
8: Urządzenie głośność główna button, Alt plus O.
7: Kontrolka, która nazywa się głośność główna button, służy do wyciszenia bądź odciszenia tej karty.
8: Głośność dla Skype Rafalki Wakadowns Leader 0%.
7: I właśnie kolejna nowość, jaka pojawiła się w mikserze głośności, to możemy niezależnie sterować głośnością każdego jednego uruchomionego w systemie Windows Vista programu. Tutaj mieliśmy przykład Skype'a.
8: Wyciszenie dla Skype Rafalki Wak button.
7: Możemy zmniejszyć bądź zwiększyć głośność, a także możemy dany program wyciszyć, co nie ma wpływu na resztę programów uruchomionych w systemie Windows Vista.
8: Głośność dla 1, record 0 Winamp zatrzymane, Abdoms Leader 0%.
7: Analogicznie, tym razem chodzi o program Winamp.
8: Wyciszenie dla 1, record 0 Winamp zatrzymane, button. Głośność dla Miranda im Abdoms Leader 0%. Wyciszenie dla Miranda im, button.
7: To są programy, które aktualnie mam uruchomione w systemie Windows i mogę tutaj sterować ich głośnością.
8: Głośność dla Start Abdoms Leader 0%. Wyciszenie. Głośność dla dźwięki systemu Windows Abdoms Leader 0%.
7: I jeśli potrzebuję na chwilę wyciszyć dźwięki systemu Windows, mogę to dość szybko zrobić właśnie przechodząc do ikonki Volume, do opcji Otwórz mikser głośności i właśnie w tym miejscu mogę zmniejszyć głośność dźwięków systemowych bądź totalnie je wyciszyć.
8: Wyciszenie dla dźwięki systemu Windows button. Głośność dla Skype Event Radar Abdoms Leader 0%.
7: Kolejny
8: wyciszenie
7: program.
8: Dla Skype. Głośność dla Screamer Radio Abdoms Leader 0%. Wyciszenie dla głośność dla zegarynka Abdoms Leader 0%.
7: Wszystkie programy uruchomione aktualnie przeze mnie w systemie Windows są tutaj widoczne.
8: Wyciszenie dla zegarynka. Urządzenie głośność główna.
7: Wracamy do urządzenia. Żeby zobaczyć inne karty, jakie mamy podłączone do komputera, naciskamy lewy Alt.
8: Menu. Urządzenie. U. Urządzenie menu. Cyfrowe urządzenie wejściowe HDMI. Urządzenie zgodne ze standardem HDMI High Definition Audio. C. Głośniki, urządzenie audio USB.
7: Głośniki, urządzenie audio USB to właśnie jest karta, na której aktualnie nagrywam tego podcasta. I tutaj mamy...
8: Leaving menus. Urządzenie, głośność główna, abdomen leader 100%.
7: Urządzenie ma głośność 100%, czyli głośność maksymalną.
8: Urządzenie, głośność główna, button.
7: Możemy je wyciszyć. Ja teraz wyciszyłem kartę alfa i włączyłem kartę alfa. Pewnie przez chwilę nie było mnie słychać.
8: Głośność dla application file for JOS abdomen leader 100%.
7: I również mamy uruchamianego JOSa. I proszę Państwa, możemy program JOS...
8: 100%, 80%, 60%, 40%
7: sobie ściszyć, żeby on nam na przykład nie przeszkadzał, gdy pracujemy z dźwiękiem, a nie możemy tego zrobić z poziomu syntezatora mowy.
8: 100%, wyciszenie dla aplikacji, urządzenie, głośność
7: i wracamy do urządzenia. Tak wygląda nowy mikser głośności. Mnie osobiście bardzo się podoba właśnie taki sposób zarządzania dźwiękami w systemie Windows.
8: Opcje indeksowania.
7: Opcje indeksowania, opcja służąca do przeszukiwania określonej zawartości naszych dysków twardych. Tutaj wybieramy, które miejsca tego dysku mają być indeksowane.
8: Opcje regionalne i językowe.
7: Opcje regionalne i językowe. I tutaj tak jak w systemie Windows XP, gdy mamy zainstalowane kilka języków klawiatury, w tym miejscu możemy je usunąć. Okienko wygląda nieco inaczej.
8: Enter. Opcje regionalne i językowe. Dialog. Formaty PAGE. Bierz. Lokalizacja PAGE. Niektóre programy i usługi udostępniają informacje. Klawiatury i języki PAGE. Aby zmienić klawiaturę lub język, kliknij przycisk zmień klawiatury. Klawiatury i inne języki zmień klawiatury. Button to aktywate press space bar.
7: Korzystamy z trzeciej zakładki.
8: Space. Usługi tekstowe i języki dialog. Ogólne PAGE. Język domyślny. Wybierz jeden z zainstalowanych języków, który ma być używany domyślnie dla wszystkich pól wprowadzania. ComboBox. Polski, Polska, Polski programisty. 3 of 3. To Hange THE Selectionus THE Arlovkals. Alt. Tab. Zainstalowane usługi TREWIEW. Angielski, Stany Zjednoczone, OpenET. 1 ICEM. Klawiatura OpenET. Level 2. Stany Zjednoczone. 1 of 1. Tab. Zainstalowane usługi dodaj. Tab. Zainstalowane usługi usun button. To aktywate press.
7: Będąc na drzewku, przesuwamy się strzałeczką do języka, który chcemy usunąć, i potem tabulatorem przesuwamy się na przycisk usuń. I tak samo postępujemy z każdym językiem, który chcemy usunąć, konkretnie z dwoma, bo tyczy się to języka angielskiego i języka polskiego w układzie 214.
8: Opcje zasilania.
7: Tutaj to okienko diametralnie się zmieniło. Możemy więcej rzeczy dostosować niż w systemie Windows XP.
8: Enter, wygląda folder to... wiew, list wiew. Zero items. Tomowe to items use THE Arlovkals. Wymagaj hasła przy wznawianiu link.
7: Należy również pamiętać, że struktura panelu sterowania, niektórych podopcji panelu sterowania została również zmieniona. Nie mamy tutaj, tak jak w systemie Windows XP, jeśli na przykład mieliśmy opcję zasilania, nacisnęliśmy Enter i pokazywało nam się wielostronicowe okno dialogowe z kilkoma zakładkami, w których dokonywaliśmy wszelkich ustawień. Tutaj już tak niestety nie ma i tak jak słyszeliśmy, pokazuje nam się coś takiego.
8: Wymagaj hasła przy wznawianiu link.
7: I tabulatorkiem musimy poruszać się po linkach, które zaprowadzą nas jeszcze dalej.
8: Tab. Wybierz działanie przycisków zasilania link. Tab. Wybierz skutek zamknięcia pokrywy link. Tab. Utwórz plan zasilania link. Tab. Wybierz moment wyłączenia ekranu link. Tab. Zmień moment przejścia komputera w tryb uśpienia link. Tab. Dopasuj jasność ekranu link. Tab. Personalizacja link. Tab. Centrum mobilności w systemie Windows link. Tab. Konta użytkowników link.
7: I tutaj pomimo tego, iż jesteśmy w aplecie, który nazywa się opcje zasilania, możemy przejść do personalizacji, możemy przejść do kont użytkowników oraz możemy przejść do centrum mobilności w systemie Windows Vista, o którym nieco szerzej powiem później, gdyż jest to bardzo przydatna opcja.
8: Tab. Link. Powiedz mi więcej o planach zasilania link.
7: Możemy również z Centrum Pomocy i Obsługi Technicznej dowiedzieć się czegoś więcej na temat opcji zasilania właśnie tutaj, w tym miejscu.
8: Tab. Oszczędzanie energii. Radio Button Headset. 1 of 1. To Hange THE Selection Press UP Ordovnar of.
7: W tym miejscu wybieramy schemat, z jakiego komputer ma korzystać.
8: Zmień ustawienia planu oszczędzanie energii link. Zmień ustawienia planu Samsung Optimize Link.
7: Samsung Optimize. Tutaj akurat ten podcast nagrywam na notebooku firmy Samsung, dlatego tak ten schemat się nazywa.
8: Samsung Optimize Radio. Link. Powiedz mi więc. Samsung Optimize Radio. Utwórz plan zasilania link. Samsung. Zmień ustawienia. Oszczędzanie energii radiobut. Zmień. Wysoka wydajność radiobut. Don't headset. 1 of 1. Wysoka to wydajność. HDT, HE, selection presu,
7: to jest kolejny schemat zasilania. Oczywiście możemy tworzyć swoje schematy zasilania.
8: Tab. Zmienię ustawienia planu. Wysoka wydajność. Link. Space. Wyłącz ekran. Używa baterii Combo Box. 20 minut. 7 of 16. To HDT, HE, selection.
7: I tutaj, jeśli słuchali Państwo poprzedniego odcinka dotyczącego systemu Windows XP, jaki nagrałem, mówiłem, że ustawienia w opcjach zasilania tak jakby się powtarzały. Wynikało to z tego, że program odczytu ekranu JAWS, z jakiego korzystam, nie odczytywał, czy dane ustawienie tyczy się baterii, czy dane ustawienie tyczy się tego, kiedy komputer podłączony jest do prądu. Tutaj w systemie Windows Vista już dokładnie jesteśmy informowani o tym, jakie ustawienie zmieniamy, czy to ustawienie właśnie tyczy się...
8: 20 minut, 7 o 16. Wyłącz ekran, używa baterii Combo Box. 20 minut.
7: Właśnie.
8: 7 tab. Wyłącz ekran, jest podłączony Combo Box. 20 minut. Tab. Przełącz komputer w tryb uśpienia, używa baterii Combo Box. 1 godzina. 1 tab. Przełącz komputer w tryb uśpienia, jest podłączony Combo Box. Nigdy. 16 o 16. Tab. Dopasuj jasność ekranu, używa baterii Left 3G HT Slider. 100%. Tab. Dopasuj jasność ekranu, jest podłączony Left 3G HT Slider. 100%. To Insra. Tab. Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. Link.
7: Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. I tutaj pojawi nam się takie duże drzewko, w którym możemy zmienić szereg opcji. Ja je pokrótce pokażę.
8: Space. Opcje zasilania. Dialog. Ustawienia zaawansowane. Page. A zmieni ustawienia, które są obecnie niedostępne. A Combo Box. Wysoka wydajność. Aktywne. 4 op. Tab. Settings. TV. Preview. Zasilanie bateryjne. Nie. 1 of 2.
7: Tutaj JAWS odczytuje to jako Settings TV Treeview. Przyznam się szczerze, że mnie taki sposób odczytania tejże kontrolki zmylił i szukałem jakiejś opcji właśnie dotyczącej zmiany w opcjach zasilania i to mnie myliło, gdyż żadnego TV ja niestety w komputerze nie posiadam, dlatego skutecznie tą opcję omijałem. A tutaj właśnie możemy zrobić naprawdę wiele, mianowicie...
8: Wymagaj hasła przy wznawianiu. Selected. Zasilanie bateryjne. Nie. 1 of 2. Podłączony. Nie. Level 0. Dysk twardy Closet. 2 of 13. Dysk twardy Openet. Level 1. Wyłącz dysk twardy po Closet. 1 of 1. Wyłącz dysk twardy po Openet. Level 2. Zasilanie bateryjne 20 minut. 1 of 2.
7: Jeśli jakąś wartość tutaj chcemy zmienić, przesuwamy się strzałeczką w prawo.
8: Puste. Zasilanie bateryjne 20 minut. Edit Spinbox. 20. 19. 25.
7: Na przykład i... Gdy wrócimy strzałką w lewo na drzewko, możemy mieć wrażenie, że nic się nie zmieniło.
8: Zasilanie bateryjne 20 minut.
7: Właśnie.
8: Level 1.
7: Ale ja ruszę się strzałeczką w górę i w dół.
8: Level 2. Zasilanie bateryjne 25 minut.
7: Dokładnie. I ono się zmieniło. Tylko jakby screen reader nie nadąża przeczytać tej zmiany.
8: Podłączony 20 minut. Level 0. Ustawienia karty sieci bezprzewodowej Closet. 3 of 13. Wstrzymaj Closet. Wstrzymaj Openet. Level 1. Wstrzymaj po Closet. 1 of 1. Wstrzymaj po Openet. 2 items. Level 2. Zasilanie bateryjne 60 minut. 1 of 2. Podłączony nigdy.
7: No właśnie.
8: Level 0. Ustawienia USB Closet. 5 of 13.
7: W tym miejscu wyłączamy oszczędzanie energii portów USB.
8: Ustawienia Level 1. Ustawienie wstrzymania selektywnego USB Closet. Ustawienie wstrzymania selektywnego. Level 2. Zasilanie bateryjne włączone. 1 of 2.
7: I na zasilaniu bateryjnym jest ono włączone.
8: Podłączony, włączone.
7: Podłączony również jest włączone i tutaj możemy zmienić na wyłączone. Przesuwamy się strzeczką w prawo.
8: Podłączony, włączone, Combo Box, włączone. 2 od 2, wyłączone.
7: I wracamy strzałką w lewo na drzewko. Oczywiście odczyt mamy błędny.
8: Zasilanie,
7: strzałka w górę i strzałka w dół.
8: Podłączony, wyłączone, 2 od 2. Level 0, przyciski zasilania i pokrywać Closet. 6 of 13.
7: Także jest tutaj 13 elementów i tutaj naprawdę dużo opcji możemy dostosować. Oby nie zmyliła Państwa właśnie ta nazwa tej opcji Settings TV Treeview.
8: Tab. Przywróć ustawienie. Tab. Ogbut. Tab. Anuluj. Tab. Zastosuj button. To activate press space.
7: Zastosuj.
8: Anuluj. Shift. Tab. Ogbut. To space.
7: Okay.
8: Edytuj ustawienia planu. Zmień zaawansowane ustawienia zasilania. Link. Tab. Przywróć ustawienie. Tab. Anuluj button. Tab. Toolbar pulpit SPL i button.
7: I tutaj mamy właśnie nowe elementy występujące w systemie Windows Vista.
8: Edytuj ustawienia planu. To activate press t, pulpit SPL i button.
7: Z tego miejsca możemy przejść dość szybko. Z tego miejsca możemy przejść dość szybko do pulpitu bądź do opcji zasilania. W opcji zasilania akurat jesteśmy, także no tutaj jakby nie przejdziemy, ale jeśli byśmy na opcji nacisnęli spację, wówczas znajdziemy się na pulpicie.
8: Tab, wyszukaj edit, type in text.
7: Tutaj mamy również okienko wyszukiwania, nowość, której nie ma w systemie Windows XP. I tutaj, jeśli chcemy znaleźć jakiś element, jakąś opcję, którą chcemy ustawić, a nie bardzo wiemy, jak ona się nazywa, możemy z tego okienka skorzystać. To jest właśnie taki odpowiednik tego okienka, które pojawiało się przy otwarciu menu startowego.
8: Tab, wyłącz ekran, używa baterii Combo Box, 20 minut, 7 o 16.
7: I tutaj również po tych linkach chodzimy w kółko, także należy pamiętać, od jakiego momentu zaczęliśmy eksplorowanie opcji zasilania.
8: Pasek zadań i menu start.
7: Kolejną opcją, jaką będziemy dostosowywać, to jest właśnie pasek zadań i menu start.
8: Tab, wygląd paska zadań, pokaż pasek szybkiego uruchamiania Hexbox Headset, Touchlear Hexmark Press Spacebar, Alt plus S.
7: Odznaczamy opcję, która nazywa się pokaż pasek szybkiego uruchamiania. Mówiłem już

0: plus P.
1: Myślę, że tego nie muszę tłumaczyć. Listę niedawno otwieranych plików.
0: Tab.
1: Również
0: prywatność przechowuj i wyświetlaj listę niedawno otwieranych programów Hexbox, Hexcat.
1: Również
0: WordPress, Spacebar.
1: Lista otwieranych niedawno programów.
0: Tab. Jak zmienić wygląd. Tab. Ogbut. Tab. Anu. Tab. Zastosuj button.
1: Zastosuj.
0: Klasycz. Ctrl. Shift. Tab. Anul. Shift. Tab. Ogbut. Space.
1: I okej. I menu start nam się zmieniło. Jak? Zaraz pokażę.
0: Personalizacja.
1: Personalizacja. I tutaj zatrzymamy się nieco dłużej.
0: Enter. Kolor i wygląd okien. Link.
1: Kolor i wygląd okien. Również linki. Nie ma wielozakładkowego okna.
0: Enter. Ustawienia wyglądu dialog. Wygląd page. Schemat kolorów listbox podstawowy Windows Vista 1 of 7. Tomowe to item press.
1: Tutaj wybieramy schemat kolorów.
0: Standardowy Windows.
1: Wybieramy oczywiście standardowy Windows.
0: Tab. Efekty. Button. Tab. Zaawansowane. But. Tab. Og button. To activate press space. Tab. Anul. Tab. Zastosuj button.
1: Zastosuj.
0: Space. To space. Shift. Tab. Og button.
1: I ok.
0: To space. Personalizacja. Kolor i wygląd okien. Link. Tło pulpitu. Link.
1: Tło pulpitu. Link. Rzecz, myślę, indywidualna dla każdego użytkownika. Tutaj nie ma opcji lista teł, tak jak było to w systemie Windows XP, że można było ustawić na brak. Tutaj coś trzeba wybrać. No można oczywiście wybrać tło puste i wtedy nic na pulpicie nie będzie.
0: Dźwięki. Link.
1: Dźwięki. Tu już byliśmy przy omawianiu funkcji, która nazywała się dźwięk.
0: Wskaźniki myszy. Link. Kompozycja. Link.
1: Kompozycja.
0: Enter. Ustawienia kompozycji. Dialog. Kompozycje page. Kompozycja combo box. Klasyczny Windows 3 of 4. To hangar.
1: Tutaj mamy kompozycję.
0: Selekcjonu set. H. E.
1: Klasyczny
0: Alt
1: Windows.
0: Plus K. Tab. Zapisz jako. Tab. Ogbu. Tab. Anu. Tab. Kompozycja. Spacebar.
1: I naciskamy.
0: Tab. Ogbu.
1: Przycisk OK. Gdyby taka kompozycja nie była wybrana, wówczas należy strzałeczką ją odszukać, nacisnąć przycisk zastosuj, a następnie nacisnąć przycisk OK.
0: Og button. Space. Personalizacja. Kompozycja. Link. Ustawienia ekranu. Link. Enter. Ustawienia ekranu. Dialog. Monitor page. Przeciągnij ikony, aby odpowiadały monitorom.
1: Tutaj mamy opcję, która nazywa się ustawienia ekranu. W przypadku Windowsa XP była to opcja ekran, która składała się z wielozakładkowego okna dialogowego i między innymi była tam taka zakładka jak ustawienia. W systemie Windows Vista ta zakładka opcje ustawienia ekranu jest bardzo podobna do zakładki ustawienia w systemie Windows XP.
0: Tab. Przeciągnij ikony, aby odpowiadały
1: ikony.
0: Tab. Rozdzielczość Left 3G HT Slider 1600 na 900 pikseli. To increase.
1: Tutaj jest wybrana rozdzielczość nominalna, jaką obsługuje mój osobisty komputer.
0: Tab. Kolory combo box. Najwyższa 32 bity. 2 od 2. To hang T H E selekcjonu T H E R of Kels.
1: Naciskamy.
0: Tab. Jak uzyskać. Tab. Ustawienia zawa. Tab. Og button.
1: Przycisk.
0: To activate press space. Personalizacja. Ustawienia ekranu. Link. Kompozycji. Ustawienia ek. Tab. Toolbar pulpit S P L I.
1: I toolbar, który już wcześniej nam się pojawiał. Możemy szybko przejść do pulpitu. Z tego miejsca również możemy dojść do takich opcji jak pasek zadań i menu start, do opcji ułatwień dostępu.
0: Tab. Centrum mobilności w systemie
1: również,
0: Windows. Link.
1: Tak jak w przypadku opcji zasilania, do opcji, która nazywa się Centrum mobilności w systemie Windows.
0: Tab. Kolor i wygląd okien. Link.
1: I wracamy jakby na początek tego elementu.
0: Speech recognition options.
1: Speech recognition options. Tutaj, jak mówiłem już wcześniej.
0: Enter text to speech link.
1: Mamy opcję, która nazywa się Text to Speech i w tym miejscu wybieramy domyślny syntezator SAPI 5 dla systemu Windows.
0: Enter. Właściwości mowy. Dialog. Tekst na mowę page. Wybór głosu. Wybór głosu. Combo box. SPAK PL F2. 4 of 14.
1: Okienko to jest identyczne jak okienko mowa, które było w systemie Windows XP.
0: Tab. Wybór głosu. Użyj następujące. Tab. Wybór głosu. Podgląd głosu. Button. To
1: tutaj możemy sobie
0: press space bar.
1: Posłuchać naszego domyślnego głosu.
0: Wybór głosu. Podgląd głos. Tab. Tab. Wyjście audio. Button. To activate press space bar. Alt plus A.
1: I tak jak w przypadku systemu Windows XP możemy wybrać, na którą kartę audio będzie wychodził dźwięk generowany przez SAPI 5.
0: Właściwości paska bocznego systemu Windows.
1: Kolejna opcja, właściwości paska bocznego systemu Windows. Tutaj po uaktywnieniu tej opcji Enterem interesuje nas jedna opcja, a mianowicie
0: Enter. Właściwości paska bocznego systemu Windows. Uruchom pasek boczny podczas uruchamiania systemu Windows Hexbox Hexcat.
1: Właśnie.
0: Space.
1: Not Hexcat.
0: Not Hexcat.
1: Czyli niezaznaczone.
0: Tab. Rozmieszczenie pas. Tab. Tab. Tab. Konsert. Tab. Jak do.

0: Ogbut tab, anul tab, zastop space, uruchom pa, shift tab, ogbut space.
1: I wstępne opcje ustawień systemu Windows Vista mamy już za sobą. I teraz menu startowe nasze wygląda w sposób następujący.
0: Kontekst menu. Tomowe trołk hitam z presupe ordownarlow. N. Nowy dokument pakietu Microsoft Office. N.
1: Program JOS z uporem maniaka twierdzi, że menu start jest to menu kontekstowe. Także proszę Państwa, aby to Was nie zmieliło.
0: Otwórz dokument pakietu Microsoft Office. Programy domyślne. P. Windows Update. W. Programy submenu. P. 7 zip submenu.
1: I tutaj
0: 7.
1: Mamy nasze zainstalowane programy. Prawda, że podobnie jak w Windows XP?
0: Programy submenu. Dokumenty submenu. 500. Ustawienia submenu. Wyszukaj submenu. Pomoc i obsługa techniczna. Uruchom. M. Zamknij. K.
1: Zamknij K. Nawet skrót się zgadza jak w Windows XP.
0: Enter. Leaving menus. Zamykanie systemu Windows.
1: Tutaj to okienko wygląda nieco inaczej.
0: Wstrzymaj. Uruchom. Wyloguj. Przełącz użytkownika. Zamknij.
1: Tutaj niestety nie wystarcza naciśnięcie jednej literki. Musimy nasz wybór potwierdzić enterem.
2: Tyflo Podcast.
1: Żeby dostosować foldery w Windowsie Vista tak, aby wszystko było poukładane jeden pod drugim i aby wszystkie inne foldery otwierały się w ten sam sposób, przechodzimy na pulpit.
0: Windowsem. Desktop. K. Kosz. K. Komputer.
1: Wchodzimy do komputera.
0: Enter. Komputer. Folder.
1: Wybieramy jeden z dysków, który mamy w swoim komputerze. W moim przypadku będzie to dysk lokalny D.
0: D. Dysk lokalny 100. D. Enter. Folder wiew list wiew. Not select data BEPR.
1: Skrótem klawiszowym Alt W przechodzimy do widoku.
0: Alt menu. Paski narzędzi submenu.
1: I skrótem klawiszem w zasadzie L wybieramy listę.
0: L. Menu bar. Leavin. Anetka. Dane. Pschel. Dane. Anetka. Anetka 2 of 42.
1: Tutaj żadne szczegóły akurat nam się nie pokazują. Gdyby się pokazywały, wówczas również w widoku musimy wybrać opcję wybierz szczegóły i poustawiać to w ten sposób, aby nie było ich za dużo. Następnie przechodzimy do narzędzi.
0: Menu bar, plik,
1: literką N.
0: N, menu, mapuj, opcje folderów, F.
1: I strzałeczką w górę na opcję, która nazywa się opcje folderów.
0: Enter, menu bar, leaving menu bar, opcje folderów, dialog, ogólne page, zadania pokaż podgląd i filtry radio boot don't headset, 1 of 2, to hange THE.
1: Tą opcję zmieniamy strzałeczką w dół na
0: zadania użyj klasycznych folderów systemu Windows radio boot don't headset, 2 of 2.
1: Dokładnie. I w tej zakładce już niczego nie zmieniamy. Możemy spokojnie przejść na drugą zakładkę. Ctrl-Tab.
0: Widok page. Możesz zastosować widok taki jak szczegóły lub ikony, którego używasz dla tego folderu do wszystkich folderów tego typu. Widoki folderu zastosuj do folderów button. To activate press spacebar. Alt
1: do
0: plus
1: tego
0: L.
1: Przycisku wrócimy później. Następnie tabem musimy przejść na drzewko, żeby poustawiać, co ma się pokazywać, a co ma się nie pokazywać.
0: Tab. Widoki folderu resetuj foldery button, to activate press spacebar, alt plus R, tab, pre1dewiew, pliki i foldery openet, 19 items, to podczas wpisywania w widoku listy openet, 2 items.
1: Tutaj strzałeczką w dół poruszamy się po elementach tego drzewka.
0: Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu włączone, 4 of 19.
1: Pokaż podręczny opis elementów folderów i pulpitu włączone, to w przypadku, gdy kursorem znajdziemy się na jakimś elemencie, na jakiejś ikonce na pulpicie, wówczas usłyszymy na przykład komunikat lokalizacja C program files XXX. Pół biedy, jeśli usłyszymy komunikat służy do nagrywania płyt CD w tym komputerze albo coś podobnego. Jeżeli będziemy chcieli sprawdzić, do czego dana opcja służy, spokojnie w każdym momencie możemy skorzystać z właściwości i z tychże właściwości dowiemy się tego samego, ale dowiemy się tego wtedy, kiedy my będziemy chcieli, a nie zawsze, kiedy na tej ikonce będziemy się znajdować.
0: Ukryj chronione pliki systemu operacyjnego zalecane włączone.
1: Tutaj w zależności od naszego stopnia zaawansowania, jeśli jesteśmy użytkownikami zaawansowanymi, możemy tą opcję odznaczyć. Jeśli zaś nie bardzo orientujemy się w strukturze systemu Windows, lepiej tą opcję zostawić bez zmian.
0: Ukryj rozszerzenia znanych typów plików włączone. 8 of 19.
1: Ukryj rozszerzenia znanych typów plików. Oczywiście tą opcję musimy odznaczyć, gdyż nie pokazują nam się rozszerzenia plików. Mamy tylko nazwę.
0: Space. Ukryj rozszerzenia znanych typów plików wyłączone. Ukryte pliki i foldery openet. 2 items.
1: Analogicznie jak w przypadku pokaż elementy systemu operacyjnego. Jeśli orientujemy się, o co chodzi, to akurat w tym miejscu możemy włączyć bądź wyłączyć pokazywanie ukrytych plików lub folderów.
0: Wyświetl informacje o rozmiarze plików w etykietkach folderów włączone. 14x19.
1: Tak jak w przypadku podręcznego opisu ikonek na pulpicie, tak tutaj informacja o rozmiarze w etykietkach. Doradzam tą opcję wyłączyć, a gdy będziemy chcieli sprawdzić i dowiedzieć się o rozmiarze ewentualnego pliku, zawsze możemy skorzystać z opcji właściwości.
0: Space. Wyświetl informacje o rozmiarze plików w etykietkach folderów wyłączone. Wyświetl pełną ścieżkę na pasku tytułu, tylko foldery klasyczne wyłączone. 15x19.
1: Włączamy opcję wyświetl pełną ścieżkę na pasku tytułu. Ułatwi nam to orientację w naszych folderach.
0: Space. Wyświetl pełną ścieżkę na pasku tytułu, tylko foldery klasyczne włączone.
1: Zapamiętaj ustawienia wyświetlania każdego folderu włączone. Jeśli ktoś zechce skorzystać z naszego komputera i na przykład jemu lepiej korzysta się z systemu Windows, jeśli eksploratorze poustawiany jest widok na przykład miniatury bądź kafelki i sobie ten widok przestawi, to żeby system tego automatycznie nie pamiętał dla wszystkich folderów, wówczas właśnie musimy odznaczyć tą opcję.
0: Space. Zapamiętaj ustawienia wyświetlania każdego folderu wyłączone.
1: I to tyle, jeśli chodzi o te drzewko. Teraz tabulatorem przemieszczamy się do przycisku Zastosuj.
0: Tab. Przywróć do. Tab. Ogbu. Tab. Anul. Tab. Zastosuj button. Space. Widoki folderu zastosuj do folderów button. To activate press.
1: I wracamy do naszego przycisku widoki folderów. Zastosuj do folderów. Tak więc spacja.
0: Space. Opcje folderów dialog. Widoki folderu dialog. Czy chcesz, aby wszystkie foldery tego typu odpowiadały ustawieniom wyświetlania tego folderu? Nie zmieni to okienek pasków narzędzi i folderów. Tak, button, to activate press spacebar.
1: Potwierdzamy oczywiście nasz wybór.
0: Space. 500. Opcje folderów dialog. Widok page. Widoki folderu zastosuj do folder.
1: I przemieszczamy się do przycisku OK.
0: Spacebar. Shift tab. Og button. Space. Folder wiew list wiew. Not select the data bear. 1 of 42.
1: Tomo możemy teraz ten folder zamknąć.
0: Alt F4. Stodek.
1: I żeby nie być gołosłownym, możemy wejść
0: Windows
1: na pulpit.
0: Desktop. Folder wiew list wiew. Not selected tyflopod K. Komputer. Enter. Komputer. Folder wiew list wiew. Not selected dysk.
1: I możemy sprawdzić.
0: D. Dysk lokalny 100. D. Dysk lokalny 500.
1: Na
0: D.
1: przykład.
0: Dysk lokalny G.
1: Jak wygląda dysk lokalny G? A wszelkich zmian w wyglądzie dokonywaliśmy będąc na dysku D.
0: Enter. Folder wiew list wiew. Not selected A. Q. Q. Dane aplikacji. Do nagrania. Dokumenty. Hello ok. Dane aplikacji 2 of 30. Do nagrania. Do nagrania 3 of 34.
1: Wszystko się zgadza. W systemie Windows Vista całkowicie również zostało zmienione okienko służące do otwierania pliku bądź do wyboru folderu. Pamiętamy, że w Windows XP mieliśmy do czynienia z drzewkiem podczas wyboru folderu. Na przykład wybierz folder, w którym chcesz zainstalować program XXX. Drzewo. Tu zwinięte, rozwinięte. Tutaj wygląda to nieco inaczej. Również nieco inaczej wygląda samo okienko dialogowe służące do otwierania pliku. Ja tutaj posłużę się programem FUBAR 2000 i w nim wskażę jakiś plik do otwarcia.
0: Open dialog. Nazwa pliku edit combo. Zero items.
1: Nazwa pliku.
0: Pliki typu combo box. All support.
1: Tu jest tak samo jak w Windows XP.
0: Otwórz button. Anuluj button. Toolbar pulpit SPL i button.
1: Tutaj dochodzi toolbar, w którym możemy przejść.
0: Dysk lokalny FSPL i button.
1: Na przykład do dysku lokalnego F. Z dysku lokalnego F ostatni plik był otwierany, dlatego tutaj on jest widoczny.
0: Muzyka SPL i button.
1: Również folder muzyka był ostatnio przeze mnie używany.
0: Metro.
1: I możemy dojść do ostatnio odwiedzanego przeze mnie folderu konkretnego, czyli w tym przypadku słyszeliśmy folder metro.
0: Pulpit SPL. Wyszukaj edit.
1: Możemy wyszukać plik z tego miejsca.
0: Open dialog. Okienko eksploratora.
1: W tym miejscu, proszę Państwa, możemy ustawić pliki w ten sposób, aby pokazywały się one w formie listy. Załóżmy, że chcemy otworzyć plik pierwszy, trzeci i szósty. I standardowo niestety pokazują się one tak, że są poukładane w kolumnach po trzy. Czyli 3, 1, 2, 3 to jest pierwsza kolumna. 4, 5, 6 to jest druga kolumna. 7, 8, 9 to jest trzecia kolumna. Oczywiście da się potem nawigować. Da się zaznaczyć plik pierwszy, trzeci i szósty, ale jest to utrudnione. W tym miejscu strzałeczką w prawo
0: widoki SPL i button
1: przesuwamy się właśnie i usłyszeliśmy
0: widoki SPL i button
1: i strzałeczką w dół
0: open dialog, format suwaka widoku, suwaka w downs leader 29%.
1: Słyszymy coś takego, 29%. Bynajmniej program JAWS w taki sposób to odczytuje. Te 29% znaczy ni mniej, ni więcej, ale tyle samo, co lista. i na tym elemencie naciskamy Enter.
0: UBAR 2000. Widok folder list wiew. Not selected graphics 701 Macro 01 Uvertura MP3 1 of 17.
1: I możemy sprawdzić, że wszystkie pliki, które możemy otworzyć, są poukładane w formie listy.
0: Graphics 739 Macro 02 Macro MP3 Macro 02 Macro MP3 Macro.
1: Załóżmy, że chcemy otworzyć plik drugi, piąty i szósty.
0: Not selected graphics 701 Macro 03 chce
1: trzymamy kontrol.
0: Not selected graphics 701 Macro 04 a ja nie. Not selected graphics 701 Macro 05 szyba MP3.
1: Chcemy otworzyć plik piąty, trzymamy cały czas kontrol, dociskamy spację.
0: Graphics 739 Macro 05 szyb.
1: Nie słyszymy już komunikatu not selected, czy niezaznaczone, w zależności od tego, czy program JOS jest spolonizowany, czy też nie.
0: Not selected graphics 701 Macro 06 Blues Vis MP3.
1: I na przykład plik szósty.
0: Wówczas 739,
1: trzy pliki, konkretnie drugi,
0: Macro 06 Blues Vis MP3.
1: Piąty i szósty zostaną otwarte. W przypadku programu JOS możemy to sprawdzić kombinacją klawiszową Insert Shift strzałka w dół.
0: 3 items. Macro 02 Macro MP3 Macro 05 szyba MP3 Macro 06 Blues Vis MP3.
1: Playlist po naciśnięciu inbox. Enter te pliki dodają się do playlisty akurat programu FUBAR, którym się tutaj w tym przykładzie posłużyłem. Tak to okienko wygląda. Jest ono nieco zmienione, ale myślę, że da się z tego korzystać. Należy tylko pamiętać o przycisku, który nazywa się widoki i należy pamiętać o tym, że na tym, że przycisku trzeba nacisnąć strzałkę w dół i wybrać w przypadku JOS-a bynajmniej pozycję suwaka 29% i potwierdzić wybór Enterem. Kolejną nowością, jaka pojawiła się w systemie Windows Vista, jest rzecz, myślę, bardzo przydatna dla osób niewidomych, dla tych osób, które używają zwłaszcza notebooków, ale i nie tylko. Jest to centrum mobilności w systemie Windows. Żeby do takiego centrum mobilności w systemie Windows się dostać, wówczas używamy skrótu klawiszowego Windows X. Nie jest to zależne od screenreadera, jakiego używamy. Jest to skrót stricte systemu Windows, tak więc Windows X.
0: Windows X, centrum mobilności w systemie Windows Dialog, dostosowane przez Samsung. Zmieni ustawienia jasności ekranu dla planu zasilania. Stan bieżący jasności ekranu button, to activate press spacebar.
1: I tutaj mamy wszystkie elementy dotyczące ustawień naszego systemu, dotyczące włączenia bądź wyłączenia na przykład karty bezprzewodowej, wyciszenia bądź zwiększenia bądź zmniejszenia głośności itd., itd., mamy zgrupowane w jednym miejscu. I właśnie pierwszą opcją jest
0: zmienię ustawienia jasności ekranu dla planu zasilania. Stan bieżący jasności ekranu button, tab, jasność left rig, ht, slider, 100%.
1: To w tym miejscu możemy zmniejszyć sobie jasność ekranu.
0: End. 100%. Home. 0%.
1: I teraz na moim monitorze zrobiło się ciemno.
0: End. 100%. Tab. Zmień ustawienia audio. Button. To activate press spacebar.
1: Zmień ustawienia audio.
0: Tab. Wycisz headbox not head. Tab. Głośność left rig. HT. Slider. 100%.
1: Głośność 100%. Możemy
0: 80%. 60%. 40%. 20%. End. 100%.
1: Oczywiście było słychać, że głośność się zwiększała i zmniejszała.
0: Tab. Zmienię ustawienia zasilania. Stan bieżący w pełni naładowana 100% button. To activate press spacebar.
1: W tym miejscu pokazuje się stan naszej baterii, jeśli chodzi o notebooki.
0: Tab. Wybierz plan zasilania. Bieżący wybór to wysoka wydajność Thunderbox. Wysoka wydajność. 3 of 3.
1: Tutaj możemy zmienić schemat zasilania, jakiego używamy.
0: Zmienię ustawienia sieci bezprzewodowej. Stan bieżący połączono i siła połączenia jest znakomita button. To activate press spacebar.
1: Myślę, że tego nie trzeba tłumaczyć, ale za to kolejny tab.
0: Tab. Wyłącz połącz button.
1: Wyłącz połączenie bezprzewodowe. Gdyby to połączenie bezprzewodowe było wyłączone, wówczas przycisk przemianowałby się na włącz. Połącz bezprz, tak jak to przeczytał nam JOS.
0: Tab. Zmienię ustawienia ekranu. Stan bieżący ekran niepodłączony button. To activate press spacebar.
1: Opcja dotycząca dodatkowego monitora.
0: Tab. Podłącz ekran button. To tab. Zmienię ustawienia synchronizacji. Stan bieżący brak powiązania synchronizacji button.
1: Jeżeli chcemy komputer zsynchronizować z jakimś urządzeniem, możemy to zrobić właśnie w tym miejscu. Taka opcja również jest w panelu sterowania, ale chodzi tutaj o to, że wszystkie te opcje w centrum mobilności systemu Windows są zgrupowane jakby w jednym okienku dialogowym i trzeba przyznać dość sensownie poukładanym.
0: Tab, pomoc button, to activate press.
1: I tutaj z tego miejsca możemy również przejrzeć pomoc na temat centrum mobilności systemu Windows, a także na każdy inny temat.
0: Tab. zmienił ustawienia jasności ekranu dla planu zasilania, stan bieżący jasności ekranu button.
1: I wracamy do początku tego okienka dialogowego. Tak wygląda Centrum Mobilności w systemie Windows. Opcja, która mnie osobiście bardzo się przydaje i bardzo szczerze ją Państwu polecam. I to tyle, co chciałem Państwu przekazać w tym odcinku Tyflo Podcastu. Jak zwykle zapraszam do kontaktu, do ewentualnych sugestii i do konstruktywnej krytyki. rawki@gmail.com to mój adres e-mail, 9080555 to mój numer gadu-gadu. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
2: Był to Tyflo Podcast. Audycja o technologiach wspierających osoby niewidome i słabowidzące. Audycja współfinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
3: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
4: Dariusz Grzędziński, Fundacja Szansa dla Niewidomych.
5: Jesteśmy zadowoleni z tego, co do tej pory udało nam się tutaj zorganizować i pokazać wszystkim Państwu. Nasza konferencja w tej chwili miała i ma cały czas mały jubileusz, bo jest to 10. już jej edycja. Pierwszy raz na tak dużą skalę w takim miejscu. Rekordowa wydaje się liczba gości, którzy nas tutaj odwiedzili, którzy się przewinęli. Trudno ją w tej chwili oszacować, aczkolwiek myślę, że na pewno wielokrotnie przewyższa nasze oczekiwania, jakby dotychczasowe rekordy frekwencji. Ponadto liczba wystawców, która dobija 50, też jest bardzo satysfakcjonująca. Ponadto wszystko to, co towarzyszy tej jakby merytorycznej stronie konferencji, bardzo nas w tym roku zadowoliło. Myślę, że naszych gości, przyjaciół również, bo poza tym, że ludzie pojawiają się tutaj, żeby zapoznać się z nowinkami technicznymi, z osiągnięciami, które pozwalają niewidomym, niedowidzącym w jakiś sposób poprawiać swoje życie, czynić je łatwiejszym i przyjemniejszym czasami również, tak? Myślę, że poza tymi właśnie rzeczami, plus jeszcze oczywiście wykłady, sesja poświęcona chociażby prawom osób niewidomych, niedowidzących, czy nowoczesnym sposobom rehabilitacji, chociażby przez stanie, to są rzeczy, które naprawdę są bardzo interesujące i warto o nich posłuchać, to tak jak powiedziałem, ta druga strona, czyli pokazy filmów z audiodeskrypcją, którą to moim zdaniem należy bardzo rozwijać i kłaść nacisk na nie tylko, jeżeli chodzi,
6: niestety, tak? Niestety, wczoraj się nie udało chyba film. Słyszałem, że w ogóle
5: Nie do końca, aczkolwiek
6: po godzinie został przerwany, tak?
5: I niestety, z przyczyn niezależnych od nas, tutaj technika.
6: A to jest prawda, że bo też słyszałem, tak? Jakbym się nie chciał wiewyć, że film był odtwarzany nie z kinowego projektora, tylko z komputera.
5: Dokładnie tak.
6: I się włączał wygaszacz, przepraszam, że tak. I się włączał wygaszacz ekranu kilka razy i nie było nic widać, był film przy świetle
5: Zgadza się. Tutaj tak, szkoda, jak powiedziałem. Tak. Tak jak powiedziałem, w żaden sposób nie było to zależne od nas. Przyczyny techniczne, których nie sposób przewidzieć wcześniej ani zaplanować.
6: Ale to multikino coś, znaczy nie chcę mówić, że nawaliło, ale coś był problem z tym audiodeskrypcją po stronie projektora, czy
5: nie
6: dlaczego
5: nie chciałbym tutaj wskazywać winnych palcami. Po prostu my jako fundacja, jako organizator odpowiadamy za to, żeby wszystko tutaj było dopięte na ostatni guzik. Jak pan sam wspomniał, wczoraj się to nie udało. Takimi, no, można powiedzieć, drobnymi porażkami też również trzeba się, moim zdaniem, nie tylko z nią liczyć i umieć o nich rozmawiać. Aczkolwiek, tak jak było wczoraj ogłoszone, wszyscy uczestnicy seansu dostaną możliwość obejrzenia tego filmu w swoich tyflopunktach. Będzie to w najbliższym czasie. Dzisiaj natomiast przed nami jeszcze jeden pokaz filmu z audiodeskrypcją. To będzie druga część Sherlocka Holmesa. I tutaj mamy już nadzieję, że obędzie się bez żadnych usterek. Poza tym, przechodząc dalej od audiodeskrypcji, rzeczy, którymi możemy się pochwalić i które przebiegły w naprawdę sprawny sposób, to chociażby turniej tenisa stołowego. Według zasad naszego prezesa tutaj naprawdę frekwencja.
6: I kto wygrał turniej? Orientuje się pan? Jakieś ma pan może dane?
5: Niestety nie jestem w tej chwili w stanie wskazać zwycięzcy imiennie, ale to jest sprawa, której możemy się dowiedzieć, myślę, w najbliższym czasie. Poza tym pokaz golfa w tej chwili jeszcze trwający dla osób niewidomych, też świetna sprawa, ciekawa. Cieszę się dużym zainteresowaniem, bo mnóstwo osób przewija się przez stoisko i chce sprawdzić się w tym. Strzelectwo również bezwzrokowe cieszyło się sporym wzięciem. To tych pozytywnych rzeczy kolejnych, które udało nam się tutaj zorganizować. Gościliśmy też Łukasza Nowickiego, który czytał bajki dla naszych najmłodszych uczestników. Z tego co wiem, również i ci starsi byli zainteresowani i jakby wszyscy ze spotkania wynieśli bardzo, bardzo pozytywne wrażenia, łącznie z samym panem Łukaszem, któremu też chciałbym tutaj dodatkowo podziękować. No i przede wszystkim koncert Mietka Szcześniaka, uhonorowanego też naszą nagrodą Idola jako osobie przyjaznej środowisku i wspierającej nas chociażby swoją tutaj obecnością i tym, że mógł dać ten kilka chwil radości naszym przyjaciołom, naszym gościom. Myślę, że pomimo tego, co tutaj pan poruszył, tych małych wpadek, usterek, rzeczy pozytywne zdecydowanie przeważają i będziemy starać się, żeby z każdą kolejną edycją w przyszłym roku stawać jeszcze wyżej w wysokości zadania, bo jak wiemy, chcemy iść wszyscy do przodu, rozwijać się i jest to naszym celem. Chcemy zrobić jeszcze, na jeszcze większą skalę, z jeszcze większą pompą. Teraz mamy 10. edycję. Za rok będzie to edycja 10+1, jak to żartobliwie nasz prezes wczoraj opowiadał. Także sporo wyzwań przed nami, to na pewno sporo rzeczy do poprawy, ale jesteśmy ogólnie zadowoleni.
6: No, z tego co wiem, transmisja internetowa również cieszyła się dużym wzięciem i też mieliśmy sporo, bo w tym roku my, to znaczy ekipa, redakcja Tyflo Podcastu i Tyflo Świata, zresztą jak zawsze i nagrywała wywiady z wystawcami, a Tyflo Podcast w tym roku przeprowadzał transmisję internetową w osobach Michała Dziwisza, redaktora naczelnego Tyflo Podcastu, Tomasza Bileckiego, naczelnego realizatora Tyflo Podcastów wszystkich i naszego współpracownika Roberta Łabęckiego. No i mieliśmy dużo obaw technicznych, tym bardziej, że z przyczyn od nas z kolei niezależnych, a bardziej nie wiem, czy od państwa, czy od Multikina, no trzeba było, jak koledzy mi opowiadali, całą noc ustawiać te wszystkie serwery i niestety wcześniej nam się mimo próśb nie udało skontaktować z ekipą techniczną, niestety Multikina, a powiem szczerze, szkoda, bo myślę, żeby wiele niepotrzebnego stresu mogło w ten sposób być oszczędzonego, ale transmisja internetowa, to o czym Tomek może powiedzieć potem, udała się bardzo dobrze, z tego co wiem od ludzi gdzieś tam z zewnątrz. Jakość transmisji była bardzo dobra, nic się nie rwało i mam nadzieję, że teraz dalej ta transmisja trwa i że wszystko jest dobrze.
5: Już mam taką nadzieję. No to tak jak powiedziałem, po prostu mamy przed sobą jeszcze kilka spraw do poprawienia, do naprawienia, ale wspólnie tutaj, tak jak i panowie, tak jak i my uczymy się tego, prawda, nowego miejsca, bo po raz pierwszy gościmy w Multikinie. Do tej pory nie mieliśmy okazji ani szansy współpracować. W tym roku tak się złożyło, poskładało, że jesteśmy właśnie w tym miejscu. Suma summarum uważam, że dobrze się stało mimo wszystko, bo jakby sama lokalizacja i miejsce sprawiło to, że...
6: Aczkolwiek chyba przez wielkość terenu i przez to, że jest wiele salki nowych i tak jak wczoraj niestety Mikołaj, dużo dzieci, no to chyba trochę to był, znaczy myślę, że dla osób z zewnątrz, szczególnie no gdzieś tam, wiadomo, tu są osoby niewidome, słabowidzące też często same, że był to problem. Ja wczoraj sam jak przyjechałem, znaczy ja byłem z koleżanką, która widzi, więc nie miałem tego problemu, ale ludzie, nawet my byliśmy zdezorientowani, gdzie co jest i powiem szczerze, to był jakiś problem, żeby się tutaj zorientować.
7: No właśnie, mam pytanie, bo na przykład, czy państwo na przykład, jak państwo przewidują w momencie, kiedy chciałaby to tutaj przyjść osoba całkowicie niewidoma na wystawę, to na co może jakby liczyć? Znaczy, czy jakby jest, czy państwo jakby w swoich rachubach brali się pod uwagę, że będą tutaj osoby całkowicie niewidome bez przewodników?
5: Tak, braliśmy to pod uwagę i takim osobom dedykowaliśmy naszych wolontariuszy, których zadaniem było opiekowanie się osobami, które nie widzą i nie mają opiekunów przy swoim boku. Tacy wolontariusze tutaj byli, również dzisiejszego dnia są na terenie wystawy. Być może to, co tutaj za tym, co tutaj zaszwankowało, była informacja o tym, a raczej jej nie dostało.
3: Tyflo Podcast.
8: Witam serdecznie, Wojtek Maj. Firma Medison, którą prowadzę, jak pewnie część Państwa wie, zajmuje się między innymi dystrybucją produktów niemieckiej firmy Handytech. Mamy produkty tutaj w tej chwili na stole brajlowskie, urządzenia brajlowskie i na przykład interesującą aplikację że może system do rozpoznawania druku. Jeśli chodzi o urządzenia brajlowskie, to HandyTech w tym roku prezentuje interesujące dwie nowości. Po pierwsze, tani, jak na HandyTecha oczywiście, monitor brajlowski, prosta linijka brajlowska 40-znakowa, która się nazywa Basic Braille.
6: Ile kosztuje?
8: Kosztuje 14 tysięcy.
6: Czyli tak, jak dostosowana do polskich aktywno-samorządowych warunków można by powiedzieć. Tak. I czym się charakteryzuje? 40, wiadomo, znaków. Kursor routing, to jak standard.
8: Kursor routing, 40 znaków.
6: USB.
8: USB.
6: Bluetooth też?
8: Ma Bluetooth, ma Bluetooth. Bluetooth i USB.
6: Też ma te wklęsłe moduły, jak zawsze?
8: Nie, pan? Nie. Ten właśnie dzięki temu jest taki tani. Te wklęsłe moduły robią niestety właśnie cenę produktów HandyTecha. One są drogie, ale one są drogie właśnie za komfort brailisty. Jednak, mimo że tutaj mamy płaskie, normalne, standardowe moduły, to jakość punktów, jakość tych modułów jest typowo HandyTechowa. Po prostu ja Państwu powiem, że ja mam Brailino, taki prosty notatnik 20-znakowy, który nabyłem w 2003 roku, pod koniec 2003 roku, jako demonstracyjne urządzenie i do dziś go używam. Jest nie do zajechania po prostu. Także.
6: A kiedy przy okazji zapytam, bo te urządzenia Brailino właściwie i w ogóle ta cała seria HandyTech, oczywiście ona się charakteryzuje i o czym wiemy, tymi dobrymi modułami brajlowskimi i tak dalej, ale czy na przykład, bo ciągle w tych Brailino zawsze było tylko 4 MB pamięci i bardzo taki anachroniczny sposób przesyłania danych pomiędzy urządzeniem a komputerem. Czy to jakoś się ma, czy to jakoś jest planowana zmiana tego?
8: Znaczy jest tak, że jest dosyć interesujące oprogramowanie komunikacyjne, które się nazywa HT.com. Jest to, nie wiem, czy to jest bardzo anachroniczny sposób transmisji, jest bardzo standardowy.
6: Znaczy anachroniczny w tym sensie, że no jednak teraz używa się USB, używa się kart pamięci, a te urządzenia jakoś tam kablem, o ile pamiętam, szeregowym się przesyła, czy ja się mylę?
8: Nie, rzeczywiście, jeśli chodzi o Brailino, to ono jest konstrukcyjnie z wyjątkiem procesora, z wyjątkiem pamięci wewnętrznej, konstrukcyjnie nie różni się od tego z 2003 roku. Wygląda tak samo, ma takie same kolory, tyle samo znaków, tak samo się przesyła, ma taki sam port.
6: Ma więcej pamięci, tak?
8: Ma taki sam, nie, 4 giga. 4 mega. 4 mega. 4 mega. 4 mega. I nadal konwertuje wszystkie pliki na postać tekstową i takie jest. No, tutaj założenie jest zdecydowanie takie, że są znakomite drivery do JOS-a, do Windows Ice'a, do HAL-a, do NVDA, do dostępu systemowego i wobec tego, jak ktoś chce używać poza Braillem innych rzeczy, to nie musi za nie zapłacić, tak jak zawsze w tych urządzeniach specjalistycznych, to zawsze jest droższe. Tylko używa tego, czego używa na co dzień. Taki mają pomysł, no, taką mają misję, że założyli, że te urządzenia współpracują z telefonami, z iPhone'ami, z iPadami, z Macami, z Windowsem, z czym kto chce i po prostu albo jest to tylko urządzenie brajlowskie, bez mowy, bez niczego, dla brajlisty, albo w połączeniu z jakimiś tam urządzeniami zewnętrznymi jest kompletem, który gada i który wysyła e-mail i odbiera zawartość strony internetowej i tak dalej. Do tego służą około produktowe aplikacje, które to ułatwiają.
6: A jeszcze sensowne. Wracając do tej najprostszej linijki Basic, czy ona jakieś jeszcze funkcje ma? Nie, tego Bluetooth, tylko to jest taka po prostu linijka.
8: To jest taka linijka. Jak się ją podłączy na USB na przykład do komputera, to ona od razu jest gotowa i koniec.
6: I działa z wszystkimi popularnymi i z NVDA, tak, i z Windowsem, tak, i z JOS-em, tak, również.
8: Tak, działa z tymi renderami. Przy tym jest właśnie to, że tutaj ta 40-znakowa linijka jest jak na HandyTechowe warunki tania, rzeczywiście bardzo tania, ale ma wszystkie cechy produktów HandyTechowych, jest po prostu no, wykonana tak jak mało co innego znanego mi z tej grupy produktów, prawda? Naprawdę to jest wykonanie takie prawdziwie niemieckie. No, wydaje się, że są inne firmy, Pappenmeyer, inne tam jakieś...
9: No, Niemcy w pewnym sensie są potęgą, tak, mamy tak, Pappenmeyera, tak, mamy Bauma, tak, który też tak. I dla Ameryki, przecież dla American Printing House tam też robi,
8: tak jest,
9: i dla Humanware'a i mamy, no i właśnie mamy, i Handytecha mamy.
8: Tak jest. Teraz jeśli chodzi o drugą stronę, i tutaj mamy, w tej pierwszej stronie mamy po pierwsze prostą linijkę, która kosztuje 14 tysięcy i mamy ten notatnik brajlowski już z modułami okrągłymi, tymi wkręsłymi takimi, które poprzez dostosowanie się do krzywizny opuszka palca pozwalają na bardzo wygodne, bardzo mało męczące czytanie przez długi czas, ponieważ normalnie jest tak, że czytelnik automatycznie dociska palec do wyświetlacza brajlowskiego, jeśli nie czuje całego znaku wyraźnie. I oczywiście na płaskich tych monitorach zawsze to zmęczenie palca jest dosyć duże. Tutaj przy tych monitorach w ogóle nie trzeba dociskać palca. To nie jest coś, co trzeba czytelnikowi powiedzieć. To jest i te brajlina w tej chwili też bardzo staniały jakoś jest. Być może to jest przejściowe, może one wrócą do takiej ceny rzędu 14 tysięcy i tak są tańsze, staniały o ponad 1000 zł ostatnio, ale teraz jeszcze jakoś dodatkowo dostaliśmy zgodę producenta na obniżkę i one są tuż poniżej 13 tysięcy złotych, więc to już zaczyna być no taka, za takie urządzenie cena sensowna, zwłaszcza, że zaletą tych urządzeń handytechowych jest jeszcze coś takiego, że one korzystają ze standardowych źródeł energii. Tutaj mamy standardowe baterie R6. Akumulatory, można je ładować, ale użytkownik może w każdej chwili kupić sobie 4 bateryjki, jakby mu się tam na przykład wyładowało gdzieś w drodze. Przy innych urządzeniach jest bezradny. Przy takich urządzeniach, które są właśnie zasilane standardowymi bateriami, można po prostu w kiosku kupić baterię i wsadzić do urządzenia, bo tam jest wygodny, bezpośredni dostęp, nie ma żadnych takich zabezpieczeń. Jest to tak jak radio biwak, czy inne tam koliber, co kiedyś było. Łatwo jest, nie, koliber było trudno, trzeba było odkręcić tył cały, a to Państwo nie pamiętają.
9: No nie, ja akurat nie. I no i Handytech charakteryzuje się tą serią, do której teraz pewnie przejdziemy, czyli z tym
8: on się nazywa Active Braille.
9: Active Braille.
8: W tej grupie jest z tą technologią ATC, czyli Active Tactile Control, sterowanie aktywne dotykiem. W tej grupie są znane już trochę urządzenia profesjonalne, bardzo kosztowne, Module Evolution, ale właśnie pojawił się teraz taki notatnik.
9: Czyli Modular Evolution są tylko te największe, te 64
8: i 88 znakowe i to są linijki brajlowskie.
9: Tak.
8: Natomiast tutaj Active Braille to jest notatnik, 40-znakowy notatnik. Jest to oczywiście monitor brajlowski, ale z funkcją notatnika taką, jak jest w Braille'inie czy w innych urządzeniach.
9: Też 4 megabajty?
8: 4.
9: Aha.
8: Zdumiewające. A oni
9: trzymają się tego. No bo tak trochę mnie to powiem szczerze śmieszy, no jakby no dobrze, nie można było 1 giga chociażby.
8: Może, tylko no, że...
9: Ja rozumiem, wiem, że to jest tekst, ja to rozumiem, ale... To,
8: nie wiem, no tak sobie wymyślili. Mają na to jakiś patent, jakiś pomysł. Amerykanie kupują Active Braille'a po prostu dziesiątkami.
9: Ile on w Polsce mniej więcej kosztuje?
8: 26 tysięcy.
9: Aha, czyli podobnie co trochę więcej, no około tyle, ile 32-znakowy BrailleSense. Tak, coś koło tego. No, bo BrailleSense jest tam trochę tańszy chyba. No, no, ale rozumiem.
8: Mhm. Ale jest to 40-znakowa linijka.
9: Tak, tak.
8: I to z tymi modułami półokrągłymi.
9: I aktywnymi.
8: A w dodatku one są aktywne. Co znaczy aktywne? To znaczy, że dotknięcie modułu jest rejestrowane przez urządzenie. Urządzenie wie, czego dotykamy. Nie jest bierne, nie jest po prostu pasywnym wyświetlaczem, ale jest tak jak ekran dotykowy. Co to oznacza dla użytkownika? No przede wszystkim to, że komputer, jeżeli jest do tego podłączony, rozumie, co my robimy na linijce. A wobec tego, na przykład, dzięki temu powstały nowe zupełnie funkcjonalności linijki brajlowskiej. takie jak możliwość podzielenia linijki na kilka tak zwanych ramek brajlowskich.
9: Czyli takich obszarów monitorowanych przez zewnętrzne programy, jakby każdy inny, dobrze rozumiem?
8: Tak jest.
9: Dotychczas to tylko miała chyba Alva BC640, miała taką możliwość podziału, że na przykład pół ekranu była obsługiwał screen reader, a pół ekranu smartfon, iPhone na przykład, po Bluetoothie.
8: Tak jest, więc to tutaj jest możliwe. Natomiast tam to było tak, że to się w Alvie to nadal jest bierny wyświetlacz. Można go było podzielić i używać dwóch urządzeń, ale nadal on...
9: No tak, no bo poza handytechem, przepraszam, że tak wejdę w słowo, no nic nie jest, wszystko jest jakby bierne poza tak. Właściwie... Więc,
8: natomiast tutaj rzeczywiście można to podzielić na przykład na trzy okna w komputerze. Word, Outlook Express, powiedzmy, i tam odtwarzacz muzyki. I nie odrywając rąk od urządzenia brajlowskiego, możemy się między tymi ramkami przenosić. Możemy na przykład pracować w Wordzie, a jak przyjdzie mail, to możemy po prostu jednym dotknięciem linijki brajlowskiej, modułu brajlowskiego, przeskoczyć do innego okna i od razu działać w innym okienku. Można właśnie podzielić go na dwa urządzenia i działać na nich aktywnie i wprowadzać dane i odbierać dane i sterować mową. Można na przykład czytać powyżej własnych możliwości czytania brajlem. Jak jest podłączony do komputera, możemy tylko przemieszczać palec po tekście, nie troszcząc się o to specjalnie, żeby rozumieć, co jest napisane, bo screen reader nam powie, ale za to w momencie, gdy chcemy zatrzymać się w jakimś miejscu z powodu tego, że tekst jest trudny, albo chcemy sprawdzić dokładnie, co tam jest napisane, jakiś symbol cyfrowo-literowy, mamy go od razu pod ręką. Tak? Dla nauczyciela Braille'a jest to wyjątkowa gratka, ponieważ nauczyciel, nawet widzący, może widzieć na ekranie komputera dokładnie, co uczeń brajlista, uczący się Braille'a robi. Gdzie jego palec aktualnie jest, można dokładnie weryfikować zachowania ucznia związane z czytaniem Braille'a, z poznawaniem Braille'a. Jest także specjalny rejestrator, który rejestruje współpracę z urządzeniem brajlowskim i ten rejestrator, znowu dla takich plik powstaje rejestru i ten plik rejestru tekstowy, który jest oczywiście dostępny również dla screen readera, podaje bardzo obszerną informację statystyczną o zachowaniach osoby czytającej.
9: Ta technologia aktywnego Braille'a, ona działa z jakimiś screen readerami, ze wszystkimi, czy jak to w tej chwili
8: sterowniki
9: wygląda?
8: Są dla Windows, JAWS, HAL Supernova, NVDA, dostęp systemowy.
9: Apple też?
8: Apple.
9: Mac OS
8: Apple,
9: i...
8: Tak.
9: Aha, i iOS też, urządzenia mobilne?
8: Bo urządzenia iPhone? Mobilne także.
9: Też.
8: Tak. Współpracuję z iPhone'em, współpracuję z TOX-em, pewnie z... Mobile Speakiem także. I ten plik rejestracyjny pokazuje różne zachowania, różne statystyczne elementy, ułatwiając nauczanie Braille'a. Na przykład nauczanie Braille'a albo uczenie się, bo to też sam uczący się może, jeżeli jest świadomy, na tyle umie posłużyć się komputerem, żeby sobie zweryfikować te swoje osiągnięcia, może po prostu sam siebie korygować jakoś. Są też gry brajlowskie budowane dla tego systemu specjalnie, gry brajlowskie, które ułatwiają uczenie się Braille'a. Na przykład taka gra, która się nazywa Brajlowskie polowanie i która polega na tym, że pojawia się na początku linijki jakiś zbieg, tam liter na przykład sześciopunkt i punkt pierwszy w sąsiednim module i trzymając rękę jedną na tym miejscu, drugą ręką, ręką czytającą, użytkownik może przebiegać całą linijkę, na której gdzieś ten właściwy zbieg się pojawia i jak go znajdzie, to po prostu puszcza lewą rękę, no powiedzmy lewą, puszcza tę rękę, którą po prostu trzymał ten, ten pokazowy kształt i dowiaduje się, czy trafił, czy nie trafił. Można po prostu uczyć się szybkiego rozpoznawania poszczególnych znaków, też zbiegów znaków.
9: I to jest, rozumiem, taki zewnętrzny program, który obsługują screenreadery, jakby?
8: To jest program w samym urządzeniu.
9: Aha, w sensie, to jest nie tyle, że program udźwiękowiony, tylko to jest jakby taka, rozumiem, funkcja hardware'owa.
8: Tak, on ma jakieś swoje tam dźwięki, które...
9: Aha, takie tylko rozumiem, sygnalizację taką.
8: Sygnalizację taką ma. I to wygląda na przykład w ten sposób, że pojawił mi się czwarty punkt i ja drugą ręką szukam tego. Znalazłem, a on nic. No i powiedział, że zgadłem. Teraz jest piąty punkt.
9: A jeżeli chodzi o budowę talnika Basic, tak samo właśnie wygląda jak te wszystkie, tak mniej więcej.
8: Tak, obudowa jest taka mniej więcej jak Brailino na przykład, czy,
9: rozumiem.
8: Inne te podobne systemy. Tak działa ta gra, że jak pojawiło się na przykład V w tej chwili i ja szukam... No i on powiedział mi, że źle, bo coś pewnie nie zdążyłem. Nie zdążyłem. Literka H. No i trafił. I tak dalej. Można po prostu tak się bawić. Dodatkowo dzięki tej możliwości, że jest aktywny ten monitor, jest taki system, który pozwala na pisanie muzyki, pisanie nut. Jest coś, co się nazywa Music Braille.
9: Ale Music Braille jako muzyczna notacja? Nie, chodzi
8: jako,
9: o...
8: Jako Braille muzyczny.
9: Tak, rozumiem.
8: No, to jest zaimplementowane tutaj w tym urządzeniu.
9: W tym tylko mówimy o tym...
8: Cały czas mówimy o Active Braille'u.
9: Ale o tym notatniku.
8: To jest notatnik, linijka, takie coś.
9: Ale to jest też zgodne z polską notacją muzyczną, czy to tylko z tą jakąś tam międzynarodową... Znaczy, nie wiem, jak to się ma do języka.
8: To znaczy, my używamy takiej notacji jak Niemcy generalnie. Ja po prostu stanąłem przy tym urządzeniu i napisałem sobie... Co to będzie? D? Zobaczmy. Nie, źle. Cofniemy. Zrobimy C. I H. Prawda? Napisałem coś takiego. Mogę sprawdzić, co napisałem. Trochę przesadziłem, muszę inne nutki napisać.
9: Ale jakby, w jaki sposób to odgrywa, jak to jest, z czym to jest skorelowane, że talnika...
8: Ja napisałem nuty.
9: Tak, rozumiem, ale w jaki sposób technicznie, z jakim programem te nuty, znaczy jak to się dzieje, że ta nuta jest odgrywana, nie, ona jest odgrywana przez linijkę.
8: Tak.
9: Samą w sobie.
8: Tak, linijka ma jego sygnały...
9: Czy to jakby się taki plik MIDI tworzyło, takiego?
8: Taki plik MIDI, właśnie, dokładnie tak. Okej. I teraz jest dobrze napisane. Sprawdziłem. Prawda? I jak dotykamy to palcem, poproszę o jedną rękę.
9: Odłożę urządzenia. Dobrze.
8: Jak dotykamy to palcem, to te nuty...
9: Aha.
8: Po prostu, ja wiem, czy napisałem, napisałem poprawnie, mogę to otworzyć, ale mogę też każdą nutę
9: sprawdzić. I to z jakimś konkretnym programem też w komputerze może...
8: To jest w tym zaimplementowane. Tak, napiszę ścieżkę, to wysyłam to jako plik MIDI do komputera i mogę w dowolnym programie obsługującym MIDI to miksować, złożyć kilka ścieżek, zrobić sobie aranż, nadać brzmienia, odtworzyć na urządzeniu grającym, jakimś tam keyboardzie czy czymś takim. A tutaj mam szansę z jednej strony napisać sobie dowolny swój tam utwór, zweryfikować, czy wartości są prawidłowe, czy wysokości są prawidłowe i już gotowy produkt wysłać do komputera, a nie obrabiać go tam potem. Tu mam wszystko w Braille'u. Jak ktoś zna notację brajlowską muzyczną, to jest to dla niego narzędzie nie do przecenienia. Oczywiście takich zastosowań, fakt, że urządzenie ma aktywnego Braille'a, jakby predestynuje go do wymyślania nowych, ciekawych zastosowań, które mogą być przydatne niewidomemu brailliście. A te to są takie najbardziej spektakularne przykłady, które przyszły mi do głowy, prawda?
9: A co nowego w urządzeniach mobilnych teraz?
8: Jeśli chodzi o urządzenia mobilne, to nowe zdecydowanie jest coś, co się nazywa CU. Nie wiemy jeszcze z praktyki, jak to się będzie sprawdzać. Głównie dlatego, że ja nie znam możliwości tego systemu. Na ile, wiadomo, demonstracja była jakaś tam, na ile ta demonstracja odzwierciedla rzeczywistość, to znaczy ile z tego, co pokazuje demonstracja, w rzeczywistości da się osiągnąć. Jakie są koszty użytkowania takiego systemu? Jak wiemy, system użytkowany jest najpełniej wówczas, jeśli jest podłączony do tej sieci mobilnej własnej producenta systemu. A korzystanie z tej sieci niesie za sobą jakieś koszty i teraz jeszcze nie wiemy, czy te koszty są duże czy małe. Czy koszt użytkowania całego urządzenia jest duży czy mały, bo wiadomo, że urządzenie, że nie ma przenoszenia licencji z jednego urządzenia na drugie, tak jak w przypadku na przykład Toxa czy czegoś tam, już narzekaliśmy, że jak się zmienia telefon, to trzeba zapłacić 300 zł na przykład tam, czy ileś za przeniesienie licencji programu mówiącego. Tutaj nie ma czegoś takiego, trzeba kupić nowe urządzenie ze wszystkim. No i nie wiadomo, co to będzie oznaczało dla użytkownika. Abonamenty zaproponowane przez Human czy przez tą sieć operowaną przez
9: CU. Są anachroniczne, takie jak kilka lat temu.
8: Są bardzo nieprzyjazne. Być może...
9: Wydźwięk marketingowy, przyznam szczerze, taki... Ja nie neguję tego projektu i być może liczę, że on znajdzie grupę osób, czy starszych, czy jakoś niepełnosprawnych manualnie, czy z jakimiś ograniczeniami intelektualnymi, do których on ten telefon będzie czymś
8: będzie
9: dobrym.
8: Będzie
9: rewelacją. Tak, tak. Asystent głosowy też może się kiedyś przydać, choć myślę, że prędzej w Apple to Siri w końcu będzie rozszerzony na język polski, niż to się do końca rozwinie. Natomiast tak trochę mnie zmartwił ten wydźwięk taki, i to nie chodzi, że mała konsultacja z osobami niewidomymi, ale taki wydźwięk, że wcześniej osoba niewidoma nie obsługiwała telefonu w ogóle prawie, że nie można było palcem znaleźć piątki na klawiaturze. No być może dla osoby słabowidzącej, tracącej wzrok, są to jakieś, nie twierdzę, że błahe problemy, ale to nie jest tak, jak dobrze wiemy, że wcześniej nie było nic i że wcześniej osoby niewidome nie obsługiwały telefonów, bo obsługiwały i zwykłe telefony na pamięć kiedyś, jak jeszcze Toxa nie było.
8: Bez wątpienia producenci tego systemu nie wzięli pod uwagę
9: nastrojów.
8: Tak, tego, co oznaczają takie buńczuczne
9: hasła,
8: które są, to rzeczywiście reklamowo są znakomite, natomiast mogą razić i rażą dotychczasowych użytkowników i na pewno spotykają się troszkę z przymrużeniem niewidomego oka, troszkę z przymrużeniem oka producentów innych systemów, które są od dawna na rynku. Wydaje się, że trzeba było może trochę inaczej marketingowo do tego podejść, jednak z drugiej strony, jak widać, ta polityka marketingowa się sprawdza, budzi ogromne zainteresowanie mediów, może nie samych niewidomych ludzi, ale media są niezwykle zainteresowane tym projektem i to może mieć pozytywne skutki dla projektodawców. No, zobaczymy, jak się to rozwinie. Na pewno takie porozumiewanie się z robotem, komputerem, telefonem i tak dalej, głosem, jest następnym etapem na tapecie, następnym etapem rozwoju nowoczesnej technologii. Pewnie jest to w dobrą stronę. No, tylko trzeba byłoby się zastanowić, czy przypadkiem nie nadużywa się trochę środowiska osób niewidomych do celów stricte reklamowych. Ja muszę powiedzieć, że jestem zainteresowany dystrybucją tego systemu, bo widzę potencjalny rynek. Jakieś tam zdanie nie zawsze jestem rad. Jakieś zdanie mam na temat tego sposobu reklamowania tego systemu.
9: No, tak, no bo jest, no ale to już każdy gdzieś tam bierze odpowiedzialność i mówię, ja nie neguję projektu, ale tak trochę mnie to gdzieś tam zdziwiło, że aż tak, że jednak tak. W taki sposób. A co z Toksem? Czy to już koniec? Wszędzie się mówi o zmierzchu Symbiana. Jak to? Czy Toks się jeszcze jakoś rozwinie?
8: Czy to tak jest naprawdę... tak, na pewno telefony symbianowe, może nie nowe, ale telefony symbianowe na pewno będą jeszcze na rynku wiele lat. Myślę, że 4-5 lat wytrzymają. Nawet tam jakieś z drugiej ręki. Toks na razie nie zawiesił broni. Nadal jakoś tam się rozwija, nie tak prężnie.
9: Ale czy jest w ogóle, na przykład, jest możliwość, żeby jeszcze jakaś bardzo spektakularna funkcja Toksa, do Toksa została dodana, czy raczej to będzie...
8: Nie spodziewamy się.
9: Czyli obsługi już tego sklepu Nokia, coś to już nie jest możliwe, żeby ten nowy sklep Nokia na przykład był obsługiwany, ten Nokia Store, czy tam sklep, jak to się teraz nazywa, nawet nie wiem.
8: To jest moje prywatne zdanie, ja się nie spodziewam. Mhm.
9: Pewnie gdyby to się dało zrobić, to pewnie by już to zrobiono.
8: Może się i da, ale pewnie wymaga sporo roboty, a sądzę, że za kulisami dzieją się jakieś poważne przetasowania, jeśli chodzi o to, co może robić Toks. Ja nie jestem ani poinformowany, ani nawet upoważniony, gdybym był poinformowany do tego, żeby informować o tym, jakie kierunki rozwoju Toksa i w ogóle screen readerów są przewidywane. Jakieś są. Można spodziewać się, że nie będzie to na razie Windows.
9: Mhm. Czyli zostaje nam de facto Android,
8: można
9: no bo
8: się spodziewać,
9: iOS już jest zagospodarowany i to dobrze.
8: Można się spodziewać, że nie będzie to Android.
9: Aha.
8: W tym sensie, że te narzędzia, które Android już oferuje, są w miarę wystarczające i zrobienie Toksa na Android mogłoby być trochę bezsensowną robotą, wyważaniem otwartych drzwi. Raczej producenci Toksa, jak sądzę, uważają, że ta obsługa Androida będzie się
9: rozwijała przez Google,
8: przez Google'a i w jakimś sensie będzie ona wystarczająca. Nie bardzo wiem, co się stanie z samym Toksem albo ze screen readerami.
9: Jeszcze mamy BlackBerry, który też niejako przechodzi, no nie chcę mówić, że do historii, ale gdzieś tam, no szczególnie w Polsce, no BlackBerry jest też specyficznym i systemem, i urządzeniami, no i tak, abonamentami. I też nie znajdzie chyba... Z jednej strony to jest dobre dla niewidomych, bo one jako nieliczne mają klawiatury jednak. Natomiast no rzeczywiście gdzieś tam coraz więcej osób niewidomych te urządzenia...
8: To znaczy jest tak, że pojawiło się na przykład sporo klawiaturowych telefonów na Symbianie OS 40.
9: Tak, które niestety
8: nie są udźwiękowione.
9: A gdyby były, to podejrzewam, że większości, może nie większości, ale tym osobom, które chcą mieć prosty telefon z jakimś tam internetem, ale tak tylko, żeby od czasu do czasu
8: zajrzeć.
9: Czyli bardziej telefon z funkcjami smartfonu niż taki smartfon z funkcjami telefonicznymi, wiadomo o co mi chodzi, myślę, no to podejrzewam, że taki telefon z Symbianem
8: wystarczy. My nie jesteśmy odkrywcami jakimiś wielkimi i że jeśli to jest możliwe, to możemy się spodziewać, że taki rozwój mógłby mieć miejsce. Może będzie, nie wiem. Tutaj zdaje się jest tak, że ten OS 40 nie jest wprost do udźwiękowienia.
9: Tak, bo to w ogóle nie jest system, to jest jakby system chyba bez, nie wiem, tam teraz można instalować swoje aplikacje, coś tam można już teraz chyba przez ten, no, przez tą Nokię.
8: Więc pewnie to by się musiało odbyć
9: w porozumieniu z Nokią, bardzo
8: ścisłym.
9: To pewnie
8: ścisłym. Tak, w jakimś bardzo ścisłym porozumieniu.
9: Tylko
8: z Nokią.
9: Znowu Nokia też ten swój Nokia Screen Reader teraz ma darmowy, który gdzieś tam, no, ciekawa sprawa.
8: I dlatego nie wiadomo,
9: w którym kierunku
8: czy,
9: to pójdzie.
8: Czy by była zainteresowana taką współpracą. Stąd wszystkie takie dywagacje właściwie są tylko

0: i to się nazywa I Read Now. Jest to system, który posługuje się do skanowania kamerą. Jest to 10-megapikselowa kamera, taka, no, znamy ją troszkę z poprzednich wcieleń. Silver Creation to tylko takie kamery i pewnie to jest nadal kamera Silver Creation, bo bardzo podobnie wygląda jak te stare kamery. Natomiast jest to tak, że jest taki stojak, z którego wystaje ramię i wobec tego pod tym ramieniem, pod tą kamerą układa się materiał do skanowania w sposób naturalny, właśnie tak jak to jest w przypadku kamery, że nie kładziemy twarzą na dół na skanerze, tylko mamy możliwość bardzo takiego intuicyjnego skanowania naszego materiału, książki tam, jakichś gazet, czy właśnie korespondencji i tak dalej. Ten system bazuje na silniku OmniPage Pro, ale ma zbudowany interfejs, który jest w pełni dostępny dla osób niewidomych i ma trochę takich funkcji, które bardzo ułatwiają pracę. Jedną z ważnych funkcji, które ten system posiada, to jest rejestracja odwracania kartek. Możemy dzięki temu w tym systemie zadać mu taką pracę, żeby wykonywał automatycznie kolejne zdjęcie po przewróceniu kartki. Jest to coś takiego jak automatyzacja skanowania na przykład w FineReaderze, tylko że tam automatyzacja skanowania odbywa się poprzez zadanie jakiejś pauzy i jest rzeczywiście automatycznie wykonywany następny skan. Tutaj w przypadku I Read Now skan jest wykonywany dopiero wówczas, gdy zostanie przewrócona naprawdę strona. Czyli system dostosowuje się, to nie ja się mam dostosować do tempa pracy systemu i jak mi się obsunie ręka albo skleją kartki albo coś tam, to po prostu wpadam w panikę, bo wykonywany jest następny skan, chociaż ja jeszcze nie zdążyłem się przygotować do niego. No po prostu minęła zadana pauza i koniec. Tutaj jest tak, że dopiero w momencie, gdy przewrócę kartkę, wykonywane jest zdjęcie. Ma to też taki skutek, że mogę pracować dużo szybciej niż zadana pauza, prawda? Niż by była zadana pauza i dużo wolniej. Rzeczywiście jest on bardziej zhumanizowany, ten system, w ten sposób. A przy tym można mu zadać łatwo zadanie takie, żeby tylko skanował obrazy i to jest właśnie taka opcja, która była bardzo potrzebna, jest też w innych systemach, ale znowu tutaj przy tym automatycznym skanowaniu po przewróceniu kartki daje to niezwykły komfort pracy, że możemy po prostu wziąć tylko książkę, położyć i odwracać kartki i fotografować, oddać książkę już czekającemu przy drzwiach Kazikowi, który ją właśnie ma zanieść do biblioteki, a my sobie za chwilę to rozpoznamy w
1: Czy ten system jest spolszczony?
0: System jest spolszczony.
1: Ile kosztuje?
0: System kosztuje 7000 zł.
1: Aha, czyli tak jak Perl.
2: To jest Tyflo Podcast.
1: Kolejnym wystawcą na konferencji Reha for the Blind in Poland jest Krzysztof Wostal, założyciel, twórca Instytutu Alfa Prim, jednej z nielicznych w Polsce firm szkoleniowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością wzrokową, ale nie tylko. I wstępnie w zeszłym roku już troszkę rozmawialiśmy, natomiast nie wszyscy pewnie nas słuchali. Opowiedz może o tym, jak to się w ogóle stało, że założyłeś firmę szkoleniową, czym się zajmujecie, ile osób liczy wasza firma i co nowego się przez ten rok zmieniło, kim są wasi klienci, do kogo kierowana jest oferta szkoleniowa.
3: Instytut Edukacji i Rozwoju Alfa Prim ma swoją siedzibę w Katowicach. Firma w tej chwili zatrudnia 8 osób. Wszystkie te osoby są z niepełnosprawnością. To jest niepełnosprawność sensoryczna. Wśród naszej załogi są osoby słabowidzące, całkowicie niewidome. Są także osoby z jednoczesną dysfunkcją narządu wzroku i słuchu. Jedna z tych osób jest osobą całkowicie niesłyszącą, a pozostałe osoby głucho-niewidome, bo jeszcze

0: dwie są całkowicie niewidome i słabosłyszące, a druga osoba to jest na słabosłysząca i słabowidząca. To nasze zatrudnienie, ta ilość tych osób została i to wszystko, co my robimy właśnie na rzecz zatrudnienia osób z dysfunkcją narządu wzroku i słuchu, zostało docenione przez kapitułę konkursu organizowanego przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, która w tym roku dwa razy uhonorowała nas z nagrodą Lodołamacza.
1: Gratuluję.
0: Dziękuję pięknie. W imieniu
1: naszej całej redakcji.
0: Dziękuję pięknie. Zostaliśmy zwycięzcą etapu regionalnego konkursu w województwie śląskim w kategorii przedsiębiorca z otwartego rynku pracy. W tej samej kategorii w konkursie ogólnopolskim zostaliśmy finalistą z trzecim miejscem i to bardzo nas cieszy, a jednocześnie dopinguje do dalszej pracy, do dalszego zatrudnienia osób z dysfunkcją wzroku, bo Instytut Alfa Prim powstał po to, żeby narabiać, ale powstał też po to, żeby mieć taką misję pokazywania z jednej strony osobom, między innymi niepełnosprawnym wzrokowo i słuchowo, że można, że da się coś w tym swoim życiu zrobić, z drugiej strony pokazywania urzędnikom, pokazywania politykom, że osoby niepełnosprawne mogą realizować się, mogą pracować zawodowo. I nie musi to być koniecznie rynek chroniony, można na otwartym rynku pracy swoje miejsce znaleźć. Nasi pracownicy i w ogóle cała firma zajmuje się szkoleniami. To są z jednej strony szkolenia kierowane do osób z niepełnosprawnością wzrokową, niepełnosprawnością słuchową, osób niepełnosprawnych ruchowo, chociaż przede wszystkim zajmujemy się niepełnosprawnymi sensorycznie. Z drugiej strony szkolenia nasze kierowane są do ogółu społeczeństwa. Te szkolenia kierowane dla osób niepełnosprawnych to są szkolenia na przykład komputerowe z zakresu tworzenia działalności gospodarczej, z zakresu jej prowadzenia, rozliczeń. Jako osoba niepełnosprawna pokazujemy, jak osoba niewidoma może sobie poradzić z rozliczeniami, podpowiadamy różnego rodzaju rozwiązania. Szkolimy także z zakresu emisji głosu, z zakresu autoprezentacji, autopromocji. Szkolimy także z zakresu komunikowania się osób niepełnosprawnych z osobami niepełnosprawnymi, czyli na przykład głuchoniewidomych z alfabetu Lorma, czy z języka migowego, przede wszystkim naturalnego języka migowego, gdyż tym językiem te osoby się głuche najczęściej porozumiewają. To są oczywiście niektóre z naszych szkoleń i jesteśmy w stanie się je dopasować. Natomiast jeżeli chodzi o szkolenia dla ogółu społeczeństwa, to przede wszystkim prowadzimy szkolenia dla kadry urzędniczej, dla personelu różnego rodzaju placówek na temat komunikacji i obsługi klienta z niepełnosprawnością. Może się tak zdarzyć, że przyjdzie do nas klient na przykład niewidomy i musimy z nim podpisać jakąś umowę, zawrzeć tą umowę, więc jak to zrobić, jak temu niewidomemu pokazać, gdzie ma się podpisać, jak przyjdzie osoba głucha, jak się z nią porozumieć, jeżeli nie znamy języka migowego, jeżeli do nas przyjdzie osoba z białą laską, jak pomóc się gdzieś przedostać i tak dalej, i tak dalej. Tego uczymy właśnie urzędników i tak jak powiedziałem, osoby pierwszego kontaktu w firmach, w bankach, w placówkach usługowych, w sklepach. No, w tej chwili jesteśmy w takim gorącym właśnie okresie szkoleniowym tego typu i w przyszłym tygodniu będziemy również służby mundurowe szkolić, czyli policję, czyli straż miejską z zakresu obsługi i komunikacji. Ja tutaj dodam, że to nasze zainteresowanie niepełnosprawnością sensoryczną bierze się z jednej strony z tego, że no, pracownicy mają taką niepełnosprawność, z drugiej strony ja sam jako właściciel firmy mam niepełnosprawność sensoryczną łączoną. Jestem jednocześnie osobą całkowicie niewidomą i słabosłyszącą. Posługuję się na co dzień białą laską oraz aparatami słuchowymi, a także GPS-em przy poruszaniu się. Nasza załoga oprócz tego, że pracuje zawodowo w firmie, także zajmuje się pracą społeczną. Działamy na rzecz innych. Nasi pracownicy działają na rzecz Polskiego Związku Niewidomych, Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Polskiej, Fundacji Osób Słabosłyszących, także Stowarzyszenia FAON i paru innych organizacji, niekoniecznie zawsze związanych z osobami niepełnosprawnymi. Przez ten ostatni rok w firmie się zmieniło dużo według nas. Przede wszystkim w minioną sobotę mieliśmy taką małą rocznicę, czyli 2,5 roku od powstania firmy. To już okrzepliśmy. Od czerwca ubiegłego roku zauważyliśmy taki trend, że nie tylko my już szukamy szkoleń, ale nas się szuka. Mamy wyrobioną jakąś tam markę, jakąś pozycję na rynku szkoleniowym i szukają nas zarówno osoby indywidualne, ale również bardzo dużo instytucji, stowarzyszeń, firm, urzędów i to nas cieszy. Zmieniło się też to, że tych szkoleń jest coraz więcej, no i w perspektywie mamy zatrudnianie kolejnych osób. Chcielibyśmy, żeby były to osoby z niepełnosprawnością, nie dlatego, że to są niepełnosprawni, tylko że to są świetni pracownicy, którzy w firmie mogą dać swoje zaangażowanie, swoje umiejętności, swoją po prostu pracę.
1: W jaki sposób osoba indywidualna może się do Was zgłosić na szkolenie? Czy w ogóle jest taka możliwość? Czy to są tylko szkolenia organizowane przy jakichś urzędach pracy, przy jakichś programach szkoleniowych, które organizowane są przez instytucje? Jak to wygląda?
0: Potencjalnymi klientami naszymi są wszyscy, którzy po prostu chcą się szkolić, więc można do nas się zgłosić poprzez instytucje i wtedy szkolimy na przykład poprzez Urząd Pracy, właśnie poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programów różnych stowarzyszeń, fundacji, urzędów, ale również każda osoba indywidualna może zgłosić się do naszej firmy, no i zostać przeszkolona. My też czasami organizujemy szkolenia bezpłatne, różne akcje. Można o tych szkoleniach dowiedzieć się na naszej stronie internetowej pod adresem www.alfaprim.com.pl lub www.alfaprim.edu.pl. Można do nas napisać na adres poczty elektronicznej biuro@alfaprim.com.pl. Można także zadzwonić pod numer telefonu 32 601 2220 lub 531 246 001. Jesteśmy dostępni
1: na Facebooku
0: i tam można nas również znaleźć. Na naszej stronie internetowej można zaprenumerować bezpłatny biletyn, w którym informujemy o tym, co się dzieje w firmie, o tym, jakie szkolenia mamy, jakie akcje. W biletynie też dostępne są promocje, które nie są na przykład dostępne dla ogółu, tylko dla czytelników naszego biletynu. Tak samo jest z naszym profilem na portalu Facebook, gdzie ogłaszamy o tym, co dzieje się w firmie, ale również co naszym zdaniem ciekawego i o czym mało mówi się, a co dzieje się w świecie osób niepełnosprawnych, znowu głównie sensorycznie.
1: Ponieważ nasz profil naszego z kolei portalu to głównie tyflotechnologie, to ja jeszcze troszeczkę pozwolę sobie podrążyć temat szkoleń komputerowych, bo wiadomo, że użytkownicy komputerów jednak są coraz bardziej zaawansowani. To już są pewnie nie tylko szkolenia takie dla początkujących osób. I chciałem zapytać, z czego teraz szkolicie, jeżeli chodzi o obsługę, posługiwanie się komputerem? Bo gdzieś tam zaintrygowało mnie w zeszłym roku, że i to zresztą bardzo mnie zaciekawiło, że prowadziliście szkolenie z obsługi Facebooka. I ono się odbyło? Jak to w końcu wyglądało?
0: Szkolenie z obsługi Facebooka odbywa się cyklicznie, dlatego że cyklicznie coś na tym portalu się zmienia. Ja powiem szczerze, że ja sam czasami muszę się doszkalać u moich pracowników i sam czasami muszę u moich pracowników czegoś się pytać i również u innych osób. Ja jestem takim szefem, że jeżeli pracownik ma wolny czas, to ma wolny czas, więc czasami pytam się na różnych również listach dyskusyjnych o różne rzeczy i nie dzwonię do pracowników. Szkolimy także oprócz Facebooka, szkolimy z zakresu obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel, o takiej obsługi bardziej zaawansowanej, z zakresu obsługi programów czy arkuszy bardziej statystycznych, czyli do prowadzenia różnego rodzaju statystyki, przede wszystkim za pomocą Excela. Szkolimy również zakresu nawigacji, wspomagania nawigacji osób niewidomych, bo orientacja przestrzenna i biała laska to jedna, ale nowoczesne technologie GPS i umiejętności poruszania się z GPS-em to drugie, więc w tym zakresie też szkolimy. Szkolimy również z zakresu obsługi Linuxa, z zakresu obsługi komputerów Macintosh. Także tych szkoleń...
1: To ja pozwolę sobie jeszcze podrążyć. Jest... Obsługa Linuxa, czy to są szkolenia dla obsługi rzeczywiście niewidomych Linuxa? Czy to...
0: Nie, bardziej słabowidomych. No bardziej słabo.
1: Ale to mówimy o obsłudze konsoli, czy o obsłudze środowiska graficznego jakiegoś Linux?
0: Obsługa konsoli, jeżeli ktoś chce, to jesteśmy w stanie obsłużyć...
1: Czyli taka administracja, czyli taka administracja systemem bardziej, konfiguracje orki albo tam tych konsolowych screenreaderów już jakby na razie nie wchodzicie, z racji jednak tak, zaawansowania tak. technicznego. A obsługa Macintosha też dla osób niewidomych, czy to na razie...
0: To bardziej... Do tej pory mieliśmy osoby słabowidzące, raczej na tych szkoleniach znowu z obsługi Macintosha. Natomiast przymierzamy się...
1: Być może warto rozwinąć i zrobić szkolenia, to mówię zupełnie serio, z obsługi iPhone'a, iOS'a, iPada.
0: Zgadza się, właśnie do tego się przymierzamy. Sam jestem na etapie uczenia się tego wszystkiego i znowu mam pracownika, który to 1500 razy lepiej ode mnie umie niż ja. Też troszkę w firmie pełnię funkcję takiego menadżera, ja organizuję te szkolenia.
1: Przez to masz problem jak każdy menadżer, z ogarnięciem już szczegółów tego rynku gdzieś tam
0: Dokładnie.
1: Technologicznego. Ale skoro o tych technologiach mówimy, no to od lat wiadomo, że kiedy lat temu 10 zapisywałem się na Tyflosa, to już na listę dyskusyjną Tyflos, to na tej liście już byłeś dosyć aktywnym użytkownikiem i wtedy gdzieś tam internetowo ciebie poznałem. I jakbyś ocenił ten rok w tyfloinformatyce? Coś ciebie zaskoczyło? Jak się zapatrujesz? Czy na przykład według ciebie też obserwujesz to, co my obserwujemy w redakcji i mówimy na to zmierzch Symbiana, że coraz więcej osób jednak rezygnuje z tych skądinąd niezłych, prostych Nokii, chcąc mieć smartfon, wybiera jednak urządzenie iPhone.
0: W tyfloinformatyce przed ostatni rok nic rewolucyjnego moim zdaniem się nie zdarzyło. Jeżeli byśmy chcieli podciągnąć pod tyflo właśnie iPhony i w ogóle rozwiązanie Apple, to jest wydarzenie. Ono wcześniej było, ale moim zdaniem tak przez ostatni rok jakby bardziej wybuchło, jakby więcej osób garnie się do tych technologii.
1: No to też powiedzmy uczciwie, oczywiście nie tylko, ale tutaj troszkę się pochwalimy, też dzięki naszym Tyflo podcastom, dzięki Piotrowi Witkowi, który dosyć mocno promuje Apple'a i nagrał sporo audycji jednak na ten... Właściwie zaczęło się od Roberta Hedzyga, ale potem Piotr Witek to kontynuował.
0: Dokładnie. To na pewno bardzo do Tyflo podcastu duża zasługa tutaj jest. To jest moim zdaniem największe wydarzenie ostatniego roku, czyli to gwałtowne przyspieszenie w liczbie użytkowników tego typu sprzętu. Szkoda, że ludzie odchodzą od Symbiana. Dotykowe sprzęty nie są dla wszystkich, nie będą dla wszystkich. Szkoda, że nie ma sprzętu właśnie prostego. Ja sam jako właściciel firmy, który na co dzień musi z tymi technologiami obcować, mam dwa urządzenia przy sobie, czyli Symbiana i czyli iOS, prawda? I one się uzupełniają świetnie, ale gdybym miał używać samego iPhone'a czy samej Nokii, to już by było trochę trudniej.
1: No szkoda, bo łudziłem się, że telefony z Androidem to będzie kompromis, że będzie telefon dotykowy z klawiaturą, ale niestety Android idzie bardzo szybko do przodu i wszystkie nowe telefony z Androidem też są tylko dotykowe, co jest uważam ogromnym problemem, bo jeszcze pół roku temu z czystym sumieniem polecaliśmy takie telefony jak Sony Ericsson Xperia Mini Pro, Xperia Pro z Androidem 2.3 i z aktualizacją do Androida 4.0. No w tej chwili mamy Android 4.2 na horyzoncie, powoli jest 4.3. No i niestety wszystkie nowe telefony to są urządzenia tylko dotykowe. I to jest duży problem, one gonią Apple'a. Ten Android się zmienia na lepsze dla nas, jeżeli chodzi o accessibility na pewno. pewno. No ale szkoda, że nie ma jakiegoś telefonu z klawiaturą, bo nie tylko nam to się przydaje, osoby przecież widzące, też nie jedna osoba chciałaby mieć telefon z ekranem dotykowym i dodatkową klawiaturą. No ale niestety w tej chwili takich możliwości z nowymi telefonami nie ma. BlackBerry jakoś też się wydaje ciekawy, ale nie ma z kolei polskiej syntezy jakoś tak skompilowanej odpowiednio, więc tu jest też problem gdzieś tam.
0: Ja tak cicho w duszy sobie marzę i myślę i mam nadzieję, że właśnie osoby starsze, osoby z różnych firm, bo spotykam z dużych firm menadżerów, kierowników, którzy nie lubią dotykowców i te osoby, te środowiska wymuszą, że jednak te klawiaturowe telefony po takim
1: Tylko one już są i one są bardzo fajne, tylko mają jeden minus. To są proste telefony z wbudowanym systemem, jakieś tam Samsungi albo inne iPhony, które nam by w zupełności wystarczały, bo nawet mają Wi-Fi, nawet mają jakieś tam radio, ale niestety ich się w żaden sposób nie da udźwiękowić. I to jest ból.
0: No i jest, zgadzam się najbardziej. Tutaj, jeżeli chodzi o iOS-a, jest tyle, że Apple rzeczywiście dba o to udźwiękowienie, to zamknięcie tego środowiska jest minusem bardzo dużym, ale właśnie to, że jest zamknięte, wymusza pewną standaryzację, wymusza to,
1: zarazem
0: wiele oprogramowania jest dostępne.
1: I stabilność i bezpieczeństwo zarazem, a jednak zwykły użytkownik bardziej dba o to, żeby mu to działało i no bo Apple taki jest, to ma działać i koniec i nie ma tam żadnych za dużo opcji konfiguracyjnych, kombinowania, ma po prostu działać i to się, no w większości to się sprawdza jednak, natomiast oczywiście doskonale wiem, o co chodzi. Ja jeszcze, jak już mówimy o technologiach, pozwolę sobie o dwie rzeczy zapytać. Będę rozmawiać jeszcze z tamtą firmą, więc dowiemy się szczegółów, ale co myślisz o kontrowersyjnym telefonie See You Phone?
0: Nie jestem totalnym przeciwnikiem.
1: Podobnie jak ja.
0: Bo ja uważam, że jest miejsce na rynku dla tego typu usługi. Można się zastanawiać, czy ona jest za droga. Można się nad tym zastanawiać, w jaki sposób jest podana na talerzu. Natomiast moim zdaniem jest miejsce na rynku dla tej usługi.
1: No mnie trochę marketing zraził w tym sensie, tak. Że no takie mówienie, że osoba niewidoma wcześniej nie obsługiwała telefonu prawie, że w ogóle, że miała problem z trafieniem w klawisze. No to nie jest prawda, że Android był zupełnie prawie, że niedostępny. Oni potem, firma CU, potem firma Human potem jakby spuściła z tonu trochę, ale mimo wszystko to się dało w tych informacjach prasowych na początku odczuć. Oni tłumaczyli, że to dziennikarze przekręcili. Trochę prawda, ale ja te informacje prasowe też czytałem i one były w pewnym sensie porażające, więc no nie do końca.
0: Zgadzam się, dlatego mówię, że nie podoba mi się sposób podawania tego na talerzu, można o tym dyskutować. Natomiast sam model biznesu, sama propozycja rozwiązania technicznego znajdzie nabywców i dobrze, bo powinno być dla każdego coś, z czym się odnajdzie.
1: I na koniec zapytam o jeszcze jedną rzecz, która jest charakterystyczna. NVDA, a inne screenreadery, to znaczy w Twoim przypadku i w naszym przypadku JAWS, bo my jesteśmy zagorzałymi użytkownikami programu JAWS, ale czy też obserwujesz, że coraz więcej osób używa NVDA? Bo ja z jednej strony tak i muszę powiedzieć, że chociaż lubię JAWS-a, to szybkość pracy NVDA ze speakiem, z S-peakiem wbudowanym, to jest po prostu rewelacja, nic nie jest w stanie tego zastąpić.
0: Ja się zgadzam i też obserwuję, że coraz więcej ludzi używa NVDA. Ja na swoim pokładzie na komputerze mam i JAWS-a, który jest dla mnie podstawą, ale są momenty, że wspieram się tym NVDA również i cieszę się, że jest też alternatywa dla wielu osób, ta alternatywa bezpłatna dla użytkownika, który nie jest bardzo, bardzo zaawansowany, dla użytkownika, który chce się zapoznać z komputerem, a z drugiej strony to, że te NVDA jest oprogramowaniem bezpłatnym, powoduje jakiś tam nacisk na producentów oprogramowania komercyjnego, żeby się może bardziej starali, bo co zauważam, że firmy, które produkują oprogramowanie udźwiękawiające, oprogramowanie odczytu ekranu, miałem takie wrażenie, że jakby się coraz mniej starały, czyli ciągle nowe wersje, które dla zwykłego, przeciętnego użytkownika tak naprawdę nic nie wnosiły poza umiejętnością obsługi portalu społecznościowego jakiegoś, czy jakiś...
1: No, powiem szczerze, wątpliwej obsługi, no akurat wczoraj wyszła nowa wersja Windows 8.0, ja będę o tym z firmą ECE rozmawiać, ona ma dużo właśnie z tej obsługi Area dla Facebooka i nie tylko wnosić, natomiast no Windows 7.5, który wyszedł czas temu jakiś, okazał się... Nie chcę mówić porażką, bo to by było zbyt kategoryczne i zbyt krzywdzące dla GW Micro, ale no, zaawansowani użytkownicy Windowsa bardzo skrytykowali wersję 7.5 za to, że w internecie nie radzi sobie tak, jak radzić sobie powinna, że jednak na tych stronach dynamicznych jest z Windowsem znacznie, znacznie gorzej. No, nie na darmo używam na przykład Facebooka tego dużego z NVDA i z Firefoxem. To jest najlepsze rozwiązanie. W tej chwili najbardziej stabilne, jeżeli chodzi o kursor, o nawigację z strzałkami, tabem, o czytanie tych wszystkich podpisów, które się rozwijają, komentarzy i tak dalej, na przykład.
0: Zgadzam się jak najbardziej. Ja akurat korzystam najchętniej z wersji M.
1: No ja nie lubię, bo co chwilę klikać w te linki, dodać komentarz, potem się cofać. No jakoś nie mam do tego, powiem szczerze, za bardzo cierpliwości, jak chcę z jednego dnia szybko przejrzeć Facebooka, gdzie mam setki nagłówków i gdzieś tam stron. Ale oczywiście no wielu niewidomych z tego Facebooka z Facebooka mobilnego korzysta i zgadzam się, że jest to jakieś na pewno jakieś rozwiązanie.
0: No ja dodam jeszcze, że o dziwo w miarę często też Facebooka przeglądam na Nokii C5 z mobile speakiem, no i też dosyć często na iPhone'ie. Tak jak mówię, to są uzupełnienia, więc część rzeczy na Facebooku robię też za pomocą Nokii, część za pomocą iPhone'a.
1: Jakie plany na nowy rok? Coś tak...
0: Nowe plany na nowy rok jest dużo. Część z nich, pozwólcie Państwo, że nie zdradzę, ale szykują się dwa fajerwerki. Jeżeli wszystko się uda, no to będą sfinalizowane w pierwszej i w drugiej połowie. Jedna rzecz w pierwszej połowie, druga w drugiej połowie roku. Tutaj to przygotowujemy wraz z firmą Tyflocom, z którą tak współpracujemy dosyć fajnie i dosyć się uzupełniamy. I szykujemy we współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową z Katowic, która również tutaj na Recha jest, szykujemy coś i tutaj dostawię trzy kropeczki. I teraz mi się przypomniało i chciałbym wrócić do tego, co się fajnego jeszcze w firmie przez ostatni rok wydarzyło, to zaczęliśmy współpracować z firmą Lumen i też ta wzajemna współpraca, to uzupełnianie się dużo dało nam, jeżeli chodzi o rozwój naszych umiejętności, naszych kompetencji naszych pracowników.
1: Ale w sensie, na czym polega ta współpraca handlowa? Nie, to taka współpraca...
0: To jest taka współpraca na zasadzie polecania siebie wzajemnie, to jest współpraca na zasadzie czasami wypożyczenia sobie jakiegoś sprzętu, to jest współpraca na zasadzie organizowania wspólnych
1: rozumiem, pokazów, wystaw,
0: prezentacji. Tak, no... Ja bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, że mogłem troszeczkę opowiedzieć o firmie, że mogłem troszeczkę opowiedzieć o pracownikach, mogliśmy się wymienić naszymi poglądami. Zapraszam do kontaktu z nami, zapraszam na stronę internetową www.alfaprim.com.pl i do usłyszenia.
2: Tyflo. To jest Tyflo Podcast. Marcin Zieliński, firma Human.
1: Co to jest w ogóle CU Phone?
3: CU Phone jest to urządzenie, trzeba podzielić na hardware, jest to telefon Samsung Galaxy GTi 9250 Nexus, dokładnie, wraz z zainstalowaną inżynieryjną wersją Androida, taką, która pozwala informatykom, programistom dłubać w niej, projektować, tworzyć coś nowego. No i jest koncepcją powstania telefonu dla osób niewidomych, sterowanego głosem, przy pomocy głosu.
1: A skąd w ogóle pomysł i przeświadczenie, że osobie niewidomej taki telefon sterowany głosem jest przydatny, potrzebny, konieczny?
3: No wydaje mi się, że twórca raczej patrzył przez pryzmat doświadczeń własnej mamy, którą widział na co dzień, jak się zmaga z elektroniką, że to było trudne, obsługa komputera była nie do wyuczenia i tak dalej. A że jest z wykształcenia, jest informatykiem, programistą, więc pewnie na pewno to miało wpływ, żeby stworzyć coś dla mamy, a przy okazji dla innych niewidomych. No niestety ten patrzenie przez pryzmat doświadczeń własnej mamy trochę zaburzył realny obraz doświadczenia niewidomych, tak? Niewidomy kiedyś obsługiwali Nokia w ogóle bez screenreaderów. Nasi informatycy uczą się tego, tak? Wzięliśmy Nexusa, bo stwarzał idealne warunki do tworzenia tego oprogramowania. Inżynieryjna wersja Androida, Nexus, który i Samsung, i Google dało nam pełną specyfikację do dłubania i tak dalej w telefonie. I na razie jest to telefon zintegrowany jako CU Phone. W połowie przyszłego roku chcemy, to będzie lipiec, sierpień prawdopodobnie, chcemy wyodrębnić CU Platform, czyli pełną aplikację w postaci jakiegoś APK czy EXE do instalacji APK, do instalacji na Androidach dowolnych. No, w chwili obecnej wiemy, mamy doświadczenie, że jednak telefony bardzo różnie się zachowują. To nie jest to samo co komputer, że zainstalujemy tu Windowsa i wszędzie nam tak samo się zachowa i pójdzie. Okazuje się, że nasze aplikacje bardzo różnie się zachowują na różnych telefonach i dlatego dajemy sobie jeszcze pół roku czasu na rozgryzienie tego, dopracowanie i później to będzie, osoba będzie mogła, mając dowolny telefon, dowolny, z aktualnym Androidem, chociaż w wersji 4.0, sobie pobrać samą aplikację i korzystać z aplikacji, a jeśli nie, to korzystać z alternatywnego oprogramowania i ze wszystkich dobrodziejstw, które daje sam Android.
1: W jaki sposób odbywa się obsługa głosowa tego telefonu? Jak to wygląda technicznie? I czy nie tyle technicznie, ile użytkowo, z perspektywy użytkownika końcowego?
3: Generalnie, aby uaktywnić telefon do prowadzenia dialogu, wystarczy tapnąć w ekran, tak mówię, tapnąć, dwukrotne kliknięcie w ekran, dowolny obszar ekranu, spowoduje wybudzenie platformy CU, w czym mogę pomóc, i tu użytkownik musi znać kilka komend, ale to są takie komendy, których my używamy przy każdym telefonie, typu kontakty, zadzwoń, SMS, pogoda, Facebook, Twitter, e-mail, bateria, dzwonek, i tak dalej, aktualizacja, wersja oprogramowania, to są takie rzeczy, które jesteśmy w stanie w ciągu paru minut zapamiętać, bo to są, posługujemy się tym na co dzień, tak? I później już po wywołaniu tej komendy telefon jakby sam prowadzi użytkownika przez proces wysłania SMS-a, powiemy SMS, SMS się zgłasza, SMS, czy chcesz wysłać wiadomość do jednego z kontaktów, użytkownik albo mówi tak i wtedy podaje nazwę, na przykład Jan Kowalski, albo nie, i SMS-er pyta, wprowadź numer telefonu, możemy go wprowadzić jednocyfrowo, na przykład 601616844 lub 601 616 844, tak? Jest zupełna dowolność, system sobie z tym radzi, z rozpoznawaniem. I aplikacje są tak projektowane, żeby ta osoba jak najmniej musiała pamiętać, a żeby to telefon prowadził konwersację.
1: A co, jeżeli jakieś inne słowa się powie, to telefon mówi, że błąd, tak? I
3: wtedy... Komenda nierozpoznawana, bądź niezrozumiałem, spróbuj ponownie.
1: Aha, a jak długo się czeka na reakcję od powiedzenia danego słowa?
3: Od 2 do 4 sekund.
1: I na tych łączach mobilnych, takich zwykłych, również na ulicy na przykład? Tam,
3: bo... Ja w tej chwili nie mamy kartę CU w środku SIM, nie mam tutaj żadnego Wi-Fi i tak dalej, i tapnąłem.
1: I to możesz tutaj głośniej? Byśmy to nagrali.
3: SMS?
1: Tylko tutaj głośniej, najgłośniej jak możesz, telefon, jeśli wtedy to się lepiej nagra, chyba, bo to jest trochę hałas jednak.
3: Nowy.
4: Czy chcesz wybrać kontakt z książki adresowej?
3: Nie.
4: Podaj numer telefonu.
3: 601-616-844.
4: Podaj treść wiadomości.
3: Próba wysyłania wiadomości SMS, prezentacja naszego telefonu. Tak.
4: SMS został wysłany.
1: A to A to piszczenie to było, coś naciskałeś, czy to samo,
3: już
1: samo
3: mówię,
1: telefon?
3: Telefon tak wydaje bip, bip. Pierwszy bip oznacza słucham cię, co mówisz. Drugie bip skończyłem słuchać. I aby przyzwyczaić się do tego, takiej płynności funkcjonowania telefonu, trzeba się nauczyć też płynności wypowiedzi. Nie ma czegoś takiego, że poczekaj, zastanowi się, co mam powiedzieć sobie, bo za chwilę dwie sekundy tego bipu, trzy i on uważa, że użytkownik nie odpowiada i zada pytanie, nie odpowiadasz, czy chcesz dalej pracować, tak?
1: Mam tutaj telefon i co jak go mogę uaktywować? Co mogę z nim...
3: Odblokowujemy go lewym guzikiem, prawym Aha. guzikiem. Już nam świeci ekran, see Aha. you, i dwukrotnie tapnij w ekran. Czekaj, dobra. Dwa.
1: Aha.
4: W czym mogę pomóc?
1: I teraz co mogę zrobić?
3: Pomoc.
1: Pomoc?
4: Trwam wyszukiwanie. W systemie dostępne są komunikacje, aby wykonać połączenie. Kontakty, aby zarządzać kontaktem. SMS, aby wysyłać i przeglądać wiadomości. SMS. Zegar, aby sprawdzić aktualną godzinę i datę. Kalendarz. Aby zarządzać
1: A teraz ja bym chciał, żeby nie mówił.
3: Gest w dół, przerywamy mowę.
4: Poczekaj.
3: Okej.
1: I teraz na przykład chcę coś powiedzieć, to znowu dwa razy muszę tapnąć, tak?
3: Tak.
1: Ekran.
3: Tak.
1: I na przykład powiedzieć...
3: Zadzwoń.
1: Zadzwoń, aha. Dobrze.
3: Pogoda.
1: Aha, no to na przykład dobrze, powiemy pogoda.
4: W czym mogę pomóc?
1: Pogoda.
3: Sekundę. Mogę, bo już nie, podwójny bip oznacza, że albo nie przyjął komendy. Dobra, klikam.
4: Jest włączony. W czym mogę pomóc?
1: Pogoda.
3: Pogoda. Czekamy na bip. Pogoda.
1: Już było powiedziała pogoda,
3: Steve. Czekaj.
4: Prognoza na najbliższe godziny dla lokalizacji Warsaw. Zachmurzenie nieznaczne. Temperatura minus 4 stopni Celsjusza. Ciśnienie 1080 hektopaskala. W najbliższym czasie pozostanie stabilne. Wilgotność powietrza 88,3%. Prędkość wiatru 2,4 metra na sekundę. W porywach do 3,7 metra na sekundę. Zachmurzenie ogólne 22% w ukryciu.
1: Rozumiem.
3: W przyszłości to będzie rozwiązane tak, w przyszłości. No ja myślę, że za parę dni będzie rozwiązane to tak, że prawdopodobnie gest w górę, w dół, któryś gest będzie wykonywał, zamknij aplikację bezwzględnie, a kolejny gest odwrotny będzie wykonywał, zakończ mowę i zrób bip, nasłuchaj, co ja chcę powiedzieć.
1: A jak wygląda, no bo też ten telefon ma obsługę tam Twittera, Facebooka, internetu. Ja sobie nie wyobrażam, znaczy jak głosowo to się będzie odbywało. No ja rozumiem, że mogę powiedzieć internet www.tyfloświat.pl i on wejdzie na stronę internetową na przykład Tyfloświata czy tam See You Mobile. Ale jak potem sterować głosowo po tej stronie internetowej, żeby to było w miarę płynne, no bo wydaje mi się to... Czytanie,
3: już,
1: tak, ale...
3: już mówię, nasze aplikacje są swego rodzaju klientami, tak? To nie jest tak, że uruchamiamy przeglądarkę, wchodzimy na www.facebook.com, tam login, hasło i tak dalej. I tu jest kolejny problem, który warto omówić. Tylko jest po zalogowaniu użytkownika dostępne są komendy, tablica, znajomi, szczegóły znajomych i tak dalej, i tak dalej. Gdy mówimy znajomi, wchodzi nam, mówi, masz 100-120 pary znajomych, powiedz dalej, aby rozpocząć przeglądanie. Mówimy dalej i tam mówi nam Jan Kowalski, tak, coś tam dalej, i Ksiński, dalej. Powtarzamy, mówi nam, robi bip, mówimy dalej, końcowy bip skończył słuchać i czyta nam ostatnią osobę. Przeczyta, mówi bip, jeśli powiemy szczegóły, przeczyta nam szczegóły tej osoby, jeśli ona opublikowała u siebie, tak. Kolejna osoba, bip, mówimy wstecz, czyli wyjdź mi do menu Facebooka i tak dalej. Wtedy możemy powiedzieć tablica, I on mówi, poczekaj chwilę, przejdę na posty tablicy, powiedz dalej, aby rozpocząć przeglądać posty. Mówimy dalej, zaczynam czytać to, co jest postem, znowu jest bip, mówimy dalej, czy przechodzi nam do kolejnego postu i tak dalej. Problemem ważnym do powiedzenia jest logowanie zarówno do Facebooka, jak i do Twittera. Jest to w tej chwili niewykonalne, no nie z naszej przyczyny, tylko w ogóle z przyczyny technologicznej. Facebook się tak zabezpieczył, że żaden program nie czyta okienek logowania. Będziemy prawdopodobnie jako instytucja, jako firma występować do Facebooka, by jakoś tam dali nam jakieś API. Problem ten w tym, że Facebook się zabezpiecza i często API zmienia i screen readersy z tym nie radzą, żeby to raz napisać aplikację, która by czytała nam okienka logowania i tak dalej, a za parę dni to się zmienia.
1: No tak. I tak rozumiem, i podobnie obsługa maili i podobnie obsługa, na przykład w internecie. No w jaki sposób, no jest czytanie ciągłe, to rozumiem, ale jak nawigować po nagłówkach, łączach, nie wiem, akapitach?
3: Na chwilę obecną nie ma przeglądarki jako takiej uniwersalnej. Będzie przeglądarka prawdopodobnie weźmiemy skróty klawiszowe ze screen readerów JOS'a, Windowsa w NVDA. I tą samą koncepcję nawigacji po tym, żeby tylko po prostu będzie jakiś gest wykonania bipu i wtedy powiemy nagłówek, tak? I powie nam, przeczyta, będzie znowu bip, kolejny, poprzedni. Tak samo będzie jakieś tam znać początek tekstu, tak? Jak Windowsa się literka X i tak dalej. I żeby to głosowo zrobić, ja sobie nie wyobrażam innej alternatywy.
1: Tak słucham o tym telefonie, o tym mobile, CU Mobile i tak, znaczy myślę, że to urządzenie jednak będzie w przyszłości, ale to raczej dla osób mało zaawansowanych technologicznie. Wydaje mi się, że owszem, może i jest ciekawą rzeczą obsługa głosowa, ale myślę, że nim Państwo to dopracują, no to w iPhone'ie będzie Siri w końcu po polsku, a wtedy to już w ogóle mało kto będzie z osób nieco bardziej zaawansowanych tym zainteresowany. Pomyślałem sobie też, czy, ale pewnie to jest z racji Androida i w ogóle tej całej koncepcji niezbyt możliwe i tego, że to jest oparte o Google'a jednak, czy by nie można tego asystenta głosowego, że tak to szeroko nazwę, przetransponować na inne platformy, jak na Windows Phone, czy nawet właśnie na iOS-a.
3: O iOS-ie nie wiem, bo taki temat w ogóle nie był podejmowany. Podobno z racji kosztów programistów, tak? Programiści, którzy programują pod Androida, są połowę tańsi niż programiści, którzy pod iOS-em programują. Taka logika firmy. Pod Windows Phone jest problem, tak? Na Windows Phone 7 czy 8 mamy czarną dziurę, tam nic nie ma. Ja sam bardzo tego żałuję, bo mam fajną Nokia Lumię, którą chciałem poużywać. Niestety nie ma żadnego nic takiego. I taki temat nie był podejmowany, może jak firma zacznie się rozwijać, no ja mówię, dopiero raczkujemy, tak? I przechodzimy choroby wieku dziecięcego. I jak firma się rozwinie, być może ruszymy kiedyś na podbój Windowsa mobilnego 8. Dla potencjalnych słuchaczy bardzo walczę w firmie o to, żeby jednak powstało menu dotykowe powstanie. Ja walczę o to, żeby one były przyjazne, kontrastowe dla osób słabowidzących, żeby to było takie. Już jest klawiatura opracowana przeze mnie, bardzo, bardzo ciekawa, znaczy wolna, ona jest wolna, tak? Na pewno jest wolniejsza niż osoba, która już zna dotykową klawiaturę QWERTY i nauczyła się, wyćwiczyła sobie, ale dla osób mniej manualnie zaawansowanych i tak dalej, ta klawiatura będzie bardzo przyjazna. Polega to na tym, że na ekranie wyświetlana jest wielka litera, gesty, bardzo szybkie gesty w górę, w dół po ekranie przewijają nam ten alfabet. Gesty w lewą, w prawą przewijają nam typy znaków, alfabet, cyfry, znaki specjalne, edycja, czytaj, usuń ostatni znak, usuń ostatnie słowo, usuń cały tekst i kolejny gest to jest blok zatwierdź, anuluj, tak, wprowadzanie tekstu. To i myślę, że CU Phone znajdzie swoich nabywców wśród osób starszych, tak, które boją się techniki, wśród osób sceptycznie nastawionych gdzieś tam do iPhone'a, jeszcze nie przekonanych. No i chyba tyle, no. Nie wiem, czy na pewno celem CU Mobile nie jest zbawienia świata, tak? No,
1: A tak trochę to niestety wyszło na początku i ja myślę, że stąd ten taka ironia, agresja, czy jakby to nazwać, ludzi gdzieś tam na listach dyskusyjnych.
3: Nie wiem, czym to było spowodowane, raczej no, wiem, że tak to wyglądało zewnętrznie, tak? Ja tu się zgodzę, ale jakie były powódki tego, czy zaistnienia szybkiego firmy na rynku, bycia rozpoznanym i tak dalej? Jeśli tak, to się na pewno udało. Ale jak to się później rozwinie, jakie korzyści to przyniesie firmie, nie wiem. No, nie jestem tu od sądzenia.
2: Tyflo Podcast.
5: My jesteśmy ze stowarzyszenia Twoje Nowe Możliwości z Wrocławia. Zajmujemy się pomocą studentom niepełnosprawnym w różnych obszarach. Nasza pomoc polega na prowadzeniu studentów w tematykę studiów wyższych, w pomoc w obszarze wyboru kierunku studiów. Kiedy już nasz kandydat stanie się studentem, pomagamy podczas studiów, organizujemy indywidualne kursy językowe. Jest też w naszej ofercie coaching oraz poradnictwo zawodowe. Promujemy też wszelako pojętą integrację, organizując coroczne wyjazdy. Na przykład za tydzień jest jam weekendowy, który będzie w górach. Jest on organizowany dla studentów niepełnosprawnych z 4 województw. Nasza działalność obejmuje zakresem całą Polskę i współpracujemy z wieloma uczelniami. A jednym z takich naszych głównych działań, o którym nie wspomniałem, jest adaptacja materiałów dydaktycznych, głównie na potrzeby studentów niewidomych, słabowidzących. Specjalizujemy się w materiałach dydaktycznych, głównie o tematyce technicznej. Do tej pory współpracowaliśmy przy adaptacji takich materiałów z Politechniką Wrocławską, analizę matematyczną, również adaptowaliśmy dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Dlaczego zajmujemy się adaptacją takich materiałów? Dlatego, że rynek pracy jest dość ograniczony dla osób niewidomych i słabowidzących, tych głównie słabowidzących tak bardziej, bo nie będą pilotami samolotów, nie będą służyć wojsku, więc im bardziej rozszerzymy te możliwości edukacji, tym bardziej też poszerzymy horyzonty odnalezienia się w pracy w przyszłości. Nasz dział adaptacji do tej pory zaadaptował, przystosował analizę matematyczną, książki do informatyki, między innymi podstawy programowania, sieci komputerowe, tematykę związaną z bazami danych, sztuczną inteligencją, statystykę matematyczną. Tych pozycji jest aktualnie około 50.
1: I one są dostępne jakby u Państwa na miejscu, tak? Jakby w wersji brajlowskiej na Politechnice Wrocławskiej, tak? Czy
5: tak.
1: Jak to wygląda?
5: To, co zostało zaadaptowane na zlecenie Politechniki Wrocławskiej, jest własnością Politechniki i każda osoba, która chciałaby skorzystać z tych materiałów, może skorzystać z nich, tylko warunek jest taki, że osobiście musi zwrócić się z prośbą. Wystarczy prawdopodobnie pojawienie się na Politechnice, bo te materiały są w bibliotece i są ogólnodostępne do wypożyczenia jak każda inna książka.
1: To są wersje brajlowskie, natomiast czy wersje elektroniczne też są adaptowane, jak to?
5: Dobrze, więc tak. Wersje brajlowskie głównie dotyczą publikacji matematycznych i takich, gdzie mówimy o dużej ilości schematów, na przykład w projektowaniu oprogramowania, same różne zależności, to jest mnóstwo diagramów, wykresów, etc. Co do publikacji elektronicznych, to jest ich sporo. Publikacje elektroniczne, które opracowujemy w formacie HTML, i używamy również rozszerzenia MathML, dotyczą różnych książek informatycznych, ale też na przykład językowych. Dlaczego matematyka jest przetwarzana do Braille'a? Ponieważ no, trzeba, że tak powiem, zobaczyć macierz, wzory, a w naszym przypadku poczuć pod palcami, żeby poznać całą ideę, a co do publikacji elektronicznych, które są w postaci HTML lub plików tekstowych, są one użyteczne i bardzo przenośne, bo choćby taka książka do programowania to 600 stron, więc w Braille'u by była bardzo obszerna, a w postaci elektronicznej jest przenośna, można to odczytać na notatniku brajlowskim, smartfonie albo po prostu komputerze.
1: A jak wrażenia z tegorocznej wystawy Decha? Udało się tego coś obejrzeć? Jak podsumowujesz ten rok w ogóle w tej informatyce?
5: Zapoznałem się tu z kilkoma stoiskami. Nie udało się obejść wszystkich, bo wystawiamy się w tym roku jako stowarzyszenie, więc są pewne obowiązki tutaj służbowe, ale w wolnej chwili odwiedziłem te najciekawsze stanowiska i tak, jest kilka ciekawych nowych rozwiązań, choćby nowe monitory brajlowskie Active Braille, które prezentował mi pan Wojciech Maj, i ich możliwości, to, że są tak interaktywne i same mogą przewijać nam linijkę tekstu, bardzo pozytywnie mnie zaskoczyły i do tej pory na przykład nie znałem tego rozwiązania, bo korzystam aktualnie tylko z monitorów Focusa.
1: Te handytechy, one wcześniej już były, ale rzeczywiście Medison i handytech nie co roku pojawia się na Recha, no a też urządzenia są bardzo drogie, o wiele droższe niż normalne, standardowe monitory brajlowskie, więc rzeczywiście tak raczej indywidualnie nikt w Polsce ich nie ma w domach, to prawda.
5: No i z takich jeszcze ciekawych spostrzeżeń, bo w naszym dziale adaptacji robimy też tyflografikę, więc miło było skonsultować swoje doświadczenia z innymi wystawcami, zobaczyć jak to robią inni, że tak powiem dotknąć, pomacać, porównać co jest fajnego, z czego można skorzystać, tym bardziej, że inni przecież myślą nad różnymi rozwiązaniami i nie ma co wymyślać koła od nowa i bardzo mnie cieszy, że są takie spotkania, można spotkać się z różnymi osobami, wymienić doświadczenia, no i podzielić się informacją, bo znaleźliśmy kilkanaście osób z Wrocławia, które o nas nie wiedziały, pomimo tego, że się wciąż promujemy i myślę, że to jest nie tylko w naszym przypadku, ale wielu też wystawców, że możemy wyjść, powiedzieć, istniejemy.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
6: Minęła godzina 19, zatem witam bardzo serdecznie w kolejnym spotkaniu na żywo na antenie Tyflo Radia z Tyflo Podcastem. Ja nazywam się Michał Dziwisz i zapraszam na kolejną w tym tygodniu audycję. Witamy się 21 marca. Wiosna w końcu nam zawitała i chociaż za oknem różnie to jeszcze może być, no ale to już zawsze coś, że w kalendarzu nam się pora roku zmieniła, więc dobrze wróży na przyszłość. Dziś będzie o zdjęciach, na Facebooku i o tym, jak sobie można z nimi radzić. Oczywiście programy odczytu ekranu wyposażone są w różnego rodzaju wtyczki OCR, do NVDA mamy dodatek OCR, który nam się rzecz jasna od czasu do czasu przydaje. Mamy także natywnie wbudowaną w NVDA funkcję, która działa z Windowsem 10, czyli też silnik OCR Microsoftu. Ja szczerze powiedziawszy z tej opcji nie korzystałem, ponieważ główny komputer, na którym pracuję, wyposażony jest w Windowsa 7, więc jeżeli macie jakieś informacje na temat tego, jak ten OCR z dziesiątki się sprawdza, to bardzo chętnie przeczytam o tym w komentarzach pod tą audycją na stronie tyflopodcast.net. A jeżeli chcecie do mnie zadzwonić, to zapraszam bardzo serdecznie. Telefon czynny 123 834 835. Jestem, czekam, chociaż dziś będę opowiadał bardzo krótko, bo i audycja, myślę, że treści w niej na tyle, żeby zająć zaledwie kilka minut waszego czasu. Już przechodzę do rzeczy. Otóż program FineReader myślę, że wszyscy doskonale znacie. To jest program OCR. Jeżeli ktoś nie wie, czym jest OCR, to już mówię, jest to technologia rozpoznawania pisma. Rozpoznawania pisma, zazwyczaj pisma drukowanego. Litery tak zwane pisane od czasu do czasu również mogą zostać rozpoznane. Były kiedyś prowadzone takie próby, pismo odręczne. No nawet ponoć ma się coraz lepiej, jeżeli chodzi o jego rozpoznawanie, chociaż no, co standard, to standard i każdy charakter tego odręcznego pisma jest jednak inny, wygląda to inaczej i tu komputery jeszcze popełniają błędy, więc jeżeli chcemy coś rozpoznać dobrze, no to najlepiej, jeżeli jest to wydrukowane. No i od pewnego czasu na Facebooku przyjęło się tak, ja tego trendu nie rozumiem, ale uznałem, że nie ma co kopać się z koniem i oczywiście bardzo dobrze, że są takie grupy, na przykład jak chociażby facebookowa grupa Opisujemy i tam jeżeli mamy jakieś obrazki, co do których nie wiemy, co się znajduje, to zawsze można taki obrazek zgłosić i znajdzie się jakaś życzliwa dusza, która nam to opisze. Natomiast jeżeli jest taka sytuacja, że chcemy zapoznać się z dłuższym tekstem, możemy spróbować wykorzystać do tego maszynerię sprytną, czyli program FineReader, który podejrzewam, że część z Was ma zainstalowany na swoich komputerach. Jeżeli używacie skanera, rozpoznajecie dużo albo po prostu jakiekolwiek książki, no to się przydaje. Zresztą program FineReader przydaje się także do rozpoznawania tekstów z plików PDF czy innych obrazów cyfrowych. Czasem zdarza się tak, że na przykład dostaniemy plik PDF i ten plik PDF nie jest wyposażony w tak zwaną warstwę tekstową, to sobie trzeba wtedy z tym jakoś poradzić. Wrzucamy taki plik do FineReadera i on nam go rozpozna bez problemów, często. Natomiast można sobie też tak radzić za pomocą FineReadera z grafikami na Facebooku, a przynajmniej z częścią grafik. Bo od razu powiem, że sposób, jaki zaprezentuję, nie działa na wszystkie grafiki. Nie wiem, od czego to zależy, ale o szczegółach już teraz opowiem, tylko może najpierw przekieruję sobie kartę muzyczną na odpowiednią syntezę. Proszę bardzo, jest synteza. O, mamy syntezę, słychać, mam nadzieję, głośno i wyraźnie. A więc o co chodzi? Najpierw musimy sobie znaleźć jakąś taką stronę, na której wiemy, że na pewno znajdują się grafiki z tekstem. No, jest sobie na przykład w moim miejscu zamieszkania taka restauracja, która z uporem godnym lepszej sprawy zamieszcza swoje menu w postaci grafik. Ja próbowałem kiedyś z tym walczyć, ale jak z tym powalczyłem i zaczęli te menu robić w formie tekstowej, to wyglądało to, szczerze powiedziawszy, jeszcze gorzej niż w postaci graficznej, więc akurat w tym przypadku najzwyczajniej w świecie sobie odpuściłem. Natomiast no, oni mają taką przypadłość, że zamieszczają te menu w postaci graficznej. Ja teraz sobie odszukam na Facebooku ich fanpage'a. Wpisujemy sobie w pole wyszukiwarki facebookowej Smakosz. Oni się tak nazywają, to jest nawet nie tyle restauracja, co taki bardziej catering. Otwórzmy sobie wyszukiwarkę, poczekajmy, tu zdaje się, że zaraz nam to odnajdzie. O, przeglądarka się na chwilę przywiesiła, ale miejmy nadzieję, że za chwileczkę już wszystko będzie w jak najlepszym porządku. O, są wyniki wyszukiwania. Proszę bardzo. Mamy Smakosz Catering. Wchodzimy sobie w ten Smakosz Catering. To jest oczywiście tylko przykład. Podejrzewam, że w waszym przypadku miejsc, gdzie znajdują się różnego rodzaju grafiki, a co do których macie podejrzenia, że zawierają tekst, również nie brakuje. Otwieramy sobie tę stronę.
7: Smakosz Catering.
6: Smakosz Catering. No i szukamy sobie teraz postów.
7: Smakosz Catering, nagłówek, małpa, link, miel, link, obserwuję, link, wiadomo, link, więcej, link, informacje, link, link, dwa, link. Link las pusta, mamy... link restał, link wir, link 4, link wyszli, Smakosz Catering, link na główek, poziom odwiedzony, link gra,

0: pełen. A nie, to będzie pełny rozmiar. No to pełów.
1: Oznaczono.
0: Nie pełen, tylko pełny. To piszę
1: pełów.
0: A, jest jednak pełen.
1: Link, zobacz pełen rozmiar.
0: No, nie wiem, dlaczego nie chciał mi wyszukać. No, ale w każdym razie mamy. Zobacz pełen rozmiar. Jest taki link. Teraz naciskam Enter na tym linku. I co my tu mamy?
1: 24 miliony 216 tysięcy 607 trylionów 8 7 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
0: obrazek i ten obrazek możemy sobie po prostu skopiować. Teraz naciskam Ctrl L, przenoszę się do paska adresu. Teraz czas wcisnąć klawisz Home, Shift klawisz End, zaznaczamy cały adres, kopiujemy. No i teraz otwieramy sobie program Fine Reader. Mam go na pulpicie. Więc otwieramy sobie Fine Readera. Ja mam akurat Fine Readera 11. Naciskam teraz Ctrl O.
1: Otwórz obraz, dialog, nazwa pliku, zakres, prom, nazwa pliku.
0: Nazwa pliku. Tu wystarczy, że nacisnę Ctrl V i wkleję ten adres. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To jest widać, że po prostu to jest ten adres, który sobie zaznaczyłem i skopiowałem do schowka. I teraz słuchajcie, wciskam Enter.
1: https dodawam obrazu do dokumentu dialog, dialog trwa, otwieram obrazu, zaczynaj przycisk Alt plus, zamknij.
0: Tak, pojawił się tu taki dość istotny komunikat, który muszę przeczytać nawigacją obiektową NVDA.
1: Brak następ, otwarte strony, 1 z 1, plików, 1 z 1, rozpoznane strony, 1, zamknij, pusta, plik, 7 byt,
0: no tak, tu jest jakiś plik, coś
1: tam.
0: No właśnie, poprawiono nieprawidłową rozdzielczość źródłowego obrazu. Tak się rzeczywiście dzieje i taki komunikat możemy otrzymać, natomiast no najważniejsze, że on to poprawił, że on sobie z tym poradził, prawda? Więc jest dobrze.
1: Dokument.
0: No i teraz naciskam Escape, przechodzę sobie Ctrl-Tabem.
1: Tak.
0: I tu mam takie pole edycji, które teoretycznie służy do tego, żeby ten tekst sobie przeczytać. Z mojego doświadczenia to tak nie bardzo wygodnie się to czyta, więc ja teraz sobie zaznaczam wszystko, kopiuję, odpalam notatnik, Ctrl-V.
1: Poniedziałek 19.03.2000.
0: I proszę bardzo, i czytamy. Słuchajcie, tam był obrazek.
1: Poniedziałek 19.03.2018. Pomidorowa z makaronem, ziemniaczana z zaczerką, 1 kotlet gordon, 2 gulasz drop, w sosie porowym, 3 klociki w sosie koperkowym, 4 naleśniki z mięsem, w sosie bolognes, ziemniaki, kasza gryczana, zestaw surówek, wtorek 20.03.2018, jarzynowa grochówka, 1 stak krepki carbonara.
0: I tak dalej, i tak dalej. No przecież nie będę wam teraz pokazywał całego menu, bo to nie ma sensu. Ale chodzi przede wszystkim o to, żeby pokazać, że tak można. Jeżeli mamy grafikę, a co do której mamy podejrzenia, że jest tekst, to możemy wykorzystać program, który już mamy i który, trzeba przyznać, z rozpoznawaniem tekstu radzi sobie całkiem nieźle. No Fine Reader to jest bezsprzeczny lider, jeżeli chodzi o programy OCR. Natomiast ja na samym początku powiedziałem, że nie zawsze się tak da. Słuchajcie, nie wiem od czego to zależy i tu uczciwie się przyznaję do tego, że nie wiem. Natomiast prawda jest taka, że od czasu do czasu okazuje się, że nie we wszystkich zdjęciach i nie na wszystkich grafikach możliwe jest wybranie takiego odnośnika, który nazywa się zobacz pełen rozmiar. Jeżeli takiego odnośnika nie ma, no to po prostu nie bardzo da się odnaleźć to zdjęcie. Rzecz jasna, możemy próbować szukać w źródle, rzecz jasna, możemy próbować używać różnego rodzaju wtyczek typu HTTP headers, przeglądać cały ruch z przeglądarką sieciową serwera www i odszukiwać to zdjęcie, ale no to jest walka z wiatrakami i to już naprawdę trzeba, żeby nam mocno zależało na tym, żeby taką grafikę odnaleźć. Bo sprawa jest taka, że przecież Facebook, no to nie jest tylko ta jedna grafika, którą my sobie wyświetlamy, zwłaszcza jeżeli nie możemy zobaczyć jej w pełnym rozmiarze, bo wtedy to rzeczywiście bezpośredni mamy dostęp do pliku, mamy tak zwany hotlink, to się tak ładnie nazywa. Natomiast no Facebook zaciąga różnego rodzaju grafiki w postaci ikonek, nawet te linki typu lubię to i tak dalej mają swoje graficzne ikonki, które ozdabiają

0: tego typu odnośniki. Tak więc, jeżeli nie mamy takiego odnośnika zobacz pełen rozmiar, no to mogą być problemy. Ja powiem więcej. Kiedyś nawet udało mi się dorwać do takiego zdjęcia, przy którym nie było odnośnika zobacz pełen rozmiar i zdaje się, że był tam nawet jakiś tekst, natomiast FineReader z jakichś powodów sobie z nim nie poradził. Natomiast z częścią grafik możliwe to jest do zrobienia. Jeżeli mamy link zobacz pełen rozmiar, klikamy sobie w taki link przy zdjęciu. Najpierw musimy jakby wejść w te informacje, że pojawiło się tam zdjęcie. Potem wybieramy odnośnik zobacz pełen rozmiar, kopiujemy odnośnik do FineReadera, Ctrl-O, później przechodzimy sobie do pola. No zresztą to już jak kto chce, bo możecie sobie równie dobrze to wyeksportować do Worda, do jakiegokolwiek programu, do którego wspiera eksport FineReader. Ja wybrałem metodę najprostszą, najłatwiejszą i najmniej skomplikowaną. Natomiast wy możecie sobie rzecz jasna postąpić wedle uznania. Najważniejsze, żebyście byli zadowoleni i najważniejsze, żebyście uzyskali pożądany przez siebie efekt. I tak naprawdę to tyle w dzisiejszym spotkaniu na antenie Tyfloradia. Mam nadzieję, że te informacje, jakie przekazałem, po prostu były dla Was pożyteczne, że udało Wam się dzięki nim, że za pomocą tych informacji uda Wam się tak naprawdę, bo jeszcze no, ciężko mówić, żeby się udało cokolwiek, ale że uda Wam się po prostu coś zdziałać z tymi grafikami, które no niestety, to już jest taka moda. Ja chciałbym, żeby się to zmieniło, bo w końcu jeżeli mamy tekst, to fajnie, żeby zamieszczany był w postaci tekstu, a nie w postaci grafiki. No ale trzeba żyć z tym, co nam dają, a co najwyżej ludzi informować, że słuchajcie, ale no, warto opisywać zdjęcia. Tym bardziej, że Facebook umożliwia od pewnego czasu wprowadzanie tekstowych opisów do zdjęć. Więc to już nawet nie ma za bardzo wytłumaczenia, że coś takiego nie ma miejsca i że nie da się wpisać nigdzie tego opisu, bo się przecież da. Ale to już zupełnie inny temat. Ja na dziś Wam bardzo serdecznie dziękuję za to, że wysłuchaliście tego krótkiego Tyflo podcastu. Kłaniam się, Michał Dziwisz. Do usłyszenia.
1: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
2: Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Tak, specjalnie daliśmy wam posłuchać tego podkładu przynajmniej przez moment, bo będzie nam on towarzyszył, no nie przez cały program dzisiejszy, ale na pewno w tym naszym pierwszym wejściu. Już myślę, że nasi słuchacze przynajmniej w części wnioskują, o czym będziemy mówić na dobry początek, ale zanim to wszystko, to się z wami przywitamy w kolejnym wydaniu programu RTV numer 59. Już niebawem zmiana kodu 6 z przodu nas czeka.
1: Tak, to nas czeka niedługo. Kiedy? Nie wiadomo, bo będziemy się chyba dość nieregularnie teraz spotykać. Sami rozumiecie, wakacje i dzisiejszy program będzie taki właśnie wakacyjny. Jak napisaliśmy na naszym radiowym Facebooku, zaczynamy o 16:00, nie wiemy, o której skończymy, ponieważ troszeczkę tych informacji jest dotyczących wakacyjnych ramówek radiowych i telewizyjnych. No i właśnie jak wakacje, no to musi właśnie być to lato z radiem. Jak tak słuchaliśmy tego podkładu i tak długo go zostawiłeś naszym słuchaczom, to liczyłam, że zaczniesz mówić słowa lato z radiem we wszystkich językach, które tam są w tej czołówce, ale chyba jednak się na to nie porwiemy.
0: Wiesz co, ja tylko pamiętam lato z Rosklasem.
1: No właśnie, tak to nie wiedzieć czemu wszyscy pamiętają.
0: Pozdrawiamy naszych czeskich słuchaczy, a wiemy, że takich mamy.
1: Mamy, owszem, aj, to owszem. Prawda. Więc zamiast mówienia do was w innych językach, będziemy mówić do was po polsku. No i nie jest tajemnicą, że opowiemy wam właśnie o tym, co lato z radiem przyniesie w tym roku, no bo w zeszłym roku było różnie i przypomnijmy, że audycja ta, jej postać, jaką nadano jej w zeszłym roku, była mocno krytykowana przez fanów.
0: Aj owszem, skargi były nawet do Rady Programowej Polskiego Radia. Nie wiem, czy tam się nawet coś o Krajową Radę Radiofonii i Telewizji nie otarło, ale na pewno skargi były do Rady Programowej. No i Rada Programowa wyciągnęła wnioski i zwróciła się z apelem, zresztą chyba nawet takim bardziej w formie nakazu do kierownictwa radiowej jedynki, aby coś z tym zrobiła. No bo tak być nie może, że czołowy program Polskiego Radia, letni, spotyka się z tak ostrą krytyką. I rzeczywiście zrobiono coś. Jesteśmy już po wysłuchaniu dwóch edycji Lata z Radiem, wczorajszej i dzisiejszej. Dzisiejsza była wyjazdowa, prowadzona przez Romana Czajarka. Wczoraj była taka tradycyjna, studyjna edycja, że tak ją pozwolę sobie nazwać. No i co? Jest lepiej, jak ci się wydaje?
1: Z pewnością jest lepiej, to znaczy o ile mnie może aż tak bardzo jak innym fanom nie przeszkadzała obecność przebojowego małżeństwa tak zwanego, czyli Roberta Kilena i Moniki Tarki, którzy prowadzili ten program w zeszłym roku, to na pewno taką dotkliwą kwestią była obecność dużej ilości materiałów nagranych wcześniej, przypomnijmy, a to te felietony,
0: Jakieś kabarety
1: związane z tą prawą sceną, z prawą stroną, jakieś kabarety, relacje z różnych miast Polski, no owszem były, ale często nagrane wcześniej, no i to było takie bolesne. Ponadto ograniczono tak charakterystyczne elementy, jak mój ulubiony konkurs skojarzenia, a w tym roku nie ma już tego rodzaju elementów, wrócono do skojarzeń, do karuzeli z nagrodami, o tym wszystkim jeszcze za chwilę opowiemy, więc myślę, że słuchacze powinni być zadowoleni. Chyba też pierwsze opinie są jak najbardziej pozytywne.
0: Tak myślę, przynajmniej nasze są jak najbardziej pozytywne. Bardzo przyjemnie słucha się tego programu. Jest naprawdę fajnie. Taki letni program, który nie jest jakoś mocno inwazyjny. Muzyka lekka, łatwa i przyjemna, taka charakterystyczna dla lata z radiem. No i wejścia prezenterskie też nie jakieś przesadnie długie, ale treściwe, bo można także posłuchać sobie różnych rozmów. I jest ogólnie to wszystko dosyć ciekawe. A przechodząc do szczegółów, jeżeli chodzi o emisję i godzinę emisji Lata z Radiem, no to tu się nic nie zmienia. Od poniedziałku do soboty między godziną 9 a 12. I wszystko zaczęło się wczoraj. Natomiast no, nie usłyszymy tu już przebojowego małżeństwa, tak jak wspomniałaś, bo prowadzącymi Lata z Radiem w tym roku będą Karolina Rożej, Agnieszka Kunikowska, Roman Czajarek, Daniel Wydry i Grzegorz Frontczak, ten ostatni jeszcze na urlopie i dopiero od przyszłego tygodnia wróci na antenę. antenę. W lecie z radiem pojawią się dobrze znane słuchaczom konkursy, powrócą skojarzenia oraz karuzela. Nowością natomiast będzie zabawa Znajdź Reportera, moje archiwum oraz Zostań Wiedźminem, a także słuchowisko Wiedźmin Sezon Burz. I rzeczywiście to słuchowisko już jest emitowane na antenie radiowej Jedynki, zresztą nie tylko w czasie Lata z Radiem, bo i sobie tych powtórek można również słuchać jeszcze wieczorową porą. Zdaje się, że po 23 jakoś w nocy, ale teraz dokładnie nie pamiętam.
1: Przed północą i przed trzecią.
0: Aha, no właśnie. No to jeżeli ktoś na przykład nie słuchał w dzień, to może sobie nadrobić. Jeżeli chodzi o zmiany, jakie czekają nas w tegorocznej edycji Lata z Radiem, to także zmianie ulegnie trasa reporterska. No i właśnie, i bardzo dobrze, bo w odróżnieniu od ubiegłego roku reporterzy Polskiego Radia będą każdego dnia w innym mieście nadawać audycje na żywo i łączyć się z dziennikarzami w studiu w Warszawie. Rozpoznać będzie można ich po charakterystycznie oznaczonym samochodzie Lata z Radiem i też ponoć po stroju dość charakterystycznym. No i oczywiście audycje wyjazdowe w soboty również będą miały miejsce. Wtedy to prowadzący Lata z Radiem w całości będą nadawać z jakiegoś miejsca w Polsce. No i właśnie, co do różnego rodzaju zabaw, konkursów i tak dalej, to z reporterami związana jest nowa zabawa, czyli właśnie Znajdź Reportera. Jest ona skierowana do młodszych słuchaczy, no bo trzeba użyć nowoczesnego sprzętu elektronicznego, jakim są smartfony, aby wziąć udział.
1: No to przecież starsi słuchacze nie używają smartfonów, wiesz, to nie możemy tak mówić.
0: Wiesz co?
1: No, myślę, że są tacy.
0: Wiesz co, są tacy, tylko weź pod uwagę to, że część z tych użytkowników smartfonów, nawet jeżeli je ma, to wykorzystuje je do odbierania połączeń i wysyłania SMS-ów, bo operator wcisnął, a jednak no, nie da się ukryć, że większość takich świadomych użytkowników to są ci młodsi słuchacze. Zresztą, wiesz, pytanie, co dla ludzi z radiowej jedynki oznacza młodszy słuchacz, bo moim zdaniem młodszy słuchacz radiowej jedynki to jest taki 30+.
1: Aczkolwiek być może też już dzisiaj czytałeś refleksję jednej z naszych znajomych, która bardzo cieszyła się na powrót Lata z Radiem. To jest osoba w wieku 21 lat. Pozdrawiamy Julitę.
0: No oczywiście, pozdrawiamy bardzo serdecznie. Natomiast tak, no zdecydowanie. Ja przecież Lata z Radiem słuchałem też od najmłodszych lat, więc jak najbardziej są i tacy słuchacze. I to zresztą bardzo dobrze. Natomiast co do tej zabawy, to ja tu nie do końca wiem, jak to będzie wyglądało, bo opieram się na razie tylko na tym, co mówił pan Roman Czajarek dla portalu wirtualnemedia.pl, bo z jednej strony wspomina o tym, że trzeba postąpić zgodnie ze wskazówkami ze strony polskieradio.pl i później mówi coś o aplikacji, więc albo to strona będzie wyposażona w jakieś mechanizmy lokalizacyjne, albo będzie tam można zainstalować aplikację. Wczoraj sprawdzałem w App Store, wydawca Polskie Radio nie ma żadnej aplikacji Lata z Radiem. Nie sprawdzałem tego dziś, ale być może jeszcze coś tu ulegnie zmianie. W każdym razie, będziemy mogli śledzić lokalizację reportera, jeżeli słuchacz będzie 250 metrów od niego. I wtedy to właśnie otrzymamy specjalne powiadomienie, dostaniemy także prośbę o odpowiedź na pytanie. Kolejne pytanie pojawi się w momencie, kiedy słuchacz zbliży się na odległość 100 metrów do reportera. Po dojściu do reportera trzeba będzie zrobić mu zdjęcie, wrzucić do sieci i oznaczyć odpowiednimi hashtagami. Wybrane zostaną te najbardziej kreatywne, a zwycięzca otrzyma maskotkę Lata z Radiem. No i właśnie, a propos maskotek Lata z Radiem, to są nowością te maskotki w tym roku i będą one miały aż 4 odsłony. Będą to te maskotki, to będzie kozica, salamandra, bielik oraz bóbr. Każda z nich symbolizuje Park Narodowy, który odwiedzą dziennikarze Polskiego Radia podczas trasy reporterskiej. Co ciekawe, Roman Czajarek zdecydował zdradził portalowi wirtualnemedia.pl również to, że kolejne maskotki będą również w 2020 i w 2021 roku i również będą po 4 maskotki. Także akcja zakrojona na szeroką skalę, no chyba, że znowu będą jakieś zmiany, bo to ja na miejscu no pana Czajarka to byłbym taki ostrożny z takimi dalekosiężnymi planami, bo widać, jak to wszystko się zmienia. Nową propozycją rozgłośni będzie także Strefa Gwiazd, którą będzie można śledzić na Facebooku. W holu budynku Polskiego Radia w Warszawie powstanie specjalne studio, w którym dziennikarze Jolanta Fajkowska, Małgorzata Raducha, Sława Bieńczycka i Marta Januszewska będą pytać wokalistów o życie artysty od kuchni. Rozmowy później będą mieć formę podcastów, które będzie można odsłuchać w dowolnym czasie i miejscu. Wow, Polskie Radio wraca do podcastingu, no niemożliwe. W tym roku oprócz audycji do słuchania będzie również możliwość śledzenia jej na Facebooku oraz oglądania na stronie polskieradio.pl. Także rzeczywiście dzieje się i dzieje i w dobrą stronę to idzie moim zdaniem, oby tak dalej. Ale to nie wszystko, prawda?
1: Dokładnie to nie wszystko, ponieważ tegorocznej edycji Lata z Radiem towarzyszyć będzie także jej strona artystyczna, podobnie jak to było w roku poprzednim, ale w odróżnieniu właśnie od zeszłorocznej edycji, tym razem będą aż 4 dwudniowe wydarzenia, a przypomnijmy, że rok temu to był jeden festiwal, który odbył się w Gdyni pod koniec sierpnia, który miał łączyć wszystkie anteny, a właściwie to większość, a tym razem będzie inaczej, będą to koncerty 4 w różnych miejscach Polski. I tak, już za tydzień, bo 28-29 czerwca odbędą się koncerty w Zakopanem, 19 i 20 lipca w Pucku, 9 i 10 sierpnia w Stalowej Woli oraz finałowy koncert trasy będzie miał miejsce 30 i 31 sierpnia w Krakowie. Jak wyjaśnił w rozmowie z portalem wirtualnemedia.pl Andrzej Rogowski, prezes z Polskiego Radia, wybór miast na te wydarzenia to efekt pewnych analiz. I jak tłumaczy, cytując pana Rogojskiego, połączyliśmy dwa istotne elementy. Atrakcyjność miast, kojarzonych z rekreacją, wypoczynkiem, ze strefami takimi jak morze czy góry, z miastami, które są mniej znane, ale w których także są słuchacze i publiczność Lata z Radiem i Polskiego Radia. No sądzę, że taka publiczność jest w wielu
0: wszędzie miastach, tak naprawdę.
1: Wiele miast chciałoby się doczekać takich atrakcji. No kiedyś były to trasy koncertowe zakrojone na szeroką skalę w wielu miastach. Teraz się to trochę ogranicza, ale za to są to bardziej rozbudowane wydarzenia, na których więcej artystów może wystąpić, tak więc coś za coś. No i transmisje są również szerzej zakrojone, więc no może tak czy inaczej wychodzi to na jedno albo i na... może jest to w pewnym sensie lepsze rozwiązanie, bo i tak więcej osób może się zapoznać z tymi koncertami. No właśnie, podstawowe pytanie, które się nasuwa, to kto wystąpi, kto się pojawi na tych wydarzeniach. A będą to m.in. Anita Lipnicka, Barbara Wrońska i przyjaciele. Chopin University Big Band pod dyrekcją Piotra Kostrzewy. Daria Zawiałow, Fish Emade Tworzywo, Hania Rybka, Julia Pietrucha, Kapela ze Wsi Warszawa, Kaja, Cortez, Król, Krzysztof Zalewski, któż jeszcze, Mazolewski i Porter, Mela Kotel, Muniek Staszczyk, Kasia Nosowska, Orkiestra Polskiego Radia, następnie Perfekt, Przybysz, przypuszczam, że chodzi o Paulinę i Natalię Przybysz, tworzące kiedyś zespół Sisters, ale może to jakieś inne osoby o nazwisku Przybysz, okaże się. Skubas, Sławek Uniatowski, Smolik i Kev Fox, The Dumplings i WW i Warszawskie Kombo Taneczne i Włodek Pawlik Trio. Tak więc
0: same
1: jest
0: gwiazdy.
1: Sporo tych artystów i same gwiazdy.
0: Ciekawe, czy Smolik będzie wykonywał tę nową wersję Polki Dziadek.
1: Ale ta nieszczęsna nowa wersja Polki Dziadek, którą wam rok temu graliśmy, chyba pojawiła się znowu na płycie Lata z Radiem, o której też za chwilę słów kilka.
0: Zresztą w oprawie czasem też jest wykorzystywana, zauważyłem.
1: Tak, jako podkład do niektórych autopromocji związanych z latem z radiem na przykład. Tak, ale skoro występuje z Kevin Foxem, no to jednak będzie to chyba inna odsłona, także może się bez tego obejdzie. Ale faktycznie są to różni artyści związani z wszystkimi stacjami Polskiego Radia, jedynką, dwójką, trójką i czwórką. No i rok temu tak trochę narzekaliśmy, że tej dwójki się nie angażuje za bardzo, a w tym roku są tacy artyści związani na przykład bardziej z muzyką ludową, więc naprawdę dla każdego coś miłego. W tym roku jeszcze bardziej się o to postarano. I również, co ciekawe, część artystów zaprezentuje swoje premierowe piosenki, no a wiadomo, usłyszymy również te najbardziej znane przeboje. Koncerty oraz wyjazdowe audycje poprowadzą dziennikarze wszystkich anten Polskiego Radia. Piotr Baron, Katarzyna Dydo, Anna Gacek, Jacek Hawryluk, Ula Kaczyńska, Marcin Kusy, Piotr Mec, Marek Niedźwiecki, Przemysław Psikuta, Damian Sikorski, Paweł Siwek, następnie Piotr Stelmach, Paweł Sztompkę, Agnieszka Szydłowska, Anna Wil, Zbigniew Zegler i Tomasz Żonda. Także rzeczywiście widać, z każdej anteny jest kilku reprezentantów. W każdym z miast zaplanowano także audycje plenerowe oraz strefy festiwalowe, konkursy dla słuchaczy i turystów. W strefie muzycznej będzie można posłuchać wywiadów z gwiazdami, radiowych wspomnień, festiwalowych historii i anegdot, ale także zrobić zdjęcia z artystami, podpisać płyty i zdobyć autografy. W strefie familijnej atrakcje przygotują dziennikarze Polskiego Radia dzieciom. No tak, oni tutaj też są zaangażowani, a więc fajnie. Będą warsztaty reporterskie, gry sportowe, spektakle, trampoliny będą, słuchaj, wszystko będzie, czytanie bajek, konkursy i animacje dla najmłodszych.
0: A ciekawe, czy redaktorzy Polskiego Radia dla zagranicy będą na przykład uczyć języków obcych?
1: A to byłby dobry pomysł. Jeszcze chyba na razie nie ma takich informacji, ale
0: kto wie?
1: Może jeszcze nie wszystko zostało ujawnione. Ale będzie też strefa relaksu i w niej Aleksandra Żelazo, prowadząca gimnastykę poranną. Dla zainteresowanych poprowadzi rozgrzewkę, także też się przyda trochę fizycznych aktywności. Podobnie jak w zeszłym roku w Gdyni i w odróżnieniu od poprzednich lat, wszystkie koncerty będą transmitowane na antenie nie tylko jedynki, ale na kilku antenach Polskiego Radia, także w dwójce, po raz pierwszy, jak już wspomnieliśmy, ta dwójka jest zaangażowana. No i w trójce i w czwórce, tak jak było to również w roku ubiegłym, w Polskim Radiu Dzieciom, także nie pamiętam, czy było tak zaangażowane w roku poprzednim, i na portalu polskieradio.pl. To również niezmiennie względem roku ubiegłego.
0: A ja mam dobrą informację, ja mam dobrą informację dla wszystkich miłośników radia cyfrowego w technologii DAB+, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, co było wczoraj do wygrania jako główna nagroda w konkursie Skojarzenia Lata z Radia.
1: Skojarzenia, tak, był odbiornik.
0: Wow, po prostu taka promocja DAB+, że normalnie czapki z głów. To taka propos. Bo jakiś czas temu nasz słuchacz Wojtek tak mnie zapytał w kontekście tego, że rozmawialiśmy sobie o DAB+, no, czy ja uważam, że Polskie Radio jakoś promuje ten system nadawania radia cyfrowego. No, moim zdaniem zdecydowanie za mało go promują, ale Lato z Radiem promuje.
1: Owszem, trochę chociaż tych odbiorników w Polsce będzie dla całych kilkudziesięciu osób, które wygrają w
0: skojarzeniach,
1: w edycjach konkursu Skojarzenia do końca sierpnia. No to jest już jakiś postęp. Jak już wspomnieliśmy, pierwszy koncert już w przyszłym tygodniu, w przyszły weekend, zatem przybliżymy Wam teraz, czego tam się dokładnie można spodziewać, jakich artystów podczas pierwszego koncertu w Zakopanem wystąpią. Włodek Pawlik Trio, Kapela ze Wsi Warszawa, Warszawskie Kombo Taneczne. Z kolei w sobotę, 30 czerwca, zaprezentują się Hanka Rybka, Chopin University Big Band pod dyrekcją Pawła Kostrzewy, Sławek Uniatowski, Krzysztof Zalewski i Kaja. I co również istotne, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.
0: I super!
1: Dodatkowo 28 czerwca w Zakopanem będzie mieć swoją premierę płyta Lato z Radiem Festiwal, jak już wspominałam, Lato z Radiem Festiwal 2019 dokładnie się nazywa, na której znajdą się festiwalowe piosenki nagrane specjalnie na tę okazję. No nie powiedziałabym, że one są takie dokładnie nagrane na tę okazję, bo niektóre to już mają po kilka lat, ale na pewno są to piosenki tych artystów, którzy w koncertach Lata z Radiem wystąpią. Jedną z takich piosenek Wam zagramy, ale to jeszcze za chwilę. Premiera płyty za tydzień, ale już ją również można wygrać w konkursie Skojarzenia, zdaje się, za trzecie miejsce.
0: Tak, za drugie jest maskotka.
1: Za drugie jest maskotka, dokładnie.
0: Tak, jeszcze z takich ciekawostek a propos nowości na antenie Polskiego Radia i a propos tego, co się dzieje, no to warto, myślę, że również wspomnieć o tym, że oprawa się zmieniła od wczoraj.
1: Tak, to więc prawda.
0: Z ciekawości, jak ci się podoba?
1: Podoba mi się. To znaczy, ja byłam również zwolenniczką tej oprawy poprzedniej, która się nikomu nie podobała. Również naszym redakcyjnym kolegom toczyły się niejednokrotnie ożywione dyskusje na ten temat, ale ta oprawa również jest niczego sobie. Jest taka chyba po prostu odpowiadająca obecnym standardom, temu, jak powinno się to robić.
0: Tak. No i jeżeli chodzi o zmiany w związku z audycją Lato z Radiem i w ogóle z letnią ramówką jedynki, no to warto tu wspomnieć, że kilka zmian również się pojawi, jeżeli chodzi o modyfikację ramówki. Bo zamiast audycji Twarzą w Twarz, Perły Reportażu i Historia Żywa, na antenie pojawi się pasmo Lato z Jedynką. Spektakle Teatru Polskiego Radia zastąpi Lato z Radiem Ekstra, a z festiwalu Lato z Radiem będą prowadzone wyjazdowe programy muzyczne Jedynki, Ekspresy Jedynki oraz transmisje sobotnich koncertów festiwalu Lata z Radiem. Audycja Spory i Kontrowersje zostanie zawieszona na czas wakacji, w jej miejsce będą za to dłuższe sygnały dnia. Także też zdecydowanie postawione będzie to wszystko na taką luźniejszą formę, luźniejszy przekaz. No w końcu jest lato, wszyscy chcą odpoczywać, radiowa jedynka, myślę, że na niejednej działce na przykład może rozbrzmiewać. Jeżeli ludzie mają jeszcze jakieś stare odbiorniki, a parę razy taką sytuację widziałem, że wiesz, ktoś ma radio, które liczy sobie kilkadziesiąt lat w jakiejś altance działkowej, to tam jedyne, co odbiera, to fale długie, no to co? Ustawia jedynkę i sobie gra, więc...
1: No oczywiście, że
0: no,
1: tak.
0: Więc jak najbardziej jest to zrozumiałe i to dobry ruch, oby słuchali jedynki rosła. To co, zagramy? Zagramy chyba teraz.
1: Tak, zagramy. Jak już wspomniałam, przybliżymy Wam jeden z utworów, który znajdzie się na płycie Lata z Radiem, artystki, która zaszczyci swoją obecnością koncerty Lata z Radiem, a będzie to właśnie wokalistka, ale znana też niektórym jako aktorka, Julia Pietrucha w utworze Nie potrzebujemy nic.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: No proszę, jaka ładna polska amerykana. I tej piosenki również możecie słuchać w naszym paśmie dziennym, czyli w triplu, w przebojach trzech pokoleń. Jutro przez cały dzień, to nawet nie tylko pasmo dzienne w niedzielę, bo od 6 do samej północy taka muzyka na naszej antenie gości, także polecamy, zapraszamy, a widać, że się podoba, bo słuchają nas ludzie różni, z różnych miejsc, co bardzo, bardzo cieszy, a piosenek będziemy Wam cały czas dokładać, żebyście się nie nudzili. To tak tylko na marginesie, a teraz przechodzimy z radia do telewizji, ale spokojnie, do radia jeszcze wrócimy i to do niejednego radia. A teraz na moment skaczemy do na przykład telewizyjnej dwójki, bo właśnie ta stacja już dziś rozpocznie emisję programu Kabaretowe Lato Dwójki. Telewizja Polska przypomni najlepsze skecze czołowych grup kabaretowych. Co tydzień będą emitowane dwa odcinki przypominające skecze jednego kabaretu. W pierwszych dwóch odcinkach programu pojawią się najciekawsze skecze grupy kabaretu Ani Mru Mru. Odcinki te będzie można zobaczyć o godzinie 22 i 23.05. Natomiast w następną sobotę telewizyjna dwójka przypomni kultowe występy kabaretu Moralnego Niepokoju. Te programy zostaną wyemitowane, właściwie te odcinki zostaną wyemitowane o godzinie 21.45 i 22.50, także widać, że ten program w ramówce będzie pływał sobie, no ale myślę, że ci wszyscy, którzy lubią rozrywkę sobotnim wieczorem, to jakoś go tam wypatrzą.
1: powiedzmy sobie szczerze, to po prostu będzie program powtórkowy, bo przecież Telewizja Polska ma w archiwach mnóstwo tych nagrań, zresztą jedno takiej sobie przypomnimy, za chwilę już mogę to zdradzić w kontekście właśnie kabaretu Ani Mrumru. Przecież te ich programy były niejednokrotnie emitowane, powtarzane. Nowych kabaretów w Telewizji Polskiej raczej nie ma, jeżeli nie liczyć do tego Lala Poland, ale mówmy o takich tradycyjnych kabaretach. No to cóż mają począć? Ludzie lubią kabarety, ludzie lubią oglądać to, co już znają. No to co? No to trzeba zmontować coś.
0: Jeszcze zwłaszcza wakacyjną porą.
1: Zasobów. Tak, no to już w ogóle jest taki okres, który sprzyja, ale być może będzie też możliwość zapoznania się w ten weekend z jakimiś nowymi skeczami kabaretowymi, być może też z tymi znanymi, a to dzięki temu, że już jutro w Zielonej Górze odbędzie się kabareton pod hasłem Zielona Góra, stolica polskiego kabaretu. W wydarzeniu wezmą udział kabaret Nowaki, kabaret Zachodni, kabaret Ciach, kabaret K2, kabaret Made in China i z tego co pamiętam tak się właśnie ich wymawia po polsku, bo to była taka nazwa, której znaczenie nie wszyscy kiedyś rozumieli i stąd kabaret właśnie zdecydował się, aby przyjąć ją jako swoją nazwę. Kabaret Czesław, kabaret Chyba oraz kabaret skeczów Męczących. No i jest taki dosyć ciekawy pomysł na ten kabareton, to po prostu nie będą takie od sobie luźno połączone skecze, tylko łączy je pewna idea. Zielona Góra zostanie zaprezentowana z perspektywy pewnej turystki, która zostanie wyposażona przez mamę w słoiki, kiedy będzie wybierać się do Warszawy. Kabarety skupią się także na historii Zielonej Góry, począwszy od średniowiecza, aż po współczesność, mając na uwadze oczywiście historię żużla, bo to się z Zieloną Górą rzecz jasna kojarzy. Wydarzenie to rozpocznie się jutro o godzinie 25 i pokaże je Telewizja Polsat. Muszę w tym momencie dodać, że w ogóle Polsat to będzie kabaretami stał przez te wakacje nie wiem, czy nam się uda o wszystkich powiedzieć, bo może się tak nawet zdarzyć, że w niektórych tygodniach kabaretony Polsatu to będzie jedyne ciekawe wydarzenie, więc sami rozumiecie, nie będziemy się w RPTV spotykać tylko po to, aby powiedzieć
0: o kabaretonie.
1: Wierzymy, że miłośnicy tego typu rozrywki je wypatrzą, to tak z góry uprzedzam, żeby potem nie było, że nie mówiłam, więc możemy nadmienić, że w lipcu nas czeka kabareton w Brągowie za 2 tygodnie, potem chyba w Koszalinie, w sierpniu spotkania lidzbarskie, Wieczoru i Satyry. Być może o tych wydarzeniach dokładniej powiemy, ale faktycznie jest tego całkiem sporo, także jeżeli kogoś nie satysfakcjonują powtórki w telewizyjnej dwójce, to w Polsacie może szukać nowej rozrywki. No ale właśnie, my lubimy, co już znamy i teraz się cofniemy do tego, co prawdopodobnie w tych dzisiejszych odcinkach się pojawi. Być może pamiętasz, ale był jakiś taki program kabaretu Ani Mrumru, który był bardzo często powtarzany. On chyba był podzielony na 2 części. W pierwszej był słynny sketch Randka w ciemno, w drugiej był na przykład Tofik.
0: A no Tofik, no to oczywiście, pozycje. Tak. I w Tofik, tej chodź normalnie.
1: Tak, i w tej części, bodajże w której był Tofik, pojawiła się też słynna piosenka, na pewno słynną melodię o polskim tytule nadanym przez kabaret Tekst daj mi. I to właśnie jej teraz posłuchamy. Radio
0: DHT. Ci z sąsiedniej wsi zaczęli, a myśmy skończyli, tak? A tu odwrotnie, bo oni skończyli, a my teraz zaczynamy. No właściwie ty.
1: Tak, teraz ja zaczynam, bo zostajemy w zasadzie w telewizyjnej dwójce, ale przechodzimy do propozycji muzycznych, bo telewizyjna dwójka na lato 2019 przygotowała cykl zrealizowanych z rozmachem plenerowych widowisk muzycznych. Kiedyś się mówiło koncerty, teraz są widowiska muzyczne, to już jest grubszy kaliber po prostu.
0: No, to prawda.
1: W serii letnich plenerowych koncertów transmitowanych przez telewizyjną dwójkę ponownie przyświecać będzie hasło Lato, muzyka, zabawa. Na nowoczesnych scenach zlokalizowanych w 10 polskich miastach zaprezentują się znani polscy wokaliści, ale jak się okazuje nie tylko polscy. No i o kim mamy informacje, chociaż przypuszczam, że jeszcze nie wszystko zostało tutaj ujawnione. Na pewno wystąpią Cleo, Margaret, Komodo, Sand and Grace, Filatov and Karas, Red Lips, Andrzej Piaseczny, Messiah, Gromi, Afromental, Michał Szpak, zespół Shanghai, Marcin Sujka, Piotr Cugowski, Roxana Węgiel, jeżeli tam znowu jej nie zatrzymają, Sarsa, no i wielu innych. Taka jest zapowiedź, więc istotnie pewnie nas jakieś niespodzianki czekają. Publiczność zgromadzona na koncertach, a także widzowie dwójki bawić się będzie przy przebojach ostatnich lat oraz evergreenach. No tego się można spodziewać, widząc ten zestaw, ale chociaż przypuszczam, że jednak te przeboje ostatnich lat będą
0: dominować. Mogę zadać głupie pytanie? A mogę zadać głupie pytanie, a co to są evergreeny?
1: No dlaczego tutaj zadajesz takie jakieś prowokujące pytania? Nie rozumiem tego. Przyjmijmy może zatem, że przeboje, które od wielu lat goszczą w naszych głowach, uszach i radioodbiornikach, pasuje. Dziękuję bardzo. Ponadto gwiazdy podzielą się wspomnieniami dotyczącymi swoich letnich miłości i wakacyjnych przygód. No to się już robi pikantnie.
0: No tak.
1: Dzięki nowym technologiom widzowie dwójki będą mieli okazję każdorazowo współtworzyć muzyczne widowisko, zaprezentować filmik z wakacji, pozdrowić bliskich lub zadedykować piosenkę ukochanej osobie. Ale teraz to już jest ciekawe. Słuchaj, kącik utraconych znajomości pozwoli odnaleźć dawną miłość z kolonii lub obozu.
0: Kochane lato z radiem już nie mogę, więc piszę, tak?
1: Tak, kochana dwójko. Więc jestem bardzo ciekawa, czy komuś się uda taką miłość odnaleźć. Będzie to na pewno miła sytuacja, jeżeli się to uda. Nie zabraknie także konkursów i zabaw dla telewidzów. Koncerty poprowadzą Izabella Krzan. Na Facebooku jest taka grupa, jak będzie w Krzanie sekcja Koła Fortuny. Także są fani Koła Fortuny i Izabeli Krzan. Ida Nowakowska, ta pani w ogóle kiedyś tańcem się zajmowała, nie? Tak od chyba sezonu mniej więcej jest gwiazdą telewizji polskiej, nie jako tancerka, jako prezenterka. Tomasz Kamel i Rafał Brzozowski. No przecież no bez tak, Izabeli Krzan, no, musi być Rafał Brzozowski, nie ma innej możliwości.
0: To by po prostu ten duet się widocznie sprawdza jakoś, może też i wizualnie na przykład.
1: No z pewnością, ale Rafał Brzozowski musi być
0: wszędzie.
1: Nie ma pani Kurdej Szatan, ale o tym wspomnimy później, bo nie ma jej tutaj, ale będzie gdzie indziej.
0: On po prostu chce być tak blisko.
1: Tak, dobrze, ale może nie intonuj tej piosenki, zostańmy przy wersji recytowanej. Pierwszy koncert odbędzie się już jutro w Chełmnie i rozpocznie się o godzinie 25. Oczywiście transmisja, przypomnijmy, na antenie telewizyjnej dwójki. Natomiast co do tego, gdzie odbędą się kolejne koncerty, już spieszę z informacją. Otóż w Katowicach 30 czerwca, w Stalowej Woli 7 lipca. Ta Stalowa Wola to ma szczęście, nie?
0: Bo no!
1: Lato z radiem tam zawita w sierpniu bodajże, a w lipcu telewizyjna dwójka. W Toruniu 14 lipca, w Łomży 21 lipca, w Redzie 28 lipca, w Zamościu 4 sierpnia, w Rzeszowie 18 sierpnia, w Opolu 25 sierpnia i w Gdańsku 31 sierpnia. Tak więc jak widać, tylko jeden tydzień zostaje bez żadnego wydarzenia. Między 4 a 18 sierpnia nie będzie żadnego koncertu, a tak w każdym tygodniu w weekend będzie co oglądać i czego posłuchać.
0: Także jeżeli ktoś jest z tych miast, to będzie miał okazję się wybrać, no a jeżeli ktoś nie jest z tych miast, to będzie po prostu mógł sobie włączyć dwójkę i na pewno również będzie okazja, żeby sobie posłuchać, no i popatrzeć, no bo w końcu to telewizja, tak?
1: I odnaleźć utraconą miłość z kolonii.
0: Tak, też jest taka opcja. To co, to my sobie teraz posłuchamy pani Margaret i jej przeboju In My Cabana. Ciekawe, czy będzie śpiewała ten utwór na koncertach. Myślę,
1: no
0: że
1: na
0: tak.
1: Na pewno będzie śpiewała, wszak to i duży przebój, taki letni przebój, więc w sam raz się nadaje. Pani Margaret na żywo śpiewa średnio, dlatego my sobie przypomnimy wykonanie studyjne.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: Słuchacie cały czas programu RTV, programu, w którym mówimy o radiu i o telewizji. Spokojnie, do radia wrócimy. Będzie o radiu, naprawdę jeszcze będzie o radiu, ale teraz znowu będzie o telewizji i znowu będzie o Polsacie i znowu będzie rozrywkowo. No po prostu rzeczywiście takie wakacyjne klimaty nas się tu i mają. Trudno, żeby było inaczej, ale swoją drogą a propos rozrywki. Nic nadal nie wiadomo, czy Polsat na przykład nie chciałby zrobić nam tego znowu i pokazać jakieś nowe odcinki MC na tropie?
1: Nie wiadomo, ale sekrety rodzinne wróciły i od 10 czerwca można oglądać ten paradokument, który przypomnijmy już w zeszłe wakacje był obecny, ale o MC
0: wróć.
1: Nie wiadomo. MC wróć. Chyba coś tak czują, że to była porażka. Nie rozumiem, dlaczego oni tak czują. No ale no cóż.
0: W sumie my też tak czuliśmy, no to z drugiej strony.
1: To był bardzo dobry program i oczekujemy nowych został odcinków, przed... tak dobrych jak odcinek o mechaniku.
0: Tak, został
1: tego przed... nie przypominaj, co otrzymał. Ale,
0: ale nie, bo... nie, ja chcę tylko powiedzieć, że został przez nas wyróżniony. A czym to?
1: Został przez nas wyróżniony, doceniony. Dlatego chcielibyśmy znów karmić się tą dobrą rozrywką, a skoro nie możemy, to będziemy się karmić rozrywką inną, kabaretową, którą Polsat pokaże z Opola ją transmitując.
0: Owszem, bo Telewizja Polsat pokaże opolską noc kabaretową 2019, która to odbędzie się 29 czerwca o 20:05. Twórcy gali nawiążą do legendarnego programu Z tyłu sklepu, kabaretu Tej. Scena będzie miejscem do spotkania i życiowych rozmów, a akcja widowiska będzie dotykała zarówno warstwy społecznej, gospodarczej, jak i politycznej. Tematem przewodnim będzie słynny obecnie przekop, czyli od morza do Żoliborza. Po wielkim sukcesie budowy dworca centralnego, inżynier Karwowski, czyli słynny 40-latek, w towarzystwie gwiazd polskiego kabaretu rusza nad Zalew Wiślany, żeby nadzorować kolejny ważny dla kraju projekt. Autorem scenariusza Opolskiej Nocy Kabaretowej 2019 jest Robert Górski, a gospodarzami kabaret Moralnego Niepokoju. Wystąpią Grupa Mozarta, kabaret Nowaki, kabaret Jurki, kabaret Czesław, kabaret Na Koniec Świata, Igor Kwiatkowski, Marcin Daniec, Artur Andrus, Zbigniew Zamachowski i The Jobbers. No i tak to właśnie wygląda. Obsada całkiem niezła, więc myślę, że i rozrywka czeka nas przednia.
1: Ale to nie jest jedyne, co nam Polsat szykuje w Opolu. Oczywiście nie jest tajemnicą, że Polsat, szykując kabareton w Opolu, nawiązuje do tradycji organizowania tego typu wydarzeń w opolskim amfiteatrze, no bo Telewizja Polska w czasie tego regularnego festiwalu w Opolu to nam nie pokaże kabaretonu. Dwa lata temu jedynie pokazała pana Janka.
0: Pan Janek tak więc... wystarczy za wszystko.
1: Tak, to wystarczy za wszystko, ale w tym roku nie było pana Janka, pana Rycha i tej całej wesołej gromadki. Dlatego Polsat ten potencjał wykorzystuje, ale jak już go wykorzystywać, to w pełni i następnego dnia organizuje wydarzenie muzyczne. Zresztą już po raz drugi mamy właśnie taki cykl. Z jakiegoś powodu reklamują je jako dwa osobne wydarzenia. Nie łączą tego, że to jest jakiś, nie wiem, festiwal Polsatu w Opolu, tylko to wydarzenie, o którym mówił Michał, to Opolska Noc Kabaretowa. A z kolei 30 czerwca Polsat pokaże drugą edycję koncertu Przebojowe Opole z takim podtytułem Jedziemy na wakacje. W czasie koncertu swoje 50-lecie pracy artystycznej będzie obchodził Krzysztof Cugowski, z którym w duetach zaśpiewają Ryszard Rynkowski oraz Edyta Górniak. Na scenie pojawią się również Wilki, Maciej Maleńczuk, Lanbery, Komodo, Sibul, a także wokalistka zespołu Ace of Base,
0: Oraz.
1: Ja nie umiem tak powiedzieć jak nasz redakcyjny kolega, ale tak, oraz tak, Shaggy. Shaggy. Dokładnie tak będzie. Jeżeli ktoś właśnie może nie wie, dlaczego tak akurat taka intonacja, może niektórzy nasi słuchacze nie znają Shaggy'ego, to zdradzimy, że za chwilę będzie można sobie przypomnieć jego największy przebój.
0: Albo poznać.
1: Natomiast o dobry humor. Tak, albo właśnie szczególnie poznać. O dobry humor publiczności podczas tego wydarzenia zadba kabaret Nowaki, a koncert poprowadzą Barbara Kurdej-Szatan i Maciej Rok. No właśnie, co do Barbary Kurdej-Szatan miałam się tutaj odnieść, ponieważ gruchnęła w tym tygodniu w mediach, wieść, szczególnie w mediach społecznościowych, że pani Barbara już nie będzie prowadziła programów w Telewizji Polskiej, szczególnie The Voice i The Voice Kids, o tym się mówiło, że te programy zostaną jej zabrane. I są różne teorie, dlaczego się tak stało. Jedni mówią, że w telewizji nie podobał się jej udział w reklamach sieci Play, ale przecież ona w tych reklamach bierze udział już 6 lat. No więc w sumie o co chodzi, nawet kiedy ją zatrudniali, no to tam była. Inni mówią, że to właśnie chodzi o zbyt częste pojawianie się w Polsacie. No rzeczywiście trochę jest tak, że nie można być w dwóch miejscach, prawda? Ale też jest taka teoria, że jej się dostało za poglądy polityczne, no bo pani Kurdej Szatan wspierała Rafała Trzaskowskiego, uczestniczyła w Paradzie Równości. No ale czyżby to było aż tak? Z drugiej strony prowadziła koncert na cześć Jana Pawła II, tak więc no była rzeczywiście...
0: Uniwersalna.
1: Tak, tak więc nie wiemy, dlaczego się tak stało. W mediach społecznościowych funkcjonuje hashtag Barbara Kurde Szacun, a w każdym razie wszyscy jej fani będą mogli ją oglądać w Polsacie. Tutaj z pewnością jej nie zabraknie. Ja przyznam, że nie należę do fanów pani Barbary Kurde Szatan Kurde Szacun, no ale wiem, że wielu swoich fanów ma, którzy lubią jej posłuchać i na nią popatrzeć. A wspomniany już koncert, jeszcze raz przypomnijmy, 30 czerwca się odbędzie i o 25 w Polsacie rozpocznie się jego transmisja.
0: Także zapraszamy bardzo serdecznie, a teraz posłuchamy. I to posłuchamy sobie aż dwóch piosenek, bo na dobry początek będzie kabaret tej w piosence Za oknami świta. Pan Bogdan Smoleń nam zaśpiewa i pośpiewa, a potem będzie oczywiście on, który już niebawem pojawi się w Polsce, czyli Shaggy i jego słynny bombastik.
2: Radio.
0: No i myślę, że już w tym momencie wszyscy doskonale wiedzą, o co chodziło z tym Shaggym.
1: Tak, dokładnie. Nawet wychodzi ci udawanie Shaggy'ego, ale mamy takich znajomych, którym
0: wychodzi to jeszcze lepiej.
1: Pozdrawiamy Michała, zwanego Denisem, i przechodzimy do kolejnej informacji telewizyjnej, już nieco bardziej odległej, ale jak wspomniałam, nie będziemy się aż tak regularnie w czasie wakacji spotykać, no to wam musimy o wszystkim ważnym powiedzieć z pewnym wyprzedzeniem. A informacja jest taka, że 4 lipca na antenie ATM Rozrywka zadebiutuje pierwszy autorski serial tej stacji, komediowa produkcja Zameldowani. Serial opowiada o piątce obcych sobie młodych ludzi, którzy otrzymują w spadku po swojej opiekunce atrakcyjne mieszkanie w centrum miasta. Nikt nie wie jednak o innych podopiecznych, którzy na równych warunkach otrzymali spadek. Ostatecznie wszyscy zamieszkują razem. W sitcomie Zameldowani wystąpią m.in. Robert Buczyński, Maciej Gisman, Beata Lech-Kuchańska, Zofia Szwinkę, Wojciech Ziemiański, Wojciech Dąbrowski, Tomasz Kutera i Joanna Orleańska. Z tego składu kojarzę tylko tę ostatnią, na przykład z serialu Licencja na wychowanie, a reszta składu chyba taka jednak mniej popularna, a może to ja się nie orientuję. Jeżeli kojarzycie tych aktorów, no to przybliżcie nam ich sylwetki facebook.com/radio-dht. Pierwszy sezon składa się z 13 odcinków. Premierowy epizod zostanie pokazany w czwartek, 4 lipca, więc chyba dość łatwo zapamiętać, o 21:00. Przypomnijmy, w ATM Rozrywka, a kolejny odcinek będzie można zobaczyć dzień później o tej samej porze.
0: Tak, więc tu, proszę bardzo, wakacyjną porą to nie jest reguła. Zwykle różnego rodzaju stacje telewizyjne wtedy nas karmią powtórkami, a tu proszę, taka odmiana. No i dobrze.
1: No ale może w tym szaleństwie jest metoda, no bo to jest jednak ATM Rozrywka, stacja, po której chyba mało
0: no właśnie
1: spodziewa się premierowych produkcji. No to jest szansa, że tak w czasie wakacji między powtórką a powtórką, kiedy tylko na wspólnej zostaje z premierowymi odcinkami, ale ono jednak przed 21 się kończy, widzowie zatrzymają się na kanale, na którym zobaczą coś nowego.
0: A i owszem, jest taka opcja, rzeczywiście może im się uda jakoś tam oglądalność dzięki temu sobie podbić. No to powiem szczerze, mieliśmy nie lada zagwostkę. Co tu zagrać?
1: Co wam zagrać?
0: Tak, co tu zagrać?
1: Ale jest tłumaczenie na to, co wam zagramy. Tak jak powiedziałam, bohaterowie serialu Zameldowani otrzymują w spadku mieszkanie, a co można otrzymać w spadku po dziewczynie, tego dowiecie się z utworu zespołu Perfect.
0: Zatytułowanego Wyspa, Drzewo, Zamek, a zatem, jak widać, można otrzymać całkiem sporo.
2: RTV O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: 7 minut po godzinie 17. Słuchacie cały czas radia DHT i audycji RTV. A jeżeli wasze zegarki wskazują inaczej, to znaczy, że albo żyjecie w innej strefie czasowej, albo że nie słuchacie nas na żywo, bo oczywiście ta audycja potem będzie do odsłuchania zarówno na naszym radiowym Mixcloudzie, mixcloud.com/radio-dht, z muzyką i wszystkim, a w wersji bez warstwy muzycznej w serwisie tyflopodcast.net, czyli w pierwszym polskim podcaście dla niewidomych i niedowidzących. A teraz przenosimy się do Radomia, bo od utworu Marka Bilińskiego Po drugiej stronie świata i przywitania się ze słuchaczami we wtorek, 11 czerwca o 23.31 testową emisję rozpoczęło Radio Radom. 23.31 to taka nietypowa pora jak na rozpoczęcie emisji. Jeszcze, że się komuś chciało przywitać ze słuchaczami o tej porze.
1: No właśnie.
0: No. Chociaż czekaj, do Radio Wnet też nieźle balowało na emisji testowej.
1: A no ci to tam to jest inna historia.
0: Tam się działo. Ale wracając do Radia Radom i do krótkiej historii tej stacji, bo to wcale nie jest tak, że oni wzięli się znikąd. Pierwsze Radio Radom było stacją samorządową. Rozpoczęło działalność 24 października 1994 roku. Po to, by 6 lat później produkcją programu zajęła się Eska. W wyniku zawartej umowy przez pierwsze lata stacja grała dziesiątki hitów pod swoją pierwotną nazwą i dopiero 3 maja 2004 roku zmieniła nazwę na Eska Radom. A w międzyczasie jeszcze grupa osób z pierwszej ekipy rozgłośni uruchomiła internetowe Radio Radom. Od 1 października 2017 roku stacja była już przez kilka miesięcy obecna w eterze na częstotliwości 87,7 MHz w oparciu o uzyskane zezwolenia na emisje okolicznościowe. Później ogłoszony został konkurs, w którym pomysł radomskich radiowców okazał się najlepszy, a konkurencja była spora, tam wiele stacji obecnie już nadających i kilku jeszcze takich nadawców, których ja szczerze mówiąc nie kojarzyłem, ubiegało się o tę częstotliwość. Koncesja została wydana 3 czerwca, natomiast no, jak widać, emisja została uruchomiona dość szybko. Tu pogratulować, no ale to prawdopodobnie ze względu na to, że Radio Radom było już wcześniej obecne w internecie, więc tak naprawdę niewiele wymagało to przygotowania do tego, żeby wszystko ruszyło pełną parą. Ja chwilę Radia Radom posłuchałem, nie jakoś bardzo długo. Jeszcze tak w mojej opinii, no stacja jakieś tam ma problemy wieku dziecięcego i nie wszystko gra tak, jak grać powinno. Oni już teraz nadają oficjalnie i zresztą oficjalną piosenkę, którą to zaczęli oficjalnie swoją emisję, zagramy wam za moment, bo najpierw chcieliśmy zagrać Marka Bilińskiego, ale ten utwór to się rzeczywiście nadaje na testy, bo ma ponad 10 minut, więc może to sobie darujemy. Natomiast co do muzyki, mam wrażenie, że Radio Radom chce być bardzo w opozycji do Radia Rekord i to chyba aż za bardzo, bo no wiadomo, że nie ma sensu się dublować i grać muzyki bardzo lekkiej, łatwej i przyjemnej, ale fajnie byłoby chociaż co jakiś czas usłyszeć jakąś piosenkę, którą można sobie gdzieś zanucić, skojarzyć i która jakieś tam nam wspomnienia przywoła, bo niekoniecznie grać tak cały czas, ale przynajmniej co jakiś czas. A ja słuchając Radia Radom przez dłuższą chwilę, no takich piosenek dla siebie nie znalazłem, a myślę, że tych piosenek no znam wcale nie tak mało, więc trochę mi tu czegoś jednak zabrakło. Mam wrażenie, że oni chcą być tak aż za bardzo alternatywni, ale z drugiej strony to początki, więc tak naprawdę jeszcze wiele się może zmienić.
1: No dokładnie tak, damy szansę. Ja przyznam, nie odrobiłam zadania domowego, nie posłucham Radia Radom jeszcze, więc posłucham z chęcią i śledzić na pewno będziemy ich dalszy rozwój. No ale co przyznać trzeba, że takie chwile, kiedy nowa stacja radiowa w mieście rusza, zbyt często się nie zdarzają, a kiedy wraca w kolejnej odsłonie, no to już w ogóle bywają rzadko. Zatem zagramy wam teraz ten właśnie utwór, od którego rozpoczęła się oficjalna emisja Radia Radom, utwór Kamila Bednarka Chwile jak te. Radio
0: DHT. Słuchajcie cały czas programu RTV, w którym rzeczywiście teraz R jak radio. Było o radiu Radom, a teraz będzie o radiu, no, które zdecydowanie więcej słuchaczy ma w swoim zasięgu, bo będzie o radiowej dwójce.
1: Tak, zupełnie zmienimy klimat względem tego, co poprzednio będzie, o tym, jakie nowości na wakacje przygotowała radiowa dwójka. No i jak co roku o tej porze na antenie zagości pasmo Letni Festiwal Muzyczny, którego będzie można codziennie słuchać od godziny 19, przy czym od poniedziałku do soboty będzie ono się kończyło o 23, a w niedzielę o 22. Znajdą się w nim koncerty wybrane z ofert programowych letnich festiwali muzycznych w Polsce i na świecie, a więc jak co roku na pewno czekają nas wizyty w Londynie, na festiwalu BBC Proms, na różnych festiwalach na przykład muzyki dawnej, no i na festiwalach w Polsce, na przykład Chopin Jego Europa, czy festiwalu chopinowskim w Dusznikach. W wakacyjnych tygodniach dwójka znów podróżować będzie po Polsce z wyjazdowym cyklem Dwójka na miejscu, Znaki Niepodległej, Ostatnie lato 39. W każdą sobotę, począwszy od 29 czerwca w godzinach 15-17, emitowana będzie audycja plenerowa z polskich miast, a będą jej towarzyszyć koncerty, konkursy i spotkania z przedstawicielami lokalnych społeczności. Nowością będzie natomiast program Moja Opera Jacka Hawryluka, którego będzie można słuchać w niedzielę między 17 a 18. I ten program ma za zadanie wypełnić wakacyjną przerwę w działalności teatrów operowych. No, nie można się w wakacje wybrać do opery, a na pewno jest wielu melomanów, którzy tęsknią za tego rodzaju muzyką, no to nic prostszego, wystarczy włączyć radiową dwójkę. Bo przewodnikami po świecie opery będą osoby na co dzień z nią związane. Śpiewacy, dyrygenci, reżyserzy, krytycy i specjaliści w tej dziedzinie. Wybiorą oni swój ulubiony tytuł, swoją ulubioną operę i zaprezentują jedno wykonanie, które uważają za najdoskonalsze i podzielą się ze słuchaczami fragmentami tegoż wykonania. Gośćmi w tym programie będą m.in. Olga Pasiecznik, Aleksandra Kurzak, Piotr Beczała, Tomasz Konieczny, Piotr Kamiński, Maciej Prus i Mariusz Treliński. Z kolei Chopin na wakacjach, program emitowany w każdą wakacyjną niedzielę od 15 do 17, to wakacyjna odsłona audycji Chopin osobisty. No to nie trudno

0: wierzącego księcia Antoniego Radziwiła w Antoninie, uzdrowisku w Dusznikach Zdroju, ale również w Dreźnie, Wiedniu, Londynie, Karlsbadzie, Marienbadzie, a także w Noau, czyli na pewno ten wątek podróży z Georges Saint się tutaj pojawi. Lekki, a zarazem edukacyjny wymiar będzie miał cykl koncerty z Enigmą, czyli muzyczne zabawy z nagrodami. Będzie on emitowany od poniedziałku do piątku między 13 a 15 i jest poniekąd związany ze znanym już cyklem, obecnym w wakacje poprzednie, przez kilka ostatnich lat, Płyta na lato. Tytułową niewiadomą będzie bohater płyty lub koncertu, kompozytor, wykonawca, postać związana z tytułem przedstawianego utworu bądź historią jego powstania. A słuchacze otrzymają 3 podpowiedzi, a zwycięzca w nagrodę otrzyma właśnie tę płytę, która będzie wzmiankowana. W poprzednich latach, przypomnijmy, że Płyta na lato też miała formę konkursu, ale były to pytania takie bardziej ogólne, na przykład co jest niezwykłego w koncertach fortepianowych Brahmsa. No i ten, kto odpowiedział najbardziej kreatywnie, otrzymywał nagrodę, a tutaj będziemy mieć jakąś konkretną zagadkę, a więc wymagającą odniesienia się na pewno do jakiejś wiedzy.
1: Czyli już nie taki temat dowolny.
0: Tak, dokładnie. Ale jestem pewna, że słuchacze dwójki melomani dysponują wiedzą rozległą na temat muzyki, którą się interesują, więc no, będzie to na pewno gratka, żeby jakąś ciekawą płytę wygrać. No i wraz z letnią nową ramówką wracają znane już cykle z lat poprzednich, które były obecne przez wakacje w latach ubiegłych, a więc Molo Melomana, którego można słuchać od poniedziałku do piątku między 10 a 13, Letnia noc, obecna od poniedziałku do czwartku po godzinie 23 oraz Czasem słońce, czasem jazz. Tego programu można z kolei słuchać od poniedziałku do piątku między 18 a 19.
1: No więc rzeczywiście dla tych wszystkich, którzy lubują się w klasyce i pokrewnych nurtach, bo przecież dwójka nie gra tylko i wyłącznie klasyki, chociaż dużą część ramówki drugiego programu Polskiego Radia ta muzyka stanowi, ale myślę, że tu dla każdego coś się interesującego znajdzie, sporo kultury, sporo takiego rzeczywiście ambitnego brzmienia będziemy mogli posłuchać. No i właśnie, i czego my teraz posłuchamy w ramach ilustracji muzycznej.
0: No właśnie, też się zastanawiałam, co tu wybrać, bo chyba w audycji RTV jeszcze nie było muzyki klasycznej, z wyjątkiem koncertu F-moll Fryderyka Chopina, który służył nam za podkład, kiedy to inaugurowana była emisja cyfrowa Radia Chopin. No tak sobie pomyślałam, że skoro gościem tej audycji poświęconej operze będzie Olga Pasiecznik, słynna śpiewaczka, a wykonywała ona między innymi pieśni Fryderyka Chopina, któremu będzie poświęcona ta niedzielna audycja Chopin na wakacje, to przypomnimy właśnie jedną z pieśni Fryderyka Chopina w wykonaniu Olgi Pasiecznik. Nie wiemy, czy pojawi się ta pieśń właśnie w audycji Chopin na wakacje, ale niewątpliwie przynajmniej tytuł sugeruje pewien akcent podróżniczy, bo jest to piosenka litewska.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
1: No to skoro jesteśmy już w klimatach Polskiego Radia, zaczęliśmy naszą audycję od jedynki, no bo wiadomo, lato z radiem. Ty opowiedziałaś o wakacyjnych planach radiowej dwójki, no to teraz będzie o trójce, bo również i program trzeci Polskiego Radia ma swoim słuchaczom co nieco do zaoferowania letnią porą. Letnia ramówka trójki będzie obowiązywać przez 2 miesiące, od 1 lipca do 1 września. Program trzeci Polskiego Radia zachowa wtedy podstawowe pasma i audycje w okresie wakacyjnym, ale do tego zapełni je lżejszym i adekwatnym do pory roku programem. I tak, w porannym paśmie zapraszamy do trójki od poniedziałku do czwartku. W okolicy godziny 8.40 pojawi się nowy cykl zatytułowany Cudze chwalicie, w którym autorzy zaprezentują miejsca w Polsce, jakie warto odwiedzić. No, ja bym to bardziej nazwał swoje go nie znacie, ale okej. Oprócz audycji na słuchaczy będzie czekać internetowa akcja, która będzie polegać na przesyłaniu elektronicznych pocztówek z wakacji. Najciekawsze prace mają być prezentowane na internetowej stronie Trójki w zakładce Cudze chwalicie pocztówka z wakacji. Kolejną propozycją będzie audycja satyryczna

0: Muzyczna, zupełnie inne popołudnie, nadawana od poniedziałku do czwartku o godzinie 13.30 z udziałem satyryków i twórców ze sceny improwizowanej, którzy zaprezentują czarny humor wzbogacony muzycznie. No to może być interesujące. Czarny humor. Ciekawe, jak bardzo czarny będzie ten humor. To no ciekawe. Właśnie. Tak. Zmiany także czekają nas nocną porą, bo w miejsce Anałów Migały w poniedziałki od północy do drugiej, dwa razy w miesiącu pojawi się audycja muzyczna. Jaka? Na razie nie wiadomo, trzeba po prostu słuchać. To będzie bardzo tajemnicza audycja muzyczna, można wnioskować z tak skąpego i lakonicznego opisu. W paśmie do południa we wtorki o godzinie 11.30 będzie nadawany nowy cykl, który wprowadzi słuchaczy Trójki w świat seriali. W okresie wakacji w miejsce publicystycznego programu Za, a nawet przeciw, w poniedziałki pojawi się audycja Trójka żąda debiutów, a od wtorku do czwartku o tej porze będzie emitowana muzyczna poczta UKF. No tak by mogło zostać, ale dobra. Ja już wielokrotnie mówiłem na temat programu Za, a nawet przeciw i co myślę o jego porze emisji. Więc nie będę się powtarzał. W piątek w miejsce godziny prawdy o 12 pojawi się audycja Z żądą smakuje lepiej, w której to w każdym programie pojawi się jeden motyw kuchni wakacyjnego kraju, a przynajmniej kojarzącego się z wakacjami, takiego, do którego chętnie byśmy na wakacje pojechali, czyli na przykład Grecja, Chorwacja czy Węgry. Czy na Węgry tak chętnie jeździmy? Na wakacje? Nie wiem, no ale może.
1: No chyba nie, ale może są jakieś nowe trendy, może się nie orientujemy.
0: Kiedyś to się do Bułgarii jeździło. No bardzo, właśnie. Bardzo chętnie. A o Węgrzech nie słyszałem, ale okej. Okay. Do ramówki powróci również audycja Zalew z Giełku Krzysztofa Zalewskiego, ale ta audycja będzie taka dosyć nietypowa, bo będą w niej prezentowane plenerowe wydania audycji, przede wszystkim z festiwalu Lata z Radiem, więc to będzie coś innego niż to, co Krzysztof Zalewski prezentował wcześniej na antenie radiowej Trójki, i audycja będzie nadawana w miejsce programu Jazz Fajny Jest, który obecnie tam właśnie gości w ramówce programu Trzeciego Polskiego Radia. W piątki o godzinie 13 w Akademii Rozrywki pojawi się felieton podróżniczy. Również zmieni się pora emisji audycji publicystycznych Historia jak z książki we wtorki oraz Białe Plamy i Trójka na poważnie emitowane w środy będą nadawane od 23 do północy. Natomiast audycje muzyczne, takie jak Studio El Muzyki emitowane we wtorki i Trzy Wymiary Gitary emitowane w środy, pojawią się po godzinie 22. Z kolei sobotnie zapraszamy na weekend, zostanie przedłużone o godzinę i będzie emitowane od godziny 6 do 9. Pojawią się w nim również nowe cykle Savoir Vivre i cykl Rośliny Fantastyczne. W sierpniu w miejsce śniadania w Trójce emitowanego w soboty o godzinie 9 pojawi się Debata Kulturalna, a gośćmi programu będą artyści i publicyści. Dodatkowo Trójka będzie prowadzić transmisje z festiwali muzycznych, teatralnych, filmowych i literackich. Będą to zarówno relacje, jak i audycje poświęcone letnim wydarzeniom. Dziennikarze programu Trzeciego Polskiego Radia pojawią się na takich imprezach jak Męskie Granie 2019, OFF Festiwal Katowice, Jarocin Festiwal 2019, czy Audio River Festiwal Muzyki Elektronicznej w Płocku. No i jak ci się podoba ramówka Trójki? Taka letnia i chyba dosyć przyjemna.
1: Tak, wydaje się dosyć ciekawa, jest trochę tych propozycji satyrycznych, co by się rozerwać. No i oczywiście Trójka będzie obecna na licznych festiwalach, co też jest tradycją, bo jest tak już od lat, tak więc myślę, że ramówka powinna spełnić oczekiwania, no chyba, że znowu na profilu Ratujmy Trójkę zobaczymy jakieś wątpliwości słuchaczy.
0: Na razie nie widziałem.
1: Żadnych tego rodzaju nie było.
0: No właśnie jakoś...
1: Jakim się podoba.
0: Jakoś w ogóle profil Ratujmy Trójkę, mam wrażenie, przycichł, albo po prostu Facebook nie podrzuca mi żadnych wpisów z tego profilu, ale kiedyś to no, tam co chwilę coś nie. było, a teraz jakoś tak się uspokoiło. No ciekawe, czym jest to spowodowane. No w każdym razie miejmy nadzieję, że słuchaczom się spodoba. Wakacyjna oferta trójki, jak na razie jeszcze stara ramówka, a wszystko zacznie się, tak jak wspomniałem, od 1 lipca zmieniać. No to co, zagramy sobie teraz pana Krzysztofa Zalewskiego.
1: Tak, dokładnie zagramy piosenkę tego pana, który do trójki wraca ze swoją autorską audycją. Będzie to utwór Kurier, który również obecny jest na płycie Lato z Radiem Festiwal, a więc nawiązujemy jeszcze raz do tego wątku i pięknie łączymy te tematy, no ale wszak to polskie radio i jakoś tak wszystko się musi zgadzać, więc pan Krzysztof i na festiwalu zaśpiewa i audycję z festiwalu poprowadzi, a teraz zaśpiewa w Radiu DHT.
0: Ja powiem więcej, pan Krzysztof zaśpiewa w Radiu DHT teraz, ale i na co dzień możecie go usłyszeć w naszym paśmie Triple, Przeboje Trzech Pokoleń. Radio DHT. No, zanim ten początek sierpnia przyjdzie, to jeszcze lipiec cały i wakacyjne ramówki będą miały okazję się rozwinąć. I teraz o kolejnych wakacyjnych propozycjach, tym razem Radia Z.
1: Tak, tym razem przenosimy się do rozgłośni komercyjnych, jak się to mówi, i rozpoczynamy od Radia Z, a tam już jutro wystartuje akcja Aktywne Lato z Radiem Z. Przez całe wakacje stacja odwiedzi 11 miejscowości, w których spędzi aktywnie czas razem ze słuchaczami. Zawita m.in. do Uniejowa, ten Uniejów to ma szczęście, bo przecież i ostatnio tam Air Festival się odbywał i inne tego typu impreza i Radio Z do nich przyjedzie, to z tego wynika, że to jednak atrakcyjna jakaś miejscowość jest, a nam do tej pory chyba mało znana. Ale zawita również do Iławy.
0: No moje rodzinne miasto!
1: Rozumiem, że się wybierasz, żeby się przywitać z ekipą Radia Z. Albo może nasi jacyś inni słuchacze z okolic Iławy, ale jeżeli mamy słuchaczy z Ciechocinka, Krosna, Węgorzewa, Giżycka, Kołobrzegu, czy Przemyśla, albo takich, którzy będą tam w okresie wakacyjnym, to również mogą się wybrać i poznać ekipę Radia Z i skorzystać z atrakcji.
0: Dość intensywnie ich rzuciło na Wielkie Jeziora.
1: Tak. To prawda. A na przybyłych słuchaczy czekają gry i zabawy dla całych rodzin, konkursy z nagrodami oraz spotkania z Agnieszką Kołodziejską, Justyną Dżbik-Kluge i Kamilem Noselem. Specjalnie relacje antenowe z wydarzeń będzie można usłyszeć między 9 a 15. Wakacje to również czas na zabawę Znajdź Nosela. W jedynce szuka się redaktorów Lata z Radiem, tutaj szuka się Nosela. W każdy czwartek Kamil Nosel, przebrany za różne postaci, pojawi się w jednym z polskich miast. Zadaniem słuchaczy będzie jego odnalezienie. Kto pierwszy złapie Nosela, ten wygra skuter Suzuki. Także słuchajcie, drodzy
0: opłaca
1: państwo,
0: się.
1: I ty też, jeżeli chcesz wygrać skuter Suzuki, to musisz wypatrywać Nosela. Nie wiem, czy wypatrzysz...
0: No, z moim dobrym wzrokiem, to wiesz. Marne szanse.
1: No, tak, marne szanse, więc liczymy na was, drodzy słuchacze. Jeżeli komuś się uda, to podzielcie się z nami swoją radością.
0: Za kogo był i podzielcie się...
1: Tam zawsze jesteśmy.
0: Tak, i podzielcie się informacją, za kogo był przebrany Nosel.
1: Dokładnie, tak będziemy zobowiązani. Przez całe lato na antenie Radia Z będzie można wygrać duże pieniądze i niezapomniane wakacje dla całej rodziny. Czyli w wolnym tłumaczeniu, jeżeli ktoś myśli, że w czasie wakacji będzie spokój od loterii, wysyłania SMS-ów, to się myli, to przez cały rok jest obecne tylko z jakimś tam dopiskiem pewnie, że letnia loteria,
0: że letnia, wakacyjna.
1: Konkurs, ale wygrać można dalej i do wysyłania SMS-ów będą nas namawiać. Stacja zaprosi też na muzyczne wydarzenia. Koncerty z cyklu Siła Muzyki odbędą się w Siemiatyczach 21 lipca i Uniejowie znowu 17 sierpnia. I wystąpią na nich m.in. Szymon Chodyniecki, Baranowski, Kasia Cerekwicka, Natalia Schroeder i Muniek Staszczyk. Radio Z będzie również obecny na takich wydarzeniach jak Wianki nad Wisłą, Kraków Live Festival, Hejfest, Festiwal Kolorów, imprezach z cyklu Run Mageddon, a także półmaratonie praskim. No właśnie, już wspominaliśmy, że w Trójce więcej będzie tych form lżejszych, rozrywkowych i troszeczkę od polityki sobie odpoczniemy. Tak będzie i tutaj, bo za tydzień nastąpi wakacyjna przerwa w emisji porannych wywiadów z cyklu Gość Radia Z. Jeszcze przez tydzień dyskusje na temat tego, co tam w Sejmie, w rządzie będą obecne, ale później już politycy i pani Lubecka udadzą się na odpoczynek. W kolejnych pasmach, które będą nadawane pod hasłem Siła Muzyki na Lato, będą pojawiać się wakacyjne audycje W Drogę, poradnik Tomka Michniewicza oraz Nosel wkręca w Radiu Z. No wkręca to on cały czas, tylko chyba regularnie to on wkręca rano, w czasie wakacji będzie wkręcał po południu i do tego jeszcze będzie można go złapać, czyli
0: się będzie przebierał i wkręcał.
1: Będzie gwiazdą, tak, tak.
0: Może za śrubokręt się przebierze.
1: Zobaczymy, poczekamy, ale jak na razie Kamil Nosel jeszcze nie śpiewa, przynajmniej nic o tym nie wiemy, ale śpiewa za to Natalia Schroeder, jedna z gwiazd letnich koncertów Radia Z. Zatem teraz posłuchamy jednego z jej utworów pod tytułem Parasole.
2: Radio DHT.
0: Czas na kolejną komercyjną stację radiową, tym razem w barwach żółto-niebieskich, bo przechodzimy na Kopiec Kościuszki do radia RMF FM.
1: Dokładnie tak. No i rozpoczynamy oczywiście od poranka, a w poranku Wstawaj, Szkoda Lata, emitowanym codziennie w godzinach 5.30, 9.30, Robert Mazurek robi sobie wakacyjną przerwę od polityków. I to jest intrygujące,
0: no
1: zabiera
0: słuchacze
1: w podróż w swojej hawajskiej koszuli. To myślę, że wszyscy by chcieli zobaczyć. Po godzinie 8 we wszystkich odlotach Mazurka będzie opowiadać o swoich wakacyjnych przygodach. To będzie oryginalny poradnik dla tych, którzy kochają lub nienawidzą podróżować. Polityki w poranku jednak nie zabraknie, a to dlatego, że RMF FM dotarło do nieznanej córki siostry pasierbicy kultowej Klary Veritas, autorki powieści radiowych, na przykład takich jak Łabędzi śpiew gąsiora. Mowa tutaj jest o pani, która ma przydomek Vera Claritas. Ona odsłoni kulisy polskiej polityki w nowej radionoweli Ślepnąc od ściemy. A więc nawiązanie, jak sądzę, nieprzypadkowe do popularnego serialu Ślepnąc od świateł. W paśmie Lato Wszędzie, którego można będzie słuchać od 9.30 do 14.30, rozśmieszać będą czołowi polscy stand-uperzy: Łukasz Lotek-Lotkowski, Kacper Ruciński, Rafał Pacześ, Michał Leja, Wiolka, Walaszczyk, Janusz Pietruszka, Tomasz Boras-Borkowski i Paweł Chałupka w cyklu Stand-up na wakacjach. Oprócz tego RMF FM ekstremalne wyzwania stawiać się będzie piosenkarzom i aktorom w rollercoasterze z gwiazdami oraz plotkować z nimi w cyklu Halo, kto mówi. Poza tym na antenie pojawią się uwielbiane przez słuchacze programy, takie jak Czas Wolny, emitowany w dni powszednie od 14 do 18 z gorącą sekretarką na wakacjach, a także pozdrowienia z wakacji z dźwiękowymi pocztówkami słuchaczy właśnie z wakacyjnych wyjazdów. Program obecny w dni powszednie od 18 do 19. Kolejna propozycja, która powraca co roku, to Poplista plus wakacje, emitowana w dni powszednie od 19 do północy. Nie wiem, czym różni się wersja wakacyjna Poplisty plus od tej zwykłej Poplisty
0: chyba
1: plus.
0: Tym, że jest dłuższa po prostu.
1: Być może tak, to ma sens. No to rzeczywiście, jeżeli są jeszcze jakieś różnice, to przybliżcie je nam facebook.com/radio-dht, być może kojarzycie z lat ubiegłych. W soboty pojawi się zupełnie nowe pasmo A co ludzie powiedzą, emitowane od 9.30 do 14.30, w którym stacja odda głos Polakom. Przechodniów i wczasowiczów na ulicach, w parkach i na plażach RMF pytać będzie o komentarze do najgorętszych newsów z pierwszych stron gazet. Sobotnie wieczory zdominują radiowi specjaliści od muzyki. To myślę, że będzie opcja dla wielu atrakcyjna, bo między 19 a północą największe hity końca XX wieku zaprezentuje Marcin Jędrych w Dyskotece 90, więc myślę, że wszyscy fani tych brzmień Marcina Jędrycha, których nie brakuje, są bardzo uradowani. Różne gatunki miksować będzie Darek Maciborek w The Best of RMF On. Natomiast nagrania z największych i najciekawszych muzycznych festiwali świata zagra Mateusz Opyrchał w RMF Koncert Tour. Niedzielny wieczór to natomiast czas na opowieści mrożące krew w żyłach. Od 21 na dwugodzinne kryminatorium zapraszają najpopularniejszy polski podcaster Marcin Myszka i Daniel Dyk. Z kolei po 23 pojawi się nowa odsłona wyróżnionego nagrodą dziennikarzy Małopolski cyklu Dorwać bestie. W 30 nowych odcinkach poznamy historię seryjnych morderców z całego świata, a więc rzeczywiście wieczory będą mroczne w niedzielę, trochę to nietypowe, bo gdzie indziej w innych stacjach, chociażby telewizyjnych, będą jakieś kabarety, koncerty, a jeżeli komuś te klimaty nie odpowiadają, no to proszę bardzo, jest kryminatorium w RMF FM. No i jak co roku słuchacze stacji będą wybierać największe hity wakacji w programie Przebój Lata. Tego pasma będzie można słuchać w weekendy, ale w nieco wcześniejszych godzinach, od 14.30 do 19.00.
0: Więc wakacyjna ramówka prezentuje się całkiem interesująco, a co do tych mrocznych opowieści, no to jakby to powiedzieć, mroczne historie w radiu DHT nie tylko w wakacje, wieczorową porą również się pojawiają, także zapraszamy serdecznie. Fakt, że żółto-niebiescy będą w wakacje startowali godzinę wcześniej.
1: To prawda, tak więc dla każdego się coś znajdzie. Polecamy oczywiście Radio DHT, no ale do RMF FM również pozwalamy zajrzeć.
0: Czemu by nie?
1: Będziemy łaskawi. A teraz utwór właśnie związany poniekąd z tą stacją i z gwiazdą jednej z tych letnich nowości, ale osobą
0: człowiekiem w hawajskiej koszuli.
1: Kilkunastu miesięcy, tak, człowiek w hawajskiej koszuli. Teraz wystąpi w piosence, ale to właśnie nie jest do końca tak, że on będzie śpiewał, on dorzuci kilka słów, a zaśpiewa Artur Andrus, będzie to Mazurek Wielkanocny. No właśnie, cofniemy się do świąt, no ale skoro pan Robert ma na nazwisko Mazurek, to skojarzenie Artura Andrusa jest jak najbardziej uzasadnione, no to posłuchajmy, jakże to powplatał różne słowa pana Roberta Mazurka w pewną wielkanocną historię pan Artur Andrus.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: W Radiu DHT cały czas magazyn RTV. Opowiadamy wam o radiu i telewizji, konkretnie o wakacyjnych ramówkowych propozycjach, zarówno stacji radiowych i telewizyjnych. Było o telewizji dużo, o radiu już też trochę było, a o radiu będzie jeszcze więcej. A na koniec sobie jeszcze kilka słów na temat telewizji powiemy. Ale nie uprzedzajmy faktów, teraz przejdźmy do radia. Przejdźmy do radia Złote Przeboje, bo to ta stacja również zainaugurowała swoją letnią wakacyjną ramówkę, konkretnie uczyniła to wczoraj. Wakacyjna ramówka Radia Złote Przeboje potrwa do 31 sierpnia. W ramach wakacyjnych różnych akcji reporterzy stacji będą pojawiać się w miastach nadawania rozgłośni na koncertach polskich i zagranicznych gwiazd znanych z anteny. W plenerowym studiu spotkają się ze słuchaczami, zaproszą ich do udziału w konkursach, w których do wygrania będą wakacyjne gadżety radia. Radia Złote Przeboje podsłuchają też prób gwiazd przed wieczornymi koncertami. Wakacyjna akcja Radia Złote Przeboje obejmie następujące wydarzenia. To, co za nami, to, co wczoraj miało miejsce, to koncert Patrycji Markowskiej podczas Dni Elbląga. Natomiast przed nami 29 czerwca Dębica Goodfest 2019, tu występ zespołu Wilki. 6 lipca Zator, koncert zespołu Warius Manx, 14 lipca Piskorowice, Dni Gminy Leżajsk, tu występ zespołu Golec Orkiestra, 21 Lipca, Gliwice i to chyba największe wydarzenie tej całej imprezy, bo występ grupy Scorpions. 28 lipca Wągrowiec, występ Urszuli. 3 i 4 sierpnia w Białce Tatrzańskiej będzie miał miejsce m.in. koncert zespołu Perfect. 7 sierpnia w Warszawie będzie występ Michaela Boltona. No też myślę, że dosyć duże wydarzenie muzyczne. 16 sierpnia i znowu Patrycja Markowska, ale tym razem w Pucku. 25 sierpnia w Starachowicach występ Blue Cafe. No i na koniec w Zielonej Górze 31 sierpnia lato pożegna, a właściwie wakacje pożegna kombi, ale to przez dwa i. Tydzień przed każdym występem słuchacze stacji dowiedzą się o wydarzeniu z zapowiedzi antenowych. Będą też mogli przeczytać o nim na stronie złoteprzeboje.pl i na profilu stacji i stronie akcji na Facebooku. Relacje z wydarzeń pojawią się na antenie. No i oczywiście wszystko będzie wsparte dość dużą kampanią promocyjną. Ale to nie wszystko, bo nie samymi koncertami człowiek żyje. W letnim programie stacji pojawi się również Michał Koterski, który w każdą środę o 9.45 będzie opowiadać słuchaczom o swoich wakacyjnych przygodach z dzieckiem w cyklu Tata na wakacjach. Natomiast w każdy poniedziałek o godzinie 9.45 na antenie zagości cykl Miejskie Legendy, w którym to Piotr Jaworski przedstawi nieznane oblicza polskich miast. Dodatkowo w zabawie koncertowe wakacje słuchacze Radia Złote Przeboje będą mogli codziennie wygrywać bilety na jeden z ponad 500 koncertów odbywających się w tym roku w Polsce. Więc jest się przy czym bawić, jest czego słuchać. No i oczywiście ci wszyscy, którzy lubią koncerty i lubią muzykę na żywo, no to nie zaprzeczysz, że będą mieli okazję do tego, żeby na nie jeden koncert się wybrać. Wystarczy po prostu słuchać Złotych Przebojów.
1: Dokładnie tak. No na pewno jest to gratka dla wielu osób. Czy z niej skorzystamy? Nie wiem, bo jakoś tak Radio Złote Przeboje nie było mi bliskie, ale może warto, żeby się stało, no bo wyjazd na jakiś koncert, no to zawsze wakacyjna atrakcja.
0: Owszem, a teraz skoro Skorpionsi mają do nas, do Polski przyjechać i mają dać koncert i to chyba nawet nie jeden, ale ten, o którym mówiliśmy, to odbędzie się w ramach akcji letniej Radia Złote Przeboje, no to my sobie teraz zespołu Skorpions posłuchamy, ale nie będzie to Wind of Change, no bez przesady. Teraz u nas zagości utwór You and I. Radio DHT. W sumie to tak rockowo zagraliśmy, a rockowo teraz będzie dalej, bo kolejna stacja zaoferowała już swoją wakacyjną ramówkę, już ją publicznie ogłosiła i to stacja o profilu jak najbardziej rockowym, teraz takim bardzo klasycznie rockowym, bo mowa o Rock Radiu. Wakacyjna ramówka Rock Radia również wczoraj ruszyła i zainaugurował ją program nadawany w godzinach 14-18 z ogródka warszawskiej Hard Rock Cafe. No to ci wszyscy, którzy czytali cykl z Chyłką, to kojarzyć będą tę miejscówkę z pewnością, a i mieszkańcy stolicy na pewno dobrze ją znają. W lipcu i sierpniu w każdy piątek między 15 a 20 na antenie pojawi się cykl Wakacyjne Studio Rock Radia, a słuchacze stacji będą mogli przyjść do plenerowego studia w stolicy i spotkać się z prezenterami rozgłośni. Codziennie przez całe wakacje w godzinach 10-20, a w soboty od 15 do 20. Rock Radio nadawać będzie audycję Lato na Bogato. Pojawią się w niej przygotowane specjalnie na lato utwory z klasyki rocka oraz wypowiedzi gwiazd, między innymi o tym, bez jakich trzech rzeczy nie ruszają się na urlop. Redakcja stacji zaprosi też słuchaczy do udziału w zabawie wakacyjny Przygodnik Rock Radia, w której zadaniem słuchaczy będzie odgadnięcie, o jakim miejscu mówią znani i lubiani goście stacji. Konkursowe wskazówki podawane będą na antenie co godzinę, a laureaci zabawy otrzymają nagrody w formie bonów do wydania na dowolny koncert z eventim.pl z oferty tego właśnie portalu. Lato na bogato prowadzić będą Michał Żołądkowski, Jan Bajorek, Tomasz Miara i Mariusz Stelmaszczyk. Wakacje to także czas festiwali, dlatego redakcja Rock Radia codziennie przed godziną 11 będzie wspominać największe festiwale w historii rocka, a po godzinie 18 w audycji Koncert Mojego Życia zachęci słuchaczy do opowiedzenia na antenie o najlepszych koncertach, jakich mieli okazję wysłuchać, no i rzecz jasna, w jakich mieli okazję również uczestniczyć. Także taka oferta Rock Radia na wakacje, to taka, myślę, że dosyć przyjemna dla tych, którzy lubią klasycznego rocka, to z pewnością będzie po prostu okazja do tego, żeby jeszcze więcej sobie go posłuchać, no i także powspominać, chociażby ta akcja z Koncertem Mojego Życia, to będzie można sobie wspomnieć jakieś tam różne ciekawe wydarzenia muzyczne, w których się brało udział.
1: Dokładnie, jest to oferta chyba podobna do tych, które były w latach ubiegłych. Pasmo Lato na Bogato to już też tradycja, że jest wprowadzane, więc pewnie fani Rock Radia znajdą tutaj jak najbardziej coś dla siebie. No a my co? My zagramy rockowo i zagramy letnio. Więc
0: oczywiście. Summer of 69, piosenka, która myślę, że mogę założyć z dość dużym prawdopodobieństwem, że pojawi się w tym zestawie wakacyjnych piosenek Rock Radia. Utwór zaśpiewa już teraz na naszej antenie, rzecz jasna, Bryan Adams.
2: RTV. O radiu i telewizji wiemy wszystko.
0: I tak oto powoli nasz dzisiejszy program RTV zbliża się do końca, ale zanim się z wami pożegnamy, to jeszcze słów kilka o wydarzeniu, które zakończyło się, o programie, który zakończył się w minioną niedzielę, a trwał dość długo i kilka razy o nim mówiliśmy.
1: Tak, i słuchacz Adrian nie był do końca zadowolony.
0: Z tego powodu.
1: Adrian, jeśli nas dziś słuchasz, bo akurat nie napisałeś żadnego komentarza, więc nie wiemy, to nie denerwuj się, ale rozumiesz chyba, że program się skończył, no to musimy to odnotować. Skończył się w ubiegłą niedzielę i wygrała go Madzia Wójcik. No, przyznasz, że spodziewaliśmy się takiego werdyktu.
0: Owszem, no ja o tym mówiłem, wspominałem, że tak, że moim zdaniem ona wygra, natomiast no spekulacje były inne.
1: Nie tyle spekulacje, ile statystyki, ponieważ jakieś tam nieoficjalne wyniki, tudzież wyniki ankiet na Facebooku wskazywały, że to Radek wyprzedzi Madzie, a okazało się jednak w ostatecznym rozrachunku, że Radek zajął miejsce drugie, przypomnijmy, Igor miejsce trzecie i Radek miejsce czwarte.
0: Tak, więc tak to wyglądało. Natomiast rzeczywiście, no, myślę, że tak jak na to spojrzeć, to zaskoczeniem nie jest jakimś to dużym, bo po prostu no, Magda taką bardzo przyjemną osobą jest i nikomu tam nie podpadła. Widzowie myślę, że również ją bardzo polubili. Tak samo jak i mieszkańcy domu Wielkiego Brata też jakoś nie miała z nikim zatargu. Więc tak właśnie.
1: No, nie miała. Przeżyła nawet coś na kształt romansu w domu Wielkiego Brata, ale może na ten temat nie będę się wypowiadać, bo jak to stwierdziła Justyna podczas tej ostatniej imprezy w domu, na którą zaproszono wszystkich uczestników tej edycji, po prostu temat Madzia, Olek, Madzia jest ciągle wałkowany, tego ich romansu. A może niech to się wszystko rozwinie, ale jeżeli oczywiście ma się rozwinąć na zewnątrz, ja jakoś chyba jestem sceptyczna i tyle może powiem, bo nie mnie oceniać czyjeś prywatne życie, chociaż no ludzie, którzy idą do Big Brothera, jednak
0: muszą się z tym liczyć.
1: Dają takie prawo. Tak. No i jakiś tam sukces na pewno osiągnięto, skoro podjęto decyzję o kontynuacji tego formatu i jesienią zobaczymy kolejną edycję. Już ogłaszane są castingi, Wielki Brat szuka nowych uczestników, jak to jest ogłoszone w reklamie, co nie przeszkodziło nam i raczej produkcji, żeby już nam zaprezentowała pierwszą uczestniczkę nowej edycji. Nie wiadomo, jak ona została wyłoniona, czy po prostu z pierwszej edycji im została, z pierwszych castingów. tak bardzo przypadła do gustu, że musieli dla niej zostawić miejsce w tej nowej odsłonie. No trudno powiedzieć, czy może gdzieś tam się odbyło po znajomości, no trudno nam wyrokować, skoro nie wiemy, ale no, gdzieś tam to już wygląda zastanawiająco. Jest to Karolina Włodarska, która na kilka dni zamieszkała wraz z uczestnikami w ostatnim tygodniu. No i przynajmniej coś się w tym domu więcej działo, no bo kiedy są tylko cztery osoby, czterech finalistów, no to wiadomo, że i ciekawych wydarzeń jest mniej. Ale nie tylko Karolina w domu się pojawiła, bo jak już wspomniałam, pojawiło się więcej uczestników, prawie wszyscy uczestnicy tej edycji Big Brothera, łącznie z Danielem, który wyszedł po czterech, nie, przepraszam, po sześciu chyba dniach z programu, tak. Mówiąc, że jego dusza wojownika tutaj umiera. Nawet on się pojawił na tej imprezie, która miała miejsce w piątek do sobotniego poranka. Część wydarzeń z tej imprezy, oczywiście związanych z Madzią i Olkiem, była pokazana w sobotnim odcinku Big Brothera, a część będzie można zobaczyć jutro. No właśnie, bo stacja przygotowała specjalny odcinek programu pod nazwą Big Brother Extra, który pokaże jutro po 20. Nieoficjalne zapowiedzi są takie, że będą tam pokazane inne fragmenty z tej wyjątkowej imprezy, które nie zostały jeszcze pokazane w telewizji. No ale są też zapowiedzi takie, że będzie to wybór najlepszych momentów z programu, z tych całych trzech miesięcy, więc znowu pewnie to wszystko, co już widzieliśmy, ale że też będą komentarze uczestników, więc być może jakieś rozmowy, no szczególnie z finalistami, no bo oni wiadomo nie mieli okazji gościć na przykład w Big Brother nocą, więc nie mogli jakoś w samym programie skomentować tego swojego udziału, tych swoich odczuć już podczas pobytu na zewnątrz, no uczestniczyli w wywiadach w internecie, na przykład na YouTubie, no ale będą mieli prawdopodobnie taką okazję, aby o tym powiedzieć również w telewizji, w tym jutrzejszym odcinku, który będzie wyemitowany o 20.
0: Zresztą też i całej imprezy to nawet internauci nie mogli pewnie za bardzo sobie obejrzeć, no bo pierwsza godzina streamy off. Tak, więc może jeszcze coś dodatkowego zostanie Dokładnie. Zaprezentowane. Chociaż wziąwszy pod uwagę dość wczesną porę emisji tego programu, to ja bym się tam nie spodziewał żadnych ekscesów.
1: Ale wiesz co, coś się tam wydarzyło w tym naszym ulubionym temacie Magdy i Olka, bo ona rano, kiedy ci byli uczestnicy już opuszczali dom, była jakoś zdenerwowana i dała to zrozumienie, że mieli jakąś rozmowę w nocy chyba w łazience. Więc może właśnie to już było wtedy, kiedy internauci nie mogli streamu oglądać, a jeżeli to realizatorzy wypatrzą, no to będzie po prostu kolejne. Będzie to kontynuacja tego wątku, który był najbardziej kontynuowanym wątkiem, takim najpopularniejszym, jeżeli chodzi o ten program, jak już wspomnieliśmy.
0: A propos wątków, to forum media2.pl ma powody do radości, bo okazuje się, że wątek na temat najnowszego Big Brothera to jest najdłuższy wątek na tym forum. Także tam chyba w tysiące stron urosła ta dyskusja, więc jeżeli ktoś ma ochotę, to może sobie ten wątek prześledzić i będzie mieć całą historię Big Brothera 2019 w pigułce. Chociaż nie, to znowu nie taka mała ta pigułka, ale bardzo szczegółowa, bo jeżeli ktoś nawet nie oglądał Big Brothera, jeżeli ktoś nie miał czasu, to potem wystarczyło sobie obejrzeć forum Media 2, przeczytać kilka stron i już było się na bieżąco z tym, co tam człowiek przegapił, bo naprawdę uczestnicy tego forum bardzo wnikliwie śledzili streamy internetowe i wszystko wyłapywali.
1: Tak, dokładnie tak było. No cóż, to chyba w zasadzie są wszystkie informacje, które mieliśmy na dziś dla was, a było ich całkiem sporo.
0: Oj,
1: jak
0: tak.
1: Wspomnieliśmy w czasie wakacji, będzie nas tu zdecydowanie mniej, no bo wiecie, w telewizji dzieje się mniej, w radiu również są ramówki wakacyjne, które już wam nakreśliliśmy, ale bywają również pewne wydarzenia, pewne koncerty, więc w miarę możliwości między plażingiem, smażingiem, lodami i innymi atrakcjami będziemy was informować o tym, cóż ciekawego na wakacje nam telewizje i stacje radiowe przygotowały. Ja mam takie pożegnanie Big Brotherowe dla naszych słuchaczy, sobie przygotowałam.
0: To proszę bardzo.
1: To jeżeli ktoś oglądał, to wie, o co chodzi. To drodzy słuchacze, żegnam was dzisiaj z takimi oto słowami. Kiski, lowki, foreverki, peace, love and glitter.
0: I to by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydanie programu RTV.
1: A nie, przepraszam, jeszcze nie. Chciałam spoiler taki powiedzieć, że w poniedziałek umrze król Kazimierz w Koronie Królów. Tak jakby ktoś nie wiedział, to już właśnie wam obrzydziłam oglądanie. Dziękuję bardzo.
0: No to smutne, ale w końcu to musiało nastąpić, tak? Prędzej czy później. No, także...
1: no tak, bo od jesieni będziemy śledzić historię królowej Jadwigi i Władysława Jagieły, ale o tym, co jesienią, to zdecydowanie
0: później. No nie, to nie teraz.
1: Na razie kończymy i zachęcamy was do pozostania z Radiem DHT, no bo u nas to teraz pasmo
0: taneczne.
1: Mikrohity będzie.
0: Tak, mikrohity, aczkolwiek takie mikrohity bardziej taneczne, bo kolega Grzegorz to już plażing, smażing, mikropushing. Także my wam bardzo serdecznie, my wam bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę i do usłyszenia. Za czas jakiś obserwujcie naszego Facebooka, wtedy na pewno będziecie na bieżąco z tym, kiedy kolejne RTV się pojawi. Dziękujemy bardzo, Milena Wiśniewska.
1: I Michał Dziwisz, a u nas na koniec ta piosenka, którą już wam dawno chcieliśmy zagrać, ale nie była ona opublikowana w internecie z jakiegoś powodu, a teraz już jest. Kilka tygodni przed finałem się pojawiła Natalia Capelik-Mujanga z utworem Kim naprawdę jesteś. No to teraz pani Natalia zaśpiewa, się już nie będę produkować. Radio
3: DHT. Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.
4: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
5: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym moim podcaście. Tu Linda Rojewska. Podcast nie będzie długi, bo nie bardzo jest o czym opowiadać. Ale chciałabym pokazać wam kolejną aplikację Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. Dziś sobie nic nie posłuchamy, bo nie ma tam multimediów, no ale to wszystko po kolei. Aplikacja nazywa się Festiwal Chopin i jego Europa. Tak jest nazwana w sklepie Google Play. Natomiast w telefonie, jak się już zainstaluje, będzie sam skrót Festiwal. To jest ważne, no bo żeby móc znaleźć tę aplikację, jak ktoś się interesuje muzyką Fryderyka Chopina i tym wszystkim, co się wkoło tego kompozytora dzieje, no to też wie, że co roku w sierpniu jest organizowany festiwal Chopin i jego Europa, czyli przyjeżdżają pianiści do Polski, różni pianiści z Europy, występują w Żelazowej Woli, w Filharmonii Warszawskiej, no i w Dusznikach. No więc ta aplikacja ma na celu, jakby kiedy taki festiwal się odbywa, ona ma na celu pokazać aktualności i na jakie festiwale można wtedy przyjść, na jakie występy, kiedy one są, gdzie one są. To chyba nawet, chyba mówię, bo jak był festiwal ostatni, no to nie miałam tej aplikacji, ale jest stream na żywo, gdzie można wtedy sobie posłuchać. Czy jest to nadawane, to nie wiem. No dobrze, to przejdziemy sobie do aplikacji, zobaczymy, jak ona wygląda. No i po prostu tyle, bo tam nie ma czego posłuchać.
6: Rozkład festiwal.
5: I wejdziemy sobie festiwal. Tutaj nie trzeba sobie konta zakładać, nic nie trzeba, tak jak w konkursie chopinowskim, bo tam to można mieć własne konto i wszystko sobie przeglądać, no tutaj nie trzeba.
6: Aktualności.
5: Więc wyjdziemy.
6: Wyświetlanie 1 do 3 z 27 elementów. Przycisk pokaż menu.
5: I
6: dwukrotne kliknięcie, aby wybrać.
5: Idziemy na prawo, mamy jeden pokaż menu.
6: Aktualności.
5: Mamy aktualności, bo zawsze jak wejdziemy, no to zawsze są aktualności.
6: Zwycięzca krwi konkursu chopinowskiego na festiwalu. Chopin i jego Europa. 27 sierpnia.
5: No tak.
6: Dwukrotne dotknięcie. Harles Richard Hamelin, kameranie 25 sierpnia.
5: No bo to, aby wybrać. To są te aktualności właśnie z tego festiwalu, bo to tylko koło tego krąży jakby.
6: Zwycięzca aktualności. Tak. Przycisk pokaż menu.
5: Aplikacja, no ale wejdziemy tutaj w menu i sobie zobaczymy, co tu mamy.
6: Aktualności, niewybrane.
5: No to byliśmy w aktualnościach.
6: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać. Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
5: Mamy w aktualnościach to wszystko, co dotyczy tamtych występów i tamtych wydarzeń sierpniowych 2016 roku, no więc...
6: O festiwalu, niewybrany.
5: Mamy o festiwalu.
6: Dwukrotne dotknięcie, o festiwalu.
5: Możemy sobie wejść, zobaczyć.
6: Przycisk pokaż menu, o festiwalu. Kontał. O festiwalu. 12. edycja festiwalu to kolejna konfrontacja twórczości Chopina z muzyką jego najbliższych kompozytorów Bacha, Mozarta, Haydna, Berliniego. To również podążanie śladami różnorodnych wpływów na muzykę Chopina oraz muzyki Chopina na dzieła innych twórców. To ulubione chopinowskie gatunki muzyczne, opera, pieśń, koncert, muzyka kameralna. To wreszcie popularne w XX-stuleciu opracowania, parafrazy i wariacje na tematy najbardziej znanych dzieł epoki. To również odważne, choć ryzykowne, a przez to i prowokacyjne transformacje arcydzieł chopinowskich na inny rodzaj brzmienia. Wszystko to w mistrzowskich wykonaniach zarówno na instrumentach współ... 12. edycja festiwalu to kolejna konfrontacja twórczości Chopina z muzyką jego najprzyciskową o festiwalu.
5: I to jest
6: przycisk pokaż menu.
5: To wszystko o festiwalu, no jak ktoś sobie zainstaluje po raz pierwszy, no i nie wie, co to jest, no to może rzeczywiście sobie przeczytać tutaj. No ale no to
6: przycisk
5: nie będziemy
6: czytać. Przycisk pokaż menu. Menu.
5: Wchodzimy jeszcze raz w menu.
6: Aktualności. O festiwalu. Niewybrany.
5: Byliśmy tu.
6: Program. Niewybrany.
5: Możemy zobaczyć program, jaki był tutaj.
6: Wyświetlanie 1 do 2 z 20 elementów. Przycisk pokaż menu. Przycisk więcej opcji. Filharmonia Narodowa. Przycisk więcej opcji.
5: Tutaj jest...
6: Studio Polskiego Radia S. Przycisk więcej opcji.
5: Więcej opcji.
6: Typ koncertu. Typ koncertu. Ostatni element. Typ koncertu. Pierwszy
5: tylko
6: element.
5: Tylko jeden taki element tutaj.
6: Recital.
5: Można sobie zobaczyć.
6: Przycisk pokaż menu. Przycisk więcej opcji. Recital. Koncerty symfoniczne. Koncerty kameralne.
5: No właśnie, to możemy sobie wybrać, co my chcemy.
6: Aby wybrać.
5: Co nas interesuje, na co chcemy i sobie pójść. No nie wiem.
6: Opera i oratorium. 16.8, Dinara Clinton, G22, 17.8, Tobias Koch, G22. 16 opera i koncert kamera, 16.0, opera, koncert, recital. Koncerty symfoniczne.
5: Recital. Na przykład recitale.
6: Koncerty symfoniczne, recital. Koncerty symfoniczne, koncerty symfoniczne, koncerty symfoniczne, koncerty symfoniczne.
5: Te recitale, no, wybraliśmy koncerty symfoniczne, bo tam były recitale, no ale można też wybrać sobie symfoniczne na przykład.
6: Koncerty kameralne, opera i oratorium. 15.18.8, Goerner, Yondi i Europa Galante, G20. 15.8, inauguracyjny koncert symfoniczny, G20. 18.19.8, Lisiecki i Sinfonia Warszawia, G18. Wyświetlanie 2 do 4 z 8 elementów.
5: Można tu wejść.
6: Przycisk pokaż menu. Kalendarium. 17. 18. 19. 20. 21. 23. 20. 20. 26. 27. 28. 20. 30. 19.8. Sala koncertowa Filharmonii Narodowej.
5: To trzeba przejść przez cały miesiąc. No jakoś dziwnie to jest. I potem dopiero można sobie poczytać.
6: Koncert symfoniczny. Jan Lisiecki, fortepian. Wioletta Bielecka, kierownik chóru. Chór Opery Filharmonii Podlaskiej. Symfonia Warszawia. Grzegorz Nowak, dyrygent. Program. Fryderyk Chopin. Fantazja Adur na tematy polskie. Op. 13. Ludwig van Beethoven. Fantazja na fortepian. Chór i orkiestra Zmol. Op. 80. Ignacy Feliks Dobrzyński. I symfonia Zmol. Op. 15.
5: No ale my no nie chcemy aby wybrać już tego. Więc się
6: mówimy... 19.8, piątek, Bazylika Św. Krzyża. Koncerty symfoniczne. Koncerty symfoniczne.
5: Będą wszystkie koncerty symfoniczne. Tutaj jak sobie kliknęliśmy, to w prawo będą wszystkie koncerty symfoniczne, które nas ewentualnie interesują. No więc taki jest program.
6: Przycisk pokaż menu. Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
5: Mamy ułatwiony, no bo możemy chodzić po dniach, możemy wybierać, jaki rodzaj muzyki nas interesuje. Także wszystkie aktualności tutaj będą w razie kolejnego koncertu.
6: Przycisk pokaż program.
5: Znaczy, to, no tak, powinno przynajmniej być.
6: Przycisk pokaż menu. Menu. Aktualny program, niewybrany. Kalendarium, niewybrany.
5: To tutaj też jest.
6: Kalendarium. Przycisk pokaż menu.
5: To nie byliśmy.
6: Kalendarium. 15. 16. 17.
5: Jest tak.
6: 18. 19. 20. 21. 20. 23. 24, 25, 26, 20, 29, 30, Sala koncertowa Filharmonii Narodowej. 15.8, poniedziałek 20. Sala koncert symfoniczny. Sala 15.30, 20.27.
5: Koncerty.
6: 26, 28, 30, 15. Sala koncertowa Filhar, koncert symfoniczny. Katia Lab, kółe fortepian. Marielle Lab, kółe fortepian.
5: No właśnie, my wybraliśmy wtedy symfoniczne rzeczy i teraz będą nam wszystkie symfoniczne rzeczy wychodzić, no. To tak jakoś to będzie, jak jest się w kalendarzu, no to też można to sobie pozmieniać.
6: Katia Lab, koncept sala 30, 29. Sławomir Rozlach, kontrapa, Łukasz Długosz, flet. Program. Łukasz, Sławomir, Marcin Stunik, wiolonczelo. Katarzyna Budnik, Dołąska, altówka. Janusz Wawrowski, skrzypce. Jakub, Paul Miller, klarnet. Harów, Nelson, koncert kameralny.
5: No właśnie, to na przykład będzie kameralny.
6: Nelson Goerner, fortepian. Paweł Wakalecy, fortepian.
5: Tego dnia.
6: Nelson, koncept, studio koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. 29.8, poniedziałek 17.
5: No i tutaj też można sobie sprawdzać program cały. No właśnie, bo w tamtym studiu też się to dzieje. No to się w różnych miejscach dzieje, ten...
6: Koncerty symfoniczne. Koncerty symfoniczne. Program, pierwszy element. 21.8, Koch, wyświetlanie 4-6-18.8, Goerner, Jondi i Europa Galante, G20. O festiwalu, pierwszy element. 12. edycja festiwalu to kolejna konfrontacja. Fotoł. O festiwal, przycisk, pokaż menu.
5: Dobrze. Menu. Idziemy sobie dalej w prawo.
6: Aktualna, o festiwal, program, niewybrany. Kalendarium,
5: program, wybieramy sobie jakie chcemy koncerty, jakie rodzaje muzyki. W kalendarzu sobie sprawdzamy. I mamy ułatwienie i tu, i tam możemy sobie sprawdzać, jakie dni nam pasują, na co chcemy iść.
6: Bilety, niewybrane.
5: No tutaj bilety.
6: Bilety. Przycisk pokaż menu. Bilety. Foto. Bilety.
5: Zdjęcia, foto.
6: Bilety na festiwal dostępne są na stronie biletynift.pl oraz kasach Muzeum Fryderyka Chopina. Tal.
5: No i
6: plus 48, 22. Wiemy. Bilety na festiwal dostępne są na stronie biletynift.pl oraz kas. Bilety na festiwal przycisk pokaż menu. Bilety.
5: No i nic przycisk pokaż menu. Nie ma.
6: Menu. Aktualna ofest, program, kalendarium, niewybrane.
5: Ja próbowałam przez strony.
6: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
5: Bilety właśnie Narodowego Instytutu i tam sobie wydrukowałam, już mogłam pójść na festiwal.
6: Bilety, niewybrane, artyści, niewybrane. Bilety, niewybrane, artyści. Wyświetlanie 1-2, przycisk, ok, artyści. Solista. Orkiestra, zespół kameralny, A, B. Orkiestra, zespół kameralny. A, przycisk 55 nieoznaczony, Julianna Arteewa.
5: No to też nie jest. Dwukrotne
6: dotknięcie, aby wybrać. 16.8 G17. Przycisk 45 nieoznaczony. Andrzej Power. Wyświetlanie 2-16 Ujana. Przycisk 55 nieoznaczony. A, B. Orkiestra. A, B.
5: Więc tak.
6: Przycisk 50 Ujana Avdijewa.
5: Ujana Avdijewa.
6: Dwukrotne dotknięcie. Przycisk przejdź wyżej.
5: Możemy sobie o niej poczytać. Tak, to też
6: Ujana Avdijewa. Ujana Avdijewa. Zwyciężczyni konkursu Chopinowskiego w 2010 R. Regularnie występuje w Azji jesienią 2015 roku wraz z Dutzham Symphony Orchestra. Odbywa pojem przycisk pokaż menu. Artyści. Solista. Orkiestra. Zespół A. B. Przycisk 31 nieoznaczony. Przycisk przejdź wyżej. Foto. Ujanna Avdijewa. Ujanna Avdijewa. Zwyciężczyni konkursu Chopinowskiego. Przycisk artyści. Solista. Orkiestra. A. B. Przycisk 10 nieoznaczony.
5: Mamy sobie artystów. Mamy przyciski nieoznaczone.
6: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
5: Które są pewnie zdjęciami. Czy czymś takim. Dlatego... Jak klikniemy w to nieoznaczone, niezaetykietowane.
6: A, przycisk 10 nieoznaczony.
5: Potem
6: Ujanna Avdijewa.
5: Mamy właśnie te pianistkę.
6: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
5: To nam nie robi różnicy, bo na początku po prostu osoby widzące zobaczą jej zdjęcie, a później zobaczą o niej artykuł.
6: Przycisk 10 A, B. Przycisk przejdź wyżej. Foto. Ujanna Avdijewa.
5: A bo jeszcze wcześniej mamy taki...
6: Przycisk pokaż menu. Artyści. Solista. Orkiestra. Zespół A, B. Przycisk A, B.
5: A, B i tutaj to po prostu w to też jak klikniemy, to będziemy mieć w tej pianistce.
6: Orkiestra. Zespół kameralny. A. Przycisk Ujan. 16.8. 17.
5: Innym.
6: Przycisk 45 nieoznaczony. Andrzej Power. Wyświetlanie 2-4 z 57 elementów.
5: I możemy kliknąć.
6: Przycisk 40. Wyświetlanie 1-2 z 57 elementów. Przycisk przekwotał. Andrzej Power.
5: I będziemy Andrzej Power. Mieć to samo.
6: Jest zdobywcą pierwszej nagrody na międzynarodowym konkursie Art w Monachium oraz laureatem międzynarodowego konkursu. No, raz przeciw Art, Solist, Orkiestra, Wielkie B. Przeciw Ujanna, 16, przycisk 21, Andrzej Power. 20, przycisk 80, Fabrizio Beggi. 17, przycisk pierwszego nie oznacza. 17.8, G20. Fabrizio, 17.8, G20. Przycisk pokaż menu. Kalendarium. 15.
5: No i tutaj, jak kliknęliśmy
6: 16.
5: Sobie w datę.
6: 17. 18.
5: To będziemy...
6: 17.
5: O, będziemy wiedzieć, kiedy ten
6: 18.
5: pianista występuje.
6: 19, 20, 24, 20, 27, 20, 20, 30, 17.8, środa, sala koncertowa Filharmonii Narodowej. 17.8, środa, 20. Sala koncertowa, opera w wersji koncertowej. Wywica Genaux Romeo, mezzo-sopran. Valentina Farza z Giulietta, sopran.
5: No czyli...
6: Dawida Giusti Tebaldo, tenor.
5: W operowych rzeczach występował. Ja też nie wszystkich artystów znam.
6: Wyświetlanie przy artyści. Przycisk artyści.
5: No ale...
6: Solista. Orkiestra. Zespół. Przycisk 34. Fabrizio Beggi. 17. Przycisk 51. Dnia. Violetta Bielecka. 17. Przycisk Fontał. Przycisk 31. Dnia. Fabio Biondi. 17. Przycisk Fontał. Przycisk 87. Jan Bostrzydge. Wyświetlanie 20. Przycisk Jarosław. 19.8. Jarosław.
5: Jest ktoś taki.
6: 19.8G21.
5: Klikniemy sobie.
6: Przycisk pokaż menu. Kalendarium. 17, 18, 19.
5: Tutaj. No się kalendarz otwiera.
6: 20, 21, 20, 20, 26, 27, 20, 29, 30, 19. Sala koncert symfoniczny. Jan Lisiecki fortepian. Violetta Bielecka, kierownik chóru.
5: O.
6: Jan Lisiecki, Violetta Bielecka, chór Opery i Filharmonii Podlaskiej. Symfonia Warszawia. Grzegorz Nowak, dyrygent. Program.
5: Nie, to coś się
6: przycisk,
5: nie
6: zgadza. Przycisk, artyści, solista, artyst, przycisk 80, Jarosław. 19.8G21. Przycisk 5, nieoznaczony.
5: Czy to nasz wąt
6: wyświetlanie 7, 19, Jarosław. Przycisk 88.20.8G20.
5: Te przyciski.
6: Przycisk pokaż kalendarium. 18, 19, 20, 21.
5: No ale 20. Zobaczymy jeszcze raz.
6: 21, 22, 20, 26, 27, 20, 20, 30, 20. Sala koncert kameralny. Tilterner fortepian. Belsea Quartet. Program.
5: Tak, teraz dziwnie jest.
6: Przycisk pokaż menu.
5: Po prostu schodzi nam do kalendarza, ale nie przychodzi nam...
6: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
5: Jakby wydawało mi się, że właśnie tutaj jak klikniemy sobie na te liczby, to nam przejdzie do konkretnego dnia i będziemy sobie mogli wybrać, zobaczyć program danego artysty, no ale to tak jakoś nie działa. Trzeba bezpośrednio w kalendarzu sprawdzać.
6: Artyści.
5: No ale w tych artystach...
6: Solista. Orkiestra. Zespół kameralny. Orkiestra.
5: Sprawdzamy.
6: Zespół kameralny. Przycisk 30. Amki on wind ensemble.
5: Przycisk
6: orkiestra. Solista.
5: Wyszliśmy sobie w artystów.
6: Dwukrotne dotknięcie. Artyści.
5: I możemy sprawdzać o orkiestrach.
6: Solista. Orkiestra. Zespół kameralny.
5: I zespołach kameralnych.
6: Solista.
5: I o solistach. Co nas interesuje. Dwukrotne
6: dotknięcie. Aby wybrać.
5: No dobrze.
6: Solista.
5: Jeszcze raz przejdziemy do solistów. Jeden z dwoma.
6: Orkiestra. Przycisk 66. Fabio Biondi.
5: Jest taki pianista i po prostu klikamy tutaj.
6: Przycisk przejść fontał. Fabio Biondi.
5: Jest zdjęcie.
6: Fabio Biondi.
5: I o nim wszystko.
6: Fabio Biondi występował z Capella Reale, Musica Antiqua Vien, Seminarium Musica La Capella Reale oraz Les Musicium z Dulu Uvre. Przycisk pokaż menu. Wyświetlanie 5 do 6 z 57 elementów.
5: I to tylko tyle w zasadzie. Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
6: Przycisk artyści.
5: A przyciski nieoznaczone to po prostu zdjęcia.
6: Przycisk pokaż menu. Menu.
5: Dalej.
6: Aktualna ofert program. Kalendarium. Niewybrany. Bilety. Niewybrany. Artyści. Niewybrany. Poprzednie edycje. Niewybrany. Kompozycje. Poprzednie edycje. Niewybrany.
5: Edycje.
6: Firefox.
5: No i to wchodzi czytywanie. Nam... Wchodzi nam w przeglądarkę.
6: Festival Hopin. Jego Europa. Czytano. www.hopinifts.pl/festival/edition2000. Przycisk bezpieczeństw. Przycisk popraw czytelno. Przycisk kart. Menu. Frederik Hopin. Zakupy odnośnik. Posłuchaj odnośnik.
5: No i to jest tak.
6: Frederik Hopin, grafika odnośnik nagłówek poziomu 1.
5: Bez trochę takie trochę bez sensu, bo...
6: aby wybrać. Dwukrotne dotknięcie i przytrzymaj, aby wykonać długie naciśnięcie.
5: Bo weszliśmy na stronę tego instytutu i tutaj to trzeba znaleźć. Jeżeli by kogoś interesowały poprzednie edycje.
6: Zakupy od posłów, o nas odnośnik. Kontakt odnośnik. PL pierwszy element, N odnośnik, pierwszy element, czyli Festival Hopin i jego Europa odnośnik. 2005 odnośnik. 2006 odnośnik. 2007
5: no,
6: odnośnik. Frederik Hopin, wczytywanie. Frederik Hopin, Festival Hopin i jego Europa, czytano. Frederik Hopin, Festival, zakupy odnośnik. Posłuchaj o nas, kontakt odnośnik. PL, N odnośnik, pierwszy element, list, Festival Hopin i jego Europa, odnośnik. 2005 odnośnik, 2006 odnośnik, 2020, o festiwalu odwiedzony odnośnik, pierwszy element, artyści odnośnik. Program festiwalu odnośnik, biuro festiwalu, kontakt odnośnik, ostatni element.
5: To wszystko to samo, co mamy w aplikacji.
6: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać. O festiwalu grafika na główek i Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Hopin i jego Europa. Wokół wielkiego romantyzmu od Mozarta do Tomasza Stańki.
5: Mamy po prostu to wszystko, co mieliśmy przy ostatnim festiwalu. To tutaj poprzednie edycje, wejdziemy sobie na strony i będziemy mogli sobie poczytać wszystko, co nas interesuje. A propos poprzednich edycji.
6: Dwukrotne dotknięcie,
5: chcemy przejść sobie do naszej aplikacji.
6: Przytrzymaj artyści, przycisk pokaż menu.
5: Idziemy menu. Dalej.
6: Aktualność o festi- Dwa, program, kalendarz, bilety, artyści, poprzednie edycje, kompozycje, niewybrane.
5: Kompozycje mamy.
6: Wyświetlanie 1 do 4, przycisk pokaż, kompozycje. Foto, Johann Sebastian Bach. I w partita de dur. BWV 828, klawier i... Foto, Johann Sebastian Bach, fantazja amol BWV 904. Foto, Ludwig van Beethoven. Fantazja na fortepian, foto, Ludwig van Beethoven. Foto, Ludwig van Beethoven. Kwartet smyczkowy. Przycisk przejdź wyżej. Foto, Ludwig van Beethoven, kwartet smyczkowy. Op, po ukończeniu dwóch pierwszych części kolejnego. Kwartetu de dur. Stanął. Beethoven. Przed problemem liczby i kształtu pozostałych ogniw. Powstało ich łącznie aż 6 z potężnym finałem minus.
5: No i mamy wielką fugą,
6: która zamyka i zarazem rozsadza ramy tego rozbudowania. Przycisk pokaż menu.
5: Ktoś się interesuje, to może popytać.
6: Aktualność, kwest, program, kalendarium, bilety, niewybrane, artyść, poprzednie edycje, kompozycje, niewybrane.
5: Wszystko mamy o utworach.
6: Dwukrotne dotknięcie, aby wybrać.
5: O utworach kompozytorów, gdzie właśnie jakieś się pojawiły na tym festiwalu.
6: Biuro prasowe, niewybrane.
5: Potem jest biuro prasowe.
6: Dwukrotne dotknięcie, biuro prasowe. Przycisk, biuro prasowe, foto. Biuro prasowe festiwalu. Akredytacje dziennikarskie.
5: No tutaj nie ma nic.
6: Aktualność, program, kalendarz, bilety, no niewybrane, artyści, poprzednie kompozycje, biuro prasowe, dane kontaktowe, niewybrane, sale koncertowe, dane kontaktowe, niewybrane, dane kontaktowe, przycisk, dane kontaktowe,
5: szczegóły,
6: biuro festiwalu, biuro międzynarodowego festiwalu muzycznego, Hobimiego Europa, biuro międzynarodowego festiwalu, przycisk pokaż menu, przycisk pokaż menu, biuro międzynarodowego festiwalu muzycznego, Hobimiego Europa, Stanisław Leszczyński, nowy wiersz, dyrektor artystyczny, biuro międzynarodowego, przycisk pokaż menu,
5: to było istotne,
6: menu.

0: Coś będziemy
1: wyświetlanie elementu, tak? Żelazowa wola, Bazylika Świętego Krzyża. Bazylika Świętego Krzyża przy ulicy Krakowskiej, przedmieście 3, usytuowana w sąsiedztwie Pałacu Czapskich Krasińskich, w którym mieszkali Chopinowie. W początkach XX wieku były no największy tak. Przycisk no, powszechny. Biuro Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Biuro Festiwalu, Biuro Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Biuro Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Biuro Festiwalu Muzyki, dane kontakt, przycisk pokaż menu.
0: Dalej.
1: Menu, aktualny fest, blog, kalendarz, bilet, artyści, poprzednie, kompozycje, biuro prasowe, dane kontaktowe, sale koncertowe, sponsorzy, niewybrany, multimedia, niewybrany.
0: No już, sponsorzy.
1: Wyświetlanie 2014 z 16, ale sponsorzy, multimedia, niewybrany.
0: Nie będziemy w to wchodzić.
1: Wyświetlanie sponsorzy, multimedia, język, niewybrany, multimedia, język, niewybrany, ostat, o festiwalu, niewybrany.
0: Tam jest aktualności, język ostatni.
1: Aktualności, nie, multimedia, niewybrany, język, nie, multimedia, niewybrany.
0: Wyświetlanie 3.16. Multimedia, wejdziemy, pokażę tylko, co się tu
1: wyświetlanie, przycisk, multimedia, zdjęcia.
0: Są zdjęcia, to tutaj są. Potem jest wideo, którego jakby nie ma. Zdjęcia są tak.
1: Wideo 30.8 wtorek, sala koncertowa Filharmonii Narodowej. 29.8
0: wtorek, zdjęcia. Wideo, którego nie ma.
1: Wyświetlanie elementu 2 z 2. Przycisk pokaż menu. Multimedia. Zdjęcia. Wideo.
0: Jest pusty, nie ma nic.
1: Przycisk pokaż menu.
0: Ja uważam, że powinno być...
1: Dotknięcie, aby wybrać.
0: Że powinna być jakaś tutaj informacja, tak jak na przykład jest w iPhone'ie, że nie ma tutaj niczego. Streamu też nie ma. W iPhone'ie jest. Ale może zrobią przed kolejnym festiwalem i będzie można słuchać. No tego już nie wiem. Będę testowała, więc gdzieś pewnie, jeśli się uda, jeśli gdzieś tam testy wypadną pomyślnie, to jakiś może dodatek do tego zrobię, czy po prostu gdzieś napiszę, że można tego słuchać i streamują. Póki co, no to w zasadzie więcej o tej aplikacji powiedzieć nie mogę. Przejrzeliśmy wszystko, co tu było. Także łatwo się program sprawdza na wszelkie sposoby, jak widać. Także jak ktoś jest zainteresowany, to może sobie wszystko tutaj, wszystkich informacji zasięgnąć, włącznie z dostępem i kupnem biletów na ten festiwal. Także dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym podcaście.
2: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
3: W kalendarzu mamy środę, to 9 dzień maja 2018 roku. Rozpoczynamy kolejne spotkanie na żywo na antenie Tyflo Radia. Michał Dziwisz, dzień dobry, a po drugiej stronie też Michał, tyle że Kasperczak. Witaj, Michale.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry. Cóż dziś do nas dzień przyniosłeś?
4: Dobry. Przyniosłem aplikację, o której jeszcze nie mówiliśmy i będziemy... Właściwie to taki wstęp będzie, bo zobaczymy, jak się temat rozwinie. Tym bardziej, że nowa wersja aplikacji wyszła, ale o niej tylko powiemy trochę, ale to nie uprzedzajmy faktów. Aplikacja Drafts, czyli szkice. Aplikacja firmy Agile
3: Tortoise, Agile Tortoise, zwinny żółw.
4: Tortoise, Agile Tortoise, tak. Aplikacja...
3: To jest ciekawe swoją drogą, zwinny żółw.
4: No, aplikacja rzeczywiście dużo może. Aplikacja zwinna, ciekawa, niedoceniana, myślę, gdzieś tam i przez użytkowników, może inaczej, doceniana i niedoceniana, bo tak naprawdę o niej było swego czasu głośno, nawet w jakichś tam rankingach Apple Viz była bardzo wysoko zaszła i była wysoko ceniona, została również doceniona, jeżeli chodzi o dostępność, o starania firmy w zakresie zagwarantowania dostępności, dobrego wsparcia, integracji dla czytnika ekranu VoiceOver. Natomiast jakoś tak w Polsce mam wrażenie, ten program nie jest bardzo popularny. Można o nim poczytać, gdzieś tam była recenzja Krystiana Kozarawskiego na MyApple. Czasem w ramach podcastu Kuba Baran coś tam pisał i chwalił tego Draftsa, tak samo Sebastian Schwarz. Program jest ciekawy. Myślę, że...

0: No, my nie ze wszystkiego możemy wystać, co wynika z pewnej filozofii po prostu pracy naszej w voice-overze. Ale po kolei. Większość z użytkowników iPhone'ów, Mac'ów pewnie korzysta z jakiegoś systemu notującego, w sensie z różnego rodzaju notatek. Nie tyle, że robi notatki, ale używa do tego celu jakichś aplikacji notujących. Swoją drogą być może kiedyś też będzie to można jakoś podsumować i o tego typu aplikacjach porozmawiać.
1: Tak, bo już kiedyś, zdaje się, z Markiem Tankielunem rozmawialiśmy o jakiejś o iPhone'ie jako notatniku i wtedy pojawiło się też trochę pytań. To audycja była...
0: Dawno
1: temu.
0: Bo jeszcze ja chyba iPhone'a nie miałem nawet, a może
1: dokładnie,
0: na początku.
1: Dokładnie, więc no, sporo się zmieniło od tego czasu. W dzisiejszych czasach w kontekście różnych aplikacji, które mamy do dyspozycji, to naprawdę ten iPhone, gdyby tylko on jeszcze miał jakąś lepszą, pojemniejszą baterię, to spokojnie mógłby być takim notatnikiem. Ja się trochę tylko obawiam tego, że no, jeżeli mamy taką sytuację, że ten iPhone nam służy nie tylko do notowania, ale też i do wykonywania miliona innych funkcji, do korzystania z multimediów, do dzwonienia, to po prostu baterii mogłoby nie starczyć na dzień na studiach lub też w szkole.
0: No niestety, chociaż podobno z tym iPhone'em 8, a szczególnie iPhone'em 10 jest naprawdę lepiej. No ja niestety nie wiem, czy to jest prawda, bo to różnie tak naprawdę ludzie mówią, a też różnie używają tych iPhone'ów i to się człowiek tak do końca nie dowie, bo inaczej to jednak używa gdzieś tam osoba niewidoma, słabowidząca, kwestie tam jasności ekranu, natężenia używania voice-overa, i na jedni w słuchawkach, drudzy bez słuchawek. To jest tyle zmiennych, które wpływają na baterię, że to jakby trudno tak konkretnie jakoś adekwatnie, inaczej w domu, inaczej na dworze też, w sensie z wykorzystaniem GPS-u. Natomiast tak zapytam, żeby troszeczkę gdzieś tam szerszy kontekst mieć. W czym notujesz? Notatki systemowe, czy jakieś może inne aplikacje? Jak to u ciebie wygląda?
1: Wiesz co, zazwyczaj jeżeli mam coś do zanotowania, to w notatkach. Też ostatnimi czasy próbowałem trochę korzystać z Google Keep, ale niestety nie mogę powiedzieć dużo dobrego o tej aplikacji, mimo tego, że swego czasu Tomek Bilecki ją pokazywał w Tyflo Podcaście i pokazywał ją na Android. I tam przypuszczam, że działa to naprawdę fajnie. Natomiast z jednego prostego powodu Google Keep dla nas jest średnio użyteczne. Otóż ja to już zgłosiłem. Mam nadzieję, że to kiedyś zostanie poprawione, chociaż podejrzewam, że nie jestem pierwszy, który zgłasza takie uwagi. Chodzi tu mianowicie o to, że w momencie, kiedy przechodzimy z punktem wstawiania na koniec naszej notatki, to w tym momencie pojawia się to menu takie edycji rozwijane, wiesz, tam wytnij, kopiuj, zdefiniuj i tak dalej. I ono się pojawia zupełnie bez sensu. Natomiast no, Google Keep ma jedną zasadniczą, zaletę, mianowicie taką, że do tych notatek mamy również dostęp z poziomu interfejsu webowego. Google dba jednak jakoś tam o dostępność swoich aplikacji i można dzięki temu z tych notatek całkiem fajnie również i korzystać i edytować za pomocą strony internetowej, więc sobie coś na przykład notujemy tak bardzo pobieżnie na naszym telefonie, a potem możemy to jeszcze przejrzeć i wygładzić już za pomocą komputera, za pomocą pełnowymiarowej klawiatury, gdzie możemy już czuć się zdecydowanie bardziej swobodnie w notowaniu. Natomiast
0: tam można jeszcze więcej, bo tam można dodać osoby, czyli jakby no, one są takie, wiadomo, takie mocno googlowe, gmailowe, tam można do Google Docsa bardzo łatwo eksportować z tych notatek, można tam, no jak wszędzie, zdjęcia, notatki głosowe, notatki audio, to jest wszystko i te z poziomu tam iPhone'a, z poziomu ekranu głównego, 3D Touch, ładnie dostępne i tak dalej. Natomiast gdzieś tam te notatki głosowe też, to on próbuje tym googlowskim dyktowaniem tamten, ale gdzieś tam no siłą rzeczy no, to jest bardziej dla użytkowników Androida albo użytkowników iPhone'a, którym rzeczywiście zależy na dostępie przez stronę internetową. Też ostatnio na Twitterze gdzieś tam wyniknęło, Paweł Masarczyk o tym pisał, że limit takiej notatki, to jest w sensie notatki tworzonej za pomocą Google Keep, to jest 20 000 znaków. No to dużo i niedużo. Można to różnie, można różnie o tym myśleć. Także to jest
1: jakąś Google, małą książkę już można by było za pomocą tego zapisać, ale większej to niekoniecznie.
0: No nie, 20 tysięcy to artykuł, to raczej książka.
1: No, takie opowiadanie artykuł. Powiedzmy, bo czasem artykuły są i dłuższe. Bywa. Bywa i tak. Natomiast tak już... Notatki systemowe, tak. Czasem z tego korzystam, ale z racji tego, że ja się jakoś nie polubiłem z Maciem, to i te notatki nie są rzeczą, która mnie jakoś mocno trzyma, bo notatki byłyby fajne w iPhone'ie i wszystko byłoby z nimi super, gdyby na przykład, gdybym miał taką możliwość, żeby one mi się synchronizowały również z Windowsem. No ale niestety one tego robić nie chcą w żaden taki szybki i fajny sposób.
0: Z Windowsem to jedynie ociężały, bo jeszcze Microsoft to ma takie coś, co się nazywa OneNote. Korzystałeś z tego kiedyś?
1: Tak, owszem. Korzystałem z OneNote'a. I to była dla mnie też jakaś tam, powiedzmy, nadzieja na to, że może coś się uda i że może będzie fajnie. I może by się z tego korzystało całkiem wygodnie, ale niestety problem jest taki, że kiedy otwieramy sobie OneNote'a i coś próbujemy wpisywać, to NVDA czyta co chwilę jakieś konspekt drzewo, pole edycji i tak wpisujemy jakiś fragment tekstu, naciskam Enter, poruszam się po tekście strzałkami i przed każdą linijką konspekt drzewo, pole edycji, konspekt drzewo, pole edycji.
0: Dziwię się, że tego nie poprawi.
1: Ja też się dziwię, szczególnie, że Microsoft, na swoich stronach internetowych nawet opisuje bardzo szumnie accessibility OneNote, jak z tego można korzystać, co należy zrobić, żeby było fajnie. No, może z narratorem to i działa fajnie, ale ja cały czas jeszcze trzymam się Windowsa 7.
0: Ma wstążkę?
1: Tak, ma wstążkę. Ma wstążkę, jak wszystkie nowoczesne aplikacje pakietu programy, Office. Tak.
0: Ja z kolei korzystałem z OneNote'a, próbowałem korzystać z OneNote'a na iPhone'ie i to oczywiście wszystko działa jako tako, bo te programy są do siebie bardzo podobne tak naprawdę, ale OneNote dla mnie to była bardzo taka ociężała, w jakiś sposób uciążliwa w używaniu aplikacja. No, niby to wszystko działało, ale nie znalazłem żadnego jakiegoś sensownego powodu, żebym z takiego OneNote'a skorzystał. Także nie, OneNote zdecydowanie nie. O takim w ogóle do notatek systemowych jeszcze za chwilkę wrócę. Jeszcze powiemy sobie tak pokrótce, jak już tak, bo to draft z draftem, ale gdzieś tam wychodzimy od w ogóle tych systemów właśnie notujących. Takim prekursorem i aplikacją do notowania, taką bardzo popularną, teraz myślę mocno, która odchodzi jakoś tam w niepamięć z racji, że notatki Apple'owe są bardzo popularne.
1: To Evernote.
0: Google Keep. Evernote. To było długo niedostępne, potem było dostępne całkiem i jest dostępne. I to rozwiązanie, no ono też ma moc, tylko że raczej już dla tych starych użytkowników, którzy mają tam ogromne jakieś bazy, którzy mają konta Pro, bo ono prócz tworzenia zwykłych tam tekścików, notatek, umożliwia, bo ono tam tworzymy notatki, mamy tagi, czyli jakby słowa kluczowe, które możemy do różnych notatek przypisywać. I mało jest tam opcji eksportu, bo jest tylko w sumie eksport do jakichś tam tych notatników, takich grup roboczych, jakichś sheetów przez internet, bo to jakoś webowo też można oglądać. Jest eksport do PDF-ów i to jest w zasadzie wszystko. No ale oni i na Macu, i na iPhone'ie, nie wiem jak pod Windowsem, na pewno o dostępność dbają i tam dużo można notatki audio i jakieś OCR, ale to nie wiem do końca jak działa. Wiem, że ludzie, no to bardziej osoby widzące, robili zdjęcia wizytówek i to jakoś on te wizytówki rozpoznawał i zapisywał w Evernote jakoś to OCR-ował. Też wiem, że takie możliwe, jakieś tam przeszukiwanie PDF-ów, w sensie, że załączniki w PDF-ach dołączone do notatek można jakoś przeszukiwać z poziomu Evernote. Nie wiem jak to z perspektywy naszej, ale ogólnie są użytkownicy, którzy na tym Evernote sobie zbudowali wszystko, że tam mają wszystkie swoje tam, nie wiem, instrukcje obsługi, jakieś dokumenty, no całe takie biuro mobilne, można powiedzieć. A co ty o... Także ja do Evernota się, jeszcze kończąc, on ma dużo takich też automatyzacji właśnie z różnymi aplikacjami, z jakimiś IFTTT, z jakimiś tam jakieś makra, coś na Macu, różne dodawanie do tego Evernota. No możliwości są. Wydaje się, że już teraz czasy czy świetność Evernota raczej mija. A jak to u ciebie?
1: Wiesz co, Evernote nigdy jakoś nie przypadł mi do gustu, ale to chociażby ze względu na to, że ta aplikacja desktopowa to wcale też jakoś specjalnie nie była dostępna.
0: W sensie na pod Windowsem.
1: Tak, mówię o tym. Mhm. I ja mam wrażenie, wiesz co, że w ogóle to jest generalny problem takich narzędzi, które mają być międzyplatformowe. Że nawet jeżeli... Z jednej strony mamy coś fajnego, mamy fajnie dostępną aplikację, na przykład aplikację mobilną, to za chwilę pojawia się problem, bo aplikacja na przykład desktopowa jest już dostępna gorzej albo z jakiegoś powodu mniej dla nas wygodna i tak dalej, i tak dalej. I tu jest moim zdaniem podstawowy kłopot z tym wszystkim. Tak, no chociażby jak ten Google Keep, o którym mówiłem. No strona internetowa całkiem fajnie dostępna, mamy skróty klawiszowe, na Androidzie działa fajnie, na iOSie już niestety nie.
0: Znaczy, ona, no może ja tak tego nie odczułem, bo tam robi na tyle mało, bo to też jest inaczej, że co innego są takie testy pobieżne, tak, a co innego jest potem praca gdzieś tam w praktyce, która się okazuje, że to, no, to jest niby do wykonania, no ale właśnie coś sprawia, że się nie chce tego robić w taki, a nie inny sposób gdzieś tam, że no bo iOS też ma swoje... W ogóle praca taka z voice-overem na ekranie dotykowym, nawet jeżeli to jest klawiatura, nawet jeżeli to jest linijka brajlowska, to ona też ma swoje, ta specyfika systemu, gdzie no, niby są jakieś skróty klawiszowe, ale wiele elementów musimy przechodzić z tego pola klawiatury, pisania i gdzieś tam szukać elementów na ekranie, to gdzieś tam nie przyspiesza takiej szybkiej, nie ułatwia szybkiej pracy w ten sposób. No, a z drugiej strony wieloplatformowość i powszechność tego iOS-a, tych naszych iPhone'ów sprawia, że no trudno nie korzystać z takich rozwiązań. Także ja zostałem przy notatkach, tych notatkach iPhone'owo-Mac'owo, iCloud'owych, które no też tam mają pewien minus, bo gdzieś tam one mogą się synchronizować w sumie z Googlem chyba też, ale chyba nie można wprowadzić tak jak przy... Chociaż nie, notatki chyba można, przypomnienia nie można na Google'a gdzieś tam innego, notatkę można. I to działa naprawdę fajnie, tym bardziej, że dosyć intensywnie używam macOS-a, używam Maca, więc tutaj sobie wprowadzam notatkę na Macu, od razu ją mam na iPhone'ie albo wprowadzam na iPhone'ie, edytuję na Macu i to się rzeczywiście sprawdza bardzo dobrze. Minusem notatek iOS-owych jest to, że kiedy wchodzimy w obszar, jakby idziemy kursorem fokusem lewo-prawo, wchodzimy w obszar tej notatki, to ona jest jakby widziana jako jedne takie pole, tekstowe pole z całą notatką. A Evernote na przykład działa tak, że idziemy kursorem w prawo, już pojawia się to pole z notatką i idziemy dalej w prawo, to jesteśmy w tej notatce i widzimy poszczególne akapity, czyli jakby mamy otwartą notatkę, jak taką powiedzmy mini stronę internetową, tak, gdzie możemy sobie czytać idziemy palcem w prawo, gestem w prawo, przesuwamy i mamy poszczególne tam akapity tej notatki, tak? Także pod tym względem no Evernote kusi, ja trochę żałuję, że tego Evernote'a nie, jakoś tak się w niego nie wgryzłem może, no ale z drugiej strony no troszkę jakoś tak nie mam przekonania, bo owszem na Macu też jest dostępny, skróty klawiszowe, listy, wszystko po staremu, da się to wszystko ładnie robić, ale no właśnie, czy eksport tylko do PDF-ów, pewne ograniczenia konta darmowego jednak, także no jakoś tak ten iCloud i notatki, aha, jeszcze no współdzielenie notatek między użytkownikami iOS-a, których trochę jest, no to sprawia, że korzystam z tych notatek. Jeszcze jest jedno rozwiązanie, tak bardzo pokrótce, Beer, nie wiem czy o tym słyszałeś.
1: Ty mi kiedyś o tym mówiłeś a propos różnego rodzaju notatek, że jest taki program, natomiast nie używałem go. Jedyne co to o nim rzeczywiście słyszałem od ciebie. To może tak, i naszym słuchaczom coś opowiesz.
0: To jest taka aplikacja na Maca i na Maca i na Windowsa. I ona, na Windowsa, przepraszam, na Maca i na iOSa, ona nie umożliwia pracy grupowej i to jest bardziej taki, płacimy za subskrypcję znowu, za subskrypcję, jeżeli chcemy mieć i tu, czyli i na iOSie, i na Macu. I ona jakby, idea to jest taki mini Ulysses, czyli idea jest taka, że tworzymy tekst po to, żeby coś z nim później zrobić, czyli typu, no wiadomo, tam jakieś kopiuj, eksport, udostępnij, to jest jakby wszędzie, ale przekształcanie w formatów, czyli ePDF, EPUB chyba nie, ale PDF, Markdown, HTML, kopiuj jako HTML, tam wklej jako HTML, coś takiego, czyli znowu takie bardziej pisanie blogowe, już takie bardziej mini edytor, tak, no bo jeżeli ktoś nie prowadzi bloga, czy tam nie używa, nie potrzebuje HTML ani Markdowna, no to w ogóle nie jest mu taki biur w żaden sposób do niczego potrzebny tak naprawdę. Także no, on jest dostępny, ale dostępny dziwnie, bo wszystko się wydaje dobrze. I tutaj do momentu, kiedy są ładne nawet skróty klawiszowe, nawet jest ich bardzo dużo, może nie bardzo, ale dużo, do momentu, kiedy zaczniemy wstawiać jakieś właśnie rzeczy formatowane, czyli wpiszemy w Markdownie sobie, nie wiem, zaczniemy robić jakąś listę, jakiś link, jakiś nagłówek i on wszystko rozpoznaje, końce listy, w sensie naciśniemy drugi raz Enter, to on z tej listy wychodzi, tak jak to wszystko powinno być, ale na przykład nie czyta prawidłowo linku Markdownowego, tylko czyta, nie pamiętam co, jakiś element, jakieś dziwne słowo podaje, czyli że coś tam powiedzmy jest dodatkowe formatowanie, dodatkowa treść. Nie wiadomo, co to jest. No, czyli co z tego, że mamy jakieś linki, listy, nagłówki. Jak on czyta, nie pamiętam teraz co, jakieś tam dziwne słowo takie, które właściwie no, nie, jest nieadekwatne, tak? No bo to ani nam nie powie, że to jest link, ani nam nie powie. No pewnie to jest kwestia, że on tam jakiś podgląd swój, coś tam w locie próbuje z tym robić, no ale to nie jest takie normalne, jak by wskazywały ten jakby kursor, te technologie gdzieś tam. No jest to źle przez VoiceOvera jakoś widziany, odczytywany, interpretowany.
1: Rozumiem.
0: I zarówno tutaj na Macu, jak i na iOSie. Także no można niby, tylko no pytanie po co, tak?
1: To prawda. Jest jeszcze takie rozwiązanie też do udostępniania sobie, może nawet, tak chyba można te notatki z poziomu tego programowania udostępniać, ale nie pamiętam, czy tam da się współdzielić te notatki, to znaczy wspólnie pracować nad tekstem. Jest jeszcze coś takiego jak Simply Note.
0: To kiedyś, ja o tym słyszałem, ja jeszcze zapomniałem o tym.
1: Ostatnio sobie chciałem to przypomnieć, ale coś też tam było nie do końca dobrze z dostępnością. To znaczy przez stronę internetową wszystko było nawet okej, okay, natomiast aplikacja mobilna też miała coś za uszami, coś mi tam
0: A co
1: nie grało dostępnościowo.
0: Ogólnie, co, notatki, jakiś też Markdown? Czy
1: sama nazwa wskazuje. Po prostu robisz sobie proste, tekstowe notatki i one są trzymane na twoim koncie w chmurze. Tam są chyba jakieś foldery. Możesz te notatki wrzucać do kosza. Takie bardzo proste i nie w żaden sposób nie rozbudowane. Jakieś chyba listy można tam jedynie robić. I to jest tyle, co możesz. Ale no, nawet mimo tej prostoty tam też jakieś takie problemy z dostępnością tego oprogramowania były, ale szczerze powiedziawszy to chętnie bym sobie pośledził jeszcze i całkiem możliwe, że będę monitorował stan dostępności tej aplikacji, bo taka prostota to mi się nawet podoba i myślę, że to mogłoby być coś rzeczywiście fajnego, z czego można by było sobie korzystać.
0: No ja teraz tak pomyślałem, czy ciebie, bo notatki te systemowe, których tak troszeczkę z pewnych względów właśnie, że nie masz Maca, nie używasz, ale notatki systemowe, one się mogą synchronizować z Google. Dobrze pamiętam? Dobrze, też. Nie tylko z iCloud, chyba.
1: Wiesz co, to o tym nie wiedziałem.
0: Teraz tak myślę.
1: O tym nie wiedziałem,
0: ale... Bo w ustawieniach, tam można, że w ustawieniach, w kontach, no to mam w Gmailu notatki włączone, ale czy to oznacza, że teraz musiałbym to sprawdzić, bo niech może... Nie, to może po audycji sprawdzimy.
1: Dobrze, to po audycji możemy zobaczyć.
0: Nie będziemy tutaj się bawić, bo teraz tak pomyślałem, że jakby się synchronizowało notatki z Googlem, to czy ty byś... Ale to gdzie byś miał do tego dostęp wtedy?
1: Czy no właśnie, czy w Keep, czy w dokumentach Google'a?
0: Bo Keep... albo w ogóle gdzieś, bo to tak kiedyś było coś takiego w ogóle kiedyś, jak to do dzisiaj chyba jest, chociaż nie wiem czy teraz, jak na koncie Gmail coś takiego jak folder notatki, taka etykieta jakaś, notatki.
1: A, tak. Dobrze, tak, jeszcze. Ty masz rację, to dokładnie tam jest i możesz sobie to nawet włączać, że notatki i ustawiać domyślny folder i to rzeczywiście tam ląduje, w folderze notatki naszego konta. Zupełnie o tym zapomniałem, patrz, a to rzeczywiście
0: tylko,
1: tam
0: czy,
1: jest.
0: Tylko pytanie, czy to dobrze działa w tej chwili, czy to dalej po tym iMapie, no bo o tym się tak nie mówi, no bo ten Google Keep, chociaż z Googlem to jest w ogóle temat rzeka, no nie wiem, ja mam wrażenie, że oni tego Google Keepa też jakoś wielce nie promują, tak naprawdę.
1: Tak, tak.
0: Było o tym głośno na blogach, jak wprowadzili eksport jednym kliknięciem do dokumentu Docs, Google Docs.
1: Zgadza się.
0: To tak, oczywiście, ale tak, no to jakoś tak, no jeszcze jest jedno rozwiązanie, ale to już nie są na pewno takie typowe notatki, bo tak sobie tutaj opowiadamy gdzieś tam.
1: Tak, zanim przejdziemy do drawca, to chwilę właśnie o tych systemach notujących, tak, co, tym bardziej, kto to jest, z czego korzysta.
0: Tym bardziej, że to jest audycja na żywo, więc jakby no, o ile audycje takie, no, będzie podcast potem, takie audycje na żywo, no mają jednak luźniejszą formę niż takie podcasty stricte instruktażowe i gdzieś tam tematyczne. I teraz tak, jeszcze jest rozwiązanie, które Dropbox Paper. To nie są notatki, to jest bardziej coś takiego, taki zamiennik jak zamiennik Google Docs trochę, ale to jest już inna liga, bo to jest interfejs tylko właściwie webowy i część Dropboxa, w sensie aplikacji Dropbox na iOS-a, pełna obsługa Markdown, jest jakiś tam zapis do PDF-ów do nie wiem do czego jeszcze, import z Worda, ale dostępność to jest. Tam dużo się da zrobić, bo on tam NVDA coś tam próbuje czytać nawet i na Macu VoiceOver w Safari też, ale tam są pewne nieścisłości i może to poprawiło się, bo co prawda kilka ostatnich miesięcy tego nie używałem, ale jakoś, no wiem, że tam jakoś można fajnie użytkowników oznaczać, nie wiem, czy małpą, czy czymś, to jest takie bardzo, bardzo takie, no właśnie na szybkie pisanie, na interakcji, czyli takie połączenie dobrodziejstw tych oznaczeń właśnie na Twitterze, Instagramie i Facebooku małpą, jakiś tam z drugiej strony obsługa Markdown, z trzeciej strony ten eksport i to wszystko wygląda super, no ale też jakoś nie słyszę, żeby ten Dropbox Paper był jakoś taki. No, ja tylko gdzieś tam Mikołaj Rotnicki u nas bardzo to się tym zachwycał, że to dla niego to jest takie no, ekstra rozwiązanie.
1: Tak, i może Mikołaj kiedyś pokaże na naszej antenie, jak to działa, bo sam jestem ciekaw jakoś. No średnio do mnie przemawiają jako takie edytory w przeglądarce. Jeszcze tak a propos edytorów w przeglądarce i w ogóle takiej współpracy nad dokumentem, który redagujemy wspólnie.
0: Tak, bo tam właśnie
1: należy jeszcze wspomnieć o takim zupełnie darmowym, otwartoźródłowym edytorze, który się nazywa Etherpad i który ja pokazywałem swego czasu na antenie Tyfloradia. Warto do tego sięgnąć. Ten edytor cały czas jest jeszcze gdzieś tam rozwijany. Niestety różne jego instancje różnie zachowują się pod względem dostępności, ale generalnie to całkiem fajnie działa. I w czasie rzeczywistym może kilka osób pracować nad jakimś tekstem, nad jakąś notatką i tam sobie razem to redagować. Więc też jest to całkiem, całkiem sympatycznie to działa.
0: No tylko mówię, no to już te Etherpady, nawet Dropbox Paper, ale taki Etherpad szczególnie, no to już są takie rozwiązania, które, no nie chcę mówić, że dla profesjonalistów w takim sensie, że nie wiadomo jak profesjonalne, albo przez jakiego rzędu, jakiego pokroju profesjonalistów są używane, ale to już no, trzeba coś wiedzieć, że w ogóle takie rozwiązania są, tak? Normalnie taki zwykły no, użytkownik nie ma pojęcia zwykle o takich narzędziach, jednak jest ten Google Docs, są te notatki jakieś tam i to jest jest wszystko, nawet ten OneNote. OneNote też ma jakąś markę, bo on na pulpitach się przy, w tych Office'ach pojawia, tak jak instalujemy Microsoft Office, to OneNote się też jakoś tam pojawia, prawda, na pulpicie, więc jest szansa, że ludzie, nie, OneNote czy Stick, bo jeszcze jest StickNote, coś takiego było.
1: Tak, ale to są takie systemowe, te naklejki systemowe, to jeszcze coś innego.
0: A to jest sensowne,
1: innego.
0: Bo to ktoś mi to kiedyś chwalił, ale nie tyle pod kątem dostępności, tylko w ogóle, tak.
1: I ja szczerze mówiąc tego nie używałem, ale to mi przypomina takie bardziej właśnie jakieś te żółte karteczki, tak, które sobie można na monitorze przykleić i które mają nam o czymś przypominać. Pamiętajcie, żeby sobie na takich karteczkach haseł nie zapisywać tylko.
0: I co, to może o jakiejś określonej godzinie może?
1: Wiesz co, nie korzystałem nigdy z tego rozwiązania, więc nie chcę.
0: A nie, albo może albo etykiety, może kolorami, coś.
1: Może, ale nie chcę tu jakby, wiesz, wchodzić w ten temat, bo nie
0: oczywiście.
1: Znam. Nie znam, więc nie. Natomiast może przejdźmy do Drawca. Tak, nasz telefon 123-834-835. Program jest interaktywny, więc jeżeli słuchacie nas właśnie dziś, 9 maja 2018 roku, no to telefon jest do waszej dyspozycji. Dzwońcie. Czekamy. No, a teraz już do samego Drawca. Zdążyliśmy na samym początku powiedzieć, że Drawc to jest edytor. Doczekał się dwóch wersji. Czwórki i piątki w tym momencie.
0: Znaczy, wersji to się... wersji to było z 4 i 5, to już 5
1: no
0: wersji.
1: No tak, ale dwóch takich obecnie rozwijanych.
0: Obecnie istniejących, tak. I to jest taki typ programu, niektórzy tego nie lubią, że jest nowa wersja i ta wersja jest płatna, bo ludzie by chcieli, żeby wszystko raz zapłacić i mieć święty spokój, co oczywiście z jednej strony jest to zrozumiałe, z drugiej strony no, programiści też muszą jakoś tam rozwijać aplikacje i no, dobrzy programiści, dobre firmy mają to do siebie, że no, jakby sztuką jest stworzyć nową wersję, wziąć poprosić, żeby ludzie ją kupili, ale jeszcze żeby sprawić, żeby rzeczywiście ludzie ją kupili, żeby ona miała takie funkcje, że no, ci, którzy uważają, że jest to im potrzebne, to, no, to rzeczywiście ją kupią. I wygląda na to, że Drawc to jest taki trochę taki typ aplikacji, która, no, której nie trzeba, nie jest ona, nie wiem, niezbędna, ale wielu osobom może ona się spodobać, bo to jest edytor, notatnik jak zwał, tak zwał, w którym ma taką filozofię pracy, że wpierw piszemy cokolwiek, może to być jednozdaniowa notatka, może to być większy tekst i wychodzimy z aplikacji, piszemy coś tam sobie, kolejną notatkę, kolejną, bo aplikacja domyślnie uruchamia się z pustą, nową notatką, to jest też fajne. I potem z poziomu tego tekstu, tej notatki, możemy zrobić to i owo. A właściwie wszystko, na co pozwala system iOS.
1: I na co pozwala kreatywność programistów użytkowników.
0: Też programistów, skryptów, połączeń z workflow, z jakimiś tam JavaScriptami, jest całe repozytorium takich akcji, wtyczek, skryptów, jakkolwiek to nazwiemy. I program skrzętnie tego sandboxa, jeszcze omija i te wszystkie systemowe funkcje, no gdzieś tam pewnego rodzaju blokady, które nakłada iOS.
1: Ma to swoje minusy też, bo na przykład nie wszystko zawsze działa. Chociażby przykładem jest to, co pokazywałeś mi dziś, że na przykład z Drawca nie da się wysłać na Facebooka posta, a kiedyś się dało.
0: Od wersji, nawet znam jedną osobę, która ma z iPada, właśnie byłem zaskoczony, że pisze, bo tam było, że użytkownik wysłany przez Drawc. I go pytam, mówię, słuchaj, to ty masz stary system? On mówi, tak, na iPadzie specjalnie nie aktualizowałem do 10, żeby mieć, bo tam od 10 się zmieniło, że nie można bezpośrednio na Facebooka publikować. W Spotify to samo jest, czy gdzieś tam, tak, w Spotify, że jest, tak się pojawia okienko inne. I dlatego właśnie nie aktualizował sobie systemu, bo mu na tym zależało. I rzeczywiście możemy no, z tym tekstem potem zrobić wszystko, publikować go na jakichś Facebookach, Twitterach, otwierać w różnych aplikacjach, eksportować do innych aplikacji, skopiować do schowka, skopiować Markdown, wyświetlić podgląd w Markdown, zapisać jako TXT do Google Docs czy tam Google Drive, zapisać do Dropboxa, do iClouda i wydrukować i wiele więcej. Nie powiedzieliśmy, że program nie jest że program nie jest darmowy. On kosztuje, pamiętasz, około 20 zł, ta wersja 4?
1: Tak, 20 czy 20 kilka złotych. Teraz musiałbym gdzieś tam szukać w fakturach, które mi Apple przysyła na maila.
0: No tak, ale to jest,
1: to jest 20, od 20 do 30 zł. To tak mniej więcej jakaś taka cena była.
0: Bardziej 20.
1: 20, bardziej 20. Też mi się tak wydaje. Mm-hmm. I to jest po prostu...
0: Draft 4.
1: Czwórka, czyli ta, oni teraz ją określają Legacy Version, to jest, za to płacimy raz i te aplikacje mamy. I ona jest nadal jakoś tam rozwijana, może już nie aż tak bardzo, nie tak prężnie jak piątka, nad którą teraz zapewne większość mocy przerobowych jest skierowana.
0: W ogóle dobre podejście firmy, że tak nie zostawiła użytku. To jest bardzo takie sensowne podejście, bo piątka trochę zmieniła filozofię pracy, o czym też potem powiemy, bo jest i subskrypcyjna, i bardziej... Poczekajmy jeszcze pod kątem dostępności, nie kupujmy piątki jeszcze, znaczy, bo ona jest w sumie darmowa, więc można ją testować, ale subskrypcja bym na razie nie wchodził, ale to powiemy później.
1: Okej, okay, więc...
0: Czwórkę,
1: bo naprawdę z dostępnością jest całkiem fajnie. I filozofia tej aplikacji, tak jak powiedziałeś, domyślnie, bo to sobie można zmieniać w ustawieniach, mamy taką opcję, że po prostu startujemy z pustą notatką. Możemy na przykład decydować, co jaki czas nieaktywności ta notatka będzie się jakby resetować, bo to jest też gdzieś tam w ustawieniach, to jest gdzieś w opcjach. Natomiast tak domyślnie to startujemy z pustą notatką, tworzymy sobie jakieś...
0: Co rozumiesz, to resetowanie w sensie nieaktywności?
1: Że jak jeżeli na przykład wyjdziesz z drawca i od razu w niego wskoczysz, no to będziesz miał nadal tę notatkę, nad którą pracujesz, ale na przykład tam chyba po minucie, jeżeli wyjdziesz z drawca i po minucie w niego wejdziesz, domyślnie jest właśnie ustawione, jak dobrze pamiętam, na minutę nieaktywności,
0: to tworzy się nowa notatka.
1: Tak. I to tak działa. I dostajemy taką pustą notatkę, co my tam sobie napiszemy, jak to sobie napiszemy, to jest nasza sprawa. Domyślnym systemem formatowania jest Markdown.
0: Jest Markdown, którego w ogóle nie musimy używać do Markdown i tak naprawdę w eksporcie to jest plik TXT i to jest też dobre, bo tak naprawdę no teraz to już nie ma tego aż tak tego problemu. Ale kiedyś to nie było takie wcale proste utworzyć na iPhone'ie plik TXT. No teraz można z poziomu Dropboxa taki plik tekstowy utworzyć, bo Dropbox to na to pozwala, ale kiedyś to ja pamiętam takie pytania, jak utworzyć plik TXT w iPhone'ie. No to nie było kiedyś, kilka lat temu, takie oczywiste.
1: Takie oczywiste i proste. A niektórzy wcale nie chcą jakiś notatek trzymać w nie wiadomo jakich formatach, tylko chcą mieć prostego TXT-ka, którego mogą sobie później wyedytować chociażby w notatniku Windowsowskim.
0: Albo AirDropem wysłać na Maca i nie wiem, gdzieś potem komuś coś tam wrzucić na Dropboxa. No wymyślam, ale dlaczego by nie, na przykład. I taki, bo no Draft 4, on to jest stary program, on debiutował jakoś w 2014 roku, tak, więc to nie jest, to jest aplikacja, która wtedy jakby ona była takim wow, bo to był początek filozofii, może nie początek, ale rozwijała się wtedy filozofia iPad Only i ona dużo miała taki dobry podgląd, klawiaturę z różnymi opcjami ekranową na iPadzie. My z tego aż tak nie skorzystamy, bo o tych paskach funkcyjnych sobie zaraz powiemy, ale generalnie to jest aplikacja mocno taka iPadowa, tak? Gdzieś tam mocno do pisania, aż się prosi pisać na iPadzie, bo to mamy wiele opcji takich dodatkowych związanych z formatowaniem i z klawiaturą, z tą klawiaturą ekranową, które są generalnie jakoś tam dostępne dla VoiceOvera, natomiast nigdy to nie będzie.
1: Właśnie ja bym tu się kłócił z ich dostępnością, a z ich użytecznością, bo dostępność w sensie, że damy radę do tego dotrzeć, to jest, ale ta użyteczność...
0: Co z tego, tak?
1: Co z tego? Dokładnie, no to dziś pokazywałem ci jeszcze przed naszą audycją ten pasek i chociażby zrobienie nagłówka w Markdownie. No prościej już naprawdę wstawić tam, gdzie trzeba hasze.
0: Tak, to za sekundkę o tym właśnie powiemy. Bo tak, bo mówiłeś zresztą słusznie, że że możemy pisać i coś tam i co potem z tym zrobimy, to inna sprawa. I rzeczywiście, jest drafts, czyli szkice, mamy pustą kartkę. No i coś tam wklejamy, piszemy, obojętnie. I obok tej no nie wiem do końca, jak to jest z perspektywy takiej wizualnej na ekranie, ale obok tej tego pola edycyjnego są różne opcje związane domyślnie, no zależy jaką też
1: to może klawiaturę. To może Michale pokaż naszym słuchaczom, jak to tak domyślnie wygląda, bo my tu opowiadamy, a myślę, że fajnie pokazać w ogóle, jak wygląda interfejs tego programu.
0: Rozpoczynamy. Proszę mi tylko powiedzieć, czy dobrze ustawiłem telefon w sensie słyszenia.
1: Myślę, że jest dobrze.
0: Dobrze. To tak. Drafts. Z poziomu 3D Touch mamy następujące opcje.
2: Zamknij menu strutów. Obsesja go nie. Zamknij menu strut. Udostępnij. Drafts.
0: Przycisk. No to domo, systemowe.
2: Obsesja go nie obsesję. I ten koszt Twitter na wiele sposobów. Piątek 1 kwietnia.
1: I tu masz, jak rozumiem, ostatnie pliki, tak? Ostatnie notatki.
0: Tak, ostatnie 4 pliki. Potem drafts, przycisk, to po prostu by się uruchomił program.
2: Zamknij menu strut. New draft. Przycisk.
0: New draft. Nowa notatka, czyli to, co jest domyślnie po uruchomieniu programu. No ale może ktoś chcieć na przykład, żeby po uruchomieniu była lista ostatnich notatek i wtedy takie new draft z menu kontekstowego może być niezłą opcją. No inna rzecz, że VoiceOver przy tym 3D Touch on by mógł nieco żwawiej działać. To nie jest zawsze takie super.
2: New draft from clipboard. Przycisk.
0: O, new draft from clipboard, czyli
1: skopiowaliśmy
0: nowa
1: coś.
0: Notatka ze schowka.
1: Tak, skopiowaliśmy coś, na przykład jakiegoś maila, chcemy go sobie zachować w formie takiej notatki albo jakiś fragment tekstu ze strony internetowej czy odnośnik, no to możemy bez problemu kopiujemy sobie i wklejamy.
0: Dictation. I to jest ciekawa opcja, bo po uruchomieniu niby możemy dyktować. I to jest takie dziwne dyktowanie, bo on potem nim to nie działa w locie, tylko po podyktowaniu pojawia się taki podgląd tego podyktowanego tekstu, który musimy zatwierdzić. I wydaje mi się, że to dobrze działa chyba tylko z angielskim językiem. To dictation w drafts. To jest jakoś inaczej, to jest trochę inne dyktowanie niż to, co oferuje nam dyktowanie systemowe po stuknięciu dwoma palcami. Także ja to testowałem, coś tam działa, ale to nie jest nic dla nas super istotnego, tak bym to ujął. No to skrzynka odbiorcza, czyli taka...
1: Czyli taki folder, gdzie mamy te nasze notatki, tak?
0: Główny folder notatek.
2: Drafts list, przycisk.
0: Drafts list, to jest lista... Notatek? Nie, tych w sumie tego nie wiem, co to jest. Muszę zaraz sprawdzić.
2: Drafts list. Przycisk. Drafts list.
0: No lista folderów po prostu. Bo foldery mamy domyślnie takie.
2: Archiwę. Przycisk. Zaznaczone. Inbox. Przycisk.
0: Czyli to, co jest zaznaczone, bo to te foldery nie musimy klikać, otwierać tych folderów, tylko to, co on nam wtedy mówi, zaznaczone i jakby wyfiltrowuje od razu nam listę określonych notatek.
1: Notatek należących do tego folderu.
0: Do tego folderu, tak. Inbox, skrzynka odbiorcza.
2: Archiwę. Przycisk.
1: Archiwum.
0: Archive, archiwum, czyli takie, no taki, nie kosz. Archiwum, czyli no archiwum w sumie.
1: Kosz jest gdzieś obok.
0: Po googlowskiemu chciałem powiedzieć, że to jest wszystko po prostu, ale nie, to tak nie działa. To nie IMAP.
2: Flagged, przycisk.
1: Oznaczone.
0: Oflagowane.
2: Trash, przycisk.
1: O, tu jest kosz.
0: Trash, kosz, tak.
2: Edit filters, przycisk.
0: No i filtry, edit filters, możemy tam zmieniać coś.
2: All, przycisk.
0: Aha, bo tu jeszcze jest all, wszystkie.
2: Draft, dwójka kształt, all, przycisk.
0: A, w sumie tego nie wiem.
2: Przycisk. Zaznaczone, all.
1: No, to wydaje się, że właśnie...
2: Zaznaczone.
1: Wszystkie.
0: Aha, wszystkie w sensie, że wtedy jest jakby wszystko w jednym, czyli
1: wszystkie
0: inbox, kosz.
1: Tak, dokładnie. Wszystkie jakiekolwiek, bez nałożenia jakichkolwiek tych filtrów.
0: Okej.
2: Zaznaczone.
0: Bo tu mamy...
2: Zaznaczone.
0: A dlaczego?
2: Draft, dwójka.
0: Aha, bo... Okej.
2: Search, sort, set, hide, draft, inbox, przycisk. Zaznaczone.
0: No tak, bo to musiałem teraz przełączyć się, to jest tak, jak taki radio button, z inboxa na all.
2: Draft, Twitter, draft, obsesja go mi obsesję. I ten koszmarny język. I ten draft, wpis testowy.
0: Trochę głupio, że on tu za każdym razem mówi draft, wpis testowy, coś tam. Wydaje mi się, że ja to zaraz sprawdzę, czy to jest, czy na liście tej innej notatek, jak jest z poziomu. Zaraz to sprawdzę. Bo jakie tutaj mamy opcje na notatce? W sensie w pokrętle.
2: Info.
0: No to informacje o notatce.
2: Done. Przycisk. Done. Details. Nagłówek. Draft. Nagłówek. Wpis testowy. 4 kropki. Cratek. Nagłówek. Tuesday. 22 marca 2018.
1: Tu mamy datę.
0: No tak. Data.
2: Koronowska. Koronowska. Kotomierska. Matkin.
1: A tu jest chyba tu jest ciekawa rzecz, bo to jest chyba lokalizacja, gdzie utworzyłeś tę notatkę.
0: To chyba można gdzieś wyłączyć w ogóle, bez sensu dla mnie, ale dobra, niech.
1: Nie no wiesz, no może komuś to gdzieś tam się przydaje, tak? Jeżeli na przykład używa tej aplikacji do tworzenia notatek w pracy i w domu, to może sobie można jakoś po geolokalizacji posortować i na przykład, nie wiem, notatki utworzone w pracy, tak? Notatki utworzone w domu i sobie możesz to jakoś tam sortować później. Być może są takie opcje.
0: No prawdopodobnie, być może tak.
2: Aktywuj.
0: Idąc, bo ja w sumie w górę poszedłem, to może, no dobrze, niech będzie w górę.
2: Info.
0: Flag. No to o flagu oznaczoną tak. Gwiazdką oznaczenie. Do archiwum.
2: I do kosza. Aktywuj.
0: I wszystko. No i teraz...
2: Draft. 1 kwietnia, program trzeci Polski. Draft. Przed świętami zmarł Leszek. Draft. Wpis testowy. Draft. Obsesja go nie obsesja. Draft. Piątek 1 kwietnia. Draft.
0: Szukam czegoś... Dobrze, niech będzie, bo tu mam, otworzyłem. Niestety nie działa gest back, czyli potarcia i cofnięcia się, dlatego że no tu nie możemy back, tylko mamy po prostu z lewej strony. Draft, czyli powracamy wtedy na listę notatek i idąc po otwarciu notatki, idziemy w prawo i jest tak.
2: New draft. Przycisk.
0: No to możemy przycisk do utworzenia kolejnej notatki.
2: Info, przycisk.
0: No to wiadomo, informacje.
2: Actions, przycisk.
0: Actions, czyli taki share sheet, udostępnia wszystko, co możemy dalej z tym zrobić. O tym później, za chwilkę.
2: 7096 HRACPS. 1019 words.
0: O, 7000 tam ileś znaków, 1000 ileś słów. To jest bardzo też cenna funkcja. Ona w podobnie dostępnym programie Byword na iOS-a występuje. Tutaj też mamy liczbę słów i liczbę znaków. To jest bardzo, bardzo, bardzo cenne. Do pisania się przydaje.
2: Pole tekstowe. Edycja. Dwójka kształt programu 1983.
0: I pojawia się pole tekstowe, w które sobie zaraz wejdziemy. Idąc dalej w prawo.
2: Umbo. Lego. Mowy left. Mowy right.
0: I tu się zaczyna opcje, które teoretycznie możemy klikać, tylko kiedy używamy klawiatury na przykład sprzętowej, to o wiele szybciej zrobimy to wszystko klawiszami.
1: Ja powiem więcej, tak wizualnie to ten pasek znajduje się nad klawiaturą. I kiedy rozwiniemy naszą klawiaturę ekranową do pisania, to ten pasek będzie jakby nad tymi klawiszami. Też trochę dziwny jest sposób reagowania na te przyciski. On jest taki nietypowy, wchodzenia z nimi w interakcję, bo zwykle jak masz przycisk, to mamy przycisk, który trzeba stuknąć 2 razy. No, to jest zwykle, tak standardowo, tak? A tu działa to w ten sposób, że przesuwamy się palcem po tym pasku i słyszymy te klawisze, które tam będą, właśnie jakieś tam move left, move right i tak dalej, i odrywamy palec w momencie, kiedy dotrzemy do przycisku, który nas interesuje. I w tym momencie ten przycisk jest aktywowany. No tak dziwnie działa ten pasek.
0: Może jak tak ktoś płynnie to obsługiwał również z voice-overem na iPadzie, może z iPada to jakoś więcej miejsca, może lepiej by to działało nawet w sumie niż z iPhone'a. No ale nie bez kozery ta aplikacja tak jest mocno gdzieś tam właśnie dla użytkowników iPadów polecana, czy była polecana może kiedyś tak gdzieś tam można było wyczytać w rozmaitych recenzjach.
1: Dokładnie.
0: No i MD to jest nie Markdown, ale to jest puste, po prostu taki separator, był keyboard, teraz jest MD, czyli podstawowe opcje Markdowna. czyli języka takiego, języka formatowania, który nam może służyć do blogowania, gdzieś tam do eksportu.
1: To się szczególnie na blogach stosuje.
0: Na blogach, tak.
1: Można podstawowe jakieś formatowanie dokumentów, nawet i wordowskich, za pomocą takiego programu jak Pandoc realizować. Chociaż te dokumenty później, no tam jest z nimi jeden taki zasadniczy problem, że polskiego języka nie rozpoznają, znaczy Word nie rozpoznaje polskiego języka i trzeba oznaczać tekst jako język polski, bo inaczej mamy wszystko na czerwono.
0: Czyli, że błędy.
1: Tak, że są błędy. Więc no Markdown całkiem przydatna rzecz, szczególnie właśnie jeżeli ktoś dużo pisze w internecie i chce tę strukturę zachować w miarę sensownie, jakieś nagłówki, linki.
2: Markdown
0: header. No mamy. Właśnie, jest Markdown header.
1: Nagłówek.
0: Markdown bold.
2: Markdown emphasis.
1: Jakieś uwydatnienie, tak? Bo bold to pogrubienie, tak, a to jakieś, nie wiem, podkreślenie.
0: Podkreślenie.
1: Czy co?
2: Markdown link.
0: Markdown link.
2: Znak potoku.
1: I tyle tak naprawdę chyba.
0: Znak potoku.
2: Znak potoku.
0: Nie, to jakiś przerw, jakiś
1: separator. Też jakiś separator.
0: Chyba.
2: Tak.
0: Tag?
1: Tab.
0: Tab. Nie, tab. Tab. Tab. Tabulacja.
1: Tak. Spacja. Hash. I znowu oddzielenie.
2: New draft.
0: A właśnie, a zobaczymy, co to są te switch, te, jakie to są...
2: Znak potok, switch temy. Dwójka kształt programu, czyli
1: zdaje się, że to tylko wizualnie się po prostu przełącza.
0: Wizualnie, ale nie wizualnie, bo... Bo się pojawiło teraz, przed chwilką tego nie było. Były te markdowny, a teraz zobacz. Jestem.
2: Dwójka kształt programu 1983-1990.
0: I idę w prawo, to co zaraz, o tym zaraz opowiesz. Idę w prawo.
2: Link mode, przycisk.
1: No tak, link mode to jest...
0: I dalej.
2: Link mode, arrange, przycisk.
0: Arrange. Do końca nie wiem, jak to działa, to można przestawiać całe bloki tekstu. Lewo, nie lewo, między sobą. Góra, dół, lewo, prawo. Czyli zaznaczasz i jakoś w tym arrange przestawiasz, jakby aranżujesz... W Wordzie też takie coś jest, nie wiem, jak to się nazywa. Taka możliwość, ale nie wiem, jak to będzie tutaj działać. Powiem szczerze, nie testowałem i obawiam się, że to chyba no, z voiceoverem, gdzie musimy skakać między tymi polami, to chyba nie bardzo.
2: Appearance, przycisk, settings, przycisk.
1: Ustawienia.
0: Appearance, wygląd i settings, czyli ustawienia. Gdzie tam podpinamy wszystkie dropboxy, ustawiamy różne... No myślę, że nie będziemy pokazywać ustawień, to chyba jest...
1: Nie, no myślę, że chociaż przynajmniej parę opcji warto pokazać, bo szczególnie, że już o tym też tam mówiłem.
0: Dobrze.
1: To możemy pokazać. Nie pokażemy pewnie wszystkiego, natomiast no parę rzeczy tam wartych jest uwagi,
0: oczywiście,
1: moim skromnym zdaniem.
0: To opowiedz jeszcze o tym link mode.
1: Ten link mode to jest coś, co mnie ucieszyło, aczkolwiek spodziewałem się więcej. Bo link mode...
0: Tak,
1: Link mode to jest takie narzędzie, za pomocą którego nasza notatka pojawia się w takim jakby widoku strony internetowej. Ale dlaczego mówię takim jakby? Dlatego, że jak sama nazwa wskazuje, respektowane są tylko linki. To znaczy, jeżeli w artykule danym, który sobie gdzieś tam wklejamy, mamy dużo linków, mamy dużo odnośników i chcemy być w stanie no jakoś po prostu w te linki wchodzić, to warto sobie wtedy wejść w ten link mode. Po pierwszym uruchomieniu tej opcji dostaniemy taką informację, że to jest tylko do odczytu, ten dokument będzie w tym momencie tylko do odczytu, ale po linkach będziemy mogli skakać. I będziemy mogli sobie to przeglądać wtedy bez większego problemu. A to się czasem przydaje, jak mamy jakiś taki dokument z dużą ilością odnośników. Ja tylko żałuję, że ten link mode też nie respektuje pozostałych właściwości Markdowna, takich jak chociażby nagłówki, bo jak mamy jakiś duży dokument i mamy tam odpowiednio podzielony ten dokument na sekcje za pomocą nagłówków, to też by to mogło być bardzo przydatne, żeby sobie skakać po tych nagłówkach, prawda?
0: Oczywiście.
2: Settings. Arrange, przycisk, arrange, cancel, przycisk, cancel, save, dwójka kształt programu, reorder dwójka kształt programu.
0: Dobra, poczekaj, bo coś mnie podkusiło, czego wcześniej nie zrobiłem, ale to nie jest głupie. Wszedłem w ten arrange, to jest, ja akurat znam ten tekst, bo to jest tekst, który pisałem na bloga o kształcie tam programu drugiego, więc wiem, jak on wygląda I on jest podzielony na ileś tam nagłówków, tak? W sensie, no tak.
1: No za pomocą Markdowna, tak? Podzieliłeś go sobie.
0: Za pomocą Markdowna. I zobacz, otworzyłem ten Arrange i co się dzieje?
2: Arrange, nagłówek, save, przycisk, dwójka kształt programu, 1983199900. Preorder dwójka kształt programu, 1983199900. Preorder, przycisk.
1: Można przeciągnąć, no i co mówiłeś, że się nie da z voiceoverem, jak widać się da i to całkiem fajnie, bo to jest standardowy mechanizm przeciągnij i upuść, za pomocą którego bez problemu łapiemy po prostu ten przycisk i go tam ciągniemy albo w górę, albo w dół, w zależności od tego jak chcemy, a możemy też usunąć.
0: I wtedy zniknie, a gdybym nacisnął aktywuj,
1: to nie to wiem, czy coś się stanie.
2: Tak... Reorder. Można przeciągnąć.
1: A, przechodzimy po prostu do reorder, czyli do tego przycisku. Do
2: reorder. Przycisk.
1: Zmiany.
2: Reorder. Może krzyżyk, krzyżyk. Reorder, krzyżyk, krzyżyk. Program drugi. Przycisk. Reorder. Program nadawany w wersji. Reorder, program nadawany w wersji stereo. Przycisk. Można sprawdzić wiadomość. Reorder. Sprawdzić wiadomość. Odpocz. 1988.21.25.
1: Tak, i tu masz po prostu te bloki tekstu i możesz sobie to przeciągać, żeby na przykład nie robić tego tak, że na przykład, no nie wiem, wycinamy, wklejamy, łapiemy, przeciągamy i już.
0: No to muszę to potestować, bo tego powiem szczerze, tak w praktyce, no ikonki owszem, to przeciągam, na, w sensie aplikacji na ekranach iPhone'a i to teraz działa bardzo dobrze od pewnego czasu, ale jakby dalej nie używałem tego do innych celów, aż tak. To muszę się poduczyć. No i co? Settings.
1: Settings. Myślę, że możemy coś tu pokazać. No to.
2: Przycisk.
1: To jakieś wsparcie. Tu mamy materiały pomocy. Jest ten Text Expander, to jest zewnętrzna aplikacja jakaś chyba, tak? Którą możemy sobie...
0: Tak, to jest takie właśnie do snippetów. Ja nawet mam jakąś starą wersję na Maca, którą cudem aktywowałem, bo kiedyś ją kupiłem w jakiejś dziwnej promocji, jak jeszcze bardzo ją reklamowali, tam 50% taniej z jakiegoś dziwnego amerykańskiego tego. Chyba z 3 lata temu, jak jeszcze mało używałem Maca, no i teraz gdzieś odszukałem kod, ją na nowo jakby poprosiłem, coś tam nie działało, więc musiałem pisać, ale ją zarejestrowałem, bo teraz oni dawno już oferują subskrypcję, jest inaczej, no tylko, że początkowo mi działała dobrze na Macu, a potem jakieś dziwne, przed tymi snippetami jakieś dziwne hasze, dziwne symbole mi czyta i nie wiem o co chodzi w sumie. I nie używam, używam jakby w inny sposób sobie to rozwiązałem, też nie do końca taki jak bym chciał, ale no głównie przez, z jednej strony na Macu przez Alfreda, z drugiej strony przez iClouda, no bo tam też jest uzupełnianie, te snippety można tworzyć z poziomu klawiatury na iOSie i opcji klawiatury w systemie macOS.
2: Refresh text, expand, snippets, expand short, setting, expand short, expand settings, nagłówek.
1: I tu mamy, o właśnie, i to jest to, o czym mówiłem.
2: Zaznaczone. Wielokropek, 60 decrement.
1: Tak, i tu mamy przyciski.
2: Increment, przycisk, increment.
1: A właśnie, o ile?
2: Wielokropek, 3 minuty.
1: A, 3 minuty. No, jest po prostu, są przyciski. Increment, decrement.
0: Ale duży ten, co, 60 sekund i 3 minuty od razu bez sensu?
1: No, można by było jakoś to fajnie wpisać na przykład z jakiejś klawiatury, to by było lepsze.
0: Albo suwak
1: zdaniem.
0: Jakiś,
1: albo suwak,
0: 60
1: tak,
0: sekund,
1: jakiś wybieracz. 120
0: sekund, czy tam co 30 sekund, albo...
1: Dokładnie.
2: Przełącznik, wyłączony.
1: To szczerze mówiąc nie wiem, do czego to służy.
0: Show inbox as, aha.
1: Że ile, żeby pokazywał pewnie liczbę notatek w inboxie. Tak, ukrywanie paska w momencie, kiedy edytujemy dokument.
0: No w sumie, tak myślę, czy to by dla nas może nie było lepsze. No bo w sumie ten...
1: No wtedy mamy, tak wtedy, mamy znacznie, mniej różnego rodzaju przeszkadzajek, ale z drugiej strony i tak tak naprawdę, kiedy edytujemy, to korzystamy, no raczej myślę, że przede wszystkim z klawiatury sprzętowej, tak? Nie z...
0: No tak, tak.
1: Więc i tak się skupiamy na wprowadzaniu byśmy... tego tekstu.
0: Bo te opcje Markdown to tam nie potrzebuje tak z paska funkcyjnego, ale na przykład ten Arrange, nie wiem, czy on jest gdzieś indziej dostępny, jakbym ukrył pasek, muszę potem sprawdzić, czy bym miał ten Arrange i co tam jeszcze było? I Link Mode, bo to może być gdzieś tam ciekawe.
2: Kida Extended Keyboard. Kida Extended Keyboard. Przełącznik. Wyłączone.
0: No to jakieś klawiatury, że tam zewnętrzne, w sensie inne klawiatury ekranowe, tak? Albo jakieś takie specjalne. Bo tam też można, nie wiem czy w tej, czy w wersji 5, tworzyć jakieś swoje klawiatury, konfigurować pod kątem właśnie Markdowna, jakichś innych, nawet być może innych języków, takiego języków treści, że na przykład, nie wiem, wiki albo coś. Ciekawe, czy tak można.
2: Play songs, przełącznik. Włączone.
1: Tak, mamy też informację zwrotną w postaci dźwięków, tu możemy to włączyć i wyłączyć, jeżeli coś się uda, to jest dźwięk, jeżeli coś się nie uda, też jest dźwięk.
0: O, taki

0: Maps właśnie powstała, żeby obchodzić te sandboxy, te systemowe ograniczenia iOS-a i no to ja mówię, no po to właśnie, żeby pisać na Macu i coś tam. No to przecież to bez sensu, od tego masz przypomnienia, bo to działa w dwie strony i tymi przypomnieniami się załatwia coś tam, więc ja nie wiem, jak to ma być. Ja sobie coś tam do przypomnień wrzuciłem i to on mi jakby każdy akapit widział jako takie osobne przypomnienia, ale ja się nie połapałem, o co w tym chodzi, powiem szczerze, więc temat albo dla kogoś, no, kto to rozgryzie, albo sam po prostu.
1: W każdym razie integracja z przypomnieniami systemowymi jest.
0: I to ona tam dużo, dużo może i to w dwie strony jakoś.
1: O. Nazwa stosu.
0: A, że tak, nazwa list, to już wiem chyba, że po prostu jest jakaś lista, załóżmy drafts i chyba jak do tej listy drafts wyeksportuje tekst do przypomnień.
1: Tak, no to on znajdzie się, tak, drugą, to on znajduje się na tej
0: tak,
1: liście.
0: Tak, ale to też chyba działa w drugą stronę może.
1: Że z przypomnień tak możesz, myślę, że z przypomnień możesz
0: że
1: sobie...
0: Jak z przypomnień, i na pewno, to musi tak działać, że z przypomnień jak dodam do listy, wiesz, o co mi chodzi?
1: Wiem.
0: Że jak dodam przypomnienie do tej listy drafts, to ono się pojawi w drafts. Sprawdzimy to potem.
2: Drafts, pole tekstowe.
0: A nie, no jest.
1: Edycja. No jest nazwa.
0: Drafts. Jest draft.
2: Asteracją sukces, wielokropek. Zaznaczone, developing, przycisk.
0: Aha, by default after action. Aha,
1: czyli więc, po, domyślnie po akcja. Wykonaniu akcji. O akcjach za chwilę opowiem.
0: Tak.
2: Zaznaczone.
0: Czyli tego, co możemy jakby zrobić z tekstem.
1: Tak.
2: Zaznaczone.
0: Do nothing, nic nie rób.
2: Archiwę, przycisk.
0: A, to co mówiłeś.
1: To co mówiłem, tak, że na przykład to i to wydaje mi się, że to może być dość fajne na zasadzie, jeżeli z tego programu korzystamy jako takiego narzędzia do zapisywania notatek i do robienia z nimi czegoś dalej. To znaczy, dajmy na to, chciałbym i chyba tak na dłuższą metę, jak dla mnie, to taki mechanizm wykorzystania drafta mógłby być tego typu, że tu sobie robię jakieś notatki, a następnie wrzucam to do jakiejś chmury typu Dropbox albo coś podobnego, żeby mieć do tego prosty dostęp na komputerze. I teraz ta notatka z założenia już więcej nie będzie edytowana w drafcie. Więc ja po prostu niekoniecznie chcę ją widzieć w tym podstawowym stosie tych notatek, w inboxie, w skrzynce odbiorczej, więc jeżeli wykonam na niej jakąś akcję, no to po prostu chcę, żeby ona mi się zarchiwizowała i więcej mi tu się nie pchała na gdzieś tam na widok. Więc może to być dlatego przydatna opcja.
0: No tak, tylko że to chyba działa niestety globalnie, a nie wiem, czy tak można to sobie spersonalizować.
1: Nie, no właśnie, określonej... właśnie nie można, ale to mówię, to dla tych, którzy używają tego jako takiego narzędzia do, wiesz, wykonywania akcji na tych notatkach i tylko jakby takiego pośrednika, wiesz.
0: Tak.
1: O to mi chodzi.
0: Bardziej pośrednika niż takiego...
1: Niż takiego rzeczywiście notatnika, że sobie będę coś tu pisał i tylko w tym to trzymał.
0: No tak, i gdzieś tam, no chyba, że gdzieś tam też można to potraktować tak, że załóżmy przenosi nam do archiwum, no ale kiedy mamy włączone all zamiast...
1: Tak, no zawsze inbox, z archiwum no, możemy tak to wyciągnąć, wszystko, oczywiście, tak?
0: Więc no to powiedzmy, że gdzieś tam to zależy jak to, może to oczywiście nie jest takie głupie, no bo wtedy za pierwszym razem coś tam zrobimy, no potem mamy to po prostu w archiwum, no i wtedy archiwum to jest wszystko, tak, no i gdzieś tam korzystamy nie z tego inbox, tylko ze wszystkich notatek, a inbox no to są te, z którymi czegoś nie zrobiliśmy jeszcze. To tak to można
1: dokładnie
0: to, powiedzmy, spojrzeć. No ale to już jak to...
2: Zaznaczam archiwę, przepraszam.
1: Albo do kosza.
0: I teraz
1: zawsze albo do kosza. Jest taka opcja.
0: No nie, do kosza to lepiej ręcznie. Services.
2: Services. Configurate phones. Przycisk. Storage. Nagłówek.
0: A storage? Zaraz to sprawdzę. Storage i do accountów, dokąd przejdziemy?
2: Reset. Przycisk. iCloud. Przycisk.
0: Aha, reset, no to chyba mogę zresetować wszystko.
1: Tak, wyczyścić pamięć. Tak, tego programu.
0: iCloud.
2: Extensions. Nagłówek.
0: A czemu
1: jest iCloud? No, zobaczmy. Tak, synchronizacja do iClouda.
0: A, można zastopować.
2: Stop, przycisk.

0: for drafts, ad pions, kolibor setup, węczą historię sensacją loks in iCloud.
1: No tak, jak mamy dwa iPhone'y albo na przykład iPhone'a i iPada, to przydatna rzecz. Bo to się, bo to oznacza, że po prostu jest to synchronizowane wszystko po iCloudzie.
2: No, kontakt support. Dobrze. Aha, bo...
0: Extension? Przycisk.
2: To jakieś web capture, ja do końca... Aha, to jest jakieś rozszerzenie chyba, ja o tym czytałem, ale nie wiem w sumie do kopiowania treści ze stron internetowych. Ale...
0: Web capture, settings, template, title, URL,
2: select. Ja tu nie wiem o co chodzi.
0: Help, nagłówek, template, userby, th, draft, share, extension, web capturing, web padding, safari, supported tags, URL, title, end, selection.
1: No i tu możemy, to jest jakiś szablon do zbierania jakby tych odnośników z Safari, ale no ja tak daleko nie zaszedłem w zabawie tą aplikacją.
2: Też nie.
0: Settings, przycisk wróć, wekcapture, backup export, zaznaczone, multimarkdown.
2: Aha, jaki rodzaj markdowna, czy multimarkdown, czy...
0: Przycisk.
1: Czy na przykład na GitHuba, powiedzmy, ten sposób oznaczania, który jest stosowany na GitHubie.
2: O, na GitHubie to się nie znam zupełnie, to kiedyś...
1: Ale tam rzeczywiście się też używa tego dość intensywnie.
2: Discount, aha. I backup. No to backup,
1: tak, tu mamy kopię bezpieczeństwa.
0: Export drafts,
2: i export drafts.
0: Export ad spions, przycisk. URL security, nagłówek. Allow URL stop it, ad spions. Allow URL stop it, ad spions. Przełącznik, wyłączone.
1: A, czyli czy adresy URL mogą wywoływać jakieś akcje? To ze względów bezpieczeństwa jest chyba domyślnie wyłączone, no bo tak, jakaś zewnętrzna strona mogłaby coś... nam złego
2: ale
1: zrobić.
2: W sumie, bo to są takie jakieś skrypty, które też można w ten sposób... To repozytorium jakoś tak podobnie właśnie działa, że to jest taka strona internetowa, z której gdzieś tam z wewnątrz drawca można zaciągać właśnie szereg jakichś dodatkowych funkcji, jakichś typu call via Skype, czy tam innych, na przykład z tym numerem, który wpisaliśmy gdzieś tam sobie w drawcu, na przykład. No tu jest dużo takich...
0: Pole tekstowe, about.
2: Jakieś takie skrypty, to nie zna się.
1: To jeszcze pokażmy accounts, bo to jest ważne.
2: Tak, configure accounts. I co my tu mamy?
0: Dropbox,
2: który już jest podpięty. Podpiąłem go do... I on tu nie działa tak, nie da się prosto... Znaczy, można backupować wszystko do Dropboxa, ale nie da się tak, że jakby to jest wspólny folder do przechowywania notatek. O.
1: Nie. To działa na tej zasadzie, przynajmniej z tymi akcjami, które są domyślnie. Backup. Bo pamiętajmy, że można budować gdzieś tam jeszcze swoje akcje w drawcu, ale i być może wtedy to się jakoś da. Natomiast tak domyślnie, to jeżeli wysyłamy coś na Dropboxa, to mamy tam dwie akcje. Pierwsza akcja to jest, a właściwie trzy, bo jeszcze monthly journal, że notatki z danego miesiąca są jakby dopisywane do tego pliku. I to też nie jest głupie, tak uważam. Natomiast domyślna opcja zapisu na Dropboxie powoduje to, że w głównym katalogu tego programu nam się stworzy plik tekstowy z datą dzisiejszą i godziną, kiedy on został stworzony. I w tym momencie... To jest najszybsza opcja. Możemy też za pomocą kolejnej akcji zapisać sobie na Dropboxie pod dowolną nazwą, jaką tam sobie wprowadzimy. No i jest jeszcze, tak jak mówiłem, ten monthly journal, czyli dziennik, że na jeden miesiąc jeden plik będzie nam się gromadził.
0: Mhm.
1: I tu masz
2: Evernote, którego nie dodawałem, bo już teraz raczej z niego, tak jak mówiłem, nie korzystam.
0: Link, przycisk, Google, umlink, przycisk.
2: Konto Google.
0: Twitter, umlink,
2: Twitter.
0: Pak, link,
2: Przycisk. Pad?
0: Pad.
1: Nie znam tego. 65. Szczerze mówiąc.
2: Też nie wiem.
0: Link. Przycisk. Box. Link. Box.
2: Box to taka chmura też internetowa.
0: Link. Przycisk. OneDrive.
1: OneDrive.
2: OneDrive też mógłbym podpiąć.
0: iOS permissions.
1: I tu edycja tam pozwoleń iOS.
2: Tak, tak, tak. I koniec.
1: I koniec. I tak naprawdę myślę, że jeszcze ważne jednak jest to, żebyśmy pokazali naszym akcje. Słuchaczom akcje, tak. Bo akcjami, słuchajcie, to ten draw stoi. Tak naprawdę to byśmy wam pewnie nie pokazali tego programu, gdyby nie to, że on ma te akcje i że rzeczywiście te akcje działają dość sympatycznie. I one są cały czas rozbudowywane, rozwijane.
2: No chociaż no poza tak, gdyby nie akcje i poza bywordem, no to też jest, a ktoś by chciał na iOSie pisać teksty, no to chyba nie ma lepszego dostępnego edytora jednak.
1: Tak, bo
2: dla iOSa.
1: Ty tekst. Akurat nie masz w tym momencie klawiatury do dyspozycji, ja zresztą też nie bardzo, ale warto o tym wspomnieć, że jest tu sporo skrótów klawiszowych. I za pomocą tych skrótów no, można sobie całkiem fajnie uprzyjemnić pracę nad różnego rodzaju notatkami. A jak jeszcze mamy do tego Markdowna, za pomocą którego możemy zrobić proste formatowanie, to już naprawdę wiele więcej do szczęścia nie trzeba.
2: A jak do tego mamy jeszcze szereg różnych akcji, które nam to i owo ułatwiają i czasem mogą się nam przydać, to tym bardziej miło.
1: Oczywiście.
2: No i teraz actions. Te actions oczywiście one są w określonych, podobnie jak w tym na liście tych drawców, w określonych grupach. Te grupy sobie też można między sobą zmieniać, to znaczy w sensie takim, że jest all, czyli wszystko i tam services, to serwisy społecznościowe, markdown, clipboard, tam różne basic. To są oczywiście nazwy jakieś tam umowne, które mają nam ułatwić znalezienie i filtrowanie, segregację tych określonych akcji. I jakie tutaj, ja sobie w jakiś tam określony sposób, nie aż tak odbiegający od tego domyślnego, ustawiłem owe akcje i co my tutaj mamy?
0: Hidratpions, przycisk, search, pole tekstowe, niełatpion,
2: przycisk. New actions to za chwilkę też pokażę.
0: Basic, przycisk, social. Services,
1: tak. Social, społecznościowe usługi, tak. Różne.
2: Markdown, edit groups, no to właśnie możemy pofiltrować, przeprowadzić edycję tych grup, tych akcji pomiędzy grupami, o tak.
0: Zaznaczone.
2: Jest
1: all,
2: no to wszystkie dostępne. Mhm. I co tutaj jest?
1: I co my tu mamy właśnie?
0: Zaznaczone. Co to jest board?
1: No.
0: Dostępne czynności.
1: Wiadomo.
0: Edit groups.
2: Aha, mogę edit, tak a propos czynności jest edit groups.
0: Duplicate.
1: Zduplikować i potem sobie pewnie wyedytować te akcje. Tak, że na przykład na bazie
2: tak,
1: jakiejś akcji...
2: Grupy, tak.
1: Na bazie jakiejś akcji sobie stworzyć własną.
2: Uważajcie, a wejdę na chwilkę
1: W edit?
2: A to nie, to może później.
1: No to dobrze, to... Okej, okay, to najpierw w ogóle pokażmy, co my tu mamy.
0: Edit, aktywuj, domyślne. Zacopię to clipboard.
2: Kopiuj do schowka.
0: E-mail.
2: Wyślij e-mailem. Czyli uruchamia się program mail, gdzie w treści maila jest ten tekst.
1: Tak. Wiadomość.
2: Message.
0: Share.
2: No to menu udostępniania, gdzie możemy tam wysłać do wszystkich możliwych usług, aplikacji. Tak jak to standardowo to menu udostępniania w iOSie ma miejsce, wygląda.
0: Open in. Wielokropek.
2: Open in. Otwórz wy. To ja do końca nie wiem tak programistycznie, czym się różni menu udostępniania od menu otwórz wy. To znaczy wiem intuicyjnie, ale nie umiem tego
1: opisać. A ja ci powiem, czym się różni, bo na przykład jeżeli coś otwieramy w, to jest bardzo częste, chociażby w przypadku Dropboxa. Czym innym jest otworzenie jakiegoś pliku z poziomu Dropboxa, na przykład wysłanie do WhatsAppa, na przykład, pliku MP3, bo wtedy nam się tworzy do niego tylko link, a czym innym jest otwarcie danego pliku w WhatsAppie, bo wtedy możemy ten plik MP3 komuś wysłać.
2: Aha.
1: Po prostu plik jako plik, a nie jako odnośnik.
2: Mhm. Czyli otwórz wy to jest jakby
1: Otworzenie, tak, otworzenie pliku.
2: Wczytanie pliku do określonego programu, tak. Byśmy powiedzieli. A... A wyślij, no to jest, rozumiem,
1: to jest
2: wyślij jakby zewnętrznie.
1: Różnie programy na to reagują. Czasem tak samo, ale bywa, że i nie.
2: Nie zawsze.
0: Eksport.
2: Eksport? To jest po prostu, to jest to samo.
1: Właśnie, a to eksport, ale eksport też zapewne tak i otwarcie w plikach na przykład. To jest też inaczej w języku angielskim, ale właśnie eksport to może być do iClouda, tak. To jest do aplikacji pliki. Jest,
2: Dokładnie, czyli w sumie, no chciałem powiedzieć, że w sumie do iClouda, a niekoniecznie, bo teraz tą aplikacją pliki można sobie
1: chmury popodpinać i żonglować między tym, to się zgadza.
2: Chmury i jeszcze jest takie sztywne coś, co się nazywa na moim iPhone'ie, takie niby foldery, znasz to?
1: Oczywiście, to znam.
2: I to tam też są te foldery, tak. Takie foldery aplikacji, które one czasami się synchronizują z tym naszym. Tylko to jest trochę, może nie mylące, tylko trzeba uważać, bo to jest takie mało iPhone'owe, no bo są te foldery na moim iPhone'ie i potem jest rozwinięte iCloud Drive, i w tym iCloud Drive masz wszystkie foldery, również tych iPhone'owych aplikacji, że tam Drafts 5, ale również jakieś Pages, jakiś coś tam. Swoją drogą, ciekawe, no ja nie mam tej synchronizacji biurka włączonego, ale ciekawe, to w sumie to biurko to kiedyś musiałbym sobie włączyć między iPhone'em a Maciem, też może być ciekawe.
1: Ja akurat mam włączoną synchronizację biurka.
2: I jak to działa, że aha, że w iPhone'ie...
1: Tak, że masz po prostu folder biurko i masz to, co tam masz na swoim biurku na Macu.
2: To nie jest takie...
1: Czyli na przykład masz pliki aplikacji, jak sobie tam je skopiujesz na biurko, których
2: no,
1: oczywiście...
2: Co z poziomu iPhone'a ci da? No, nie,
1: możesz je usunąć.
2: Usunąć.
1: Możesz je usunąć i tylko tyle możesz z tym zrobić oczywiście. Tak, tak.
2: I co, i dyski twarde też? Ciekawe.
1: Nie. Biurko. No biurko to jest biurko. Biurko to jest tak naprawdę tak, no jak
2: tak,
1: wiesz.
2: Ale na biurku, jak w Windowsie. Ale jak dyski twarde, tak, ale wiem, co to jest biurko, ale dyski twarde, mam na myśli, źle się wyraziłem. Zewnętrzne dyski twarde, bo wiesz jak to jest, nie? Jak dysk podłączasz do Maca, to on się na biurku ikonka jego pojawia.
1: No tak, ale to jest też tylko dysku. jakiś tam skrót. A tu chodzi bardziej o pliki, które masz na biurku.
2: Aha.
1: Wiesz, tak samo jak gdzieś na przykład masz folder, tam nie wiem, w Windowsie. Ja się jednak Windowsa będę trzymał, bo ten system jest mi mimo wszystko bliższy. Pozdrawiamy Jaromira, który może gdzieś nas słucha, to się za głowę łapie w tym momencie. Bardziej chodziło mi o to, że mamy na przykład ikonę, powiedzmy, komputera, tak? No to nie oznacza, że mamy dostęp bezpośrednio z pulpitu do całego naszego komputera, to jest gdzieś tam tylko skrót do jakiegoś konkretnego widoku. I w Windowsie masz też folder desktop i na tym desktopie możesz sobie gromadzić jakieś pliki, katalogi, ale na przykład jak sobie skopiujesz ten folder w inną lokalizację, to nie masz ikony komputer albo kosz.
2: Aha.
1: One tam nie występują. Tak. Więc to jest taka analogia.
2: O, przepraszam.
0: Eksport.
2: No tak, jest eksport i eksport S. Czyli zapisz i zapisz.
1: Jak?
2: A w sumie sprawdzę, bo eksport S to by było wiadomo, eksport AS, a eksport z kliskiem.
0: Dostęp, eksport. Anuluj, przycisk.
2: Bo to tak samo to wygląda, bo jest...
0: Anuluj. Wybierz nowe miejsce, aby dodać do niego tę rzecz. Dodaj. Wygaszony. Przycisk. 2018/05/09/20/17/19.txt.
2: No właśnie, bo on tu te pliki taguje po nazwach, po dacie,
1: indeksuje, tak,
2: to
1: tak.
2: Nie po pierwszej linijce.
1: Nie, po dacie.
2: I tu, aha, i mam te właśnie dokument.
1: Tak, i masz aplikację pliki. Wiesz co? A eksport AS to mógłbyś zmienić nazwę. Pojawiłoby ci się takie okienko dialogowe, w którym mógłbyś wpisać nazwę, bo tu chyba nie bardzo możesz.
2: Ale zaraz.
0: Dodaj
2: wygaszone.
1: No bo nie...
2: O.
0: Bo nie wybrałem. 20, 17, 19, TXT.
1: Widzisz?
0: 20, 18,
1: nie możesz.
0: 20, 18.
1: Mhm. W tej innej opcji masz możliwość.
0: Uwaga.
1: O, widzisz?
0: Edycja. Dwójka, kształt programu.
1: Tu nawet wpisuję nazwę pierwszą, tak jak chciałeś. Pierwszą linijkę.
2: O.
0: Exportas. Enter file na metę usein export. Clear text. Cancel. Export.
2: Ale dziwne, bo tutaj i tutaj nie masz tych wszystkich do wyboru.
1: Nie,
2: tych,
1: bo
2: tych
1: to jest, bo to się pojawi dopiero później.
2: Czyli tu tylko bym
1: tu wpisujesz nie, tu wpisujesz tylko nazwę, a potem otworzy ci się. Zresztą kliknij export.
0: Export. Przycisk. Anuluj. Przycisk.
1: Widzisz?
0: Anuluj. Mhm. Przycisk. Wybierz nowe miejsce, aby dodać do
1: i teraz masz nazwę tutaj pliku.
0: Wygaszony. Przycisk. Dwójka kształt.
1: Widzisz?
2: Okej. A tak trochę, okej. Dobrze, rozumiem.
1: W ten sposób to działa.
2: Twitter. I tutaj możemy wysłać tekst na Twittera. No, to bez sensu, to jest w sumie ciekawe, co by się stało, jakbym spróbował wysłać 7000
1: znaków na Twittera.
2: Na Twittera. No to uwaga. Bo normalnie to działa, że piszę tweet, piszę tekst i robię Twitter i on się pojawia na Twitterze, jest wysłany.
0: Dostępne czynności.
2: No, to jest sygnał błędu.
1: Błędu. Taki właśnie, za duży plik.
2: Za duży plik. Post to Facebook. Kiedyś to działało, teraz niestety nie działa, a bardzo szkoda, bo jeszcze jakby można było małpą oznaczać użytkownika, ojej, to by było super. Jakby to było proste z poziomu iOS-a.
0: Post to Facebook. Post to, uwaga, Facebook unavailable.
1: O właśnie.
0: Direct Facebook integration is no longer available on iOS 11. Use share action event THE Facebook share extension to post to Facebook.
2: No właśnie.
0: Dismiss.
2: Share action.
1: Zabrali nam.
2: Zabrali. Google nie będę testować, chyba działa, ale ja mam, nie jestem pewny, czy mam publiczne, czy nie konto Google. Chodzi o Google Plus oczywiście, więc nie chcę tam nic się wygłupiać bez potrzeby, więc Google sobie podarujemy.
0: Event. Cancel. Przycisk. Cancel.
2: Czyli
0: new event.
2: Wydarzenie.
1: Tak.
0: Przycisk. ADD. Przycisk. Dwójka kształt programu. 1983 1990. Pole tekstowe.
2: Tytuł taki jak po prostu pierwsza linijka tekstu.
0: Location.
2: No i kalendarz. Location.
0: Alde. Starts. Wet. Ends. Preparat. Calendar. Invites. None. Przyć. Alert.
2: I tak dalej, i tak dalej.
1: A czy w notatce, jakby w uwagach, będzie cała reszta tego wpisu?
2: Dobre pytanie. Zaraz sprawdzimy. Nie używam takich rzeczy.
0: Krzyżyk program.
2: Tak.
0: Program nadawany w wersji stereo. Sprawdzić. Wiadomo.
1: Dokładnie. I mamy całą notatkę. Natomiast no, ważne to jest też to, że tu mamy kalendarz po angielsku.
2: No to prawda, no bo no tak. To rzeczywiście jest to. No tak.
0: Magdowni mail. Reminder. Post to Google. Event. Reminder. Listing. Magdowni zidboard.
2: Przepraszam.
0: Reminder. Event.
2: Event.
0: Reminder.
2: Reminder. To są te przypomnienia. To nie wiem, testujemy chyba już. Nie
1: myślę, że tak, że warto to warto pokazać to, co wiemy o tej aplikacji.
2: Tak. No to do tej listy właśnie, do tej listy drafts pewnie można dodać, to sprawdzimy potem. Markdown clipboard, czyli skopiuj do schowka markdown, tekst w markdown, no taki jak jest w sumie, tak naprawdę. Wyślij mailem markdown. I tu są trzy rodzaje markdownów. Nie wiem, czym one się do końca różnią, te style, ale krótko mówiąc, jakbyśmy otworzyli, to mamy taki podgląd jak w przeglądarce, czyli linki, nagłówki.
1: I wszystko to, co...
0: Cancel, cancel, done. Dwójka kształt programu. Jeden, program drugi. Nagłówek poziomu 2.
1: O właśnie.
0: Program nadawany w wersji stereo. Spraw. Od 3. Muzyka rozrywkowa 14-16. 1-9-8-3-1-9-8-8. Nagłówek poziomu 3. Z końcem 1983 roku. W pewnych wypadkach początkiem 1984 roku. PN. Muzyka z klubów i estrad. Potem w roli głównej. Artysta WT. Przeboje sprzed lat Magdalena Konopka. Potem na 14:30. Tylko w poniedziałki. Folklor na Magie Świata.
2: I tak dalej, i tak dalej.
1: I tu, tak, i tu możesz sobie... Czyli to jest to, czego ja chciałem, żeby sobie zobaczyć, jak to będzie wyglądało. Czy nie popełniłem jakiegoś błędu podczas edycji. To trzeba po prostu przez akcję.
0: 19. 7000.
2: O, przepraszam, bo wyszedłem za ostro.
0: Aha.
2: I save to Dropbox, znowu save to Dropbox As, to pewnie działa, nie wiem, czy tak samo testowałem.
1: Działa tak samo, testowałem.
2: Aha.
1: Save to Dropbox jest o tyle fajne, że po prostu on nas o nic nie pyta. To jest bardzo szybka akcja.
2: O, właśnie. Tak. Tylko że wtedy on jest, uwaga, on tworzy, on to wędruje do nie tego folderu Backup Drafts, jak myślę, w Applications Dropbox, tylko do folderu, tak, po prostu do Dropboxa.
1: Do głównego katalogu w Dropboxie.
2: I to jest trochę, powiem szczerze, nieoczywiste, no bo każda najprostsza aplikacja, która się z Dropboxem integruje, jednak robi to w swoim folderze, albo w aplikacji, albo w Applications, i tam ma folder taki jak Drafts. I ja bym widział to tak, że jest w Drafts folder, w folderze głównym, albo jest folder Notes i tam są ten, czy tam Save Notes i folder Backups, a nie, że wrzuca tą notatkę tak do Dropboxa, gdzie możesz mieć tysiące plików.
1: Dokładnie. I wtedy tak to już trochę, no, dziwnie to jest, ale być może, wiesz, no, zawsze możesz sobie przystosować to makro, te akcje do własnych potrzeb.
2: Zaraz,
1: to...
2: sprawdźmy to zaraz.
1: No właśnie.
2: Ale klikam teraz Save to Dropbox i będzie dźwięk takiej zapisania.
1: O, inny dźwięk, taki wyższy. Poszło.
2: I mi powiedział, dodano plik tam 2000, tam .txt.
1: .txt, tak.
2: No i znowu te save to Evernote, markdown to Evernote, save to Google Drive, on tam się nam pojawi też jako .txt. Markdown to Google Docs. Nie wiem, jak ten Google Docs, jak to ostatecznie gdzieś tam potem działa. Testowałeś to?
1: Nie testowałem tego.
2: Save to iCloud Drive. iCloud. Trochę, a czym się, może sprawdzałeś, czym się różni Save to iCloud Drive od Export?
1: Bo to bezpośrednio wysyła, bo pamiętaj, że tam masz, pliki. Tam masz pliki, otwiera się aplikacja pliki.
2: Wiem, rozumiem. Tak. Dobrze, tak. Zrobimy, poczekaj. Aha,
1: no właśnie.
2: Okej, poszło do iCloud Drive'a. Dobrze, fajnie. Szybko działa. To rzeczywiście te akcje warto sobie jakoś porobić, nawet taką jakoś nową,
1: jakieś takie grupy.
2: Z tymi najszybszymi. Bo rzeczywiście teraz to jest trochę takie za dużo tego. No i print, markdown. Print normalne. I tutaj się pojawiają akcje, których już nie będę pokazywać, bo jeszcze ich jakby nie pododawałem je z repozytorium. Search App Store. Używanie event za pomocą kalendarza Fantastical. Call. Search Google.
1: Szukaj w Google, szukaj w Wikipedii.
2: Still sheet in Ulysses. Trochę mi to tam nie odpowiada, bo on tworzy nowy, nie pamiętam, chyba grupę po prostu w Ulyssesie, ale to też nie jest takie wcale głupie.
0: Backup to Dropbox.
2: Backup to Dropbox, o właśnie.
0: Paczka, delivery. Backup to Dropbox.
2: Backup to Dropbox to mi wszystko wywali do wyeksportuje.
1: Interesuje, czym jest paczka delivery?
2: No, to jest taka aplikacja jest Delivery w ogóle i taka usługa Delivery, że wpisujesz, tylko to nie zawsze działa, bo to zależy numer przewozowy i ci znajduje, gdzie to jest.
1: Aha, w ten sposób. I
2: przesyłka kurierska. Jest taki serwis Delivery, tylko ja nie testowałem jeszcze, nie wiem jak to... tak, znalazłem w tym repozytorium, to mówię, zobacz.
1: To sobie dodałeś, okej.
2: To tylko nie wiem, czy to działa ze wszystkimi, czy tylko z tym DHL-em i tam, no bo to też zależy od współpracy firm, czy oni tam na bieżąco, jak tam też API tego systemu kurierskiego, jak to tam się z innymi
1: to
2: integruje
1: prawda.
2: Potem. No myślę, że UPS i DHL pewnie to powinno działać gdzieś tam.
0: Paczka, edit, przycisk, edit.
1: To może, DHL, może edit, pokażmy, to może to pokażmy na którejś akcji, jak wygląda ta edycja.
2: Tego Dropboxa spróbuj. Mhm. Nie, to Save to Dropbox, nie?
1: Tak.
2: To będzie to. Nie,
1: tak.
2: Save to Dropbox. Save to Dropbox. I co tu mamy?
0: Delete, edit, edit. Duplicate, edit groups. Aktywuj, domyślna, delete, edit.
2: Edit groups to, aha, że mógłbym przypisać, zdjęć grupę, mm-hmm. Na przykład to należy do Markdown.
1: Tak.
2: Bez sensu.
0: Edit. Done.
1: Jak przycisk, to w ogóle wygląda?
2: Powiem szczerze, jestem tutaj pierwszy raz, więc na żywo będziemy...
1: Tu możemy wybrać ikonę.
0: Select fit, adpion name, save to Dropbox.
2: Aha, o, i to jest dobre, bo można sobie, jak zmienić ktoś nie lubi nazwę angielskiego, zmienić, że zapisz na Dropbox, albo w ogóle Dropbox po prostu.
0: Sectolor, default, sectolor, red, sectolor, sectolor.
2: Czyżby to było koniecznie?
1: Nie no.
0: Jeden, tapicą to select. Tapicą to select. Steps, nagłówek.
2: Steps.
1: Tak, i tu są kroki.
0: Dropbox, przycisk.
2: One step Dropbox.
0: Adpion Dropbox, nagłówek.
2: I no tu Dropbox to nie będę zmieniać, bo tu domyślam się, że są po prostu wszystkie aplikacje, tak, pewnie, które mogłyby być.
1: Dokładnie.
0: Jeden group, services, przycisk.
2: Jeden group, one group, services, czyli że należy do grupy services.
1: Tak.
0: Description, nagłówek. Zawygraf klasa file in thr of your Dropbox. Usiń katime stem pas thr file name. Pole tekstowe.
1: Dokładnie.
0: Advanced, nagłówek.
2: I teraz advanced.
1: Tak.
0: Przełącznik wyłączony.
1: Czyli możemy,
2: czyli rzeczy potwierdzić,
1: potwierdzenie, tak.
0: After success.
2: After success.
0: Dropping. Przycisk.
1: I tu możemy, archiwe, a widzisz.
0: Przycisk.
2: A,
1: i tu
2: można,
1: możemy w każdej można akcji ustalić sobie, co ma się dziać.
2: Tak, czyli można.
0: Dropping. Archiwe. Przycisk. Trash. Przycisk. Zaznaczone. Default. Przycisk.
2: Default, czyli,
1: default,
2: to, co
1: czyli to, co ustawialiśmy w opcjach.
2: To mi się kojarzy z tymi makrami w klientach Twittera, w tych TheCube'ach i innych, co można było tam te zmienne do tych, do różnych tych list przypisywać i tam jakieś, że jak ma wyświetlać. Te...
0: Lock level.
2: Lock level.
0: None. Przycisk.
2: Myślałem, że to chodzi o dźwięk, a nie.
0: Eros. Przycisk. Zaznaczone. Info. Przycisk.
2: Aha, jakieś informacje, error, błędy, albo...
0: Post to directory. Przycisk.
2: O!
1: To jest, nie, to jest post to directory, czyli wyślij do tej, jakby wiesz, społeczności.
2: Jest aha!
0: Graf 5, migratywac pion, przycisk.
1: Możemy zmigrować do...
0: Przycisk.
1: Graf 5.
0: Przycisk.
2: Add as callback.
1: Tu...
0: Graf 5,
1: szczerze mówiąc, nie wiem, co ta opcja robi.
2: To chyba, to nie są te takie skrypty właśnie na stronę internetu, jako na tym forum ich, że tam jakieś takie do tego quick exportu, mi się wydaje, to jest coś takiego.
1: No, ty używałeś tej aplikacji dłużej, więc wierzę na słowo.
0: Share, przycisk, share.
2: No i share, czyli nie można...
1: Ale pytanie, co na przykład, jak wejdziemy w ustawienia Dropboxa, w ten przycisk Dropbox.
2: Właśnie.
1: Nie. Dropbox.
0: O. Przycisk add, przycisk Dropbox, CAT, PAT, file, PIME, TXT, przycisk.
1: O właśnie. I tu jest PAF, więc można ustalić ścieżkę.
0: Edit, przycisk, edit, done, preorder Dropbox, CAT, PAT, file, PIME, TXT, przycisk, Dropbox, CAT, PAT, file, ADD, przycisk, Dropbox, CAT, preorder, ADD, adpion steps, adpion, przycisk,
2: jeszcze sprawdzę jedno.
1: Tu trzeba by było się z tym pobawić jakoś bardziej,
2: tak,
1: ale
2: głębiej.
1: Tak, głębiej, ale jest możliwość edycji tego, jest możliwość zarządzania i zabawy tymi akcjami. Więc jest opcja na to, żeby coś takiego sobie przygotować. Dobrze. To
2: no jeszcze na koniec, tak, akcji pokażę coś, co się nazywa New Actions. Tu jest sobie takie
1: tworzenie swojej akcji.
2: Create Action. I Create Action to jest podobne, to jest, już nie będę w to wchodził, to jest generalnie to, co...
1: tylko, że zaczynamy od zera.
2: Zaczynamy od zera, trochę jak w workflow, no tu trzeba mieć jakąś tam wiedzę o systemie i o pewnych też możliwościach, tam pewne rzeczy pewnie no gdzieś tam trzeba wpisywać z ręki, jakieś zmienne, niezmienne, no coś tam. Nie bawiłem się w tworzenie akcji od zera, nie wiem do końca, jak to działa. Generalnie nie jest to jakieś bardzo trudne, ale no trzeba mieć też jakąś tam troszkę wyobraźnię konfiguracyjną, taką jak to. No i wtedy mamy dostęp do całego jakby systemu, do tego, co możemy z poziomu iOS-a gdzieś tam zrobić tak naprawdę. I mamy wizyt. Visit Action Directory. To jest katalog tych workflows, czy tych, jak to się nazywa?
1: Akcje.
2: Actions. O. Taka strona internetowa, tak, się pojawia z akcjami.
1: Ona jest dość duża.
0: Zaznaczenie. Łącze. Postęp dla biletów. Łącza. Narzędzia formularzy. Obrazki. Edycja. Wiersze. Znaki. Wyrazy. Wiersze. Wybór tekstu.
2: O, nie ma? Wielkie nagłówku?
0: Wielkie nie ma? Szybkość mówienia. Język. Nagłówki.
2: O.
0: Recent. Nagłówek pod powiele.
2: A. Ostatnie popularne.
0: Recent. Recent. Adspion Twitter Filet. Obrazek. Twitter. Łącze. Postęp na Utah Elfan 8. Adspion Script. Obrazek. Replace versus video version link. Łącz. Postęp na Itmose. Adspion Script. Replace versus. Postęp Great Mose 368 co desens. Obrad. Ren workflow. Postęp by kilkafur. Adpion Messa de Fillet. Multitekste. Adpion Messa de Fillet. Obrazek. Multitekste. Łącze. Postęp by CLPS.
2: Nie wszystkie akcje są takie jasne, by trzeba by wchodzić w opisy.
0: More. Wielokropek. Popiele.
2: Popularne.
0: Omnifocus.
2: Do Omnifocusa. Zadania.
0: Zaznaczenie. Łącze. Postęp by Agileto to i. Adpion Reminder. Omnifocus list. Tryboet extensions. Sorci. Sort ignoring czasy. Łącze.
2: Mhm.
0: Git cutter. Łącze. Zaznaczenie. Łącze. Link. Zaznaczenie. Łącze. Recent.
2: I tak dalej. Aha.
0: Co to clipboard? Tak. Myco frecords. Myco fre. H1. More. Wielokrot. Popiele. Street play equivalent to. X.
1: No i tu mamy różne, różniste te akcje.
2: Bardzo jest tego dużo.
1: Można sobie wybierać, tak nawet nie trzeba tworzyć własnych akcji, przypuszczam, w większości tak sytuacji.
2: Zamknę sobie tą kartę od razu.
0: Zamknij tę kartę. Przycisk. Adres 10.
2: No i to jest tyle chyba, tak, jeżeli chodzi o Drafts 4. Nie wiem, czy jakieś pytanie jeszcze masz na temat Drafts 4 takiego?
1: Wiesz co, na temat Drafts 4 to myślę, że nie, bo nasi słuchacze myślę, że jakąś opinię sobie wyrobią na temat tego, o czym opowiedzieliśmy. Nie pokazywaliśmy tej aplikacji jakoś tak bardzo dogłębnie, ale to dlatego, że ona ma tyle możliwości, że tu naprawdę warto też w swoim zakresie korzystać z niej tak, jak sobie tego życzycie. Te najpotrzebniejsze akcje znajdują się na wyciągnięcie ręki, ale ja myślę, że jeszcze postaram się przynajmniej jakoś przejrzeć te parametry, jak można opisywać, jak można na przykład właśnie, no chociażby w tym Dropboxie, czy da się jednak wskazać ten katalog i gdzieś tam uzupełnię to w komentarzu. Natomiast ja bym cię chciał zapytać, dlaczego w takim razie nie Drafts 5? Co tam jest dostępnościowo nie tak?
2: Dlatego nie Drafts 5, ponieważ on ma trochę bardziej skomplikowany interfejs i w pewnych nawet mi trudno to opisać, gdzieś tam jak próbowałem wybierać różne akcje, nie wszystko gdzieś tam mi chciało klikać tak jak trzeba. Czytałem też na Apple Viz, że są pewnego rodzaju niedogodności dostępnościowe i żebyśmy uzbroili się w cierpliwość, że firma będzie pracować nad ich rozwiązaniem, ale też nie wgłębiałem się w Drafts 5 bardzo mocno. Program jest, bo tak ogólnie powiem, co Drafts 5 może bardziej. Na pewno jest bardziej nastawiony na skrypty, na współpracę z workflow i z przetwarzaniem tekstu na jeszcze więcej sposobów, co wiąże się z tym, że gdzieś tam, jeżeli ktoś umie, to może sobie swoje makra, swoje akcje tworzyć, ale pewnie też będzie się rozwijać lista akcji, które tylko z tym Drafts 5 będą działać. Drafts 5 przychodzi do nas jako program darmowy, przy czym wersja płatna pozwala nam na tworzenie tych nowych akcji oraz na dostęp do wielu serwisów, czyli część rzeczy nam w wersji darmowej działać niestety nie będzie albo z czasem nie będzie. Wersja darmowa na pewno, znaczy w ogóle Drafts jest teraz mocno taki iPadowy, on jeszcze bardziej iPadowy, to znaczy umożliwia o wiele gdzieś tam ta klawiatura jest lepiej dostosowana na iPada, do iPada, do Apple Pencil, nawet chyba do pisania, gdzieś tam możemy ustawiać marginesy, interlinie, odstępy między liniami, różne rodzaje właśnie markdownu, różne